0: ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
1: Program będzie kosztować około 5 miliardów złotych. Lewica zaczyna czas rozliczeń. Na sobotniej Radzie Krajowej politycy mają wyciągnąć wnioski z porażki Darii Gosek-Popiołek, która odpadła w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka Lewicy nie zamierza wspierać żadnego z kandydatów w drugiej turze wyborów, a jak mówił w wywiadzie politycznym europoseł Robert Biedroń, głosy lewicowego elektoratu mogą rozłożyć się pomiędzy dwoma kandydatami.
2: Taki upadek zawsze boli. Ten wynik na pewno nie jest wynikiem naszych marzeń. Powinien dawać nam do myślenia, jeśli chodzi o to, jak się przygotowujemy do takich wyborów w kontekście samorządowym. Więc myślę, że te sympatie lewicy się rozłożą w różnych konfiguracjach. I myślę, że słusznie zrobiła Daria Gosek-Popiołek, nie popierając żadnego z kandydatów.
1: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się za tydzień w niedzielę. Zmierzą się w niej bezpartyjny Łukasz Gibała i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Teraz informacje z zagranicy. Prezydent Korei Południowej zagroził Ukrainie podjęciem kolejnych działań, jeśli ta publicznie nie przeprosi Seulu. Nie doprecyzował, o jakie działania chodzi. To dalszy ciąg awantury związanej z ujawnieniem przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że dwóch północno-koreańskich jeńców zostało wysłanych do Korei Południowej. Tomasz Orchowski.
3: Władze w Seulu podkreślają, że informacja o przekazaniu jeńców miała pozostać tajemnicą. Tymczasem Zełenski powiedział o tym w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha określił to jako dyplomatyczne nieporozumienie. Przekazał, że Kijów pracuje nad rozwiązaniem sytuacji, ale prezydenta Lee Jae-myunga to nie przekonuje. Południowo-koreański przywódca stwierdził, że cała sytuacja dotyczy, i tu cytat, godności narodu i państwa, i jest krytykowany w swoim kraju przez opozycję. BBC zwraca uwagę, że oskarża się go o tuszowanie przekazania jeńców, by przypodobać się władzom z północy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: Kary za pozostawienie bagażu na lotnisku bez opieki, nieodpowiedzialne żarty przy kontroli bezpieczeństwa albo wybryki na pokładzie samolotu powinny być wyższe, przekonuje Piotr Rudzki z przedsiębiorstwa Polskie Porty Lotnicze. Takie sytuacje każdego roku utrudniają życie pasażerom. Nad 10-krotną podwyżką maksymalnej wysokości mandatów nakładanych przez Straż Graniczną w takich przypadkach pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Jak mówi reporterowi TOK FM przedstawiciel Polskich Portów Lotniczych, bagaż bez opieki albo dowcip może kosztować życie człowieka.
4: Takie zgłoszenie do mnie trafiło, że jedna pani była pacjentką, która była wpisana na listę rezerwową i dostała informację, że będzie mogła zostać poddana jakiemuś specjalistycznemu leczeniu pod warunkiem, że doleci konkretnego dnia gdzieś za granicę. W przypadku, gdy będzie pozostawiony bagaż i będzie ewakuacja, albo będzie taka strefa wydzielona, to może kosztować życie tego człowieka.
5: Taka osoba nie zdąży na operację po prostu.
4: Dokładnie tak. Więc musimy też mieć świadomość, że te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: A tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze wystawili takich kar ponad 870. Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 w Katowicach.
6: To jest powtórka.
7: Dzień dobry, witamy się z wami w kolejnej audycji Czas Rodziców.
8: Ula Malko.
7: I Krzysztof Chorwat. Olga Tanajewska audycję wydaje, a wy możecie do nas pisać na adres rodzice@tok.fm. Dzisiaj postanowiliśmy wrócić do tematu dojrzewania, no bo pytań jest mnóstwo i właściwie cały czas mamy poczucie i jest gdzieś to hasło z tyłu, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, wiadomo. Coraz gorzej, ponoć. No ale my się z tymi mitami trochę rozprawiamy i pytamy ekspertki.
8: No i dzisiaj chcemy wrócić do tematu obaw rodziców na temat dojrzewania, co wynika z realnych zagrożeń, a ile w tych naszych lękach wynika z jakichś wyobrażeń.
7: Z nami w studiu ponownie, z czego bardzo się cieszymy, Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munka. Witajcie.
9: Cześć.
10: Witajcie. Cześć. Ponownie.
9: Dziękujemy za zaproszenie.
7: No to jak to z tymi lękami, wyobrażeniami, realnymi zagrożeniami? Rzeczywiście jest aż tak źle, że już tylko załamać ręce, czy da się to przejść jakoś sensownie?
9: To jest tak, że rzeczywiście, kiedy myślimy o dojrzewaniu, to główną taką emocją rodziców jest lęk i są obawy. I ja myślę sobie tak, że część tych obaw, albo większość tych obaw wynika z własnych doświadczeń i z naszego przeżywania dojrzewania. I tutaj bym zachęcała, żeby sprawdzać, na ile to, co my przeżyliśmy, jest adekwatne dla tego dziecka, które mamy pod własnym dachem. A z drugiej strony bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co rzeczywiście jest w tej chwili zagrożeniem, dlatego że my tego nie przeżyliśmy. Więc rzeczywiście okres dojrzewania jest, kurczę, takim, może być bardzo rozwojowym okresem dla rodziców i jest taką szansą na przepracowanie pewnych trudnych rzeczy z dojrzewania, szczególnie w kontekście seksualności i szczególnie w kontekście relacji.
7: Mówiła Ewa Pietruszczak. Ja mam taką propozycję, ponieważ dużo mówiliśmy w poprzednim naszym, podczas poprzedniego spotkania o tych potrzebach oczywiście psychicznych, o relacjach, o tym, żeby w ogóle z dziećmi rozmawiać, wiadomo. Ale skupmy się na takich konkretach, no bo tak, po pierwsze to jest ten, kojarzymy ten okres z okresem buntu. Co to właściwie jest ten okres buntu? Czy on jest u każdego? Kiedy może się zacząć? No i do czego może doprowadzić? No bo wiele osób, mam wrażenie, wtedy myśli sobie, straciłem moje dziecko, nie wiem czy już na zawsze, ale na pewno na jakiś czas, bo ważniejsza jest grupa rówieśników, być może używki, być może imprezy. Ja jestem gdzieś tam z tyłu. Czy to zawsze musi tak wyglądać? No i kiedy się ewentualnie zaczyna?
9: Tak, to musi tak wyglądać i można powiedzieć, że jeżeli...
7: Czyli takie odcięcie się po prostu tak, od pępowiny.
9: Tak, trochę. I że jak dziecko trzaska drzwiami i mówi w ogóle mam cię dość, to jeśli kogoś na to stać, to mógłby powiedzieć hura, moje dziecko książkowo dorasta i jest w porządku. Rzeczywiście to odcięcie pępowiny jest rozwojowo konieczne. Okres dojrzewania to jest ten okres, w którym się ten nasz człowiek kształtuje, a żeby się ukształtować, to musi sam trochę sprawdzić, kim jest, a kim nie jest. I nie będzie tej pracy wykonywał filozoficznie siedząc w beczce, tylko niestety musi poprzymierzać, musi zobaczyć, co mu nie pasuje, do czego chce się odciąć i niestety tym pierwszym miejscem odcięcia są rodzice, dlatego żeby zobaczyć, jakie są inne możliwości. Dobra wiadomość dla rodziców, jest duża szansa, że dziecko wróci, ponieważ musi trochę sobie pochodzić swoimi ścieżkami, ale rzeczywiście okres dojrzewania dla rodziców, na przykład dla mnie też, był takim okresem żałoby, ponieważ jest to rzeczywiście strata maluszka, strata tego dziecka, które było słodkie, które znaliśmy, z którym mieliśmy jakieś myśli, oczekiwania. I no, idzie jakiś nowy człowiek, tak, który idzie swoją drogą i nie potrzebuje już nas tak, jak potrzebował. Dużo się dla nas zmienia. Nagle dziecko staje się niedotykalne, nieprzytulalne. To jest, no to może być smutne i fajnie dać sobie ten czas taki, że to jest dla mnie, dla rodzica smutne. Na rozum jest to fantastyczne, bo to moje dziecko staje się osobą, jakby ja tak rozumiem rodzicielstwo jako wychowanie kogoś do jego własnego życia, tak? Do niezależności, do tego, żeby się poradził sobie w życiu, więc z jednej strony to jest hura, wspaniale, ale z drugiej strony no, jest to dużo smutku.
7: Pierwszy etap do wysunięcia z gniazda też.
10: Tak, ja myślę, że to, co Ewo mówisz, jest ważne w kontekście tego, że to jest takie pulsacyjne, że to nie jest takie odcięcie, że ten człowiek się po prostu wyprowadza i mówi do widzenia, już z wami nie mieszkam, będę teraz zupełnie w innym świecie. No tylko on się trochę wyprowadza, a trochę do nas wraca, czyli tak. Trzaska tymi drzwiami, a potem znowu przychodzi i jednak czegoś potrzebuje. Mm-hmm. I dla rodziców to jest chyba takie najtrudniejsze. Gdzie znaleźć ten balans? To jest przecież często tak, że część z tych dzieciaków trzaska drzwiami, ale jednak chciałby, żebyśmy do tych drzwi zapukali i powiedzieli, ej, jakby co to ja tu jestem, możesz ze mną pogadać.
11: Ale myślę, że też bardzo ważne jest dla dorosłych usłyszeć, zrozumieć i przyjrzeć się temu, że to, co dzieci mówią nam w złości i w bardzo takich dużych, dużych emocjach, to nie do końca jest to, co one myślą. I to jest bardzo trudne, bo my czasem słyszymy, ekstremalnie trudne rzeczy, które być może słyszymy w ogóle po raz pierwszy od swojego cudownego dziecka, ukochanego, słyszymy po raz pierwszy. Ale naprawdę pomaga taka myśl w tym całym kotle dojrzewania, że te słowa trzeba oddzielić od emocji. Że to są po prostu dwa kanały i one nie nachodzą na siebie. I to dziecko, które mówi nam te straszne rzeczy, trzaskają drzwiami przy tym, to nie jest to, co myśli, tylko to, co czuje, a to jest jednak trochę inna historia. Wiem, że dla wielu rodziców to, co słyszą, jest bardzo trudne po prostu do przyjęcia.
7: No a co jeśli to słyszą codziennie, kilka razy dziennie i raczej częściej słyszą te złe rzeczy niż te lepsze? I też, czy to nie jest, być może to jest tak, że ta dynamika tego okresu, pewna burzliwość, napięcia, to wszystko zależy od tego, jak została zbudowana relacja od małego, czy to nie ma jakiegoś większego znaczenia, czy zawsze przebiega tak samo?
9: Trochę tak, a trochę nie. Właściwie głównie...
7: Też nie chciałbym, przepraszam, załamywać tych rodziców, którzy może nie zbudowali relacji, że teraz to już powiedzą,
9: nie.
7: No to już mamy przechlapane.
9: Nie, myślę, że tutaj nam trochę pomaga biologia, która troszeczkę nam, mi to pomogło. Świadomość, dlaczego to dziecko się tak zachowuje i jest to po prostu przebudowa w jego mózgu. I to, że ta część, która odpowiada za emocje, ona się rozwija dużo szybciej i jest taka nadreaktywna, a ta część mózgu, która odpowiada za przeanalizowanie, planowanie, rozsądek.
11: Świadome działanie.
9: Podejmowanie jakichś działań świadomych konsekwencji, czyli kora przedczołowa. Nie dość, że ona się rozwija powoli, dużo wolniej, to ona jeszcze czasami się rozwija, a czasami się cofa, tak? Coś się wybudowało, a potem to nagle się zburzyło. I to jest po prostu mega męczące. Ale też wyobraźmy sobie, jak bardzo jest to męczące dla tego dzieciaka, który też przecież tego nie ogarnia. Mi bardzo pomogło, jak miałam taki trudny okres z dziećmi, uczestnictwo w grupie dla rodziców. Bardzo to polecam. Po prostu po to, żeby sobie albo popłakać z innymi rodzicami, albo się pośmiać i zobaczyć, że nie tylko ja tak mam i dziecko, które mówi, nienawidzę cię, nigdy mnie nie rozumiałaś. To nie jest coś, co jest jakoś, że to jest generalnie też pospolite. I na tej grupie my sobie taki pomoc uknuliśmy, że mamy kosmitę w domu, że po prostu to jest jakiś, że to, co pomaga, to traktowanie tego dziecka, że ono naprawdę przyleciało chwilowo z innej planety i w związku z tym nie ma za bardzo sensu wdawać się z nim w dyskusję, tak? Ale jak to ja cię nie rozumiem? Przecież robiliśmy, on w ogóle to nie ma sensu. Moje dzieci miały mnie dosyć, bo ja w takich momentach, kiedy pomyślałam, albo wyrzucę przez okno, albo sama wyskoczę, oddychałam i mówiłam, kora przedczołowa, to nie ma kory przedczołowej. To dziecko nie ma kory przedczołowej. Mi to bardzo pomagało wtedy, żeby nie wchodzić w dyskusję, w ogóle tego nie brać dla siebie, no bo co ono może? No po prostu coś mu się dzieje w mózgu.
7: Z nami dzisiaj są Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munka. Znowu rozmawiamy o dojrzewaniu. Już powiedzieliśmy sobie, że ten kosmita, jak można nazwać też takiego nastolatka dojrzewającego, jest z nami w domu, no to często może się zdarzyć, że trzaśnie drzwiami, krzyknie, powie coś niemiłego i wyjdzie. I długo nie wraca. Nie mówię o jakichś spektakularnych ucieczkach z domu, ale rzeczywiście coś robi, nie mamy z nim kontaktu, mimo że telefony mamy, ale tego telefonu wcale nie chce odbierać ten nastolatek od nas. No i jak tutaj nie zwariować? Co wtedy może się dziać?
11: Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami? Ja wiem, że pytacie o te niepokojące rzeczy, ale zacznę tak łagodnie, bo tam może po prostu ten człowiek nasz leżeć i odpoczywać. I to jest też taka rzecz, z którą się spotykamy, że to jest zaskoczenie dla rodziców, że w czasie dojrzewania bardzo często mylimy skrajne zmęczenie z lenistwem. I za tymi drzwiami można po prostu już być tak wycieńczonym emocjami i całą mieszanką tym, co się dzieje, i tymi kłótniami z rodzicami, i tym poczuciem wiecznego niezrozumienia.
7: No też pracą w szkole, na przykład
11: praca w szkole,
7: mnóstwo roboty. Nie?
11: Oczywiście dochodzi też ogromna presja, o którym mówią nam wszystkie raporty, które pojawiają się w naszym kraju, które badają dzieci, nastoletnie dzieci. Presja jest olbrzymia, wzrasta z każdym rokiem i teraz taki nasz młody człowiek po prostu trzaska tymi drzwiami po to, żeby zasnąć i nie robi nic. I właśnie chciałam na to zwrócić uwagę, bo często, zwłaszcza ósma klasa jest takim trudnym momentem, czy czas matury, to już jest trochę później, ale to zmęczenie nie jest lenistwem, jest po prostu odpoczywaniem i zadbaniem o siebie i to jest też naturalna rzecz. Natomiast to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, no, dzieje się czarna przestrzeń internetowa, do której rodzice nie mają najczęściej dostępu, nie mają też o tym za dużo wiedzy.
7: No właśnie, Kasiu, bo przypomina mi się ten serial Dojrzewanie, oczywiście. To jakoś tak. No, siłą rzeczy też mówimy o dojrzewaniu, ale no, absolutnie polecamy chyba wszystkim, tylko to też nie jest tak, że tam to, co się tam dzieje, to jest w ogóle inne są realia, to jest w ogóle przecież inny kraj. Ale za tymi drzwiami dzieją się naprawdę tam takie rzeczy, które wynikają też z tego, że brakuje tej relacji jednak w rodzinie często i nie wiadomo, co tam się dzieje. Nawet jeśli by była relacja, to może to dziecko nie chce rozmawiać. No i tutaj wchodzą właśnie takie rzeczy jak ta sieć.
11: Tak, serial Dojrzewanie wprowadza, prawda, tak mi się wydaje, że po raz pierwszy w taki bardzo dostępny sposób temat manosfery. I w ogóle tematów, on też dotyczy tam chłopców, tak jak manosfera dotyczy chłopców bezpośrednio, a pośrednio nas wszystkich. I to ten serial też przywołuje taką sytuację, że tam jest taka scena, nie wiem, czy ją pamiętacie, ojciec zagląda do pokoju i mówi, jest w pokoju, wszystko jest okej. Okay. Przecież sobie siedzi, przecież nie wychodzi, nie szlaja się z kolegami, nie ma jakichś właśnie ryzykownych zachowań, o które pytaliście przed przerwą. Wszystko jest w porządku, tylko to jest jak w ciemną noc wypuścić dziecko bez żadnego zabezpieczenia. Tak? Na tym polega niebezpieczeństwo wejścia w internet. I teraz manosfera. Manosfera jest bardzo podstępnym środowiskiem. To jest środowisko, które jest skierowane przede wszystkim do młodych chłopców i ono jest bardzo antyfeministyczne, utrwalające stereotypy takiego wzorca męskości, takiego pancerza męskości, bardzo szkodzące chłopcom. Ale dlaczego jest tak niebezpieczna? Ponieważ ma bardzo ułatwione zadanie. Nie ma wzorców, które by konkurowały z manosferą. Manosfera mówi wspaniałe rzeczy właściwie dla chłopców. Chodź, my ci pokażemy twoją siłę, to jest wszystko wina dziewczyn, kobiet. O tym też jest serial Dojrzewanie, między innymi o tym.
7: To też, tak jak rozmawialiśmy poprzednim razem, o tym, że nie ma przestrzeni dla chłopców w ogóle w rozmowie w ogóle o dojrzewaniu.
11: Tak.
7: I tutaj zagospodarowała ta
11: menotmosfera. Wspaniale, sfera, tak. I jeszcze tylko jedno
7: zdanie. Jak można się natknąć na to, może to jeszcze powiedzmy, znaczy jak dziecko może się natknąć, ale jak my możemy rozpoznać, że ono tam jest?
11: Wszelkie niepokojące takie hasła, które dwie rzeczy. Wszystko, co jest utrwalające patriarchat, ale to oczywiście my to wyłapiemy jako dorośli, ale takie bardzo negatywne działania przeciwko dziewczynom, utrwalające taką męskość w takim naszym, no, takim pancerzu męskości, czyli taką bardzo patriarchalną siłę. Przemoc, agresja, to jest wszystko tam normalizowane, ale bardzo ważna rzecz w manosferze. Manosfera łączy dwie rzeczy. To, że będziesz super przystojny, super aktywny, silny, przebojowy, pozwoli ci być również bogatym. Tylko wystarczy, że na przykład zapiszesz się na nasz kurs. I o tym się nie mówi, ponieważ manosfera jest biznesowym rynkiem, który zagarnia chłopców, bo to została stworzona. Nie ma konkurencji, niestety. I więc wszystkie takie alarmy powinny dać nam do myślenia, jeśli chłopiec wchodzi w jakieś kursy, w jakieś webinary, początkowo darmowo, bezpłatne, ogląda mężczyzn, którzy coachują go w jakiś taki bardzo nachalny sposób. Jeśli mamy dobrą relację z dzieckiem, to naprawdę namawiam do zadania dziecku wprost pytania, czy miał do czynienia ze treściami manosferycznymi. Ja zapytałam swojego 14-latka o to, czy i on powiedział, że tak, to jest bardzo proste.
7: Albo może jakoś omijając takie bezpośrednie pytanie, tak mi przychodzi do głowy, że co myślisz o kobietach, o mężczyznach, o waszej roli.
11: Oczywiście.
7: Czy to już jest zbyt filozoficzne?
11: Nie, absolutnie nie. Oczywiście, że tak. Czy ty zgadzasz się z tymi treściami? Co one ci robią? Czy masz koleżanki w klasie, które tak chciałbyś traktować? W ogóle dobrze odwoływać się do bardzo takich bliskich nam sytuacji życiowych, do znajomych, do siostry, do mamy. I też myślę, że dobrym pomysłem jest obejrzenie drugiego filmu, który był taką kontynuacją tematu manosfery. Również można go obejrzeć na jednej z platform streamingowych. I to jest W głębi manosfery Luisa Theroux. To jest już dokument, to jest dokumentalista, który zagłębia się w manosferę, rozmawiając z przedstawicielami tego rynku. I warto zobaczyć to z dzieckiem 14-letnim.
10: Kasiu, a powiedz, bo na nasz adres rodzice@tok.fm napisał też tata i wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym możemy zadać jego pytanie, bo on napisał tak: mój syn bardzo lubi chodzić na siłownię, dużo ćwiczy, łyka suplementy, ma 14 lat, a zaczyna wyglądać na 18. Zaczynam się zastanawiać, czy nie powinienem się martwić.
11: Siłownia to jest to trzecie ukochane miejsce chłopców, jedno z najważniejszych miejsc w ogóle współczesnych chłopców z kilku powodów.
7: A wcześniej co jest? To jeszcze tylko dopytam.
11: Szkoła, ale szkoła dla chłopców nie jest przyjaznym miejscem, natomiast nie czują się tam sprawczy. A na siłowni owszem. Wytłumaczę, dlaczego tak jest w dwóch zdaniach, ponieważ nadal panuje kult siły i męskość i chłopieńcość nadal w bardzo powszechny sposób definiujemy przez kategorię siły. A tą siłę tworzy się w różny sposób, także przez fizyczność. Wszelka słabość jest odbierana, to jest jakby odbieranie męskości. Tą męskość musimy nieustannie, męskość i chłopięcość, musimy nieustannie udowadniać. Stąd między innymi siłownia.
7: A czy to tylko siła? Bo mi się wydaje, że teraz to też jest kult w ogóle pięknego ciała, które też często narzucają dorośli dzieciom.
11: Też, to też, stąd, też siła, piękne ciało, to też w ogóle całe zjawisko również manosferyczne, luxmaxingu, czyli w skrajnych sytuacjach po prostu samo okaleczanie się chłopców, żeby wyglądać pięknie jak samce alfa. To jest to wszystko, bierzemy to po prostu z treści manosferycznych. Wracając do taty, ja osobiście bym się zainteresowała, zapytała, dlaczego tak jest i gdzie, mnie osobiście, ale mówię to z pozycji mamy i jakoś osoby, która siedzi w temacie chłopców, nie niepokoi mnie to, bo nie jest to jednostkowe, nie jest to indywidualne, jest to dosyć powszechne, ale ze względu na tego konkretnego chłopca i tatę na pewno bym zapytała, dlaczego tak jest. Co powoduje, że ta siłownia i te suplementy są tak bardzo istotne?
12: Ja chciałam się do siły jeszcze odnieść, bo mam takie poczucie, że to, co jest właśnie bardzo atrakcyjne w manosferze, to jest to, że chłopcy słyszą, to jest okej, że jesteś silny, generalnie masz być silny i masz być sprawczy. I zastanawiam się, czasami mam taką refleksję, że być może my chcemy trochę, no nie wiem, wybić zęby tej cesze, która, kurczę, no jest fantastyczną cechą. No jakbym miała wybór, czy chcę być słaba, czy silna, no oczywiście, że wolę być silna, tak? Czy mam być sprawcza, czy nie sprawca? No oczywiście, że wolę być sprawcza. I to nam wyszło inne w naszych badaniach In Future Institute i Munki, ale w takim super badaniu Her Story, właśnie zrobionym ze Sztamą, że chłopcy chcą być sprawczy, chcą być silni i wydaje mi się, że to jest wspaniale. Tylko zależy, czym my na pełnimy, tak, to wiaderko z siłą i ze sprawczością. I co jest tą siłą i sprawczością?
7: Słyszę, że tutaj dochodzi w ogóle jeszcze takie zjawisko, no chyba jednak kryzysu męskości trochę. I to gdzieś poszukiwanie tej własnej męskości w okresie dojrzewania jest no jeszcze ważniejsze, jeszcze no duża potrzeba jest znalezienia tego, kim ja chcę być. Jakim mężczyzną też, no można mieć wzorce w domu i wszystko super, tylko gorzej jak tych wzorców nie ma, no wtedy może ta, no to może jest uproszczenie, że akurat pójdą na siłownię, no ale są ci koledzy, jest ten internet i tu zaczynają się problemy, no bo wypaczona męskość to już w ogóle prowadzi w różne dziwne meandry, gdzieś tam, gdzie oni często brną i może być coraz gorzej. I to chyba też... Oto są te pytania dotyczące zmartwienia w ogóle, czym się, jak tutaj zaprowadzić to dalej, żeby jednak ten mój syn wyszedł na człowieka dorosłego, mężczyznę.
12: Pokazujmy chłopcom, jak mogą być sprawczy w taki sposób, który jest właśnie wnoszący, który jest opiekuńczy, jak mogą być silni i czym jest siła, tak? Ja, nie wiem, uwielbiam Teda Lasso i też Ted Lasso wyszedł nam w badaniu jako ten przykład męskości, który bardzo polecam wszystkim obejrzenie przynajmniej tej sceny, kiedy Ted Lasso ma wtyczkę na rzutki z takim samcem alfa, no to jest przepiękne, to jest dokładnie scena, co znaczy siła, sprawczość, mądrość. Myślę, że życzylibyśmy sobie właśnie takich, żeby to szło w tą stronę.
10: Ja też myślałam o tych lękach rodziców, że one często są o tym, że oni nie wiedzą, jak się odnaleźć w tym świecie cyfrowym, na ile zaglądać do telefonów, na ile używać tego śledzenia na przykład, tak? To jest wielu rodziców mnie pyta. No, dałam dziecku telefon, jak miał 10 lat i wracał do domu, no i tam jest ta funkcja śledzenia, no ale teraz ma 13 i nie wiem, mam wyłączyć czy nie, bo to mi daje spokój.
7: No właśnie.
10: Ciekawa jestem, co, czy badania coś mówią na ten temat?
7: No i czy śledzić, czy nie śledzić? To jest podstawowe pytanie.
11: Czy zaglądać, czy nie zaglądać? Bo to, znam rodziców, którzy po prostu mają 13-letnie dzieci i mają taką umowę, że po prostu raz na jakiś czas jest wjazd na media społecznościowe, na grupy WhatsAppowe różne, że po prostu jest tam kontrola. Ja tego nie robię, jakoś bardzo to jest nie moje, ale nie wiem.
12: Nie, absolutnie, ja też tego nie wiem, nie jestem psycholożką. Dla mnie jakoś bardzo ważna jest autentyczna relacja z dziećmi i szacunek. I ponieważ dla mnie jakby wolność jest taką cechą nadrzędną, to ja nigdy tego dzieciom nie robiłam. Aż był taki moment, kiedy któreś tam gdzieś chciało wyjechać w jakieś krzaki, czy gdzieś, gdzie rzeczywiście do końca nie było wiadomo. I mieliśmy bardzo długą dyskusję, że ja naprawdę bym chciała zobaczyć, jak to działa i ja potrzebuję wiedzieć. Raz się nie udało, no przecież na siłę nie zatrzymam, ale potem jakoś zostałam usłyszana w tym, że ja się po prostu strasznie martwię. Więc mamy takie zasady, że jak dziecko wychodzi, to mówi, o której wraca i to nie jest kwestia kontroli, tylko żebym ja wiedziała, ja zawsze mówię bardzo bezpośrednio, żebym wiedziała, kiedy dzwonić na policję, tak? Więc mamy takie bardzo jasne zasady, dokąd idziesz, po to, żebym wiedziała, gdzie byłeś. Nie mam jasnej, wydaje mi się, że to bardzo zależy, jeżeli jest dziecko, które rodzice mają jakieś doświadczenie, na przykład z narkotykami, albo z jakimś towarzystwem, które sprawia, że rzeczywiście dziecko może być zagrożone. Uważam, że jest sensowne wdrożenie takich procedur bardziej sprawdzających. Natomiast jeśli nic się nie dzieje z dzieckiem i jest to tylko łagodzenie lęków rodzica, no to przyjrzałabym się, na ile to jest, co to daje, komu co daje, ile to kosztuje, za co płacimy.
7: Powiedzieliśmy już trochę o tej kontroli rodziców, no to zostańmy przy tym, przy tych zakazach, no bo tak, w głowie niejednego rodzica jest seks, alkohol, narkotyki, jakieś różne inne używki, papierosy to chyba już teraz nie, inne są, się tam rzeczy waporuje czy coś. I no i stąd pytanie, czy to jest w ogóle kwestia zakazów, jak to ułożyć, czy jednak rozmawiać i jak rozmawiać, żeby to dziecku nie wydawało się, że to zakaz, bo wiadomo, jak to z tym zakazanym owocem jest. Ewa Pietruszczak.
12: Tak, należy rozmawiać.
9: I należy rozmawiać też o tym, czego się boimy, dlatego że mamy dużo większe doświadczenie niż 13-latek i 14-latek i należy o tych wszystkich rzeczach rozmawiać, nie po to, żeby ich przestraszać, tylko żeby jasno wyrazić, co o tym sądzimy, jasno powiedzieć, co jest złe i czego bym nie chciała, żebyś robił.
7: Czyli nasza opinia.
9: Tak, i też jasno wiedzieć, że no tak jak powiedzieliśmy, no dzieciaki będą próbować różnych rzeczy, więc dla mnie ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, więc oczywiście mówimy, dlaczego alkohol jest zły i dlaczego to jest niedobre dla mózgu i co się może wydarzać. I my

0: takie odwracanie, że jak zobaczysz, że ktoś tak robi, albo że na przykład ktoś wymiotuje, no to słuchaj, to jest ten moment, że dobrze by było zadzwonić po dorosłego, tak? Po prostu antycypowanie sytuacji, bo my wiemy, co się może wydarzyć.
1: Mamy doświadczenie.
0: Tak, więc i tak samo z seksem. No oczywiście mówienie, że słuchaj, no masz już okres, nie chciałabym zostać babcią, no pewnie się zdarza, tak? Albo, że nie może chłopak u nas spać, bo będziecie uprawiać seks. No też jest takim, no tak, dzieci będą się całować, będą uprawiać różne pieszczoty i pewnie wtedy, kiedy poczują, że bardzo tego chcą, to będą uprawiać seks. Co my możemy zrobić? Tak naprawdę, no możemy sprawić, żeby to było dla nich bezpieczne, tak? I że cokolwiek się wydarzy, że mogą przyjść, tak? Tak samo z tymi zakazami. No ja bym wolała, każdy z rodziców by wolał, żeby dziecko, które wypije za dużo czegokolwiek albo weźmie czegokolwiek, wróciło do domu i wiedziało, że tam zostanie przyjęte, tak? A nie, że będzie się ukrywało, bo zrobiło coś strasznego i już nie może wrócić do domu.
2: Ja myślę o tym, jaka w ogóle jest ważna edukacja związana z używkami też w tym kontekście. Przypomina mi się taka historia o lekcji właśnie dotyczącej narkotyków. Jak chłopak przyszedł, który kiedyś używał na lekcję, niestety nie w Polsce, i opowiedział po prostu o tym, co się dzieje po danych używkach, co ci się może wydarzyć, na co powinieneś zwracać uwagę. No i to jest o tym, to można mówić, że to kontrowersyjne, a z drugiej strony to jest o uwrażliwianiu tych młodych ludzi. Słuchaj, no na przykład, jeżeli palisz takie narkotyki, a się czujesz inaczej, może oznaczać, że one nie były bezpieczne. Albo jeżeli się to zacznie z tobą dziać, no to może to oznaczać, że no, jakieś procesy psychiczne się zaczęły dziać przy okazji, prawda? I że to jest o takim uwrażliwianiu tych dzieciaków właśnie po to, żeby to było bezpieczne i uświadamiające, jaka to jest skala, co się wtedy dzieje z mózgiem, tak, co się dzieje z naszym ciałem. Wtedy, tak jak mówisz, to jest bardziej, można powiedzieć, świadoma decyzja. Wiadomo, że jest presja rówieśnicza i nie ma co temu zaprzeczać. Niemniej, jak mam wiedzę, no to mogę chociażby podjąć decyzję, czy robię to dziś, czy następnym razem.
1: Tak. Że mam takie wyposażenie, ten plecak, nie, w którym mam wiedzę właśnie. Tak. Wiedzę. Ale to dobrze, że o tym mówisz i bardzo fajnie, bo już mi mówisz, że z alkoholem jest trochę łatwiej pewnie nam wszystkim w Polsce. Rozmowa o tym. O seksie może trochę mniej, no ale o narkotykach, no to już w ogóle jak rozmawiać? No jak nie zakazywać? No co można mówić? No i się okazuje, że można chociaż w wiedzę wyposażyć.
3: To ta opowieść prawie, że rówieśnicza, bo o której mówisz, Ula, to jest w ogóle bezcenna sytuacja, bo mój syn miał ostatnio taką sytuację, że na wycieczce szkolnej jednym z elementów było wysłuchanie właśnie chłopca po bardzo silnym uzależnieniu od narkotyków. I on wrócił z tej wycieczki i przez pół dnia opowiadał, relacjonował mi to spotkanie z tym chłopakiem. Był naprawdę tym przejęty, więc w ogóle nie bać się zapraszać osoby, które przeżyły coś, bo autentyczność jest dla nastolatków absolutnym fundamentem. To jest coś najważniejszego. Widzimy to w raportach, w badaniach tutaj naszych ulubionych. To, Ewa wspominała raport nastoletni chłopcy o dyskryminacji i swojej codzienności właśnie wydane przez Fundację Herstory. I tam jest to, oni bardzo pięknie o tym mówią, chłopcy, akurat chłopcy, że autentyczny dorosły to jest ten, któremu po prostu najłatwiej nam zaufać. I nie musi być to mężczyzna czy kobieta akurat w sytuacji szkolnej, bo o tym to tam badana, tylko ten, który autentycznie jest nami zainteresowany. Ale to, wiecie co, prowadzi do jeszcze jednej sytuacji, właśnie używki, seks, czego się boją dorośli, bo gdzieś to pytanie cały czas krąży, że my się trochę boimy też tego, że będziemy za szybko. To znaczy, zanim zaczniemy o czymś rozmawiać, to otworzymy jakieś pole, które sprowokujemy. Tak, tam się otworzy temat i o matko, matko. Czyli na przykład jak przychodzi chłopak, który jest doświadczony po jakimś...
1: To znaczy, seksualizuje, wiadomo.
3: Tak, więc tak nie jest. Naprawdę ta wiedza jest bezcenna i ona po prostu gwarantuje bezpieczeństwo naszym dzieciom, które jest właściwie, no, nie ma nic ważniejszego. tego.

0: I tak jest z papierosami, z alkoholem, z seksem, z używkami, że trzeba być tam wcześniej.
1: No i z pornografią, tak? Mega ważny temat. I nawet jak rodzice pozakładają wszystkie blokady i w ogóle w tym telefonie dziecka, w komputerze dziecka nie ma takiej możliwości, to dziecko chodzi do szkoły. I zwykle, wydaje mi się, nie mam na to badań, ale mam taką intuicję, że w 80% rodzice się dowiadują, w sensie są nieprzygotowani, są zadziwieni, że wow, dzieci oglądały pornografię albo bawią się w jakieś dziwne zabawy, które no, musiały być zainspirowane przez jakieś sceny.
2: No i co wtedy? Jak rodzic powinien zareagować?
1: Po fakcie to zwykle szkoły robią wielkie halo i wtedy się robi wow, interwencje kryzysowe i tak dalej. Bardzo żałuję, że nie robi się tego dużo wcześniej, tak? Mówiąc na przykład już, nie wiem, w klasie trzeciej rodzicom. Wtedy rodzice nie przychodzą na takie warsztaty, to jest bardzo śmieszne. Czyli rodzice rzeczywiście mają alert, jak coś się wydarzy w szkole. Nie umiemy jeszcze za dobrze w profilaktykę. Powinniśmy mówić dziecku, co się wydarza i że są też takie filmy i one są naprawdę bardzo szkodliwe dla dzieci, że są niedobre i tam są takie okropne rzeczy, można spotkać i być może ktoś ci to pokaże i wtedy dyskutujemy, jak zareagować, tak? I no właśnie, jak zrobić, ale to jest takie śmieszne, nie? Bo jak mówimy dziecku o narkotykach, przyjdzie ktoś i powie o narkotykach, to mamy taką fantazję, że wow, te dzieci wyjdą z klasy i rzucą się, nie wiem, będą szukać po całym mieście dealerów, tak? I kurczę, to jakoś nie działa w drugą stronę, że jak mówimy dzieciom, no nie wiem, o pielęgnacji lasów, to nagle wszyscy nie lecą do lasu, tak? Albo jak mówimy o historii, to też nie biegną do muzeum, żeby coś zrobić. Więc tak, to myślę, że to są też odzwierciedlenie naszych lęków.
2: Mm-hmm. No dobra, no a jak właśnie już się dowiemy, że dziecko obejrzało pornografię, pewnie zależnie od wieku, no powiedzmy, no ile tam, 10 lat nawet niech ma dziecko.
0: Średnia w Polsce to jest 11 lat, kiedy mamy kontakt z pornografią.
2: No i co taki rodzic powinien wtedy zrobić?
0: Przytulić, to na pewno. Naprawdę, po prostu zaopiekować dziecko w takiej swojej relacji, nie oceniać tego, co się wydarzyło i powolutku, krok po kroku od przytulenia do rozmowy. Również, wydaje mi się, powinna być pomoc, profesjonalna pomoc psychologiczna, bo nie każdy rodzic może sam unieść temat. Dzieją się naprawdę trudne rzeczy w szkole. Ostatnio doszło tutaj do nas sytuacja, że chłopiec masturbował się w szkole i zostało to nagrane przez kolegę z góry w łazience, przez kabinę, no i rozpowszechnione po szkole. Ilu rodziców uniesie taką sytuację? Naprawdę wspierajmy się profesjonalnymi osobami, które potrafią pomóc zarówno nam, jak i dziecku i zaopiekować to. Musi też być pomoc w szkole. Znaczy szkoła też musi być tym kawałkiem, który zaopiekuje się tą sytuacją. Więc takie trzy kroki bym widziała. No i jest też czwarty, że część tych rzeczy są po prostu przestępstwa. I o tym też trzeba edukować wcześniej. I no, to już są trudne.
1: Tak, ja się podczepię pod to, co mówiła Kasia, że w takich trudnych sytuacjach powinniśmy zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w samolocie, czyli najpierw zaopiekować się sobą, bo jeżeli my jesteśmy, Boże, co tu się wydarzyło i jak ja mogłam do tego, co tu w ogóle z tego dziecka wyrośnie, no to nic dobrego, tak? Najpierw musimy dać sobie empatię i jakoś siebie w tym dorosłym ustawić, pooddychać, a potem rzeczywiście dać empatię dziecku, że po prostu bardzo mi jest przykro, że coś takiego obejrzałeś, tak? I to powinna być pierwsza reakcja, a nie co ty zrobiłeś, bo to naprawdę jest strasznie przykre, że dziecko zanim drugą bliską sobie osobę chwyci za rękę i jakby ogląda takie obrazki. To jest naprawdę smutne i straszne.
3: Ja myślę, że też ważne jest sprawdzić, co dziecko rzeczywiście przestraszyło, bo też często w naszych umysłach się pojawiają najczarniejsze scenariusze. a dziecko jest w emocjach z powodu tego, że wszyscy krzyczeli potem wokół tego, co wyście tu oglądali, albo zapamiętało coś z tego filmu jeszcze innego. Mhm. Więc warto sprawdzić, co tak naprawdę się wydarzyło. W takim sensie, co dziecko przeżywa, z czym jest mu trudno, czy z tym, że obejrzało, co obejrzało, czy konkretne rzeczy je tam przestraszyły, czy fantazja o tym, jeśli to jest starsze dziecko, że ono tak nie wygląda na przykład. Tak, warto się zaciekawić i zgadzam się absolutnie z tym, co mówisz, Ewo, że nas wtedy trafiają bardzo silne emocje i strasznie jest ważne, żeby mieć takie miejsce albo takich ludzi, gdzie się możemy zaopiekować sobą, bo lęk, co to dziecko zobaczyło, no w naszych głowach często naprawdę dzieje się wszystko. I chodzi o to, żeby się najpierw właśnie sobą zaopiekować, żeby móc zaopiekować się tym młodym człowiekiem.
0: Tak, też to poczucie winy u dorosłych jest takie ogromne. Nie dopilnowałam, nie dopilnowałem. Jak mogłem na to pozwolić? I te pytania rosną, emocje rosną. Też trudno rozmawiać z tej pozycji.
2: Czyli podsumowując, nie zawsze, mimo rzeczywiście podejść do dojrzewania bardzo poważnie, racjonalnie, ale też nie zawsze przesadzać w drugą stronę. Po prostu dajmy sobie przestrzeń też dla nas, nie obwiniajmy się, jak już padło, i rozmawiajmy z dziećmi. Nie jest to zawsze łatwe, oczywiście w tym okresie, z tymi kosmitami, jak już zostało powiedziane, ale się pewnie da.
1: I rozmawiajmy z tymi dorosłymi też.
0: Wydaje mi się, że tamtą rozmowę zaczynaliśmy od normalizacji i kończymy, że naprawdę wszystkich nas to dotyczy. Naturalny proces w życiu każdego z nas.
2: To was, drodzy słuchacze, zainteresowanych tym, o czym mówiliśmy również w poprzedniej części i w poprzednim spotkaniu. Zachęcamy oczywiście do odwiedzenia tok.fm.pl i aplikacji. Tam również rozmowa o dojrzewaniu. A z nami dzisiaj były i pozwalały i pomagały nam oswajać się z tematem dojrzewania Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munka. Bardzo dziękujemy za ponowne spotkanie.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: My się żegnamy i zapraszamy na sobotę, jak zawsze, po 13:00, czas rodziców.
1: Ula Malko.
2: I Krzysztof Chorwat. Olga Tanajewska wydawała audycję.
4: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jeszcze w tym miesiącu ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Będzie kolejne podejście w Sejmie do uchwalenia przepisów zakazujących m.in. reklamy alkoholu. A w tych informacjach także podkarpacki ksiądz w areszcie jest podejrzany o prześladowanie chłopca. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Maciej Berek złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w tym miesiącu, powiedział w TOK FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Berek na początku września został przez Sejm wybrany nowym sędzią Trybunału i nadal czeka na zaproszenie od prezydenta, żeby złożyć ślubowanie. A co jeśli prezydent takiej uroczystości nie zorganizuje? No, o tym mówił Waldemar Żurek.
10: Myślę, że złoży w tym miesiącu, dlatego że musiał dać i daje ten czas kancelarii prezydenta, która naprawdę już potyka się o własne nogi, bo jak pan zobaczy...
11: Wierzy pan, że prezydent zaprosi?
10: Nie, nie wierzę, ale...
11: Nie wierzy pan, ale czy inaczej pan Berek złoży w Sejmie w takim trybie, jak...
10: Tak, jak pozostali ta czwórka.
9: Na Maciej Berek to nie jedyny sędzia, którego pracę w Trybunale blokuje prezydent i prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Również czworo innych sędziów już od marca nie jest dopuszczanych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Teraz kolejne próby włamania i wywierania presji na Europejczyków przez Rosję. Władze Łotwy, która... stale jest celem rosyjskiej propagandy, zaapelowały do obywateli przed wyborami do parlamentu o czujność. Służby ostrzegają przed kampaniami dezinformacyjnymi i mechanizmami manipulacji, które mogłyby wpłynąć na proces wyborczy. Za tydzień w Sejmie będzie druga próba przegłosowania przepisów zakazujących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu, dowiaduje się reporter TOK FM Maciej Kluczka. Druga, bo pierwsza się nie powiodła. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu ten punkt dotyczący alkoholu nieoczekiwanie wypadł z harmonogramu. O szczegółach opowie właśnie Maciej Kluczka.
12: Głosowanie w sprawie ustawy alkoholowej zablokowali politycy PSL-u. Teraz jednak, co udało mi się potwierdzić, doszło do spotkania wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym z Lewicy. Panowie ustalili plan, by ustawę przegłosować za tydzień w Sejmie, a ewentualne poprawki zgłosić w Senacie. PSL nie neguje potrzeby wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, ale chce zabezpieczyć organizację festiwali wina i piwa. Zdaniem Lewicy organizacja tych wydarzeń nie jest zagrożona, a przyszły tydzień da odpowiedź, czy faktycznie porozumienie w tej kwestii zostało osiągnięte. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: A więcej o polityce także na tokfm.pl. Wigary z Podkarpacia w areszcie. Sąd zdecydował, że Karol H. z parafii w Głogowie Małopolskim spędzi tam 2 miesiące. Ksiądz jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Tematem zajmuje się podkarpacki reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, jakie jest tło tej sprawy.
13: Sprawa ciągnie się od 2025 roku, bo właśnie wtedy, na początku stycznia, miało rozpocząć się nękanie chłopca, które trwało około 6 miesięcy. Jak się okazało, ksiądz uczył nastolatka religii. Do tego, jak udało mi się ustalić, wcześniej miała ich łączyć bliższa relacja. I w momencie, kiedy chłopiec chciał ją zakończyć, rozpoczęło się nękanie. Jak mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
14: Szantażował go, że ujawni informacje dotyczące jego życia prywatnego, wysyłał wiadomości do wspólnych znajomych, jak i do samego pokrzywdzonego, w których go zniesławił.
13: Ksiądz usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Marcin Starzec, TOK FM.
9: I takie są informacje TOK FM. U nas kolejne tematy. Z roku na rok zmniejsza się liczba miejsc oferowanych studentom w akademikach, mówi w TOK FM specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk. Jak pokazują badania, w publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów.
15: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4-osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
9: A my przypomnijmy, w Polsce studenci zaczęli właśnie nowy rok akademicki. Tanieją pobyty w sanatoriach. Od 1 października zaczyna się niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studio kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż w wysokim sezonie, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
16: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoriach, które wynikają ze skierowania od lekarza. Natomiast przypomnę, że jeśli Państwo będziecie chcieli skorzystać z jakichś dodatkowych zabiegów, które nie wynikają ze skierowania od lekarza, no to już na własny koszt, ale też warto skonsultować z lekarzem od strony medycznej, tak, żeby sobie nie zaszkodzić. I w tym, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
9: No, mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą kuracjusze częściej rezygnują z wyjazdów. W skali roku tak zwane niedojazdy stanowią już 20% wszystkich skierowań. Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 to w Katowicach.
8: To jest powtórka.
13: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a ze mną dzisiaj w programie Kasper Bajon, pisarz, poeta, scenarzysta, jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina i literatury. Witam cię bardzo serdecznie.
17: Dzień dobry, cześć.
13: Kasper, jaki był twój dom? Pytam cię o to, bo zastanawiam się, czy trudno być synem znanej malarki i znanego reżysera.
17: Grubo, że zaczął. Wiesz co, to jest ciekawe, jaki był mój dom, bo myślę, że z wiekiem zmienia nam się widzenie tego właściwie, jaki on był. Na początku to w ogóle nie zdajesz sobie sprawy z tego, czyim jesteś synem. Jakby to jeszcze było, powiedzmy, 89, 90 rok, kiedy ja na przykład do szkoły zacząłem chodzić, no to jeszcze było wszystko w miarę wypłaszczone, tego trochę się nie czuło. Tata był dość znany, ale nie odczuwało się tego na takiej, wiesz, zasadzie, że czułeś, że jest jakoś inaczej. Może moja wychowawczyni jakby bardzo chciała, żeby pojechał na przykład na wycieczkę z nami na basen, ale to były takie rzeczy. Natomiast to zaczęło się na przykład moim zdaniem bardziej dla mnie gdzieś tam w liceum. To kiedy jesteśmy bardziej świadomi, to już pewne osoby to...
13: No bo zwłaszcza, że twój tata, Filip Bajon, ma taki bardzo wyraźny podpis artystyczny.
17: Tak.
13: Bardzo silną osobowość, więc ciekaw jestem właśnie, jak was wychował, w sensie artystycznym też.
17: To było, ja muszę powiedzieć tak, że wychowaliśmy się w kulcie, powiedzmy, jakkolwiek to zabrzmi dziwnie, ale trochę tak było, powiedzmy, sztuki, kultury i sportu. Mhm. I jakby to było coś takiego, co gdzieś nas ukształtowało, bo mówię w imieniu swoim, ale też moich braci. I to jest tak, że gdzieś to było bardzo silne, no, czyli że te dwie jakby drogi, które gdzieś zawsze z nami tutaj kroczyły. Natomiast to było tak, powiedziałbym, że może nie był bardzo surowym ojcem, bo to w porównaniu do ojców moich kolegów z podwórka to był, powiedziałbym, bardzo liberalny. Natomiast na pewne rzeczy nam nie pozwalał. I to było coś takiego, że miało się wrażenie, że się nie godzi pewnych rzeczy robić, jak myśmy robili, że nam głupio nawet było, ale też nie, że tak powiem, nie szczędził nam gorzkich słów i myślę, że usłyszeliśmy kilka razy, jakby, ja mogę powiedzieć w ramach tego, że kiedyś przyszedłem do mamy i spytałem się, co to jest Tybeton, jak byłem mały, bo nie rozumiałem, bo ojciec mówił do mnie Tybetonie, jak coś zrobiłem. Więc jakby to było na takiej zasadzie, ale wiesz, no, to był też dom w dużej mierze, no, dzisiaj powiedzmy tymi kategoriami, które obowiązują, no, byliśmy uprzywilejowani, tak? Jakiś czas mieszkaliśmy w Finlandii, w Helsinkach, bo tata tam wykładał. Jeździliśmy na wakacje do Włoch i Grecji. I wtedy się w szkole pojawiało to, że trochę gdzie indziej jeździmy na te wakacje, gdzieś ten wychylenie na zachód, które zawsze było gdzieś obecne w mojej rodzinie, które się zawsze czuło, no było bardzo mocne. Kazano nam się uczyć języków z różnymi efektami, no ale kazano, musieliśmy po prostu się uczyć. Ja teraz tak widzę, że byłem zmuszany do czytania. I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, że byłem zmuszany do czytania. Co więcej, byłem przekupywany czasem, żeby coś przeczytać. I w ramach tego, że w rodzinie mojego ojca od strony taty było zawsze... Jedyną metodą wychowawczą było zakręcanie finansowego, że tak powiem, tutaj źródełka. I to świetnie działało. Znaczy, to była metoda wychowawcza, która przyszła z Poznania i ona została wprowadzona też u nas w domu.
13: Do Poznania jeszcze dojdziemy, bo
17: to jakby gdzieś tam, więc myśmy wychowali się w pewnym, ja się na przykład wychowałem w bardzo dużym szacunku do ludzi sportu i ludzi kultury, ale w takim maksymalnie dużym, szczególnie do pisarzy i do poetów, którzy bardzo byli z ojcem zaprzyjaźnieni. I to jakby we mnie było bardzo, bardzo silne.
13: A gdy ty zaczynałeś pisać? Zaczynałeś pisać swoje wiersze, zaczynałeś pisać swoją prozę, przychodziłeś z tym do ojca?
17: Tak, przychodziłem do ojca, ale szybko ojciec mnie przekierował do swoich właśnie przyjaciół. Mi bardzo wtedy pomógł przyjaciel mojego taty Jurek Górzański, który mi tak jakby pozwolił zadebiutować w twórczości, wysłał Januszowi Drzewuckiemu wiersze, który był wtedy redaktorem poezji w twórczości. I właśnie jakoś tą stroną poszedłem. Tata to komentował, widział, ale zawsze mówił, że się do końca nie jest obiektywnym w takich wypadkach. Więc ja jakby wszedłem od tej strony, no ale miałem dostęp do tych ludzi, tak? Miałem do nich dość duży dostęp i próbowałem z niego jakoś korzystać, tak?
13: A jeśli chodzi na przykład o... Pytam o to, czy na przykład się spierałeś z ojcem, w sensie o materię twórczą. No, zarówno o jego filmy, jak i twoją prozę, czy twoją poezję.
17: Myślę, że się bardzo spierałem. Myślę, że nadal się w pewnych kwestiach spieramy trochę na innym poziomie. Myślę, że ja na początku byłem dość niepewny siebie. Ja nie jestem ze swoich pierwszych prób literackich zadowolony teraz. Ja w ogóle na to ja myślę, że ja tak twórczo ruszyłem mocno w wieku 30 lat, 30 kilku lat. I to jest dla mnie jakiś ten. Natomiast jak to było bardziej z mojej strony wtedy jakiś taki, powiedziałbym, z niepewności brało się takie kąsanie. Nie był to jeszcze taki spór, powiedziałbym, mocny spór, który był równoważny. Ale lubiłem bardzo taty filmy, na przykład. W sensie lubiłem filmy ojca. Bardzo mi się podobał Bal na dworcu w Koluszkach i nadal mi się bardzo podoba. I chyba jest to mój ulubiony film taty. I to są takie rzeczy, które gdzieś mi się zgadzali. Natomiast, nie wiem, no w ocenie pewnie pewnych pisarzy, na przykład niektóre lektury, które tata mi polecał bądź dawał, i ja zacząłem doceniać na przykład całkiem niedawno, tak? Albo dużo później.
13: Pytam o to, czy miałeś konflikt pokoleń, to znaczy, czy byłeś jego jakimś udziałowcem?
17: Wiesz co, problem był taki, że trudno było się w naszej rodzinie zbuntować, w sensie, że bunt nie robił żadnego wrażenia w naszej rodzinie, w sensie na ojcu. Być może moim buntem było coś paradoksalnie, że ja w wieku ja młodo zostałem tatą, dość młodo się ożeniłem, pierwsze miałem małżeństwo, ślub wziąłem, jak miałem 22 lata i uważałem, że będę prowadził takie gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, mieszczańskie, spokojne, ułożone życie w kontrze do życia moich rodziców, które nigdy takie nie było, i w kontrze do ojca. To się skończyło totalną katastrofą na poziomie osobistym i każdym innym, żeby przejść na ten, więc to był taki bunt. Ja myślę, że coś takiego było w tym, że z tym pewnym duchem, nazwijmy go na potrzeby tej rozmowy, hipisowskim, który ojciec i mama wprowadzali do domu, który gdzieś był obecny, był gdzieś tam się pojawiał. Również ten duch, powiedzmy, tej Warszawy, warszawki tak zwanej, która też gdzieś była cały czas gdzieś obok, no to na kontrze do tego chciałem się jakoś ustawić. I myślę, że musiałem przez to przejść gdzieś tam, żeby zrozumieć, że to zupełnie nie jest moja droga. Natomiast takiego buntu, że ja bardzo mocnego, takiego twórczego buntu w stosunku do taty nie mam i do mamy. W sensie to jest tak, że ja bardzo doceniam rzeczy, które oni robią. I myślę, że te filmy taty na przykład są mi coraz bliższe. W ogóle muszę powiedzieć, że polskie filmy są mi coraz bliższe.
18: Nie, pytam o to, wiesz, w kontekście wielu naszych wspólnych znajomych, którzy mieli podobny rodzinny background. Zawsze mam w pamięci egzamin do szkoły teatralnej Maćka Sztura, którego komisja zapytała się, dlaczego pan chce zostać aktorem. Na co Maciek mówi, no tato, przestań.
17: No, ja nie poszedłem na przykład do szkoły filmowej. Związało się to trochę właśnie z o tym, co mówiłem, z tym, jak życie moje osobiste się potoczyło, jak również z tym, że tata w jednej szkole był dziekanem, w drugiej uczył, a wcześniej był w tamtej dziekanem i to tak było. Gdzieś chciałem to ominąć, nie poszedłem i myślę, że to jest taki trochę bunt w związku z tym, co gdzieś jakby... Myślałem, że trochę się uwolnię, ale ja też bardzo długo z filmem nie chciałem mieć wiele wspólnego. To też był taki, myślę, bunt. Co było dość dziwne. Natomiast to była, myślę, taka próba ustanowienia samego siebie wobec tej sytuacji. No więc jak pytałeś się mnie na początku, no to jest jakaś trudność. To nie jest, wiadomo, największa trudność na świecie, no ale ona się z czymś wiąże, że musisz się już opowiedzieć wobec czegoś, wejść w pewien rodzaj... Mimo wszystko butów, w które rodzina gdzieś tam, myślę, że nieświadomie, ale chcecie w nie włożyć.
18: Kasper Bajon jest gościem państwa i moim. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM. W pisarkach i pisarzach Kasper Bajon. Słuchaj, wybrałeś taki zawód filmowy, scenarzysta, który wydaje się być fundamentem filmu, a jednocześnie jest to chyba taka profesja najbardziej niewdzięczna, najtrudniejsza. No cóż, wielu scenarzystów narzeka, że nie da się zrobić dobrego filmu bez dobrego scenariusza, a gdy to się uda, to potem reżyser mówi, mój film.
17: Tak, znaczy ja miałem to szczęście, że współpracowałem z reżyserami, reżyserkami, którzy tak się nie zachowywali. A Jasiek, z którym najwięcej współpracuję, i ten jest
18: Jan Holubek.
17: Tak, Jan Holubek jest osobą skromną, która jakby też nie postępuje w ten sposób, więc nam się bardzo dobrze współpracuje, więc ja wiem, że są takie doświadczenia, ja ich trochę nie doświadczyłem. Jeżeli ich doświadczałem, to na bardzo początkowym etapie pracy. No to wtedy się wycofywałem, w sensie to mnie jakby nie interesowało, bo trochę nie chcę drzeć kotów na samym początku już jakby i tutaj mierzyć się, kto ma większego. Wiesz, ja nie wiem, czy tak strasznie zbyt tym scenarzystą i pisać te scenariusze. W sensie wydaje mi się, że to się też bardzo zmienia, że producenci, producentki są coraz bardziej nastawione pro scenarzystów w stosunku do scenarzystów.
18: Trzeba kochać scenarzystów, bo jest was tak mało.
17: Tak, dokładnie. I wydaje mi się, że to też się zmienia. Też trzeba powiedzieć, że no, trochę rynek się zmienia, bo my wychodzimy trochę cały czas takiej, powiedziałbym, tradycji kina bardzo modernistycznego, gdzie jest ten demiurg, reżyser, który tworzy, kina mocno autorskiego, gdzie rzeczywiście często reżyser pisał sobie jednocześnie scenariusz i to było wszystko w ramach pewnej wypowiedzi koherentne. I
18: no taka jest polska tradycja, europejska tradycja.
17: Tak, tak. Natomiast weszła tradycja amerykańska, dość mocno anglosaska, powiedzmy, gdzie trochę to inaczej wygląda. Czy się to lubi, czy nie, ja teraz nie chcę o tym mówić, bo ja mam bardzo różne na ten temat myślenia, ale ona jest storytellingowa, gdzie rzeczywiście ten scenarzysta jest dość istotny, tak? Gdzie to się trochę zmieniło i wydaje mi się, że scenarzyści trochę to czują, że jest dla nich jakiś taki moc. Natomiast ja teraz oglądam, nie wiem, Szcibora Lyskiego filmy i po prostu jestem zachwycony tymi scenariuszami. W sensie, jak bardzo nowoczesne one są. To mnie na przykład zaskakuje, więc ta tradycja scenariusza...
18: Nie wiem, jak wiesz, jaki miał warsztat Szcibor Rylski, pracując na przykład z Wajdą, no ale coś wiemy, jak pracował Wajda, no na przykład z książki Janusza Głowackiego, jak pisałem scenariusz o Wałęsie i widać było, jak to była ścisła współpraca jednak, to znaczy panu Andrzejowi niektóre rzeczy się najpierw podobały, potem nie podobały. Mhm. I właściwie no, można powiedzieć, że tak brał te klocki sobie.
17: To jest kwestia tej konkretnie współpracy. Tam były pewne rozbieżności co do wizji końcowej tego, jak ma film o Wałęsie wyglądać, no więc to też się zdarza, więc prawem reżysera jest branie tych klocków. Natomiast ja myślę, że Wajda ma coś i ci reżyserzy z tamtego pokolenia mają coś, czego bardzo często brakuje współczesnym reżyserom młodszego pokolenia i mówię to, wiem, że teraz może wywołam jakąś ten, powiedziałbym pewnej kompetencji literackiej. Mhm. Wydaje mi się, że ta kompetencja literacka u reżyserów młodszego pokolenia jest dużo niższa. Jest ona po prostu, gdzie indziej jest ciężar ich zainteresowań.
18: Ale mówisz o guście?
17: Mówię o świadomości literatury i o tego, czym jest literatura, jak czytać literaturę, jak literaturę przekładać na język filmowy, jak pracować z pisarzami, jak z nimi rozmawiać, co od nich brać. Myślę, że te filmy tak bardzo mocno związane z osobami piszącymi, ale pisarzami, którzy pisali scenariusze w Polsce, brały się z tego, że po prostu to ta literatura była cholernie ważna. Mi się wydaje, że to nie jest kwestia gustu czy tego, tylko ważkości literatury współcześnie.
18: No, chociaż wiesz, bardzo często właśnie w rozmowach o scenariuszach pada takie bardzo filmowe określenie. Nie, stary, to jest literatura. To znaczy w tym języku tyle, że ktoś napisał coś filmowo niemożliwego. Chodzi o to, że kamera to jest bardzo proste narzędzie, jak łopata. To znaczy pokazuje tylko to, co jest przed nią. A wszystkie inne rzeczy, które kartka zniesie, kamera po prostu nie pokaże.
17: To wiadomo, tak, że są słynne jakby opisy bardzo głębokie życia wewnętrznego postaci, które sięgają w scenariuszach i rzeczywiście to się zdarza. I one literacko bardzo pewnie przechodzą, natomiast w filmie nie. Dobrym jest takim zadaniem dla początkujących scenarzystów powiedzenie im, w takim razie pokaż mi, jak to będzie wyglądać, jak to aktor ma zagrać. I to moim zdaniem bardzo dużo weryfikuje wtedy. Natomiast tu chodzi o pewien rodzaj świadomości jednego i drugiego, bo też się mówi, że coś jest literackie, na przykład jeżeli chodzi o dialogi, a to nie zawsze jest wada. W sensie ja tego trochę nie rozumiem, że ktoś używa tego, że coś jest literackie jako pejoratywnego określenia. Mi się zdaje, że bierze się to stąd, że Polska, tak jak obserwuję, nie chcę generalizować, ale tak myślę, jest bardzo po stronie realizmu. Bardzo. W związku z tym to jest realizm dość specyficznie rozumiany, ale to jest taki realizm, który każe dialogom za wszelką cenę na przykład naśladować język, który słyszę w autobusie.
18: Takie robienie klusek jeden do jednego. Tak?
17: No, myślę, że tak. Wiesz, to nie, ja też nie mam tak, że z tym bardzo walczę, nie? Bo wydaje mi się, że to jest nie do zwalczenia obecnie. Natomiast no, brakuje mi, to nie jest tak, że nie ma nikogo, jest, nie wiem, powiedzmy, jest Agnieszka Smoczyńska, tak, która kombinuje zupełnie inaczej.
18: Ola Terpińska.
17: Ale Ola Terpińska, tak. No, to jest jakby coś takiego, wiesz, chodzi mi o to, że zasadniczo pewien rodzaj realizmu jest dominujący. Tak? To jest okej, nie? To nie jest nic ten, tylko wydaje mi się, że stąd też się biorą pewne fundamentalne też spory, myślę, reżyserów ze scenarzystami, bo być może jest tak, że prawdziwie realistyczny scenariusz jest bardzo trudno napisać. Że to jest trudna sprawa, tak? Miałem przyjemność czytać scenariusze Damiana Kocura, no to one dają na przykład dużą przestrzeń, która daje przestrzeń do tego, żeby ją wypełniło to życie.
18: Chociaż jest tam sporo realizmu.
17: Tak. Nie, no to o tym mówię. Jeszcze na początku jest sporo realizmu, ale potem jeszcze dochodzi pewien powiedziałbym element, którego nie do końca, nie wszyscy potrafią zapisać, tak bym powiedział. Tak. No bo to nie jest tak, że nikt nie ten, ale nie wszyscy potrafią, tak? Więc to jest moim zdaniem dość ciekawe. No.
18: Słuchaj, ty, Kasper, kąsasz literaturę od różnych, że tak powiem, jej stron. Jesteś poetą, jesteś prozaikiem, masz na swoim koncie i powieści, i rodzaje reportaży, czy takiego eseju o reportażu, czy wręcz takiego reportażu bardzo wewnętrznego, dotyczącego twoich korzeni, twojej rodziny. No i jednocześnie też jesteś scenarzystą. Ciekaw jestem, czy to jest jeden warsztat, to znaczy, czy siadasz do tego wszystkiego podobnie? Czy to traktujesz jako zupełnie odrębne, inne zajęcie?
17: Trochę traktuję jako odrębne zajęcie. W sensie, jednak wydaje mi się, że pisanie scenariusza jest bardzo rzeczą techniczną. W scenariuszu język nie niesie. Trochę nie myśli tobą, ale chciałem pisać scenariusze tak, jak piszę książki. Czasem móc. Bo to jest trochę tak, że myślę, że jest bardzo mało teraz... Jest pewna sztanca pisania scenariusza. Ja tę sztancę gdzieś tam, myślę, znam dość dobrze. Posiadłem pewną umiejętność pisania tych scenariuszy.
18: No właśnie. To ciekawą rzecz poruszyłeś, bo rzeczywiście to jest taki najbardziej sformalizowany kawałek prozy w sensie warsztatu. Tak. No, trzeba się tego nauczyć. A jednocześnie najlepiej wyceniany.
17: Wiesz, to jakby paradoksy kapitalizmu są jakby paradoksami.
18: I no, za 160 stron można dostać naprawdę bardzo dobre pieniądze. Tak, nieporównywalne z inną prozą.
17: Nie ma tutaj, wiesz, porównania rzeczywiście. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że użyję tego porównania, że nie żeby to ono jest bardzo, że tak powiem, dookoła, ale wiesz, no w piłkę nożną też jest sformalizowane to wszystko i dość sformatowane jak grać, ale te małe szczegóły robią to, że ktoś gra w Ruchu Radziąków, a ktoś inny gra w Realu Madryt, gdzie też jest dobrze opłacany. Paradoksalnie ta formalizacja i ten pewien rodzaj struktury, że to jest dość trudne, w sensie, żeby to tak dobrze przełożyć i zrozumieć w jakimś sensie takim. Myślę, że to ma dużo wspólnego z jakimś takim bardzo... I to może jest podobne do pisania gdzieś tam prozy, że to jest jednak wsobne zajęcie. Mhm. Bo w sumie w dobrym scenariuszu dla mnie jest ważne to, jak grają poszczególne elementy. Jak ja czytam czyjeś scenariusze, to widzę, jak ktoś coś zaznacza. I w sumie didaskalia są dla mnie czymś takim, że zaczynam rozpoznawać, czy mam do czynienia z rasowym scenarzystą, czy jeszcze takim uczącym się scenarzystą. Tak? To jest moje. Mhm. I widzę, co zaznacza, jak to wraca, jak funkcjonują w ramach tego tekstu pewne rzeczy.
18: Podaj jakiś przykład.
17: No nie wiem, podam przykład taki, że wydaje mi się, że w didaskaliach powinny być opisane rzeczy tylko, kurczę, i istotne dla historii. Że nie powinien być cały świat opisywany jak w literaturze, nie powinien być ten, tylko istotna rzecz, istotne te że tak powiem, McGuffin na przykład, nie? Mhm. Że to jest istotne. To, jak dobrze jest przeprowadzona przyczyna i skutek scenariuszu. I myślę, że w dobrym scenariuszu, aczkolwiek mało tego jest teraz współczesnym kinie, ta przyczyna i skutek są bardzo od siebie oddalone i są może na innym poziomie niż taki poziom typowo zewnętrzny. Natomiast łatwo się czyta scenariusze, gdzie przyczyna i skutek są bardzo blisko siebie, gdzie sceny wynikają z siebie i też na takim bardzo, wiesz, powiedziałbym, powierzchownym poziomie. I to jest trochę taki miecz obosieczny, bo na czym on polega? On polega na tym, że scenarzysta, który się tego nauczy, on w ten sposób pisze i trochę wszyscy tego od niego oczekują. Ponieważ wszyscy potrafią to czytać. Bo to się łatwo czyta.
18: Uniwersalny język.
17: To jest pewien uniwersalny język czytania. Natomiast scenariusze, które są dużo bardziej skomplikowane, trudne, które nie wynikają do końca, nie są oparte na takim prostym, fabularnym wynikaniu, tylko na czymś afabularnym, czymś dużo głębszym, one wymagają właśnie tej literackiej kompetencji, o której mówiłem wcześniej, która moim zdaniem gdzieś tam zanika. I w tym sensie ja mówię, że chciałbym pisać scenariusze, jak piszę książki coraz bardziej, to właśnie o tym mówię, że chciałbym trochę odejść od pewnego sposobu pisania, który mam, który poznałem, na rzecz pisania gdzieś, gdzie ta, że tak powiem, stawka, rozgrywka, rozgrywa się dużo głębiej, dużo gdzie indziej. Ja wiem, że to, co mówię, jest gdzieś jakieś abstrakcyjne i jest...
18: Nie, jest, wydaje mi się, znaczy to nie jest abstrakcyjne, to jest bardzo, bardzo jasne. Często pewnie, znaczy zarówno ja, jak i nasi słuchacze, być może zastanawiają się w ogóle, jak zapisać scenariusz niektórych filmów, które oglądamy, które są na przykład bardzo takie w ogóle poetyckie, kontemplacyjne, zupełnie w innym, właśnie tym nie afabularnym trochę stylu, no bo na papierze to musi wyglądać głupio.
17: No chyba, że ktoś naprawdę świetnie pisze, tak? W sensie ostatnio oglądałem Dolinę Issy. Mhm. Nie wiem, jak scenariusz wyglądał, nie? W sensie, ale... podejrzewam, oglądałem i czytałem jednocześnie. Mm-hmm. Podejrzewam, że to wszyscy wiedzieli jakby też, gdzie ten scenariusz tam jest. Tak? Ja często mówię, jak prowadzę jakieś kursy czy warsztaty, to podzielę się taką anegdotą, to mówię, no żeby państwo, może wyszły teraz nowele filmowe Herzoga, żeby przeczytać to, jak można pisać scenariusze inaczej, jak w ogóle można myśleć o scenariuszu, i zostałem ostatnio strasznie zaatakowany z powodu tego, że powołuję się na Herzoga. Do końca nie wiedziałem, o co chodzi. Chodziło o to, że
19: przemocowiec.
17: Nie, przede wszystkim, że pracował z Klausem Kińskim, a ten już jest ten nowy.
19: Tak, to
17: więc,
19: tak.
17: Więc teraz mówię, jak na Polańskiego. Mówię tak. To, co powiem, proszę państwa, może być kontrowersyjne, ale proponuję przeczytać prozy filmowe, nowele filmowe Herzoga, bo można zobaczyć i obejrzeć filmy, zobaczyć, jak można trochę inaczej kombinować. Gdzieś wyjść poza taką, poza rady z podręczników do pisania scenariuszy, jak, nie wiem, jest ta książka Scenariusz na miarę XXI wieku. Dużo jest tych książek i one się mogą przydać, ale one moim zdaniem się przydają, w ogóle te wszystkie myki przydają się w momencie, w którym trzeba rozwiązać jakiś problem i szybko pójść dalej, ale one na koniec, to jest oszukiwanie samego siebie. Ja się na tym złapałem, w sensie, że i tak musisz wrócić i to inaczej przerobić, że one pozwolą ci pójść dalej. To jest bardzo ważne czasami, szczególnie jak gonicie deadline.
19: Tak.
17: Ale jest to, powiedziałbym, wiecie, że tak powiem, jak w piłce nożnej, wykopywanie na aut.
18: Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Kasper Bajon jest gościem Pisarek i Pisarzy. W programie jest ze mną Kasper Bajon. Rozmawiamy o twórczości Kaspra. Właśnie mówiliśmy o scenariuszach w poprzednim naszym wejściu. Jesteś autorem wielu głośnych tytułów, takich jak Wielka Woda czy Heweliusz, seriali dla Netflixa. I ciekaw jestem, jak to się zaczynało. To znaczy, czy ty sam chodziłeś z tymi pomysłami, czy to raczej jest takie przedsięwzięcie producenckie?
17: Wszystko zaczęło się kiedyś, jak się z Jaśkiem poznaliśmy. Jaśek miał, Jankiem Cholubkiem, miał scenariusz filmu fabularnego, który chciał, żebym przeczytał i żebyśmy razem popracowali nad nim, bo znał moją książkę Klug, którą przeczytał, bardzo mu się podobała. Poznaliśmy się przypadkowo i zaczęliśmy rozmawiać i to był zaczątek serialu Roist. I wtedy mieliśmy szczęście w tym, że pojawił się Showmax i szukał serialu. My akurat mieliśmy ten serial, który pisaliśmy trochę do szuflady.
18: Pojawił się zresztą na krótko.
17: Na krótko, i mieliśmy to szczęście, że my
18: krótkie okno.
17: Krótkie okno, w które myśmy się wstrzelili jakby. Więc dużo zależy w życiu od szczęścia i od tego, jak jesteś przygotowany na dane sytuacje. No i potem jakby zaczęła się moja współpraca powoli z Netflixem, który zaczął wchodzić na polski rynek coraz mocniej. Ania Nagler, która wtedy tam pracowała, jakby odpowiadała za content, zaczęła, bardzo kibicowała drugiej części Roysta. Jednocześnie pracowałem nad innym serialem, gdzie jeszcze przed pracowałem z ludźmi, którzy byli ze Stanów, z takim Mike'em i Moniką, którzy jakby nauczyli mnie całego tego warsztatu poruszania się w Netflixie, tego jak tam się pracuje i nauczyli mnie w sumie tego, o czym wcześniej mówiłem, tych narzędzi, które są jednak dość istotne, a szczególnie tam są w Stanach bardzo
18: oba
17: istotne.
18: Oba te wasze wielkie seriale, czyli Wielka Woda i Heweliusz, wydają się dosyć nieoczywiste. No, przede wszystkim dla mnie fascynujący jest ten fenomen, że Wielka Woda, czyli serial w zasadzie oparty o prawdziwe wydarzenia z 97 roku, zdobył ogromną publiczność, na przykład także w Meksyku, gdzie w ogóle nie ma żadnych powodzi.
17: Tak, to prawda. W dziwnych miejscach można się dowiedzieć, że się coś jest popularne. No mi się wydaje, że Wielka Woda, która akurat była pomysłem Ani Kępińskiej, z którą

0: Wiesz, ale jednak ona gdzieś tam wymaga bycia bliżej tych ludzi, że to jednak jest zawsze tragedia gdzieś konkretnych osób i opowiadamy o konkretnych osobach i to było, to moim zdaniem było bardzo ciekawe. W sensie, myślę tak, dla mnie warsztatowo z przyjrzenia się, pisania tego, to mi dużo dało, tego jak można te układać te pewne struktury, gdzie można... Ja na początku wszystko sobie ułożyłem linearnie, a dopiero potem zacząłem to zmieniać. I to jest bardzo ciekawe w pisaniu, bo trochę właśnie a propos tego, co mówiłem, inaczej trzeba kombinować, co z czego wynika, bo z jednej strony sytuacje wynikają z siebie, jakby były opowiadane linearnie, bo muszą tak wynikać, ale przez to, że nie są obok siebie, to jeszcze teoretycznie jakoś powinny z siebie wynikać te klocki, które są obok siebie, tak? Więc to jest taki inny rodzaj opowiadania, który gdzieś mi się bardzo spodobał. No i to było duże przedsięwzięcie. Ja jakoś zawsze chciałem tego Heweliusza opowiedzieć. To było coś takiego, co za mną chodziło przez pamiętałem, to się mi się wyrył taki obrazek, który tego statku przewróconego do głowy i po prostu jak zaczęliśmy pracować nad Wielką Wodą, to ja zdałem sobie sprawę, że być może jest teraz możliwość zrobienia czegoś takiego, no bo to jest zawsze kwestia pewnych możliwości, które są. No teraz te możliwości są większe niż były kiedyś, więc można próbować robić większe rzeczy i się na nie jakoś tam próbować z nimi zmierzyć.
1: Ciekawe jest to, że twoje książki prozatorskie, no nie zawsze są filmowe. Mhm. No właściwie mogę podać dwa takie przykłady książek zupełnie niefilmowych. Na przykład ta twoja historia rodzinna związana z Jeżycami i z historią kolonialną w Afryce no wymagałaby bardzo dużej adaptacji pewnie, żeby to opowiedzieć filmowo. Na Fuerte w ogóle jest zbiorem eseistycznym.
0: No, mi się wydaje, że ja w literaturze uciekam od filmu. W sensie, to jest coś takiego, że literatura daje mi większą przestrzeń. Więcej dalej eksploruję. Gdzie indziej się udaje.
1: Czyli nie obraz, tak?
0: Czyli nie obraz. Że film, tak jak powiedziałeś, no, kamera jest topornym urządzeniem i film jest dość banalną i jednak trzeba powiedzieć sobie powierzchowną sztuką. To nie jest, ona jest bardzo trudna przez to, film jest bardzo trudny przez to i dotyka bardzo wielu rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o pewien rodzaj na przykład, nie wiem, introspekcji, pewnych rzeczy, które jesteś w stanie eksplorować przy pomocy literatury, no to film w ogóle nie ma takich możliwości, tak? To jest co innego. Z drugiej strony też trochę nie chcę jakby, bo zawsze bym się zastanawiał, czy nie chciałbym tego zekranizować. W sensie, nie chcę stawiać sobie tego pytania. Może lepiej by było napisać scenariusz? A może...
1: Na pewno bardziej się opłaca.
0: Na pewno bardziej i wtedy właśnie cała rodzina mówi, pisz scenariusz. więc trochę od tego uciekam i trochę powiem, że literatura jest dla mnie takim większym polem wolności mojej, tak? Mhm. Ja jakby bardzo ją piszę dla siebie, ona jest bardzo dla mnie osobista, to jest jakieś takie moje doświadczenie, które jest. Jednak zdaję sobie sprawę, że w przypadku seriali, filmów to choć mi się to też nie podoba, to musimy być trochę w stronę widza wychyleni. Natomiast w literaturze nie sądzę, że trzeba być wychylonym w stronę czytelnika, tak bardzo. Tak? Mm-hmm. Trzeba w sensie fajnie mieć swoich czytelników, fajnie mieć, że ktoś to przeczyta, to jest naprawdę ten. Natomiast dla mnie to jest inny rodzaj aktywności twórczej. Z czym innym się tam mierzę, więc i inne rzeczy mnie gdzieś pociągają, tak? Myślę, że nie byłbym w stanie napisać, mówię, nie wiem, prozy Heweliusz, tak? Mhm. To myślę, żebym... Nie mam jakoś tak ten literacki mój... Moja wrażliwość literacka, zmysł są gdzie indziej ustawione. Też takie książki czytam.
1: A z poezją jak jest? Znasz, poetą się jest? Poetą się
0: ja bywa? Nie piszę, wiesz, już wierszy od dłuższego czasu. Myślę, że nie byłem dobrym poetą. Myślę, że to było doświadczenie, które było mi potrzebne.
1: Chociaż i... docenionym.
0: Ja, wiesz, to nie jest tak, ale też widzę jakby, to trochę czujesz jakby, wiesz, jak nie wiem... Kaczyszyna Dyckiego czytałem, to mi po prostu szczęka opadała. Tak? W sensie, że widzisz nagle, że ktoś po prostu gra w innej lidze i ta liga jest w jakiś sposób dla ciebie niedostępna. Że jest to doświadczenie językowe już tak mocne, tak intensywne, że

0: że właściwie poza twoim rejestrem, ja tak odczuwałem, no to jednak z tą poezją było tak, że mi to było potrzebne, bo myślę w pewien sposób, że takie myślenie poetyckie, czytanie poezji, dużo poezji czytam, więc jakby ono mnie uruchamia też na inny rodzaj myślenia we wszystkich tych dziedzinach. W literaturze bardzo, powiedzmy w prozie w sensie, jak również coraz bardziej mam wrażenie w scenariuszach. Też lubię coraz bardziej filmy poetyckie. Nie wykluczam, że jeszcze kiedyś, nie wiem, jakiś tam poezji napiszę, tak? Ale w moim przypadku się bywa, nie? W sensie bywa się poetą, a jest się czytelnikiem poezji.
1: A jeśli chodzi o reżyserię, to jest kolejna artystyczna profesja, którą otworzyłeś już dawno, no bo ale, jak rozumiem, pierwszy wasz film z Klarą, Via Carpatia, to były te początki, prawda?
0: Tak, no potem miałem długą przerwę, no potem się pojawił projekt UFO, no teraz zaraz ma wejść serial Prawo Bestii, no więc gdzieś tam jakieś projekty filmowe mam, które są takimi... To jest jeszcze kolejna jakby obszar, bo to są rzeczy, które nie zawsze chcę oddać. W sensie pojawiły się scenariusze, których nie chciałem oddać. Nawet osobom, z którymi najbliżej współpracuję, którymi zawsze oddaję i w ogóle, które zaskakują mnie tym. No, zawsze realizacja Janka mnie zaskakuje. To jest w sensie, ja zawsze jako scenarzysta jestem super zadowolony z tego, co widziałem. I zawsze lubię to obejrzeć i to mnie zaskakuje. Mnie nie ma na planie, towarzysko może się pojawia. Natomiast są pewne rzeczy, których ja nie do końca oddaję. Ja mówię o kimś, kto jest mi bliski, też rozmawialiśmy o rodzinach, więc jakby kto jest jakimś takim dla mnie wzorem postaci, która się pojawiła w moim wczesnym dzieciństwie i która jest gdzieś tam moim mistrzem. Wiadomo, nie porównuję się, żeby była jasność, tak? Znam proporcje, ale że dla mnie Konwicki jest taką osobą, która... I myślę, że tak jest jak... Że dla mnie literatura jest domem, a film jest taką podróżą, gdzie lubię ten, ale na przykład... Gdzieś ta literatura to jest ten dom, a tam to jest pewne eksplorowanie kolejnych obszarów, które są mi gdzieś tam potrzebne, które gdzieś, ja lubię gdzieś nowe wyzwania, tak? Ja tak jak myślę, że piszę wiele gatunków, chwytam się, to ja to lubię, tak? Niezależnie od tego, jak mi to wychodzi, niezależnie kto co o tym myśli, ja nie mogłem być w stanie na przykład robić, wiesz, cały czas pisać tych samych scenariuszy, nie? Nie mógłbym robić tak cały czas samych rzeczy. Ja muszę to zmieniać, bo ja nie wiem, to jest jakaś taka moja wewnętrzna potrzeba, że...
1: Fajnie, że wspomniałeś Tadeusza Konwickiego, bo tak sobie pomyślałem, że dobrze by było zamknąć tę naszą rozmowę życiem literackim. Ciekaw jestem, czy prowadzisz życie literackie, no bo z jednej strony w ogóle ta kondycja pisarza wydaje mi się czymś takim dojmująco samotnym. Scenarzysty pewnie też, no bo to jest taki zawód filmowy jednak, który mierzy się z tą otchłanią białej kartki, w przeciwieństwie do innych zawodów filmowych, które są bardziej stadne.
0: Tak, tak.
1: No ale właśnie Tadeusz Konwicki, który prowadził życie literackie, to znaczy Stolik. Był taką instytucją właściwie, gdzie...
0: Myślę, że z Jankiem jakiś stolik może kiedyś powołamy. A tak serio, to wydaje mi się, mam znajomych wśród ludzi piszących, przyjaźnie się z nimi, z niektórymi się często spotykam. Jest też z którymi się widuję. Myślę, że jest to, powiedziałbym, bardziej życie towarzyskie niż literackie niestety, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tam te tematy literackie są dla nas gdzieś tam żywe, to są osoby, które się tym zajmują, natomiast takiego życia literackiego, powiedzmy, jakie było na przykład w PRL-u.
1: No ciekawy jestem właśnie, czy jest jakieś
0: życie. Ja takiego nie prowadzę, aczkolwiek dużo się o nim nasłuchałem i mam, ono jest, to jest trochę tak, jak ja mówię, że ten świat, który kiedyś tylko jakby zerknąłem na niego, jakby mały, no bo on wraz z rozwijaniem się kapitalizmu gdzieś przepadł, ten świat, do którego wprowadził mnie ojciec, tych poetów, pisarzy, aktorów, tych wszystkich osób, które żyły razem, ja je zobaczyłem i to on miał wiele w sobie, dzisiaj byśmy powiedzieli pewnie patologii, różnych rzeczy, które ten, ale on mnie fascynował i mnie nadal fascynuje, w sensie, że to jest coś takiego, że ja na to patrzyłem i mówiłem, Boże, tak może wyglądać życie, to jest wspaniałe i to są kolorowi ludzie i potem wiadomo, różnie ci ludzie pokończyli, natomiast muszę powiedzieć, że mieli wielką fantazję i ta fantazja mi jako dziecku się gdzieś udzieliła. Ja ją doskonale pamiętam i już dużo z tych osób nie ma, dużo tych osób, które pisały, jak na przykład Zuzia Łapicka o tym wspominała też i pisała, też jej z nami nie ma, natomiast te gdzieś one we mnie są i te postaci są bardzo silne dla mnie, które gdzieś tu tworzyły to kolorowe życie, które gdzieś kapitalizm jakoś zmiótł, no. Tak naprawdę. I chyba tak poszatkował i zawsze były pewnie koterie i środowiska, ale jednak myślę, że teraz to jest bardzo zatomizowany świat.
1: Panie i panowie, Kasper Bajon, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
0: Dzięki, wielkie.
1: Program przygotowała Katarzyna Kozak, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy piłkarze wygrywają 6-0 z Rumunią. Za chwilę więcej o tym meczu Ligi Narodów. Paliwa będą tańsze, to pokłosie podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kary za głupie żarty na lotniskach i w samolotach powinny być wyższe. Chcą tego przedstawiciele branży. Są informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek sport i polscy piłkarze, którzy wygrali mecz na PGE Narodowym. Wynik robi wrażenie, bo piłka w bramce przeciwników znalazła się aż 6 razy. O szczegółach opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej, który oglądał to spotkanie na Narodowym.
2: Robert Lewandowski zaczął, Robert Lewandowski skończył, 6-0. Nie, to nie jest wynik kolejnego seta wygranego przez Igę Świątek, to jest wynik meczu Polska kontra Rumunia. Oczywiście meczu, w którym goście grali od 20 drugiej minuty w dziesiątkę, ale no właśnie, najpierw Robert Lewandowski wywalczył rzut karny, który także skutkował wyrzuceniem z boiska zawodnika rywali, potem tego karnego wykorzystał, a potem w drugiej połowie mieliśmy festiwal bramek i właśnie Lewandowski, 47, i potem gol samobójczy, a potem kolejne trafienia, wreszcie tuż przed końcem hat-trick naszego kapitana, który strzelił 3 gole po raz pierwszy od prawie 7 lat, gdy 3 bramki strzelił Łotwie. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za benzynę 95 zapłacimy 6,73 zł. 98 kosztować będzie nie więcej niż 6,07 zł, a za diesla kierowcy zapłacą 7,88, mówi minister Energii Miłosz Motyka.
3: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
1: Na program będzie kosztować około 5 miliardów złotych. Lewica zaczyna czas rozliczeń. Na sobotniej Radzie Krajowej politycy mają wyciągnąć wnioski z porażki Darii Gosek-Popiołek, która odpadła w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka Lewicy nie zamierza wspierać żadnego z kandydatów w drugiej turze wyborów, a jak mówił w wywiadzie politycznym europoseł Robert Biedroń, głosy lewicowego elektoratu mogą rozłożyć się pomiędzy dwoma kandydatami.
4: No, taki upadek zawsze boli. Ten wynik na pewno nie jest wynikiem naszych marzeń. Powinien dawać nam do myślenia, jeśli chodzi o to, jak się przygotowujemy do takich wyborów w kontekście samorządowym. Więc myślę, że te sympatie lewicy się rozłożą w różnych konfiguracjach i myślę, że słusznie zrobiła Daria Gosek-Popiołek, nie popierając żadnego z kandydatów.
1: A druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się za tydzień w niedzielę. Na zmierzą się w niej bezpartyjny Łukasz Gibała i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Teraz informacje z zagranicy. Prezydent Korei Południowej zagroził Ukrainie podjęciem kolejnych działań, jeśli ta publicznie nie przeprosi Seulu. Nie doprecyzował, o jakie działania chodzi. To dalszy ciąg awantury związanej z ujawnieniem przez prezydenta Władimira Zełenskiego, że 2 północno-koreańskich jeńców zostało wysłanych do Korei Południowej. Tomasz Orchowski.
5: Władze w Seulu podkreślają, że informacja o przekazaniu jeńców miała pozostać tajemnicą. Tymczasem Zełenski powiedział o tym w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha określił to jako dyplomatyczne nieporozumienie. Przekazał, że Kijów pracuje nad rozwiązaniem sytuacji, ale prezydenta Lee Jae-myunga to nie przekonuje. Południowo-koreański przywódca stwierdził, że cała sytuacja dotyczy, i tu cytat, godności narodu i państwa, i jest krytykowany w swoim kraju przez opozycję. BBC zwraca uwagę, że oskarża się go o tuszowanie przekazania jeńców, by przypodobać się władzom z północy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
1: Kary za pozostawienie bagażu na lotnisku bez opieki, nieodpowiedzialne żarty przy kontroli bezpieczeństwa albo wybryki na pokładzie samolotu powinny być wyższe, przekonuje Piotr Rudzki z przedsiębiorstwa Polskie Porty Lotnicze. Takie sytuacje każdego roku utrudniają życie pasażerom. Nad 10-krotną podwyżką maksymalnej wysokości mandatów nakładanych przez Straż Graniczną w takich przypadkach pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Jak mówi reporterowi TOK FM przedstawiciel Polskich Portów Lotniczych, bagaż bez opieki albo dowcip może kosztować zmienić życie człowieka.
6: Takie zgłoszenie do mnie trafiło, że jedna pani była pacjentką, która była wpisana na listę rezerwową i dostała informację, że będzie mogła zostać poddana jakiemuś specjalistycznemu leczeniu, pod warunkiem, że doleci konkretnego dnia gdzieś za granicę. W przypadku, gdy będzie pozostawiony bagaż i będzie ewakuacja, albo będzie taka strefa wydzielona, to może kosztować życie tego człowieka.
7: Taka osoba nie zdąży na operację po prostu.
6: Dokładnie tak. Więc musimy też mieć świadomość, że te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: A tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze wystawili takich kar ponad 870. Kolejne informacje w TOG FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 w Katowicach.
0: To jest powtórka.
8: Wraz z Kazimierzem ma być koronowana jego żona Anna, zwana kiedyś Aldoną. Nieoczekiwanie jednak sprzeciw swój wyraża matka przyszłego króla, Jadwiga Kaliska, wdowa po Łokietku. Skoro żyje ona, prawa królowa koronowana, za jej życia przeto innej na to samo królestwo koronować nie należy. Stawia opór przez długich 7 tygodni. Syn nie ustaje jednak w naleganiach i w końcu dopina swego. Jadwiga odchodzi, ale na własnych zasadach. Ma wprawdzie zamiar dalsze życie spędzić w klasztorze klarysek w Nowym Sączu, ale bez nakładania habitu, by i władzę nad powierzonym jej terytorium zachować, i swój dawny dwór utrzymywać, i na politykę próbować wpływać, a w dokumentach występować jako królowa Polski. Kazimierz musi się z tym pogodzić. Był wysokiego wzrostu, poważnego lica, włosów gęstych i kędzierzawych, brody długiej. Mówił głośno, acz nieco zająkliwie, skłonny do biesiad, miłostek i innych rozkoszy, uprzejmy i dobroci pełen, ludziom wszelakiego stanu płci i wieku łatwy do siebie dawał przystęp. Piszący te słowa 100 lat po Kazimierzu Jan Długosz był nim zachwycony. Jasne już wtedy było, że król przeszedł do historii i legendy jako twórca państwa, bo i potrafił je budować. Jego polityczne początki jeszcze jako następcy tronu nie były jednak obiecujące. Będąc w misji dyplomatycznej na Węgrzech, zgwałcić miał piękną córkę jednego z tamtejszych możnowładców. Ów w ojcowskim szale, jako że sprawca już granice królestwa opuścił, rzucił się na władcę Karola Roberta, jego żonę, za co zapłacił życiem swoim i swojej rodziny. Niezbyt się także Kazimierz sprawił na polu bitwy pod Płowcami. Chodziły słuchy, że umknął do domu, ale niewykluczone, że sam król dziedzica kazał wycofać, by jego życia nie narażać. Tamtego dnia uroczystego na Wawelu, kiedy korona trafi na jego skronie, jeszcze nie wiadomo, czego się po nowym monarsze można spodziewać. Jest 25 kwietnia 1333 roku. Moim i Państwa gościem jest dr Sebastian Adamkiewicz, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, także Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
8: Kazimierz jest jedynym polskim władcą, który otrzymał przydomek Wielki. Tak określano go już na przełomie XV i XVI wieku. Czy więcej było w tym propagandy dworu, czy też faktycznie doszli ówcześni do wniosku, że trafił im się tak wspaniały monarcha?
9: No właśnie z tym przydomkiem mamy duży problem. Dlatego, że pierwszą osobą, która używa tego przydomku, jest Jan Długosz, który napisał bardzo dużo na temat Kazimierza Wielkiego.
8: I który chyba był jego fanem.
9: A to też nie do końca, chociaż oczywiście bardzo doceniał go jako władcę, no i to on też umieścił to pierwsze zdanie o tym, że po raz pierwszy to zdanie o tym, że Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. W dużym skrócie tam jest opis, że zastał glinianą, zastał taką prymitywną, a zostawił rozwiniętą. Więc on bardzo doceniał oczywiście działalność Kazimierza Wielkiego, aczkolwiek te opisy, które zostawił, też są dość niejednoznaczne, ale to też wynikało z pewnego dydaktyzmu Jana Długosza i pewnego rodzaju też antymonarchiczności tego, o czym on pisał. On bywał kąśliwy wobec monarchów, podkreślał ich zdemoralizowanie albo ich dzikość, ale wracając do tego, przydomku. I on faktycznie jako pierwszy użył tego przydomka wielki, zapisując go po łacinie Magnus. I teraz do końca historycy nie wiedzą, czy chodziło tutaj o wielkość Kazimierza Wielkiego, tak jak na niego dzisiaj mówimy, czy chodziło raczej o odróżnienie go od Kazimierza Jagiellończyka. Magnus w tym przypadku oznaczałoby tyle co starszy, co ten bardziej doświadczony. To wynikało z pewnych tradycji rzymskich. Faktycznie w rodzinach rzymskich tak określano, jeżeli były dwa imiona w rodzinie, takie same, to tego starszego określano najczęściej mianem major, czyli no ten starszy. Być może Jan Długosz per analogią użył tutaj tego pojęcia Magnus, ale też jest taka wersja wśród historyków, że owy wielki nie oznaczał tyle co pewnej wielkości politycznej, co pewną postawność fizyczną. I być może faktycznie Kazimierz Wielki taką postawnością fizyczną też mógł się charakteryzować. Tak zresztą wynika z opisu. Choć podobno, kiedy otworzono sam sarkofag Kazimierza Wielkiego, to aż tak postawnym, jak wyobrażano sobie, mężczyzną on nie był, ale w kanonie epoki, w której żył, faktycznie mógł chodzić za człowieka wysokiego, trochę w odróżnieniu od swojego ojca, który z kolei był człowiekiem niskim. Natomiast Kazimierz pewnie był, jak na swoją epokę, dość postawnym i dość przystojnym człowiekiem, o czym się świadczą chociażby rozliczne romanse, które oczywiście miał w swoim życiu, więc pewnie i przystojny, i postawny był. Więc ten przydomek może zarówno pochodzić od tej chęci rozróżnienia Kazimierza Jagiellończyka od Kazimierza Wielkiego, albo od jego postawności, albo wreszcie i tak przyjęła historiografia i chyba tak postrzegają go współcześni historycy, od tego, że był po prostu jednym z wybitniejszych polskich monarchów.
8: Urodził się w kwietniu 1310 roku. Jego rodzicami byli Władysław Łokietek i Jadwiga, córka księcia Kaliskiego. Co wiemy o jego młodych latach?
9: Wiemy stosunkowo niewiele. Wiemy, że urodził się w Kowalu. Dzisiaj pewnie wielu z Państwa nie wie, gdzie jest Kowal, gdzie jest ta miejscowość. Przyzwyczajeni jesteśmy, że monarchowie rodzą się w jakichś ogromnych, dużych miastach, a to w Krakowie, a to w Gnieźnie, a może w Poznaniu ktoś się rodzi. Ale tutaj mamy miejscowość Kowal, która dzisiaj pewnie w większości bardziej kojarzy się z Janem Nowickim, bo Jan Nowicki, również słynny polski aktor, zmarły kilka lat temu, pochodził z Kowala, ale tenże Jan Nowicki bardzo często, kiedy chciał powiedzieć, gdzie się urodził i gdzie jest jego rodzinne miasto, to mówił w tym samym mieście, w którym urodził się Kazimierz Wielki. I faktycznie, jak się jedzie autostradą A1 od strony Łodzi nad morze, to właśnie jeden ze zjazdów jest przy miejscowości Kowal i tam w miejscowości Kowal, w miejscu prawdopodobnie dawnego grodziska, stoi pomnik Kazimierza Wielkiego, który miał się w tymże grodzie urodzić. Nie wiemy wiele o jego młodości, nie wiemy do końca, jakie zdobył wykształcenie, bo tutaj też mamy sprzeczne informacje na ten temat, ale pewną podpowiedzią jest to, że kiedy pertraktowano z krzyżakami kwestie związane ze sporami terytorialnymi z państwem krzyżackim, to Kazimierzowi tłumaczono teksty, dokumenty z takiej łaciny, można powiedzieć, oficjalnej, stosowanej w dokumentach, na taką łacinę prostszą, łacinę ludową, tak jak to mówiono. Więc prawdopodobnie był człowiekiem, który po pierwsze nie znał łaciny, ale też nie potrafił pisać. Więc takie informacje, które często też można się dziś spotkać w literaturze, że był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, raczej są pewnego rodzaju uproszczeniem. Na pewno był człowiekiem, który później już w dorosłym życiu pokazał, że doskonale orientował się w polityce międzynarodowej i w tych bardzo skomplikowanych relacjach międzynarodowych, więc pewnie tutaj informacje pozyskiwał od najbliższego otoczenia swojego ojca. Na pewno był człowiekiem, który często był wykorzystywany przez swojego ojca w wyprawach wojennych i pewnie o jednej z takich wypraw wojennych powiemy i też to doświadczenie wojenne miał, co zresztą przeczy też pewnemu przydomkowi, który miał już w czasach swojego panowania. Otóż mówiono, że to jest król nierycerski, znaczy nie wiodący na wojny, a to nie do końca jest prawda. Tych wojen za czasów Kazimierza Wielkiego trochę było, choć wiele też spraw chciał rozwiązywać drogą dyplomatyczną. I takie doświadczenie rycerskie i takie doświadczenie wojenne miał, ale miał również doświadczenie dyplomatyczne, bo był przez swojego ojca również wysyłany w różne wyprawy dyplomatyczne i jedna być może zakończyła się wielkim skandalem.
8: No właśnie, w roku 1330 20-letni wówczas królewicz został wysłany z taką misją dyplomatyczną na Węgry i miał podczas niej zgwałcić córkę węgierskiego możnowładcę.
9: Tak, Klary Zach miał dokonać tego gwałtu, przy czym też do końca nie wiemy, czy do tego gwałtu faktycznie doszło. Taka wersja pojawia się w dwóch źródłach. Jedno to jest źródło włoskie, pojawiające się w takim anonimowym źródle weneckim, natomiast drugie to jest źródło niemieckie. I to drugie niemieckie źródło się bardziej spopularyzowało w Europie, z niego prawdopodobnie korzystał również Jan Długosz, zapisując właśnie tą wersję, że oto Kazimierz był odpowiedzialny za gwałt, do którego miało zresztą dojść pod może nie tyle osobistym wzrokiem Elżbiety Łokietkówny, czyli siostry Władysława Łokietka, ojca Kazimierza Wielkiego, więc ciotki Kazimierza Wielkiego. Elżbieta miała pozostawić Kazimierza razem z Klarą Zach, która podobno była bardzo atrakcyjną kobietą. No i właśnie pod nieobecność już Elżbiety, która oczywiście to sprytnie zaplanowana, miało dojść do tego gwałtu. Taką wersję opisuje również Jan Długosz. Ale dlaczego są wątpliwości, czy do tego w ogóle doszło? Otóż informacja na ten temat podają jedynie dwa źródła, późniejsze źródła. A sprawą interesujemy się dlatego, że Elżbieta Łokietkówna, ale też jej mąż Karol Robert, czyli władca z dynastii Angendegawenów, władca węgierski, byli ofiarami zamachu dokonanego przez ojca owej Klary, który dokonał zamachu, był możnowładcą węgierskim, wszedł na teren Zamku Królewskiego i próbował dokonać zamachu na Karola i na Elżbietę. Elżbieta okupiła tą próbę zamachu utratą 4 palców rąk, natomiast no, król też z tej próby zamachu wyszedł poturbowany. To skończyło się zresztą dość okrutną zemstą na całej rodzinie owego możnowładcy węgierskiego. Do końca nie wiadomo, dlaczego on tego zamachu dokonał. Te późniejsze źródła, między innymi Jan Długosz, twierdzą, że ten zamach był dokonany właśnie w zemście za to zachowanie Kazimierza Wielkiego. Natomiast prawdopodobnie ojciec Klary był po prostu związany z opozycją węgierską. Wiemy na pewno, że zaraz na początku panowania Karola Roberta był z opozycją węgierską związany. Później wszedł w łaski Karola Roberta, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ i prawdopodobnie ostatecznie znalazł się znowu w opozycji przeciwko Karolowi Robertowi i do takiego zamachu faktycznie doszło, ale z powodów politycznych. I kiedy prowadzono sprawę przeciwko samemu Zachowi, to takich informacji dotyczących gwałtu albo takich motywacji nie podawano. Oczywiście można wyjaśnić to w ten sposób, że no wówczas było to nie na rękę rodzinie panującej. Te informacje pojawiły się później. Ale to, że one się pojawiają później, może wynikać również z tego, i takie jest podejrzenie, o tym mówią historycy, że strona krzyżacka w procesie przeciwko i w procesowaniu się przeciwko Polsce używała tego argumentu pewnej niemoralności Kazimierza Wielkiego, takiego rzucenia podejrzenia, że Kazimierz Wielki jest postacią nieco niemoralną albo bardzo niemoralną, więc jako osobie niemoralnej nie można ufać. Poniekąd to wiązało się również z jego bujnym życiem, o którym wszyscy doskonale, z którego wszyscy zdawali sobie sprawę, więc to też potęgowało te podejrzenia, ale my do końca nie jesteśmy tego pewni, czy do tego doszło. No i znowu wracamy do tego Jana Długosza, który bardzo poważną część swojego tekstu, swoich roczników poświęcił właśnie temu przypadkowi. Dlaczego? Ano właśnie znowu z tych powodów moralizatorskich. Kroniki Długosza, zresztą w ogóle kronika jako taka, jako pewien dzieło literackie, oprócz chęci przekazania wydarzeń historycznych, ma również taki charakter moralizujący i dydaktyczny, edukacyjny. Ona ma też tych monarchów pokazać jako ludzi błądzących, zwłaszcza jeśli piszący kronikę ma właśnie takie lekko antymonarchiczne podejście. Jest zdystansowany do monarchiczności jako takiej, a Jan Długosz to już jest kronikarz, który pisze w epoce, gdzie bardzo silna już jest idea korony Królestwa Polskiego. My pewnie do tej idei korony Królestwa Polskiego wrócimy, więc wtedy powiem o tym szerzej. Ale w tej idei korony Królestwa Polskiego jest również zapisany pewien dystans do monarchy. Więc tego monarchę należy też przedstawiać jako człowieka, który może być nie do końca moralny. I jeżeli gdzieś Jan Długosz znalazł taką plotkę w źródłach, które pewnie przeglądał, pisząc swoje roczniki. Jeżeli ta plotka gdzieś po komnatach wawelskich chodziła, gdzieś to się przykleiło do Kazimierza Wielkiego, no to oczywiście on taki przykład złapał i zapisał na kartach swojego rocznika, a za nim historycy, którzy zaczęli to rozważać, zaczęli to badać, zaczęli to kwestionować, bądź też nie. Ale dzisiaj coraz częściej historycy, zastanawiając się nad tym epizodem, stwierdzają, że chyba mamy do czynienia z pewnym mitem historycznym.
8: Po zarzutach o niemoralność czas na zarzuty o tchórzliwość, czyli o wydarzenie z roku 1331, kiedy podczas bitwy z Krzyżakami pod Płowcami Kazimierz, jak donosił pewien zakonny dostojnik, rozpoczął ucieczkę i jednym ciągiem podążył aż do Krakowa. I warto chyba zauważyć, że bitwa pod Płowcami, może nie, że były to dwie bitwy, ale z pewnością dwa etapy tej bitwy, bo najpierw wojska polskie pokonały oddziały krzyżackie, wielki triumf, potem opiewany, rzecz jasna, przez dziesięciolecia, ale w drugiej części bitwy doszło do rzezi i polskie wojska wieczorem opuściły pole, więc mogła to być ucieczka z pola bitwy, ale mogło to też być wycofanie królewicza, następcy tronu.
9: I prawdopodobnie mamy do czynienia z tą drugą strategią, bo faktycznie, żeby zrozumieć istotę bitwy pod Płowcami i tego zachowania, pewnie Łokietka, który mógł nakazać swojemu synowi wycofanie się z pola walki, były jednak różnice pomiędzy Wojskiem Polskim a Wojskiem Krzyżackim. Wojsko Krzyżackie dysponowało wtedy o wiele większym potencjałem wojskowym. Celem Polaków w tamtym czasie, wojsk polskich, wojsk Władysława Łokietka, było przede wszystkim powstrzymanie i osłabienie wojsk krzyżackich i to się udało w pierwszym etapie bitwy. Natomiast w drugim etapie bitwy, kiedy dotarły posiłki na pola pod Płowcami, posiłki krzyżackie dotarły już na to pole, to rozsądnym było wycofanie się. Rozsądnym było wycofanie się również z tego względu, że Krzyżacy i tak po tym pierwszym etapie bitwy byli na tyle osłabieni, że spod Płowiec wycofali się, rozpoczęli odwrót, wrócili do Torunia, przestali prądlować Wielkopolskę. Stąd też ta bitwa pod Płowcami później przeszła do legendy jako bitwa zwycięska. Później jeszcze historycy opisywali ją jako bitwę nierozstrzygniętą. Dzisiaj coraz częściej piszą jako bitwę, którą Polacy przegrali, ale to zwycięstwo krzyżackie było pyrrusowym zwycięstwem. Pomimo zwycięstwa Krzyżacy i tak zostali zmuszeni do odwrotu. I oczywiście z punktu widzenia czysto racjonalnego wycofanie w odpowiednim czasie dość poważnego korpusu polskiego było rozwiązaniem niezwykle zasadniczym i niezwykle rozsądnym, zwłaszcza, że na polu bitwy był jedyny następca, potencjalny następca tronu. Więc to z punktu widzenia takiej racjonalności i też perspektywiczności, perspektywy politycznej, to było rozwiązanie bardzo dobre. I chociaż oczywiście ta łatka tchórzostwa i wycofania się z pola walki również się do Kazimierza późniejszego, Kazimierza Wielkiego przypięła.
8: Kiedy Kazimierz rozpoczyna swoje panowanie, ma w swoim ręku tylko Małopolskę i Wielkopolskę, podobnie jak jego ojciec. Do Królestwa Polskiego nie należy wówczas większość ziem dawnego państwa polskiego. Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Pomorze Gdańskie. Czy to polskie państwo, użyję teraz sformułowania, które jest nam dobrze znane z wieku XX, było traktowane przez potężniejszych sąsiadów jako państwo sezonowe?
9: Myślę, że pojęcie państwa sezonowego tu jest nieadekwatne do tej sytuacji. Było na pewno państwem o dość nieuregulowanym statusie. Gdyby państwo polskie było wówczas na Facebooku, musiałoby sobie zrobić status to skomplikowany. Dlatego, że z jednej strony było państwem, w którym rządzącą dynastią jest ta część dynastii Piastowskiej, która podchodzi od Władysława Łokietka. Ta gałąź Władysława Łokietka to nie jest najpotężniejsza gałąź dynastii Piastowskiej ze względu na tradycję, bo to jest gałąź kujawska. No, z całym szacunkiem, ta gałąź kujawska no, nie należy do tej najpotężniejszej gałęzi. Natomiast w tamtym czasie jest faktycznie tą gałęzią, która dzierży główną władzę na ziemiach polskich. Przede wszystkim dzierży władzę w Wielkopolsce i dzierży władzę w Małopolsce. Prawo do tytułu królów polskich mają Czesi, mają władcy czescy po Przemyślidach. Wówczas władcą czeskim jest Jan Luksemburczyk, który właśnie z kolei po Przemyślidach przejął tytulaturę króla czeskiego i władzę w Czechach, więc on posiada prawo do tytułu króla polskiego. Stąd też Kazimierz Wielki po przejęciu korony nazywany jest przez Czechów królem krakowskim. Jego nikt królem Polski w Czechach nie nazywa. Natomiast to, co jest też przewagą Piastów kujawskich, którzy dzierżą władzę w tym Królestwie Polskim, jest ich sojusz z Węgrami. Sojusz zawarty jeszcze przez Władysława Łokietka, potwierdzony małżeństwem Karola Roberta z Elżbietą Łokietkówną. I ten sojusz z Węgrami, którzy wówczas są jedną z najpotężniejszych monarchii w ówczesnej Europie, bardzo poważnym państwem, liczącym się na arenie międzynarodowej, to można zobaczyć, jak historia od średniowiecza potrafi się do czasów współczesnych zmienić. No dzisiaj były wybory na Węgrzech i wszyscy mówili, o to takie niewielkie państewko, dlaczego my się nim tak bardzo przejmujemy? No wtedy, gdyby ktoś to usłyszał, to byłby bardzo zdziwiony. Węgry były bardzo poważnym graczem w europejskiej polityce i ten nieformalny, znaczy nawet formalny sojusz Królestwa Polskiego, Piastów Kujawskich, właśnie z Karolem Robertem, z dynastią Andegawenów i z państwem węgierskim, on powodował taką sytuację polityczną, że z jednej strony Królestwo Polskie było w skomplikowanej sytuacji formalno-prawnej, bo królem polskim prawo do tytułu króla polskiego miał Jan Luksemburczyk. Natomiast Piastowie Kujawscy mieli wpływy i w Małopolsce, i w Wielkopolsce i dodatkowo ich władzę w jakimś stopniu chronił władca węgierski. No ale oczywiście, żeby dodać tej sytuacji jeszcze większego stopnia komplikacji, to trzeba podkreślić, że jednocześnie to państwo pozostawało w konflikcie z Brandenburgią, pozostawało w konflikcie oczywiście z państwem krzyżackim, było narażone na najazdy ze strony litewskiej. Jednocześnie na terenie Śląska rządzili Piastowie Śląscy, którzy ulegali coraz większym wpływom czeskim, chociaż z wyjątkiem władców śląskich w Świdnicy, bo tutaj sytuacja jest nieco odmienna. Jednocześnie tereny ziemi Łęczycko-Sieradzkiej należały do innych linii Piastów Kujawskich. Nie miał bezpośredniej zwierzchności nad tymi ziemiami Kazimierz Wielki. Natomiast na Mazowszu, no tutaj już mamy pełną dowolność i pełną wolną Amerykankę. Na przykład księstwo płockie znajduje się pod zwierzchnością czeską. Natomiast pozostali książęta mazowieccy mają pewien stopień niezależności, traktują się niezwykle niezależnie. Więc ta sytuacja jest niezwykle skomplikowana. No myślę, że można by kolejny sezon jakiejś historycznej gry o tron właśnie w tamtej sytuacji w 1333 roku nakręcić i byłby niezwykle ciekawy.
8: Doktor Sebastian Adamkiewicz jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest dr Sebastian Adamkiewicz, a rozmawiamy o postaci Kazimierza Wielkiego. Czy to panowanie, panie doktorze, to jest początek tej historycznej ekspansji Polski na wschód?
9: Można powiedzieć, że to jest panowanie, które oczywiście nie rozpoczęło ambicji polskich dotyczących terenów wschodnich, bo przecież te ambicje sięgają jeszcze czasów Mieszka I, a na pewno już Bolesława Chrobrego. Natomiast niewątpliwie jest powrotem do takiej ekspansywnej polityki. No, przecież taką ekspansywną politykę na wschód prowadził chociażby Bolesław Śmiały. Więc to nie jest nic nowego w polityce. Zresztą myślę, że bardzo wiele elementów takiej polityki Kazimierza Wielkiego to jest nic nowego. Być może jeszcze będziemy o tym mówili, ale już to teraz zaznaczę. Nawet jeżeli mówimy o kontekście tej rzekomo drewnianej Polski i murowanej, to przecież reformy zarówno systemowe, jak i ekonomiczne zaczęły się znacznie wcześniej. Chociażby Przemyślidzi, Wacław II już pierwsze bardzo poważne reformy strukturalne w państwie polskim wprowadzał. Więc to nie jest tak, że Kazimierz zapoczątkował, natomiast faktycznie do tej polityki ekspansji powrócił, wykorzystał bardzo skomplikowaną sytuację na terenie Rusi Halickiej, skorzystał ze wsparcia węgierskiego. Natomiast wykorzystał to i dzięki polityce Kazimierza Wielkiego zarówno Ruś Czerwona, jak i chociażby Podole weszło w orbitę nie tylko zainteresowań polskich, ale też realnie zaczęło być częścią państwa polskiego.
8: A jakie tego były konsekwencje? Bo myślę sobie, że przyłączenie ziem wschodnich zmienia strukturę etniczną i wyznaniową państwa. W granicach Królestwa Polskiego znaleźli się poddani ruscy wyznania prawosławnego. To pewnie na strukturze państwa polskiego zaważy na stulecia.
9: Tak, oczywiście, to jest bardzo istotny element. Zacząłbym może jeszcze od takiego elementu, skąd ten ciąg ku Rusi. Bo to nie jest tylko kwestia kryzysu politycznego spowodowanego rozbiciem dzielnicowym, bo rozbicie dzielnicowe nie tylko było w Polsce, ale było także na Rusi. Nie tylko znacznego osłabienia ziem ruskich najazdami tatarskimi, bo tamte najazdy tatarskie nie miały tak incydentalnego charakteru jak na ziemiach polskich, ale ziemie ruskie to są ziemie, które mają piekielne znaczenie handlowe. To jest doskonałe połączenie handlowe i trakty handlowe nad Morze Czarne. To są trakty handlowe, które oczywiście dzięki temu połączeniu z Morzem Czarnym mają kontakt z Azją, a Azja to jest dostarczyciel przypraw korzennych, daktyli, jedwabnych tkanin, ale też trakty, które są doskonałym połączeniem z kulturą bliskowschodnią. To nie jest przypadek, że do polskiej kultury wejdzie na przykład kontusz. Kontusz to jest strój, który przywieziony zostanie z Turcji. Więc ten wpływ szlaków handlowych, które znajdują się na terenie tak zwanej Rusi Czerwonej, czy chociażby Podola, jest niezwykle ważny. Jest niezwykle ważny z jeszcze jednego powodu, dlatego że to jest szlak, którym przepędza się woły, przepędza się bydło. I to jest też niezwykle ważny element handlowy. Stąd też ta ekspansja państwa polskiego, to stąd też ekspansja Kazimierza Wielkiego na tereny Rusi. No i oczywiście zmiany strukturalne tu są poważne, bo pojawia się oczywiście ludność prawosławna, pojawia się ludność żydowska w jeszcze większym natężeniu niż dotychczas. Zresztą Kazimierz Wielki również to jest władca, który w ogóle znany jest z osiedlania Żydów na ziemiach polskich. Więc pojawia się kwestia pewnego wielonarodowościowego charakteru Królestwa Polskiego, który właśnie ze względu na przyłączenie Rusi również taki charakter zaczyna mieć. Ale to jest też kwestia urbanizacji terytoriów ruskich i modernizacji terytoriów ruskich. Więc na te tereny ściągani są osadnicy z Niemiec, ściągani są oczywiście osadnicy z Polski, ale co też bardzo ważne, Ormianie. Ormianie to jest taka grupa, która często, kiedy mówimy o wielokulturowości, wymieniamy prawosławnych, wymieniamy oczywiście Żydów czy Niemców, ale o tych Ormianach zapominamy. A z kolei na tych terenach mniejszość ormiańska odgrywa niezwykle ważną rolę, bo ona jest również pośrednikiem w handlu między Wschodem a Zachodem. Więc niewątpliwie to włączenie Rusi i włączenie Podola, czy ekspansja w tamtym kierunku, to jest początek wielonarodowego charakteru, czy wielokulturowego charakteru przyszłej Rzeczpospolitej, a ówczesnego Królestwa Polskiego.
8: Wrócę do tej Polski drewnianej, która staje się murowaną. Anonimowy kronikarz z XIV wieku tak pisał o Kazimierzu: jak drugi Salomon podniósł do wielkości dzieła swoje, murował miasta, zamki, domy, a do tego w borach, lasach, zagajnikach i w miejscach porosłych krzewami zostało osadzonych tyle wsi i miast, ile niemal było kiedy indziej w Królestwie Polskim. Ale myślę sobie, że oczywiście ten skok cywilizacyjny w połowie XIV wieku był i to jest niewątpliwe, tylko że chyba trzeba pamiętać o tym, że startowaliśmy z dość niskiego poziomu. Mam przed sobą wyliczenia Jarosława Widawskiego, zawarte w książce Mury, miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku. I tam jest taki współczynnik warowności, czyli odsetek ufortyfikowanych miast istniejących do końca

0: Zdecydowana większość tych miast, które fundował Kazimierz Wielki, ma jak najbardziej zabudowę drewnianą. Ma mury, oczywiście, budowane są mury, budowane są fortyfikacje. To jest ważna rzecz, zwłaszcza fortyfikacje na pograniczu polsko-śląskim, które nazywane są szlakiem Orlich Gniazd. Niezwykle ważna, istotna inicjatywa Kazimierza Wielkiego. Ale miasta, które on funduje, często mają zabudowę drewnianą. Mogą być obmurowane, mogą być mury obronne wokół tego miasta. Może być ratusz murowany albo na podmurówce. Natomiast większość tej zabudowy jest jak najbardziej drewniana, o czym świadczą pożary, które co jakiś czas wybuchają w takich miastach. Mogą być na przykład murowane sukiennice, bo sukiennice to nie tylko w Krakowie, czy takie hale targowe, które budowano w miastach, one też mogły być murowane. Ale zdecydowana większość miasta jest drewniana. Ten proces murowanych, budowania murowanej przestrzeni w miastach, on trwał w kolejnych stuleciach. To, co jest jego wielkim osiągnięciem, to jest niewątpliwie skala urbanizacji, bo w samej Małopolsce powstaje prawie 50 miast. Druga rzecz to jest oczywiście budowa tych zamków warownych. To są dwa takie elementy, które są niezwykle ważne. No ale teraz pytanie, dlaczego on też to robi? Jest kilka motywów, dla których lokował miasta. Po pierwsze, lokował miasta, bo lokowanie miast oczywiście sprzyjało modernizacji i sprzyjało rozwojowi handlu. To jest pierwszy powód czysto ekonomiczny. Drugi powód ze względów propagandowych. Fundacja i lokacja miasta Kazimierz na przykład, to jest bardzo ciekawe. Mówię o tym Kazimierzu zaraz obok Krakowa, dzisiaj części Krakowa. To oczywiście była po pierwsze manifestacja jego władzy polegająca na nadaniu imienia miastu takiego, jak sam posiadał, ale po drugie stworzenie konkurencji wobec Krakowa. Więc, bo Kraków był miastem o bardzo głębokich tradycjach, miastem niepokornym, miastem ludzi, którzy mieli jakąś pozycję polityczną, więc chcieli wobec monarchii ją wykorzystać. No więc Kazimierz chciał sobie ufundować drugie miasto, które będzie konkurencją dla tegoż Krakowa. No a dodatkowo nadał mu jeszcze imię Kazimierz i takich miast też troszeczkę powstanie dla właśnie celów propagandowych. I myślę, że ta propaganda jest niezwykle ważna w panowaniu Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Wielki to jest człowiek, który u progu swojej władzy doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że jego podstawowym zadaniem będzie umocnienie swojego osobistego autorytetu w państwie. Wspominałem o tym królu krakowskim. Wszystkie starania dotyczące odzyskania tytulatury króla polskiego, wykupienia tytulatury króla polskiego od władców czeskich, będą służyły umocnieniu autorytetu osobistego. Ale późniejsze działania Kazimierza Wielkiego również będą temu służyć. To, że jego postać zacznie pojawiać się na monetach, to, że jego imię, pierwsza litera imienia będzie grawerowana na drzwiach, będzie grawerowana na murach, ta charakterystyczna literka K, która później przez wiele lat telewizja krakowska bodajże posługiwała się tą taką charakterystyczną literką K w swojej planszy tytułowej. To są wszystko te inicjatywy, które miały podkreślać to jedno władztwo, miały podkreślać osobisty autorytet Kazimierza Wielkiego. To już chodziło nie tylko o budowę autorytetu państwa jako takiego, ale przede wszystkim autorytetu jednego władcy. Po epoce rozbicia, po epoce rywalizacji pomiędzy różnymi piastami o władzę w Krakowie, Kazimierz Wielki prowadził taką politykę, aby wszyscy wiedzieli, kto jest monarchą, że ta władza skupia wokół siebie. Stąd też jego działania dążące do uporządkowania skarbu, domeny królewskiej, wykup ziem pod domenę królewską, która miała budować potęgę skarbową. Stąd też statuty prawne, które ujednolicano, starano się ujednolicać po to, żeby w państwie funkcjonowało jedno prawo.
1: To jeszcze teraz zapytam o założenie w Krakowie Uniwersytetu w 1364 roku. Bardzo ciekawie analizował tę sprawę profesor Jacek Maciejewski w Gazecie Wyborczej. Przypominał, że krakowski badacz profesor Krzysztof Orzuk policzył, że w czasach Łokietka i Kazimierza królestwu służyła grupa około 80 osób z wyższym wykształceniem, więc taką liczbę można było wykształcić we Włoszech albo we Francji bez powołania własnej uczelni. Więc być może za tą decyzją stały kwestie propagandowe i prestiżowe. Kazimierz, który uważał się za potężnego władcę, uznał, że po prostu powinien też mieć własny uniwersytet, skoro inni władcy też zakładali takie uczelnie. Ale profesor Maciejewski przypomina

0: też opinię profesora Wyrozumskiego, że w trakcie panowania Kazimierza Polska stała się krajem rozwoju silnego gospodarczego, tej akcji lokacyjnej, przedsięwzięć gospodarczych, legislacyjnych na niespotykaną wcześniej skalę. No i to oczywiście, jak zawsze, powoduje wzrost zapotrzebowania na ludzi, którzy znają się na prawie. Nawet nie musiało być tak, że ktoś ukończy uniwersytet, bo jednak 80% tych, którzy zaczynali studia, ich nie kończyli z różnych powodów, no ale wystarczyło, że coś tam liznął wiedzy i już można było go, że tak powiem, zatrudniać na niższych szczeblach do wykonywania różnych urzędniczych zadań.
1: Rzeczą naturalną jest to, że monarchowie budują sobie nowe elity. I nie dotyczy to jedynie średniowiecza, dotyczy to również czasów współczesnych. Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z młodym władcą, a Kazimierz Wielki obejmuje tron mając 20 kilka lat, bo to jest 23 lata, bo urodził się w 1310 roku, mamy rok 1333, kiedy obejmuje władzę. I jednocześnie wokół siebie ma tych ludzi, którzy byli wokół Władysława Łokietka. To są jego doradcy bezpośredni, często dużo starsi też od niego. Więc w sposób naturalny, a to jest też monarcha, który panuje dość długo, bo zmarł w 1370 roku, więc to jest bardzo długie panowanie.
0: Dopiero 37 później, lat.
1: Tak, dopiero później Władysław Jagiełło ten rekord zdecydowanie pobije. Więc to jest też ten człowiek, który chce zbudować swoją własną elitę. Ta elita łokietkowa to też jest elita bardzo rozbita. Bo z jednej strony mamy elitę małopolską, z drugiej strony mamy elitę wielkopolską. Te elity i ich tożsamość też jest jednak odmienna. I te elity, zarówno wielkopolskie, jak i małopolskie, bardzo ze sobą rywalizują. I utworzenie akademii ma również taki cel, żeby spróbować stworzyć w miarę ujednoliconą elitę. Nową elitę, ludzi, którzy będą coś zyskiwali, no bo zyskają oczywiście wykształcenie, ale w bezpośrednim sąsiedztwie Wawelu, w bezpośrednim sąsiedztwie dworu monarszego. To jest bardzo istotne i to pewnie jest jedna z przyczyn, aczkolwiek ja nie wykluczałbym tej przyczyny i wydaje mi się, że ona jest o wiele też istotniejsza. To znaczy, jeżeli budujemy pewien autorytet swój, więc budujemy pewną propagandową wizję Królestwa Polskiego jako bardzo poważnego państwa na arenie międzynarodowej. A też trzeba przypomnieć, że Kazimierz Wielki panuje w bardzo ciekawych czasach, dlatego że to są czasy naznaczone panowaniem w Europie bardzo silnych władców, którzy bardzo często później również tytułowani są wielkimi. Bo przecież początek jego panowania to jest Karol Robert, władca węgierski, ale później Ludwik, który u nas do naszej historiografii przeszedł jako Ludwik Węgierski, ale w historiografii węgierskiej to jest Ludwik Wielki. To są potężni władcy, jak Luksemburczyk, to jest również potężny władca. To jest czas osłabienia władzy papieskiej, tak zwanej niewoli awiniońskiej. Więc to są też w Europie bardzo ciekawe, interesujące czasy wybitnych władców. No to jakoś na tle tych wybitnych władców trzeba się wyróżnić. I utworzenie akademii, takie pokazanie, że dba się, że ma się pewną dbałość też o wykształcenie, że stosuje się do pewnych trendów, które są w zachodniej Europie, one też mają pokazać pewne aspiracje władcy. Więc oprócz tego stworzenia tej nowej elity, która ma otoczyć władcę, która ma być jego elitą, ma zapewnić w ten sposób pewną ciągłość władzy również, być tą fundamentem zapewnienia ciągłości władzy, to stworzenie Akademii Krakowskiej niewątpliwie ma też ten cel propagandowy. No ale przypomnijmy, że dopiero Jadwiga Dygawęńska, to jest monarchini, która tak naprawdę te tradycje uniwersyteckie na terenie Krakowa umocniła. Akademia próbowała to zrobić, no ale nie była uczelnią, która miała na tyle silne podstawy i finansowe, i tradycje akademickie były jeszcze zbyt słabe, żeby to utrwalić. Dopiero fundacja oczywiście Jadwigi, a później kontynuowanie wspierania uniwersytetu przez Władysława Jagiełłę, ona dopiero umożliwiła tym tradycjom akademickim krakowskim na umocnienie i też znalezienie swojego miejsca na mapie uczelni europejskich.
0: Kazimierz miał 4 żony, ale synów doczekał się jedynie ze związków nieślubnych, a więc oni nie liczyli się jako następcy tronu, więc chcę zapytać, panie doktorze, o układ, na mocy którego następcą Kazimierza na polskim tronie miał zostać król Ludwik Węgierski.
1: Tak, ten układ z Ludwikiem Węgierskim, on ma również pewne źródła w historii wcześniejszej. Chodzi tutaj o układ z 1327 roku. To jest oczywiście układ pomiędzy Władysławem Łokietkiem a wówczas Karolem Robertem. Ten układ ma zresztą też uzasadnienie w biografii samego Kazimierza Wielkiego, bo on wówczas zapadł na bardzo groźną chorobę. Sądzono, że może to się skończyć tragicznie. Stąd też w 1327 roku na Łokietku został taki układ wymuszony, który miał gwarantować następstwo tronu Andegawenom w przypadku bezpotomnej śmierci Władysława Łokietka, raczej śmierci bez męskiego następcy. Oczywiście w przypadku Władysława, w przypadku Kazimierza Wielkiego mamy problem z tym męskim następcą tronu. Kazimierz Wielki, te liczne matrymonia, które w swoim życiu miał, również bigamiczne, bo był oczywiście problem z rozwodem z Adelaidą Heską, która okazała się bezpłodna, ale też prawdopodobnie chora też na inne schorzenia, które, jak tam twierdził Kazimierz Wielki, miała przed nim ukrywać. No pojawił się oczywiście problem następstwa tronu. I wówczas, ze względu również na konflikt na Rusi Halickiej i pretensje węgierskie związane z Rusią Halicką, podpisano układ z Ludwikiem Węgierskim, którego podstawą było to, że w przypadku bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego tron miał przejść na stronę andegaweńską. Więc powtórzono to, co wcześniej ustalono w 1327 roku. Ale oczywiście Kazimierz Wielki tak łatwo swojego tronu nie chciał oddać. Stąd też ogromne starania o usynowienie Kazika Słupskiego. Kazika Słupskiego, też takiego monarchy pomorskiego. To również oczywiście były starania związane z chęcią odzyskania Pomorza i pewnej ekspansji również w kierunku Pomorza. Tuż przed swoją śmiercią w takim testamencie Kazimierz Wielki Kazikowi Słupskiemu nadał bardzo poważne ziemie, właśnie między innymi ziemię łęczycką i sieradzką. To miało być to dziedzictwo, od którego miał rozpocząć ewentualnie Kazik Słupski swoje starania o opanowanie całej monarchii, ale ostatecznie po śmierci Kazimierza Wielkiego te nadania unieważniono. I to jest w ogóle bardzo ważny punkt w historii, bo on pokazuje, że to, co zrobił Kazimierz Wielki, było cechą charakterystyczną monarchii patrimonialnej. Natomiast my bardzo często mówimy o tym, że panowanie Kazimierza Wielkiego to jest panowanie, które rozpoczyna tak zwaną ideę korony Królestwa Polskiego. Czyli ideę oderwania państwa od osoby monarchy. Monarcha nie jest już właścicielem państwa. Jest królem, który tymczasowo na okres swojego życia zarządza danym terytorium. I oczywiście ma pełne prawo do zarządzania tym terytorium, ale ostatecznie terytorium jest od niego oderwane. To znaczy istnieje jakieś państwo w określonych granicach, które cechuje prawo, cechuje jakaś tradycja historyczna, cechuje jakaś symbolika i ona jest wspólna. I od czasu do czasu są jacyś monarchowie, którzy tym państwem rządzą, ale oni nie mogą sobie nim swobodnie dysponować. I to, co się dzieje po śmierci Kazimierza Wielkiego i to odwołanie jego testamentu, a powołanie się jednak na traktaty międzynarodowe, to właśnie jest ten dowód istnienia świadomości korony Królestwa Polskiego, że ta społeczność, społeczeństwo, oczywiście szlacheckie, społeczeństwo możnowładztwa, ma w sobie takie poczucie, że stanowi już coś odrębnego od bycia po prostu prostymi podwładnymi władcy. Że oto są właścicielami swojego państwa i nie władca będzie decydował o losach tego państwa. Nie władca będzie decydował o tym, czy to państwo ma być podzielone, czy nie. To doświadczenie rozbicia dzielnicowego jest na tyle silne, i pewnej też klęski rozbicia dzielnicowego, która wówczas była odczuwana. My dzisiaj historycy jesteśmy mądrzy, możemy cofać się, możemy spojrzeć w przeszłość, możemy powiedzieć, no tak, ale tutaj urbanizacja miast, tutaj lokowanie miast, tutaj szereg oczywiście cech pozytywnych rozbicia możemy wymieniać, ale wówczas ono było postrzegane jako coś negatywnego. I to negatywne postrzeganie rozbicia, ono właśnie utworzyło, czy wpłynęło również na stworzenie tej idei korony Królestwa Polskiego, która bardzo silnie widoczna była w 1370 roku i w tym akcie odcięcia się od decyzji Kazimierza Wielkiego i od jego testamentu i ostatecznie uznania władzy Andegawenów. To jest bardzo ważny moment polskiej historii, bo pokazuje, jak dojrzewa świadomość państwotwórcza. To jest, pod tym kątem to jest niezwykle istotne, że nie mamy już do czynienia po prostu z państwem zarządzanym przez jakiegoś prywatnego właściciela. Zaczynamy mieć do czynienia z państwem, które jest coraz bardziej dojrzałe, albo raczej ze społeczeństwem, które dojrzewa do pewnej świadomości, że jest właścicielami państwa. W dużej mierze z tych wydarzeń wypływa nasza dzisiejsza świadomość, że to też jesteśmy suwerenem, jak to niedawno jeszcze wszyscy politycy odmieniali przez wszystkie przypadki to pojęcie, czyli właścicielami państwa, jesteśmy za to państwo odpowiedzialni.
0: Doktor Sebastian Adamkiewicz, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, także Uniwersytet Łódzki. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Rozmawiała Karolina Lewicka. To była audycja Powrót do przeszłości, którą wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i życzymy dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Ja korki mam. Mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
1: Raczej każdy ma z angielskiego chyba dosłownie. Nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
2: A da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
3: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
4: No, ja mam taką aplikację. Mhm. I no, mniej więcej w niej jest AI, więc... Ona pomaga, fajna jest. Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
5: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
2: No. Czyli szkoła staje na wysokości.
5: Tak, akurat staje. No.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jeszcze w tym miesiącu ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Będzie kolejne podejście w Sejmie do uchwalenia przepisów zakazujących m.in. reklamy alkoholu. A w tych informacjach także podkarpacki ksiądz w areszcie jest podejrzany o prześladowanie chłopca. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Maciej Berek złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w tym miesiącu, powiedział w TOK FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Berek na początku września został przez Sejm wybrany nowym sędzią Trybunału i nadal czeka na zaproszenie od prezydenta, żeby złożyć ślubowanie. A co jeśli prezydent takiej uroczystości nie zorganizuje? No, o tym mówił Waldemar Żurek.
8: Myślę, że złoży w tym miesiącu, dlatego że musiał dać i daje ten czas kancelarii prezydenta, która naprawdę już potyka się o własne nogi, bo jak pan zobaczy...
9: Wierzy pan, że prezydent zaprosi?
8: Nie, nie wierzę, ale...
9: Nie wierzy pan, ale czy inaczej pan Berek złoży w Sejmie w takim trybie, jak...
8: Tak, jak pozostali ta czwórka.
7: No, Maciej Berek to nie jedyny sędzia, którego pracę w Trybunale blokuje prezydent i prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Również 4 innych sędziów już od marca nie jest dopuszczanych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Teraz kolejne próby włamania i wywierania presji na Europejczyków przez Rosję. Władze Łotwy, która... stale jest celem rosyjskiej propagandy, zaapelowały do obywateli przed wyborami do parlamentu o czujność. Służby ostrzegają przed kampaniami dezinformacyjnymi i mechanizmami manipulacji, które mogłyby wpłynąć na proces wyborczy. Za tydzień w Sejmie będzie druga próba przegłosowania przepisów zakazujących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu, dowiaduje się reporter TOK FM Maciej Kluczka. Druga, bo pierwsza się nie powiodła. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu ten punkt dotyczący alkoholu nieoczekiwanie wypadł z harmonogramu. O szczegółach opowie właśnie Maciej Kluczka.
10: Głosowanie w sprawie ustawy alkoholowej zablokowali politycy PSL-u. Teraz jednak, co udało mi się potwierdzić, doszło do spotkania wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym z Lewicy. Panowie ustalili plan, by ustawę przegłosować za tydzień w Sejmie, a ewentualne poprawki zgłosić w Senacie. PSL nie neguje potrzeby wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, ale chce zabezpieczyć organizację festiwali wina i piwa. Zdaniem Lewicy organizacja tych wydarzeń nie jest zagrożona, a przyszły tydzień da odpowiedź, czy faktycznie porozumienie w tej kwestii zostało osiągnięte. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: A więcej o polityce także na tokfm.pl. Wigary z Podkarpacia w areszcie. Sąd zdecydował, że Karol H. z parafii w Głogowie Małopolskim spędzi tam 2 miesiące. Ksiądz jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Tematem zajmuje się podkarpacki reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, jak jest tło tej sprawy.
11: Sprawa ciągnie się od 2025 roku, bo właśnie wtedy, na początku stycznia, miało rozpocząć się nękanie chłopca, które trwało około 6 miesięcy. Jak się okazało, ksiądz uczył nastolatka religii. Do tego, jak udało mi się ustalić, wcześniej miała ich łączyć bliższa relacja. I w momencie, kiedy chłopiec chciał ją zakończyć, rozpoczęło się nękanie. Jak mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
12: Szantażował go, że ujawni informacje dotyczące jego życia prywatnego, wysyłał wiadomości do wspólnych znajomych, jak i do samego pokrzywdzonego, w których go zniesławiał.
11: Ksiądz usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Marcin Starzec, TOK FM.
7: I takie są informacje TOK FM. U nas kolejne tematy. Z roku na rok zmniejsza się liczba miejsc oferowanych studentom w akademikach, mówi w TOK FM specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk. Jak pokazują badania, w publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów.
13: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4-osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
7: A my przypomnijmy, w Polsce studenci zaczęli właśnie nowy rok akademicki. Tanieją pobyty w sanatoriach. Od 1 października zaczyna się niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studio kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż w wysokim sezonie, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
14: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoriach, które wynikają ze skierowania od lekarza. Natomiast przypomnę, że jeśli Państwo będziecie chcieli skorzystać z jakichś dodatkowych zabiegów, które nie wynikają ze skierowania od lekarza, no to już na własny koszt, ale też warto skonsultować z lekarzem od strony medycznej, tak, żeby sobie nie zaszkodzić. I w tym, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
7: No, mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą kuracjusze częściej rezygnują z wyjazdów. W skali roku tak zwane niedojazdy stanowią już 20% wszystkich skierowań. Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 to w Katowicach.
6: To jest powtórka.
15: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Węska i bardzo mi miło Państwa gościć w sobotnie popołudnie w programie Przy Stole. Proszę zgarnąć herbatę, może kawę, może nawet wciąż coś, no tak niekoniecznie gorącego, bo pogoda przynajmniej w Warszawie na razie mało jesienna, jest całkiem ciepło. Proszę się rozsiąść wygodnie i radzę też zaopatrzyć się w jakąś przekąskę, bo po wspólnie spędzonej godzinie mogą Państwo mieć rozbudzone apetyty na różne smaczne rzeczy. Nie wiem, czy oglądali już Państwo najnowszą kinową adaptację powieści Lalka Macieja Kawalskiego. Jeśli nie, to oczywiście zrozumiałe, bo to dopiero pierwszy weekend, kiedy film jest wyświetlany w kinach, ale może obejrzeli już Państwo na Netflixie serial Pawła Maślony, szeroko dyskutowany. Mnie te dwie adaptacje powieści Bolesława Prusa, mające premierę w zasadzie w tym samym czasie, zainspirowały do tego, by przyjrzeć się nim przez pryzmat kuchni, jedzenia, tego jak jest pokazywany na ekranie. O tym, co jadali, co mogli jadać mieszkańcy Warszawy w końcówce drugiej połowy XIX wieku, w drugiej części programu Przy Stole porozmawiam z moim gościem, znawcą tematyki przedwojennych restauracji, barów, kawiarni, Bartoszem Paluszkiewiczem. Gorąco już na tę rozmowę zapraszam, bo jedzenie w Lalce odgrywa ważną rolę, może nie pierwszoplanową, ale też niebagatelną. To, co bohaterowie mają na swoich talerzach, wiele nam mówi o ich statusie, o możliwościach materialnych, ale też o tym, jak widział Warszawę autor literackiego pierwowzoru serialu i filmu Lalka, jak wyglądała kultura stołu w czasach Bolesława Prusa, no i jaki wpływ na nią miało to, że nasza stolica była, czy tego chcemy, czy nie, przez pewien czas częścią carskiej Rosji. Ale zanim przejdziemy do Lalki, zachęcam Państwa do pewnej zabawy, znaczy zwrócenia uwagi na jedzenie w filmach. Twórcy od lat sięgają po jedzenie właśnie, żeby nam coś powiedzieć, na przykład o naturze bohaterów. W filmie Harry Angel mam wrażenie, że nieco dziś zapomnianym, to w jaki sposób Robert De Niro obiera, a następnie je jajko, no może wręcz wywoływać niepokój. Grany przez niego Louis Cypher zdaje się świetnie bawić, dosłownie pożerając symbol odradzającego się życia na oczach głównego bohatera. No i od razu wiemy, że mamy do czynienia z Lucyferem, nawet jeśli nie wiemy, jak ten bohater ma na imię i nazwisko. Wracając do jajka, bo ono jest jakoś ekranowo wdzięczne najwyraźniej, to w adaptacji poematu o Beowulfie, nie tej średnio udanej z Zemeckisa z 2007 roku, tylko tej o 2 lata starszej, Sturli Gunnarssona, bohaterowie martwią się, czy przetrwają noc, bo zagraża im nękający królestwo troll Grendel. No, jeden się w końcu zdobywa na takie słowa otuchy i mówi: spotkamy się rano przy śledziu i jajku. I ta myśl o tym prostym śniadaniu wojowników przynosi jakąś taką nadzieję. W Ojcu Chrzestnym gangster dzieli się tym, jak zrobić pyszny sos pomidorowy. Radzi do pomidorów dosypać cukru, dolać wina. No i taka krótka, prosta scena wiele nam mówi o tym, jakie znaczenie ma kuchnia dla tych bandytów włoskiego pochodzenia. Zostaw pistolet, weź cannoli, mówi w innej scenie jeden do drugiego, świeżo po kryminalnej robocie. Bardzo mocna scena i Francis Ford Coppola wie, co robi, bo mamy do czynienia z zimnymi zabójcami, a jakoś tak nie sposób ich trochę nie polubić. No, z kolei niemożność towarzyszenia komuś przy stole też może nieść potężny ładunek, pokazywać jakąś taką beznadzieję. W Nosferatu Wernera Herzoga, czy w niedawnej adaptacji Nosferatu Roberta Eggersa, tytułowy potwór w ludzkiej skórze no nie może zjeść kolacji z prawnikiem, który przybył do jego posiadłości, by dopełnić formalności związanych z zakupem nieruchomości na drugim końcu Europy, no bo ludzka strawa już mu nie przejdzie przez gardło, nie przyniesie ukojenia. Więc odżywia go i daje czysto fizyczną taką przyjemność z posiłku już zupełnie coś innego. No ale żeby nie było tak mrocznie. Jedzenie to przecież wspaniała rzecz, która może być kluczowa dla przebiegu fabuły. Kto nie zna sceny z disneyowskiego Zakochanego Kundla, gdzie parę głównych bohaterów zasłuchanych w piosence śpiewanej przez właścicieli włoskiej knajpki, no, nieoczekiwanie łączy jedna niteczka spaghetti, której dwa końce przypadkiem znalazły się w ich pyszczkach. Świetne zresztą wyczucie kwestii znaczenia jedzenia miał Stanisław Bareja, nasz rodak, autor kapitalnych komedii. Badanie zawartości cukru w cukrze weszło do języka, podobnie jak parówkowi skrytożercy, którzy byli odpowiedzialni za zniknięcie parówek właśnie z planu fikcyjnego filmu kręcanego przez bohaterów Misia. Jedzenie jest u Barei sednem dowcipu, czy to w scenie, w której bohater stara się zdobyć bilety na samolot, przedkładając pani na lotnisku podwawelską, zawiniętą w gazetę jako łapówkę, czy podczas absurdalnej wymiany zdań w kiosku, w którym na czarno handluje się mięsem i w którym politechnik oznacza schabik, a poradnik speleologiczny wątróbkę. W Wielkim Żarciu Ferreriego w latach 70. był to film dość brawurowy. No, jedzenie dosłownie wysypuje się, wylewa się z kadru, no bo jego bohaterowie postanawiają zajeść się, obeżreć się, przepraszam za słowo, na śmierć. No i ta taka orgiastyczna, zwulgaryzowana wyżerka jest może no, mało finezyjną, ale na pewno sugestywną metaforą skrajnego konsumpcjonizmu. Ten sam medal, tylko jakby na drugą stronę odwracają twórcy filmu Mni. No, niezbyt udanego moim zdaniem, ale ciekawego ze względu na podjęty temat. No, oto widzimy gości ekskluzywnego wydarzenia gastronomicznego, w którym jedzenie jest już no, totalnie oderwane od swojej pierwotnej funkcji. Wiedzą państwo tego po prostu, żeby no, dobrze smakowało, nasyciło, dało frajdę z dzielenia się tym jedzeniem z najbliższą osobą. Może stanowiło jakiś pretekst, by pobyć razem. O nie, to już jest za mało. W świecie instagramifikacji jedzenia, jego przeestetyzowania, takiego rytualnego szukania tego jednego miejsca, które będzie najlepsze z najlepszych, które zasłuży na ocenę 10 na 10 albo na 5 gwiazdek w Google, no jedzenie musi być czymś więcej. Staje się takim ekstremalnym performancem. Jedzenie na ekranie może więc nam dużo powiedzieć o bohaterach, może odegrać jakąś kluczową rolę fabularną, może nieść ładunek komizmu albo niepokoju. Może też coś mówić o czasach. I nie tyle o tych, w których dzieje się akcja filmu czy serialu, ale o tych, kiedy daną produkcję realizowano. No bo w lalce Wojciecha Hasa z 1968 roku, nakręconej przecież w głębokim PRL-u, bohaterowie wytwornego rautu odkrywają sobie kawałki czegoś, co wygląda jak gigantyczna galareta mięsno-warzywna. Galert, powiedzieliby Ślązacy. W najnowszej, serialowej lalce Pawła Maślony, no, wytworni państwo siedzą już przy takich malutkich porcyjkach, przywołujących na myśl minimalistyczne dania z modnych dzisiaj restauracji. O tym, co jedli bohaterowie lalki, i co naprawdę mogli jadać, gdzie mogli bywać mieszkańcy Warszawy pod koniec XIX wieku, co oferowało im miasto, co można było znaleźć na targu, w sklepach kolonialnych, do czego mieli dostęp i jak to się ma do tego, co mamy na stołach, do czego mamy dostęp dziś. O tym porozmawiam z moim gościem, Bartoszem Paluszkiewiczem. Zostańcie Państwo z Radiem Tok FM. Będzie o lalce od strony stołu, będzie apetycznie, no i na pewno będzie ciekawie. Dzień dobry, kłaniam się Państwu w sobotnie popołudnie. Nazywam się Tomasz Węska, a to jest program Przy stole, w którym dziś goszczę Bartosza Paluszkiewicza, twórcę profilu Przedwojenne restauracje, bary i kawiarnie, popularyzatora historii polskiej gastronomii, znawcę dawnego barowo-restauracyjnego życia, autora książki na ten temat. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku.
15: Spotykamy się, by przy okazji premiery kinowej Lalki Macieja Kowalskiego porozmawiać o tym, co jedli, co mogli jeść bohaterowie powieści Bolesława Prusa, ale też jak to jest pokazywane na ekranie, jak bywało w przeszłości pokazywane, jak to się ma do tego, co faktycznie jadano w drugiej połowie XIX wieku w carskiej Warszawie. I tak na rozgrzewkę, masz jakieś swoje ulubione danie, które zahacza o tamte czasy?
16: No chyba przede wszystkim te słynne zrazy Alan Nelson, które się pojawiają i które też w okresie międzywojennym bardzo często... No,
15: żebyśmy mieli teraz jasność, spójrz na moje notatki.
16: Tak jest.
15: Dokładnie. Zrazy po nelsońsku.
16: Dokładnie. Biorąc pod uwagę, że przede wszystkim była to potrawa mięsna, bo mamy okres drugiej połowy XIX wieku, więc to mięso nie zawsze bywało na talerzach. My dzisiaj będziemy mówić o ludziach w miarę dobrze sytuowanych, co jest, drodzy Państwo...
15: Ale nie tylko.
16: Ale nie tylko, ale no tutaj to widzimy to fajne, takie bogate jedzenie, no myślę, że nawet i bardzo bogate ostrygi, któż codziennie z nas jada ostrygi, prawda? A tutaj te ostrygi pojawiały się na tych wielkich rautach, balach, kolacjach, więc ja bym tu szedł w te zrazy Alan Nelson, które w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza, że się pojawiały w książkach kucharskich, one zyskały sporą popularność i w okresie międzywojennym również w kartach menu możemy je odnaleźć. Co ciekawe, sam temat zrazów był bardzo fajnie przedstawiany w prasie. Słynny Wiech przecież na łamach warszawskich dzienników w sposób fantastyczny opisywał w ogóle historię tychże zrazów, więc ja w ogóle Państwu polecam, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli znajdziecie Państwo chwilę czasu w domowych kontach, tak, ażeby wgryzać się, i myślę, że to jest dobre słowo, wgryzać się w tą historię Polski, polskiej gastronomii i...
15: Trochę ją przeżuć.
16: Trochę ją przeżuć, tych polskich dań. I tutaj te zrazy po nelsońsku, zrazy nelsońskie czy a la Nelson.
15: No ja właśnie też chciałem zrazy po nelsońsku wspomnieć, bo kupcy się nimi zajadali u Prusa na początku powieści i one są takie coraz rzadsze dziś, jakby niemodne wręcz. To znaczy jeszcze powiedzmy na Śląsku, no to owszem rolada, która jest chyba bliskim krewnym zrazu po nelsońsku, ale jest w Warszawie miejsce, gdzie można ich spróbować?
16: Bardzo możliwe. Niestety nie znam wszystkich lokali, Tomku, bo jest ich ponad, według spisu ostatnio, ponad 3,5 tysiąca. Mówię o wszystkich. Inaczej, czy my też możemy dzisiaj mówić, bo tak jak rozmawiałem z panem redaktorem, z Tomaszem, my sobie dzisiaj trochę popłyniemy w tym temacie. Zrobimy taką zupę albo taki bigos historyczno-gastronomiczny.
15: Pierwszy odcinek tego programu był o bigosie. Trafiłeś fajnie.
16: Wszystko nam pasuje. Więc mamy restauracje w Warszawie i też w Polsce, które nawiązują trochę do tych historycznych dań. Pytanie, czy zrazy Alan Nelson są daniem historycznym, pytanie, czy pierogi są daniem historycznym, bo cały czas one pojawiają się. Są dania, które na chwilę nam zanikają, tak jak słynny jesiod, który po prostu zaniknął z racji naturalnych, bo nie było go w polskich rzekach, ale nagle hodowle jesiodra się pojawiają, podobnie jak raki. No i znowu mamy renesans, można powiedzieć, dań ciekawych, dobrych, drogi, bo nie ma co ukrywać, że po jesiod, czy w ogóle mięso w restauracjach jest drogie. Ja myślę, że moglibyśmy znaleźć gdzieś te zrazy, czy też podobne zrazy, czy jakąś taką interpretację. Dzisiejsi młodzi, fajni kucharze sięgają do przedwojennych przepisów, do przepisów XIX wieku, ale starają się zawsze tak trochę zrobić tą interpretację na stoły nam współczesne, do tej pięknej galanterii stołowej, które mają, do tych pięknych wnętrz lokali, które mają, bo one też muszą niestety albo stety pasować, bo proszę mi uwierzyć.
15: O wnętrzach jeszcze pogadamy, bo to jest arcyciekawy temat. Prus, kiedy pisał Lalkę, opisywał autentyczne miejsca w Warszawie z bardzo dużą pieczołowitością. Wokulski przy okazji otwarcia nowego magazynu wydał kolację w restauracji w hotelu europejskim. Co my o niej wiemy? Bo tam też bywał sam Prus jako autor Kuriera Warszawskiego, więc no, pewnie dobrze wiedział, o czym pisze.
16: Gdybyśmy sięgnęli do źródeł z początku XIX wieku, przede wszystkim prasy, no bo głównym materiałem źródłowym, oczywiście pomijam Bolesława Prusa, który żył wówczas, chodził i opisywał, tak jak autor Zaklętych Rewirów, który opisywał rzeczywistość, czy autor Karier Nikodemadyzmy, gdzie też te restauracje mamy z okresu lat 30., no to świetnie się opisuje rzeczywistość, no bo jest ona na wyciągnięcie ręki. Ale wróćmy do tego hotelu europejskiego. Prus opisywał to, co widział i taka ciekawostka, drodzy Państwo, my nie wiemy, jak te dania wyglądały. Realnie. Dlaczego? Ponieważ kolorowe ilustracje w książkach kucharskich, no to jest początek XX wieku, a takie kolorowe, no to jest Dislova i to są jej interpretacje dań. Gdy sięgamy do materiałów ikonograficznych, czyli do zdjęć nawet z lat 20-30, gdzie te zdjęcia zaczęły się robić popularne, my nie wiemy, co było na talerzach, ponieważ ja to zawsze powtarzam, istniał taki niepisany etos fotografów, głównie fotografów oczywiście z wielkich koncernów prasowych, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, Kurier Warszawski na przykład, i oni nie fotografowali ludzi przy jedzeniu. Więc nie fotografowali też stricte samych dań, ponieważ jedzenie było w strefie bardzo intymnej, niczym pocałunek. No nie robiono zdjęć, gdy, proszę się nie brać ze słowa, ktoś miał otwartą gębę i wkładał sobie widelet czy tam kurczaka. Mamy zdjęcia jednego aktora, pana Leliwy, który brał udział w przedstawieniu teatralnym w Łodzi. No i są to zdjęcia pozowane i trochę mamy zdjęć dzieci, które jedzą kanapki, ale finalnie nie wiemy, jak te dania wyglądały. Więc tutaj w filmie scenarzyści, reżyser mają taką trochę dowolną interpretację tego dania. Wiadomo, że ono było na talerzu. Ten talerz jesteśmy w stanie zidentyfikować. Jesteśmy w stanie zidentyfikować galanterię stołową, jakieś serwetki, po części wystrój. Ja tu już mówię o lokalach okresu międzywojennego, bo bardzo często nowe restauracje były opisywane między innymi w takim miesięcznym architektura i budownictwo, tam gdzie się pojawiała na przykład winda, wentylacja, jakieś takie nowinki. I tu jesteśmy w stanie zidentyfikować nawet skąd pochodził dywan. Czy tapeta. W tych wcześniejszych, no to oczywiście prasa tak tego nie opisywała, no ale restauracja hotelu europejskiego, no była restauracją najwyższych lotów. Sam hotel był najwyższych lotów, potem sąsiedztwo Bristolu spowodowało, że te miejsca gastronomiczne w tychże dwóch hotelach, a tutaj hotel europejski, no były top of the top, więc no już się tam pojawić, no to przede wszystkim trzeba było być bardzo zamożnym, trzeba było mieć to słynne zaproszenie na taki raut. No i tam mogliśmy się spodziewać najlepszych rzeczy.
15: A te najlepsze rzeczy to...
16: A te najlepsze rzeczy, drodzy Państwo, na przykład to kawior czy ostrygi. Do tego francuski szampan. Najwyższej jakości ryby, najwyższej jakości owoce tropikalne, które już się pojawiały na naszych stołach, które były na przykład dodatkami do lodów, które też wiemy, że tutaj Łęcka jadła lody, czy jej towarzystwo jadało lody. I to też nie takie lody, jakie my znamy, czyli otwarcie pudełka plastikowego, łyżka i nałożenie, ale lody robione naturalnie, lody śmietankowe, lody na mleku. Drodzy Państwo, uwaga, w specjalnych takich wiadrach z takim mieszadłem. Były takie specjalne maszyny do robienia.
15: To wraca.
16: To wraca i to też pokazuje nam czasochłonność przygotowywania tych wszystkich potraw. W Bristolu mamy takie piękne zdjęcie z początku działalności hotelu Bristol, pieca, gdzie mamy 12 palników. Podobne piece musiały się znajdować w restauracji hotelu europejskiego w drugiej połowie XIX wieku, gdzie ci kucharze to wszystko robili na świeżo. Te karty gastronomiczne były bardzo rozbudowane i niekiedy, gdy je prezentuję młodym szefom kuchni, to się dosłownie chwytają za głowę. Matko boska, przecież bez zamrażarki tutaj bez mrożenia nie ma szans. Dzisiejsze karty menu są o wiele krótsze niż te przedwojenne. I my też, ja tutaj mam takie dwie, co prawda z lat 30., ale mamy też kartę hotelu europejskiego, więc zaraz sobie przeczytamy, co można było 60 lat po lalce można było zjeść, żebyście Państwo porównali.
15: Czyli mniej więcej w latach 30.
16: Tak, to może otworzymy od razu.
15: 20 wieku.
16: 35 rok. Na przykąski oczywiście kawior. On pozostawał cały czas. Homar w majonezie, węgorz po grecku, galantyna z kaczki, śniadania, które były, uwaga, podawane od godziny 13 do godziny 15, karp po rybacku, pilaw z wątróbek czy andruty z kremem. Kolacja z trzech dań za ówczesne 5 zł, na początek przykąski zimne, potem sandacz po kardynalsku czy antrykot z indyka z groszkiem szparagowym.
15: A ówczesne 5 zł z lat 30. to było dużo, bardzo dużo? Przypominam, mówimy o latach 30., do lalki zaraz wrócimy.
16: Biorąc pod uwagę informacje, które my wiemy między innymi z małych roczników statystycznych, które już były prowadzone. No przeciętny robotnik, przepraszam za określenie, ale tak trzeba nazwać, tak też osoby pracujące fizycznie były określone, zarabiał kilkanaście złotych tygodniowo, tudzież kilkadziesiąt złotych miesięcznie. 5 zł, drodzy Państwo, za kolację z trzech dań, to było horrendalnie dużo.
15: Wspomniałeś o tym, że lata mijały, ale ten kawior jako przystawka starter, dzisiaj niektórzy by powiedzieli, został w karcie restauracji hotelu europejskiego. W scenie obiadu Wokulskiego i Rzeckiego w restauracji, w serialu teraz najnowszym Pawła Maślony, Wokulski z Rzeckim siedzą, dostają czarny kawior, drobniejszy, czerwony taki jędrny, jakieś polędwiczki, jak sądzę, podane z sosem i cytrusami, o których wspomniałeś. I w ogóle ciekawostka, na stole jest wino, oczywiście rekwizyt, ale z datą 1855. Próżno szukać tych zrazów nelsońskich, o których rozmawialiśmy, ale są zielone szparagi, ziemniaczki, dużo mocnej substancji w ogóle, takiej w kieliszeczku. Wokulski zawąchuje wódkę chlebem, wedle takiego dawnego i chyba wymierającego zwyczaju. I zastanawiam się, czy wiemy, co to może być za restauracja. To znaczy, czy to jest być może właśnie te wnętrza hotelu europejskiego, w cudzysłowie oczywiście, bo to się tutaj dzieje, magia ekranu. Ale czy właśnie w takim miejscu mógł jadać Wokulski z Rzeckim po, nie wiem, po dłuższym niewidzeniu się?
16: Oczywiście, że tak. Jeżeli bierzemy pod uwagę tych dwóch bohaterów, którzy byli przyjaciółmi i po długim niewidzeniu się, więc no, to tak jak my byśmy się dzisiaj spotkali. Nie widzimy się 10, 15, 20 lat. Jeden z bohaterów przyjeżdża z dalekich krain.
15: No ale mnie na europejski nie stać.
16: No myślę, że na jedno posiedzenie byśmy dali radę, Tomku. Gdzieś nawet lekko...
15: Raz na 20 lat.
16: Jest. Więc oczywiście, no na pewno wybrano lokal pierwszej albo drugiej klasy, czyli tego pierwszego albo drugiego rzędu, zwłaszcza, że pojawia się kawior i mówisz o winie z lat 50. XIX wieku, to mamy różnicę 20 paru lat.
15: 78 to jest akcja lalki.
16: Tak jest, więc mamy tutaj dwie dekady, więc już był to lokal, który to wino posiadał. I pozwolę sobie, jeżeli możemy o tym winie. Warszawa słynęła z dobrych winiarni. No słynny Fukier oczywiście i wina, tysiące butelek win. Dodatkowo te winiarnie cieszyły się coraz większą popularnością i to właśnie przy tych winiarniach pojawiają nam się powolutku w pierwszej połowie XIX wieku, pomijam restauracje hotelowe, które były, pojawiają nam się tak zwane pokoje gościnne, które powoli ewoluowały nam w większe pokoje restauracyjne i to jest ta taka mała lokomotywa, któraś gastronomiczna, która się zaczyna rozpędzać. I ona w taki dobry tryb wchodzi pod koniec XIX wieku. Rozkwit, jeden z dwóch, to jest początek XX wieku i o tym tak naprawdę nikt nie pisze. Ja zaczynam się nad tym tematem zastanawiać, bo mamy duży rozkwit w pierwszej dekadzie XX wieku dobrych restauracji, aż do wybuchu I wojny światowej. No i potem oczywiście boom, szał, okres międzywojenny. Ale wracając do lokalu. Lokal renomowany. Możliwe, że były to sale hotelu europejskiego, kawior. Ten kawior był wówczas. Biorąc pod uwagę też umiejscowienie na mapie geopolitycznej Warszawy, tak?
15: Imperium Carskie.
16: Dokładnie, więc ten kawior był, no bo był to świetny rynek zbytu. Pieniądze nasi bohaterowie mieli, no bo były. I to wino, jedąc tym tropem, bo to już dla nas dzisiaj 20-letnie wino, to już jest coś wow. U Fukiera w latach 30. XX wieku sprzedawano najstarsze wino wówczas w Europie z 1604 albo 6 roku, drodzy Państwo. Czyli wino, które miało już 330 lat i kosztowało ono 450 zł za butelkę. My rozmawialiśmy o 5 zł za kolację. Tu mamy 450 zł za butelkę. I gdy Wokulski z Rzeckim się spotkali, tutaj ja bym obstawiał europejski, może wszedłbym w tematy hotelowe, może restauracja hotelu angielskiego, która znajdowała się na Wierzbowej, czyli niedaleko krakowskiego Przymierza. Przecież na Wierzbowej w grudniu 1812 roku biesiadował sam Napoleon Bonaparte, który w cudzysłowie pod kulonym ogonem wracał spod kampanii moskiewskiej.
15: To Rzecki mógłby mieć sentyment.
16: Dokładnie. I Tadeusz Gąsiorowski, ówczesny restaurator w 1812 roku, podał mu niezwykły obiad. Był 10 grudnia, minus 16 stopni i Napoleon przyjeżdżał, opatulony, skórami niedźwiedzia, lamparta i nie wiadomo co jeszcze w takich saniach. I Tadeusz Gąsiorowski podaje mu, uwaga, zrazy z ziemniakami właśnie.
15: Wspominałeś o Fukierze. Prus właśnie pisze o tym, że jeden z bohaterów lalki, niejaki Machalski, znajomy Rzeckiego, już o 6 rano gna do składu win u Lesisza, a po obiedzie chadza do Fukiera właśnie wspomnianego. I tak się zastanawiam, na ile ten ówczesny Fukier i dzisiejsze u Fukiera, no, znanej restauratorki z bujnymi lokami, są do siebie podobne. No bo u Lesisza to był skład hurtowy, ale pewnie też się można było raczyć na miejscu.
16: Jak najbardziej. Ówcześni restauratorzy, winiarze to były osoby bardzo inteligentne. To byli handlowcy z krwi i kości. Oni wszędzie czuli pieniądz i to było bardzo dobre, bo dzięki nim ta nasza warszawska gastronomia, bo o niej dzisiaj rozmawiamy, się rozwijała. Mamy tego pana Lesisza, tak? I mamy też Fukiera. To były osoby, którzy jechali na Węgry i sprawdzali tamtejsze wina. I uwaga, informacje takie, że na przykład zarządca Fukierowski pojechał sprawdzać wina na przykład na Węgry, była podawana normalnie w prasie. A żeby zachęcić już potencjalną publiczność, bo tak kiedyś zwracano się do gości restauracyjnych, że za chwilę przyjedzie i pewnie przywiezie jakieś nowości, że będzie dostawa nowych win. I przy tych właśnie składach win oni zauważyli potencjał, że gość zaczyna być głodny przy piciu. Co my do dzisiaj wykorzystujemy. Więc warto by było zagospodarować ten mały magazynek, który jest z tyłu, na fajny pokój. Ci goście z pieniędzmi, handlarze, dziennikarze, ówcześni lekarze, oficerowie wojska carskiego, prawda? Oni i tak przesiadywali w tych lokalach. To dlaczego nie wykorzystać potencjału, który jest w samej winiarni, czy też w składach kolonialnych? Na przykład Antoni Stępkowski rozpoczął swoją działalność od składu kolonialnego, a finalnie otrzymaliśmy legendarny dancing restauracji Oaza właśnie na Wierzbowej w kamienicy Tmuszewskiego pod Dziewiątką. Zapytałeś, Tomku, co mamy dzisiaj do tego fukiera, który jest? Nic. Oprócz lokalizacji. Realnie. I może doboru jakiegoś tam win. Nic, ponieważ w ogóle sama duża restauracja fukiera pojawiła się dopiero w latach 30.
15: To tu postawimy przecinek. Wracamy do rozmowy z moim gościem, z Bartoszem Paluszkiewiczem, autorem, twórcą profilu Przedwojenne restauracje, bary i kawiarnie. I rozmawiamy o tym, co jedli bohaterowie lalki. I zastanawiam się nad tym, jak to było pokazywane na ekranie w różnych adaptacjach. Wspomniałeś na samym początku naszej rozmowy, że kiedy dzieje się akcja lalki, już się pojawiają, już są na stołach w Warszawie cytrusy. I uderzyło mnie to, że właśnie w adaptacji Ryszarda Brera, jeden z bohaterów, wynalazca Julian Ochocki, bierze się właśnie za obieranie pomarańczy. I zastanawiałem się właśnie, tam są chyba jeszcze w paterze grejpfruty, tak sądząc po barwie, na ile one w XIX wieku były popularne.
16: No Warszawa to było miasto, prawda? Dawna stolica. To było miasto, gdzie te handle, gdzie te sklepy delikatesowe, sklepy kolonialne funkcjonowały bardzo dobrze. Jeżeli można było sprowadzić kawior, można było sprowadzić świetne węgrzyny, można było sprowadzić szampana, można było sprowadzić belgijskie czekoladki, to dlaczego nie można by było sprowadzić owoców cytrusowych, stąd pomarańcze? I gdybyśmy sięgnęli do katalogów, to jest bardzo fajny temat, bo gastronomia, drodzy Państwo, to nie tylko jedzenie. Ja zadam pytanie, czy bohater obiera pomarańcze ręką, czy specjalnym nożykiem?
15: Jeżeli dobrze pamiętam scenę w filmie, on to robił nożykiem.
16: No, czyli mieliśmy specjalny nożyk, który na przykład produkowała fabryka Farageta czy Norbina, z takim ząbkiem, który pozwalał się temu ząbkowi wbić i wtedy spokojnie obierać sobie tą pomarańczę. Więc jeżeli już mamy właściwy nóż do tego, to znaczy, że owoce, ryby, sery były popularne. Bo jeżeli
15: nie byłoby narzędzi do tego.
16: Dokładnie. Jeżeli uczyliśmy Francuzów jeść widelcem i nożem, tak jak to kiedyś powiedział, no to dlaczegoż nasz polski bohater niezwykłej powieści ma jeść, obierać rękoma pomarańcze, zwłaszcza w towarzystwie, gdzie te dobre obyczaje musiały być zachowane.
15: Wokulskiemu to różnie wychodziło.
16: Dokładnie, jedzona jest ryba chyba widelcem i nożem i tutaj w ogóle był cały ambaras. I tych sztuczców tej galanterii sowej było bardzo dużo, więc jeżeli je jadł nożem, to one już były. Ananasy też. I my to też widzimy w książkach kucharskich z drugiej połowy XIX wieku, że te owoce nam się pojawiają nie tylko jako tak zwany garnitur.
15: Czyli takie przybranie.
16: Przybranie, dokładnie, przebranie.
15: Danie też trzeba było przybrać w coś ładnego.
16: Tak, ponieważ tak jak dzisiaj, przede wszystkim jemy oczyma. Potem trochę wąchamy, pobudzamy te nasze zmysły i dopiero jemy, więc wszelkiego rodzaju kolorowe elementy, jak czy to galaretki, czy bakalie, rodzynki, winogrona, kawałki ananasa sprawiały, że te dania wyglądały kolorowo. Czy można było na przykład, bo mówiliśmy o wzmacnianej substancji, napić się kruszonu ananasowego? Czyli napoju wzmacnianego z winem szampańskim czy francuskim, właśnie z dodatkami ananasu czy soku z ananasa.
15: U Hasa jest taka scena, jak goście słuchający koncertu Molinariego częstują się z takiego wielkiego półmiska, na którym jest chyba jakieś mięsiwo, nie wiem, może jakaś wieprzowina. I tam jest taki cytat, jeden z bohaterów mówi: kolacja była, rozumie się, ostrygi, ryby, zwierzyna, ale pojawiają się ostrygi również w najnowszej adaptacji serialowej Lalki, kiedy Wokulski z Łęcką planują wesele, tam jest jeszcze Florentyna, też się pojawiają właśnie ostrygi, które mają przyjechać w dniu ślubu, włącznie z lodem. I zastanawiam się, czy te ostrygi były wówczas faktycznie bardzo ekskluzywne, bo też mam wrażenie, że one dzisiaj w Polsce uchodzą za taki nowy jedzeniowy luksus, czasami troszkę na pokaz, kilkanaście złotych, czy nawet dwadzieścia kilka złotych, w zależności od gatunku i wielkości za sztukę. We Francji czy we Włoszech mam wrażenie, że ostryga za euro 50, 2,50 to raczej standard. No, nie jest tak wysoko lokowana jak u nas. Jak to było z tymi ostrygami w czasach Wokulskiego i Łęckiej? Jadali zamożni? To było bardzo rzadkie, bardzo drogie? Skąd jechało? Coś wiemy?
16: Wiemy, oczywiście, że wiemy, ponieważ przeglądając prasę z okresu drugiej połowy XIX wieku, my trafimy na ogłoszenia świeże. Ostrygi halsztackie przyjechały, albo będą w czwartek. I one były świeże, dosłownie świeże. Fajnie, że powiedziałeś o tym lodzie. Oczywiście ten lód był, drodzy państwo. I gdybyśmy się teraz przenieśli do Warszawy końca lat 70.
15: XIX wieku.
16: I zabrałbym cię, Tomku, na wyprawy właśnie przez Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, zahaczylibyśmy o Plac Teatralny. To myślę, że w co, żeby też państwo nie skończyli, myślę, że w co 8 albo 9 witrynie napotkalibyśmy piękny kosz z owocami, butelki wina,

0: były bardziej popularne, bardziej dostępne. O, tak powiem.
1: A co wiemy o słodkościach? Bo mamy w lalce scenę, jak Łęcka wybiera się z Florentyną do cukierni na czekoladę i siadają sobie przy oknie. Mhm. Przez to okno widzą ją dzieci warszawskie, biedne, obdarte, i tak patrzą na tą czekoladę i te ciastka. Prus pisze: z ciekawością i łakomstwem głodnych zwierzątek. Mogę sobie to wyobrazić. Też Rzecki w jednej ze scen idzie posiedzieć przy gorącej czekoladzie. To był popularny sposób spędzania czasu, albo też popularna rzecz, bo mam wrażenie, że gorąca czekolada tak dzisiaj, no, są amatorzy, ale to nie jest jakaś taka rzecz, na którą się chadza regularnie. Wtedy, mam wrażenie, było trochę inaczej.
0: Przede wszystkim no, te cukiernie i kawiarnie to były zupełnie inne miejsca niż dzisiaj. Musimy pamiętać, że oglądamy te filmy, czytamy o gastronomii, tak jak o każdym temacie z pryzmatu naszej rzeczywistości. I dzisiaj dla nas kawiarnia to, tak jak Tomku mówisz, ta czekolada jest, take away, kubeczek, idziemy sobie. Ale dawniej przede wszystkim chadzano do kawiarni czy cukierni, żeby po prostu usiąść, odpocząć, pomyśleć. Panie były, porozmawiać. Możliwe, że w cukierni, w której były nasze bohaterki, mogły przeczytać jakiś francuski żurnal modowy, bo i to już było popularne, ponieważ tego gościa trzeba było w jakikolwiek sposób, oprócz jedzenia i napojów, przytrzymać w lokalu. Świetny w ogóle ten cytat o tych dzieciach. Mamy też taką fotografię z lat 30. cukierni, chyba Zalewskiego ze Lwowa, gdzie dzieci też oglądają samochód wybudowany z piernika i z czekolady na przykład. I o, coś, co tam się dzieje. Nie mam pojęcia, jak te rzeczy smakowały. My nie wiemy o tym, jak one smakowały. Myślę, że wybornie na tym maśle, ta czekolada, te słodkie dodatki, ilości tego lukru, jakieś owoce kandyzowane, te alkohole, które też były dodawane, ta śmietana robiona na świeżo. Z drugiej strony nie wiem, czy nasze żołądki były w stanie to też przetrwać, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innego jedzenia.
1: Wspomniałeś o alkoholach. Nie reklamujemy, nie zachęcamy, omawiamy literaturę. To bardzo ważne.
0: Tak jest, tak jest.
1: Mazagran, dobrze mówię?
0: Tak jest, Mazagran.
1: Wokulski był fanem.
0: Wokulski był fanem Mazagranu, który pił chyba na obczyźnie, prawda? Bo
1: w Paryżu?
0: W Paryżu, oczywiście, znowu rozmyślając.
1: To jest... A skąd ta egzotyczna nazwa?
0: Tu musimy sięgnąć trochę daleko, daleko, daleko. Lata 40, XIX wiek. Podboje kolonialne francuskie, Algieria i twierdza Mazagran. I tam francuscy żołnierze, którzy byli trochę pod ścianą, bo byli oblegani przez wojska algierskie, starali się te upały trochę tak zripostować napojem na bazie kawy i w substancji wzmacnianej, myślę, że mogę powiedzieć, koniaku albo rumu i odrobinę cukru. No oczywiście, jak się te podboje skończyły, no to z tym, że przepisem wrócili do siebie i paryscy, francuscy właściciele kawiarni, cukierni stwierdzili, no, że są pytania, czy można taki napój zrobić, więc ten Mazagran wszedł na salony, Wokulski go pił i on też wszedł na salony, drodzy państwo, nad Wisłą, no bo ta kuchnia francuska, ona nam się przeplatała w tej drugiej połowie XIX wieku i była to mocna kawa, podawana na zimno, z lodem. Mamy nawet zdjęcie z jednej książki kucharskiej, że ona była podawana w dużej szklance na spodeczku. Do tego oczywiście rum albo koniak. No i była słodzona syropem cukrowym tudzież cukrem. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to swoisty trochę koktajl, niemieszany, budowany bezpośrednio w szkle i to się świetnie przyjął. Wokulski to pił i pił to ten Mazagran do 1939 roku.
1: Kawiarnie, cukiernie to były trochę inne przybytki niż dzisiaj. Też chyba myślę pod kątem wystroju. To znaczy te jasne sufity, jasne ściany to dopiero w przyszłości miały zostać co sobie wynalezione, ale w gastronomii, w lokalach, w restauracjach, w kawiarniach było ciemno.
0: Było ciemno, no ponieważ same meble były ciemne. To było ciemne drzewo. Bardzo często meble były tapicerowane. Pokrycia były ciemnej zieleni, brązowe, fioletowe. Ta elektryczność dopiero też wchodziła na salony. No więc nie wszystkie lokale gastronomiczne mogły sobie o 21 pozwolić na rozświetlenie żyrandoli. Więc one były ciemne. Były gabinety, które były zamykane, ciemne kotary. Kawiarnie i cukiernie to były to mniejsze lokale też pod kątem powierzchni i pomieszczeń, więc one były bardziej jasne. No i tutaj jak nasze bohaterki usiadły przy witrynie, czyli przy szybie, no to te światło też trochę wpadało, tak? Te mebelki, jeżeli mogę tak powiedzieć, one były troszkę takie, jakby to powiedzieć, bardziej filigranowe w cukierniach i kawiarniach, bo tego miejsca było mniej. Jeżeli będziecie państwo oglądać zdjęcia, ja już mówię o zdjęciach oczywiście z okresu międzywojennego i tych zdjęciach pocztówkowych z końca XIX wieku, to bardzo łatwo rozróżnić, jeżeli nie będzie nazwy, jaki jest to typ lokalu. Kwadratowe, ciężkie stoły, to jest w 99% restauracja. Bo na stołach kwadratowych musiały się pojawić zakąski, przekąski, talerze, popielniczka, kabaret do przypraw, kabaret nie taneczny, ale kabaret, czyli

0: taki specjalny element wystroju na rączce, gdzie mogliśmy położyć sól, pieprz, oliwę, olej. Wszystkie fabryki platerów to produkowały. Do tego jakiś kwiatek, do tego, drodzy Państwo, serwetnik. No i duże talerze na pierwsze danie, drugie danie, a w kawiarni to filiżanka kawy, filiżanka czekolady, drobniejsza łyżeczka, mniejszy talerzyk na coś słodkiego. Więc też no, te kawiarnie głównie były w lokalach na froncie kamienic, tak? I te sale były na froncie, czyli właśnie z tą witryną, a te sale restauracyjne, one mogły być w głębi, więc one były zawsze ciemniejsze, no bo bardzo często było tak, że tam nie było po prostu okna. Już nie mówię o toaletach, ale to nie dzisiaj temat o toaletach.
1: A co z biedotą? Jest taka rycina Jana Feliksa Piwowarskiego, starsza wprawdzie o nieco ponad 30 lat niż lalka, pokazuje gar kuchnię pod studnią. Ja rozumiem, że to były raczej posiłki wydawane za darmo albo w ramach pomocy, czy za jakąś taką symboliczną opłatę 5 groszy. Co wtedy jedli ci, którzy no pewnie dla takiego Wokulskiego pracowali i to raczej nie jako subjekci, tylko ci, którzy, nie wiem, gdzieś tam może się uwijali przy jakimś rozładowywaniu towarów.
0: A jak tam ku myślisz? Tak jak dzisiaj, realnie. Jeżeli mówimy o pomocy społecznej dla najuboższych, zupa. Pojawiały się pierwsze pijalnie mleka dla robotników, tak, żeby i pierwsze bary mleczne, w cudzysłowie bary mleczne, wówczas mleczarnie, tak, żeby właśnie robotnik idący do pracy mógł zjeść taki w miarę solidny posiłek na bazie mleka. Mięso, nie ma takiej opcji. Ci ludzie mniej zamożni jedli to, co było. Czasem jakieś warzywa, może jajko. Mamy taki na krakowskim przedmieściu bar pod Karasiem, gdzie ci biedniejsi ludzie mogli zjeść pomarańcza na przykład. Ale mamy opis, że to pomarańcze już były koloru zielonego, ale one cały czas były w sprzedaży. W okresie międzywojennym, no, który ja uwielbiam, który ja opisuję, no, mieliśmy lokale trzeciego rzędu, gdzie też już się pojawiało mięso. Było one tańsze, było one na zimno, ponieważ ówczesne komisje sanitarne zabraniały smażenia w tego typu restauracjach. Jakieś jajko w oczcie, drobne takie przekąski, no i te słynne flaki, prawda? Jakieś pampuchy, czyli pyzy. Jedzenie, które miało zabić głód, no i spowodować, żeby była ta siła do tej pracy.
1: A czy masz poczucie, że zataczamy jakąś pętlę z XIX wiekiem? Jakaś moda wraca, jakieś smaki? Bo naszą gastronomię, sam o tym wspomniałeś, jej ciągłość, ewolucję bardzo boleśnie przeorał XX wieki. Najpierw wojny, a później już zawartość półek sklepowych ze socjalizmu. Przypominamy sobie trochę o rybach w większym stopniu, o rakach.
0: Zobaczymy, jak wpływ ekranizacji, dwóch ekranizacji lalki wpłynie na kreatywność kucharzy, zarządców, ja uwielbiam słowo w ogóle zarządca restauracji, dzisiaj byśmy powiedzieli właścicieli, i osób odpowiedzialnych za marketing w tychże lokalach.
1: Spodziewasz się lalkowych menu?
0: Spodziewam się lalkowych menu, spodziewam się sylwestrów lalkowych, podpowiadam. Ja uważam, że restauracja, kawiarnia, która podejmie temat speed date'ów teraz, no bo my tu mamy przede wszystkim miłość. My tu mamy miłość, prawda? My zapominamy o tej miłości. Ona też trochę na tym talerzu była, bo ta ostryga jest afrodyzjakiem. Szparagi są afrodyzjakiem, nie zapominajmy o tym. Więc ja liczę na to, że ci social menadżerowie dzisiaj powiedzą szefa kuchni, grzejmy. Bo trzeba tak robić. No bo my serial będziemy mieć na streamingu, prawda? Czyli w języku angielskim, francuskim też będą go mogli obejrzeć. I dlaczego by nie goście, którzy przyjadą na naszą piękną złotą jesień czy na zimę do Warszawy, nie będą mogli skosztować dań, które widzieli w serialu. Stworzenie do tego świetnego storytellingu historycznego, pokazania gościom, też warszawiakom, no drodzy Państwo, ja też bym dzisiaj poszedł zjadł, wypił taką właśnie prawdziwą czekoladę z filiżanki. Tomku, myślę, że ty też. Taką fajną ostrygę, fajnej cenie, prawda? Spróbujmy. Kolację właśnie inspirowaną.
1: Lalką.
0: Lalką. No jest to dzisiaj na wyciągnięcie ręki. Nikt wam nie broni nazwać deseru łęcka, prawda? I niech to będzie fajna melba, niech to będzie melba z lodami, niech będą te zrazy a la Wokulski i niech to się...
1: Beza a la Łęcka. Mi to pięknie zagrało.
0: Beza a la Łęcka. Zróbmy to.
1: Zróbmy to. Nie wiem, czy państwo słyszeli, mi w brzuchu zaburczało, jak żeśmy rozmawiali tutaj z Bartoszem. Mam nadzieję...
0: Siedzimy o samej, Tomku, siedzimy o samej wodzie, więc nawet węgrzyna nie mamy tu polanego, no.
1: Mam nadzieję, że wspólnie z Bartoszem rozbudziliśmy Państwa apetyty i zachęciliśmy tych z Państwa, którzy mieszkają w Warszawie, do spaceru, może małej uczty, śladami przedwojennej, nawet XIX-wiecznej gastronomii, śladami bohaterów lalki, do tego, żeby sobie dogodzić jak Izabela Łęcka, by zasiąść nad kubkiem gorącej czekolady jak Rzecki, albo poszukać miejsc, gdzie zamożny kupiec mógł czasem przy stole, czasem obok dobijać interesów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem audycji Przy Stole był Bartosz Paluszkiewicz. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu zawsze zawsze bogatych obiadów, deserów i tak jak pan redaktor powiedział, zapraszam was na spacery po Warszawie, bo warto szukać tych śladów i przede wszystkim smacznego, wszystkiego dobrego.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy piłkarze wygrywają 6-0 z Rumunią. Za chwilę więcej o tym meczu Ligi Narodów. Paliwa będą tańsze, to pokłosie ustawy podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kary za głupie żarty na lotniskach i w samolotach powinny być wyższe. Chcą tego przedstawiciele branży. To są informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Sport i polscy piłkarze, którzy wygrali mecz na PGE Narodowym. Wynik robi wrażenie, bo piłka w bramce przeciwników znalazła się aż 6 razy. O szczegółach opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej, który oglądał to spotkanie na Narodowym.
2: Robert Lewandowski zaczął, Robert Lewandowski skończył, 6-0. Nie, to nie jest wynik kolejnego seta wygranego przez Igę Świątek. To jest wynik meczu Polska kontra Rumunia. Oczywiście meczu, w którym goście grali od 20 drugiej minuty w dziesiątkę, ale no właśnie, najpierw Robert Lewandowski wywalczył rzut karny, który także skutkował wyrzuceniem z boiska zawodnika rywali, potem tego karnego wykorzystał, a potem w drugiej połowie mieliśmy festiwal bramek i właśnie Lewandowski, 47, i potem gol samobójczy, a potem kolejne trafienia, wreszcie tuż przed końcem hat-trick naszego kapitana, który strzelił 3 gole po raz pierwszy od prawie 7 lat, gdy 3 bramki strzelił Łotwie. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za benzynę 95 zapłacimy 6 zł. 73 grosze. 98 kosztować będzie nie więcej niż 6,7 zł. I 59 groszy, a za diesla kierowcy zapłacą 7,88, mówi minister Energii Miłosz Motyka.
3: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
1: Program będzie kosztować około 5 miliardów złotych. Lewica zaczyna czas rozliczeń. Na sobotniej Radzie Krajowej politycy mają wyciągnąć wnioski z porażki Darii Gosek-Popiołek, która odpadła w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka Lewicy nie zamierza wspierać żadnego z kandydatów w drugiej turze wyborów, a jak mówił w wywiadzie politycznym europoseł Robert Biedroń, głosy lewicowego elektoratu mogą rozłożyć się pomiędzy dwoma kandydatami.
4: Taki upadek zawsze boli. Ten wynik na pewno nie jest wynikiem naszych marzeń. Powinien dawać nam do myślenia, jeśli chodzi o to, jak się przygotowujemy do takich wyborów w kontekście samorządowym. Więc myślę, że te sympatie lewicy się rozłożą w różnych konfiguracjach. I myślę, że słusznie zrobiła Daria Gosek-Popiołek, nie popierając żadnego z kandydatów.
1: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się za tydzień w niedzielę. Zmierzą się w niej bezpartyjny Łukasz Gibała i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Teraz informacje z zagranicy. Prezydent Korei Południowej zagroził Ukrainie podjęciem kolejnych działań, jeśli ta publicznie nie przeprosi Seulu. Nie doprecyzował, o jakie działania chodzi. To dalszy ciąg awantury związanej z ujawnieniem przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że 2 północno-koreańskich jeńców zostało wysłanych do Korei Południowej. Tomasz Orchowski.
5: Władze w Seulu podkreślają, że informacja o przekazaniu jeńców miała pozostać tajemnicą. Tymczasem Zełenski powiedział o tym w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha określił to jako dyplomatyczne nieporozumienie. Przekazał, że Kijów pracuje nad rozwiązaniem sytuacji, ale prezydenta Lee Jae-myunga to nie przekonuje. Południowo-koreański przywódca stwierdził, że cała sytuacja dotyczy, i tu cytat, godności narodu i państwa, i jest krytykowany w swoim kraju przez opozycję. BBC zwraca uwagę, że oskarża się go o tuszowanie przekazania jeńców, by przypodobać się władzom z północy. Tomasz Orzechowski, TOK FM.
1: Kary za pozostawienie bagażu na lotnisku bez opieki, nieodpowiedzialne żarty przy kontroli bezpieczeństwa albo wybryki na pokładzie samolotu powinny być wyższe, przekonuje Piotr Rudzki z przedsiębiorstwa Polskie Porty Lotnicze. Takie sytuacje każdego roku utrudniają życie pasażerom. Nad 10-krotną podwyżką maksymalnej wysokości mandatów nakładanych przez Straż Graniczną w takich przypadkach pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Jak mówi reporterowi TOK FM przedstawiciel polskich portów lotniczych, bagaż bez opieki albo dowcip może kosztować życie człowieka.
6: Takie zgłoszenie do mnie trafiło, że jedna pani była pacjentką, która była wpisana na listę rezerwową i dostała informację, że będzie mogła zostać poddana jakiemuś specjalistycznemu leczeniu pod warunkiem, że doleci konkretnego dnia gdzieś za granicę. W przypadku, gdy będzie pozostawiony bagaż i będzie ewakuacja, albo będzie taka strefa wydzielona, to może kosztować życie tego człowieka.
7: Taka osoba nie zdąży na operację po prostu.
6: Dokładnie tak. Więc musimy też mieć świadomość, że te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: A tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze wystawili takich kar ponad 870. Kolejne informacje w TOG FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 w Katowicach.
8: Reklama. Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Reklama.
10: To jest powtórka.
11: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Otwieramy drugą godzinę naszego programu, kiedy gra piłkarska reprezentacja i mamy okienko reprezentacyjne. To i Ekstraklasa pochyla się nad podsumowaniami i wcale nie chodzi o wyniki, które padły na wstępie tego sezonu 2026-2027. To będzie opowieść o tym, jak od strony finansowej najwyższa liga piłkarska w Polsce wygląda, a to na kanwie wtorkowej konferencji, podczas której Grant Thornton po raz kolejny opublikował swój raport mówiący o tym, jak Ekstraklasa wygląda finansowo. Norbert Dziubak jest z nami, menedżer z Departamentu Audytu w naszym studiu. Dzień dobry, kłaniam się.
12: Dzień dobry również.
11: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. O te piłkarskie rzeczy nie będę pana pytał, o reprezentację Jana Urbana, choć rozumiem, że pan kibicuje gdyby pan mógł, to by pan w biało-czerwonych barwach chodził cały czas.
12: Oczywiście.
11: Dobrze, ale my teraz przechodzimy już do finansowej Ekstraklasy. Ewan, przez lata sport usiłował podnieść swoją pozycję. I nawet jeśli nie bronił się niezależnie od dyscypliny wynikami, to starał się pokazywać, jaki tkwi potencjał marketingowy i finansowy w danej dyscyplinie. Czy podobnie nie jest z piłką nożną naszą klubową, bo mam wrażenie, że te kolejne liczby, opracowania, raporty starają nam się udowodnić, jaka ta liga jest fenomenalna, przy czym nie zawsze to idzie w parze z wynikami, a najlepszym wykładnikiem są europejskie puchary. Tutaj akurat jest nieco lepiej, choć jeszcze do ideału daleko.
12: Oczywiście ma pan tutaj rację co do wyników sportowych. Może nie będę się zagłębiał, gdyż głównie skupiliśmy się na danych finansowych. Znaczy, tak naprawdę one mówią same za siebie. Ekstraklasa w ubiegłym sezonie wypracowała ponad 1,5 miliarda przychodów. Dokładnie 1,586 miliarda, co jest wzrostem prawie o 1/4. Prawie 25% wzrostu rok do roku, co jest gigantycznym, czy wręcz skokowym wzrostem w relacji do zwykłych firm, czy nawet poszczególnych branż, gdzie czasami sukcesem jest przegonienie i inflacja, albo utrzymanie się wraz ze wzrostem gospodarczym kilkuprocentowym. Żeby może to zaobrazować, ponad 10 lat temu mówiliśmy o przychodach w skali ligi niecałych 500 milionach. Obecnie przez ten okres zostały one zwiększone trzykrotnie. I możemy tutaj oczywiście zadać sobie pytanie, z czego to wynikało. My w raporcie podzieliliśmy sobie przychody na tą część podstawową i transferową, ponieważ rynek transferowy rządzi się swoimi prawami, jest jednak dużo bardziej nieprzewidywalny. Więc przychody łączne, no to jest miliard ponad 500 milionów przychodów, ale przychody działalności podstawowej również wzrosły bardzo znacząco i wynosiły 1,286 miliarda. I to był wzrost prawie 22%. Z kolei dzielimy jeszcze na trzy kategorie, które są chyba najbliżej i do zobrazowania dla zwykłego kibica, czyli przychody komercyjne, ponad 530 milionów, scentralizowane prawa marketingowe i mediowe 470 milionów i przychody z dnia meczu 270 milionów. Cały obraz mówi nam, że nie rośnie jedna kategoria. Wszystkie z tych poszczególnych składników odnotowują praktycznie rekordowe wyniki, co oczywiście dla ligi może być pozytywną informacją i świadczyć o zdrowych finansach, czy wręcz coraz lepszej strukturze tego wzrostu.
11: Mhm. To jest tak, że wzrost w poszczególnych obszarach też dyktowany jest, nie wiem, inflacją, tym, że te pieniądze w obrocie są coraz większe, nie tylko w obszarze sportowym, ale także biznesowym, gospodarczym w ogóle. Czy można też tutaj tę zmienną potraktować jako znaczący determinant tych słupków, które wystrzeliwują w górę właściwie każdego roku?
12: Oczywiście nie można abstrahować od sytuacji gospodarczej, lecz nie widzimy w tym podstawowej przyczyny. Gdyż znowu wracając do tych procentów, no 25% wzrostu rok do roku na pewno nie jest spowodowane wyłącznie inflacją lub podobnymi czynnikami. Najlepiej można to pokazać na przykładach z dnia meczu, gdzie widzimy, że średnio w poprzednim sezonie na stadionie na jednym meczu było ponad 13,5 tysiąca kibiców. Jest to wzrost 7-procentowy w relacji do poprzedniego okresu. Mówimy więc nie tylko o wartości biletu, który mógł wzrosnąć i usługach
11: okrających.
12: Zazwyczaj tak, ale mówimy też o ogólnym wzroście liczby tych kibiców, czego inflacja by nam nie wyjaśniała. Liga oczywiście chwali się, i tutaj akurat jesteśmy zadowoleni, że możemy to pokazać, że suma wszystkich kibiców na meczach Ekstraklasy to było 4 100 000, a nawet ponad, doliczając mecze pucharowe, to było ponad 4 800 000 i mamy cichą nadzieję, że w następnym roku będzie to 5 milionów.
11: Co pańskim zdaniem, bo rozumiem, że nie tylko przy tym raporcie upublicznionym, ujawnionym we wtorek pan pracował, jest najistotniejsze, jeśli chodzi w ogóle o rozwój polskiego klubowego futbolu? Infrastrukturę już mamy, ona się w jak najmniejszej części teraz poprawia. Już stadiony te, które miały zostać wybudowane, zostały wybudowane. To hospitality też ma pewien sufit. No, nie będą małże serwowane w każdej loży, za które przychodzący klienci biznesowi będą płacić się bimbaliony złotych. Który z tych obszarów ma największy potencjał rozwojowy i który ma też największy potencjał, żeby pchnąć polskie kluby w tym kierunku, gdzie jest na przykład top 5 lig w Europie?
12: Mówiąc o top 5, już naprawdę wykaczamy w przyszłości, to może tą...
11: Ale do kogoś trzeba równać, punkty odniesienia trzeba znaleźć.
12: Oczywiście, trzeba marzyć, bo wracając do rankingów, którymi niektórzy żyją dość intensywnie, kilka lat temu nie marzyliśmy o 10 miejscu. Obecnie jest to praktycznie na wyciągnięcie ręki. Wracając jednak do potencjału finansowego, myślimy tutaj przede wszystkim o przychodach związanych z występami w europejskich pucharach, czyli właśnie nagrodami od UEFA oraz rynkiem transferowym. Właśnie poprzedni sezon jest bardzo dobrym przykładem, gdyż cztery pierwsze miejsca w naszym rankingu zajęły kluby, które występowały właśnie w tych pucharach. Mówimy tutaj o Legii Warszawa, Lechu Poznań, Jagiellonii Białystok i Rakowie Częstochowa.
11: Czyli ten zastrzyk pieniędzy wynikających ze startu w europejskich pucharach zdeterminował tak naprawdę pierwszą czwórkę.
12: Dokładnie. Nie da się tutaj ukryć, iż przychody, środki uzyskiwane od UEFA to nie jest tylko bezpośredni zastrzyk. Dzięki temu kluby mają więcej dni meczowych. Ich sponsorzy są lepiej reklamowani. Nie tylko w skali kraju, ale i też Europy. Jest to po prostu samo napędzająca się machina i mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłości.
11: Mhm. Cały czas spoglądamy na te europejskie puchary. Rozumiem, że to hospitality, ten dzień meczowy też jest dużo wyższy ze względu na to, że bilety na mecze w europejskich pucharach są też relatywnie droższe w porównaniu z tymi na poszczególne mecze ligowe.
12: Tak, i tutaj poszczególni kibice mogą tutaj wrócić do sytuacji, kiedy kupowali bilety, czy to na poprzednie mecze fazy ligowej, ligi konferencji, czy już te półpucharowe, gdzie kluby oczywiście korzystały z faktu większego zainteresowania i te ceny podnosiły. Jednak patrząc po frekwencji, ten popyt to cały czas jest, a nawet można powiedzieć, że w niektórych klubach on jest nie za spokojany. Może najlepszym przykładem będzie Raków Częstochowa, który ze względu na relatywnie małą pojemność stadionu ma najwyższe wypełnienie. Około 97% w skali całej ligi, no pokazuje, że ci kibice chcieliby pewnie przychodzić nawet te większej ilości, ale nie mają do tego jeszcze warunków.
11: Okej. Odwołam się teraz do finansowania polskiego sportu, piłki nożnej także. Pada to w kategorii zarzutu, ale wiele klubów finansowanych jest przez samorządy. No jest to taka struktura, która nie wszystkim się podoba, że z publicznych pieniędzy finansowana jest rozrywka, z której nie wszyscy mają satysfakcję, bo na przykład nie kibicują piłce nożnej, bo uważają, że piłkarze są przepłaceni i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, brytyjski sport opublikował dane, z których wynika, że jego finansowanie tylko w 20% zależy od środków publicznych, a w około 80% zależy od środków prywatnych, wypracowanych przez same organizacje sportowe. Jak to jest w polskiej ekstraklasie? Czy macie takie dane, które pozwoliłyby ocenić, jaki jest zastrzyk pieniędzy publicznych do pieniędzy prywatnych?
12: Jeśli mówimy tutaj o tak drażliwym temacie...
11: A jest to drażliwy temat.
12: Słyszałem, że jest, a przynajmniej w opinii publicznej, więc przyjmuję to prawie, że za pewnik. My publikując i przygotowując raport, staraliśmy się jak najrzetelniej oddać liczby, dane finansowe, ale nie tylko, więc też otaczającą rzeczywistość. Zahaczyliśmy więc też o to, skąd te środki pochodzą. Nie dodaliśmy jednak czynnika ocennego, gdyż to w każdym klubie powinni zrobić czy włodarze miasta, czy przede wszystkim mieszkańcy, oceniając, czy te środki są przeznaczane.
11: Nie wymagam od pana oceny, czy dobrze, czy źle, natomiast no, chętnie poznałbym proporcje, jakie są, i podejrzewam, że nasi słuchacze też.
12: Myślę, że najlepszą odpowiedzią będzie tutaj znowu powrót do rankingu. Kluby, które osiągnęły największe przychody, czyli można powiedzieć najwyższe sukcesy finansowe, są to kluby, które są w rękach prywatnych. Kluby, które są głównie dofinansowywane ze środków prywatnych, czyli cała ta pierwsza czwórka, o której już wspominaliśmy, która grała w europejskich pucharach. Mamy oczywiście przykłady klubów, które utrzymują te środki z finansów publicznych, lecz jeśli mielibyśmy ocenić, no to z roku na rok mają one chyba relatywnie mniejszy udział, a przynajmniej w relacji do wartości inwestowanych i przekazywanych tutaj ze środków prywatnych, nie są już aż tak imponujące, jak jeszcze kilka lat temu.
11: A może pan się oprzeć na konkretnych liczbach, wskazaniach? Bo to myślę, że byłoby ciekawe. Skoro 1,5 miliarda, to dobrze pamiętam, 1,5 miliarda, 86 milionów. To przychody wszystkich klubów ekstraklasy za sezon 25-26, bo ten bierzemy pod uwagę, żeby nasi słuchacze też mieli tego świadomość. Jak to wygląda?
12: Środki uzyskiwane tu od samorządów sklasyfikowaliśmy w ramach kategorii przychodów komercyjnych, więc głównie od sponsorów, czasami są to jednostki, nazwijmy to municypalne, czyli będące własnością poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ale nie wydzielaliśmy ich jednak w ramach naszej klasyfikacji. Możliwe, że jest to ciekawy punkt do analizy i poprawy w następnym roku.
11: Ciekawym punktem do analizy też jest, jak rozkłada się ta struktura finansowania z pieniędzy prywatnych, bo nie da się ukryć, że w polskim sporcie, wielu się to podoba, ale wielu się to nie podoba, to branża bukmacherska jest też sponsorem. To już tak na marginesie troszeczkę, bo pewnie tego nie wskazywaliście w raporcie, skąd pochodzą te środki prywatne.
12: W samym raporcie nie, lecz mogę tutaj się odwołać do naszych komunikatów medialnych, również przygotowywanych po części z klubami, gdzie ujawnialiśmy, a przynajmniej kluby nam wskazywały, po trzech sponsorów, którzy przynoszą po prostu najwięcej pieniędzy do danych klubów. I tak, w niektórych przypadkach to są właśnie bukmacherzy.
11: Pójdźmy dalej. Jak kluby gospodarują pieniędzmi, które wypracowują, bądź też pozyskują? Tutaj takim... taką zmienną, która to opisuje, jest poziom wydatków na finanse, na płace dla samych piłkarzy. I tutaj są progi określone jako zdrowe wydatki, prawda? Czy to się poprawia? Czy wciąż mamy do czynienia z klubami, które, nie wiem, 80-90% swojego budżetu, a były i takie, które 100% realizowały na garze piłkarzy, trenerów i tak dalej?
12: Znowu możemy się tutaj odwołać właśnie do analizy danych historycznych i powiedzielibyśmy, że ta struktura się poprawia. Oczywiście do lidera, którym tutaj jest Jagiellonia Białystok, który wydaje wyłącznie 32% swoich środków na wynagrodzenia.
11: A jaka jest mediana?
12: Mówilibyśmy tutaj o około 70%, czyli właśnie tej granicy, którą UEFA wskazuje jako zdrowy poziom. I tak naprawdę poza dwoma klubami na najwyższy wynik to jest 84%. Więc praktycznie cała liga nie jest aż tak daleko od
11: tego poziomu. Przepraszam, ma najniższy, czyli ponad 30% udział płac
12: piłkarzy. 32 dokładnie.
11: 32, a najwyższy kto ma?
12: Najwyższy wynik to jest 150% w Widzewie Łódź. Lecz tutaj właśnie od razu możemy wskazać na metodologię, jak ten wskaźnik obliczaliśmy. 150% jest to wartość kosztów w relacji do przychodów klubu osiągniętych, nazwijmy to, samodzielnie. Lecz jeśli wzięlibyśmy pod uwagę zastrzyk finansowy, którego my w raporcie nie uważamy za przychód, gdyż księgowo to tak nie można ująć, a mianowicie podwyższenie kapitału poszczególnych
11: właścicielskiego
12: klubów.
11: Tak.
12: Dokładnie. Więc wracając do tego, bezpośredni zastrzyk od właściciela, to w Widzewie ta proporcja wtedy już spada ze 150 do 48%, więc ewidentnie widać, że właśnie ten nowy właściciel prywatny dość mocno wsparł swój klub.
11: No tak. Niekoniecznie osiągnął efekty takie, jakie chciał. To już taka dygresja z mojej strony. Jaki jeszcze obraz wyłania się z tego tegorocznego raportu? Co by pan wskazał jako takie punkty, o które warto zahaczyć, na których warto się zatrzymać?
12: Myślę, że możemy to tutaj wejść w wartości już dotyczące poszczególnych klubów, gdzie oczywiście najbardziej medialnie są liderzy. Widzimy, że mamy dwie tak naprawdę lokomotywy. Nomen omen, bo jest to najpierw stołeczny klub, który wygrał nasz ranking przychodów ogółem z wynikiem około 290 milionów, lecz wynika to z faktu, że osiągnął największe przychody transferowe, 88 milionów. Drugi nasza lokomotywa krajowa, czyli właśnie Kolejosz, to jest wynik łączny prawie 250 milionów, aczkolwiek w rankingu przychodów działalności podstawowej to Lech był na pierwszym miejscu. Osiągnął 233 miliony, co oznacza, że bez tych transferów Legii Warszawa to właśnie Lech Poznań byłby na czele naszego rankingu. Są to jedyne dwa kluby, które przekroczyły właśnie tą granicę 200 milionów działalności podstawowej. Tę skalę możemy sobie rozszerzać. Aż 6 klubów przekroczyło po poziom 100 milionów przychodów łącznych i właśnie te 6 klubów odpowiada za około 2/3 przychodów całej ligi, więc można by tu powiedzieć o pewnej centralizacji i wręcz skumulowaniu w kilku jednostkach, lecz dopóki te kluby ciągną całą ligę, to nie widzimy w tym...
11: Oprócz, przepraszam, Pucharowiczów, kto to jest? Wskażmy precyzyjnie.
12: Więc w kolejności mówimy o Legii Warszawa, Lechu Poznań, Jagiellonii Białystok, Raków Częstochowa i piąte miejsce zajął Górnik Zabrze. Gdzie od razu
11: tegoroczny Pucharowicz.
12: Dokładnie. Gdzie od razu możemy wskazać przyczynę i gdzie wzrost chyba jest najbardziej imponujący tak procentowo. To jest około dwukrotny wzrost budżetu, przychodów łącznych do około 110 milionów złotych, gdzie zarówno środki uzyskano od Ekstraklasy za wicemistrzostwo, czyli z jednej strony sukces sportowy, jak i druga frekwencja w lidze.
11: Ale też za Puchar Polski.
12: Oczywiście. Naszą szóstkę zamyka Pogoń Szczecin, czyli można powiedzieć, że Pucharowicz jest z lat ubiegłych, mając oczywiście ambicje na przyszłość. Jeśli mielibyśmy zwracać tutaj uwagę na inne aspekty ciekawe dla kibica, to możemy wrócić właśnie do tych przychodów dnia meczu, gdzie Lech Poznań przebił poziom 30 tysięcy średniej frekwencji w skali sezonu, nawet ponad 31 tysięcy. Górnik Zabrze miał około 23 tysiące. Legia Warszawa praktycznie zbliżony wynik, więc widzimy, że właśnie czy te stadiony, które już, jak wspomniano, są dość nowoczesne, potrafią przyciągać kibiców i to jest kierunek, w którym idą wszyscy. Nie tylko same mecze, lecz tak naprawdę atmosfera, wszystkie atrakcje wokół danego wydarzenia. No przykładem oczywiście może być Legia, która łącznie z Rechem osiąga najwyższe przychody z dnia meczu, około 60 milionów i tak zwany Legia Park, gdzie kibice mogą przyjść kilka godzin przed meczem z rodziną, ze znajomymi, miło spędzić czas i dopiero przygotować się do dnia meczu. My to widzimy w danych finansowych, że kibic, który jest obecny w okolicy, jest w takim bardzo dobrym nastroju, wydaje też po prostu więcej.
11: Mhm. A właśnie, najbardziej hojni są kibice którego klubu? Bo to się da zmierzyć tylko liczbą zakupionych koszulek, czy też w inny sposób?
12: Mówiąc o dniu meczu, możemy to dokładnie skwantyfikować. Legia Warszawa ma średni przychód z dnia meczowego na kibica na poziomie 112 zł.
11: Jest. W to się wlicza bilet, czy to jest pieniądze ekstra, którą zostawia kupując sobie, nie wiem, kiełbaskę, hot doga i popijając napój gazowany?
12: Mówimy tutaj o całym tym szerokim pakiecie i żeby tylko zobrazować, jest to znacząco więcej niż nawet Wiselider, czyli Lech Poznań 78 milionów złotych, czy Widzew Łódź 71. Wszyscy inni mają te wyniki niższe. No, nie będziemy chyba wchodzili w podstawę, ale można założyć, że stadion obecny na około 30-32 tysiące kibiców, który jest praktycznie zapełniany. I to jest praktycznie zawsze zapełniony i to jest następna rzecz, którą Liga i poszczególne kluby się chwalą, czyli osiągnięte tymi sold-outami, powoduje, że ci kibice wiedzą, że jeśli biletu nie kupią wcześniej, to może się okazać, że w ogóle dla nich nie wystarczy miejsca.
11: Proszę wybaczyć takie proste wnioski, jakie wyciągam, ale trochę pana prowokuję. Czyli w takim razie reszta ligi, 12 zespołów, żeruje na tej szóstce i stąd bierze się ten dobry wynik finansowy. Bo gdybyśmy wyłączyli te 6 klubów, to wyglądałoby to no, dużo słabiej.
12: W tak mocne prognozowanie się nie bawimy, bo faktycznie mogłoby być ryzykowne. Moglibyśmy kreślić scenariusze, że to inne zespoły przejęłyby te czołowe miejsca, zdobywając część środki za podium, inne sukcesy sportowe, czy też nawet europejskie. Lecz uważamy, że nie jest to sytuacja na pewno skrajnie zła, a nawet relatywnie zła w porównaniu tutaj do naszych sąsiadów. Mówiąc o lidze czy czeskiej, czy słowackiej, gdzie widzimy tą centralizację znacząco większą w ramach czy jednego, czy nawet kilku klubów czyli, z miast stołecznych.
11: Przepraszam, czyli tak jak mamy w Czechach Slavię Pragę, Spartę Pragę i Wiktorię Pilsno. Tak, są trzy kluby, które są lokomotywą całych rozgrywek, tak reszta no raczej jest tłem i należy je uznać za tło. Liga Słowacka też jest tego dowodem. Slovan Bratysława, Żylina i...
12: Węgierska, rumuńska. Te przykłady możemy mnożyć. Polska jest o tyle dobrej sytuacji, i tu możemy akurat posłużyć się praktycznie cytatem samej Ekstraklasy z filmu podsumowującego i promującego następne rozgrywki, że wartość finansów ligi powinna być zbieżna z ekonomią całego kraju. Polska dołączając do grona 20 największych gospodarek na świecie, będąc piątym największym ludnościowo krajem w Unii Europejskiej, ósmym licząc całą Europę, ma potencjał i ma miasta, które mają potencjał regionalny, aby przejmować rolę tych klubów wiodących.
11: To jeszcze jedna sprawa. Myślę, że zadałem już to pytanie, pan nie do końca mi odpowiedział, więc je ponowię. Pokaż mi, ile twój kibic kupuje koszulek, a powiem ci, jak bardzo jest zaangażowany. Wy macie takie dane, które opisywałyby sprzedaż klubowych koszulek, tych oryginalnych, nie na bazarze, że tak kolokwialnie się wyrażę.
12: Tak, zbieraliśmy te dane i to w kilku kategoriach, zarówno koszulkach, jak i innych.
11: No to ciekawe, proszę przytoczyć.
12: Tak, liderem tutaj tak naprawdę bez zaskoczenia jest Legia Warszawa, która sprzedała ponad 35 tysięcy trykotów. I tutaj znowu możemy odwołać się do nawet bezpośredniego komentarza klubu, gdyż na konferencji prezes zarządzający, czyli Marcin Hera, z delikatną uszczypliwością powiedział, że jest to wynik wyższy w sezonie, w którym poziom sportowy nie był najlepszy, od Lecha Poznań, który obronił mistrzostwo. To właśnie Lech był drugi w tej klasyfikacji i sprzedał 30 154 koszulki, czyli pan, 5 tysięcy mniej.
11: Poznaniacy są oszczędni, być może z tego to wynika.
12: Albo kumulują zakupy jeszcze na następny sezon, na trzecie mistrzostwo.
11: Też tak może się okazać. Dobrze, ale pan mówi koszulki, jeszcze są inne obszary, które można wskazać.
12: To, co widzimy bardzo często, czy na ulicach, czy właśnie w obrazku telewizyjnym, to są szaliki klubowe, cieszące się coraz większą popularnością. I to akurat sytuacja się odwróciła. To właśnie Lech jest na podium rankingu, sprzedał tych szalików ponad 64 tysiące, a Legia prawie trzykrotnie mniej, bo to jest 23 tysiące i tak naprawdę jest to bardzo ciekawy przykład i ten temat do analizy. Z czego to mogło wynikać, czy z sentymentu kibiców poszczególnych klubów, czy ich przyzwyczajeń, ale myślę, że możemy się w to zagłębić.
11: Jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym pomówić, mianowicie udział w tych przychodach partnera telewizyjnego, bo nie da się ukryć, że jeszcze wiele lat temu kluby żyły z telewizji, czyli z kontraktu dla nadawcy, z nadawcą, który rozgrywki pokazywał. A czy to się zmieniło i czy ten udział pieniędzy wynikających z kontraktu maleje w skali budżetów klubów? No i też gdzie jest sufit, to jest pytanie, bo wiadomo, że już niebawem będzie rozstrzygał się kolejny przetarg, a z tego co wiem, no telewizje też nie są w stanie płacić w nieskończoność, podwajać kwot, których liga by oczekiwała.
12: Mówiąc o środkach przekazanych przez Ekstraklasę, znowu mówimy o rekordowym poziomie. Było to ponad 300 milionów, dokładnie 301 i był to nawet wynik wyższy niż to, co sama liga zakładała na początku startu sezonu.
11: Ale to są pieniądze tylko od nadawcy, czy też wynikające z umów sponsorskich i tak dalej?
12: To są środki przekazane przez Ekstraklasę łącznie od tytułu tych praw i około tematycznych współprac, więc piramida sponsorska Ekstraklasy jest zapełniona. Mówimy tutaj nie tylko o środkach telewizyjnych. Mhm.
11: Jak to się ma rok do roku? W sensie udziału w budżecie pieniędzy przekazywanych przez Ekstraklasę, to są wkłady, które maleją?
12: Jeśli mówimy o relacji środków otrzymywanych od Ekstraklasy, ona faktycznie maleje. Przez to, że kluby potrafią osiągać coraz większe przychody z pozostałych źródeł, to ta część nie jest już aż tak istotna, lecz nie da się zaprzeczyć, że tu również wzrost jest imponujący. Wystarczy przypomnieć sezon 2015-16, kiedy ta kwota wynosiła 137 milionów. Ten wzrost nawet nie jest dwukrotny, jest powyżej tego
11: mnóstwa. No ale tutaj też możemy odwołać się do wskaźników inflacyjnych i to będzie całkiem zrozumiałe. Dekada to nie tylko w futbolu, ale w gospodarce ogólnie to szmat czasu, prawda?
12: Tak, lecz znowu możemy wrócić do kwestii, które nie są związane z inflacją. Zainteresowanie ligą musi być większe, co widzimy w faktach, gdyż Ekstraklasa w ostatnim sezonie zwiększyła swój zasięg geograficzny o kilka krajów, czy Ameryki Północnej, czy i Południowej. Więc tych kibiców widzimy, że na razie przybywa.
11: Jaka jest metodologia waszego działania, czyli firmy, która przeprowadza taki audyt, która rozumiem, że najpierw analizuje dane budżetowe, no bo one muszą być, jako kluby będące spółkami akcyjnymi muszą składać swoje sprawozdania, tak? I to wszystko jest jawne. Wy to bierzecie na warsztat, mielicie w zależności od kryteriów, jakie przyjmujecie i to z tego wychodzi. Jak długo pracuje się nad takim raportem?
12: Jeśli mówimy tutaj o zebraniu danych, to są to liczby przekazywane nam bezpośrednio przez kluby, więc musimy dodać małe zastrzeżenie. Nie są to dane przez nas audytowane, nie podlegają przez nas badaniu, bo to nie jest
11: taka kategoria. Czyli musicie, przepraszam, założyć dobrą wolę klubów, a nie to, że stosują kreatywną księgowość, tak?
12: Po części tak, ale ktoś nas wyręcza i jest takim czynnikiem tutaj stojącym trochę z batem, a czasami nawet i z innymi przedmiotami. Mówimy tu o kibicach, którzy znają swoje kluby. Co roku porównują dane, które przekazujemy. Jeśli byłyby tu jakieś rażące nieprawidłowości, czy nawet kwoty przypadkowo podane błędnie, od razu zostałyby wychwycone, co widzimy po ruchu w social mediach i pytaniach o bardzo wiele rzeczy, o których nawet czasami nie pomyśleliśmy.
11: Mhm. To takie wnioski końcowe, gdyby pan już prywatnie mi przekazał naszym słuchaczom, co pan sądzi na temat polskiej ekstraklasy, ale też w ujęciu tych wszystkich wskaźników, o których sobie mówiliśmy.
12: Podsumowując, liga się rozwija na bardzo wielu polach i tak naprawdę nie jest to rozwój ani tylko finansowy, ani tylko frekwencyjny, lecz tak naprawdę piłka nożna, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jest po prostu jednym z elementów rozrywki wolnego czasu. I tak powinna siebie klasyfikować i konkurować nie tylko z innymi dyscyplinami, ale przede wszystkim z innymi formami rozrywki, czy stacjonarnej na powietrzu, czy umożliwiającej oglądanie poprzez telewizję, działania strumieniowe, informacje krótkie w social mediach. Kibiców trzeba aktywizować. Całe szczęście widzimy to po właśnie wyjawnikach m.in. social mediów ekstraklasy, gdyż potem się to właśnie przekłada na tą frekwencję fizyczną, na coraz większe zakupy gadżetów, akcesoriów klubowych, rozpoznawalność sponsorów, którzy są potem bardziej skłonni wydawać swoje środki. Wracając może jednak do chyba najciekawszego pytania o potencjalne perspektywy i gdzie widzimy możliwości rozwoju, jest to na pewno rynek transferowy. Tak jak sama Ekstraklasa porównywała się w wywiadzie udzielonym przez prezesa Animuckiego do rynków jak Dania czy skandynawskich, które celują w 120-140 milionów euro rocznych przychodów transferowych, to Ekstraklasa

0: Kulturalnym znaczeniem Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
1: Reklama.
2: To jest powtórka.
3: Przemysław Iwańczyk, jeszcze raz kłaniam się Państwu. No to tak, usłyszeliśmy już o tym, jak rośnie finansowo polska ekstraklasa, że te przychody to już ponad 1,5 miliarda złotych. To jest gigantyczna skala i też gigantyczny skok, właściwie notowany rok rocznie, jeśli chodzi o polskie kluby piłkarskie. On w dużym stopniu też podyktowany jest przychodami z tak zwanego dnia meczowego. Polskie kluby, choćby w ubiegłym sezonie, w liczbie 4 występowały w europejskich pucharach w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Była więc okazja, żeby zarobić, i to niemało. A pewnie w przypadku, nie wiem, Rakowa Częstochowa, który nie może poszczycić się przyzwoitym stadionem, ale także innych klubów, ta frekwencja byłaby jeszcze wyższa, gdyby były takie możliwości. Mariusz Rudz jest z nami z pracowni Odeska Architekci. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
4: Dobry wieczór.
3: Projektował pan Stadion Narodowy, Stadion Legii, teraz projektuje pan Stadion Polonii. Zresztą w niedzielnym magazynie rozmawialiśmy o tym, że będzie on pełnił także inny rodzaj użyteczności publicznej, będzie bowiem miejscem doraźnego schronienia na wypadek gdyby. I tutaj nie będę rozwijał tej myśli. Natomiast zapytam pana wprost, czy my nie przespaliśmy troszeczkę momentu, albo inaczej, nie wykazaliśmy się dość bujną, szeroką wyobraźnią, by przewidzieć, że piłka nożna będzie rosnąć po Euro 2012 i ta skala zainteresowania futbolem klubowym będzie na tyle duża, że te nowe obiekty, nawet liczące 40 tysięcy miejsc, jak w Poznaniu, okażą się za małe.
4: Iwan, to jest zjawisko szersze, nie dotyczy tylko stadionów, myślę. Myślę, że 20 lat temu z pewnością nie wyobrażaliśmy sobie, gdzie będziemy dzisiaj, po 20 latach, jak Polska zmieni się i w jakim tempie się rozwinie. Najprostszym przykładem jest to, że nie doceniliśmy kwestii obciążenia autostrad. Autostrada między Warszawą a Łodzią od razu powinna była być zbudowana jako trzypasmowa. Myśmy byli przeszczęśliwi, jak zobaczyliśmy ten pierwszy samochód jadący tuż przed Euro, dwupasmową autostradą między Łodzią a Warszawą, że wreszcie Warszawa została podpięta do międzynarodowej sieci autostradowej Europy. I wydaje mi się, że ta nasza wyobraźnia i nasze zrozumienie tempa, w jakim rozwija się Polska, ona postępuje w miarę upływu czasu. To jest oczywiście naturalne, ale teraz dostrzegamy, jak mało wyobrażaliśmy sobie 20 lat temu, gdzie znajdziemy się dzisiaj. Ze stadionami jest bardzo podobnie. Rzeczywiście pierwotne wyobrażenia o tym, jak budować infrastrukturę sportową, no były dosyć ubogie. Myśmy tak naprawdę, projektując Stadion Legii w latach 2006-2007, bo to w tym czasie powstawał nasz projekt, ustanawialiśmy zupełnie nowy standard projektowania stadionów w Polsce. Wcześniej takich stadionów nikt nie budował w naszym kraju. Dotyczyło to układu funkcjonalnego tego obiektu, dotyczyło przede wszystkim tej multifunkcjonalności takiego obiektu, ale też wygospodarowania odpowiednich stref tak zwanego hospitality, tak, dla kibiców, dla osób odwiedzających ten stadion, zapewnienia odpowiedniego standardu nie tylko samego widowiska sportowego, ale też standardu przebywania na tym obiekcie w trakcie meczu, przed meczem i nawet po meczu. I ten czas musiał być w odpowiedni sposób zagospodarowany. Tego wszystkiego brakowało, stąd też zapotrzebowanie pierwotne i frekwencja na stadionach, z którą mieliśmy do czynienia w okresie poprzedzającym, czyli tak powiedzmy sobie w latach 90., 80., ta frekwencja była dużo mniejsza, nie tylko ze względu na mniejszą pojemność stadionów, ale też ze względu na to, że ludzie nie czuli się na tych stadionach bezpiecznie. Dzisiejsze obiekty realizowane, w szczególności po tym boomie, który nastąpił w związku z organizacją Euro w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie, spowodowało i nowy poziom bezpieczeństwa tych obiektów spowodował, że ludzie przestali odczuwać zagrożenie związane z przychodzeniem na widowiska piłkarskie. Zaczęły przychodzić całe rodziny z dziećmi, nawet w związku z tym są na przykład na

0: stadionie Legii jest zaprojektowana specjalna strefa dla rodzin z dziećmi, ze specjalnym menu dla dzieciaków, żeby to poczucie bezpieczeństwa i tego spędzania czasu razem było zupełnie inne. I to między innymi też przyczyniło się do tego, że ludzie zaczęli się zachęcać do przychodzenia na widowiska piłkarskie, że to tabu zagrożenia po prostu zaczęło upadać. No i w związku z tym to jest prawda. Wszyscy nie doceniliśmy tego zjawiska, że ta skala będzie na tyle imponująco rosła, że stadiony, które wydawały nam się duże, takie, jakich do tej pory nigdy nie mieliśmy w naszym kraju, dzisiaj okazują się za małe. I rzeczywiście taka potrzeba rozbudowy tych niektórych z obiektów zrealizowanych w ostatnich latach, ta potrzeba jest coraz większa. I tutaj wspomniał pan o stadionach, które projektowaliśmy, ale to są rzeczywiście istniejące stadiony, ale zajmujemy się między innymi w tej chwili koncepcją powiększenia stadionu Widzewa. Stadion, który był zbudowany całkiem niedawno, był oddany, ja wiem, 8 lat temu może do użytku, czy 7, posiada pojemność 18 tysięcy miejsc, a Widzew ma na każdy mecz zapotrzebowanie na bilety prawie dwa razy większe. I to jest kwestia, która akurat w tym miejscu została wyraźnie niedoceniona. Niektóre z innych stadionów we Wrocławiu czy w Gdańsku nie zawsze są wypełniane. Te 40-tysięczniki nie zawsze były wypełniane.
1: Ale
0: przez,
1: na przykład stadion gdański służy nie tylko widowiskom sportowym.
0: Tak.
1: Bardzo często wykorzystywane jest także na widowiska muzyczne. Tylko wie pan, sytuacja, o której pan mówi, stadion Widzewa, to jest w ogóle zaniechanie, moim zdaniem, współczesne zaniechanie. Natomiast mam wrażenie, że, i to nie jest pretensja artykułowana do pana, to, że stadion narodowy jest jaki jest, czyli nie spełnia wymogów choćby organizacji finału Ligi Mistrzów, choć jest przepięknym obiektem, czy aby nie wynikało też z tego, że wy trochę pracowaliście na kolanie w związku z naglącymi terminami, kiedy Polska i Ukraina dostała prawo organizacji Mistrzostw Europy i trzeba było właściwie na wczoraj przedstawiać projekt, ale taki, który udałoby się sensownie zrealizować?
0: Znaczy, moja teoria jest troszeczkę inna. Mianowicie w czasie, kiedy składany był wniosek Polski wspólnie z Ukrainą,
1: to nikt nie wierzy.
0: Myślę, że mało kto w Polsce wierzy, że my to dostaniemy. Więc zapytano pewnie, jaka jest ta minimalna wielkość tego obiektu, który musimy zapewnić. No to 55 tysięcy. No to tak i zrobimy. No i tak został zrobiony. I to jest wszystko. I to jest cała ta skomplikowana historia. A okazało się, że jednak tutaj chyba większa zasługa była prezesa Surkisa, czyli prezesa Ukraińskiego Związku Piłkarskiego, że jednak oba nasze kraje otrzymały prawo organizacji tych mistrzostw. No i jak już decyzja zapadła, że ma być taki stadion, no to taki został zbudowany. I już nikt dalej nie miał chyba odwagi, żeby go powiększać. I dlatego został taki zbudowany ten stadion. On ma tak naprawdę 55 tysięcy netto. Netto oznacza, że bez dziennikarzy, tak? Z dziennikarzami i przy niektórych innych meczach nawet do 58 tysięcy to może się zmieścić, ale generalnie to jest ta nominalna wielkość stadionu. On powinien, gdyby miał rzeczywiście 65-70 tysięcy, to byłby pewnie optymalnym stadionem.
1: Znaczy w samym projekcie niewiele trzeba było zmieniać, żeby on miał te 10 tysięcy. Dla pana na bazie, inaczej, na etapie projektowania, a później samo wykonawstwo, no byłoby sprawą groszową niż teraz na przykład wzięcie się za modernizację.
0: To byłoby zdecydowanie prostsze zbudować to od razu. Oznaczałoby to po prostu kilka rzędów więcej na jednej trybunie i na drugiej. I temat byłby.
1: I konstrukcja by to wytrzymała?
0: No, że konstrukcja musiała być stosownie do tego zaprojektowana oczywiście, to jest jasne. Mhm. No, ale konstrukcja byłaby taka sama, żelbetowa miska trybun i dach pewnie podobny, pewnie ciut większy, ale to jest wszystko.
1: A jeśli chodzi o stadiony klubowe, nie sądzi pan, że my w bardzo niedalekiej przyszłości doświadczymy tego, czego doświadczyli Włosi, czyli zbudowali sobie stadiony na Mistrzostwa Świata w 1990 roku. Te obiekty po 30 kilku latach, prawie 40, biorąc pod uwagę, kiedy one musiały powstać, to już są zmurszałymi, przestarzałymi konstrukcjami. I teraz właściwie trzeba zacząć budować to wszystko od nowa. Okej, trzymajmy się tej Legii, trzymajmy się Stadionu Narodowego. Na ile lat obliczona jest ta budowla?
0: Wie pan, no,
1: tak, jeśli chodzi o proces starzenia się materiałów, ale także proces starzenia się samej konstrukcji jako projekt. No, wiadomo, że spodnie, które były modne w latach 70. niekoniecznie modne są teraz, chociaż to podobno przebiega w cyklach koniunktury. Nie?
0: Tak, to prawda. No, no, trwałość konstrukcji żelbetowej jest dosyć duża i można spokojnie mówić tu o 50-70 latach, jeżeli jest w należyty sposób zadbana, tak? Bo to chodzi o pielęgnację tej powierzchni tego betonu i oczywiście renowację od czasu do czasu. Jeśli chodzi o konstrukcję linową dachu, no dobrym przykładem jest tutaj most brukliński w Nowym Jorku, który jest na takiej samej zasadzie tak naprawdę zbudowany, z bardzo podobnymi linami. Te liny wiszą tam od roku 1864, ile się nie mylę, i ciągle wiszą. Tak, oczywiście wymagało to pewnie jakichś renowacji i odświeżeń i malowania jakimiś farbami zabezpieczającymi, ale to jest generalnie trwałość tego obiektu. Ja myślę, że Stadion Narodowy, jeżeli Polska będzie miała ambicje i uda się uzyskać prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich, no to ten stadion czeka pewnie większa przebudowa.
1: A jest w ogóle taki plan? No bo wiadomo, że my z tą aplikacją to na razie jesteśmy z rozmaitych powodów na bakier, choćby nieporozumień na linii Ministerstwo Sportu, Polski Komitet Olimpijski, ale zakładając, że wszystko przebiegnie w sposób koncyliacyjny i taką aplikację się złoży, no to ta perspektywa roku 2040 czy też 2044 jest naprawdę nieodległa.
0: To prawda, jest nieodległa, no ale jeżeli by taka decyzja zapadła i jeżeli udałoby się naszemu krajowi otrzymać prawo organizacji igrzysk, to jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest adaptacja Stadionu Narodowego, ponieważ nie widzę najmniejszego powodu, żeby budować nowy stadion olimpijski i później utrzymywać i narodowy, i olimpijski. Koszt utrzymania takiego obiektu jest olbrzymi i pewnie gdyby nie sponsoring dużych koncernów państwowych, to pewnie trudno byłoby taki obiekt
1: utrzymać.
0: Ale
1: przepraszam, wejdę panu w słowo. Jesteśmy 20. gospodarką świata?
0: Podobno no tak. Słyszeliśmy, tak.
1: Tak. Jesteśmy krajem, który galopująco wyprzedza inne gospodarki europejskie. Jesteśmy. W Madrycie jest i Wanda Metropolitano, czyli stadion dla Atletico, przepiękny, a teraz zmodernizowane Bernabeu. Jest. Mogą być dwa stadiony w wielkiej metropolii, stolicy wielkiego kraju? Mogą być. To dlaczego nie w Polsce?
0: No to podam panu inny przykład. Gospodarka brytyjska pewnie nie jest mniejsza od naszej, a w momencie, kiedy w Londynie były Igrzyska Olimpijskie, zbudowano stadion olimpijski, ale potem go zmniejszono i gra tam obecnie klub piłkarski.
1: West Ham.
0: Tak. I w związku z tym należy, budując obiekty olimpijskie, należy myśleć długofalowo. Nie budujemy tego wszystkiego tylko i wyłącznie na jedną imprezę. Musimy mieć wyobrażenie tego, co my z tym zrobimy przez kilkadziesiąt lat po igrzyskach. Tutaj przykład Grecji i Igrzysk Olimpijskich, które kiedyś odbyły się w Atenach, tych ostatnich, jest na tyle pouczający, że obiekty, które zostały zrealizowane na raz na te igrzyska, zaczęły po prostu no, dosyć intensywnie się dekapitalizować z uwagi na to, że nie było żadnego pomysłu na ich wykorzystanie. Dlatego Igrzyska Olimpijskie mogą być ciekawym kołem zamachowym gospodarczym, ale naprawdę z długofalowym przemyśleniem tego, co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy to zrobić i jaki mamy pomysł na wykorzystanie tej infrastruktury w późniejszym okresie. Jest cały szereg ciekawych przykładów, już nawet takich historycznych, jak należy to robić, bo jednym z takich przykładów jest na przykład Monachium, w którym były Igrzyska Olimpijskie w 72 roku. Tam zbudowano gigantyczne miasteczko olimpijskie i zbudowano cały park olimpijski z obiektami sportowymi. Na stadionie olimpijskim grał później Bayern, ale obiekty sportowe były intensywnie wykorzystywane na inne cele i na sportowe, koncertowe i tak dalej, a cała wioska olimpijska została przekształcona zarówno w akademiki, jak i mieszkania, które zostały na wynajem albo na sprzedaż.
1: Podobny case jest z Paryżem i Saint-Denis.
0: Znaczy, Francuzi poszli jeszcze dalej. Oni zbudowali obiekty, które wewnątrz, w środku miasta, adaptowali pewną część infrastruktury miasta na potrzeby chwilowe zorganizowania niektórych imprez. To oczywiście...
1: Ale mówi pan o samych obiektach, mnie chodziło bardziej o wioskę olimpijską, tak. Czyli nieciekawą dzielnicę Saint-Denis, która... Tak. W którą raczej nie należy się zapuszczać po zmroku. Przystosowano i sprzedawano tam, nie wiem, czy do tej pory mieszkania dla odbiorców komercyjnych.
0: Tak, no ale tak zrobiliśmy wycieczkę ze stadionu do wioski olimpijskiej. Generalnie mówię, wracając troszkę do stadionu, no to rzeczywiście... Rzeczywiście jedynym racjonalnym rozwiązaniem w przypadku organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce, w Warszawie, byłaby adaptacja tego stadionu, przebudowa go na obiekt olimpijski i później powrót z tej aranżacji na olimpijskiej do areny ściśle piłkarsko-koncertowej.
1: To ja jeszcze, pozwoli pan, wrócę do tego tematu, który dotykaliśmy w niedzielnym magazynie. Zakładam, że nie wszyscy słuchacze, którzy są z nami teraz, byli z nami między 12 a 15. Rozmawialiśmy o projekcie Stadionu Polonii Warszawa, całym kompleksie na Muranowie. I powstający tam nowy stadion będzie też pełnił funkcję miejsca doraźnego schronienia. To jest w ogóle znak naszych czasów, taka tendencja, z którą ma pan do czynienia, znaczy właściwie inaczej. To już jest tendencja, czy to pierwszy tego typu projekt, który realizuje pan, także mając z tyłu głowy sytuację geopolityczną?
0: Tak, jak wspominałem też przed południem, stadiony, które dziś istnieją w Polsce, powstawały w innych warunkach geopolitycznych i też w innych warunkach regulacji prawnych dotyczących budowania. Stadion Polonii, co prawda mamy pozwolenie na budowę uzyskane już kilka lat temu, ale obiekt będzie realizowany teraz i w nowej sytuacji prawnej i geopolitycznej i naturalnym odruchem osoby racjonalnie myślącej, odpowiedzialnie myślącej jest to, żeby wykorzystać tę szansę i stworzyć przy okazji budowy tak poważnej infrastruktury miejsca, w którym bezpiecznie mogą schronić się ludzie na wypadek zagrożenia, którego świadkami jesteśmy tuż za naszą wschodnią granicą.
1: Mhm. Bo to też jest istotne. Pojemność stadionu na górze, nad powierzchnią ziemi, odpowiada pojemności stadionu jako miejsca doraźnego schronienia na tych dolnych kondygnacjach?
0: Nie prowadzimy tego rodzaju kalkulacji. Nie chodzi nam o to, żeby ludzi z meczu ewakuować do schronu.
1: Nie, ale chodzi mi o to, czy będą podobne pojemności.
0: To znaczy, my to w tej chwili analizujemy, jakie są możliwości zaadaptowania nie samego stadionu, ale garażu, który budujemy między stadionem, halą koszykówki, a centrum wsparcia sportu, bo to będą trzy obiekty usytuowane wokół garażu podziemnego i w tym garażu na niższych kondygnacjach, bo on będzie miał trzy kondygnacje podziemne, na niższych kondygnacjach chcielibyśmy przeprowadzić taką rearanżację i umożliwić stworzenie tam miejsca doraźnego schronienia. Takie możliwości ten obiekt daje i taką możliwość należy w tej chwili realizując ten obiekt, wykorzystać.
1: No dobrze, ale tak w optymalnej wersji to jest 1:1? Nie wiem, stadion liczy 20 tysięcy ludzi, no to parkingi pod spodem
0: myślę,
1: też powinny mieścić.
0: Nie chciałbym w tej chwili strzelać liczbami, bo myśmy tej analizy ilościowej jeszcze nie przeprowadzali. Myśmy przeprowadzali możliwość rzeczywiście implementacji takiego miejsca schronienia, ale szczegółowej analizy ilościowej dotyczących ilości ludzi, która mogłaby się zmieścić w tym miejscu doraźnego schronienia, jeszcze nie przeprowadzaliśmy, ale to nastąpi niebawem.
1: Tak, ale wie pan, to właściwie jest też potrzeba naszych czasów. Oczywiście to nie jest pytanie do pana, ale kwerenda obiektów sportowych, takich jak Stadion Narodowy, no też pewnie zakłada, żeby policzyć to, ile tam ludzi się zmieści, tak, gdyby trzeba było.
0: Tak,
1: ilu mieszkańców Pragi, no bo rozumiem, żeby tam nie przemieszczali się mieszkańcy, nie wiem, Mokotowa czy też Wilanowa.
0: Myślę, że są w tej chwili jednostki odpowiedzialne za tego rodzaju przemyślenia i odpowiednie osoby, które tego rodzaju analizy przeprowadzają. My w tej chwili badamy tylko możliwość wykorzystania tego, co tak czy owak budujemy, aby wyciągnąć z tej infrastruktury możliwie najwięcej w tym celu ochronnym, o którym mówimy.
1: Dozbrojenie takiego obiektu, tak by na wypadek niebezpieczeństwa on przetrwał, na przykład atak i rozumiem, że zburzona zostałaby konstrukcja ta, która jest na zewnątrz, to dozbrojenie o ile zwiększa budżet budowy stadionu? Da się to oszacować? Ile procent?
0: Nie chciałbym tak strzelać z grubego palca, ponieważ musielibyśmy określić pierwszy zakres, które stropy miały być wzmocnione, w jakim stopniu miały być wzmocnione, czy ewentualnie musimy dorobić jakieś dodatkowe wyjście poza strefę zagruzowania, czy nie musimy. To są szczegóły, a one dosyć istotny wpływ mają na finalne koszty realizacji. Generalnie my chcemy się poruszać w obszarze pozwolenia na budowę, które mamy. My nie zmieniamy funkcji tego obiektu. Oczywiście to nadal będzie stadion, hala koszykówki, centrum wsparcia sportu i garaż. Ale chcemy po prostu zaadaptować tę strukturę w taki sposób, żeby to podwójne użycie tej infrastruktury było możliwe.
1: Ja zadałem panu to pytanie, bo zastanawia mnie... Ile dodatkowo w budżecie muszą założyć inwestorzy bądź też wykonawcy? To jest, nie wiem, szacunek 20% więcej warto przygotować. Wie pan, bo to jest też taka dana, która dotyczy być może Kowalskiego, który będzie sobie budował dom i zechce sobie zbudować kondygnację podziemną, która będzie mu służyła jako miejsce schronienia, prawda?
0: Tak, dzisiaj nawet można chyba już kupić gotowe schrony, które przyjeżdżają na ciężarówce i są wkopywane w ogródek.
1: No to raczej piwniczki, prawda?
0: Takie nieduże, tak. Ale generalnie jeśli chodzi o przypadek, o którym rozmawiamy, my niebawem będziemy się zajmowali tą adaptacją i zrobimy po analizie takiej projektowej zrobimy aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Wtedy dokładnie będziemy wiedzieli, jaka powinna być różnica między przed a po. I wtedy możemy się umówić na drugą rozmowę.
1: Dobrze, zapraszam pana serdecznie. Mariusz Rudz z pracowni JSK Architekci był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: to promocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was na wyspy o dwóch nazwach, zależnie z której strony historii na nie spojrzeć. Ja zaproszę na Falklandy, wyspy, które są dzisiaj pod kontrolą Wielkiej Brytanii, choć leżą u wybrzeży Argentyny.
2: Ja dla kontrastu zapraszam na Malwiny, które są sercem argentyńskiej tożsamości narodowej, bo Malvinas son Argentinas.
1: Historia z końca świata, która bardzo wiele o tym świecie mówi. W Globalnym Popołudniu, dziś, tuż po godzinie 16. Zapraszamy. Krzysztof Story
2: i Doma Matejko.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W wielu krajach trwa weekend wyborczy. Parlament wczoraj wybierali Łotysze. Dziś głosować będą mieszkańcy Brazylii i Bośni i Hercegowiny. Nie milkną chętni udanej egzekucji w Stanach Zjednoczonych. Ze stanowiska rezygnuje stanowy szef więziennictwa. Kolejny cyberatak i kolejny wyciek danych. Tym razem celem był serwis turystyczny. Minęła 7, informacje tego FM, Emil Górny, dzień dobry. Tu stawką jest układ sił w całej Ameryce Łacińskiej. Brazylijczycy zagłosują dziś w wyborach prezydenckich. Obecny prezydent Luis Ignacio Lula da Silva stawia na pragmatyczne relacje ze wszystkimi. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro, syn skazanego byłego prezydenta, chce bliskiego sojuszu z Donaldem Trumpem. Według najnowszego sondażu różnica poparcia między kandydatami zmniejszyła się z około 10 do 5% i w pierwszej turze Lula może liczyć na 43% głosów, a Bolsonaro na 38%. I to oni najpewniej zmierzą się w drugiej turze głosowania, bo według sondaży poparcie dla pozostałych kandydatów nie przekracza 3%. A swoje władze wybiera także Bośnia i Hercegowina. Stawką jest to, czy kraj ma przetrwać jako jedno państwo. Trzy dekady po wojnie rządzi nim skomplikowany system, w którym władze dzielą Bośniacy, Serbowie i Chorwaci, a wyborcy wybiorą trzyosobowe prezydium, parlament centralny i parlament obu części kraju, Federacja Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee, Frank Stadura, ustąpi ze stanowiska po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike, poinformował gubernator Bill Lee. Wykonywanie pozostałych wyroków śmierci w stanie jest obecnie wstrzymane. Jak podał New York Times, Strada ma odejść pod koniec października. Jego rezygnacja następuje po drugiej w tym roku w Tennessee nieudanej próbie wykonania wyroku śmierci przez podanie śmiertelnego zastrzyku i wśród apeli przedstawicieli obu partii o jego dymisję. Skazana pozostaje nieprzytomna, jest podłączona do respiratora, a personel medyczny walczy o jej życie. Lekarze próbowali usunąć z jej organizmu dwie dawki substancji użytej do egzekucji. Christy Pike została skazana na karę śmierci za zabicie koleżanki. Ostatnie 30 lat spędziła w celi śmierci, czekając na egzekucję. Wyciekły dane z serwisu turystycznego wakacje.pl. Jak poinformowała platforma, doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych mogły się znaleźć adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. Serwis zapewnił, że każda osoba, której dotyczył wyciek, otrzymała informacje z zaleceniami, w tym z rekomendacją zastrzeżenia numeru PESEL. W komunikacie podkreślono, że zaraz po wykryciu incydentu uruchomione zostały procedury bezpieczeństwa, a sprawę przejęli eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. A w ostatnim czasie doszło do kilku dużych wycieków danych, dlatego w ramach NASK powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, które będzie pomagać firmom i instytucjom, które padły ofiarą cyberataku. Głównym zadaniem instytucji będzie wspieranie procesu odzyskiwania danych, aby przeciwdziałać takim cyberatakom. Powstał także program Cyber Legion, który umożliwia specjalistom w tej dziedzinie wsparcie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, mówi koordynator programu pułkownik Jarosław Wacko.
5: Nie ma chyba takiego państwa na świecie, które byłoby w stanie na przykład powołać siły zbrojne, które byłyby w stanie całą jego cyberprzestrzeń obronić. Nam zależy na tym, żeby ten ekosystem cyberbezpieczeństwa w Polsce był jak najlepiej przygotowany na wszelkiego rodzaju zagrożenia i stąd też zawołaliśmy do współpracy z nami najlepszych specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa.
4: No nie tylko systemy rejestracji medycznej padły w ostatnim czasie. Ofiarom zmasowanego cyberataku hakerzy włamali się też do systemu informatycznego Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Niewykluczone, że wykradzione zostały dane osobowe studentów. Modernizacja linii kolejowej nr 97 między Suchą Beskidzką a Żywcem zbliża się do końca. Inwestycja ma zapewnić komfort i krótszy czas podróży, mówi Dorota Szlacha z Polskich Linii Kolejowych.
0: Zasadniczy zakres robót został już wykonany, a obecnie realizowane są przede wszystkim prace wykończeniowe. Prowadzimy jednocześnie działania związane z przygotowaniem infrastruktury do eksploatacji.
4: Na połączenia pasażerskie na trasie mają być uruchomione 13 grudnia. Pierwszy weekend października to weekend seniora z kulturą. Placówki kultury w całym kraju przygotowały z myślą o seniorach specjalne pozycje. W Radomiu w akcji włączyło się Muzeum Jacka Malczewskiego, które zaprasza dziś w samo południe, mówi Mariusz Turczyk z muzeum.
6: Adelina Szczerbińska zaprasza na swoją wystawę Śmierć to dopiero początek. Przenosimy się do starożytnego Egiptu.
4: Po zwiedzaniu wystaw zaplanowano warsztaty. Seniorzy mogą dziś też odwiedzić Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Zaprasza Łukasz Rudecki, zastępca dyrektora do spraw artystycznych.
7: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia włącza się w tę akcję i zaprasza wszystkie osoby po 60 roku życia. 4 października o godzinie 12.30 seniorzy będą mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych.
4: W ramach akcji wejścia do muzeów są za symboliczną złotówkę. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Już teraz przed nami pogoda. Dzień przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem tylko na południowym wschodzie. W północnej połowie kraju prognozowane są miejscami słabe opady deszczu, gdzie niegdzie nadal utrzymują się mgły. Na termometrach od 16 stopni na północy oraz Przedgórzu Sudeckim, 19 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej miejscami do 23 na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
8: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Rozpoczynamy kolejny program z cyklu Prawo bez recepty. Moim gościem jest pani Jolanta Budzowska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Radca prawny reprezentujący poszkodowanych pacjentów w sprawach o błąd medyczny. Ja dzisiaj chciałam porozmawiać o takiej rzeczy, co do której chyba mamy trochę błędne przekonania, a mianowicie sytuacja, w której pacjent chce wyjść ze szpitala z różnych powodów. Jest niezadowolony, uważa, że już jest zdrowy, chce wyjść. I powszechna opinia jest taka, od razu powiem to, zanim zaczniemy przechodzić punkt po punkcie tę sytuację, że ktoś, kto mówi, ja chcę wyjść ze szpitala, po pierwsze szpital go wtedy wypisuje, nie może zabronić mu tego wyjścia, a po drugie, jak on już sam chciał wyjść, to nie może się zgłosić za dwa dni, mówiąc, a pogorszyło mi się.
9: Dwa pytania w jednym, może po kolei.
8: No właśnie.
9: Oczywiście każdy pacjent dorosły, świadomy, zdolny do swobodnego i świadomego podejmowania decyzji może odmówić dalszej hospitalizacji. Może poprosić o wypis na żądanie. Tak jak pani redaktor powiedziała, tych przyczyn, powodów może być kilka. Są różne, czasami względy rodzinne, czasami chęć kontynuowania leczenia w innym szpitalu, bo gdzieś już pacjent jest umówiony. I lekarz co do zasady nie może odmówić takiego wypisu, tylko że wypis to wypis, czyli pacjent musi mieć świadomość, z czym to się wiąże i przede wszystkim musi wiedzieć, jakie są konsekwencje tej decyzji dla niego. Czyli pacjent może podjąć ryzykowną decyzję, bo ona często bywa ryzykowna, wypisania na własne żądanie, ale zadaniem lekarza jest zadbać, żeby pacjent wiedział, jakie ryzyko podejmuje. Czyli jeżeli pacjent zgłasza chęć wypisania na własne żądanie, to lekarz mu powinien powiedzieć tak, pan nie nadaje się do wypisu, naszym zdaniem, bo chcemy przeprowadzić jeszcze takie badanie, jeszcze nie mamy zakończonego procesu diagnostycznego, jeszcze musi pan pozostać w obserwacji i tak dalej, i tak dalej. I tutaj dotykamy oczywiście odpowiedzialności lekarza.
8: Lekarz musi powiedzieć, tylko to jest wszystko fajnie, jak dobrze się układa dalej. Ale w wypadku sporu, to potem jest kwestia powiedziałem, a nieprawda nie powiedział, a powiedział tak, a nie inaczej, a to niedokładnie tak powiedział, jak mówi. Czy lekarz nie musi tego napisać? Wystarczy, że powie?
9: Lekarz powinien to napisać.
8: No, dla własnego dobra chyba powinien to napisać.
9: Dokładnie tak. Dla własnego bezpieczeństwa prawnego lekarz powinien to napisać, że pacjent został poinformowany, pouczony o tym, że właśnie to, o czym wcześniej powiedziałam, że są takie i takie plany, że jego stan zdrowia jest taki i taki, czym to grozi i że na przykład zalecane jest pozostanie w szpitalu, a pacjent mimo to podejmuje decyzję o wypisie. Mhm. Ja uważam, że pod taką adnotacją lekarza powinien być też podpis pacjenta.
8: Ale prawo to nie reguluje.
9: Tego prawo nie reguluje, chociaż mówi się o pewnej analogii. Jeżeli wymagana jest zgoda pacjenta pisemna na określone zabiegi podwyższonego ryzyka, to również odmowa takiej zgody, na przykład na dalszą hospitalizację, powinna być potwierdzona pisemnie.
8: No dobrze, wypisał się ze szpitala na własne żądanie. Czy na drugi dzień może wrócić do tego szpitala?
9: Może. Oczywiście,
8: może,
9: że tak.
8: To nie ma żadnego związku z tym, że się wypisał.
9: Miewa czasami związek taki emocjonalny, to znaczy szpital jest obrażony, lekarz jest obrażony, mówią, jak pan się wypisał, to czego pan u nas szuka, ale oczywiście to są względy pozaprawne. Pacjent nie traci prawa do pomocy medycznej tylko dlatego, że wcześniej z niej zrezygnował. Wszystko zależy od jego aktualnego stanu zdrowia i wskazań medycznych.
8: Ale pani mecenas, ja tutaj tak wniknę, bo jeżeli stan jego się pogorszył, no to jest dosyć zrozumiałe, ale stan pozostał taki sam. W poniedziałek lekarz uważał, że w tym stanie zdrowia pacjenta nie powinien wyjść. Pacjent mimo to wyszedł. Wraca we wtorek i mówi, przemyślałem to. Skoro pan mówi, że nie powinienem wyjść, ponieważ jest mi to, to i to, a ciągle jest mi to i to i to, to ja chcę wrócić.
9: Oczywiście to są kwestie indywidualne, ale przede wszystkim pacjent nie może wrócić do szpitala bez skierowania, więc to skierowanie też określa zakres, nazwijmy to, możliwych oczekiwań pacjenta.
8: Skoro lekarze uznawali, że powinien się leczyć, to i powinien teraz dostać skierowanie.
9: Ale skierowanie nie od szpitala, tylko już wracamy do lekarza pierwszego kontaktu i tak dalej, i tak dalej. Więc pacjent, który się sam wypisuje, a potem zmienia zdanie po jednym czy dwóch dniach przy niezmienionym stanie zdrowia, no można powiedzieć, że ma problem. Jeżeli stan zdrowia się pogorszył, no to sytuacja jest, nazwijmy to, prostsza od strony administracyjnej, ale oczywiście nie od strony stanu zdrowia pacjenta.
8: No i od strony psychologicznej, bo wtedy w tym samym szpitalu ten sam lekarz mówi, a mówiliśmy panu, że pan jest chory i że jeżeli przerwiemy tutaj takie i takie leczenie, to się panu pogorszy i się panu pogorszyło, tak?
9: I tu dotykamy tematu odpowiedzialności za wypis na własne żądanie, bo o to pani redaktor też pytała. Oczywiście to utrudnia sytuację pacjenta. Trudniej jest pacjentowi powiedzieć, że szpital go, lekarze go źle leczyli i dlatego efekty leczenia są niezadowalające, że doszło do jakiegoś błędu medycznego, no bo druga strona ma prosty argument. No ale pan przerwał proces leczenia, straciliśmy cennych kilka dni na przykład, albo jeżeli pacjent nie wraca do tego samego szpitala, no to argument jest jeszcze mocniejszy. Na zasadzie my byśmy to zrobili lepiej inaczej, a pan sam, pani sama zdecydowała.
8: A sytuacja odwrotna. Lekarz chce wypisać pacjenta, a pacjent mówi, nie czuje się dobrze, nie chce wyjść ze szpitala. To w ogóle jest jakoś regulowane?
9: Również decydują względy medyczne, czyli to lekarz, to szpital bierze decyduje odpowiedzialność za to, że pacjent nadaje się do wypisu. I oczywiście można próbować oprotestowywać taką decyzję, na przykład żądać z konsultacji z innym lekarzem, albo żądać zwołania konsylium, albo żądać oczekiwania na określone wyniki badań, ale to są tylko, właściwie nie żądania, tylko prośby pacjenta i część z tych próśb jest regulowana jako prawa pacjenta, no ale ostatecznie zawsze decyzja należy do lekarza prowadzącego, do ordynatora, który podpisuje kartę informacyjną wypisową.
8: Pani w rozmowie wcześniej powiedziała mi o takim przypadku, który mnie zaskoczył. Lekarz mówi, pan nadaje się do wyjścia, a potem jest wpis, pacjent wyszedł na własne żądanie.
9: I to jest sytuacja, z którą się niestety spotykam.
8: Dlaczego?
9: Tak. No właśnie dlatego, że lekarze czasem tak rzutem na taśmę unikają odpowiedzialności za decyzję o wypisie. Czyli na przykład pacjentka mówi w środę, panie doktorze, mam małe dziecko w domu, ja się już bardzo dobrze czuję, chciałabym wyjść przed weekendem. Tak, tak, oczywiście, może pani wyjść, będziemy robić wszystko, żeby była pani gotowa do wypisu w piątek. No i następuje ten piątek, pacjentka spakowana, umówiona z rodziną, że ktoś panią przyjeżdża, i zgłasza, że była tak umówiona, ale tego lekarza nie ma w danym dniu w szpitalu, dostaje kartę wypisową, w której jest informacja, pacjentka wypisuje się na własne żądanie.
8: No ale poniekąd we środę mówiła, że chce wyjść.
9: No tak, ale lekarz to zaaprobował, prawda? Czyli zgodził się z nią, że jej stan zdrowia umożliwia wypis.
8: Rozumiem.
9: Więc to są sytuacje rzadkie już, coraz częściej się rzadziej zdarzają, jeżeli można tak powiedzieć, ale się zdarzają, trzeba po prostu czytać kartę wypisową, trzeba czytać kartę informacyjną. Przy okazji powiem, że nie tylko z tego powodu, żeby czytać... Jakie jest uzasadnienie wypisu, tylko bardzo ważne jest uważne zapoznanie się z zaleceniami i stosowanie się do tych zaleceń. Ta karta wypisowa to nie jest świstek papieru, który możemy schować do koperty, a potem odłożyć na półkę.
8: A to nie jest tak, że tu wracam do naszych rozmów o prawie do informacji, że nie to, że dostaję wypis i koniec, sobie mam sama czytać, tylko lekarz powinien ze mną to omówić.
9: Powinien. I po tym moim powinien, niech zapadnie milczenie. No powinien. Zdarza się, że jest to omówione, zdarza się, że karta informacyjna jest wręczana w biegu, zdarza się, że omówienie następuje w takiej formie, że do pacjenta to nie dotrze z uwagi na przykład na jakieś ograniczenia komunikacyjne po jednej czy po drugiej stronie.
8: A jak wygląda kwestia dziecka w szpitalu? Rodzice tutaj podejmują decyzję, bierzemy ze szpitala, bo jesteśmy niezadowoleni.
9: Na własne żądanie?
8: Tak samo.
9: Teoretycznie tak, ale, bo rodzice oczywiście są przedstawicielami ustawowymi dziecka, wykonują prawa rodzicielskie. Natomiast pamiętajmy o tym, że rodzice w takich sytuacjach podejmują decyzje tylko w granicach tak zwanego zwykłego zarządu. Jeżeli personel uważa, że decyzja rodziców godzi w dobro dziecka, że jest niebezpieczne, a rodzice mimo to upierają się co do wypisu ze szpitala, to szpital powinien wystąpić, zawiadomić sąd opiekuńczy o odmowie, o jej przyczynach, o wskazaniach do kontynuacji leczenia dziecka i sąd opiekuńczy decyduje w takich sytuacjach. Czyli chroni dziecko przed nierozsądnymi, godzącymi w prawa dziecka decyzjami rodziców.
8: A czy lekarze są obowiązani do jakichś działań, jeżeli pacjent mówi, ja chciałbym, by państwo mnie przenieśli do innego szpitala? Bo i nawet lekarze wiedzą, że tam może jest jakaś, nie wiem, procedura czy aparatura, że ma jakieś ręce i nogi, ta chęć przeniesienia do innego szpitala. Czy to po prostu załatwisz sobie, to proszę bardzo, wychodź od nas i sobie idź tam i nas to nic nie obchodzi.
9: Bywa różnie. Jeżeli lekarze, personel podchodzą rozsądnie do sytuacji pacjenta i rzeczywiście są wskazania, żeby na przykład przekazać pacjenta do szpitala o wyższym stopniu referencyjności albo do szpitala, który się specjalizuje w danym rodzaju zabiegów, których wymaga pacjent i tak dalej, i tak dalej. No to tu jest pełna współpraca i wtedy lekarze, a właściwie to powinien robić trochę personel administracyjny, nawiązują kontakt z danym szpitalem i załatwiają, mówiąc krótko, przeniesienie. Jeżeli jest opór po stronie lekarzy, to pacjent, jeżeli jest zdeterminowany i w cudzysłowie załatwi sobie przyjęcie do innego szpitala, to też najczęściej udaje się to przeprowadzić. Ale to wszystko są kwestie już nieformalne.
8: Proszę państwa, proszę się zastanowić głęboko, zanim wyjdziecie ze szpitala na własne żądanie. Pani potwierdza.
9: Potwierdzam, kiwam głową z pełnym przekonaniem.
8: Mecenas Jolanta Budzowska była naszym gościem.
9: Dziękuję bardzo.
3: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.

0: ale są unsere einzige.
1: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywa dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.20, informacje tego FM, Emil Górny. Zapraszam. Samolot sanitarny z 6 osobami na pokładzie zaginął nad Atlantykiem wczesnym rankiem podczas lotu z Bermudów do Bostonu. Wszczęto akcję poszukiwawczą, a w poszukiwania zaangażowano zespoły ratownicze działające zarówno w powietrzu, jak i na wodzie, powiadomiła Straż Przybrzeżna. Na Zatoce Fińskiej, niedaleko Helsinek, znaleziono dryfujący w nieznanym metalowy przedmiot o lejkowatym kształcie. Obszar został odizolowany, a ruch statków pasażerskich został wstrzymany. Do identyfikacji obiektu została wezwana marynarka wojenna, poinformowała lokalna policja. W poniedziałek w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w najwyższym stopniu przysłużyły się ludzkości. W tym roku z okazji 125-lecia istnienia nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty. Kolejne informacje w TOK FM o 7.40.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
6: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Broń palna coraz częściej pojawia się w rozmowach i o bezpieczeństwie, ale też o sportowym strzelaniu, o realnym zagrożeniu. To jest przecież ogromna różnica między tymi pojęciami. Ale co naprawdę daje posiadanie broni? Czego wymaga od człowieka? Gdzie kończy się bezpieczeństwo, a zaczyna odpowiedzialność? O tym dzisiaj w planie działania z perspektywy szkoleniowca, kogoś, kto uczy strzelać. Z nami Adrianna Marek, szkoleniowiec strzelectwa, organizatorka Kobiecej Ligi Strzeleckiej. Dzień dobry.
7: Tak, dzień dobry.
6: Kiedy pani patrzy na ludzi, którzy chcą się uczyć, to dzisiaj najczęstszym powodem, dla którego chcą mieć kontakt z bronią, jest ciekawość, hobby, sport, czy jednak ta kwestia dotycząca właśnie bezpieczeństwa, może poczucia własnego bezpieczeństwa?
7: Ja szkolę kobiety, które no, mają inną rolę, że tak powiem, życiową niż mężczyźni, tak? Więc mimo wszystko do mnie przychodzą kobiety, które są zaciekawione, zawsze chciały spróbować strzelectwa i na przykład po prostu chcą spróbować czegoś nowego, tak? Owszem, biorąc pod uwagę obecną sytuację, jaką mamy, no nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę w całej Europie, zdarzają się faktycznie kobiety, które chcą na wszelki wypadek nauczyć się posługiwać tą bronią, tak? Natomiast mimo wszystko przychodzą do mnie kobiety, które zawsze chciały spróbować, bądź szukają po prostu pasji, adrenaliny.
6: A broń daje poczucie bezpieczeństwa?
7: Zdecydowanie. Zdecydowanie widać przede wszystkim to, że nawet po statystykach, tak, na stronie Związku Strzeleckiego, że coraz więcej osób ubiega się o to pozwolenie sportowe i zdecydowanie jak najbardziej daje to poczucie bezpieczeństwa. Ja nawet generalnie dużo myślę o tym, co daje nam strzelectwo, tak, mi w szczególności, i samo po sobie jestem w stanie powiedzieć, że daje mi to jakieś poczucie bezpieczeństwa na co dzień, tak? Że zwiększa to moją taką no, odwagę i potencjalną sprawczość, tak?
6: Okej, no dobrze, to zwiększa naszą odwagę i sprawczość, a czy w takim razie w sytuacji zagrożenia to nie jest faktor, który zaognia sytuację?
7: Ciężko mi powiedzieć, bo odkąd posiadam broń, nie znalazłam się ani razu w takiej sytuacji. Po sobie mogę powiedzieć, że kiedy poruszam się, nie wiem, tam tramwajem czy metrem z bronią, tak? Bo czasami to się oczywiście zdarza. Ostatnio wracałam właśnie ze sklepu ze strzelbą i 400 nabojami metrem, bo było szybciej niż voltem, a nie miałam za bardzo czasu. No to ja na przykład oczywiście obserwuję otoczenie, żeby ktoś mnie nie zaczepił, ale jeśli widzę taką osobę podejrzaną, która no może nie tyle co mi zagraża, ale jest warta obserwacji, no to idę na drugą stronę tam tramwaju czy metra, tak?
6: Czy istnieje coś takiego jak broń uniwersalna? Czy takie myślenie już jest błędne? Broń co do zasady w swoich rodzajach różni się od siebie, ale broń uniwersalna dla kogoś, kto chce rozpocząć swoją przygodę ze strzelectwem, to jest coś, co istnieje, czy nie ma czegoś takiego? Czy jak myślimy o broni, to od razu musimy pomyśleć o czymś konkretnym?
7: Według mnie nie ma czegoś takiego jak broń uniwersalna, bo w samym strzelectwie jest bardzo dużo rodzajów tych dyscyplin sportowych, tak? Można strzelać w konkurencjach pistoletowych, w 10, powiedzmy, nawet nie konkurencjach, a dziedzinach, tak? Z karabinem tak samo, tak? Ze strzelbą, więc nie ma czegoś takiego jak broń uniwersalna.
6: To jeszcze inaczej zapytam. A wróćmy do tego wyobrażenia. Ten filmowy obraz strzelania, który mamy w sobie z internetu, z filmów, trochę to naturalne, on na pewno rozmija się z rzeczywistością, nie musimy tego udowadniać, ale celne strzelanie jedną ręką, w ruchu, pod presją, z kozłem, z jakimiś różnymi kinowymi akrobacjami, to się nie dzieje? To jest nierealne?
7: To jest realne, tylko wymaga naprawdę, no, można nawet powiedzieć, wielu lat treningów, tak? W szczególności dla kobiet, dlatego że ten odrzut w przypadku pistoletu, przykładowo 9 mm, jest naprawdę bardzo duży, tak? Ciężko jest utrzymać to po prostu nadgarstkiem, żeby ten odrzut wyglądał tak jak na filmach. Można to zrobić, natomiast no, wymaga to naprawdę wielu godzin pracy, tak? Tak samo w ruchu, jak najbardziej można się tego nauczyć, tylko trzeba ćwiczyć. To nie jest tak od razu, że przychodzimy na strzelnicę, biorę broń i strzelam celnie w ruchu, kucam, tak? Przewracam się, no nie ma szans na to. Tak?
6: A jak przychodzimy na strzelnicę, to pierwsze czynności, które wykonujemy już na torze, to jest to, że słuchamy instruktora, to jest pierwsze i najważniejsze, czy czeka nas coś innego? Nie byliśmy nigdy wcześniej, chcemy pójść. I co nas czeka?
7: No, jak najbardziej trzeba słuchać instruktora, tak? Bądź prowadzącego strzelanie, no, tej osoby, która nas tam pilnuje i wprowadza. Chociażby ze względów bezpieczeństwa, tak? No, błąd na strzelnicy może kosztować nas bardzo dużo, chyba najwięcej, tak? Więc zarówno czy prowadzący strzelanie dba o to, żeby no, nie stała się krzywda mi, osobie, która tam przychodzi się uczyć, tak i innym. Tak samo osoba, która przychodzi pierwszy raz na strzelnicę, też o to dbać musi.
6: Zastanawiam się, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto już przez dłuższy czas przychodzi na strzelnicę, ma coraz lepsze wyniki, coraz pewniej czuje się z bronią, ale czy dobre wyniki sportowe mogą dawać takie fałszywe być może poczucie bezpieczeństwa? To znaczy, gdzie kończy się ta umiejętność sportowa, no a zaczynają się te kompetencje na przykład związane z bezpieczeństwem?
7: Wydaje mi się, że u każdego będzie to inny moment, tak? Przykładowo ja strzelam od prawie 7 lat i do tej pory nigdy wcześniej nawet nie rozważałam opcji obrony bronią, tak? Dopiero ostatnio stwierdziłam, że no dobra, w sumie skoro mam tą broń w domu, no to czemu miałabym nie myśleć o potencjalnej sytuacji, że ktoś w domu mi zagraża, tak? No bo ja z bronią nie chodzę tak jakby po ulicy, kiedy nie muszę, tak? A muszę tylko wtedy, kiedy jadę tam na trening. No i generalnie cywile mają opcje różne, może inaczej. Każda osoba ma prawo się bronić, tak? Niezależnie czy bronią, czy jakimś innym narzędziem, tak? Jeśli grozi nam niebezpieczeństwo w postaci, nie wiem, pobicia, gwałtu, zabójstwa, tak? No to jak najbardziej możemy użyć wszystkich środków, tak? Jako cywile możemy też posiadać różne rodzaje amunicji. No i przykładowo ja kupiłam sobie ostatnio takie do strzelby kulki gumowe, tak? Niepenetrujące, tak? Bo też usłyszałam ciekawą opinię, że sam dźwięk przeładowania strzelby jest tak specyficzny, że już to może odstraszyć. Tak.
6: A taka amunicja to jest realny, być może skuteczny sposób na samoobronę? Tak to działa?
7: To też jest kwestia sporna, dlatego że właśnie kupiłam sobie te kulki gumowe, zaczęłam rozmawiać z kolegami. Oni mówią, że no dobra, ale ta kulka się odbija, tak? Może mi zrobić krzywdę, tak? I to się odbija bardzo tak jakby mocno, tak? Żebym sobie spróbowała najpierw gdzieś na strzelnicy strzelić, tak? Plus druga sprawa, osoba, która mi zagraża, może też mieć broń, tak? Więc jeśli on ma broń, ja mam kulki gumowe, no to ja jestem w słabej sytuacji, ja tylko go rozjuszyłam, tak?
6: No i wyobrażam sobie, że sama umiejętność obchodzenia się z bronią, to, że takie doświadczenie już w naszych rękach, mięśniach jest, to też ma swoje znaczenie. To wróćmy do kwestii właśnie dotyczącej przechowywania, transportowania broni. To znaczy, jak powinno wyglądać myślenie o bezpieczeństwie broni w domu na przykład, kiedy tam przecież są dzieci, rodzina, ktoś, kto nie powinien mieć dostępu do takiej broni właśnie.
7: Ja osobiście nie mam dzieci, więc obecnie nie mam takiego, że tak powiem, no, problemu, tak? Natomiast rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy te dzieci mają, tak? I pytałam się, jak oni to robią, tak? I mówią, że przede wszystkim przed dzieckiem nie można tego ukrywać, tak?
6: Bo... Czy dziecko musi mieć świadomość tego, że w domu jest broń palna?
7: Tak, dlatego, że sejf ma swoje rozmiary, tak? Dzieci to są dzieci. Będą na wszystkie sposoby próbowały się tam dostać, tak? Więc jeśli one chcą zobaczyć tą broń, no to moi znajomi mówią, że tak jakby pokazują, nie ma żadnego problemu, że uczą je tego, że mogą zobaczyć, ale tylko pod nadzorem rodziców.
6: Czyli tak? Nie traktujemy tego jako zakazany owoc, a jako coś, co po prostu jest i uczymy. To jest niebezpieczne. Tak.
7: Tak, i od samego początku uczą, że uczą tych takich zasad bezpieczeństwa, tak? No i większość tak naprawdę dzieci moich znajomych też strzela, tak? Tutaj nie ma minimum. Ja raz na strzelnicy widziałam 4-letnie dziecko, które strzelało sobie z karabinku z tatą, tak? Więc można, tak?
6: Zaciekawiła mnie pani tym przewożeniem długiej broni ze sobą, zakładam, że... A my możemy przewozić broń, możemy po prostu ją przewozić, trzeba ją jakoś zabezpieczyć, ona musi być w torbie, skrzyni, mogę ją włożyć do bagażnika, jak to działa?
7: Ogólnie rzecz biorąc, kwestie przewożenia i takie kwestie logistyczne, typu czy broń może być załadowana, czy nie, czy nabójko może, czy nie, to wszystko zależy od rodzaju pozwolenia, tak? Ja osobiście, kiedy przewożę broń, przewożę ją schowaną w torbie, w takiej, w której raczej nikt nie pomyśli, że mam tam broń. Jest to torba treningowa. Oczywiście broń jest rozładowana.
6: Czyli mit z Desperados odpada, absolutnie. Jakby w etui po skrzypcach nie można.
7: Nie, bardzo, to jest bardzo dobry pomysł, można.
6: No dobrze, to jeszcze jedna rzecz dotycząca też odpowiedzialności. Czy to jest tak, że kobiety inaczej niż mężczyźni podchodzą do odpowiedzialności związanej z bronią? No bo jeżeli tak, to co konkretnie widać w pani pracy? Co jest być może stereotypem? Kiedyś usłyszałem taki sąd, że to kobiety trochę zimniej, spokojniej, bez emocji podchodzą do broni palnej, a mężczyznom jednak te emocje towarzyszą pewnie przez... wbite przez lata najróżniejsze wzorce dotyczące superbohaterów, którzy to potrafią z bronią zrobić wszystko.
7: Znaczy, to jest moja indywidualna obserwacja. Zauważyłam, że jak mężczyźni pierwszy raz przychodzą na strzelnicę, no to często jako tam nastoletni chłopcy grali w różne gry, tak? Przykładowo w CS-a i tak dalej. I chcą strzelać z tych broni, które widzieli, tak, w grze. Chcą też tak jakby, no, żeby te doznania były takie maksymalne, tak. Odnoszę wrażenie, że dużo mniej liczy się technika, a dużo bardziej liczy się ta adrenalina, tak. U kobiet mam wrażenie jest odwrotnie. Kobiety bardzo słuchają, bardzo uważnie słuchają, tak jakby stoją, mają oczy jak 5 zł i widać, że chcą chłonąć wszystko i faktycznie chcą strzelać dobrze technicznie, strzelają spokojniej, no i naprawdę chcą coś wynieść z tych zajęć. Natomiast mam też jeszcze jedną taką obserwację, że mam wrażenie, że mężczyźni tak jakby dużo lepiej rozumieją, jak działa broń w ogóle, tak? Tak jakby kobiety, ja im pokazuję, nie używam raczej takiej fachowej nomenklatury, żeby ich też, no, nie przestraszyć, więc mówię, nabój trzeba włożyć tu podpinamy magazynek i tak dalej, tak? Kobiety nie wiedzą, że tam jest kurek, tak? One rozumieją tylko magazynek, broń, nabój i przyrządy celownicze. Więc one tak jakby obsługują tą broń, ale nie rozumieją, co i dlaczego. Nie rozumieją tego, że tam jest iglica, że w naboju proch się zapala, że ta moc od tego zapalonego prochu sprawia, że ten nabój wylatuje, tak? Dopiero ostatnio zaczęłam zwracać na to uwagę i pytam się ich, dlaczego na przykład to robisz, tak? Czy wiesz, dlaczego tak się stało, tak? Do czego służą tamte konkretne jakieś przyrządy w broni, więc to jest dla mnie ciekawe, że no po prostu widać faktycznie różnicę pod kątem takim rozumienia mechaniki po prostu działania broni.
6: A ta mechanika przydaje się albo w jakikolwiek sposób jest potrzebna do skutecznego, celnego, idąc dalej, strzelania?
7: Do samego celnego strzelania nie, bo do celnego strzelania my musimy wiedzieć, gdzie są przyrządy i gdzie nacisnąć spust i to wszystko, tak? Natomiast jeśli chcemy, no... po prostu samodzielnie obsługiwać broń, no to jednak powinniśmy wiedzieć, jak to działa i dlaczego tak się dzieje, tak? No bo co zrobimy w sytuacji, w której naciśniemy spust, strzał nie padnie, a wiemy, że tam są naboje, tak? Jest kilka opcji, które mogło się wydarzyć.
6: Adrianna Marek, szkoleniowiec strzelectwa, organizatorka Kobiecej Ligi Strzeleckiej, gościła w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję.
4: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
4: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Wzrosła liczba cywilnych ofiar rosyjskich ataków w regionach przyfrontowych, informuje ukraińskie MSZ. W ciągu 8 miesięcy bieżącego roku w regionach przyfrontowych w wyniku rosyjskich ataków bombowych zginęło lub zostało rannych prawie 2,5 tysiąca cywilów, o 62% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Lekarka oskarżona w związku ze śmiercią zakażonej koronawirusem pielęgniarki w stanie w listopadzie przed sądem rejonowym. Medyczka zdecydowała o przewiezieniu chorej pracownicy szpitala z ostrą niewydolnością oddechową do kliniki w Warszawie karetką bez odpowiedniej aparatury medycznej. Robert Lewandowski, zdobywca 3 goli w piątkowym meczu piłkarskiej Ligi Narodów z Rumunią, który z powodu żółtych kartek nie będzie mógł zagrać w poniedziałek przeciw Bośni i Hercegowinie, opuścił już zgrupowanie reprezentacji Polski. Kolejne informacje w TOK FM o 8.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
8: Mówią, że gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. A wpuśćcie tylko jednego naukowca do kuchni, to już na pewno zamiast gotować zacznie wam opowiadać o całych procesach fizycznych i chemicznych. Na całe szczęście lub nieszczęście, ja jestem właśnie tym naukowcem i chętnie zabiorę was w taką kulinarno-naukową podróż. Bo kuchnia jest pełna procesów, które brzmią jak tematy z podręcznika do chemii. Z tej strony mikrofonu Adam Mirek, a to jest audycja Z nauką po imieniu. Chodźcie, zajrzymy w dziury w serze. Niech mi każdy powie szczerze, skąd się wzięły dziury?

0: w serze. No, jak sam Jan Brzechwa się nad tym zastanawiał, to trzeba to wyjaśnić. Charakterystyczne dziury w serach, takich jak Emmentaler, są dziełem bakterii, które podczas produkcji sera przeprowadzają fermentację. Ale jak to bakterie w serze? Czy to znaczy, że ser z dziurami jest zepsuty? No absolutnie nie. Bakterie to główni kucharze, nie tylko w serowarze. Tu przy serach wiodą prym bakterie propionowe gram dodatnie pałeczki. W 1879 roku Albert Fitz opisał przebieg fermentacji prowadzonej przez te właśnie bakterie w serach typu szwajcarskiego. Do świeżego mleka dodajemy odpowiednie kultury bakterii oraz enzym ścinający białka mleka, podpuszczkę. Wtedy powstaje nam skrzep, podstawa każdego sera. Ten następnie zostaje poddany dalszej obróbce i dojrzewa. I to jest słowo klucz. Podczas takiego leżakowania bakterie propionowe nie odpoczywają. Zjadają cukier mleczny, laktozę i przerabiają go na kwas octowy, kwas propionowy i dwutlenek węgla. Ten ostatni, jako gaz, zostaje uwięziony w miękkiej, elastycznej masie sera i tworzy pęcherzyki, które z czasem powiększają się, a po przekrojeniu uwidaczniają się nam jako przepiękne dziury. Czy konieczne jest dodanie tych bakterii do mleka? Teoretycznie nie, bo mleko od szczęśliwych krówek naturalnie zawiera bakterie propionowe, ale w praktyce krowy muszą je pozyskać z ziemi, trawy czy odpowiedniej paszy. A te bakterie to nie tylko dziury w serze, bo kwas propionowy, który głównie wytwarzają, to także świetny konserwant, który zapobiega powstawaniu niechcianej pleśni. A skoro o pleśni mowa, wiecie, że to nie nikt inny jak Pasteur udowodnił, że proces dojrzewania serów jest wynikiem aktywności mikroorganizmów? A czy to nie jest ten gość od pasteryzacji? No, na to by wskazywało nazwisko. Tak, to właśnie on wynalazł pasteryzację w latach 60. XIX wieku. Udowodnił, że za psucie się żywności odpowiadają mikroskopijne żywe organizmy, które można unicestwić przez krótkie podgrzewanie zawartości. Czy zatem ogórki kiszone ukiszą się, jeżeli słoik poddamy pasteryzacji? No niekoniecznie, bo ten przysmak polskich stołów jest jednym z głównych przykładów tego, jak mikroorganizmy potrafią zmienić jedzenie na lepsze. W kiszeniu najważniejszą rolę odgrywają bakterie kwasu mlekowego, naturalnie występujące na powierzchni warzyw czy owoców. W warunkach ograniczonego dostępu tlenu wykorzystują cukry obecne w warzywach, a jak ktoś chce, no to też w owocach, i produkują między innymi kwas mlekowy. To on odpowiada za charakterystyczny smak i zapach kiszonek, a jednocześnie działa konserwująco. pH środowiska spada i robi się kwaśno, a to utrudnia rozwój wielu innych niepożądanych mikroorganizmów. A co z korniszonami? No tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Ogórki konserwowe są zwykle zanurzane w zalewie zawierającej ocet, czyli wodnym roztworze kwasu octowego. Kwas zakwasza środowisko bez konieczności przeprowadzenia fermentacji. Bo pamiętajmy, robienie przetworów to jeden ze sposobów konserwacji jedzenia. Smak to jedno. Drugie to długa data przydatności do spożycia. Są jeszcze inne sposoby utrwalania żywności. Jest taki jeden bardzo ciekawy, nazywa się janginizacja. Jest to sposób przetwarzania owoców wykorzystujący długie gotowanie i niewielki dodatek soli bez dodatku cukru. Sól do owoców. To nie może być dobre, no a może jednak. Na ogół, kiedy robimy dżem, zasypujemy owoce sporą ilością cukru. To od dawna jest jeden ze sposobów konserwowania żywności. Metoda ta opiera się na osmozie, czyli transporcie, ruchu wody z miejsca, gdzie jest mniejsze stężenie, do tego bardziej stężonego. duża ilość cukru ogranicza dostępność wody dla mikroorganizmów, niejako ją z nich wysysa, przez co utrudnia rozwój i namnażanie. Ale istnieją sposoby, które pozwalają uzyskać podobny efekt bez zasypywania owoców kilogramami cukru i jest nim właśnie wspomniana janginizacja. Pomyślmy teraz trochę naukowo. Owoce są słodkie, więc muszą zawierać w sobie cukier. Jak więc naturalnie zwiększyć jego ilość, aby wykazywał właściwości konserwujące? Trzeba go zatężyć, więc czemu by nie wygotować rozpuszczalnika, wody? Oczywiste jest, że podczas zwykłego gotowania owoce tracą wodę, a ich struktura ulega rozpadowi i zagęszczeniu. Jednak dodatek soli może ten proces delikatnie wspomóc, mówię delikatnie, bo przepisy mówią o gramie soli na kilogram owoców. Nie jest to więc ilość, która drastycznie zwiększy stężenie i pomoże w wysysaniu wody. Głównym mechanizmem jest tutaj termiczne niszczenie błon komórkowych i koncentracja wydobywających się cukrów. W efekcie otrzymujemy gęsty, trwały przetwór. Co ciekawe, niewielki dodatek soli może również wpływać na odbiór smaku. Sól w odpowiednich ilościach może zmniejszać odczuwanie goryczy i podkreślać słodycz. Kluczowe znaczenie ma tutaj białko transportujące cukier obecne w językowych komórkach smakowych. Potwierdzono, choć na razie tylko u myszy, że dodatek soli szybciej pobudzał połączenia kubek smakowy mózg, jeśli przy cukrze zaprezentowano właśnie sól kuchenną. Efekt ten występował jednak tylko w przypadku glukozy. Jak już tak od dłuższego czasu mówimy o tych cukrach, glukozie, fruktozie, to zatrzymajmy się przy ulu i porozmawiajmy trochę o miodzie. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego miód krystalizuje, no i w różnych słoikach robi to w różnym czasie. Proces krystalizacji jest szeroko wykorzystywany w laboratoriach chemicznych. W dużym uproszczeniu, gdy chcemy uzyskać substancję stałą z jakiegoś roztworu przesyconego, wystarczy dodatek okruszka, zarodka krystalizacji, by zaszła reakcja łańcuchowa. Dzięki temu wytworzą się kryształy, ba, cała masa skomplikowanych kryształowych struktur. I słuchajcie, w słoiku miodu naturalnego zachodzi dokładnie ten sam proces. Miód płynny jest roztworem bardzo gęstym, zawierającym spore ilości glukozy i fruktozy. W takim płynie pływają pyłki, czyli małe naturalne paproszki. To one stają się zarodkami krystalizacji. A glukoza i fruktoza, ze względu na swoje preferencje, bardzo chcą się stać tymi kryształkami. Dajcie im czas, a słoik się nimi wypełni. No i jest jeszcze taki mit, żeby nie dodawać miodu do gorącej herbaty. Bo miód to nie tylko cukier, to również enzymy, aminokwasy i inne rzeczy, które mają strukturę białkową. Wysoka temperatura może prowadzić do denaturacji i utraty ich właściwości. Dla spokoju pszczelarza dodawaj miód po lekkim wystygnięciu. Temperatura około 40 stopni będzie ok. Nie wiem jak wy, ale ja po tym odcinku nabrałem ochoty na kanapkę z serem, z dziurami, popijaną herbatą z miodem. Będąc następnym razem w kuchni, będę również miło myślał o tych wszystkich bakteriach i drożdżach, które robią za nas całą robotę. No szkoda tylko, że tej kanapki nie zrobię. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Adam Mirek.
1: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
0: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
0: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Ukraina ma usłyszeć kolejną obietnicę wsparcia w obliczu rosyjskich ataków. Będzie kolejna próba zakazu reklamy alkoholu i nocnej prohibicji w całym kraju. Posłowie mają się tym zająć w nowym tygodniu. Do końca miesiąca Maciej Berek ma odebrać ślubowanie. Pytanie, czy przyjmie je prezydent czy Sejm. Minęła 8. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie oświadczył, że jego przyjazd jest gestem wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę, podały agencje. Reuters poinformował, że Merz przyjechał w towarzystwie prezesów niemieckich koncernów zbrojeniowych i spotka się w ukraińskiej stolicy m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Agencja DPA napisała z kolei, że kanclerz ma obiecać Ukrainie dalszą konkretną pomoc w walce obronnej przeciwko Rosji, a tymczasem wzrosła liczba ofiar cywilnych rosyjskich ataków w rejonach przyfrontowych, informuje ukraiński MSZ. W ciągu 8 miesięcy bieżącego roku w regionach przyfrontowych w wyniku rosyjskich ataków bombowych zginęło lub zostało rannych prawie 2,5 tysiąca cywilów. To o 62% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wracamy do kraju. Podczas posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu posłowie podejmą drugą próbę uchwalenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju, a będzie to druga próba, bo pierwsza na poprzednim posiedzeniu się nie powiodła. Ustawa wypadła z obrad Sejmu na wniosek PSL-u. Dziś koalicjanci zapewniają, że doszli do porozumienia. Na szczegółach reporter TOK FM Maciej Kluczka.
9: Politycy PSL-u przekonują, że także są za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu, a chcieli jedynie doprecyzować przepisy o organizacji festiwali promujących na przykład lokalne wyroby winiarskie. Ruch ludowców wywołał jednak konsternację w koalicji. Wszystko zostało już wyjaśnione, zapewnią w TOK FM Robert Biedro z Lewicy.
10: Tu mam dobrą wiadomość. Odbyło się spotkanie pana marszałka Zgorzelskiego z panem marszałkiem Czarzastym. W przyszłym tygodniu ten projekt trafi pod obrady Sejmu, będzie głosowany. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie poparcie większości, a PSL swoje propozycje dotyczące tam winiarstwa i tych wszystkich rzeczy będzie próbował rozwiązywać za pomocą innego projektu ustawy.
9: Ustawa zakazuje też reklamy alkoholu, w tym piwa. Maciej Kluczka, TOK FM.
8: Do końca miesiąca Maciej Berek, nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, powinien złożyć ślubowanie, powiedział w TOK FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie wiadomo jednak, czy zgodnie z przepisami i zwyczajem Berek będzie mógł to zrobić w Pałacu Prezydenckim, bo Karol Nawrocki zgłasza wobec niego wątpliwości. Prezydent nie ma prawa weryfikowania decyzji Sejmu o wyborze sędziego Trybunału, mówił w TOK FM mecenas i eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
11: Będzie tym się zajmować prokuratura. Nie mam wątpliwości co do tego, że we wszystkich tych przypadkach, jeśli chodzi o niedopuszczanie, jeśli chodzi o manipulowanie składami, pan Święczkowski narusza narusza prawo.
8: No, możliwe, że Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie, a odpowiednie dokumenty wyśle do kancelarii prezydenta. Zdaniem Marka Szewczyka z Konfederacji takie ślubowanie nie będzie ważne.
5: Sędzia, żeby został nawiązał stosunek prawny z Trybunałem Konstytucyjnym, musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i złamaniem prawa byłoby dopuszczenie do orzekania.
8: A wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są blokowani zarówno przez prezydenta, jak i prezesa Trybunału, mówi Joanna Schering-Wielgus z Lewicy.
12: Bogdan Święczkowski, człowiek Zbigniewa Ziobry, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wsadzony do Trybunału Konstytucyjnego, łamie prawo, manipuluje składami i również powinien odpowiadać przed prokuraturą. Mam nadzieję, że sprawiedliwość również go dosięgnie.
8: No, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedopuszczenia sędziów do pracy. Zarzuty usłyszała m.in. dyrektorka Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na temat polityki piszemy na tok.fm.pl. 1700 wolontariuszy poszukuje Szlachetna Paczka. W tym roku nabór chętnych do pomocy wydłużono do 18 października. Czeka ich odwiedzenie potrzebujących rodzin, które w grudniowy weekend cudów zostaną obdarowane paczkami przygotowanymi przez darczyńców. Przed nimi odpowiedzialna, ale i satysfakcjonująca praca, zachęca Paulina, wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna.
13: Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności daje przekonanie, że jest to dobra robota.
8: A zapisy chętnych na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl. Koncerty, kina plenerowe, ogrody społeczne, zawody sportowe, a może wspólna impreza kulturalna. Takie projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Katowic w ramach inicjatywy lokalnej. Nabór wniosków właśnie ruszył, a celem tego projektu jest integracja sąsiadów, mówi Michał Mandela z Urzędu Miasta.
14: Tym, co wyróżnia inicjatywę lokalną, to wymóg zaangażowania mieszkańców w etap realizacji. W 2025 roku, tym ostatnim, który mamy w pełni rozliczony, w ramach 135 zrealizowanych inicjatyw, mieszkańcy wnieśli łączną liczbę ponad 33,5 tysiąca godzin pracy społecznej.
8: Na inicjatywy lokalne miasto przeznaczy 1 000 000 zł. Już za chwilę w tego FM poranek. Michał Tobolewski, który już na Państwa czeka. Michał Tomasik, przepraszam. A kolejne informacje o 8.20. Teraz pogoda. Dzień przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy oraz z około 19 na przeważającym obszarze kraju. Do 22-23 stopni na południowym wschodzie.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: 8.06, niedzielny poranek TOK FM, a skoro niedziela i skoro poranek, to witam Michał Tomasik, który będzie Państwa zabawiał przez najbliższe 2 godziny. A dzisiaj porozmawiamy o cudach, o prawdziwych cudach porozmawiamy, o prawdziwych i też nieprawdziwych, ale o tym za chwilę. Porozmawiamy o tym, czy jakimś cudem uda się w szkołach wprowadzić lekcje religioznawstwa. Dużo słyszymy o kłótni wokół lekcji religii, ale może warto by wykonać 2 kroki do przodu i uczyć o wszystkich religiach. Porozmawiamy również o tym, czy jakimś cudem biblioteki wracają do łask czytelników i czy statystyki dotyczące czytelnictwa nie są przez nas odbierane zbyt pesymistycznie. Porozmawiamy również o cudzie europejskim, czyli o tym, czy uda się wreszcie zakazać ekościemy, czyli reklamowania żywności wszystkimi tymi zdrowymi i zielonymi skojarzeniami, jak naturalna, przyjazna, ekologiczna żywność, nawet jeżeli ona wcale taka nie jest. Porozmawiamy o cudzie religijnym, o objawieniach giedrzwałckich, ponieważ już niedługo, za pół roku, właściwie nawet trochę więcej, w Giedrzwałdzie odbędą się 150 obchody objawienia i w związku z tym Sejm postanowił 27 rok ustanowić rokiem między innymi objawień giedrzwałdzkich. Zastanowimy się, co to było za wydarzenie. No i porozmawiamy o kolejnym cudzie, czyli powrocie legendarnego pociągu Orient Express, o którym powstawały książki, filmy, ale w ogóle o pociągach powstają filmy i zapytamy jakiegoś mądrego kulturoznawcy, dlaczego pociągi są takie sexy. No ale skoro mówimy i będziemy mówić o cudach, to zacznijmy również od oszustw bo one gdzieś zawsze z cudami idą w parze. I tym oszustwom najpierw się przyjrzyjmy. A z nami Klaudia Dobińska, ekspertka zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego NASK. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Po prostu zwrot za paliwo. 7% za pełny bak, 9% za kawę i myjnię, 5% w sklepie na stacji, 3 kliknięcia w telefonie, zajmie to 2 minuty. Taka reklama krąży po internecie. Reklama, która jest przytwierdzona do nazwy wizerunku program Orlen Witaj. Jak rozumiem, to skam i twórcy zapomnieli dodać, że 3 kliknięcia i 2 minuty dzielą nas od wyczyszczenia konta bankowego.
16: Tak, no niestety. Można powiedzieć, że nie wszystko, co się świeci, jest bezpieczne w sieci i to zdanie jest niestety bardzo prawdziwe, bo cyberprzestępcy bardzo chętnie wykorzystują takie chwile i biorą na tapet tematy, które nas jakoś mocno zajmują. No i w tym momencie ostatnio rzeczywiście ceny paliwa były na językach wielu osób. No i my widzimy takie sytuacje, na przykład przed świętami albo podczas Black Friday jest bardzo duże nasilenie jakichś takich wyłudzeń na niedostarczoną paczkę. No a teraz rzeczywiście te ceny paliw, to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili, stworzyli ją, wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen, ale tam warto zwrócić uwagę, że były też wizerunki różnych banków. Była jedna taka kampania, która wykorzystywała wizerunki wielu banków, były też spersonalizowane wizerunki banków, czyli na przykład Orlen i jakiś inny dodatkowy bank, na przykład PKO. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji, że jeżeli podamy dane tej karty, to płacąc za paliwo będziemy płacić mniej. No tylko niestety przestępcy wcale nie chcieli dać nam okazji do cudu na stacji benzynowej i dać nam jakiegoś fajnego rabatu, tylko po prostu pozyskać nasze dane, żeby wyłudzić na przykład jakieś nieautoryzowane transakcje z karty. Albo na przykład, bo można się zastanowić, po co im numer rejestracyjny naszego auta. No na przykład po to, żeby budować sobie bazę danych naszych i wykorzystać je po prostu do jakiejś bardziej spersonalizowanej próby oszustwa w przyszłości.
15: Czyli za jakiś czas po prostu zadzwoniłby zatroskany ubezpieczyciel i powiedział: panie Michale, bo pan ma tutaj taki samochód, taka marka, taki kolor, taka rejestracja. No i kończy się panu ubezpieczenie, zawsze się jakieś ubezpieczenie kończy. Mamy dla pana ofertę. O to chodzi.
16: Tak, albo na przykład pański samochód widnieje na przykład w rejestrze aut kradzionych i czy potrzebujemy szybko kontaktu, weryfikacji pana danych, prosimy szybko o przelew, albo jeszcze jakiś inny, bardziej zaawansowany schemat, który przestępcy by po prostu skroili bezpośrednio pod daną osobę. No i mieliby rzeczywiście bardzo wiarygodne dane, żeby im po prostu uwierzyć i pójść za tym schematem, który by wymyślili.
15: To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała o tym, że wszyscy w ostatnim czasie zastanawialiśmy się nad cenami paliw, dyskutowaliśmy. Dla wielu osób na pewno to był kosztowny problem. To zawsze musi być coś, co wzbudzi w nas emocje, bo z jednej strony no to jest paliwo, to jest jedna emocja, ale przypadek czy przykład tych paczek to również jest taka emocja. Każdy z nas gdzieś coś zamawia i każdy z nas chce, żeby to przyszło, więc jeżeli są jakieś problemy, no to się stresujemy, żeby jak najszybciej ten problem rozwiązać.
16: Tak, a jeszcze w momencie, kiedy na przykład dostajemy maila, kiedy w zasadzie nic nie zamawialiśmy, a nagle się okazuje, że idzie do nas jakaś paczka, to od razu pojawia się w nas taka ekscytacja niespodzianki. A co tam w tej paczce jest? Kto do nas coś wysyła?
15: Ale jak nie jest opłacona, jak nie jest opłacona, to co to za niespodzianka?
16: Ale to najczęściej jest jakaś bardzo drobna opłata, na przykład kilka złotych, kilkanaście groszy. To nie są wysokie opłaty, bo przestępcy nie chcą od nas w tym momencie wyłudzać jakoś niesamowicie dużej ilości pieniędzy. Im zależy na tym, żebyśmy po prostu połknęli haczyk i podali im nasze dane, których oni od nas potrzebują, czyli na przykład właśnie dane logowania, numer telefonu, dane karty płatniczej. To bardzo często są małe kwoty. Proszę zwrócić uwagę, że też nawet w przypadku tej reklamy, o której rozmawiamy, to nie był jakiś niesamowicie wysoki rabat. To nie było minus 25% czy minus 20%, bo w coś takiego rzeczywiście trudniej jest uwierzyć. To były małe kwoty, tam było chyba 9 albo 7% rabatu na paliwo. To jest bardzo wiarygodny rabat. Stacje benzynowe robią tego typu promocje. I rzeczywiście no, ta reklama mogła nie wzbudzać aż tak dużych wątpliwości. Mogła wyglądać zupełnie normalnie. Tutaj dużo więcej wątpliwości i jakiegoś takiego niepokoju powinno wzbudzać na nas to, że zostajemy przenoszeni na jakąś dziwną stronę internetową, że wyłudzane są od nas, że jesteśmy proszeni o podanie takich danych dość nietypowych jednak dla koncernu paliwowego, który przyznaje rabaty. W takich sytuacjach, kiedy trafiamy na taką właśnie informację o paczce, informację o rabacie paliwowym, kiedy czujemy, że właśnie budzi się w nas jakaś ekscytacja, radość, ale to też mogą być jakieś negatywne emocje, jak na przykład strach albo złość, na przykład kiedy cyberprzestępcy piszą do nas o niespodziewanej kontroli skarbowej. Warto wtedy zweryfikować w drugim, nazwijmy to, źródle taką informację, czyli na przykład skontaktować się ze swoim bankiem, sprawdzić aplikację stacji benzynowej, czy rzeczywiście taka promocja ma miejsce, sprawdzić aplikację kuriera, czy rzeczywiście jakaś paczka do nas idzie, nawet taka, której się nie spodziewamy, bo takie sytuacje też się zdarzają, ale zweryfikować taką informację w drugim źródle, spojrzeć na adres strony internetowej, do której jesteśmy przeniesieni, wyszukać na przykład stronę kuriera i porównać, czy ten adres strony na przykład DPD, InPostu, Poczty Polskiej, czy ten adres jest dokładnie taki sam jak adres, do którego zostaliśmy przeniesieni z linka z wiadomości. W 99% przypadków to będzie inny adres, tam będą różnice, będzie inna domena i będziemy po prostu mogli zobaczyć, że taka strona jest fałszywa. I warto takie sytuacje też zgłaszać do nas do CERT-u. Bardzo to polecam. To można zrobić bardzo szybko na stronie incident.cert.pl albo w mObywatelu jest taka usługa bezpiecznie w sieci. Tam jest formularz, gdzie można to zgłosić. Albo na przykład, jeśli dostaniemy jakiegoś podejrzanego SMS-a, przesłać go na taki bezpłatny numer 8080, ponieważ my jesteśmy w stanie zareagować, dać oczywiście też feedback, czy taka strona rzeczywiście była stroną phishingową, ale co ważne, jesteśmy w stanie taką stronę, czy SMS-a bardzo szybko zablokować i nikt już na taką stronę nie wejdzie, albo możemy wysłać do operatorów sieci komórkowych wzorzec takiego SMS-a phishingowego i wtedy operatorzy sieci komórkowych blokują te SMS-y, że one nie dochodzą już do kolejnych osób, a co ważne, cyberprzestępcy nie widzą, że te SMS-y nie dochodzą. Więc oni po prostu nagle widzą, że kampania nie przynosi im po prostu żadnego efektu, no bo nikt w te linki nie klika, bo te SMS-y po prostu już nie dochodzą do potencjalnych ofiar.
17: Czyli musimy wykonywać research, żeby sprawdzać, czy to faktycznie jest promocja, czy faktycznie do nas idzie paczka. Możemy to zgłaszać. A co jeżeli chodzi o takie oszustwa na większe kwoty? Jakie w tej chwili funkcjonują? Bo ja na przykład odkryłem ostatnio, dwukrotnie dostałem maila o korekcie prognozy zużycia, tam zdaje się chodziło o gaz. Panie Michale, nadpłacił pan 1000 zł za gaz. My tutaj PGE przyszło i chciałoby panu ten gaz zwrócić. Ja się zorientowałem bardzo szybko, ponieważ ku mojemu zdziwieniu nie mam gazu w PGE i tego chyba oszuści nie wiedzieli, ale domyślam się, że takimi większymi kwotami również nas kuszą na różne sposoby.
16: No, przede wszystkim oszuści bardzo najczęściej tak naprawdę, oni zarzucają takie bardzo szerokie sieci. To znaczy wysyłają takiego maila czy SMS-a z nadpłatą za opłatę za gaz czy za prąd w jakiejś konkretnej firmie do bardzo szerokiej bazy użytkowników, licząc na to, że nawet jeśli złapie się kilkadziesiąt, kilkanaście osób, to dla nich już będzie jakiś sukces. To oczywiście są najczęściej trochę większe liczby, jeżeli taka kampania szybko nie zostanie zablokowana. Ale oni się nie przejmują tymi osobami, które spojrzą i powiedzą, kurczę, nie mam przecież podpisanej umowy z tą firmą. Oni są zainteresowani tymi, którzy po prostu w pośpiechu klikną i podadzą swoje dane i prześlą je do
17: w euforii klikną.
16: W euforii klikną, tak, oczywiście, bo wiadomo, że zawsze jakiś zwrot to miła niespodzianka. Jeśli chodzi o takie większe kwoty, to mam wrażenie, że królują fałszywe inwestycje. Czyli to jest bardziej kwestia nie, że my jesteśmy kuszeni zwrotem pieniędzy za rachunek, tylko rzeczywiście cyberprzestępcy oferują nam jakieś bardzo atrakcyjne inwestycje. To rzeczywiście jest schemat, który widzimy, że narasta. No i to zaczyna się też od jakiejś po prostu reklamy w mediach społecznościowych, podobnie jak w przypadku tych paliw. Jesteśmy kuszeni, że na przykład też Orlen był bardzo często wykorzystywany przez cyberprzestępców, był taki czas, do tego stopnia, że oni, to jest bardzo dobre i chwali się takiej firmie, ostrzegali po prostu na swoich stronach, w swoich mediach społecznościowych, że dostrzegają taką kampanię, że jest wykorzystywany ich wizerunek i żeby uważać na takie sytuacje. I tutaj właśnie ten drugi sposób weryfikacji u źródła może nas doprowadzić do informacji, że dana firma wie o takiej sytuacji, że jej wizerunek jest wykorzystywany i przed tym ostrzega. Więc fałszywe inwestycje, wracając do tego. Cyberprzestępcy po prostu obiecują nam jakieś ciekawe inwestycje, proszą nas o wpłatę na początek jakiejś niewielkiej kwoty, żeby zobaczyć, jak to działa. Przygotowują nam później wykresy, które pokazują niesamowicie wysokie wyniki takiej inwestycji i zaczynają nas namawiać na kolejne wpłaty, coraz większe. To się potem na przykład kończy tym, że w pewnym momencie ktoś chce na przykład wypłacić swoje pieniądze i te niesamowite zyski. No i wtedy cyberprzestępcy mówią, że oczywiście wypłata jak najbardziej, bardzo się cieszymy, że udało się zarobić, ale trzeba wnieść na przykład opłaty dotyczące podatku albo jakieś opłaty manipulacyjne.
17: I wtedy się zaczynają schody i wtedy się okazuje, że wcale nie jesteśmy milionerami.
16: Wcale nie jesteśmy milionerami, musimy do interesu, że tak powiem, jeszcze dopłacić, żeby to wypłacić. Później na przykład pojawiają się telefony musimy od kancelarii prawnych. Oczywiście. To tylko dokończę, że później na przykład pojawiają się kancelarie prawne, policja, które mówią, że pomożemy złapać takiego przestępcę. I to jest taki naprawdę duży łańcuch, więc wszystkie oferty kuszących bardzo i korzystnych inwestycji naprawdę sprawdźmy kilkukrotnie. Skonsultujmy się ze znajomym, zadzwońmy do banku, ze swoim doradcą finansowym. Zachowajmy spokój. Spokój jest naprawdę świetnym doradcą i taki zdrowy sceptycyzm.
17: No i też można sprawdzać stronę NASK-u, gdzie eksperci, tacy jak Klaudia Dobińska z zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, te sprawy monitorują i informują. Bardzo pani dziękuję.
16: Dzięki wielkie.
17: A ja państwa zapewniam, że o 8.20 informacje, a potem wracamy do rozmowy, ale to już sprawdźcie sami.
18: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
19: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
18: Bestia, jak się patrzy.
19: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
18: Dane techniczne.
19: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
18: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
18: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w Tok FM.
21: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
22: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
23: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
22: No kto, no wiadomo.
23: Ci panowie z Media Expert.
24: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.21. Informacje Tok FM. Emil Górny, zapraszam. Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie w odpowiedzi na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Co najmniej 4 osoby zostały zastrzelone w czasie ataku nieznanych sprawców w barze na południowym zachodzie Meksyku. Jak przekazała meksykańska żandarmeria, 3 osoby znajdujące się wewnątrz lokalu zostały ciężko ranne. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do strzelaniny doszło na tle porachunków między gangami. Na koniec jeszcze informacja sportowa. Anglia wygrała w Rijece z Chorwacją 7-0 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, a to najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji. Kolejne informacje w Tok FM o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: 8.22, niedzielny poranek Tok FM. Michał Tomasik kłania się. Młodzi czytają dużo, okazuje się, a biblioteki wracają do łask. Przynajmniej tak uważa Główny Urząd Statystyczny. Dlaczego tak jest? Czy powinniśmy się cieszyć O tym porozmawiamy teraz z profesorem Romanem Chymkowskim, dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, szefem Pracowni Badań Czytelnictwa w Bibliotece Narodowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
17: Panie profesorze, stan czytelnictwa i bibliotek nie jest taki zły, jakbyśmy założyli, nie sprawdzając?
1: Tak można powiedzieć. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie praktyki lekturowe Polaków, niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzą książki, no to osób, które deklarują czytanie co najmniej jednej książki w ciągu roku w populacji 15+, jest około 40%. Można powiedzieć, że dużo, można powiedzieć, że mało, ze szklankami i wodą jest tak, że są dwie zawsze ich wizje. Natomiast bardziej szczegółowe pytanie o biblioteki, które pan redaktor był łaskaw zadać, no trzeba oczywiście odnieść do tego, że znajdujemy się w takim momencie, by tak powiedzieć, historycznym, który jest po pandemii, prawda? Więc jeśli wziąć pod uwagę to duże tąpnięcie zainteresowania, czy w ogóle dostępności bibliotek publicznych, zwłaszcza bibliotek publicznych w czasach pandemii i pewnych obaw tuż po pandemii, no to rzeczywiście mamy teraz wyraźny wzrost, powrót do rzeczywistości sprzed tego trudnego okresu.
17: Główny Urząd Statystyczny podał dane za ubiegły rok i jego zdaniem wzrosła liczba osób korzystających z bibliotek. Jest to 5,4 miliona osób i wzrosła również liczba wypożyczeń książek. Ale jak rozumiem, pan tonuje entuzjazm. Pan mówi, że po prostu wracamy do poziomu sprzed pandemii i faktycznie ten poziom jest podobny do 2019 roku. Tego ile, jak często korzystamy z biblioteki jako źródła pozyskania lektury?
1: Ja myślę, że tu trzeba rozróżnić kilka różnych poziomów korzystania z bibliotek. Biblioteki publiczne są nie tylko źródłem czytanych książek i w naszych badaniach prowadzonych w Bibliotece Narodowej interesują nas one no głównie oczywiście w tym aspekcie, chociaż nie tylko jako instytucje, które po prostu się odwiedza z innych powodów, albo też korzysta się ze zbiorów na miejscu. To, co powiedziałem wyżej, trzeba by pewnie jeszcze uzupełnić o taki fakt, że w naszych badaniach widać wzrosty w szczególnych miejscach populacji, to znaczy widać, że od mniej więcej 2 lat częściej do bibliotek publicznych przychodzą mężczyźni, zwłaszcza mężczyźni w wieku, by tak powiedzieć, produkcyjnym, to znaczy mężczyźni aktywni zawodowo. Można domniemywać i chcemy w to wierzyć, że to większe zainteresowanie bibliotekami publicznymi wśród pewnych grup społecznych bierze się po prostu stąd, że udało się przekonać bardzo wiele placówek bibliotecznych do tego, żeby były otwarte nie tylko od poniedziałku do piątku w godzinach, kiedy większość ludzi pracuje, ale także w soboty. Liczymy na to, że tak jak inne instytucje kultury, jak muzea, teatry, kina i tym podobne, biblioteki otworzą się także w niedzielę. No wydaje mi się, że poniedziałek czy wtorek jest w godzinach pracy zwłaszcza jest zdecydowanie mniej atrakcyjnym momentem otwarcia biblioteki, więc być może...
17: Trochę tak jak muzea mogłyby być w weekendy otwarte, a potem sobie powiedzmy w poniedziałek odbierać ten dzień.
1: Jak najbardziej tak. No to są instytucje dla ludzi, więc niech będą otwarte wtedy, kiedy ludzie są nimi zainteresowani.
17: A co to znaczy, że biblioteki są dla ludzi? I ja się wczoraj nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że albo w badaniach właśnie Biblioteki Narodowej, albo Głównego Urzędu Statystycznego to się bardzo przebija, że charakter bibliotek się zmienił. To już nie jest taka sakralna instytucja, gdzie jest wszędzie silencjone i żeby tylko się nie odzywać, tylko to są miejsca spotkań i towarzyskich, i spotkań typu wydarzenia autorskie, spotkanie z ciekawym człowiekiem. To jest jakiś nowy pomysł bibliotek na siebie?
1: Trochę tak, a trochę nie. To znaczy to przesuwanie się bibliotek w stronę instytucji kultury innych niż tylko czytelnie i wypożyczalnie oczywiście zaczął się stosunkowo dawno. On jest realizowany z większym lub mniejszym powodzeniem, zwykle z większym w ostatnich latach przez różne placówki, także dlatego, że są dobre praktyki, na których się można wzorować. Tylko jakby to rzec, zwykle nie warto popadać w skrajności, to znaczy biblioteka, która znajduje nowe sposoby dotarcia do publiczności, do odbiorców, no raczej nie powinna tracić tych funkcji, które miała wcześniej i jakkolwiek możemy się zgodzić tutaj wspólnie, że taki model biblioteki jako miejsca sakrum jest raczej miejscem, raczej historycznym już, to powiedziałbym trochę przekornie, że właśnie w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy przebodźcowani, kiedy w każdym miejscu mamy multum różnych informacji i domagających się od nas reakcji, jakichś impulsów, no właśnie biblioteka może być miejscem wyciszenia. Paradoksalnie ta właśnie staroświecka funkcja właśnie jest całkiem atrakcyjna jako miejsce, gdzie można przyjść, posiedzieć w ciszy i nikt od nas niczego nie chce.
17: No właśnie, bo to jest może trochę paradoksalne, a może jakoś właśnie te dwie funkcje bardzo dobrze się zazębiają, że i to miejsce spotkań, i to miejsce, gdzie można uciec. I ja pamiętam, że też jeszcze w liceum, ale na studiach też ze znajomymi często chodziliśmy do bibliotek, akurat do Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, no bo tam po prostu nawet jak człowieka nosiło i chciało się sprawdzić, czy sięgnąć, to się nie dało. I można było i trzeba było się skupić na tym, co się ma przed nosem do napisania czy przeczytania. To jest też duża szansa dla bibliotek.
1: Zdecydowanie tak. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Pan rektor się odwołał do swojego doświadczenia studenckiego, czyli do doświadczenia w takim momencie życia, którym powiedzmy, no nie jesteśmy szczególnie zamożni czy usytuowani jakoś dobrze w strukturze społecznej.
17: Darmowe są.
1: Tak, biblioteki są za darmo. To są instytucje, do których można przyjść zupełnie za darmo, poczuć się bezpiecznie, spokojnie i tak dalej. I biorąc pod uwagę to, że Polska wskutek różnych zaszłości historycznych dysponuje najgęstszą siecią bibliotek w Europie, jedną z najgęstszych, jeśli nie najgęstszą na świecie, to jest ogromny potencjał.
17: 170 tysięcy wydarzeń miało miejsce w bibliotekach w ubiegłym roku. Brało w nich udział 5,6 milionów uczestników i jeszcze jedna ciekawa rzecz, 4,5 miliona uczestników brało udział w szkoleniach i zajęciach edukacyjnych, czyli to też takie miejsce, gdzie właśnie jakieś warsztaty jeszcze mogą się pojawiać. Kolega mój wczoraj, kiedy mu o tym temacie mówiłem, zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, bo zastanawiałem się, czy są jeszcze takie miejsca, które wydawałoby się w pewnym momencie, że chyba będą tracić na zainteresowaniu jak biblioteki. No choćby dlatego, że ten dostęp do książek się zwiększa, no bo internet, tak? A jednak znajdują na siebie pomysł i przeżywają renesans. I nie byliśmy w stanie znaleźć takiego miejsca, ale wskazał inne miejsce, które sobie nie radzi. Domy kultury. Mhm. Ale zastanawiam się, czy tu właśnie też nie dochodzi do takiego zazębiania się, że ta granica, o której mówiliśmy, że biblioteka jednak ma być miejscem pewnego spokoju, więc spotkania jeszcze tak, ale jak chcemy przekroczyć te granice i robić jakieś większe show, no to już jest dom kultury, więc tutaj ta współpraca też może być.
1: Tak, ta współpraca może być, jest. Pragmatycznie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę to, że utrzymanie instytucji kultury w znacznej mierze opiera się na władzach samorządowych, no to w różnych miejscach no jest taka skłonność do tego, żeby biblioteki eufemistycznie rzecz mówiąc, łączyć z domami kultury, czyli de facto je likwidować. I Krajowa Rada Biblioteczna, która takie wnioski opiniuje, bardzo ostrożnie do tego podchodzi, dość rzadko z tego, co się orientuje, wydaje pozytywne opinie. No właśnie w przekonaniu, że biblioteki no są, są istotną częścią, powiedziałbym, no takich, takiej infrastruktury gwarantującej pewne elementarne prawa uczestnictwa w sferze publicznej, dostępu do kultury i tak dalej. Wydaje mi się, że warto jeszcze zaznaczyć, odnosząc się do fragmentu wypowiedzi pana redaktora sprzed kilku sekund, że takie wydarzenia, powiedzmy, szkoleniowo-integracyjne, one też nie są do łatwego pominięcia, bo część z nich to są wydarzenia, które są adresowane do osób no, z różnych powodów wykluczonych społecznie, zwłaszcza z powodu wieku, prawda, czy braku aktywności zawodowej i tak dalej. No, starzenie się jest po prostu ustawaniem relacji społecznych z innymi ludźmi, jest znacznym ich słabnięciem, więc często właśnie uczestnictwo w takim spotkaniu, szkoleniu, powiedziałbym, że ma na pierwszym planie nie tyle wartość merytoryczną, co po prostu tę wartość, że skłania te osoby do wyjścia z domu, do spotkania z innymi ludźmi. Czasem zresztą, jak to się zdarza w przypadku szkoleń, na przykład w dziedzinie jakichś nowych mediów czy nowych technologii, dokonuje się coś zupełnie, by tak powiedzieć, wzruszającego, to znaczy transfer wiedzy czy umiejętności od młodszych do starszych i w drugą stronę od starszych do młodszych, ponieważ różne pokolenia dysponują różnym zasobem doświadczeń, różnymi kompetencjami, których wymianie przestrzeń biblioteki sprzyja.
17: Ale to powiedział pan dwie bardzo ciekawe rzeczy, bo biblioteki przecież są nośnikiem wiedzy, odkąd powstały. I teraz mogą być nośnikiem też tej najnowszej wiedzy, jako takie miejsce też zaufane trochę dla, powiedzmy, dla starszych osób, czy dla osób, które nie nadążają za pewnymi zmianami. To jest jedna rzecz, a druga, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, więc właściwie można powiedzieć, że duża rola może stać przed bibliotekami jako tymi miejscami właśnie aktywizacji i w ogóle organizacji życia naszego, jak też się również zestarzejemy i będziemy szukać i edukacji, ale też czasami i człowieka, ale też po prostu zajęcia.
1: Tak, po prostu są to miejsca, które podtrzymują wspólnotę społeczną. Miejsca, które przeciwdziałają rozpadowi, atrofii więzi społecznych na właśnie takie grupy kompletnie od siebie odseparowane. Wydaje mi się, że w kontekście właśnie nowych technologii to oprócz tego, co powiedzieliśmy wyżej, że biblioteki właśnie przez swoje staroświeckie funkcje mogą być miejscem schronienia przed przebodźcowaniem, to za chwilę sobie uświadomimy, że bardzo, bardzo potrzebujemy nie tylko szkół, ale też innych instytucji, które będą przekazywały no, podstawowe kompetencje bezpiecznego poruszania się w świecie kolejnej rewolucji informacyjnej, czyli AI, rzecz jasna, prawda, bo można by tak trochę krotochwilnie powiedzieć, że mamy za sobą czasy naciągania osób w podeszłym wieku na wspaniałe garnki, prawda, koce, prawda, i tak dalej. Ale powiedzmy, że teraz być może wchodzimy w jakiś wyższy poziom, czy bardziej skomplikowany technologicznie poziom różnych oszustw, na które jesteśmy wystawieni i sądzę, że im wyższe kompetencje w tej dziedzinie, tym po prostu będziemy bezpieczniejsi. No, mówiąc zupełnie wprost, ja sam bardzo wielu rzeczy w tej dziedzinie nie rozumiem, więc wyobrażam sobie, że wiele osób jest co najmniej takich jak ja, a w miarę upływu czasu, w miarę starzenia się pewnie to się będzie pogarszało po prostu.
17: Powiem panu na pocieszenie, że ja też nie nadążam za wieloma kwestiami. A chciałbym jeszcze pana zapytać o to, jakie to ma przełożenie, ta popularność bibliotek. Znalazłem taką statystykę amerykańskiego Public Library Association, które stwierdziło, że w Ameryce rośnie liczba osób z pokolenia Z, które odwiedza bibliotekę. W 2022 roku to było 54%, w 2025 roku to już było 67%. I jeżeli założymy,

0: właśnie młodych ludzi, którzy nie czytają. Można sobie wyobrazić tutaj akurat zupełnie inny żartobliwy rysunek, który pokazywałby relacje na przykład wnuczka z dziadkiem, gdzie właśnie wnuczek karcąco patrzy na dziadka, a co ty dziadku ostatnio czytałeś.
1: Prawda? Bo to maleje, jakby idealnie każda starsza grupa mniej czyta.
0: Tak, właśnie tak. Przy czym to Polska jest faktycznie bardzo specyficzna i ta liniowa zależność jest szczególnie wyraźna. Po drugie, też słusznie pan redaktor zniuansował to stanowisko w tym sensie, że prawdopodobieństwo sięgnięcia po książkę jest rzecz jasna większe im jest się młodszym, co nie znaczy, że sami najmłodsi czytelnicy czytają najwięcej, bo jak się to zestawi, to się okazuje, że wcale już tak nie jest. To chodzenie do biblioteki i czytanie, pyta pan redaktor, na co się to przekłada. No więc tak jak w Stanach Zjednoczonych, tak i w Polsce, przekłada się na przykład na zaufanie do sfery publicznej. To znaczy widać bardzo wyraźnie, że osoby, które książki czytają, a zwłaszcza mają do tej praktyki pozytywny stosunek emocjonalny, wyraźnie częściej niż średnia w populacji uczestniczą w wyborach parlamentarnych, wyraźnie częściej deklarują zaufanie do instytucji publicznych, co więcej, wyraźnie częściej deklarują pomoc osobom spoza bliskiego kręgu rodzinnego.
1: Profesor Roman Chymkowski, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, szef pracowni badań czytelnictwa w Bibliotece Narodowej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Nie będziemy dzisiaj narzekać, że zawsze młodzi mogą czytać lektury i że to wszystko ich zasługa. Na to ponarzekamy innym razem. O 8.40 informacje, a potem pozostaniemy w szkołach.
2: Autopromocja.
3: Kochamy sport.
4: Tak mocno, że chcemy więcej.
3: Żyjemy sportem.
4: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
3: Rozmawiamy o sporcie.
4: Tak, że i wy go pokochacie.
3: Jeszcze więcej sportu.
4: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Rosyjskie siły ostrzelały statek towarowy w porcie w obwodzie odeskim na Ukrainie, zabijając jedną osobę i raniąc trzy inne, poinformowała ukraińska administracja portów morskich. Jednostka była zarejestrowana pod liberyjską banderą. Rosja zintensyfikowała w ostatnim czasie ataki na ukraińskie miasta i infrastrukturę, w tym m.in. portową. Jest to kolejny cios dla ukraińskiej gospodarki, dla której droga eksportu przez Morze Czarne jest bardzo istotna. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta w czasie kontroli drogowej w krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Zastosowano wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe. Na koniec Zakopane. W ciągu 10 lat liczba miejsc noclegowych wzrosła o 60%. Samorząd wskazuje, że wzrost to efekt zarówno nowych inwestycji, jak i wychodzenia z tak zwanej szarej strefy. Kolejne informacje w Tok FM o 9, a teraz raport smogowy. Dziś na smogowej mapie Polski kolor zielony miesza się z żółtym. Umiarkowana jakość powietrza w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Katowicach. Warto wybrać się na spacer, szczególnie, że to ostatnie ciepłe dni. Do tego zachęcamy, a kolejny raport smogowy w Tok FM o 16.40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 8.42, niedzielny poranek Tok FM, jak co tydzień i prawdopodobnie jak co tydzień obserwujemy gdzieś tam w polskich szkołach kłótnie na temat tego, czy lekcja religii ma być jedna, czy ma być dwie, czy ma być na początku, na końcu, w środku, w szkole, w salce, co tam ma być. A my dzisiaj pójdziemy dwa kroki dalej i zastanowimy się nad tym, po co nam religia, jeżeli możemy mieć religioznawstwo, czy możemy w ogóle mieć, o to zapytam naszego gościa, profesor Stanisław Obirek, antropolog, teolog, historyk, profesor nauk humanistycznych, były jezuita, wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.

0: dobry.
1: Panie profesorze, dlaczego nie ma religioznawstwa w szkołach?
0: Bo nie ma religioznawców. Zwykle podaż ułatwia podejmowanie decyzji, a z tą podażą jest kiepsko, bo religioznawstwo w Polsce ma złą prasę. Zaczęło się na komunistycznych uniwersytetach jako przyczółek walki ideologicznej i to odium, że religioznawstwo musi być połączone z krytyką, walką wręcz z religią, pozostało w mentalności wielu osób i myślę, że to ten mentalnościowy jakby próg sprawia, że ciągle trudno jest wdrożyć myślenie o religii jako o każdym innym przedmiocie naukowym.
1: Ale czy to nie jest trochę... Rozumiem, że taki problem faktycznie może być, o jakim pan mówi, ale czy to nie jest trochę ucieczka? Edukatorów seksualnych też za dużo nie mamy, nie mieliśmy w Polsce, a taki przedmiot wprowadzamy i po prostu trzeba się dokształcić. Co stoi na przeszkodzie, żeby w ogóle zacząć taką dyskusję o tym, że może warto uczyć szeroko o religii, bo nam się to po prostu w życiu przyda?
0: No, mentalność. Wie pan, no, z seksualnością jest tak, że jednak nie ma jakiejś instytucji, która by decydowała o tym, co i jak należy uczyć.
1: No jest Kościół.
0: Natomiast jest Kościół katolicki, który no, umościł się w szkołach dość mocno po 1989 roku. Ma ciągle jeszcze znaczne poparcie, przynajmniej polityczne, bo z punktu widzenia socjologicznego obserwujemy gwałtowny spadek i sekularyzację społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży. Więc tutaj jakby nie ma powodu, żeby powoływać się na to, że wszyscy chcą tej religii, bo nie chcą. Sam fakt, że niektóre szkoły zupełnie rezygnują z religii właśnie dlatego, że nie ma chętnych na ten przedmiot. Natomiast no, lobby kościelne, i to myślę nie tylko o księżach czy biskupach, ale o politykach, którzy często są bardziej papiescy niż papież, mamy to, co mamy. Różne manifestacje, protesty rodziców natchnionych, którzy chcą mieć religię w jak największym wymiarze, no to sprawia, że politycy podchodzą do tych zmian trochę jak do funduszu kościelnego, jak do gorącego kartofla. Nikt nie chce pani ministry Nowackiej wspierać w jej działaniach bardzo pragmatycznych, żeby właśnie jak najbliżej być realiów, to znaczy no, ograniczyć, krótko mówiąc, wpływ Kościoła w szkołach.
1: No tak, ale ja się zgadzam, ale pan jakby cały czas rozmawiamy o tym, że jest to wybór albo religia, albo jej brak. A ja pana pytam o inny pomysł, to znaczy o trochę wyjście z tego klinczu. I może zapytam w ten sposób, czy coś stoi na przeszkodzie, żeby lekcję religii zamienić na religię, na lekcję religioznawstwa z takiego punktu, no nie wiem, choćby konkordatowego, bo to konkordat na nas też wymaga, żeby było to nauczanie religii.
0: No, nie ma żadnych przeszkód. Ja od kiedy jestem poza Kościołem, czyli od 21 lat, uczę na uniwersytetach państwowych i moje przedmioty są związane z religią, więc dokładnie uczę religioznawstwa. Pokazuję w moich wykładach, jak bardzo religia jest włączona, nie wiem, w naszą kulturę, filozofię, ale to jest religia, a nie indoktrynacja katolicka. I gdyby była dobra wola, gdyby była inna mentalność, to sądzę, że taka debata ludzi takich jak ja, a jest byłych księży, byłych zakonników, setki, jeśli nie tysiące w Polsce, którzy mają kompetencje takie jak ja, antropologa kultury. Moglibyśmy oczywiście się włączyć w tego rodzaju nauczanie, moglibyśmy spokojnie uczyć religioznawstwa, ale byli księża są objęci odium kościelnym i absolutnie jesteśmy trzymani na odległość bezpieczną od jakichkolwiek przedmiotów religijnych i nawet uczelnie to przyjmują. Ja miałem kłopot i nie jestem jedyny z uzyskaniem pracy, dlatego że Kościół, no w moim wypadku Kościół Krakowski, bardzo dbał o to, żeby Obirek nie psuł młodzieży. Więc myślę, że pański postulat włączenia religioznawstwa do normalnego kurikulum nauczania od szkół podstawowych po uniwersytet jest ze wszech miar pożądany. Tak się dzieje na całym świecie. Tak zwane religious studies są częścią nauczania, gdzie religię pojmuje się jako zjawisko kulturowe, gdzie Kościół katolicki jest jednym z wielu wyznań chrześcijańskich, a chrześcijaństwo jest jedną z wielu religii. I to jest bardziej niż pożądane, tylko pytanie jest, kto ma to zrobić. Jeżeli ciągle będziemy pytać o to biskupów, księży katolickich, no to oczywiście będą torpedować takie pomysły jako zagrażające tożsamości polskiej. Ale jeżeli zwrócimy się do ekspertów, no to mamy ludzi gotowych podjąć się tego zadania czy wyzwania cywilizacyjnego, bo ja jestem przekonany, że religia nauczana właśnie w takiej formie, jak pan to postuluje i proponuje, byłaby elementem ułatwiającym na przykład zmaganie się z wyzwaniami cywilizacyjnymi, z pluralizmem kulturowym, w jakim Polska się znalazła po 89 roku, panie, zwłaszcza po 2004.
1: Panie profesorze, no to mamy eksperta, mamy pana, mamy silne lobby słuchaczy i słuchaczek Radio Tok FM. Musimy im jeszcze dostarczyć argumentów i może jakoś o tym religioznawstwie wejść trochę, taki symulację lekcji zróbmy. Ja trafiłem, tak przeglądając, czy jakieś komentarze na przykład ze strony kościoła się pojawiają na temat religioznawstwa, trafiłem na taki argument, że nauczanie religii katolickiej w szkołach jest potrzebne, żeby zrozumieć europejski kod kulturowy, z którego wywodzi się, który wywodzi się właśnie z katolicyzmu. I zacznijmy może lekcję religioznawstwa od tego, że zapytam pana o stosunek do tego, bo dla mnie taki argument to jest właśnie argument za religioznawstwem, bo jeżeli chcemy rozumieć europejski kod kulturowy, no to powinniśmy uwzględnić protestanckie Niemcy, Wielką Brytanię i Holandię, muzułmańskie Bałkany, prawosławną Grecję, Ukrainę, kraje laickie i jeszcze migrantów, którzy w Europie stanowią coraz poważniejszą część społeczeństwa.
0: No wie pan, nie tylko. Nawet jeśli przyjmiemy za socjologami, którzy utrzymują, że polska tożsamość jest spleciona w sposób nierozerwalny z katolicyzmem, czyli uznajemy, że dla zrozumienia, jak Jan Paweł II mówił, historii Polski Chrystus jest i Kościół konieczny, no bardzo proszę. Ale teraz pytanie jest, jak do tego podejść? Jakie elementy z tej przeszłości wykorzystamy? Jeżeli przyjmiemy te 1000 lat chrześcijaństwa i katolicyzmu w Polsce, no to musimy uwzględnić oczywiście splecenie tego katolicyzmu z pewnymi formami kulturowymi, które prowokowały marginalizację na przykład innych etni, innych religii, innych wyznań. Czyli krótko mówiąc, krytyczne podejście do katolicyzmu oczywiście jest wspaniałym pomysłem, tylko każda próba krytycznego mówienia, pisania o Kościele spotyka się z ostracyzmem, z niechęcią, by nie powiedzieć z nienawiścią establishmentu kościelnego. Więc tutaj musimy uzgodnić podstawowe elementy dyskursu. Jeśli mówimy o katolicyzmie, to o jakim katolicyzmie? Jeśli mówimy o obecności religii w szkołach, to na czym ta obecność ma polegać, czy krytyczne myślenie, jak się zresztą sam Kościół katolicki na Soborze Watykańskim II wprowadził, zrywając radykalnie ze swoją przeszłością triumfalnego, dominującego dyskursu na to, że istnieją inne religie, że istnieją inne wyznania. No, reakcja na list biskupów z marca tego roku o dialogu chrześcijańsko-żydowskim pokazuje, że w Polsce opór ze strony konserwatystów, również księży, profesorów jest tak duży, że sam Kościół nie jest w stanie tego dyskursu podjąć. To musi być dyskurs właśnie ekspercki i właśnie krytyczny. Więc nie ma sporu, że Kościół jest ważny i katolicyzm jest ważny. Spór dotyczy tego, czy to będzie obecność apologetyczna, bezrefleksyjna, czy właśnie krytyczna, pozwalająca zrozumieć na przykład młodym ludziom, że ich opór, ich traumę czasem, jaką mają w doświadczeniu z Kościołem, można wpisać w pewien ciąg na przykład antyklerykalizmu polskiego. To jest bardzo mocny nurt związany zwłaszcza z ruchem ludowym. Wincenty Witos w swoich pismach bardzo poważnie, krytycznie ocenia Kościół właśnie bastionu katolickiego w Tarnowie i okolicach. Dlaczego tego się nie uczy? Dlaczego ciągle się mówi o Kościele jako ofierze napaści innych i agresji, a nie o tym, że Kościół utrwalał na przykład system ucisku, że był zawsze z możnymi tego świata? Wie pan, no to jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby wprowadzać taki dyskurs.
1: Nie będziemy pytać Kościoła, tylko sami tutaj zaplanujemy program religioznawstwa i z tego, co pan mówi, ja się zastanawiam, czy w takiej dyskusji o tym, jak powinna wyglądać ta szkoła kiedyś, kiedy dojdziemy już do wniosku, że rozdzielanie przedmiotów na język polski, historię i filozofię w salce przyszkolnej, to nie jest dobry pomysł. Czy to nie byłby trochę taki przedmiot, który mógłby łączyć religioznawstwo, lekcje etyki, geografii, historii, języków obcych, prawa, filozofii, w ogóle życia?
0: No, pan ma bardzo radykalny program zmiany i reformy. Wiemy, że po 1989 roku, że kolejni ministrowie edukacji też mieli swoje pomysły. Jakoś do tej pory nic z tego nie wychodziło.
1: Ja jeszcze nie byłem ministrem, dlatego tak na razie zbieram pomysły na program.
0: Wszystko przed panem. Nie, mówiąc poważnie, taki namysł nad jakością obecności religii jest konieczny. No, kilka miesięcy temu taką wypowiedzią prymas Polak zrobił furorę, mówiąc, że religia powinna wrócić do kościoła i do salek. Ja myślę, że również w kościele jest ta świadomość, że takie wprowadzenie na siłę religii, a właściwie tej indoktrynacji katolickiej do szkół publicznych, to był błąd. I tak naprawdę, to znowu są badania Józefa Baniaka na przykład, pokazujące, że ta forma obecności tej indoktrynacji katolickiej jest jednym z najmocniejszych elementów sekularyzacyjnych polską młodzież. Więc ta świadomość krytycznego myślenia o tej obecności jest obecna wszędzie, tylko trzeba takiej spokojnej debaty namysłu, co z tym zrobić. Mamy ogromne wyzwanie cywilizacyjne, jakim jest sztuczna inteligencja. No i nie czarujmy się, no młodzież dzisiaj nie potrzebuje księdza ani zakonnicy, żeby się dowiedzieć czegoś o religii. Ma media społecznościowe, gdzie sobie przekazuje to, co jest dla niej interesujące. I trzeba po prostu te wyzwania podejmować. Trzeba traktować religioznawstwo.
1: A to już nawet do spowiedzi nie jest potrzebny ksiądz, bo są AI konfesjonalne.
0: No widzi pan, więc tutaj naprawdę te zmiany są, ja często powtarzam, że to jest większa zmiana niż w XVI wieku w reformacji. To jest bardzo głęboko dotykające w ogóle istoty religii, czym ona jest. I myślę, że jest kilku hierarchów w Kościele gotowych podjąć taki namysł nad obecnością religii w ogóle w życiu współczesnego człowieka i wtedy będzie to nie dwa, trzy czy cztery obozy wzajemnie skaczące sobie do oczu, ale po prostu wspólny namysł na tym, co zrobić, żeby było lepiej, co zrobić, żeby młodzieży ułatwić myślenie o przeszłości jako pewnym rezerwuarze pomysłów na to, jak zorganizować swoje sobie wyobraźnię religijną. Że. I wtedy ten katolicyzm przestanie być takim monstrum straszącym nas wszystkich, tylko stanie się jedną z cegiełek budujących jakąś mozaikę pluralizmu religijnego.
1: Panie profesorze, mamy jeszcze minutę i ja bym chciał pana poprosić, żeby pan powiedział, co daje w życiu, czy co ułatwia, jak człowiek rozumie niuanse między wyznaniami, między religiami, jeżeli ma te religioznawcze kompetencje?
0: No przede wszystkim czuje się dobrze wszędzie. Nie dziwi się niczemu, że jest Polska katolicka i jest ateistyczna Czechosłowacja czy Czechy dzisiaj, że są protestanckie Niemcy. Zdaje sobie sprawę, że religia to jest system kulturowy, jak uczy Clifford Geertz i tak jak poezję, literaturę, filmy i wszystkie inne przejawy kultury sprawiają, że się nią cieszymy, tak samo można się cieszyć albo smucić wielością religii. I tym jest religioznawstwo. Daje radość rozumienia świata, w którym żyjemy.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Stanisław Obirek, antropolog, teolog, historyk, profesor i wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, był jezuita. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: O 9:00 informacje.
2: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Łotwa zdecydowała, jest już niemal pewny wynik wyborów parlamentarnych. Dotychczasowy premier prawdopodobnie zostanie na stanowisku. Ceny paliw poszły w dół, wrócił program CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o podatku na koncerny paliwowe. Medyczka z Mazowsza stanie przed sądem po decyzji lekarki o transporcie pacjentki z koronawirusem do innego szpitala. Minęła 9:00, informacje tego FM, Emil Górny, dzień dobry. Na początek Łotwa, która zdecydowała, zjednoczona lista dotychczasowego premiera wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie, zdobywając ponad 35% głosów, podała Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu około 90% głosów. Do parlamentu najprawdopodobniej wejdzie 6 ugrupowań, w tym 3 z obecnej koalicji rządzącej. Liczenie głosów nadal trwa m.in. w Rydze. Od wczoraj kierowcy płacą za litr benzyny i oleju napędowego średnio o ponad złotówkę mniej. Rząd ponownie wprowadził pakiet osłony ceny paliwa niżej, obniżył akcyzę i podatek VAT od paliw. Było to możliwe dzięki ustawie o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a w czwartek ustawę podpisał prezydent. Kierowcy przyznają, że czuć ulgę finansową.
8: No widzę. Ponad złotówka różnicy jest. No na szczęście to jest benzyna, najgorzej z dieslem, tak? No bo diesel był bardzo drogi i nadal jest wyżej, no ale ta cena 6,70, która jest teraz, no jest różnica.
9: Dzisiaj zauważyłem, że jest tanie, no to jest bardzo dobre, bo tam...
10: Przy każdym tankowaniu pewną oszczędność będzie widać.
9: No tak.
7: A codziennie teraz rząd będzie publikował maksymalne ceny paliw, a program osłonowy będzie obowiązywać do końca roku. Więcej piszemy na ten temat na tok.fm.pl. Lekarka oskarżona w związku ze śmiercią zakażonej koronawirusem pielęgniarki stanie w listopadzie przed sądem rejonowym. Medyczka zdecydowała o przewiezieniu chorej pracownicy szpitala z ostrą niewydolnością oddechową do kliniki w Warszawie karetką bez odpowiedniej aparatury medycznej. Problemy z chorą zaczęły się w trakcie trwającego około 50 minut transportu z Kozienic do Warszawy. Kiedy 59-latka dotarła do kliniki MSWiA, od razu podjęto reanimację, która trwała godzinę. Kobieta jednak zmarła. Niedługo po zdarzeniu zawiadomienie do prokuratury złożył zastępca dyrektora do spraw medycznych warszawskiej kliniki. 32% dzieci doświadcza przemocy ze strony dorosłych, 87% przemocy ze strony rówieśników. Jednocześnie co trzeci dorosły akceptuje kary fizyczne wobec dzieci. To oficjalne dane fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. A już jutro rusza kampania Dzieciństwo bez przemocy. O szczegółach tej akcji opowie Anna Gmitrek-Zabłocka.
10: Ideą kampanii jest pokazywanie, że świat bez krzywdzenia dzieci jest możliwy, a z drugiej strony, że zawsze warto szukać pomocy. W Lublinie na Placu Litewskim stanęła wystawa, z której można się dowiedzieć, kto może pomóc i jak, mówi Adam Mołdoch, szef zespołu interdyscyplinarnego.
11: Ten najtrudniejszy pierwszy krok to jest właśnie podjęcie tej decyzji, żeby szukać wsparcia, szukać pomocy.
12: Przeciwdziałanie przemocy jest naszym wspólnym, nie tylko obowiązkiem instytucjonalnie, ale przede wszystkim celem jako ludzi.
10: Dodaje sędzia Dariusz Abramowicz. Między innymi dlatego w lubelskich szkołach realizowany jest program pierwszej pomocy psychologicznej.
13: Dzięki któremu bardzo dużą ilość zarówno dzieci, uczniów, młodzieży, jak i rodziców objęliśmy wsparciem. Taki obszar, który wymaga szczególnej uwagi i też dlatego też zajęliśmy się wsparciem takim profilaktycznym.
10: Podkreśla Agnieszka Zielińska-Bucior, dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Rozpoczyna się sezon grzewczy, a z nim apel strażaków. Jak co roku mundurowi zachęcają do zakupu czujek czadu. To niewielkie urządzenie, które może uratować życie, podkreśla Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
14: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcje obsługi.
7: W ubiegłym sezonie grzewczym małopolscy strażacy odnotowali blisko 300 interwencji związanych z tlenkiem węgla. 9 osób zmarło, a prawie 140 trafiło do szpitala z objawami zatrucia czadem. Drogówka w województwie łódzkim zyskała nowe narzędzia w walce z piratami drogowymi. Odebrała kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów, a trafią one do komend w całym regionie. Będą wykorzystywane między innymi przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami. Będą patrolować również drogi szybkiego ruchu i autostrady.
15: Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych.
16: Po to te samochody zostały kupione o takiej mocy. To są samochody z napędem na 4 koła.
17: To są manuale, automaty?
16: Wszystkie samochody z automatyczną skrzynią biegów.
7: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. Kolejne tego typu pojazdy kupione z budżetu państwa mają zostać dostarczone do policji w centralnej Polsce już w przyszłym roku. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Już teraz przed nami prognoza pogody. Dzień przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni w Białymstoku, przez 19 w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Warszawie, 20 w Lublinie i Wrocławiu, 21 w Krakowie i Rzeszowie, do 22 w Katowicach.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 9.06, niedzielny poranek TOK FM, a my teraz porozmawiamy o nowej unijnej dyrektywie, ale proszę się nie bać, bo tak strasznie zacząłem. Chodzi o to, żeby ograniczyć greenwashing, czyli taki nachalnie zielony marketing już mnie gość przed chwilą poprawił, nie tylko żywności, ale między innymi żywności i w ogóle usług, które przedstawiamy jako ekologiczne, przyjazne dla klimatu, naturalne i tak dalej. No ale może to w niektórych momentach czy przypadkach skutkować tym, że symbole zielonego liścia znikną z różnych miejsc. Ta dyrektywa, jeżeli prezydent ją podpisze, wejdzie prawie równo za rok i o tym porozmawiamy z Bartoszem Klimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
1: Zna pan takiego stand-upera jak George Carlin?
17: Chyba nie.
1: Taki starszy amerykański stand-uper w 1997 roku opowiadał dowcip o reklamach żywności. Mówił tak: wszyscy państwo znacie te reklamy. Świeże, naturalne produkty. Stara, dobra, domowa receptura w puszce. I to był taki 30 lat temu, w ten sposób wyśmiewał trochę to, że ja wiem, że zaczynam od żywności, pan mnie zaraz poprawi, że w ogóle mówimy o usługach, ale wyśmiewał taki marketing, gdzie się na zielono maluje i farbuje różne produkty. To zniknie?
17: To właśnie tutaj bardzo słusznie pan użył tych ostatnich określeń, że właśnie malowanie na zielono poprzez marketing różnych produktów i usług, jeżeli to malowanie na zielono jest prawdziwe, to znaczy, że ten marketing opiera się na prawdziwych danych, to jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli to jest jednak zamalowywanie czarnego produktu albo czarnej usługi, w ten sposób to ujmę, no to już to już niekoniecznie. Tutaj pan redaktor wspomniał na samym początku o żywności. No tutaj muszę jedną ważną rzecz zaznaczyć, że ta ustawa polska, która obecnie czeka na podpis prezydenta, wejdzie w życie najprawdopodobniej w przyszłym roku, we wrześniu, ona nie wywraca do góry nogami całych tych praw, jeżeli chodzi o żywność. To znaczy, tak jak do tej pory Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdzała w jakiś stopniu, w jakich są produkowane te dane produkty żywnościowe, to znaczy, czy w sposób ekologiczny, czy nie, wszystko to zostanie zachowane. Tutaj przede wszystkim ta sprawa greenwashingowa dotyczy właśnie marketingu. To znaczy, nie chodzi o to, czy powiedzmy dany każdy pomidor jest z ekohodowli, tylko czy na przykład jeżeli producent chwali te pomidory, że wybierając je na przykład oszczędzamy wodę, ratujemy planetę i jeszcze jest to opatrzone jakimś konkretnym znakiem graficznym, taki producent musi mieć po prostu potwierdzenie tego, że to, co mówi, jest prawdą.
1: Czyli on musi mieć dowód, zanim w ogóle nam coś takiego powie.
17: Absolutnie, absolutnie tak. I tutaj jedno jest ważne zastrzeżenie, że najbardziej pod lupę będą brane tak zwane ogólne twierdzenia środowiskowe. Ale co to znaczy ogólne twierdzenia środowiskowe? To na przykład jak jakiś producent powie na jakimś swoim produkcie: jestem eko. Ale co to znaczy? Znaczy konsument widzi, to jest to opatrzone na przykład zielonym liściem, ale co to znaczy, że jest eko? Albo korzystam ze zrównoważonej, z bezpiecznej albo z bezpiecznej produkcji dla środowiska. No ale co to konkretnie oznacza?
1: I co z tym będzie? Wy będziecie domagać się doprecyzowania? Czy taka firma będzie musiała to sama doprecyzować? Jestem eko, bo albo jestem eko wy?
17: Takie właśnie przekazy marketingowe są najwłaściwsze. To znaczy zamiast jestem eko, korzystam z tylu a tylu rowerów, na przykład jeżeli chodzi o usługi kurierskie. Albo na przykład moja produkcja jest neutralna dla środowiska, to na przykład zużywamy tyle a tyle mniej wody w procesie produkcyjnym. O to chodzi, żeby właśnie to doprecyzować.
1: Ale czy to musi być w jednostkach, czy tak jak kojarzę takie komunikaty, że tam o ileś procent czegoś mniej?
17: Może być też o
1: ileś procent. Bo to jest nieprecyzyjne.
17: Ale jest to dużo bardziej precyzyjne niż jestem zielony, jestem eko, okay, jestem dobry dla planety. Szczególnie tutaj, że przedsiębiorca może dysponować, a nawet musi, to zakłada ta ustawa, tymi danymi, które potwierdzają to, że tej wody zużywa w tym procesie tyle a tyle mniej. To oczywiście nie o to chodzi, żeby na tym, powiedzmy, czasami małym produkcie te wszystkie informacje były wypisane. Na przykład dostawaliśmy takie pytanie, czy to po prostu to twierdzenie nie może być ukryte pod kodem QR. Jeżeli ten kod QR odsyła konsumenta na przykład do konkretnych badań czy raportu, okej, okay, no bo do produktu nie dołączymy raportu, który świadczy o tym, że na przykład tutaj jest używane mniej.
1: Szkoda,
17: mniej
1: fajnie
17: wody.
1: By było. Pomidory na stercie opracowań naukowych.
17: No myślę, że i tak nie cieszyłyby się dużym zainteresowaniem. zainteresowaniem, jeżeli chodzi o czytanie tych wszystkich dokumentów, no ale to nie zmienia faktu, że przedsiębiorcy muszą tym dysponować i jak chcą na przykład za kodem QR taki raport, który o tym świadczy, przedstawić, nie ma najmniejszego problemu, ale to nie ma być tak, że kod QR, że prawda się kryje za kodem QR, że tutaj na przykład mamy hasło jestem zielony albo jestem neutralny ekologicznie, neutralny dla środowiska i dopiero kod QR. Nie, nie, nie. On ma być dopiero dodatkiem do tego jasno określonego i ścisłego twierdzenia środowiskowego.
1: Nie pytam pana o nazwy firm, ale o takie, żeby mógł pan zobrazować, w jakim zakresie na przykład może dochodzić do takiego greenwashingu. Jakie to są w ogóle rodzaje przedsiębiorstw i jakie są w ogóle takie mechanizmy, jakie one stosują, gdzie właśnie trochę naginają tę rzeczywistość?
17: No to na przykład są to różnorakie, i to dosłownie różnorakie, firmy kurierskie, które bardzo chętnie przedstawiały, że korzystają z ekologicznej floty. Ekoflota, nasze samochody są eko.
1: Z zielonym listkiem.
17: Dokładnie tak. Bo te elementy graficzne też tutaj bardzo często się pojawiają i wpływają marketingowo na nasz obraz.
1: Ale no to, to w przypadku mięsa, pamiętam, przed laty była taka, było takie odkrycie, że właśnie jak się opakowanie do mięsa zrobi zielone, to nam się wtedy wydaje, że to jest właśnie szczęśliwa krówka.
17: Albo na przykład proszki do prania, które mają wodospad, dżungle, rośliny i kwiaty, a raczej z tym byciem eko mają niewiele wspólnego. Ale wracając do tych firm kurierskich właśnie, no to mówią, że korzystają z ekologicznej floty, a gdyby trochę w tym pogrzebać, to się okazało, że ta flota ekologiczna, czyli chodziło tu o elektryczne samochody, to są jakimś tam procentem wszystkich samochodów, większość z nich stanowiły spalinowe, ale to jest jeszcze drugie dno w tej całej sprawie, bo okej, tutaj nawet jeżeli ta flota, powiedzmy, jest w jakiś tam stopniu elektryczna, to z jakich źródeł głównie w Polsce produkuje się prąd? No głównie produkuje się z węgla. Także nazywanie tego eko jest niewłaściwe. Będzie już niezgodne z prawem. Już jest niezgodne z prawem, bo to jest wprowadzanie konsumenta w błąd. Co innego jest, gdyby te firmy kurierskie powiedziały, nie wiem, 30% naszej floty to samochody elektryczne. Jest to jak najbardziej.
1: Albo że dążymy do tego, żeby 30%.
17: Ale no właśnie, wszelkie deklaracje także muszą mieć potwierdzenie. Okay. To nie jest tak, że można rzucać na wiatr deklaracje, kiedy tutaj UOKiK poprosi, muszą mieć plan rozpisany, program tego właśnie, w jaki sposób chcą być i co zrobią, aby właśnie tą neutralność dla środowiska uzyskać. Podam też taki ciekawy przypadek, który także jest zawarty w tej ustawie, to znaczy, że producent też nie będzie mógł się marketingowo chwalić czymś, co jest obostrzone innym prawem. Tutaj, czyli na przykład nasze kosmetyki nie są testowane na zwierzętach, a prawo mówi,
1: bo nie mogą
17: żeby,
1: być.
17: No właśnie, więc także producent nie będzie mógł chwalić się tym, co wynika po prostu, że nie łamie prawa. Po prostu mówiąc wprost, to także jest tej tutaj w ustawie. Ale powiedziałem o firmach kurierskich. Tu na przykład mieliśmy i mamy zarzuty postawione jednej z tutaj ze znanych spółek, która zajmuje się na której możemy kupić różne towary, która zachęcała do podjęcia działań pewnych w swoim serwisie, a za to zasadzić drzewo. I to drzewo będzie nam dedykowane, będzie podpisane, powiedzmy, naszym imieniem i nazwiskiem, czy tam...
1: Czyli tak, jakbym ja posadził drzewo, korzystając.
17: Dokładnie tak. Ale potem się okazywało, że te drzewa już wcześniej były po prostu zasadzone i jedyne, co w tym w całym procesie chodziło, to o to, że to zasadzone drzewo już było przypisywane po prostu tej osobie, która te warunki spełniła. Więc to jest kolejna taka rzecz. Na przykład z wielką ostrożnością też trzeba podchodzić do określeń takich jak ekoskóra. Na przykład pan redaktor, jak interpretuje określenie ekoskóra? To znaczy...
1: No lepsza taka niż niezwierzęca, tak?
17: No właśnie, jeżeli interpretujemy to jako niezwierzęca i to w rzeczywistości to właśnie oznacza, to jest okej. Ale niektórzy właśnie myślą, że to nie jest tworzywo sztuczne, że to prawda zostało wytworzone w sposób eko, co już zgodne z prawdą nie jest.
1: No tak, ale jak nie jest ze zwierzęcia i nie jest sztuczne, to z czego?
17: W tym sensie, że to nie było ze zwierzęcia, ale było sztuczne, tak. Z tym, że to ten określenie ekoskóra, no niekoniecznie jest eko, skoro to jest tworzywo sztuczne i tu zostało stworzone właśnie no, w sztuczny sposób. No w naszej praktyce to mieliśmy nawet do czynienia z paliwem kopalnym, które miał zarejestrowaną markę eko, co w ogóle no,
1: eko
17: to
1: węgiel.
17: Jest eko... No,
1: na eko groszek.
17: Co z tym byciem eko, prawda, ma niewiele wspólnego.
1: No dobra, i jak będzie wyglądała tego weryfikacja? Czy wy jako UOKiK oczekujecie, że będą ludzie zgłaszać rzeczy? Czy wy będziecie z urzędu różne rzeczy sprawdzać? Jak to wygląda w praktyce?
17: Jak do tej pory tutaj tych zgłoszeń konsumentów, jeżeli chodzi o nasze postępowania, tutaj zachęcam na stronę uokik.gov.pl i wpisać hasło greenwashing tam w komunikatach prasowych, zobaczycie państwo wobec jakich firm my te postępowania prowadzimy. Tych skarg konsumenckich jest bardzo niewiele, czyli te postępowania, które, ale co nie znaczy, że nie są wartościowe.
1: Dlaczego jest niewiele? Bo jest mało przykładów, czy wydaje nie ma chętnych, żeby...
17: Wydaje mi się, że to jest też dosyć trudno weryfikowalne, znaczy to nie jest tak, jak na przykład konsumenci nam zgłaszają problemy z cenówkami. To znaczy idą do sklepu i widzą, no hola, hola, ja tutaj przepłacam, więc... A tutaj jednak wymaga... większej dogłębności, sprawdzenia tego. Na przykład bardzo dociekliwi konsumenci wysyłali nam, jak źle działają różne kalkulatory węglowe, firm kurierskich, które no, nie działały tak, jak powinny. No tutaj ten konsument włożył jakąś energię w to, żeby to sprawdzić i oczywiście i poinformować nas. I to było zresztą dla nas bardzo cenne. Ale tutaj dużo z tych zależy od naszego własnego monitoringu, co nie zmienia faktu, że oczywiście jeżeli konsumenci będą wiedzieli, że chyba coś tutaj nie gra z tym ekologicznym przekazem, żeby właśnie także wysyłać do nas takie sygnały.
1: A co będzie groziło tym firmom, jeżeli wprowadzą w błąd? Bo no, ta kara wydaje się bardzo ważna. Wiemy, że na budżety marketingowe i w ogóle budżety kar w firmach przeznaczane są bardzo pokaźne sumy. No bo co z tego, że ktoś zapłaci milion, a zarobi 5?
17: Ale jednak te kary działają w ten sposób, w sposób odstraszający i jednak widać, że to działa pozytywnie. No, tak jak w przypadku innych tych kwestii, jeżeli konsumenci są wprowadzani w błąd, to prezes urzędu może wszcząć postępowanie, gdzie ostatecznie może wydać decyzję i nałożyć karę do 10% rocznych obrotów takiego przedsiębiorstwa.
1: Okej, czyli proporcjonalnie, więc się boją. Bardzo dziękuję. Bartosz Klimczuk, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo dziękuję.
17: Dziękuję serdecznie.
1: 9:20 informacja, a potem przenosimy się do Giedrzwałdu.
18: Reklama.
19: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
18: Nie, jakie to składniki?
19: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
18: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
19: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
20: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
21: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
20: No, ci panowie z Media Expert.
21: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
22: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
18: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 9:20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Amerykańska Straż Przybrzeżna poinformowała o odnalezieniu szczątków samolotu transportu medycznego u wybrzeży wyspy Nantucket. Trwają poszukiwania 6 osób, które znajdowały się na pokładzie. Na Zatoce Fińskiej, niedaleko Helsinek, odnaleziono dryfujący, niezidentyfikowany metalowy przedmiot o lejkowatym kształcie. Obszar został odizolowany, a ruch statków pasażerskich został wstrzymany. Do identyfikacji obiektu została wezwana marynarka wojenna, poinformowała lokalna policja. Radia. A w poniedziałek w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które są w największym stopniu przysługujące się ludzkości. W tym roku z okazji 125-lecia istnienia tej nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty. Kolejne informacje w TOK FM o 9.40.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 8.29.21. Przepraszam, jeżeli kogoś przyprawiłem o palpitację w tej chwili. 9.21. Niedzielny poranek TOK FM, to na pewno, tego jestem pewien. Michał Tomasik przy mikrofonie, tego już trochę mniej. Sejm ustanowił rok 2027 rokiem objawień Matki Bożej Giedrzwałckiej. Między innymi patronów jest oczywiście więcej, ale to wydarzenie związane ze 150. rocznicą tego wydarzenia będzie miało, odbędzie się w przyszłym roku i przyjrzymy się temu konkretnemu wydarzeniu, ponieważ w świecie polityki, co w tej rozmowie nie będzie istotne, ale pojawia się nie po raz pierwszy to wydarzenie. Porozmawiamy o nim z Dawidem Gospodarkiem, dziennikarzem i publicystą. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Cofnijmy się do 1877 roku. Okolice Olsztyna, zabór pruski. Co się wydarzyło w Giedrzwałdzie?
0: Dwie proste dziewczynki, Justyna i Barbara, doznały, jak mówiły, właśnie zjawień, objawień Maryi z prostym przekazem w języku polskim, a raczej nie w języku polskim, tylko w gwarze warmińskiej, co jest też dość ważne i ciekawe, bo tutaj mocno wybrzmiewa rzeczywiście dzisiaj, że Maria mówiła po polsku, a mówiła gwarą. Z prostym przekazem zachęty do modlitwy, zwłaszcza różańcowej, do jedności takiej, do trzeźwości narodowej. Nie było tam jakichś postulatów politycznych żadnych.
1: Ale to brzmi politycznie ze względu na okoliczności, że był to jednak zabór.
0: Tak, oczywiście. To był zabór i to też było tak interpretowane jako taki sygnał od Maryi, że tutaj Polska jest jakoś doceniona i że jest nadzieja. I to rzeczywiście sprzyjało budowaniu tej nadziei na to, że będzie niepodległość. Też samo wydarzenie się obiło szerokim echem po Polsce, po Polakach, raczej mieszkających na terenach Polski, to z różnych stron tam przyjeżdżali masowo Polacy z Kaszub, z Wielkopolski, z Małopolski, więc rzeczywiście to było takie wspólnototwórcze wydarzenie.
1: A jeżeli chodzi o ten język polski, pan, czy gwarę warmińską, pan powiedział, że to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że możemy teraz, że jakby Polacy dostali argument, że Maryja ich rozumie, a może, że jest Polką?
0: Nie, no raczej sprawa jest prozaiczna bardzo, bo wszędzie, gdzie były jakieś zjawienia, to Maryja, czy postać zjawiająca się, mówiła w języku zrozumiałym dla podmiotu tego zjawienia, tego objawienia. Więc to jest zupełnie naturalne, że Maryja mówiła w języku, który te dziewczynki rozumiały, tak samo jak we Francji w Lourdes mówiła po francusku i tak dalej.
1: Te objawienia rozpoczęły się 27 czerwca i datuje się do 16 września. Dlaczego tak długo?
0: One różnie trwają. W sensie w miejscach, gdzie odbywały się na świecie, to trwały różnie, nawet rok. To nie jest nawet długo. Rzeczywiście te parę miesięcy to nie jest aż tak długo, jeśli się spojrzy też na inne miejsca na świecie takich zjawień.
1: Ale jak rozumiem, więcej było, po prostu było ich więcej. To nie chodzi tylko o 13-letnią Justynę i 12-letnią Barbarę, tylko o kolejne osoby. Czy my coś o nich wiemy i co to były za historie?
0: Nie. Tak, wiemy, że były też jeszcze osoby, które sygnalizowały czy składały świadectwa, że miały jakieś doświadczenie Maryi wtedy, w tych okolicznościach, ale jakby jako takie potwierdzone i zatwierdzone przez Kościół zostały tylko te świadectwa, zjawienia, których doznały Justyna i Barbara, 12 i 13-letnia dziewczynka.
1: A co na to Kościół? Skąd Kościół nabrał pewności, że tak było? Czy przeprowadzał jakieś badania wtedy? czy później, bo de facto te objawienia zostały uznane dopiero 100 lat później, w 1977 roku.
0: Tak, na pewno temu, że szybko zainteresował się tymi zjawieniami, tymi wydarzeniami lokalny biskup i proboszcz, sprzyjało jakoś to, że popularne już były objawienia, zjawienia w Lourdes, które były z 20 lat wcześniej, więc biskup był już wrażliwy na to i szybko jakby i sam był na miejscu też i wysłał specjalnych księży profesorów, księży dziekanów lokalnych, żeby badali to zjawisko. I to odbywało się różnie bardzo, na różnym poziomie. Raz pierwsza rzecz, którą badano, to treści, czy są spójne jakby z objawieniem, czy nie ma tam jakiejś herezji. Druga rzecz to sprawdzono wiarygodność tych dziewczynek, jakby sprawdzono, brano świadectwo od ich znajomych, rodziny i tak dalej, jakie są te dziewczynki, czy nie mają jakichś tendencji do opowiadania różnych niestworzonych rzeczy i tak dalej. Też fizycznie podczas zjawień, podczas tych ekstaz powiedzmy, sprawdzano kondycję dziewczynek, czasem nawet tak dość brutalnie, jakby jakimś nakuwaniem i tak dalej. Więc na różne sposoby w trakcie tych zjawień badano ten fenomen. Po zebraniu tych wszystkich świadectw, po 100 latach w kościele orzeczono, że jakby mieliśmy do czynienia z pewnymi nadprzyrodzonymi zjawiskami, a treści, które tam wybrzmiały, nie są sprzeczne z katolicką doktryną i jak najbardziej można tutaj budować też na nich swoją wiarę, swoją pobożność, ale też jakby takie zjawiska nie są obowiązkowe do wiary dla katolików.
1: Zastanawia mnie, jak wygląda taki, czy w ogóle istnieje taki też trochę, przepraszam za to określenie, konflikt interesów, bo domyślam się, że dla lokalnej społeczności, dla lokalnych hierarchów jest to wydarzenie ważne, które chcieliby, żeby przeszło pozytywnie weryfikację. Z drugiej strony Kościół chyba musi zachowywać pewną ostrożność przy tego typu doniesieniach. Czy tak jest?
0: Tak, no jakby widać, że rzeczywiście takie badania, takie zjawiska są badane mocno i ostrożnie, z dużą ostrożnością, żeby też nie było żadnej kompromitacji i tak dalej. To widzieliśmy przy wielu takich fenomenach od różnych uzdrowień, to też jest badane zawsze przypadki stygmatów na przykład. Więc tak, Kościół tutaj podchodzi skrupulatnie, żeby nie było żadnej kompromitacji po prostu.
1: A jakie dzisiaj, po latach, jakie mają znaczenie te objawienia? Czy to jest w świecie, zacznijmy może od znaczenia religijnego, czy to jest ważne wydarzenie w historii Kościoła, czy to jest ważny dzień też w kalendarzu?
0: Tak, w kościele lokalnym w Polsce to jest ważne, bo to są też jedyne takie objawienia maryjne, zjawienia maryjne, które zostały formalnie, oficjalnie zatwierdzone przez Kościół. Inne miejsca, gdzie w kościele były jakieś zjawienia typu, nie wiem, Licheń i tak dalej, to nie są miejsca jakby potwierdzone oficjalnie. Więc to jest jedyne takie sanktuarium zatwierdzone przez Kościół jako tak, że tutaj się działo coś nadzwyczajnego. Też to jest miejsce piękne, przyrodniczo, bardzo ładnie położone. To ma potencjał taki pielgrzymkowy i rzeczywiście ludzie pielgrzymują tam chętnie. Jest duża pobożność getrzwałcka i przede wszystkim oczywiście jeśli chodzi o różaniec, lokalne takie tradycje, więc to ma znaczenie dla polskiego kościoła, ale też nie jest aż tak znane i nie ma aż tak wielkiego przebicia, jak na przykład Lourdes we Francji. We Francji rzeczywiście często z wielu stron wciąż jeżdżą po prostu pielgrzymi i to nie tylko Francji, ale też z całego świata. A Gietzfeld jest trochę na uboczu nawet w samej Polsce, już nie mówiąc o fenomenie takim międzynarodowym.
1: No właśnie, a dlaczego tak jest? Bo opowiem Państwu dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że tych objawień na świecie paradoksalnie nie jest aż tak dużo. Takie najbardziej znane to Fatima, Guadalupe, czy wspomniany przez Pana Lourdes i Giedrzwałd. Z drugiej strony mówił pan o tym, że to miejsce atrakcyjne pielgrzymkowo i faktycznie z tego, co czytałem, nawet milion pielgrzymów może to miejsce rocznie odwiedzać, a jeżeli chodzi o kierunek pielgrzymkowy, no to jest stawiane wręcz na równi z Częstochową i z Licheniem, a jednak o Giedrzwałdzie mam wrażenie, że wiemy i słyszymy mało. Dlaczego?
0: Możliwe, że to po prostu kwestia innego marketingu, powiedzmy, niż mają inne sanktuaria. Też mi się wydaje, że do Łagiewnik przyjeżdża więcej pielgrzymów niż do Giedrzwałdu. Tu nie jestem pewny, ale, ale chyba tak też jest. Wydaje mi się, że tak, że to po prostu jest kwestia innego marketingu niż inne sanktuaria mają.
1: W przyszłym roku rozpocznie się jubileusz 150-lecie objawień maryjnych. Czy pan obserwuje, że jakieś rozpoczynają się przygotowania, czy to będzie jakieś ważne wydarzenie? Zgaduję, że w obrębie Polski pewnie tak, ale czy to też takie wydarzenie i taka uroczystość, która może przyciągnąć pielgrzymów spoza kraju?
0: To już zależy, o jaką promocję tego wydarzenia się postarają organizatorzy, bo w samym Giedrzwałdzie trwają przygotowania już od dłuższego czasu i na poziomie takim duchowym, formacyjnym i na poziomie praktycznym, logistycznym, że są budowane ołtarz polowy, zaplecze dla pielgrzymów i tak dalej. Więc przygotowania trwają i są bardzo intensywne. Też elementem tego było takie wypromowanie, powiedzmy, Giedrzwałdu dzięki Sejmowi i to temu oznaczeniu
1: uchwale,
0: roku.
1: Uchwale.
0: Tak, uchwale roku jako objawień giedrzwałdzkich i tak dalej. Więc przygotowania są, duże próby są, ale myślę, że za granicą to raczej nie będzie rezonowało i też nie widzę, żeby były takie starania.
1: W międzyczasie sprawdziłem, ma pan rację, Łagiewniki, szacuje się, że 2 miliony pielgrzymów rocznie, więc faktycznie 2 razy więcej niż do Giedrzwałdu. Ja pytałem wcześniej pana o religijne znaczenie tego miejsca i tych objawień, ale jest jeszcze historyczne i myślę, że z perspektywy Sejmu nawet może ważniejsze, bo czy to było też takie wydarzenie, jak czytałem, o charakterze właśnie niepodległościowym i takie też integrujące środowiska kościelne ze środowiskami patriotyczno-wyzwoleńczo-niepodległościowymi?
0: Tak, na pewno miało to taki wymiar. No przede wszystkim, jak już wspomniałem, było bardzo wspólnototwórcze, bo przyjeżdżali do tego jednego miejsca Polacy z wielu stron dawnej Rzeczpospolitej. I tutaj doświadczali modlitwy w swoim języku, pieśni właśnie tradycyjnych, które się śpiewa i tak dalej. To było bardzo takie wspólnototwórcze, przypominające o tym, że jest ta tęsknota za niepodległą ojczyzną. I też tutaj rodziły się pewne środowiska, które dbały o to i walczyły o to na różnych poziomach, żeby tę niepodległość odzyskać. Więc rzeczywiście sam fenomen Giedrzwałdu też przełożył się w pewnym stopniu na te kwestie kultury polskiej i też niepodległości, myślę, że tak.
1: A teraz przyszła mi taka rzecz do głowy. Czy objawienia to jest rodzaj cudu, czy to są w ogóle dwie osobne kategorie?
0: Jeśli przez cud rozumiemy zjawisko, które trudno nam jakoś wyjaśnić, to tak, to można powiedzieć, że to jest cudowne zjawisko.
1: Ale czy Kościół uznaje objawienia za cud?
0: Tak, no to też się patrzy w takich kategoriach trochę, bo to jest, wydaje mi się, że można powiedzieć, że objawienia są uznane za cud, tak.
1: A jeżeli chodzi o Licheń, pan wspominał o objawieniach, 1813 rok Tomasz Kłosowski, 1850 rok Mikołaj Sikatka. Dlaczego te objawienia nie zostały zatwierdzone? Czym są gorsze od giedrzwałdzkich?
0: Wydaje mi się, że tam chodziło też bardziej o to, że one były raczej indywidualne i skierowane, te zjawienia, to zjawisko, ten fenomen do samych tych panów i okoliczności z nimi związanych. A tutaj mamy trochę szersze przesłanie, tak samo jak w Fatimie, jak w Lourdes, właśnie szerokie, powszechne wezwanie do tej modlitwy różańcowej, modlitwy o pokój, do trzeźwości narodu i tak dalej. Więc jako, że jakby skala przesłania była szersza, to też szerzej trzeba było zbadać te zjawienia.
1: No tak, bo jednym z warunkiem, jak rozumiem, tych objawień musi być taki określony temat tych objawień.
0: Mm-hmm. Tak, tak. I też to, żeby one były po prostu spójne z doktryną, z pobożnością, żeby jakoś nie gorszyły, tak, inspirowały, dawały nadzieję.
1: I żeby były zrozumiałe przede wszystkim.
0: Dokładnie tak. Tak.
1: Dawid Gospodarek, dziennikarz i publicysta, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: 2027 rok będzie rokiem, dokładnie Państwu przeczytam, rokiem objawień Matki Bożej Giedrzwałckiej. Teraz już Państwo wiedzą, co to znaczy i dlaczego i o co chodzi dzięki naszemu gościowi. A po informacjach o 9.40 usłyszą Państwo o innym ważnym wydarzeniu. Orient Express wraca.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
4: TOK 1.
5: Godzina 7:07 dochodzi, już za kilkanaście sekund. Smutek mnie dopadł, bo właśnie z informacji radia TOK FM dowiedziałem się, że oto mamy pierwszy dzień jesieni, tej kalendarzowej, ale i astronomicznej, bo w tym roku podobno się zbiegły te dwie daty. Ja się pytam, kiedy lato było. Pamiętam zimę, krótki okres słońca i za chwilę znowu deszcz i smutek. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy słońca cały rok. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy pogody takiej jak na południu Europy, tylko żeby był klimat taki jak u nas, znaczy żeby nie było tak gorąco jak na południu Europy. No ja się pytam, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze. Nie kwitną na drzewach, a nie kwitną, tylko w szklarniach.

0: Autopromocja.
1: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w TOK FM.
5: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 9.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Wzrosła liczba cywilnych ofiar rosyjskich ataków w rejonach przyfrontowych, informuje ukraiński MSZ. W ciągu 8 miesięcy bieżącego roku w regionach przyfrontowych w wyniku rosyjskich ataków bombowych zginęło lub zostało rannych prawie 2,5 tysiąca cywilów. To o 62% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Lekarka oskarżona w związku ze śmiercią zakażonej koronawirusem pielęgniarki stanie przed sądem rejonowym w listopadzie. Medyczka zdecydowała o przewiezieniu chorej pracownicy szpitala z ostrą niewydolnością oddechową do kliniki w Warszawie karetką bez odpowiedniej aparatury medycznej. Robert Lewandowski, zdobywca 3 goli w piątkowym meczu piłkarskiej Ligi Narodów z Rumunią, który z powodu żółtych kartek nie będzie mógł zagrać w poniedziałek przeciw Bośni i Hercegowinie, opuścił już zgrupowanie reprezentacji Polski. Kolejne informacje w TOK FM o 10:00.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 9.41, niedzielny poranek TOK FM. Orient Express wraca, naprawdę, proszę Państwa, wraca. Doktor Maciej Nawrocki, literaturoznawca, kulturoznawca, Wydział Interdyscyplinarny w Krakowie, jest naszym gościem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Cieszy się Pan, że wraca?
8: Nie wiem osobiście, czy się przejadę, natomiast cieszę się, że będziemy mogli obserwować właśnie to, co się z tą marką wydarzy, to znaczy kto będzie jeździł i jak ta tradycja zostanie przetworzona.
7: Ile by pan dał za przejażdżkę Orient Expressem?
8: No to zależy, co by mi zaoferowano podczas takiej przejażdżki, natomiast myślę, że przejażdżka w warunkach historycznych byłaby bezcenna.
7: No dobra, a jakby tak pan miał, dam panu kupon na taką przejażdżkę, jak pan myśli, ile mogłaby być warta taka podróż?
8: Cóż, gdyby miała być warta tyle, ile była warta na początku XX wieku, no to była ćwierć średniej pensji, więc powiedziałbym, że około 30 tysięcy złotych.
7: 30 tysięcy złotych. No to chyba w dobrym kierunku idziemy, bo bilet będzie kosztował co najmniej 16 tysięcy euro. I w tej cenie będzie mógł pan i państwo odbyć 5-dniową trasę z Rzymu do Stambułu. Co więcej, będzie można pomieszkać w wyjątkowej kajucie nazywanej Deluxe, która liczy 7 metrów kwadratowych, co przypomniało mi o pierwszym roku studiów, bo taki pokój wtedy wynajmowałem, 7 metrów kwadratowych. To jakieś szaleństwo, ale skąd to szaleństwo? I tutaj pytam kulturoznawcę.
8: Myślę, że to jest próba powtórzenia tego, czym właśnie Orient Express był i z czym ta marka się kojarzyła. To znaczy Orient Express był symbolem luksusu przez wiele, wiele lat i tak jak właśnie mówiłem, była to rzecz niedostępna dla zwykłego obywatela, no bo któż

0: może wydać ćwierć rocznej pensji właśnie na przejażdżkę pociągiem. I myślę, że jest to próba powtórzenia tego, to znaczy ten, kto podróżuje Orient Expressem, zyskuje w ten sposób prestiż. No a jeszcze na dodatek wiadomo, że od wielu, wielu lat mówi się o tym, jak ważną funkcję we współczesnej kulturze pełni nostalgia, więc podejrzewam, że jeszcze i ona odgrywa tutaj ważną rolę, to znaczy faktycznie chcemy zapłacić za to, żeby się poczuć tak, jak się czuła elita tego świata 100 lat temu, czy 80 lat temu.
1: Ale na czym polegał ten prestiż? Czy to jest taka prosta opowieść o tym, że coś jest drogie, przez co niedostępne, przez co do tego klubu milionerów mogą dołączyć tylko multimilionerzy? Czy jednak w Orient Expressie było coś takiego magicznego, że oto pociąg, który pokonuje olbrzymie trasy, łączy stolice i w ogóle jeszcze w takim okresie, kiedy to był cud techniki?
0: Tak, to znaczy na pewno kwestia finansowa jest tutaj ważnym czynnikiem, ale oczywiście Orient Express, doświadczenie jazdy Orient Expressem było bardzo świadomie budowane. Także faktycznie, Orient Express powstaje w czasie, kiedy oczywiście świat zachodni już dobrze zna pociągi, więc sam pociąg nowinką nie jest, natomiast faktycznie nowinką są na przykład prędkości, które on rozwija. Dość szybko na przykład Orient Express jeździ z prędkością 80 km na godzinę. I to było wówczas bardzo dużo, więc faktycznie jest nowinką technologiczną. No i oprócz tego, że jest nowinką technologiczną, to jest w pewnym sensie miejscem magicznym, to znaczy magicznym w takim znaczeniu, że luksusy dostępne na przykład właśnie tylko w najważniejszych, najlepszych hotelach są dostępne na układzie jadącego środka transportu. To jest rzecz niebywała. To znaczy takie standardy, jakie zaproponowała firma obsługująca Orient Express, były gdzie indziej niedostępne, więc sama świadomość tego, że nie tylko jeździmy czymś, co jest bardzo drogie, ale czymś, co jest właśnie tak jeszcze niebywałe, dokładała się do tego. Plus jeszcze jest oczywiście to, o czym właśnie pan wspomniał, to znaczy Orient Express to jest pociąg, w którym w bezpiecznym, luksusowym otoczeniu wyjeżdżamy z bezpiecznego luksusu Europy Zachodniej i wjeżdżamy do Europy Wschodniej. Ekspres się nazywa Orient Express, ale tak naprawdę do tego, co nam się z Orientem kojarzy, nie dociera. Natomiast faktycznie przechodzi te granice bardzo mocno rysowaną i zaznaczaną właśnie w XIX wieku pomiędzy Zachodem a Wschodem Europy. I my, jako podróżnicy Orient Expressu, możemy sobie siebie wyobrażać właśnie jako tych, którzy w tym europejskim otoczeniu, w otoczeniu tego luksusu właśnie przemierzają coraz to bardziej egzotyczne krainy, takie jak na przykład Transylwania, prawda, w której bohaterowie Drakuli.
1: Wampiry tam żyją.
0: Jechali, tak jest. I bohaterowie Drakuli właśnie też jadą Orient Expressem, przemierzając te niebezpieczne i dzikie dla ówczesnego Europejczyka zachodniego kraje.
1: A gdzie przebiegała ta kulturowa granica? Czy to był ten Wiedeń? Bo na tej trasie do Stambułu to był, można było zacząć nawet w Londynie i się przepłynąć, potem Paryż, Monachium, Wiedeń i dalej już Budapeszt. Czy Wiedeń był tą granicą?
0: Tak jest. No, tych tras zresztą Orient Expressu było kilka. Tak naprawdę Orient Express to było parę pociągów, które w różny sposób te granice przekraczały. Natomiast tak, na pewno Wiedeń mógł być uznawany za tę granicę.
1: Wenecja drugi?
0: Budapeszt.
1: Budapeszt,
0: Tak, tak. Wiedeń, być może Budapeszt i oczywiście Wenecja, jeżeli weźmiemy pod uwagę tę najbardziej południową trasę Orient Expressu, która jechała przez tunel Semplon. Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawy technologicznie też wynalazek, który robił wrażenie. 20 kilometrów górskiego tunelu. To myślę na pewno też dokładało się do tej aury Orient Expressu.
1: W 1889 roku pierwszy raz ta długa trasa została pokonana. Tak jak pan wspomniał, 80 km na godzinę. Można było przejechać przez 67 godzin. Tak pan opowiadał o tym i zacząłem się zastanawiać, czy ten Orient Express to nie był taki Titanic trochę, albo biorąc pod uwagę to, co pan mówił, że te wszystkie dobra i luksusy pomieszczono w środku transportu, można by to porównać do jakiegoś takiego współczesnego, nie wiem, też jachtu albo jakiegoś kampera ultranowoczesnego, ale ten Titanic, czy to był trochę jak taki Titanic, tylko na torach?
0: Myślę, że robił podobne wrażenie, jeżeli chodzi o standard życia. Natomiast Titanic jeszcze robił to wrażenie, że jednak na Titanicu płynęły tysiące osób. Titanic był wielki, prawda? Więc Titanic można było nawet oglądać z zewnątrz i się zachwycać. Orient Express oczywiście robił detalami takie wrażenie, ale myślę, że jednak doświadczenie postronnego obserwatora z Titanikiem to było jeszcze coś innego. Znaczy Titanic to faktycznie właśnie był cud techniki i statek tak ogromny, że można było się go nawet w pewnym sensie wystraszyć. Orient Express nie robił, myślę, takiego wrażenia. Natomiast na pewno można było na przykład właśnie z postronnej perspektywy fantazjować o tym, kto tym ekspresem jedzie. I to też zresztą się przekłada na inne teksty literackie na przykład, albo i filmy, czy w ogóle teksty kultury popularnej o Orient Expressie.
1: No właśnie, to Agatę Christie tak zafascynowało. Kto, co i jakie brudne interesy może załatwiać w tak luksusowym pociągu?
0: To na pewno. To znaczy w ogóle Agata Christie pisze Morderstwo w Orient Expressie w dobie międzywojennej, kiedy Orient Express święci swoje największe triumfy. To znaczy jest już działającą od 50 lat, oczywiście z przerwami, ale mimo wszystko od 50 lat marką Orient Express oznacza luksus, oznacza dalekie podróże, ale też właśnie obrasta legendami. Co się wydarza w Orient Expressie, w tych wszystkich zamkniętych pomieszczeniach?
1: Bo jak rozumiem, nie wiemy tego. My, zwykli biedni śmiertelnicy, nie wiemy, co tam się w tych elitarnych, piekielnych kręgach dzieje.
0: Czasami wiemy, znaczy nie wiem, czy wszyscy je postrzegamy jako piekielne kręgi, bo jednak też troszeczkę ta optyka tutaj może być różna, ale czasami mamy przebłyski. Mamy przebłyski tego, że na przykład gazety donoszą nam, jak się zachowują prezydenci czy koronowane głowy w tym pociągu. I to też wzbudza sensacje. Natomiast oprócz tego nie można też zapominać, że w ogóle pociąg to jest wspaniałe miejsce, żeby osadzić w nim akcję kryminału, prawda? To znaczy mamy właśnie zamkniętą przestrzeń i na tym też w ogóle polega fenomen Orient Expressu jako takiego. To znaczy jednocześnie jest to właśnie i środek transportu, i wspaniałe pałacowe wnętrze. Więc łączy w sobie wiele cech takich miejsc, w których można było osadzać tego typu historię. Więc mamy właśnie ten zamknięty Orient Express, do którego nie może wejść nikt inny. Mamy tę zamkniętą przestrzeń, która jednocześnie jest przestrzenią bardzo przypominającą przestrzenie intryg dworskich, gier czy właśnie jakichś arystokratycznych zabaw.
1: No też nikt nie może wyjść przede wszystkim, ale nie umawialiśmy się na tym, pan mi chyba czyta w myślach, bo uprzedził pan moje pytanie o tym, czy czy pociągi w ogóle jako środek transportu ma jakieś specjalne miejsce w naszej wyobraźni, bo oczywiście znamy Morderstwo w Orient Expressie, ale jest również fantastyczna seria Snowpiercer, film i serial, jest Pociąg do Busan, Pociąg do Darjeeling. Tych filmów o pociągach jest dużo. Co jest takiego w pociągach?
0: Myślę, że bardzo wiele rzeczy na to się składa. To znaczy też dużo z tych, o których już rozmawialiśmy. To znaczy po pierwsze współcześnie pociąg to w ogóle jest nie tylko wehikuł praktyczny, ale także wehikuł nostalgii. Pociąg kojarzy nam się z czasami, w których można było podróżować powoli i cieszyć się krajobrazami. W przeciwieństwie na przykład do szybkich, krótkich lotów samolotem, podczas których często niczego nie widać, prawda? Więc są te nostalgiczne filmy, w których podróż pociągiem jest przyjemna. Pociąg, tak jak właśnie mówiłem, jest przestrzenią zamkniętą i te luksusowe pociągi kojarzą się z elitami. To jest to, co stoi za Snowpiercerem, prawda? Więc no właśnie, możemy też myśleć w ogóle o pociągu także jako o jakimś cudzie techniki. I takie pociągi też mamy w literaturze i to jest w ogóle też ciekawe, że to w pewnym sensie wraca. To znaczy, że dzisiaj już nie fascynuje nas nawet TGV, tak jak nas fascynowało jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, ale czy 30, natomiast wciąż możemy sobie wyobrażać pociągi, które no właśnie są cudami techniki i robiono to przez wiele lat. To znaczy nawet kiedy właśnie z pociągiem już się ludzie oswoili, to za pośrednictwem pociągu wyobrażano sobie to, czym jest w ogóle technika, czym jest ruch, czym, dokąd zmierza ludzkość, prawda? Tutaj mogę polecić oprócz tego, co już tutaj pan wymieniał, bardzo ciekawe opowiadania Grabińskiego, polskie, właśnie pisane w dobie, kiedy o pociągach już wiedziano, pociągów się nie bano, ale pociągi właśnie fascynowały technologicznie. Także, no i tak jak też mówiłem, pociąg to jest bardzo praktyczny dla pisarza, zwłaszcza kryminałów czy historii takich, gdzie zależy nam na zamkniętej, klaustrofobicznej przestrzeni. Bardzo dobre narzędzie do tego, żeby takie historie opowiadać. Więc myślę, że pociąg w kulturze ma wiele zastosowań.
1: Panie doktorze, to na koniec krótko. Morderstwo w Pendolino oglądałby pan?
0: Oczywiście.
1: Albo jakaś inna historia kryminalna. Bardzo dziękuję. Doktor Maciej Nawrocki, literaturoznawca, kulturoznawca, Wydział Interdyscyplinarny w Krakowie, prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję. A nie jestem prezesem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, to od razu.
1: No, ale ma pan na pewno zadatki na to, więc w razie czego proszę się nie krępować. Bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: A teraz Patrycjo Wanat, czy jesteś gdzieś
2: tam? Dzień
1: dobry. Opowiesz nam
2: jestem,
1: na pewno.
2: Jestem, ale też nie jestem prezesem.
1: Prezeską byś, ty byś była prezeską. Chociaż jeżeli chodzi o poziom znajomości i wiedzy na temat tego, co zjesz, to mogłabyś być prezeską gastronomiczną jakąś.
2: Ja, właśnie. Jakąś gastronomiczną, na pewno. Jestem prezeską u mnie w domu, o, to na pewno. Czy wiesz, mam takie pytanie do ciebie na początek naszej rozmowy, czy wiesz, czym jest malinowa oberlandzka albo kantówka gdańska? Albo aporta?
1: Może jabłko.
2: Albo bursztówka szlachetna, tak.
1: Miałem napisane.
2: Trop. Ach, oszustwo. No dobrze, tak, jabłka, będziemy rozmawiać. Bardzo się cieszę, bo już od dawna się tak zabierałam za ten temat, ponieważ od dawna postuluję, żeby Polska była okrzyknięta krajem kwitnącej jabłoni. Ładnie, prawda?
1: Bardzo.
2: To oczywiście bardziej kwiecień, maj, bo wtedy jabłonie nam kwitną, a teraz z okazji zbiorów będziemy zaglądać do Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, bo tam jest niezwykła kolekcja 500 starych odmian jabłoni. No i właśnie będziemy rozmawiać o tym, dlaczego te stare odmiany jabłoni znikają po prostu z sadów. Już nawet nie mówię, że ze sklepów, bo w sklepach to mamy po już dwa gatunki na krzyż niestety do kupienia. No ale co się dzieje z tymi starymi odmianami jabłoni? Dlaczego warto je zachowywać? I jak jabłko potrafi smakować? I że jabłko potrafi być niedobre, a też jest ważne.
1: To o tym wszystkim po godzinie 10, ale najpierw informacje, potem Patrycja Wanat. A za niedzielę dziękuję Państwu. Michał Tomasik, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was na wyspy o dwóch nazwach, zależnie z której strony historii na nie spojrzeć. Ja zaproszę na Falklandy, wyspy, które są dzisiaj pod kontrolą Wielkiej Brytanii, choć leżą u wybrzeży Argentyny.
5: Ja dla kontrastu zapraszam na Malwiny, które są sercem argentyńskiej tożsamości narodowej, bo Malvinas son Argentinas.
4: Historia z końca świata, która bardzo wiele o tym świecie mówi. W Globalnym Popołudniu, dziś, tuż po godzinie 16. Zapraszamy. Krzysztof Story
5: i Dema Matejko.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
6: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
7: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
6: O, wielka sprawa.
7: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Ukraina ma usłyszeć kolejną obietnicę wsparcia w obliczu rosyjskich ataków. Kolejny bardzo niebezpieczny weekend w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł z wysokości. Łotwa zdecydowała, jest już niemal pewny wynik wyborów parlamentarnych. Minęła 10. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam. Na początek niezapowiedziana wizyta kanclerza Niemiec w Kijowie. Friedrich Merz deklaruje na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Informacje w tej sprawie zbiera reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, co jeszcze wiemy o celu tej wizyty.
9: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierając się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta. Marcin Starzec, TOK FM.
8: A tymczasem Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie w odpowiedzi na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Wracamy do kraju. Tu tragiczne informacje. Do serii poważnych wypadków doszło w Tatrach. W rejonie Zwartu zginął turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do groźnych wypadków doszło także w rejonie Koziej Przełęczy i Żlebu Kulczyńskiego, przekazał dyżurny ratownik TOPR. Turysty, który uległ wypadkowi, mimo reanimacji prowadzonej najpierw przez świadków, a następnie przez zaawansowane działania medyczne ratowników TOPR i lekarzy w szpitalu, nie udało się uratować. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia dotychczasowego premiera zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowanie znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego dalszego finansowania Ukrainy. Jednocześnie Łotysze głosowali w cieniu zagrożenia ze strony Rosji, o czym mówił w czasie wieczoru wyborczego premier.
10: Uważam, że jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Oczywiście istnieje jednak zagrożenie ze strony naszego wschodniego sąsiada i cała Europa musi nas wspierać, ponieważ obecnie zapewniamy to bezpieczeństwo Łotwy, zaciągając pożyczki na cele obronne. Musimy jednak mieć silną gospodarkę, aby utrzymać tę silną granicę Unii Europejskiej.
8: Zjednoczona lista będzie musiała znaleźć koalicjanta wcześniej. Premier wykluczył współpracę z prorosyjskimi frakcjami. Materiały dla lekarzy, warsztaty dla rodziców i szkolenia dla pedagogów. Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika w Krakowie rusza z kolejną odsłoną kampanii edukacyjnej dotyczącej FASD. Projekt ma wspomóc we wczesnym rozpoznaniu i wsparciu dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, mówi psycholog Katarzyna Kowalska.
11: Badania pokazują, że im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i im wcześniej zostaną wdrożone działania terapeutyczne, tym mamy lepsze rokowania i naprawdę dziecko może bardzo fajnie sobie funkcjonować.
8: Zapisy na szkolenie odbywają się przez stronę Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika. Tam są też materiały edukacyjne. Rekordowe 500 prelegentów i panelistów ma się pojawić na tegorocznych 13 Igrzyskach Wolności w Łodzi. Chodzi o polityków, naukowców, działaczy społecznych czy artystów, którzy rozmawiać mają o problemach świata XXI wieku. Kto pojawi się na wydarzeniu, o tym Bartosz Kądziołka.
12: Na Igrzyska po raz pierwszy przyjechać ma m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, mówi organizator Błażej Lenkowski.
13: Bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, bardzo ważne wydarzenie dla Polski i dla Igrzysk, że osoba o takiej randze postanowiła przyjechać na naszą konferencję.
12: Wśród prelegentów ma być m.in. izraelski pisarz Edgar Keret, Brytyjczyk Salman Rushdie, od lat typowany do literackiej Nagrody Nobla, czy osoby, które znamy z telewizyjnych ekranów.
13: Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski. Będzie bardzo wartościowa dyskusja na temat Wajdy. Mamy teraz rok Wajdy. W tej dyskusji wystąpi Agnieszka Holland, Grażyna Tormińska, Paweł Maślanow.
12: 23 października trzydniowe igrzyska otworzyć ma szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
8: 200 zł na wejście w dorosłość. Sosnowiec ruszył z nowym programem Bilet w dorosłość, w ramach którego daje mieszkańcom, którzy skończyli 18 lat, wejściówki do różnych miejsc instytucji o wartości łącznie 200 zł. Gdzie dokładnie nastolatkowie mogą je wykorzystać, mówi Rafał Łysy z Urzędu Miasta.
14: Wśród darmowych atrakcji mamy m.in. jednorazowy wstęp na wszystkie wystawy w Pałacu Szena, Muzeum w Sosnowcu, zwiedzanie Centrum Edukacji Ekologicznej, czyli naszego popularnego egzotarium, a także wejścia na miejskie baseny, bilet do Teatru Zagłębia.
8: Na wejściówki będą automatycznie kodowane w aplikacji Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Kolejne informacje o 10.20, teraz pogoda. Od 17 stopni dziś w Białymstoku, 19 w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Warszawie, 20 w Lublinie i we Wrocławiu, 21 w Krakowie i Rzeszowie, do 22 w Katowicach. W dzień przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry. No i kilka dni po Światowym Dniu Jabłoni, który obchodzimy co roku 28 września, opowiemy w dzisiejszym programie o tym wspaniałym, no jak bardzo kojarzonym z Polską drzewie oraz jego owocach. Jest z nami pan Ryszard Rawski, który jest pomologiem z 40-letnim doświadczeniem zawodowym, jeden z założycieli i wieloletni opiekun unikatowej kolekcji roślin sadowniczych w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
2: Co roku w Polsce produkujemy, proszę Państwa, około 4 milionów ton jabłek. Oczywiście w zależności od warunków atmosferycznych, no jesteśmy niezmiennie największym producentem jabłek w Unii Europejskiej. Odpowiadamy za około 30% całej tej unijnej produkcji i czwartym producentem na świecie. My dziś jednak nie o produkcji będziemy rozmawiać, a o takich kontrowersyjnych pytaniach, które rozgrzewają dyskusje przy niedzielnych stołach. Czy rzeczywiście jabłka kiedyś smakowały inaczej i czym różnią się dawne odmiany od tych, które najczęściej kupujemy
15: obecnie. Panie Ryszardzie, no to dobra, to bez owijania w bawełnę. Czy jabłka kiedyś miały inny smak, czy to nasz wymysł podlewany nostalgią za jabłonią w babcinym ogrodzie?
16: Ja myślę, że na pewno smakowały inaczej, gdyż była większa różnorodność i każda odmiana była inna. Niestety obecnie wiele nowoczesnych odmian tak naprawdę pochodzi od dwóch odmian. To są stare odmiany oczywiście, które można zaliczyć do tych, które były wyhodowane w XIX wieku. Jest to Golden Delicious i koksa pomarańczowa. Są to obydwie wspaniałe odmiany, ale no niestety przy ich krzyżowaniu powstała, no wszystkim na pewno doskonale znana odmiana Champion. Potem tak. One były brane już do krzyżowania różnych wielu odmian. I stąd ten smak tych nowych odmian jest bardzo taki podobny. Nazywamy ten smak często tak zwanym smak gruszkowym. Dlatego ta różnorodność jest tak niewielka. Natomiast te stare odmiany, które były wcześniej, tam nie, jeszcze w tamtych czasach nie było znane krzyżowanie, nie prowadzono takiej hodowli, selekcji odmian, nie hodowano ich pod jakimś tam kątem, nie wiem, przydatności owoców, wytrzymałości na mróz, na odporności na choroby. I jeśli już powstawała odmiana, często działo się to, tak bym powiedział, bardzo swobodnie, że gdzieś znajdowano jakieś drzewo rodzące bardzo smaczne owoce, to przeszczepiano tę odmianę, opisywano, nadawano jej nazwę i tak mamy owoce, te odmiany, które przetrwały często kilka czy nawet kilkanaście wieków. Każda odmiana tak naprawdę miała swój taki smak, tak, że nie można było porównać, że ta odmiana smakuje jak, jest, ma podobny smak jak inna, tylko że każda odmiana kosztela smakuje jak kosztela. Nie można jej porównać, że smakuje jak na przykład jak Kronselska, czy jak Królowa Renet, czy jak Grafitynek Inflancki, tylko ma swój taki smak. Bo dlatego, że no powstała gdzieś, tak jak kosztela powstała pod koniec XVI wieku. Prawdopodobnie jakaś przypadkowa siewka i ona ma swój smak. Zapewne powstała z jakiegoś skrzyżowania jakichś tam odmian, ale to było, nie było to robione pod jakąś kontrolą. I dlatego te wszystkie odmiany, które były, nie wiem, 100 lat temu, 200 czy 300, mają taki swój smak i my pamiętamy każdą odmianę jako taką wspaniałą,
15: niepowtarzalną
16: odmianę. Natomiast no, obecnie są też odmiany smaczne, tylko że często ten smak jest taki bardzo do siebie podobny. One się różnią często kształtem, wielkością owoców, wybarwieniem skórki, ale jednak ten smak jest zdecydowanie podobny i stąd my tęsknimy często za tymi odmianami z lat dzieciństwa, które rzeczywiście miały swój taki niepowtarzalny smak.
15: Niepowtarzalny smak i też zastosowanie trochę inne, o czym za chwilę pewnie jeszcze powiemy, jak będę pana pytać o te konkretne odmiany, ale to bardzo ciekawe, co pan mówi, bo tak sobie pomyślałam, co to mówi o nas, czyli lubimy te smaki, które już po prostu znamy i też za bardzo, co, nie chcemy eksperymentować trochę z tymi smakami, jeśli pan mówi, że większość tych jabłek, one mają jakiś taki gruszkowy smak dość podobny do siebie, no bo rozumiem, że to są z jednej strony wymagania konsumentów, czyli sprzedaje się to, czego konsumenci szukają, a z drugiej strony też no, różnice w sposobie sprzedaży tych jabłek pewnie tutaj narzuciły jakieś swoje warunki konieczne do zrealizowania, czyli odporność, odpowiednia, może co, długość przechowywania.
16: No ja myślę, że tak, że to jest prawda właśnie, że no z jabłkami to jest tak jak z modą, że przychodzi i przemija. No niestety konsument wymaga określonego smaku, określonego kształtu, czy nawet rumieńca, że często jak widzimy, że jabłko jest koloru czerwonego, to na pewno musi być smaczne. Duże jabłko. No często te stare odmiany, one nie są nieraz takie bardzo ładne, chociaż wiele z nich jest jednak bardzo ładne, są duże, często mają bardzo ładny, intensywny rumieniec, ale na pewno no to spowodowało też, że te odmiany giną ze względu na trochę takie z jednej strony wady, że one często owocowały naprzemiennie.
15: No właśnie, tak, nie każdego roku.
16: Tak, no kiedyś może nie było to aż taką wielką wadą, natomiast w miarę kiedy to sadownictwo się rozwijało, no niestety stało się to wadą, ponieważ no ktoś, kto zakłada sad, ktoś, kto utrzymuje się z tego sadu, ktoś, kto produkuje owoce, no nie może sobie pozwolić na to, aby mieć dochód z tego sadu co drugi rok, tylko musi mieć te owoce corocznie i to ten plan musi być bardzo duży. Więc no myślę, że to był ten powód, że te niestety stare odmiany zniknęły.
15: No ja jeszcze, tak, bo jeszcze chciałabym tutaj jedną rzecz wtrącić przed informacjami Radia Tok FM, bo smutne też jest to, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, że też z tych sadów takich przydomowych te jabłonie, w ogóle sady zaczęły znikać, bo oczywiście dużo łatwiej jest kupić owoce w sklepie czy nawet na targu, no a drzewo takie owocowe, no to wiadomo, że to brudne, bo te owoce spadają, to przyciąga szerszenie i osy, liście trzeba grabić, a my teraz lubimy mieć takie wypielęgnowane ogródki bez tam jednego listka.
16: Tak, angielski ogródek.
15: Tak, i coraz niestety wychowana na wsi też zauważyłam, jak drzewka owocowe po prostu zostały wycięte.
16: Tak, to jest prawda, ale zauważyliśmy już od kilku lat tendencję do
15: powrotu.
16: Do jest bardzo duże zainteresowanie tymi właśnie starymi odmianami, tymi, które pamiętamy z dzieciństwa, o tych takich, bym powiedział, dość charakterystycznych smakach. Nawet taki dzień jabłoni, który organizujemy w ogrodzie, widzimy, jak jest olbrzymie zainteresowanie. Udostępniamy też zrazy do szczepienia i okulizacji tych starych odmian, więc jest zainteresowanie bardzo duże. To jest głównie do ogródków przydomowych. Właściciele tych ogródków przychodzą na jakieś kursy szczepienia, okulizacji, żeby móc sobie taką jabłoń zaszczepić i żeby móc posadzić u siebie przy domu. Na pewno jest część takich ogródków, gdzie rzeczywiście, jak pani wspomniała, właściciel woli, aby było pięknie, czysto wykoszone, zielona trawka, trochę tui, jakieś tam może hortensje, różaneczniki i koniec. Natomiast jeśli chodzi już o drzewa owocowe, no to nie, bo rzeczywiście
15: brudzą,
16: spadają liście, spadają zgniłe owoce, osy, szerszenie, czy jakieś inne tam jeszcze owady. No i nie każdy chce,
15: tak.
16: Ale zauważyłem, że jest obecnie naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Już i szkółkarze są, którzy produkują drzewka tych starych odmian w dość dużym asortymencie.
15: I za chwilę do tego wrócimy, robimy malutką pauzę. Informacje Radio Tok FM i wracamy już za chwilę.
17: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie Radio Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
18: Tok 2.
19: Czy ci sędziowie, którzy siedzą gdzieś tam na korytarzu czy w bibliotece, są legalnie wybrani?
20: Szczerze, nie wiemy, ponieważ...
19: No Matko Święta.
20: Nie my jesteśmy... No to przepraszam bardzo. Nie jesteś w wypadku sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ja również. Nie jest to prawnie oczywiste, jaki jest ich status. Dlatego, że instytucja, która mogłaby to rozstrzygnąć, po prostu nie działa.
19: Drogi więc kolego, prowadząca program na nazywa się Wielowiejska i ja nie muszę mieć do tego orzeczenia. No jednak pewne fakty uniemożliwiają dyskusję.
20: Fakty są takie, że powinni złożyć ślubowanie przed prezydentem. Nie złożyli
19: ale
20: tego.
19: Ale nie od tego zależy ich wybór.
17: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
18: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
21: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
22: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
23: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
18: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Reklama.
25: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
26: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
28: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
27: A, no to w Media Expert.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
30: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
31: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
32: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
31: Dokładkę rabatu.
30: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
33: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
24: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Ukraina intensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie w odpowiedzi na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Co najmniej 4 osoby zostały zastrzelone w czasie ataku nieznanych sprawców w barze na południowym zachodzie Meksyku. Jak przekazała meksykańska żandarmeria, 3 osoby znajdujące się wewnątrz lokalu zostały ciężko ranne. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do strzelaniny doszło na tle porachunków między gangsterami. Na koniec jeszcze sensacyjna informacja sportowa. Anglia wygrała w Rijece z Chorwacją aż 7-0 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, a to najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz. Rozmawiamy dzisiaj o jabłoniach i o jabłkach. Jest z nami Ryszard Rawski, pomolog z wieloletnim doświadczeniem, jeden z założycieli i opiekun unikatowej kolekcji roślin sadowniczych w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Dzień dobry raz jeszcze.
34: Dzień dobry.
15: Dużo tematów przed nami. Bardzo ciekawe jest to zagadnienie, bo tak jak wspomniałam przed informacjami na początku naszej audycji, że Polska jabłoniami wciąż stoi i zanim zagłębimy się, zanurzymy w te różne odmiany, różne smaki jabłek i również w działalność waszej kolekcji w Ogrodzie Botanicznym, to chciałam się zapytać, dlaczego w zasadzie Polska no tutaj jest taką stolicą europejską, jeśli chodzi o jabłonie, a też i bardzo mocnym graczem na rynku światowym. Wspomniałam o tym 4. miejscu na świecie, 1. w Europie. Dlaczego właśnie w Polsce te jabłonie tak super się zadomowiły?
34: Ja myślę, że to są jeszcze czasy bardzo dawne, kiedy właśnie w okolicach w Czersku była królowa Bona i właśnie jak znamy królową Bonę, że ona tu mnóstwo warzyw, też ciekawych sprowadziła, ale właśnie te ziemie okolicy Grójca, Warki, posiadała te ziemie i tam wprowadziła trochę drzew owocowych. Jak zauważyła, że te drzewa tam doskonale rosną, że się udają, że doskonale owocują, tak zwiększała ten areał. Szkolono też właścicieli, żeby potrafili uprawiać te owoce, gdyż no ta gleba, mikroklimat tam bardzo sprzyjał i coraz bardziej rozszerzano ten areał tych upraw drzew owocowych, nie tylko jabłoni, ale wszystkie inne gatunki owocowe. I potem no to tak z kolejnymi latami to się powiększało. No do przychodziły nowe odmiany, jedne znikały, inne przychodziły, ale taką naprawdę bardzo będzie olbrzymią rewolucję w, jeśli to tak można nazwać, wprowadził profesor Pieniążek, były dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, kiedy powrócił z Ameryki w 1953 czy 5 roku i stamtąd jakby przywiózł trochę tych amerykańskich odmian, ale też bardzo unowocześnił, wprowadził nowoczesność w uprawie sadów. I właśnie od tej pory zaczęło się to, że unowocześnialiśmy sady, unowocześnialiśmy produkcję, a że warunki mamy tu bardzo korzystne do uprawy drzew owocowych, tak no, staliśmy się taką potęgą na skalę światową.
15: To mam takie podchwytliwe pytanie teraz dla pana. Uprzedzam, że jest podchwytliwe. Jaka jest pana ulubiona odmiana?
34: O, to już na to pytanie, to już ja mam odpowiedź od bardzo dawna, bo to jest takie bardzo, bym powiedział, chyba dyżurne pytanie.
15: No oczywiście.
34: Wielu.
15: Tak. Czy ale zaraz wytłumaczę, dlaczego jest podchwytliwe, ale słucham.
34: No taką moją ulubioną, i to zawsze powtarzam, jest kosztela. Ja tę odmianę pamiętam z dzieciństwa, kiedy jako takie no, małe dziecko chodziliśmy sobie jeszcze tam do takiej małej wiejskiej szkoły pieszo, a tuż przy drodze rosły bardzo, był sad taki, no może nieduży, ale rosły bardzo potężne drzewa. I jednym z tych drzew była kosztela. Było mnóstwo tych owoców, takich dojrzałych, złotych, z rumieńcem, no twardych, soczystych, słodkich. Więc to pamiętam jako takie no, małe dziecko, siedmioletnie, ośmioletnie, ten smak tej koszteli. I lubię również i inne odmiany, ale ta kosztela jednak jest tą odmianą, gdzie odpowiadam zawsze na takie pytanie jednoznacznie.
15: Kosztela, a no to tu mnie pan zaskoczył, bo spodziewałam się, że powie mi pan, a zależy do czego? Bo bardzo ciekawe z jabłkami jest to i to, o czym my chyba trochę też zapominamy, że nie każde jabłko nadaje się do wszystkiego, czy może nadaje się, pewnie nadaje, ale że warto jednak podążać tutaj za różnymi właściwościami konkretnych jabłek, żeby zrobić jabłecznik, albo żeby jeść je na surowo, albo żeby je dłużej przechowywać. Jednak te jabłka się dość mocno różnią między sobą, prawda?
34: Tak, bardzo się różnią i rzeczywiście można, one mają, niektóre są rzeczywiście niesmaczne nawet.
15: Ale są wspaniałe na cydr na przykład,
34: tak,
15: prawda?
34: Tak, na cydr. Hmm. Można je na wino, do suszenia, dodawane do kiszenia kapusty. No i oczywiście ja to mówię o takiej odmianie ulubionej mojej, która jest odmianą deserową. Ona jeszcze nadaje się na soki doskonale, bo jest taką odmianą bardzo soczystą. I tu jakby mówię o tej grupie, czyli odmian deserowych, które no, są bardzo smaczne. Natomiast tak jak pani wspomniała, rzeczywiście jest wiele odmian. One nawet nie są jakieś smaczne, ale mają inne przeznaczenie i mają to można je wykorzystać w różnoraki sposób. I czasami spotykałem takie sady, że w sadzie było bardzo dużo drzew owocowych, bardzo dużo jabłoni i niektóre naprawdę bardzo takie niesmaczne. I czasami się zastanawiałem, po co je sadzić. Ale rzeczywiście, jeśli to były bardzo duże gospodarstwa, no to te owoce wykorzystywano właśnie w różnym celu. Czy były to odmiany deserowe, które przechowywano, czy robiono z nich wino, czy suszono owoce, czy też no cydru, to może, nie wiem, czy powiedzmy jeszcze przed wojną, czy był tak popularny i znany, czy go wytwarzano, ale...
15: Ale ocet, przypuszczam, już...
34: Ocet, tak. Myślę, że tak. I one były wykorzystywane w bardzo różny sposób. Kiedyś, w czasie tych ekspedycji, gdzie poszukujemy stare odmiany, trafiliśmy do dawnej posiadłości zamojskich. Powiedziano nam, że no, jest tam stary sad, bardzo
15: tam
34: duży.
15: Tam na Roztoczu może, czy jeszcze gdzieś indziej?
34: Tak, na Roztoczu. I poszliśmy, ja byłem przeszczęśliwy i przekonany, że tam będziemy mieli naprawdę bardzo dużą różnorodność odmian, no bo wiadomo, że zwykle przy takich posiadłościach byli ogrodnicy wykształceni, sprowadzano odmiany z zachodu różne, więc no myślałem, że rzeczywiście będzie tam tych odmian bardzo dużo i bardzo różnorodne i bardzo ciekawe. Natomiast jak doszliśmy do tego sadu, troszeczkę się rozczarowałem, ponieważ drzew było bardzo dużo, ale było to tylko i była to tylko jedna odmiana, a mianowicie żeleźnia. Jest to taka odmiana, raczej nie jest to odmiana deserowa, a wygląda bardzo ładnie, ma bardzo ciekawy taki malinowy rumieniec, owoce są dość duże, ale jest to odmiana typowo taka przerobowa. Bardzo długo się przechowuje i bardzo dobrze się przechowuje. I być może z tego względu ten sad był złożony tylko z tej jednej, jedynej odmiany, że bardzo dobrze się przechowuje. Nadaje się na wina, na różne takie przetwory, raczej do konsumpcji. No raczej to nie jest jabłko deserowe. No ale jeśli ktoś lubi, bo to myślę, że smak to, tak jak mówię, rzecz gustu, że ktoś lubi słodkie owoce, ktoś lubi kwaśne, ktoś lubi jeszcze inne, ale raczej no myślę, że ta odmiana była wykorzystywana w zupełnie innym celu i dlatego ten sad składał głównie się z tej jedynej odmiany.
15: No to teraz tak, mam takie pytanie, bo wy już w tym momencie w kolekcji macie ile set jabłoni, bo czytałam o 700, czytałam o 500.
34: No to bym tak skłaniał się do tej drugiej liczby. Jest około 500 odmian, które rosną w tak zwanej kolekcji stałej, czyli tej, która jest udostępniona do zwiedzania. Mamy jeszcze no około może 300, może 250 odmian, które są w szkółce. I są to odmiany, które część jest oznaczona i czeka na przesadzenie do kolekcji stałej, ale są również odmiany takie, które mają tylko numery, bo będąc na ekspedycjach często jest tak, że trudno jest nam oznaczyć odmianę. Nieraz nawet nie ma owoców, ale drzewo jest w tak tragicznym stanie, już umierające i wychodzimy z tego założenia, że może jest to znana odmiana, może nieznana, ale musimy to drzewo uratować, bo może być to naprawdę bardzo ciekawa odmiana i jeśli przyjedziemy za rok, już tego drzewa może nie być, może być martwe. Czasami z jakichś resztek żywych gałązek pobieramy pędy do przeszczepienia i przywozimy i wtedy nadajemy takiej próbie numer. Jeśli tu u nas zaowocuje, wtedy staramy się to oznaczyć. No często są to odmiany już nam znane, już odmiany, które posiadamy w kolekcji, ale takie drzewko się nie zmarnuje, wtedy rozdajemy gościom, którzy odwiedzają ogród w czasie dnia jabłoni.
15: Pytań jeszcze mam milion do pana, ale umówimy się na kolejną rozmowę, może na wiosnę, bo teraz tak, wyobrażam sobie, że na wiosnę, jak te wszystkie jabłonie zaczynają kwitnąć, to jest raj na ziemi.
34: Tak, bo mamy drzewa tutaj w różnym wieku. Jedne są jeszcze malutkie, no bo my systematycznie dosadzamy co w zasadzie każdego roku po kilka, kilkanaście odmian, więc no one, ale te najstarsze części, które mają po, można powiedzieć, prawie 40 lat, 30, no i rzeczywiście jak zakwitną, jak nie wystąpi przymrozek i nie zniszczy kwiatów, no to jest pięknie, jest ten koncert owadów zapylających. Piękny zapach, piękna barwa tych kwiatów, więc no jest bardzo pięknie, no i myślę, że nie tylko owoce są tutaj takim, co by można powiedzieć, ważnym elementem, jeśli chodzi o kolekcję jabłoni, ale również warto przyjść na wiosnę, tak na przełomie kwietnia i maja, kiedy jest pełnia kwitnienia, i pozachwycać się tymi pięknymi jabłoniami, ich pięknym kwiatem, i wtedy rzeczywiście widać, że ta kolekcja jest nie tylko ważna z tego powodu, że mamy tych 500 odmian, ale nawet z tego, że można się tutaj ponapawać tym pięknem kwiatów, zapachem, no a oczywiście jesienią już samymi owocami.
15: A no właśnie, bo jeszcze na koniec chciałam się o to zapytać, a co dzieje się z tymi owocami z tych kilkuset odmian? Wy je jecie, zbieracie, sprzedajecie?
34: To znaczy tak, to jest też tak, że te owoce nie są w jednym czasie, ponieważ no te 500 odmian, no to są odmiany różniące się porą dojrzewania. Jest bardzo dużo odmian letnich, są odmiany jesienne, wczesnozimowe, późnozimowe, więc to dojrzewanie owoców bardzo się rozkłada. No niestety w tym roku tak się złożyło, że był przymrozek i tak naprawdę tych owoców było bardzo niewiele, bo w czasie, kiedy kwitły najobficiej, no niestety przyszedł przymrozek i zniszczył, więc no było tych owoców niewiele, tylko uchroniło to odmiany, które kwitły już po przymrozkach. Ale no jeśli są już owoce, no to oczywiście często te owoce zbieramy, wystawiamy w koszach dla gości, którzy odwiedzają ogród, no oczywiście pracownicy. No często korzystała kawiarnia tu nasza ogrodowa z naszych owoców, robiąc szarlotki, czy soki, czy kompoty. Więc no także
15: nie
34: te
15: marnuje
34: owoce
15: się.
34: Nie tak. Marnują się tam.
15: Proszę Państwa, no zapraszamy bardzo gorąco. Polska, kraj kwitnącej jabłoni. Ja będę tutaj apelować o to, żebyśmy w ten sposób się promowali na świecie. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, ale na pewno na wiosnę będziemy do tej rozmowy jeszcze wracać. Ryszard Rawski, pomolog, jeden z założycieli i wieloletni opiekun unikatowej kolekcji roślin sadowniczych w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję.
34: Dziękuję również.
15: A po informacjach przeniesiemy się na południe w okolice Nowego Targu. Porozmawiamy o rydykach, bo mamy sezon nie tylko na zbieranie jabłek, ale też na sprowadzanie owiec z górskich hal.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający ścianę.

0: Walni i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jest 10.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Rosyjskie siły ostrzelały statek towarowy w porcie w obwodzie Odeskim na Ukrainie, zabijając jedną osobę i raniąc trzy inne, poinformowała ukraińska administracja portów morskich. Jednostka była zarejestrowana pod liberyjską banderą. Rosja zintensyfikowała w ostatnim czasie ataki na ukraińskie miasta i infrastrukturę, w tym m.in. portową. Jest to kolejny cios dla ukraińskiej gospodarki, dla której droga eksportu przez Morze Czarne jest bardzo istotna. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta w czasie kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. A więcej na ten temat w informacjach o 11. A na koniec Zakopane. W ciągu 10 lat liczba miejsc noclegowych wzrosła o 60%. Samorząd wskazuje, że wzrost to efekt zarówno nowych inwestycji, jak i wychodzenia z tak zwanej szarej strefy. Kolejne informacje w TOK FM o 11.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Rok 2026 ONZ ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Pastwisk i Pasterzy. No a my pochylimy się nad fascynującym tematem polskiego owczarstwa. Jest z nami dzisiaj pan Jan Janczy, który jest dyrektorem Związku Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Panie Janie, zacznijmy od takich naprawdę podstaw dla mieszczuchów. Redyk, czyli co i gdzie jeszcze można w Małopolsce go zobaczyć?
8: Znaczy, redyk to już od wieków istnieje, to jest zejście pasterzy i owiec hal. I praktycznie był okres taki, że tym redykiem to można powiedzieć i samorządy, i władze nasze dość poniewierały, bo powiedzieć można to, że kiedyś przez Szawnicę to burmistrz zakazywał zejścia z hal. Ja będąc 20 lat temu we Francji, to takie redyki widziałem, ale jak przyjechałem do Nowego Targu, owce między blokami się wypasały, to wszystkie telefony się urywały, bo tym ludziom, którzy mieszkają na blokach, śmierdziało. A dzisiaj doszło do tego, że te redyki są popularne i to aż praktycznie każda gmina to robi. Najpopularniejszym takim redykiem, który jest od lat, bo to trzeba powiedzieć, jak burmistrz Czarnicy obecny mocno się tym tematem zainteresował, to ten redyk no już przekracza wszelkie granice możliwości, bo Czarnica jest terenem zamkniętym, praktycznie dojazd i wyjazd ze Czarnicy. Masę ludzi jest na tych redykach i co roku praktycznie plac, gdzie schodzą owce, czyli na tak zwane piaski, jest tak załadowany, że ciężko pomiędzy ludźmi wejść. Są redyki, które szczątkowe, też na Potalu, które idą króciutko, natomiast ten redyk idzie z Jaworek, z Białej Wody do Szczawnicy, wybaca Andrzej Majerski, też rodowity szczawniczyn, schodzi z tym redykiem. Natomiast to, co powiedziałem, no...
7: Ile to jest kilometrów?
8: No na pewno z 16 będzie. Natomiast jest najdłuższy redyk, który z kolei nie na Podhalu jest, ale wypasa Baza Klimowski w rejonie Gorlic. To jest miejscowość tam Czarna. I on idzie 5 dni do Nowego Targu. To jest w tej chwili to jest największy redyk, jaki się odbywa, bo już zaczynają też w związku z tym, że jest brak obsługi do tych stad, to zaczynają bacowie samochodami przewozić owce do swoich domów. Natomiast no, też pamiętam, że przez z Bieszcza szło około 30 tysięcy owiec i wtedy faktycznie Peredy.

0: języki były w 100% tak zwane kulturowe, no bo to już byli bacowie, którzy szli 6, 7, 8 dni na Podhale. No obecnie praktycznie te owce, które są na Podhalu, to wypasają się na terenie Małopolski. Co prawda jest tam jeszcze jeden baca, który mieszka na Bieszczadach i on ma też około 2000 owiec i też będzie Redyk urządzał w Bieszczadach, natomiast owce będzie zwoził do domu samochodami, czyli już nie bierze się za to, żeby na nogach iść tyle dni.
1: Dlaczego w Polsce kiedyś mieliśmy taką ogromną kulturę owczarską? Mieliśmy 5 milionów owiec, ostało nam się co? Koło 300 tysięcy? Co się stało?
0: Co się stało? Opłacalność hodowli owiec spadła drastycznie. To zresztą nie tylko hodowli owiec, bo całej produkcji zwierzęcej. I dlatego to owczarstwo poszło na dół. Co prawda jeszcze tutaj na Podhalu można powiedzieć, że tych owiec jeszcze jest. Szacuję, że około 1/4 pogłowia owiec w Polsce to stanowi Podhale. Na tym terenie tak. Mamy około 100 baców, którzy wypasają w różnych częściach Podhala i ci bacowie mają od 100 owiec i tak jak już powiedziałem do 1,5 czy 2 tysięcy owiec. A proszę pani, też dla mnie to jest troszkę takie bulwersujące, bo Urząd Marszałkowski daje pieniądze na szkolenie baców i łasów. I to już się odbywa parę lat wstecz. Są to pieniądze wyrzucone. Ja od początku, jak to zaczynali robić, to mówiłem, że nie ma sensu, bo ta młodzież i tak nie garnie się do iłasów. To jest tak zwana szkoła, gdzie płacą za to, że idzie delikwent na parę tam wykładów i praktykę, ale nie ma obowiązku trafić na bacówkę. Gdyby to zrobili tak, że dobrze kończysz kurs, my ci to opłacamy, czy to szkolenie, ale w zamian za to przynajmniej musisz iść rok na bacówkę i odrobić to. Nie ma tego i to, co swego czasu, parę lat, 2 lata temu sprawdzałem, ilu tych, którzy ukończyli kursy juhaskie, bo juhas to jest tak zwany pomocnik, to na nie wiem ile, bo danych nie mam, ale przypuszczam, że około 100 przeszkolonych w zawodzie było 2. To już świadczy o tym, że niekiedy te pieniądze, które są dawane w teren, nie przynoszą żadnego efektu.
1: No właśnie, bo co musiałoby się zmienić, żeby młodzi chcieli zostać albo przejmować te gospodarstwa po bacach, po hodowcach? No rozumiem, że opłacalność to jest jedno, ale też zrodzenie jakiejś, nie wiem, pasji, miłości do tego zawodu, no bo tego nie da się chyba robić, tak sobie wyobrażam, nie da się tego robić bez tej ogromnej miłości i do tych zwierząt, i do natury, i do tej nietypowej pracy.
0: No tak, tylko proszę pani, to jest szerszy kontekst tego, bo dzisiaj młody skończy szkołę i idzie do pracy i dniówka tutaj na Podhalu wynosi 400 zł. Tego mu żaden baca nie da, bo po prostu poszedłby z torbami, tak, aby wypłacił. Między innymi, tak, ma pani rację, że powinna być ta tradycja, ta miłość do owczarstwa wpojona od urodzenia z mlekiem matki. No ale każdy też patrzy na pieniądze.
1: Pasją się rachunków nie zapłaci.
0: Oczywiście, pasją się nie zapłaci, natomiast jest to ciężki kawałek chleba, być to 6 miesięcy na batówce. Leje, grzeje i trzeba tam i obsługiwać te owce i jeszcze przed wilkami bronić. Także jest to też ciężka robota i dlatego nie każdy młody człowiek chce iść w ten zawód.
1: Czy pana zdaniem to polskie owczarstwo ma szansę wrócić jeszcze do jakiejś większej skali? No, mówi się teraz o tym, że na przykład owce może mogłyby strzyc trawę na przykład w miastach albo pod fotowoltaiką, że jest to ekologiczne, cichsze, dużo przyjemniejsze urządzenie, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście, niż mechaniczne kosiarki. Czy to może być jakaś szansa, czy to jest, no nie wiem, jakaś ciekawostka?
0: Zgadza się, proszę pani. Owca to jest doskonała, naturalna kosiarka, a w tej chwili nawet i na Podhalu, jak tak człowiek patrzy, to mają niewielkie połacie trawy rolnicy, pseudorolnicy, to zamiast puścić parę owiec, żeby to wygryzły, to kosiarki chodzą, kosiarki, które zanieczyszczają teren. Ja dla pani dam taki przykład, już w tej chwili też nieaktualny. Taki człowiek z Indii tutaj się ożenił i pierwsze wszedł w spółkę i wybudowali wyciąg. I ten człowiek pierwsze co zrobił, to kupił owce, żeby naturalnie na tym wyciągu wypasały, kosiły tą trawę. A tych wyciągów, którzy pozakładali rodowici, Podhalanie jest dosyć sporo na Podhalu, ale żaden tego nie zrobił, nie kupił owiec. Także źle się to skończyło, bo akurat tego człowieka z tej spółki wyrzucili, iż tych owiec też nie ma i jest to koszone kosiarkami.
1: No właśnie, ciekawa jestem, czy ktoś to w ogóle policzył, ile kosztowałoby utrzymanie hal bez owiec. Kto musiałby wtedy to kosić albo czyścić ten teren?
0: Tak, tylko no, kosiarki są, wyjedzie kosiarką i skosi. Natomiast tutaj no, też powinna być jakaś obsługa przy tych owcach, żeby wypasały ten teren. Także no, też trzeba by było faktycznie policzyć, jakby to wyglądało przy koszeniu trawy mechanicznym, a czy przy pasieniu naturalnymi kosiarkami, jakie są owce. Nie wiem, czy pani się orientuje, ale parki narodowe też swego czasu robiły utrudnienia w tym, żeby owce na te połacie traw wróciły. Też są parki, które narodowe oczywiście, które zamiast puścić owce na ten teren wypasać, to koszą to i zbierają trawę. Więc jeśli to nie pójdzie, wie pani, odgórnie przykaz taki, żeby te tereny były wypasane przez naturalne kosiarki. Ja pani dam też przykład. Byłem swego czasu w Niemczech i tam też z tego, co się zorientowałem, samorząd wynajmuje hodowcę owiec, nie bacę, tylko hodowcę owiec i on przewozi na owce na lądowiska, na tereny, które ma samorząd i on to wypasa. Nie jeżdżą tam kosiarki, tylko te owce wypasają ten teren.
1: No, marzyłabym o tym, żeby to faktycznie w Polsce się przyjęło i na szerszą skalę. A proszę mi na koniec jeszcze powiedzieć, bo my tak rozmawiamy właśnie o tym, jak wspaniałymi zwierzętami są owce, ale one też wymagają bardzo dużo pracy. No bo z jednej strony utrzymanie stada, ale właśnie też strzyżenie. To jest taki zawód, który w Polsce zanika razem z kurczeniem się tego rynku owczarskiego. Jak to wygląda? Bo owce mogą generować dużo różnych fascynujących zajęć tutaj, nie tylko pracę baców, prawda?
0: Tak, akurat na naszym terenie tu nie możemy narzekać, bo są ekipy strzygaczy, tak zwanych fryzjerów, którzy strzygą na wiosnę i na jesień. Owca górska jest dwa razy strzyżona w roku i no, faktycznie wykonują ten zawód i to wykonują dobrze. Natomiast no, też jest paradoksem to, że oni za usługę biorą tam od 5 do 8 zł za ostrzyżenie owcy, a wełna kosztuje 80 groszy. Więc już rolnik musi dopłacić do tego, żeby owca została ostrzeżona.
1: To jest kolejny fascynujący temat. Być może do niego jeszcze wrócimy. Bardzo bym sobie tego życzyła. Tymczasem cóż, życzę bezproblemowego sezonu redykowego, żeby była piękna pogoda. A może i niech przyjeżdżają ci turyści, bo to jest jednak promocja dla tego polskiego owczarstwa i może później będą wracać do swoich różnych miejscowości i będą naciskać na samorządy, żeby zamiast tych porannych kosiarek, które zaczynają kosić o 7 rano, przecież no, olej napędowy coraz droższy. Proszę, może tutaj faktycznie postawmy na te naturalne, wspaniałe polskie kosiarki, czyli by sobie owce.
0: Pani należało, żeby do tego doszło. Natomiast no, to musi być wiele czynników. Musi być i to, że nie tylko Ministerstwo Rolnictwa, które częściowo wspomaga to owczarstwo, ale również i Ministerstwo Ochrony Środowiska. Przede wszystkim powinno wchodzić w te tereny i dofinansowywać, żeby te tereny tutaj, szczególnie podhalańskie, były użytkowane naturalnie poprzez owce. Bo jeśli tego nie będzie, jeśli znikną te bacówki z tych terenów, bo rolnictwo w sumie padło, to Podhale zostanie zarośnięte chwastami, krzakami, będą różnego rodzaju niepożądane osobniki, które do domów będą wchodzić, jak szczury, myszy i tak dalej, a przede wszystkim zagrożenie pożarowe, bo gęstość zabudowy na Podhalu jest duża, trawa nie będzie skoszona ani wypasiona, ktoś pójdzie, rzuci papierosa i pójdzie cała wieś. I na ten temat próbuję też rozmawiać i monitorować ostatnio. W tamtym roku minister był na Redyku w Szawnicy, też mu mówiłem, no ale jakoś minister ochrony środowiska w to nie wchodzi, bo i również te wilki, które w całej Polsce już się w tej chwili usadowiły, też robią złą robotę, żeby następcy przyszli i bawili się tym tradycyjnym wypasem, bo to raz jest zabawa, ale drugi raz to jest ogromny pożytek dla tego terenu.
1: Janczy, dyrektor Związku Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: No, dziękuję bardzo.
2: A ja bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą audycję. Słyszymy się w niedzielę za tydzień po godzinie 10:00, a teraz już Agata Szczęśniak, która opowie, co dzisiaj w audycji jest temat, która rozpocznie się już po informacjach Radia Tok FM. Patrycja Wanat, dziękuję i do usłyszenia.
3: Dziś o dzikach. Czy dziki w ogóle powinny mieć prawo wstępu do miasta? I co z nimi robić? Czy faktycznie są tak niebezpieczne, jak to twierdzą jedni? Czy są realnym problemem, czy może wyimaginowanym? Co powinniśmy zrobić, kiedy spotkamy dzika? I co to jest tak zwany atak dzika oraz nadzwyczajne niebezpieczeństwo, które dzik stwarza. O tym wszystkim już po informacjach jest temat. Agata Szczęśniak, zapraszam.
4: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
5: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
6: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
7: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
12: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
11: O, wielka sprawa!
12: Największa!
13: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Kolejny atak Rosjan na ukraińską stolicę. Tym razem celem był most północny. Ceny paliw poszły w dół. Wrócił program CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o podatku na koncerny paliwowe. Są zarzuty dla motocyklisty, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta w trakcie kontroli. Minęła 11. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek Ukraina. Wojska rosyjskie ponownie uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię, powiadomił mer Witalij Kliczko. Do kolejnego już ataku na przeprawy łączące brzegi Dniepru w Kijowie doszło w czasie wizyty kanclerza Niemiec Friedricha Merca w tym mieście. Mer nie poinformował o ewentualnych ofiarach śmiertelnych ani rannych, jednak na nagraniach wideo opublikowanych w serwisach społecznościowych widać, że w momencie uderzenia drona dwiema jezdniami jechało kilkanaście samochodów. Do poprzedniego ataku na most północny doszło wczoraj rano. Uszkodzona została wtedy nawierzchnia i trolejbusowa sieć trakcyjna. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliwa niżej, a na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
19: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
20: Padły, dawno powinny spaść, jakby rząd opuścił ceny. Wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
21: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
18: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych i skierował jednocześnie ją do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta w czasie kontroli drogowej w krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, a teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Babciowe świętuje drugie urodziny. To wsparcie dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka planują powrót do pracy. 1500 zł może trafić do żłobka lub na opłacenie niani lub dla dziadków, którzy pomagają w opiece nad maluchem. Do tej pory z babciowego lub jak kto woli z programu Aktywny Rodzic skorzystało 670 tysięcy osób, a wśród nich młode mamy z Warszawy, które swoje pociechy posłały do żłobka.
22: Te pieniążki zostawały bezpośrednio przekazywane z programu na poczet żłobka. Nadal korzystam, ponieważ drugie dziecko również uczęszcza do tej samej placówki. My nie musimy w tym momencie już nic więcej dopłacać, oprócz wyżywienia.
18: Na dodatek wypłacany jest przez 2 lata od momentu, kiedy dziecko skończy pierwszy rok życia, a rodzice niepełnosprawnych dzieci otrzymują wyższe wsparcie, 1900 zł miesięcznie. Ponad 500 000 osób z chorobami otępionymi żyje w Polsce, a choroba Alzheimera odpowiada za nawet 70% wszystkich przypadków. Chorym i ich rodzinom ma pomóc Krajowy Program Działań wobec Chorób, który zakłada m.in. stworzenie miejsc dziennego pobytu dla chorych. O szczegółach opowie Agnieszka Wenarska.
23: Takich jest bardzo mało. Na przykład w Bydgoszczy tylko jeden dom dziennego pobytu przyjmuje chorych na Alzheimera. Wsparcie otrzymuje 30 osób, mówi Katarzyna Juszczak.
24: Tych osób przybywa, trzeba się zapisać i po prostu kolejki są oczekujące. I wtedy jak dopiero się zwolni miejsce, to my możemy przyjąć. Na chwilę obecną mamy pełen stan.
23: Ciężar opieki spada zatem na barki rodzin, mówi Monika Ciesielska, prowadząca grupę samopomocową Kochając osoby z demencją.
25: Opieka to jest po prostu w pewnym momencie coś, co absorbuje całkowicie rodzinę. Są różne programy rządowe, programy lokalne, ale one w pewnym momencie na zaawansowanym etapie choroby są zdecydowanie już niewystarczające.
23: Ministerstwo Zdrowia szacuje, że do 2050 roku liczba pacjentów z chorobami otępiennymi wzrośnie do 1 000 000. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
18: Czas na sport. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
26: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że
0: że na pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy dwa dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
18: Mówił to pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Będzie klasyka, ale też hip-hop, rock czy fado. Toruńska Orkiestra Symfoniczna rozpoczęła 48. sezon artystyczny. W jego ramach coś dla siebie znajdą zarówno melomanie, jak i fani współczesnych brzmień, zapewnia dyrektor orkiestry Przemysław Kępiński.
1: Filarem głównym jest wielowiekowe dziedzictwo muzyczne, muzyka symfoniczna, ale ja też uważam, że powinniśmy otwierać się jak najbardziej.
18: A łącznie w sezonie zaplanowano ponad 60 wydarzeń, w tym te związane z 200. rocznicą śmierci Ludwika van Beethovena. Informacje zawsze na bieżąco na portalu tok.fm.pl, kolejne w radiu już w południe, a teraz przed nami prognoza pogody.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: W dzień przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy oraz 19 na przeważającym obszarze kraju. Do 22-23 stopni na południowym wschodzie.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, a to jest prawdziwy temat tego lata i tej jesieni. Ten temat, czyli dziki. Mam wrażenie, że o dzikach rozmawiają dzisiaj wszyscy, albo wręcz spierają się o dziki, albo nawet kłócą się o dziki, bo wiele spokojów w tych rozmowach nie ma. W kwietniu bardzo głośna była historia zabicia dzika Henia na warszawskim Bemowie. Nagłówki w prasie, na przykład o tym, że ciężarna kobieta poroniła po ataku dzika, i liczby. Tylko w tym roku dziki zaatakowały w Warszawie 186 razy. W związku z tym i w związku z tymi liczbami i w związku z tą debatą 22 września Sejmik Mazowsza przyjął drastyczną uchwałę. Uchwałę, zgodnie z którą w stolicy będzie można uśmiercać dziki bez wyznaczonego limitu. Jedni komentują, że jest to mordowanie bezbronnych zwierząt i barbarzyństwo, a inni mówią, że to konieczne działanie. Na przykład prezydent Rafał Trzaskowski nagrał specjalne orędzie wideo, mówiąc, że dziki w Warszawie to realny problem. Reagujemy w granicach prawa, adekwatnie do sytuacji. Szanuję głosy i wątpliwości różnych stron tej dyskusji, natomiast moje stanowisko jest jasne. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. Tak mówi prezydent Rafał Trzaskowski. A ja zapraszam Państwa dzisiaj do spokojnej rozmowy o dzikach. Zaprosiłyśmy razem z Magdaleną Sikoń osoby, które stoją po przeciwnych stronach albo reprezentują różne głosy i różne podejścia do tego, co z dzikami robić. Obywatelki, obywatele, obywateli, osoby zatroskane, protestujące, bo też w obronie dzików mamy w Warszawie protesty, a z drugiej strony przedstawiciela województwa i przedstawiciela Związku Łowieckiego. Będzie merytorycznie, a jesteśmy z Magdaleną Sikoń bardzo ciekawe tego, co Państwo na ten temat myślą.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
16: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
26: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
26: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
26: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
26: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
27: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
28: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
27: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
29: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
30: Marian, a po całym tygodniu pracy?
31: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
30: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
32: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
3: Reklama. Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń, a dziś będziemy rozmawiać na temat gorący, bodaj najgorętszy w ostatnich tygodniach. I nie chodzi o wojnę, nie chodzi o sprawy polityczne, konflikty w rządzie czy konflikty między rządem a prezydentem, tylko o dziki. Mam wrażenie, że wszyscy o dzikach rozmawiają i wszyscy o dziki się spierają. A ze mną i z państwem są Katarzyna Jaślar, Akcja Demokracja.
33: Dzień dobry, witam państwa.
3: Reprezentująca obywatelki i obywateli.
33: Tak, dziękuję.
3: I Tomasz Krasowski z Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa. Dzień dobry.
34: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Reprezentuję miasto Warszawa.
34: Urząd Marszałkowski.
3: Urząd Marszałkowski. To przypomnę dane, które są dość, to krążą po mediach. Tylko w 2026 roku dziki zaatakowały w Warszawie 186 razy. Na ulicach potwierdzono ponad 300 kolizji drogowych z ich udziałem. I w związku z tym 22 września Sejmik Mazowsze przyjął na wniosek prezydenta Warszawy uchwałę, zgodnie z którą w stolicy będzie można uśmiercać dziki bez wyznaczonego limitu. Czy to jest dobry pomysł, pani Katarzyna Jaślar?
33: Uchwała po pierwsze nie rozwiązuje problemu w realny sposób, a po drugie nie jest legalnym rozwiązaniem. W związku z tym przygotowaliśmy apel do wojewody mazowieckiego, żeby jeszcze raz przyjrzał się temu, jak procedowana była ta uchwała, czy był to proces transparentny i jakie faktycznie skutki odniesie taki sposób rozwiązywania, sięgania w pierwszej kolejności po rozwiązania śmiercionośne w stosunku do dzików, które są w mieście.
3: Jak to ustawa jest nielegalna? Uchwała jest nielegalna.
33: Jeszcze chciałabym dodać, bo pani zaczęła od tematu, że tyle a tyle przypadków ataków ze strony dzików było odnotowanych w tym roku. Niewątpliwie my nie zgadzamy się z tym, że sytuacji konfliktowych z dzikami, między dzikami a ludźmi jest w Warszawie stosunkowo dużo. Nie jesteśmy zwolennikami tego, żeby dziki w takiej ilości żyły blisko nas. Natomiast nie jest nigdzie określone, zdefiniowane, co to znaczy atak dzika. Czy to jest tylko to, że on się zbliża do człowieka? Czy to jest sytuacja, w której dzik wyrwał komuś torbę? Czy rzeczywiście dopuścił się tego, że człowiek został w jakiś sposób poturbowany? Bo o ofiarach tych ataków my tak naprawdę nie wiemy praktycznie nic. Pojawiają się jakieś doniesienia medialne, które mówią o tym, że dzik zaatakował, że ktoś poronił, ale to są na zasadzie kopiuj wklej, które krążą i budują tylko coraz większą atmosferę strachu.
0: Czyli są wyolbrzymiane.
33: Nie są konkretnie zdefiniowane.
0: Czyli pani twierdzi, że mamy pojedyncze przypadki, ale ponieważ widzimy tak często te same historie, to mamy wrażenie, że ich jest bardzo dużo. Sytuacja,
33: tak, jak najbardziej. I to jest ostatnie tygodnie. Nie tylko w mediach społecznościowych, ale też media takie bardziej oficjalne mówią o sytuacji narastającego zagrożenia ze strony dzików. I przeciwstawienie sobie rozwiązań takich radykalnych, śmiercionośnych, a po drugiej stronie weź sobie tego dzika do domu, to jest kompletnie jakieś nieporozumienie.
0: Ktoś mówi, weź sobie dzika do domu?
33: Tak, bardzo często ja pod różnymi wypowiedziami, nie tylko moimi, czy w internecie znajduję komentarze ze strony osób, które są wyłącznie za radykalnymi, takimi śmiercionośnymi rozwiązaniami, w których no, jest propozycja, jeżeli tak kochasz dziki, to weź sobie je do domu czy do ogródka. Czy może zaproś je właśnie do, tak jak tutaj się pojawił temat, może zaczną jeździć metrem, prawda? I dajmy im równe prawa.
0: Natomiast... To ja państwu powiem, że jeszcze zanim weszliśmy na antenę, cytowałam komentarze, kiedy poprosiłam o pytania państwa, słuchaczy, słuchaczki do naszej rozmowy, to jeden z komentarzy brzmiał, czy planowane jest otwarcie bramek metra dla dzików.
33: Tak, właśnie tego typu takie...
0: Aktualnie bramki wykluczają dziki komunikacyjnie. Jest to oczywiście żart.
33: Takie drwiące komentarze, obrażające też naszą jakąś inteligencję i naszą wrażliwość pojawiają się regularnie w internecie przede wszystkim. Natomiast tak wracając do tej uchwały.
0: Tak, bo pani mnóstwo tematów podniosła. Ja za chwilę poproszę pana Tomasza Kresowskiego, żeby do wszystkiego po kolei się odniósł, ale wróciłabym jeszcze, bo pani mocno powiedziała tak na początku, że ta uchwała jest nielegalna.
33: Jest nielegalna ze względu między innymi i my jako Akcja Demokracja głównie na tym aspekcie się koncentrujemy. Nie tyle na ustawie o ochronie zwierząt, która też w tym wypadku jest łamana. Ja zresztą zacytuję, jak uchwała interpretuje ustawę i nadzwyczajne zagrożenia ze strony dzików. Natomiast chciałabym powiedzieć o samym trybie procedowania. Po pierwsze, wniosek, który złożył prezydent Trzaskowski do sejmiku, w zasadzie był utajniony. Nikt praktycznie o tym nie wiedział. To się wydarzyło w styczniu bieżącego roku. W czerwcu zostało...
0: Czyli dość dawno.
33: Dawno, natomiast nic się nie działo przez ten długi czas, praktycznie prawie 9 miesięcy. Potem pojawia się, naszymi staraniami między innymi zostaje powołany zespół do spraw dzikich zwierząt w Warszawie, no głównie dzików. Zespół bardzo liczny, 50-osobowy, który pierwsze takie robocze spotkanie miał dopiero we wrześniu i zanim jakiekolwiek rekomendacje ze strony tego zespołu się pojawiły, w zasadzie została wydana ta uchwała. Przedstawiciele czy osoby z tego zespołu nie były w ogóle informowane o tym, że prezydent zwrócił się do sejmiku z prośbą o redukcję dzików bez limitu. Ważną sprawą, bardzo ważną jest to, że konsultacje, w których powinny uczestniczyć organizacje prozwierzęce, były skrócone do 11 dni, niezgodnie z regulaminem, bo regulamin przewiduje 14-dniowy tryb konsultowania. Prawie nikt o tych konsultacjach nie wiedział. Żadna organizacja prozwierzęca nie odniosła się do projektu uchwały. I później kolejna sprawa. W programie, w planie obrad sejmiku, na którym to głosowanie dotyczące uchwały zapadło i decyzja zapadła, nie było go w programie obrad tego posiedzenia. Przeglądałam, co miało się w tym dniu wydarzyć, tego 22 września. Tam miały być dyskutowane sprawy budżetowe. Tymczasem w ostatniej chwili zostało dopisane do porządku obrad głosowanie nad tą uchwałą. Osoby, które głosowały, miały 10 minut na dyskusję na temat uchwały. Nie były przygotowane. Jestem przekonana, że nie do końca były zorientowane w ogóle w problemie. I zagłosowały, podniosły rękę, nie wiem czym się kierując, bo po 10 minutach, nie wiedząc, że taki projekt będzie głosowany, nie wyobrażam sobie, że mogłyby mieć jakieś racjonalne przemyślenia i odnieść się w rzetelny sposób do tego projektu.
0: Pan Tomasz Krasowski, mnóstwo zarzutów. Czy państwo utajniliście ten projekt, czy specjalnie nie doprowadziliście do konsultacji i do merytorycznej dyskusji?
34: Wniosek do sejmiku wpłynął 21 stycznia tego roku. Został przekazany do przygotowania w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa projekt. Nad tym projektem pracowaliśmy przez te miesiące, o którym tutaj pani Katarzyna wspomniała, że to trwało jednak długo. Zgadza się. Procedowaliśmy go zgodnie z ustawą. To, co ustawa przewiduje, zostało zrealizowane i zawarte w tym projekcie. Konsultacje prawne, legislacyjne, konsultacje z wojewodą, konsultacje z miastem, z lasami miejskimi. Opinie uzyskaliśmy z Polskiego Związku Łowieckiego, z Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Złożyliśmy...
0: A czy są też jakieś opinie od organizacji zajmujących się ochroną zwierząt?
34: Zgodnie z wymogami przesłaliśmy do opiniowania do Ligi Ochrony Przyrody. Nie otrzymaliśmy w terminie nie 11, a 14 dni, bo było zaznaczone, że 14 dni, w ciągu 14 dni prosimy o wyrażenie opinii na ten temat. Były interwencje pracowników departamentu, również moja. Został ten termin wydłużony o kolejne 14 dni. Uzyskaliśmy odpowiedź pod koniec tych kolejnych 14 dni, że proszą jeszcze o czas do końca września. Gdzie też komunikowałem się z Ligą Ochrony Przyrody, że to kolejny termin został przedłużony, natomiast mamy w Warszawie sytuację taką z dzikami, że kończy się decyzja prezydenta miasta na ograniczenie populacji i za chwilkę możemy być bez podstaw prawnych, czy też miasto stołeczne może nie mieć podstaw prawnych do reagowania na nadzwyczajne zagrożenie ze strony dzików. I tutaj myślę, że takim zapalnikiem była sytuacja, gdzie dzik poturbował panią, która ostatecznie wylądowała w szpitalu ze złamanym bodajże biodrem. Tutaj myślę, że po naszej stronie zostały procedury dochowane i nic nie było utajnione. Natomiast decyzją zarządu i sejmiku było wprowadzenie tej uchwały na ten sejmik wrześniowy. Bo prawdę mówiąc, ja myślałem, że będzie ta uchwała wprowadzana dopiero w październiku. Tutaj też jest ta różnica. Nie wiem, czy od razu mogę nawiązać do działań podejmowanych przez miasto stołeczne.
0: Do tego przejdźmy za chwilę, ale co pani na to? Bo pan Tomasz Krasowski twierdzi, że wszystkie te procedury zostały dochowane, konsultacje były. Chociaż ja mam taką wątpliwość, pan mówi o Lidze Ochrony Przyrody, ale jest wiele różnych organizacji zajmujących się ochroną zwierząt i też takich, które angażują się właśnie w sprawy dzików. Czy jest jakaś specjalna obligacja, która mówi, że to ma być Liga Ochrony Przyrody akurat, która, no jak się okazuje, prosiła o wydłużanie terminu? Czy to mogłyby być inne organizacje, z którymi
34: mogliście
0: państwo konsultować?
34: Mogłyby być. Nie ma wskazanej też liczby, tylko że ma być opinia jednej z organizacji zajmującej się ochroną zwierząt. Po tych konsultacjach projekt trafił również do Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego, gdzie mieliśmy jedyną uwagę co do tego projektu, że nie obejmuje terenu całego województwa.
0: Tak, pani Katarzyna Jaśler.
33: Teoretycznie wygląda to tak, jak pan mówi. Natomiast w praktyce, jeżeli konsultacje trwały od 4 do 14, to nie jest absolutnie 14 dni, Liga Ochrony Przyrody, Polski Związek Łowiecki i jeszcze ta Regionalna Rada Ochrony Przyrody, żadna z tych, znaczy Liga Ochrony Przyrody, która jest organizacją społeczną, jedyną z tych przez pana wymienionych, nie wypowiedziała się i brak odpowiedzi ze strony Ligi Ochrony Przyrody przyjęli państwo jako milczącą zgodę i potwierdzenie, że jako zgodę na propozycje pojawiające się w uchwale. Ja współpracuję i współpracujemy z wieloma organizacjami, które faktycznie zajmują się ochroną zwierząt, które przygotowują różnego rodzaju opinie i do projektów rządowych i tych, które są przechodzą przez proces w Sejmie, w Senacie, reagują bardzo często, regularnie na różne problemy pojawiające się dla praw zwierząt w Polsce. Natomiast żadna z tych organizacji, nie mówiąc o tym, że zespół do spraw dzikich zwierząt nie był informowany. Nie wiem po co w ogóle w takim razie ten zespół do spraw dzikich zwierząt miał podejmować pracę, jeżeli wszystko w zasadzie było przesądzone. Ja myślę, mówiąc o tych organizacjach, myślę o bardzo ważnej organizacji zrzeszającej zresztą całej koalicji Niech Żyją i o Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, które jestem przekonana, wiem o tym, miałyby odrębne zupełnie zdanie od tego, które Polski Związek Łowiecki regularnie przedstawia.
0: Dlaczego państwo nie zwróciliście się do tego zespołu do spraw dzikich zwierząt? To wydaje się taki adres rzeczywiście dość logiczny.
34: Tak, logiczny, tylko też bierzmy pod uwagę czas. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w czerwcu. Kolejne spotkanie, już to bardziej organizacyjne, faktycznie odbyło się 9 września tego roku. Natomiast jeszcze się nie utworzyły, mogę powiedzieć, podzespoły. Podział na 5 grup roboczych w tym zespole do spraw dzikich zwierząt. Tutaj tylko i wyłącznie były brane pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, zdrowia i życia mieszkańców. Procedury można przeciągać w nieskończoność. Dlatego też nawiążę, że jest inna możliwość ograniczenia populacji z ustawy Prawo Łowieckie, które dotyczą konkretnie decyzji podejmowanych przez prezydentów, przez starostów. I tutaj jest to dużo krótsza ścieżka, bo jest kwestia tylko opinii Polskiego Związku Łowieckiego.
0: Tak, dobrze, ale to zostawmy to, kto był informowany, kto nie był informowany i rzeczywiście zajmijmy się już tym, co w tej uchwale jest.
33: Ja jeszcze jedną rzecz, jeśli mogę dodać.
0: Krótko.
33: My na początku sierpnia spotkałyśmy się z panią reprezentującą prezydenta Trzaskowskiego. Miało być spotkanie razem z koleżanką z Akcji Demokracji. I w sierpniu rozmawiałyśmy poważnie na temat tego zespołu, na temat informowania o tym, co dotyczy dzików i co powinno się naszym zdaniem w najbliższym czasie wydarzyć. Nie usłyszałyśmy, rozmawiając 40 minut lub dłużej, że w ogóle jakikolwiek wniosek został skierowany do sejmiku z prośbą o nielimitowane zabijanie dzików. I owszem, prezydent ma krótszą ścieżkę i może to robić, z tym, że podaje wtedy określone limity. A tu mamy zespół do spraw dzikich zwierząt, który ma zająć się rozwiązaniami przy jednoczesnym założeniu, że przez 2 lata do dzików można strzelać lub odławiać je i uśmiercać bez żadnych ograniczeń. Nie widzę zasady, uzasadnienia dla istnienia takiego zespołu przy takim rozwiązaniu.
0: Pani przed chwilą powiedziała, że nie wiadomo, co to jest atak dzika. Co to jest atak dzika?
34: Myślę, że to jest bezpośrednie narażenie człowieka na utratę jego zdrowia lub życia. Zachowania są różne. Dziki miejskie zachowują się całkowicie inaczej niż dziki, które bytują na polach, w lasach. Dlatego też w zespole jedna grupa ma pracować nad zachowaniem się dzików miejskich faktycznie, kiedy stwarza to niebezpieczeństwo, co już było wielokrotnie poruszane, że można przechodzić koło tych dzików 20-50 razy, a za tym 101 razem może zaatakować nie wiadomo z jakich przyczyn. Różne mogą być. Ja jestem zdania, że w miastach nie powinno być w ogóle dzików i tutaj nawet nie ma mowy o populacji, która mogłaby bytować na terenie miast, tak jak miasta stołecznego. W wielu miastach na mniejszą skalę też to występuje.
0: Czy w miastach nie powinno być w ogóle dzików?
33: Nie, z tym się nie zgodzę, dlatego że są dziki i o tym rozmawialiśmy też z panią Młochowską, Magdaleną Młochowską, zastępcą prezydenta miasta Warszawy, która mówiła, że lasy miejskie doskonale znają grupy dzików, dzików, które bytują spokojnie na terenie miasta Warszawy, nie stanowią zagrożenia, są po prostu większe od wiewiórki czy od kota wolnożyjącego i mieszkańcy je znają. Przestrzeganie pewnych zasad, nie zbliżania się do nich, nie głaskania, nie rzucania patykami, jeżdżenia za nimi hulajnogami przez dzieci, co się często niestety zdarza, nie doprowadza je do po prostu takich sytuacji, kiedy one mogą stanowić jakieś zagrożenie. Natomiast jeśli pani pozwoli, ja przytoczę, jak uchwałodawca interpretuje ustawę o ochronie zwierząt, w którym jest mowa o tym, że nadzwyczajnym zagrożeniem jest, jakie sytuacje ustawa o ochronie zwierząt definiuje, jak, w jakiej sytuacji zwierzę może być uśmiercone. Redukcja osobników jest możliwa wyłącznie tych osobników, których zachowanie stwarza nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka. Tymczasem uchwała zrównuje te zagrożenia, traktując, że dzik, który utracił naturalny lęk przed człowiekiem, bytuje lub regularnie nachodzi na tereny zurbanizowane, przebywa na pasach dróg publicznych. Wystarczy sama obecność dzika według uchwały. Drastycznie rozluźnione są kryteria, według których dzik stanowi zagrożenie i wystarczy sama jego obecność, żeby dzik był traktowany jako zagrożenie dla zdrowia, życia człowieka czy dla gospodarki, w tym gospodarki łowieckiej.
0: Czyli rozumiem, że według pani należy tę uchwałę, która w tej chwili obowiązuje w Warszawie, rozumieć tak, że widzimy dzika, i on już może być uśmiercony.
33: Tak, wystarczy, że jest. Po prostu, że jest.
0: Wystarczy, że jest. Pan Tomasz Krasowski, czy tak należy rozumieć?
34: Moim zdaniem to jest błędna interpretacja. Nie taki był zamysł i nie ten kierunek na pewno. Przede wszystkim osoby wykonujące odłów w Warszawie, są to lasy miejskie, broń Boże, myśliwi indywidualnie, bo takie głosy też się pojawiały, że będą zaraz myśliwi biegać po ulicach i strzelać do wszystkiego, co się tylko rusza.
0: Nie będą?
34: Jest to wprowadzanie w błąd. Absolutnie nie ma takiej możliwości.
0: Na jakiej podstawie nie ma takiej możliwości?
34: Przede wszystkim myśliwi mogą wyjąć broń i posługiwać się tą bronią na terenie obwodów łowieckich. Tylko i wyłącznie tych, które są dzierżawione przez ich koło. Nie mają prawa wyjmować broni na przykład wychodząc z domu do samochodu, czy też z futerału przemieszczając się po terenie. Jasno to określają przepisy. Jednostka, która jest uprawniona na terenie miasta stołecznego, są to lasy miejskie, w innych miastach też bywają to lasy miejskie, czy też specjalne firmy, które zajmują się takim odłowem. Są to osoby, które mają uprawnienia łowieckie, należą do Polskiego Związku Łowieckiego, co też jest jasno określone w przepisach. Także na pewno tutaj nie będzie żadnych polowań indywidualnych czy zbiorowych. Przede wszystkim odłów to nie jest polowanie. Polowanie odbywa się tylko i wyłącznie w obwodzie łowieckim. Na terenie miast, na terenach zurbanizowanych może być to odłów lub odstrzał sanitarny, jeżeli tego wymaga sytuacja, ale też muszą być spełnione kryteria bezpieczeństwa. Nie można sobie strzelać, gdzie popadnie. Jest to również jasno określone, czyli te odległości 150 metrów od zabudowań, 200 metrów od pracujących maszyn rolniczych, czy też 500 metrów od zgromadzeń ludzkich. Także tutaj myślę, możemy być spokojni. Przede wszystkim nie martwi sposób, w jaki w tej chwili może być rozwiązywany problem z dzikami, czyli dokładnie zapisy, te, które są w uchwale, tak czy tak kończy się to ostatecznie uśmierceniem tego dzika, czy farmakologicznie, czy za pomocą broni myśliwskiej. Też chciałbym, żeby przepisy pozwalały na relokację. Relokację w strefach, co podkreślę, mamy ASF w Polsce i tu przepisy sanitarne zakazują relokować. Warszawa od 2008 roku prowadziła ograniczenie populacji dzików bytujących na terenie miasta stołecznego. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że jak najbardziej to, co i lasy miejskie mówią, te dziki bytowały na obrzeżach miasta, nie wchodziły do ścisłego centrum. Przychodziły na obrzeża, wychodziły w tereny zielone. Jak najbardziej zgadzam się z tym, nawet z ciekawości pokarmowej, zapachowej, kuszone były te dziki, żeby wejść do miasta. Natomiast jeżeli dziki są w centrum, w Śródmieściu, na Mokotowie, na Pradze Północ, chodzą o 8:17, zdjęcia widziałem.
0: Wcześniej tego nie było?
34: Nie dochodziło do takiej sytuacji, żeby zapuszczały się do centrum miasta, wzdłuż Wisły tak, ze względu na to, że to jest naturalny korytarz ekologiczny. Ja jestem zdania, że nie powinno być dzików w mieście ze względów bezpieczeństwa. Mówimy tu o bezpieczeństwie komunikacyjnym również, ale i zdrowotnym. Na pierwszym spotkaniu tego zespołu, przepraszam.
0: To zanim o tym, pani Katarzyna Jaszlar, czy pani się czuje uspokojona?
33: Nie, absolutnie nie, dlatego że pan według mnie odbiegł od pani pytania. Ja mówiłam o tym, że wytyczne czy zapisy ustawy o ochronie zwierząt dość jednoznacznie mówią o zagrożeniu bezpieczeństwa, zdrowia, dla bezpieczeństwa i zdrowia człowieka. Natomiast pan przeszedł zaraz od tego, że natomiast uchwała zrównuje obecność dzika z zagrożeniem dla człowieka, dla jego zdrowia,
0: no
33: dla
0: dobrze,
33: jego
0: to,
33: życia.
0: To weźmy taką konkretną sytuację. Jechałam kilka dni temu rowerem w okolicy AWF-u warszawskiego. Tam jest las dookoła, jest tabliczka uwaga na dziki. No i załóżmy, że dzika tam widzę. Jadę sobie rowerem, dzik sobie spaceruje po ścieżce przede mną. Po pierwsze, co ja mam zrobić w takiej sytuacji?
34: No tu jest kwestia edukacji już po stronie miasta, którą realizuje miasto, ostrzega, żeby też się nie zbliżać faktycznie. Omijać, jak to mówią, szerokim łukiem, nie podchodzić, nie zaczepiać, nie robić zdjęć, nie prowokować. Ale stała sytuacja w Warszawie, gdzie nikt nie prowokuje, a dzik sam podchodzi. Z zeszłego tygodnia sytuacja na jednym z przystanków, wyrwał pani torebkę, bo miała kanapkę w środku. Dobrał się do tej kanapki, poszedł spokojnie. Czy to była sytuacja stwarzająca bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia? Może nie, no ale to była czynna napaść, wyrwanie torebki, poczęstowanie się i oddalenie. Populacja
0: no
34: dzików...
0: właśnie, ale to była sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia, czy nie?
34: W tym przypadku ja bym potraktował tak.
0: Czyli powiedziałby pan, że takiego dzika można zastrzelić?
34: Nie wiem, czy od razu zastrzelić, na pewno zgłosić sytuację i obserwować dzika, jak on się zachowuje. Czy to nie jest już recydywa jakaś, czy on nie podchodzi notorycznie, czy nie wyrywa torebek.
0: A pani Katarzyna Jaszlar uważa, że jak należy się zachować w takiej sytuacji?
33: Pan mówi, bo z jednej strony mówi pan o tym, że dziki w ogóle nie powinny mieć miejsca, żadne dziki, a z drugiej strony mówi pan o ich obserwacji i sprawdzeniu, czy one rzeczywiście stanowią zagrożenie, czy nie. Natomiast ja jak najbardziej zgadzam się z tym, że dzików w Warszawie jest za dużo, że miejsce, dziki o wiele bardziej, pewnie tak jak i my, chciałyby być, tak mi się wydaje, żyć sobie spokojnie w lesie, a nie przemieszczać się między samochodami, po torach tramwajowych, być straszone, przeganiane, no po prostu żyć w mieście. Natomiast pan mówi o tym, że w obrzeżach miast powinniśmy stwarzać dla nich warunki do życia. Tymczasem w ubiegłym roku, nie wiem czy państwo wiedzą, ponad 1200 dzików zostało zabitych w Campinosie i w otulinie Parku Campinoskiego. Mówimy ciągle, to była decyzja wojewody mazowieckiego, pana Frankowskiego. Nie wiem, jaka była przyczyna, natomiast no po prostu zabijało się, zostało zastrzelonych, zabitych 1200 dzików.
0: A czy pan wie, Tomasz Krasowski?
34: Tak, to było na podstawie rozporządzenia wojewody. Tutaj wchodzą kolejne zapisy odnośnie stanu pandemii ASF. Ze względu na to są określane przez wojewodów w konsultacji z weterynarią liczby dzików, żeby ograniczyć populację, zmniejszyć zagrożenie rozprzestrzeniania się ASF-u na terenie Polski. I tak, jak najbardziej, jest mi to znane. Tak samo koła łowieckie mają nakazane odstrzały sanitarne, określone konkretnie liczby są, ile dzików, jakie koło powinno pozyskać, zbadać. Wcześniej jeszcze były przewidziane, może tak nie przewidziane, a w przepisach prawnych było to sformułowane w taki sposób, że dziki, które będą ostrzelone w odstrzale sanitarnym mają zostać zutylizowane. Mhm. Co się zmieniło, że po badaniach te, które są zdrowe, mogą być zagospodarowane, a nie będą palone.
0: O, to o zagospodarowanie tych dzików jeszcze zapytam, ale spotkałam się z takim argumentem, że właśnie to, że dziki są w tak dużej liczbie eliminowane, mówiąc ogólnie, czy zabijane w lasach, powoduje, że one uciekają przed miejscem, które definiują jako niebezpieczne i dlatego przemieszczają się do miast.
34: Powiem tak, to są bajki moim zdaniem wyssane z palca. Absolutnie nie ma to miejsca. Weźmy pod uwagę też zwiększoną populację wilka w Polsce, który wywiera presję na dziki, faktycznie wypycha te dziki, czy zwierzynę płową nawet w tereny zurbanizowane. Zgodnie z przepisami ASF-ie pożądana ilość może dzika na 1000 hektarów to jest jeden, w obwodach łowieckich zaznaczę. I do tego koła łowieckie miały dążyć, żeby zagęszczenie było jeden dzik na 1000 hektarów. To też podawałem wielokrotnie, Warszawa ma 52 tysiące hektarów. To jeżeli w obwodzie łowieckim pożądana ilość sztuk jest 1 na 1000, no to w Warszawie teoretycznie jakby była obwodem łowieckim, zgodnie z przepisami weterynaryjnymi mogłoby być 52 dziki. Ale ja się cały czas trzymam tego, że nie powinno być wcale dzików i tutaj

0: uśmierceniu, żeby nie były utylizowane, jak pan mówi, tylko żeby mogły zostać wykorzystane do jakichś celów spożywczych chociażby, to okazuje się, że to jest naprawdę ułamek 1%, to są te dziki, które są rzeczywiście chore. Więc
1: ASF czyli prewencyjnie
0: jest, są zabijane i ASF jest tylko pretekstem według większości osób, które zawodowo, naukowo się zajmują dzikami, biologów, bo wiemy, co jest faktycznym wektorem przenoszenia wirusa ASF. Ja sama widziałam w lesie myśliwi, którzy nie przestrzegają bioasekuracji, którzy zabijając dzika potrafią zostawić krew w wnętrzności tego dzika. Jeżeli my traktujemy, że ten dzik jest zarażony, to dlaczego te akcje, które mieliśmy okazję obserwować przez jakiś dzień, jakiś czas w biały dzień w Warszawie, były robione bez rękawiczek, bez przestrzegania zasad bioasekuracji, jeżeli my twierdzimy, że dziki są zarażone. Sama jadąc czy będąc w lesie widziałam po prostu pozostałości po zabitych dzikach, które miały szansę przez to, że takie myśliwi zostawili czy przewozili, doprowadzić do przenoszenia ASF-u, jeżeli przyjmujemy, że te dziki są chore. Do chlewni, do miejsca, gdzie są dziki, gdzie są świnie, wchodzą ludzie, a nie dziki. W związku z tym zarażają się od ludzi, którzy są tym wektorem przenoszenia wirusa.
1: Bardzo przekonująco brzmi to, co mówi pani Katarzyna Jaśler.
2: Zgadzam się z tym jak najbardziej, bo są różne wektory przenoszenia. Kwestie bioasekuracji powinny być przestrzegane. Jeżeli nie są, no to jest to łamanie prawa i bardzo bym prosił o zgłaszanie takiej sytuacji. Weterynaria kontroluje chłodnie i miejsca przeznaczone do oprawiania tuszy dzików po pozyskaniu, natomiast to odniosę się tutaj do terenu miasta. Przede wszystkim ASF jest śmiertelny dla świń i dzików. Co do odłowów na terenie Warszawy, bioasekuracja, no trzeba byłoby się zwrócić tutaj z pytaniem do lasów miejskich, natomiast nie występuje tutaj moim zdaniem, bo nie widziałem tego, jak jest usypiany dzik, krew czy też wnętrzności nie zostają w tym miejscu, tylko jest zabezpieczany ten dzik i przenoszony w miejsce, gdzie chyba weterynarz już się zajmuje końcowym etapem tutaj uśmiercenia, no bo mówimy o dwóch tylko przypadkach na chwilę obecną, które są dopuszczalne, to jest uśmiercenie. Dlatego jeżeli się zmienią przepisy unijne, jak najbardziej jestem za relokacją, to wcześniej z panią Katarzyną rozmawiałem też przed wejściem do studia, że są miejsca w Polsce, gdzie faktycznie dzików nie ma i w porozumieniu z rolnikami miejscowymi, z Polskim Związkiem Łowieckim, relokacja powinna jak najbardziej być wskazana. Przede wszystkim dzik jest pożyteczny w lesie. Niekoniecznie na polach, ze względu na szkody, jakie powoduje w płodach i uprawach rolnych, ale w lesie jest to pożyteczne stworzenie i jak najbardziej pożądane. ASF spowodował faktycznie dużo upadków w Polsce. Tutaj mógłbym się odnieść jeszcze do miasta Gdyni, gdzie poruszane są tematy i Gdynia jest podawana jako ten przykład humanitarnego podejścia do dzików. Nie do końca tak jest, bo faktycznie starania były i są czynione w tym kierunku. Warszawa również w tym kierunku idzie i postępuje, podobnie jak gmina odnośnie zmiany rodzaju nasadzeń roślin, które nie będą zbyt kusiły dzików, natomiast tam wystąpił ASF. W Gdyni było kilkaset dzików, w Warszawie mamy kilka tysięcy dzików. W Gdyni pozostało 20 dzików, jak ostatnio w mediach była podawana informacja. Natomiast tam spowodował ASF to, że dziki zniknęły, tak?
1: Tylko... Dobrze, a kto ma pilnować tego, żeby ten ASF nie był przenoszony w ten sposób, o którym pani wcześniej mówiła, przez te pozostawione wnętrzności na przykład?
2: Tu są zasady bioasekuracji jasno określone i weterynaria pilnuje kół łowieckich. Polska jest podzielona na strefy ASF-u.
1: Faktycznie?
2: Osobiście byłem świadkiem, raz tak weterynarz przyjechał sprawdzić chłodnie, sprawdzić miejsce, które jest przeznaczone do tego. Myśliwi nie mają prawa patroszyć dzików w lesie. Czyli muszą przewozić całego dzika w miejsce wyznaczone i postępować zgodnie z zasadami bioasekuracji.
1: No ale jak widzimy, nie zawsze też sprawdza. Chciałabym jeszcze poruszyć temat śmieci. Bo on bardzo też to się pojawiało w pytaniach od słuchaczy, słuchaczek. Zwracają uwagę na to, że dzikom łatwo jest się dostać do koszy na

0: śmieci, no wiadomo, znajdują tam po prostu pożywienie i też przez to, że jest segregacja śmieci, no to wiedzą, tak, gdzie są te bioodpady, więc mogą się nimi pożywić. I pojawia się takie pytanie, czy rozwiązaniem nie byłoby to, że jakoś inaczej byłyby skonstruowane kosze na śmieci. Pani Katarzyna Jaśniak.
1: Mogę. Tak. Ten temat myśmy poruszyły z koleżanką na spotkaniu z panią Młochowską na początku sierpnia, bo oczywistą rzeczą, że poza presją łowiecką, która spycha dziki do miast, o czym jestem święcie przekonana różnymi danymi, drugim argumentem jest łatwy dostęp do pokarmu. I rozmawiałyśmy z panią Młochowską, sugerując, że można by było rozpisać konkurs dla uczelni artystycznych, technicznych, projektantów na proste zabezpieczenia dla koszy na śmieci, a w przyszłości, jeśli kosze będą wymieniane, na takie kosze, które no będą nawet po przewróceniu zabezpieczały śmieci przed wysypaniem się. To jest bardzo proste rozwiązanie, które no człowiek mocuje, prawda, i kosz się wywraca, a jednocześnie te śmieci nie wydostają się na zewnątrz. Dzik nie ma szansy, żeby się do niego dostać. Te kosze miejskie, w mojej okolicy przynajmniej, są na tyle ciężkie, że dzik nie ma szansy na to, żeby je dzik przewrócił. Natomiast co się stało z tą propozycją i drugą, rozmawiania z mieszkańcami, żeby ten nadmiarowy ich lęk ostudzić, te sprawy zostały przekazane do zespołu do spraw dzikich zwierząt. To są rzeczy oczywiste, jak
0: zabezpieczenie. Który, jak słyszeliśmy, nie powołał podzespołów, więc
1: który
0: właściwie
1: w ogóle nic się nie wydarzyło do tej pory. Tak, 2 miesiące upłynęły bez niczego, bez żadnych działań.
0: Pan Tomasz Krasowski, śmieci.
2: Myślę, że się wydarzy i zespół zacznie funkcjonować. Najpierw musi zacząć podjąć faktyczne działania i ustalenie podział na te grupy, żeby można było coś wypracować. To, co podnosiłem już wcześniej, że zespół, który miał wstępnie 37 osób, teraz 50 osób, jest to za duża grupa, żeby cokolwiek osiągnęła. Dlatego po podziale na 5 grup myślę, że będą efekty. Co do śmieci, tak jak najbardziej jestem za tym, żeby zabezpieczać, uważać. Kwestie też odbioru tych śmieci. Wszyscy narzekają, że muszą wstawać o 5 rano, żeby wystawić kosze. Dlatego wystawiają kosze wieczorem. W sam raz zapraszając dziki na stołówkę. Bezwzględny zakaz dokarmiania, co też będę zachęcał do tego i przygotujemy informację. Pan marszałek, mam nadzieję, że to podpisze i zgodzi się z treścią, do wszystkich wójtów, do starostów, do prezydentów. Jakie są możliwości odnośnie przede wszystkim ograniczenia populacji? Jakie są możliwości podejmowania działań na tą chwilę i edukacja odnośnie dokarmiania, żeby tutaj respektowali mieszkańcy, żeby nie zachęcali tych dzików, nie dokarmiali, bo się bardzo łatwo przyzwyczajają i korzystają z tego.
0: Ale rzeczywiście tak jest, że też przy tych informacjach dotyczących dzików ludzie w tej chwili dokarmiają dziki?
1: Tak. To jest też, niestety się tak zdarza, że są osoby, które dokarmiają, które głaszczą, które oswajają dziki. Powinny się znaleźć też jakieś bardziej restrykcyjne, czy w ogóle jakieś rozwiązania na to, żeby takie osoby no, ponosiły odpowiedzialność za to, że te zwierzęta no, przyzwyczajają się do ludzkiego pokarmu i do bycia blisko nas. Natomiast na razie żadnych mechanizmów związanych z tym, żeby ten problem rozwiązać, nie ma. Zresztą ta edukacja czy informacje do mieszkańców no, są według mnie kompletnie niewystarczające. Ja jeszcze, jeśli mogę, zapytałabym, bo pan Tomasz Krasowski nie tylko jest dyrektorem departamentu w Sejmiku, ale też jest no, wiceprezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, stąd też te sprawy łowieckie są mu doskonale znane. Ale zastanawiam się, bo pan mówi o możliwości relokacji, właściwie braku możliwości w tym momencie. Czy Polski Związek Łowiecki, widząc to, że populacja dzików jednak maleje na przestrzeni ostatnich lat, bo jeszcze w 2015 mieliśmy ich prawie 270 tysięcy, a według GUS-u w 2024 już było 60 tysięcy i jak się rozmawia z ludźmi, którzy chodzą po lesie regularnie, twierdzą, że jest dużo trudniej spotkać dzika w tej chwili. Czy Polski Związek Łowiecki podejmuje jakiekolwiek działania, żeby zmienić ten przepis Komisji Europejskiej, który wpłynąłby na to, że w tych miejscach, gdzie nie ma ASF-u, żeby dziki mogły być relokowane, bo może my wspólnie moglibyśmy jakieś działania, nie tylko jako aktywiści, tylko miasto, tylko województwa poszczególne, organizacje pozarządowe i Polski Związek Łowiecki, który dbając o jak się przedstawia ekosystem zwierzęta w Polsce, prawda? Może powinien być też zainteresowany tym, żeby te zwierzęta mogły być relokowane i żeby miały gdzieś miejsce do życia.
0: Pan Tomasz Krasowski, to jest piękna propozycja na koniec naszej rozmowy. Co pan na to? Czy robicie coś w tym kierunku i czy się zgadzacie i czy będziecie teraz współpracować z organizacjami?
2: To jest kwestia podjęcia wspólnych rozmów, a nie stania po nas w kraju jedni i drudzy.
0: Ale zacznijmy od tego, czy już w tej sprawie, bo pan mówił o tym, że przepisy unijne nie pozwalają na relokację. Czy w związku z tym próbowaliście je zmienić?
2: Jaki wpływ ma Polski Związek Łowiecki na zmianę przepisów unijnych? Przede wszystkim to jest kwestia podległości. Nadzór nad
0: może
2: Polskim
0: apelować
2: Związkiem
0: do różnych władz, które mają wpływ na zmianę przepisów.
2: Nadzór
0: unijnych
2: nad Polskim Związkiem Łowieckim ma Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Kwestie ASF-u są w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak najbardziej uważam, że powinny odbyć się rozmowy z udziałem i strony społecznej Polskiego Związku Łowieckiego, wspomnianych ministerstw, żeby wypracować wspólne stanowisko, ale na pewno nie na takich zasadach, jak to w tej chwili jest, że dwie strony barykady i nikt z nikim nie chce normalnie rozmawiać. Mi się podoba, co pani Katarzyna mówi właśnie faktycznie odnośnie tego dokarmiania, zabezpieczania. To są podstawy, które powinny być realizowane. Nikt nie mówi też o chorobach roznoszonych przez, czy tutaj dziki, za chwilę będziemy mieli problem z szopami. Taka ilość dzików pozostawia masę odchodów po sobie, tam gdzie bytuje. Do tego pasożyty dochodzą. Kwestia uświadamiania, z czym mamy styczność, gdzie te dziki są w parkach, na placach zabaw, no to też musi do ludzi docierać, że jeżeli dokarmiasz tego dzika, zachęcasz, to on tutaj
0: musimy
2: będzie.
0: Musimy kończyć. Pani Katarzyna Jaśler, ostatnie zdanie.
1: Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia w trochę inny sposób może niż to, co się dzieje w mediach, gdzie trwa ogromna nagonka na dziki i mam wielką nadzieję, że będziemy się wspólnie z różnymi środowiskami starali o to, żeby tam, gdzie jest to możliwe, dziki mogły być relokowane i żeby nie sięgać wyłącznie po śmiercionośne metody ich likwidacji, radzenia sobie z problemem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. To była Katarzyna Jaśler z Akcji Demokracji. Też mam nadzieję, że została między państwem zadzierzgnięta jakaś nić, która może doprowadzić do rozmowy. Był też z nami pan Tomasz Krasowski z Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa.
2: Na koniec jeszcze, jeżeli ja mogę słówko, bardzo dziękuję również za możliwość rozmowy. Chciałbym podkreślić, że przede wszystkim Polski Związek Łowiecki działa w obwodach łowieckich, nie na terenie miasta. Jak najbardziej deklaracje padały, że z samorządami chętnie będą współpracować koła łowieckie, co jest oczywiste ze względu na tworzenie planów łowieckich. Myślę, że wszystko przed nami. Jest kwestia merytorycznej rozmowy, a nie obrażania jednych przez drugich, bo to w tej chwili naprawdę na dużą skalę występuje w internecie.
0: Radio Tok FM zachęca do merytorycznej rozmowy tych, którzy podejmują decyzje i potem podejmowania decyzji, które są w interesie obywatelek i obywateli. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. To był program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. Za chwilę Przemysław Iwańczyk zaprosi państwa na magazyn Radia Tok FM, a ja, Agata Szczęśniak, życzę państwu dobrego dnia.
3: Szanowni państwo, już niebawem rozpoczynamy niedzielny magazyn Tok FM. I tak, w naszym magazynie najpierw o obniżce cen paliw. Skąd bierze się ten cały mechanizm, który daje nam małą, ale jednak ulgę, a może krótkotrwałą ulgę, jeśli chodzi o nasze portfele. Dziś także o tym, jak aktywizować dzieci, które mają coraz większy kłopot z podstawowymi umiejętnościami ruchowymi. Dziś także o tym, jak psy rozumieją ludzką mowę, pojedyncze słowa. I czy jest to odkrycie, bo podejrzewam, że Dorota Sumińska, która będzie z nami temu zaprzeczy. Robert Rutkowski, zadeklarowany przeciwnik alkoholu, opowie o swojej nowej książce. Dziś także o Tygodniu Noblowskim. Wreszcie po 14:00 będziemy w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, gdzie podglądać będziemy operację z udziałem urządzenia robotycznego. Zaproszono nas na salę zabiegową. Co z tego wyniknie? Słuchajcie państwo, nasz magazyn rozpoczyna się już po godzinie 12:00.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
5: Tok 3.
6: Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości przedstawi pan poseł Michał Wójcik. Bardzo proszę.
5: Szanowny panie marszałku, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo. Rozmawiamy o konstytucji. Że jak słuchałem, co pani, moja przedmówczyni mówiła, to pani mówiła o urządzaniu życia ludziom. Nie, my rozmawiamy o konstytucji, o pewnych ramach. O tym, czym machaliście przez kilka lat, krzycząc: konstytucja! Konstytucja! I co? Pan się nawet wzruszał, ja w doborowym towarzystwie dzisiaj jestem.
6: Nadal mam chusteczkę.
5: Pan się nawet wzruszał, panie marszałku. Patrzę na pana marszałka, czasem widzę podpuchnięte oczy. Może gdzieś tam wieczorem pan ma te refleksje, że ta konstytucja jest po prostu łamana,
6: ja
5: a pan jest w tym obozie
6: rzeczy.
5: Władzy przez trzy lata. Trzy lata.
7: Panie pośle, jaką pan ma czystą, prostą duszę. Jeżeli wierzy pan, że podkrążone oczy można mieć tylko po nocnych płaczach nad konstytucją. Pana wystąpienie było jak krem pod te moje spracowane powieki. Serdecznie panu dziękuję, a teraz pani posłanka Elżbieta Duda i Klub Rozwój Plus. Pani posłanka Skowrońska zmierzyła mnie takim wzrokiem, że moje oczy już zawsze będą podkrążone.
8: Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie ministrze.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
9: Reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
20: Mm-hmm.
21: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
20: Oh.
21: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
22: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Lewica szykuje się do wyborów. Są podziały w sprawie ewentualnej koalicji z partią Razem. Łotwa już po wyborach będzie nowy stary premier. Będzie jednak trzeba znaleźć koalicjanta. Amerykański żołnierz zatrzymany na Okinawie w Japonii jest podejrzany o morderstwo kobiety. Minęło południe, informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Zgrzyt i mocne słowa po lewej stronie sceny politycznej. Wczoraj obradowała Rada Krajowa Lewicy. Podjęto decyzję, że w lutym partia Włodzimierza Czarzastego podejmie decyzję, w jakiej konfiguracji wystartuje w wyborach parlamentarnych, samodzielnie czy w szerokiej koalicji. I w tej kwestii jest duża różnica zdań. Robert Biedroń w TOK FM mówi, że chciałby wspólnej koalicji z partią Razem, która obecnie jest w opozycji.
1: Wszystkie opcje są na stole. My jako Lewica uważamy, że najlepszy wariant jest taki, kiedy łączymy siły. Ja marzę o tym, żeby Lewica się zjednoczyła przed tymi wyborami. Lewica zawsze wygrywa, kiedy jest zjednoczona. Naprawdę, nas nic praktycznie nie różni.
0: Na zupełnie inne zdanie ma Karolina Ziołopuziuk, również z Lewicy. Tu nie ma miłości, mówi w ostrych słowach o partii Razem.
2: Koalicja z Razem jest całkowicie wykluczona, dlatego że Razem podjęło decyzję, żeby nie brać odpowiedzialności za Polskę. I kiedy używają słowa koryciarstwo, tak naprawdę mówią sami o sobie, ponieważ ich posłowie biorą pieniądze, a naprawdę nic nie robią. Nie jest żadne tłumaczeniem, że są w opozycji.
6: W TOK FM Robert Biedroń mówi, że marzy o koalicji z Razem wyborczej, że Lewica wtedy wygrywa, gdy jest Razem.
2: Lewica wygrywa wtedy, kiedy jest silna i blisko swoich wartości, a nie z partią Razem, która tylko i wyłącznie krytykuje, a kiedy przychodzi do ważnych głosowań w Sejmie, głosuje tak jak prawica. Tu nie ma miłości.
0: Na wybory parlamentarne odbędą się już za rok, dokładnie jesienią. Rządząca na Łotwie Zjednoczona Lista z wyraźnym zwycięstwem w wyborach parlamentarnych. Zwycięstwo jednak nie przełoży się na samodzielne rządy. Centrowa Zjednoczona Lista premiera, który obecnie rządzi, zdobyła ponad 35% głosów. Dołącza do nas reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, co to oznacza.
9: Premier Kulbergs będzie musiał znaleźć koalicjanta, a wcale to nie będzie takie łatwe zadanie. Drugie miejsce zajęła bowiem prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza, zabiegająca przede wszystkim o rosyjskojęzycznych wyborców. Obie partie są bardziej sceptyczne wobec wsparcia Ukrainy, choć różnią się podejściem do Rosji. Do parlamentu weszli też narodowcy, proeuropejscy postępowi i centroprawicowa Nowa Jedność. Premier Kulbergs po pierwszych sondażowych wynikach zapowiadał zmianę kursu gospodarczego. Wynik jest wyższy niż oczekiwałem. Oznacza to, że ludzie naprawdę pragną zmian. Nie chcą już polityki zadłużania się prowadzonej od 7 lat. Chcą wzrostu gospodarczego. O koalicję będzie więc trudno. Tym bardziej, że Kulbergs otwarcie wyklucza współpracę z Łotwą na pierwszym miejscu. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Żołnierz piechoty morskiej USA został aresztowany na japońskiej wyspie Okinawa pod zarzutem zabicia i okradzenia Japonki. Zwłoki ofiary znaleziono w pokoju hotelowym Amerykanina. Mężczyzna służy w bazie na Okinawie. Zanim znaleziono zwłoki ofiary, mężczyznę widziano, gdy wchodził do hotelu wraz z kobietą. A według policji żołnierz podejrzany jest również o kradzież portfela i plecaka zabitej. Podejrzany zaprzecza jednak tym zarzutom. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. A chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Waremczuk.
25: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym, bo pomarzyć można o wielu rzeczach.
0: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, wtedy dopiero rozpocznie się proces projektowania bryły, a prace budowlane ruszyć 2 lata później. Nowy dworzec w Poznaniu może powstać dopiero za 10 lat. Obecny budynek dworca Poznań Główny złośliwie jest nazywany chlebakiem. Jest masowo krytykowany przez mieszkańców i turystów za jego wygląd i funkcjonalność. Obiekt został wybudowany w rok tuż przed rozpoczęciem imprezy piłkarskiej Euro 2012. 1700 wolontariuszy poszukuje Szlachetna Paczka. W tym roku nabór chętnych do pomocy wydłużono do 18 października. Czeka ich odwiedzenie potrzebujących rodzin, które w grudniowy weekend cudów zostaną obdarowane paczkami przygotowanymi przez darczyńców. Przed nimi odpowiedzialna, ale i satysfakcjonująca praca, zachęca Paulina, wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna.
26: Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty, bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności daje przekonanie, że jest to dobra robota.
0: Na zapisy chętnych na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl. Koncerty, kina plenerowe, ogrody społeczne, zawody sportowe, a może wspólna impreza kulturalna. Takie projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Katowic w ramach inicjatywy lokalnej. Nabór wniosków ruszył. Celem tego programu jest integracja sąsiadów, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
3: Tym, co wyróżnia inicjatywę lokalną, to wymóg zaangażowania mieszkańców w etap realizacji. W 2025 roku, tym ostatnim, który mamy w pełni rozliczony, w ramach 135 zrealizowanych inicjatyw, mieszkańcy wnieśli łączną liczbę ponad 33,5 tysiąca godzin pracy społecznej.
0: A na inicjatywy lokalne miasto przeznaczy 1 000 000 zł. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Już teraz pogoda. Przez cały dzień przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu, na termometrach od 17 stopni w Białymstoku, przez 19 w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Warszawie, 20 w Lublinie i we Wrocławiu, 21 w Krakowie i Rzeszowie, do 22 to w Katowicach.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: No więc tak, szanowni państwo, rozpoczynamy niedzielny magazyn TOK FM. Wydawczyniami tego programu są Magdalena Sikoń, a także Maria Mroczkowska. Realizatorem dźwięku jest Karolina Kubicka. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Dziś mówić będziemy po pierwsze o obniżce cen paliw, po drugie o tym, jak naukowiec z doświadczeniami w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych przekłada te doświadczenia, szkoląc, albo inaczej, nie szkoląc, zachęcając do aktywności dzieciaki, takiej fizycznej, to w cyklu Rusz się na zdrowie. Dziś także Dorota Sumińska powie, jak psy rozumieją ludzką mowę i czy jest to aby odkrycie. Robert Rutkowski opowie o swojej książce, no, która piętnuje alkohol i to chyba jest dość jasne. O Tygodniu Noblowskim również będzie, a w Życiu, w Zdrowiu dziś przeniesiemy się do Szpitala Śląskiego w Cieszynie, gdzie podglądać będziemy operację z udziałem urządzenia robotycznego. Będziemy na sali operacyjnej. Zaczynamy. Pierwszym naszym rozmówcą w niedzielnym magazynie TOK FM jest profesor Witold Orłowski z Politechniki Warszawskiej, a także Akademii Wistula. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, witam.
5: Rozumiem, panie profesorze, że siedząc za kierownicą dziś porusza się pan z dużo większą swobodą niż jeszcze kilka dni temu. Ten poziom satysfakcji rośnie wraz z obniżką cen paliw.
7: Raczej powiedziałbym, poziom bólu spada w ten sposób od drugiej strony, ale wychodzi na to samo.
5: Dobrze. Wie pan, od kilku dni Polacy zastanawiają się, przynajmniej intuicyjnie mam takie przekonanie, dlaczego państwo w sposób administracyjny, uruchamiając całą procedurę, chce obniżyć cenę dobra, którego cena tak naprawdę zależy od kursu walutowego, sytuacji geopolitycznej, widzę Bliski Wschód, marsz podatków i tak dalej. My wszyscy mamy pewien dylemat, choć chcielibyśmy jak najtańszej benzyny, to rzadko kiedy rozumiemy ten mechanizm, który determinuje cenę.
7: No, mechanizm nie jest tak skomplikowany. Po prostu nie mówimy o mechanizmie ekonomicznym tak naprawdę. Mówimy o rodzaju dopłaty, nazwijmy to, czy tak to należy rozumieć, tylko w innej formie, prostszej formie realizowanej. To jest tak, że benzyna kosztuje, ile kosztuje. I oczywiście, gdyby nie jakaś tam decyzja rządu, no to powinna kosztować, no taka jest sytuacja na świecie, takie są ceny ropy, no to powinniśmy płacić nie te 7 zł, tylko 8 na przykład, no, zaokrąglając. Natomiast możliwe z czasem państwo robi nam ulgę, daje. I na przykład tutaj właściwie wszystko było jasne, gdyby było powiedziane tak, że państwo po prostu odsyła każdemu, kto kupuje benzynę, pobiera normalne podatki, odsyła złotówkę na każdym litrze kupionym i wtedy byłby to po prostu taki, nazwijmy to transfer socjalny. Państwo pomaga nam radzić sobie z trudną sytuacją dając jakąś rekompensatę. No to by było oczywiście głupie, gdyby państwo przelewało tę złotówkę. Prościej jest to zrobić w tej formie, że po prostu od razu tę złotówkę mniej podatków pobiera na stacji benzynowej. Ale teraz tak, dlaczego to jest możliwe? No dlatego, że benzyna jest takim towarem i ropa wysoko opodatkowanym. To znaczy w normalnych warunkach, teraz oczywiście nie, podatki różnego typu, które są nakładane, no przecież im VAT i akcyza, to jest no czasem zależnie od sytuacji 40%, czasem i połowa prawie ceny benzyny, którą płacimy na stacji, to są podatki. Znaczy VAT no to jest normalny podatek, to jest jasne, że to musi w normalnym momencie być pobierane, nawet są pewne zasady unijne co do tego, jaki minimalny VAT musi być po to, żeby kraje sobie nawzajem nie podkupywały klientów. Natomiast jeśli chodzi o akcyzę, no państwo potrzebuje, wiadomo, potrzebuje na różne rzeczy pieniędzy, na emerytury, na obronę, na zdrowie, no więc pobiera podatki. No i teraz operacja polega jedynie na tym, że stwierdza się, benzyna kosztuje ile kosztuje, płaczemy i płacimy, natomiast państwo daje nam ulgę, że czasowo nie pobiera całości tych podatków, które powinny być. To, co w tej chwili rząd zrobił, a zdołał nakłonić prezydenta, żeby się na to zgodził, to jest znalezienie pieniędzy na to tam, gdzie te pieniądze w pewnym sensie się znajdują w sposób niezasłużony. To znaczy, kiedy rosną ceny benzyny, to my płacimy, oczywiście ceny ropy, to my płacimy znacznie więcej za benzynę, ale jednocześnie no, rosną ogromnie zyski koncernów paliwowych, dlatego że no, zazwyczaj to w gospodarce jest w tego typu działalności, że one operują na marży, czyli ten narzut w stosunku do kosztów. Jeśli koszty produkcji rosną im o 40%, no to oczywiście zyski no, też tak gigantycznie wzrosną. To jest nazywane windfall, zyskami no, nadzwyczajnymi, bo one wcale nie wynikają z dobrego zarządzania, z działalności, tylko oczywiście tak jakby z nieba spadły tym firmom. No i pomysł był taki, że no, przynajmniej część pieniędzy na ulżenie nam, na ten transfer socjalny, jeszcze raz powtórzę, weźmie się z opodatkowania tych nadzwyczajnych zysków. To nie jest żadne sztuczne sterowanie cenami, dlatego że to jest, jak powiedziałem, to jest rodzaj transferu socjalnego, który towarzyszy zakupom benzyny, skierowanego do wszystkich kierowców. Znaczy im więcej ktoś paliwa zużywa, tym więcej. I po drugie, sfinansowane jest to z opodatkowania zysków, ale nie tych normalnych, które wynikają z działalności, bo tutaj zawsze jest oburzenie. Przecież jak ktoś świetnie zarządza firmą, to jak państwo może zwiększać podatek od tego? To nikt świetnie nie zarządza firmą. Zyski po prostu w takiej sytuacji same rosną. No to określenie windfall po angielsku, po polsku nadzwyczajne. I windfall to jest fajne, bo to odnosi się do owoców, które spadają z drzewa i które w tym momencie dla tego, kto je znalazł, są takim no, darem z nieba. Mimo, że nie jest właścicielem drzewa, to mu te owoce spadły.
5: Panie profesorze, to ja wobec tego zadaję kolejne pytanie, ponieważ oszacowano, że pierwsza odsłona programu ceny paliwa niżej kosztowała budżet około 4,7 miliarda złotych, druga około 0,5 miliarda. I pytanie, jak głęboka jest ta studzienka, tak się wyrażę, z której możemy czerpać te nadzwyczajne zyski firm paliwowych, wie po pan, to, by przynosić tak. ulgę, jak sam pan powiedział, tym, tak. którzy korzystają tak. z paliw.
7: Nie, no akurat jeśli chodzi o te nadzwyczajne zyski, to studzienka jest dość głęboka, dlatego że to oczywiście w tej chwili dokładnie nikt tego nie wie, ale z całą pewnością te dodatkowe zyski też idą w miliardy. Pewnie nie pokryją całości programu CPN, ale pomogą w znacznej mierze pokryć koszty programu CPN. Pada pytanie, no a dlaczego państwo nie do tego, żeby obniżyć podatki czasowo choćby, a dlaczego musi sięgać po te pieniądze z zysków nadzwyczajnych, a czy przypadkiem nie może po prostu zdecydować, że obniża podatki? No mogłoby na jakiś czas obniżyć podatki, tylko że problem jest konsekwencji z tym związanych. No jak wszyscy wiedzą, nasze państwo ma w tej chwili duży deficyt w finansach, pieniędzy brakuje. Oczywiście, że państwo może pożyczać pieniądze i mogłoby na długo wprowadzić taki program CPN, tylko problemem są konsekwencje tego. Nasz dług rośnie za szybko, no a w momencie, gdyby przedłużać tam w nieskończoność, bo zawsze się pojawia, a dlaczego tego nie obniżyć na stałe już po prostu tych podatków? Jak można było na 2 tygodnie, to dlaczego nie można na stałe obniżyć? No odpowiedź jest, nie stać nas na to. Państwo ma za duży deficyt, to jest program, który jest ciężkim wydatkiem dla budżetu państwa. No proszę pamiętać, powiedział pan o 4 miliardach złotych do tej pory. Masa pieniędzy, to jest na badania naukowe na przykład. Polska wydaje całość badań i rozwoju, państwo polskie wydaje około 30 miliardów. I co więcej, tam to są takie pieniądze, o których się mówi, musimy je wydawać, jeśli chcemy, żeby gospodarka nadal się rozwijała. Tutaj mówimy o pewnym transferze socjalnym, ulżeniu grupie obywateli, no ma nawet w większości może obywateli, którzy tankują paliwo, no ale zdajmy sobie sprawę z tego, że no to jest taki, no to jest kolejny transfer socjalny tak naprawdę, a tych transferów socjalnych mamy już bardzo, bardzo dużo i dlatego trwałe wprowadzenie, czyli trwała już rezygnacja na przykład z części podatku, no nie wchodzi w grę, nie stać nas.
5: Panie profesorze, tylko że większość Polaków też zastanawia się, dlaczego ceny paliw stają się narzędziem w rękach politycznych frakcji. I dlaczego też, bo chyba z taką praktyką nie mamy do czynienia w innych krajach, sprawą tą zajmuje się prezydent. Jeszcze raz wsłuchajmy się w tę frazę. Prezydent, cena benzyny. No to się nie klei.
7: Na to odpowiedź jest bardzo prosta, bo cały teatr polityczny, z którym mieliśmy do czynienia, nie ma nic wspólnego z tym, czy pan prezydenta bardzo martwi to, ile benzyna kosztuje, czy nie. Zwracam uwagę, że pana prezydenta wodzi w tej chwili służbowy samochód i nie przejmuje się tym i nawet nie wie pewnie, ile benzyna kosztuje. Tylko polegało na patrzeniu na słupki popularności i na tym, czy ludziom się spodoba, czy nie, zajmowanie takiego, a nie innego stanowiska. To znaczy problem istnieje, problem i powiedziałbym, większość Polaków, jak wskazywały na to sondaże, oczekiwała od państwa tego typu pomocy w poradzeniu sobie z problemem. Politycy to dostrzegli, politycy uznali, że muszą taki program wprowadzić. No i w tym momencie mam wrażenie, że zaczęła się przede wszystkim przepychanka polegająca na tym, kto ma tę wdzięczność rodaków za to, że obniżono ceny paliwa, sobie przypisać. No i gdyby prezydent po prostu poprzednio podpisał, no to by było na to, że to rządu jest zasługa. No jak prezydent nie podpisał, powiedział, a ja mam lepsze pomysły, a ja, i tu jeszcze wystąpił prezydent z taką wyraźną groźbą, że on tu oczekuje, że od jutra będą ceny paliw niższe, czy od pojutrze, od weekendu. Mi jest bardzo żal, że o najwyższych władzach Rzeczpospolitej Polskiej mówię, że odgrywają polityczny teatr czy polityczny cyrk, ale tak naprawdę to wygląda. To nie ma nic wspólnego z ekonomią, cała ta dyskusja, nie ma nic wspólnego z prawem, miała tylko coś wspólnego z patrzeniem na słupki poparcia i to zarówno ze strony rządu, jak ze strony prezydenta. Polskich polityków mówienie bzdur najwyraźniej nic nie kosztuje i co więcej robią to z dużym entuzjazmem. Nie sądzę, żeby były jakiekolwiek ślady refleksji czy wstydu przed tym, że się na przykład mówi bzdurę jakąś, byle ta bzdura dobrze brzmiała i byle ją dobrze można było sprzedać swoim obecnym czy potencjalnym wyborcom.
5: Bardzo panu dziękuję, profesor Witold
7: Orłowski. Nie ma za co, bo to było bardzo smutne na końcu rzeczy, więc pewnie raczej proszę mi za to nie dziękować, no ale świat jest jak jest.
5: Witold Orłowski z Politechniki Warszawskiej Akademii Wistula był z nami. Kłaniam się, a ja państwa zapraszam na informacje TOK FM.
7: Dziękuję bardzo.
8: Autopromocja.
10: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
13: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
12: Brzmi dobrze.
13: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek niezapowiedziana wizyta kanclerza Niemiec w Kijowie. Friedrich Merz deklaruje na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Centrowy Sojusz, Zjednoczona Lista obecnego premiera wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie z wynikiem ponad 35%, po przeliczeniu ponad 95% głosów. Tak wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej. AS może zdobyć 42 ze 100 mandatów, co byłoby najlepszym wynikiem w historii wyborów parlamentarnych w tym kraju. Na koniec sport. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Hachanowa 7-6, 6-2 i wygrał 20-50 mecz w karierze i awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Rusz się na zdrowie w niedzielnym magazynie TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Tym razem proponuję Państwu rozmowę z Przemysławem Pardelem, trenerem lekkoatletyki, naukowcem, który zajmuje się analizą danych medycznych i sportowych. Dzień dobry.
28: Dzień dobry Państwu.
5: Spotykamy się nazajutrz po konferencji prasowej, która ma miejsce w Spale. Konferencja ta jest, właściwie jest, bo trwa wciąż, dla trenerów lekkoatletyki. Ty byłeś uczestnikiem tego spotkania, tych wydarzeń, które no, przebiegały w rozmaitych odsłonach sportu wyczynowego, ale także sportu powszechnego. Prosiłbym najpierw, byś przytoczył swoją historię, bo ona jest nieszablonowa, biorąc pod uwagę, że jesteś trenerem, ale też i człowiekiem nauki. Mieszkasz w Polsce, ale wiele lat swojego życia spędziłeś za granicą.
28: Otóż ja wychowywałem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, trenowałem też jako zawodnik w Polsce, więc te pierwsze szlify zbierałem tutaj od polskich trenerów, po czym moje wykształcenie i to, czym się interesowałem, skierowało mnie w stronę bycia naukowcem. To sprawiło, że też wyprowadziłem się za granicę. Przez ostatnie lata mieszkałem w Zurychu, w Szwajcarii. I tam pracowałem też, tworząc systemy związane ze sztuczną inteligencją, które pomagają nam analizować dane sportowe, analizować dane medyczne. I tak też trafiłem teraz, ponieważ rok temu zdecydowaliśmy się z rodziną wrócić do Polski. Trafiłem do klubu sportowego na południu Polski, jest to klub Limanowa Forest. My jesteśmy pomiędzy, w okolicach Nowego Sącza. I tutaj też podjąłem taką misję pracy z dzieciakami, gdzie trenujemy je i przygotowujemy je pod kątem lekkiej atletyki.
5: No właśnie, bo dzieciaki i sport wyczynowy nie zawsze oznacza karierę zawodową, ale to jest też poczucie pewnego rodzaju misji ze strony szkoleniowców, ludzi doświadczonych, by tym sportem, aktywnością fizyczną zarażali. Czy to też masz na celu, czy jesteś ukierunkowany tylko na wyczyn? Chcesz, mówiąc wprost, odkryć kolejnych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich?
28: Powiem szczerze, to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, bo ja jestem profesjonalistą w tym, co robię jako naukowiec, też chcę być profesjonalistą w tym, co robię jako trener, dlatego też między innymi jestem tutaj na tej konferencji, też się dokształcam jako trener, co chwilkę uczestniczę w dodatkowych kursach, ale co mnie spotkało w środowisku, w którym teraz trafiłem w Polsce, tak naprawdę pracuję z dzieciakami od takich najmłodszych, to są 6-7-latkowie, którzy przychodzą gdzieś, rodzice chcą, żeby oni w tej lekkoatletyce się odnaleźli, po dzieciaki, które gdzieś tam przechodzą fazę dalszego rozwoju do 14, 15, 16, a nawet 18-latków i tak dalej. I tutaj z nimi wszystkimi się pracuje inaczej. I to moje podejście też, zwłaszcza w tym ostatnim roku, trochę musiało mocno ewaluować, żeby ta pasja, którą mam, też w odpowiedni sposób została ukierunkowana. I tutaj to, co ja zaobserwowałem już na ten moment, ogrom poświęcenia ze strony wszystkich tych trenerów, którzy gdzieś lokalnie pracują z dzieciakami i dają im ten pierwszy kontakt ze sportem, tak w moim przypadku lekkoatletyką, jest niesamowity i musi być poparty taką pasją, bo inaczej nie będziemy w stanie tego jakby pchnąć do przodu, a to jest bardzo ważne, bo bez tych młodych ludzi, bez tych ludzi, którzy wychodzą z tego początkowego etapu, my nie będziemy mieli tych w przyszłości olimpijczyków, o których też walczymy i z którymi też później pracują osoby, które w kadrze gdzieś mają możliwość dalej rozwoju tych zawodników.
5: Kolejna historia dotyczy tego, którą chcę poruszyć. Dotyczy tego, czy i w jaki sposób możesz przenieść doświadczenia nabyte za granicą, ale także doświadczenia w tej drugiej nodze twojej działalności, czyli tej naukowej, na świat aktywizacji młodych ludzi do sportu.
28: Otóż ja widzę tu jedną rzecz, ponieważ mam takie dwie perspektywy. Z jednej strony widzę, jak to funkcjonuje gdzieś tutaj w tych naszych realiach polskich i widziałem też, jak funkcjonuje to za granicą. Też sporo czasu spędziłem w Stanach Zjednoczonych, gdzie bywałem z różnymi projektami i też te moje doświadczenia ze Szwajcarii pozwalają mi zobaczyć, że na te polskie realia jesteśmy w stanie przenosić pewnego rodzaju systemy, które jesteśmy w stanie gdzieś lokalnie budować. Nie jesteśmy w stanie tego przenieść jeden do jednego, ale gdzieś na pewno to już się dzieje. To się dzieje chociażby przez to, że dzisiaj mamy tą konferencję i dzielimy się tą wiedzą. My jesteśmy w stanie powoli wypracowywać takie metody i takie systemy, które pozwolą nam w przyszłości lepiej gdzieś tam kształcić tych młodych ludzi i pomagać im zaistnieć w środowisku. Nie jest to łatwe oczywiście, bo te nasze uwarunkowania lokalne są całkiem inne i chociażby ja dam przykład ze swojego podwórka. My nie mamy stadionu lekkoatletycznego w Limanowej i nie zakładam, że się tego stadionu dosyć szybko doczekamy, pomimo tego, że chciałbym, żeby on był i w tych warunkach muszę razem z drugim trenerem, z którym pracuję, musimy razem stworzyć takie środowisko, w którym my zrealizujemy to, co chcielibyśmy robić. Trochę to wygląda w ten sposób, że to podwórko, w którym my tam operujemy, szkoła, boisko i tak dalej, stają się tymi naszymi obiektami, na których musimy zrealizować to, co inni realizują w całkiem innym środowisku, ale co nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tylko musimy troszkę, jakby to powiedzieć, out of the box, wyskoczyć poza to szablonowe myślenie i gdzieś spróbować to zrobić. Dlatego jakby z mojej perspektywy zdaję sobie sprawę, że to jest teraz dla mnie wyzwaniem, jak zrobić to, żeby ten efekt był jak najbardziej realny dla tej młodzieży, żeby w przyszłości dało to dla nas wszystkich fajny efekt, zwłaszcza tutaj w obszarze lekkiej atletyki.
5: Mówiłeś o analizie danych, także tych medycznych. Czy da się w jakiś sposób pośród tych wszystkich danych wyseparować obraz polskiego młodego człowieka w kontekście jego predyspozycji do aktywności fizycznej? Nie chcę mówić do uprawiania sportu, do aktywności fizycznej. I czy jesteś w stanie podać różnicę, nie wiem, między dzieciakami szwajcarskimi, dzieciakami amerykańskimi? Kto przystępuje do życia w aktywności z większym handicapem?
28: Ja powiem tak, nie chciałbym tutaj za bardzo wygeneralizować, że czy dzieci w Stanach, czy dzieci w Szwajcarii, czy dzieci w Polsce mają większy handicap odnośnie pewnych predyspozycji do uprawiania sportu, ale my możemy w pewien sposób wykorzystać dane do tego, żeby zobaczyć, gdzie my jesteśmy z dzieciakami. I my to, powiedzmy, na naszym takim podwórku, żeby też tego wszystkiego niezbytnio nie komplikować, już w pewnym sensie robimy, chociażby u nas w klubie, staramy się wprowadzać proste testy, które pozwolą nam pokazać, gdzie dzisiaj mamy tego młodego zawodnika, powiedzmy w takiej kategorii, w takim bloku rzutowym, biegowym, czy skocznościowym i my już mniej więcej wiemy, gdzie się pojawiają jego te pierwsze talenty. My to robimy nie po to, żeby ich też nawet porównywać jeden do drugiego, tylko bardziej każdemu z osobna pokazać, dzisiaj jesteś tu, a jeżeli my zaczynamy powtarzać te testy po jakimś czasie, to my nawet teraz mnie bardziej cieszy, jeżeli taki młody zawodnik, niezależnie od tego, czy on był, nie wiem, 20, 21, 22 na zawodach, jeżeli ja widzę, że on wykonuje stopniowo kroczek po kroczku postęp i dla niego to jest jakiś tam kwestia rozwojowego. Co się fajnie zmieniło i to mi się podoba też, bo teraz przez też Polski Związek Lekkoatletyki jest organizowany, to jest organizowany dwubój. Na przykładzie Szwajcarii tam jest organizowany dwubój. Są to takie zawody, gdzie tak naprawdę bardzo jakby też w sposób obiektywny na podstawie danych da się porównywać pewnego rodzaju progres zawodników na młodym etapie rozwoju, tych młodych zawodników, i u nas ten dwubój to się nazywa lekkoatletyczne nadzieje olimpijskie. Nie wiem, czy państwo może o tym słyszeli, czy nie, zalecam poczytać. To jest bardzo według mnie fajna inicjatywa. Te dzieciaki startują tak naprawdę w dwóch konkurencjach. Mi się marzy, żeby taki dwubój, czy na przykładzie Szwajcarii tam był trójbój, on był tak naprawdę od wieku tego dzieciaka młodego, od 8 lat do tak naprawdę do 15 roku życia, i tam też mogły te dzieciaki gdzieś to obserwować. Na przykładzie szkoły amerykańskiej, co mi się podoba, to to, że jednak akurat ja tu powiem o lekkiej atletyce, że ten sport jest jakby taką częścią edukacji każdego młodego człowieka, czyli on do pewnego okresu swojego życia musi uprawiać co najmniej dwie dyscypliny sportowe. W przypadku Stanów Zjednoczonych najczęściej obligatoryjną jedną dyscypliną jest lekkoatletyka i dodatkowo też druga dyscyplina, co sprawia, że te dzieciaki też bardzo, bardzo ogólnorozwojowo przez długi okres czasu się rozwijają, a potem ta ich kariera, powiedziałbym, dalsza gdzieś już idzie w zależności od tego, czy chcą to robić, czy mają predyspozycje, czy nie.
5: To kolejna sprawa. Profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, całkiem niedawno alarmował o tym, że około 95% polskich dzieciaków nie jest w stanie wykonać tych fundamentalnych zadań ruchowych. Nad sprawą pochylił się sam Robert Lewandowski. Mówię sam Robert Lewandowski, no bo jednak jego autorytet potrafi przemówić do świadomości rodziców i nauczycieli. Czy ciebie to nie zraża? Czy doświadczasz tego samego? Jesteś w stanie takim samym odsetkiem objąć tych swoich podopiecznych, którzy mają problem?
28: Na pewno grupa, z którą ja pracuję, też nie jest też grupą reprezentatywną, dlatego że do lekkiej atletyki trafiają dzieciaki przeważnie, których rodzice bardzo chcą, żeby te dzieci były aktywne, bo to one w pewnym stopniu, ci rodzice na samym początku są bardzo istotnym elementem wykształcenia i jakby tego treningu tych dzieci, ponieważ to oni na te treningi przywożą i tak dalej. Ale fakt jest taki, że zdecydowanie widać, że ten, powiedziałbym, dzisiejszy tryb życia młodzieży, dzieciaków, nie pomaga w tym, żeby one były sprawne fizycznie. Ja sam to widzę, ja to podam na przykładzie moich dzieciaków, bo ja mam trójkę dzieciaków. One tak naprawdę sporo spędzają czasu gdzieś tam robiąc zadania domowe, siedząc w domu, no i też, nie ukrywam, pojawia się komputer, pojawia się biurko, siedzą sobie przy jakimś tablecie, więc u mnie od początku zawsze była taka z nimi dyskusja, że wiem, że ten twój tryb życia wygląda jak wygląda, siedzisz więcej, część czasu w szkole, tam oczywiście jest też wychowanie fizyczne, ale sporo czasu spędzacie siedząc, sporo czasu spędzacie nie mając wiele ruchu, więc ja jakby w dyskusji tym u mnie z dzieciakami zachęcałem do tego, żeby one uprawiały jedną dyscyplinę sportu. Akurat tak się składa, że jest to lekkoatletyka, więc się cieszę, że poszły w tym kierunku, ale też wspierałbym je w każdej innej dyscyplinie, bo zależało mi na tym, żeby ten sport jednak był, bo w przeciwnym wypadku niestety ten odsetek, o którym tutaj mówiliśmy, on raczej będzie się pogłębiał. Widzimy, jak to wszystko wygląda. Z moich takich obserwacji, a nie mam na to oczywiście twardych danych, ale to widać, że jednak ten poziom takiego usportowienia młodzieży zdecydowanie schodzi w dół i wynika to z tego, że to środowisko, które nas otacza, zwłaszcza te dzieciaki, które nie mają na to wpływu, odciska na piętno na każdym z osobna.
5: To jeszcze zapytam cię na koniec. Patrząc na swoich kolegów, koleżanki, którzy na tespalską konferencję przybyli, a to jest około 200 osób w sumie, widzisz w nich rodzaj takiego ognia wokół, że chcą, że mają pomysły, czy też raczej jest znużenie, zniechęcenie, że to troszeczkę jest walka z wiatrakami, że trudno młodzież obecnie do wysiłku zachęcić, rodzice być może mają ograniczoną świadomość, a i system nie pomaga, bo trenerzy i wychowawcy lekkoatletyczni, w ogóle sportowi, to na ogół, ja wielokrotnie to powtarzam, ludzie, którzy to nie zbiorą benefitów swojej pracy, swojego wykształcenia i czasu, który temu poświęcili.
28: Ja myślę, że ta iskra jest w tych wszystkich osobach, które są tutaj na konferencji z prostego powodu. Gdyby tej iskry nie było, ludzie tutaj nie przyjechaliby na tą konferencję kilkaset kilometrów, poświęcając swój prywatny czas, najczęściej zabierając go swojej rodzinie lub znajomym. Ale będąc tutaj, wiadomo, że każdy gdzieś na to patrzy w ten sposób, że jest dużo osób, powiedziałbym, które w pewien sposób się zniechęciły w niektórych przypadkach, coś robiąc przez lata, ale będąc tutaj też sporo dyskusji gdzieś prowadzimy w tym kierunku, co można zmienić. W jakim kierunku pójść, żeby to tak nie wyglądało. I ja powiem tak, na pewno nikt się nie zniechęca też do jakby pracy z dzieciakami, bo to jest bardzo wdzięczna jakby praca, pomimo tego, że najczęściej ludzie to robią wolontaryjnie, ten swój czas poświęcają, wynika bardzo dużo, praktycznie ja tutaj oddaję wielki hołd wszystkim trenerom, ponieważ to jest ich pasja i ja wiem, jak, że gdyby nie ta pasja i nie ta iskra, o której my mówimy, ci ludzie nie stawialiby się na tych treningach, nie byliby z tymi dzieciakami, nie poświęciliby tego swojego czasu. Nawet dzisiaj, ja będąc tutaj, drugi trener ode mnie pojechał sam praktycznie z 30 dzieciakami do Krakowa na Mistrzostwa Województwa U12. Cały dzisiejszy dzień jest poświęcony tylko na to. Więc ja powiem tak, wiem, że potrzebne są tego typu dyskusje, konferencje po to, żeby pomimo tej iskry, żeby z tego był jeszcze efekt większy i wierzę w to, że kiedyś też u nas jeszcze jakby taki efekt domina nastąpi i jeszcze w przypadku lekkiej atletyki uda nam się jeszcze jakby na wyższy poziom to wszystko wrzucić, bo dzięki tym ludziom, którzy tutaj gdzieś są, na pewno jest to możliwe. Tylko trzeba to troszkę jakby pokazać i wyciągnąć troszkę tak ten nieoszlifowany diament na zewnątrz. Zresztą zawsze z tych lekkoatletów byliśmy dumni i wydaje mi się, że jeszcze wielokrotnie będziemy.
5: Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, życzę nieustającej pasji i poczucia dobrze spełnianego obowiązku. Przemysław Pardel, trener lekkoatletyki, naukowiec zajmujący się analizą danych medycznych i sportowych był z nami.
28: Bardzo dziękuję.
5: Szanowni Państwo, czas na informacje TOK FM. To był cykl Rusz się na zdrowie, a po informacjach będzie z nami Dorota Sumińska. Będziemy rozmawiać o zwierzętach, to chyba oczywiste.
27: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
1: Weil sich hier in Deutschland mal was verändern muss.
6: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
1: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
0: Bestia, jak się patrzy.
1: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
0: Dane techniczne.
2: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
0: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku po 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 12:40. Informacje Tok FM. Emil Gór.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Niedzielny magazyn TOK FM. Kolejna rozmowa, która traktować będzie o odkryciu naukowców z Uniwersytetu w Budapeszcie. A które to odkrycie niejako potwierdza intuicyjne przekonanie ludzi o tym, że zwierzęta potrafią, a konkretnie psy, parcelować ludzką mowę na słowa. I czy tak w istocie jest? I czy mogliśmy podejrzewać, że z takim mechanizmem mamy do czynienia? Porozmawiam z Dorotą Sumińską, lekarką weterynarii, znawczynią zwierzęcej duszy. Tak, pani Doroto, o pani powiem. Autorką książek także o psach. Dzień dobry przede wszystkim.
2: Dzień dobry państwu.
1: Spodziewam się, że za chwilkę pani powie, to żadne odkrycie. Wiedziałam o tym od dawna.
2: Tak, to żadne odkrycie.
1: Dobrze, a gdyby pani zechciała uzasadnić to moje przypuszczenie, które się potwierdziło?
2: Mówimy o psach, prawda?
1: Tak,
2: bo
1: jest.
2: To nie tylko psów dotyczy, ale mówimy o psach. Pies jest, tak jak człowiek, społeczną istotą, która bardzo przywiązuje się do swojej rodziny. Te więzi są dużo większe nawet, niż dużo trwalsze niż w ludzkich rodzinach. I pies jest skazany na to, że ma tylko nas. My mamy pracę, znajomych, rozpraszamy się na teatry, kina i różne inne okazje. Natomiast pies studiuje nas i bardzo często pies zna nas dużo lepiej niż my jego i rozumie nas dużo lepiej. To my jesteśmy analfabetami i nie rozumiemy psa.
1: Bardzo, bardzo ciekawe podejście. Gdyby pani zechciała wykazać delikatną cierpliwość naszym słuchaczom, tylko wyjaśnię, skąd badacze doszli do takich wniosków. Otóż
2: oczywiście
1: mierzyli aktywność mózgu psów za pomocą EEG i też odtwarzali psom sekwencje sylab bez żadnych przerw, sprawdzając, jak ten mózg jest aktywny. To był ostatecznym dowodem na to, że reagują na poszczególne słowa psy. Czy to coś zmienia, to badanie i te wnioski? Wreszcie pytanie, jakie się pojawia, czy jest to umiejętność wrodzona, czy jednak wyuczona u psów?
2: To znaczy, zacznę od tej zmiany. To niczego nie zmienia, bo tak było zawsze w relacjach człowiek-pies. Natomiast to jest i umiejętność wrodzona, i wyuczona. Przez tysiące lat, kilkanaście tysięcy lat, kiedy pies jest człowiekiem, trudno, żeby istota skupiona, inteligentna istota, skupiona na człowieku, nie rozumiała ludzkiego języka. Psy doskonale rozumieją słowa. To jest troszkę tak, jak z dziećmi, które słyszą i rozumieją to, co chcą słyszeć i rozumieć, a jak się mówi iść posprzątać, to nie rozumieją. I tak jest z psami. One są bardzo inteligentne i potrafią nami manipulować, pod warunkiem, że my jesteśmy życzliwymi opiekunami. I naprawdę rozumieją dużo więcej, niż nam się wydaje.
1: Skoro jest to umiejętność i wrodzona, i wyuczona, to należy też przyjąć założenie, że im więcej mówimy do psa, on tym więcej rozumie.
2: Oczywiście tak. Oczywiście tak. Ja uważam, że ze zwierzętami trzeba rozmawiać. Trzeba do nich mówić. Nie wszyscy rozumieją psią mowę, ale mówić i tak trzeba, bo pies się uczy. Pies się uczy swojego imienia, uczy się wszystkich tych rzeczy, które uważa za potrzebne.
1: W jaki sposób tę wiedzę albo to odkrycie, które dla pani Doroto nie jest odkryciem, możemy wykorzystać? Chociaż nie wiem, czy słowo wykorzystać jest tutaj właściwe. Chodzi o to, jak budować komunikację z psem, bo nie chcę nazywać tego treningiem. Czym innym jest zespół zachowań, który osiągamy poprzez wsadzenie zwierzęcia w jakiś reżim, a to nazywam treningiem, a czym innym jest nawiązanie tej komunikacji, która rodzi się w sposób spontaniczny. Tylko pytanie, co możemy zrobić i co powinniśmy robić, oprócz tego, że do psa mówimy?
2: Przede wszystkim pozwolić mu być psem. Zaakceptować to, że nie jest człowiekiem.
1: Czyli nie humanizować.
2: Inne. Absolutnie nie. Nie humanizować w nierozsądny sposób. Bo wszyscy jesteśmy do siebie podobni, wszystkie kręgowce na pewien

0: sposób są do siebie podobne, a tym bardziej ssaki. A ssaki społeczne już bardzo do siebie podobne, a takim jest pies. Więc komunikacja z psem jest bardzo prosta pod jednym warunkiem, że jesteśmy życzliwi, akceptujemy to, że pies jest psem i akceptujemy to, że nie jest naszym narzędziem. Że to nie my mamy nim manipulować, tylko mamy współgrać. Ta nasza relacja z psem ma polegać na tym, że oboje z niej czerpiemy przyjemność. I pies ma chcieć robić to, co robi, a nie musieć robić to, co robi. Ja jestem wielką przeciwniczką tresury psiej, podaj łapę i tak dalej, czy... No oczywiście mieszkając w mieście musimy nauczyć psa pewnych komend, które pomagają mu przeżyć bezpiecznie i nam ułatwiają życie, ale ich jest naprawdę niewiele. Natomiast musimy mu dać taką pozorną wolność wyboru. Proszę zauważyć, że pies jest naszym niewolnikiem. My decydujemy o każdej chwili jego życia. Decydujemy o tym często, kiedy się rodzi. Decydujemy o tym, co je, kiedy je, gdzie idzie i kiedy idzie na spacer. Decydujemy nawet o tym, kiedy siusia. To jest naprawdę takie ciężkie niewolnictwo. Więc jeżeli chcemy mieć z psem dobrą relację, to dajmy mu namiastkę wolności.
1: Zakładając, że nauka porozumiewania się, takiego werbalnego, no bo to jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy, powinna przebiegać nie w okowach tego reżimu, tylko być raczej spontaniczną czynnością, to chciałbym jednak zahaczyć o warsztat. W świetle tego badania rozumiem, że lepiej do psa zwracać się pojedynczymi słowami, krótkimi, wyraźnymi, a nie rozbudowanymi zdaniami, bo ktoś jeszcze dojdzie do wniosku, że psy rozumieją całe konstrukcje i całe wywody i całe wykłady, jakie zechcemy wobec naszych psów, no właśnie, uskuteczniać, nie wiem, patrząc w oczy.
0: Są cierpliwe i słuchają wywodów, naprawdę. Także nie doceniamy psa. I oczywiście rozmowa z psem jest raczej jednostronna, to znaczy my mówimy, pies słucha i wyciąga z tego to, na czym mu zależy, ale nie wiem, czy rozumie wywody filozoficzne. Natomiast proste sprawy domowe rozumie doskonale. I on nie tylko rozumie, on czuje. My mamy całą masę zdolności, o których zapomnieliśmy, takich zdolności przekazywania informacji niekoniecznie werbalnie. Język psi jest językiem niezwykle rozbudowanym. Nasz jest językiem symboli, wyłącznie językiem symboli. Psi język jest prawdziwy, jest to język nie tylko dźwiękowy, ale jest to język i zapachowy, i język postrzegania postawy, zachowania, miny. To jest język bardzo bogaty i pies doskonale nas wyczuwa. I psy rozumieją bardzo dużo pod warunkiem, że nie wymuszamy na nich niczego, dlatego że zupełnie czym innym jest rozumienie, a zupełnie czym innym jest wykonywanie poleceń, bo jeśli nie wykonam tego polecenia, to będę skarcony.
1: Zatrzymując się i opierając się na ewolucji, no człowiek ma pewną przewagę nad psem, natomiast jest taka sfera, i tutaj posługuje się intuicją, niekoniecznie tymi badaniami, gdzie to psy mają przewagę nad nami. One chyba w dużo większym stopniu, z dużo większą wrażliwością i empatią wyczuwają emocje.
0: Oczywiście, że tak. One w ogóle nadają na poziomie emocji, dlatego tak łatwo porozumiewają się z dziećmi. Bo dzieci też komunikują się na poziomie emocji. I psy też, to są takie duże dzieci. Znaczy nie zawsze duże, ale dzieci. Ja uważam, że kontakt z psem jest w pewien sposób dobry kontakt z psem jest uzdrawiający i duszę ludzką, i duszę psią, bo jesteśmy bardzo podobni. Ja zawsze mówię ludziom, że jeżeli w to nie wierzą, to niech wiedzą, że większość środków psychotropowych podawanych ludziom w różnego rodzaju dolegliwościach duszy działa również na psy i one mają te same dolegliwości. Co jest dowodem na to, że nasze dusze są do siebie bardzo podobne i bardzo łatwo, życzliwie podchodząc do psa, akceptująco podchodząc do psa, bardzo łatwo nawiązać z nim kontakt. To nie będzie tak punktowe i symboliczne, jak to, kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, ale będzie bardzo wartościowe i bardzo wzbogacające zarówno dla człowieka, jak i dla psa.
1: Co jeszcze, albo inaczej, co pani Doroto jako specjalistka z tego badania węgierskich naukowców, nie amerykańskich sławnych naukowców, tylko tych z Węgier wyciąga i co jeszcze powinniśmy wiedzieć, jakie nowości z tego badania płyną?
0: Znaczy ja uważam, że nie ma żadnych nowości. Że nie ma w tym, przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę nie ma żadnych nowości. Psy rozumieją bardzo wiele słów. Ktoś robił, chyba tym razem Amerykanie właśnie, robili takie badania, że przeciętny pies będący w bliskich relacjach z człowiekiem zna minimum 400 słów, które człowiek wypowiada. Jest to i dużo, i mało, ale uważam, że całkiem dużo, jeżeli chodzi o ludzki język, tym bardziej, że psy się takim nie porozumiewają. Ja dam taki przykład, który jest trochę mistyczny i wręcz bajkowy z ostatnich dni. Ja mam bardzo starego 17-letniego psa, który bardzo ciężko zachorował. To naprawdę poważna nowotworowa choroba połączona z uszkodzeniem śledziony i krwawieniem do jamy brzusznej. No, tutaj nic nie można zrobić takiego, żeby nie uprzykrzyć mu resztki życia. On nie powinien żyć, ale ja mu obiecałam słowami ludzkimi, że jeżeli będzie żył, to od tej pory będzie dostawał, ja nie jem zwierząt w ogóle, tylko wędliny i lody. Ja wiem, że to brzmi niesamowicie, ale proszę sobie wyobrazić.
1: Ta pokusa była dla niego silniejsza niż...
0: Tak, tak. Mhm. I on powinien już umrzeć ze dwa dni temu, mając takie wysiękowe krwawienie do jamy brzusznej. Ale on żyje i ma się świetnie i po prostu jest zachwycony tym, że je szynkę i kiełbasę i lody karmelowe.
1: Pani Doroto, trudno w jakikolwiek sposób to skomentować, odpowiedzieć.
0: Ja wiem, że to jest w ogóle magiczne i lekarz weterynarii nie powinien tego mówić, ale naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest, tak się zdarza i to nie jest lekarstwo na tak poważne choroby. Oczywiście, że on dostaje inne leki, oczywiście, że jest zaopiekowany medycznie, ale mimo to ja sama nie wierzę, że on żyje i ma się coraz lepiej i cały czas ma nadzieję, że następnego dnia to będzie, takie dania i będą.
1: Pani Doroto, to jeszcze tak zastanawia mnie, czy trzeba było całego zespołu badaczy osadzonych w murach uniwersyteckich, żeby doszli do odkrycia, które było dziełem Jana Brzechwy w okolicy II wojny światowej, pisząc Akademię Pana Kleksa, no przecież on, jeśli nie wyśpiewał, to na pewno napisał utwór Wy nie wiecie, a ja wiem.
0: Ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Tak. Tak, no ja uważam, że to nie jest odkrycie. Naprawdę psy, ja uważam, że człowiek nie zasłużył na psa. Psy są fantastycznymi zwierzętami i jeżeli traktować je dobrze i zgodnie z psią potrzebą, to nie ma żadnych kłopotów w tych relacjach i naprawdę można się dogadać. Dużo łatwiej niż z niejednym człowiekiem.
1: Bardzo pani dziękuję i tym przesłaniem, tą puentą myślę, że warto zakończyć naszą rozmowę tak, by ona trafiła do naszych głów, ludzkich głów, niekoniecznie psich. Pani Dorota Sumińska była z nami, lekarka weterynarii. Jak sama pani o sobie mówi, znawczyni zwierzęcej duszy, autorka książek, a my rozmawialiśmy o odkryciu, które odkryciem nie jest, a które wypłynęło w tym tygodniu, zostało opublikowane przez czasopismo Science o tym, że zwierzęta rozumieją ludzką mowę i to każde pojedyncze słowo. Chodzi tutaj o psy, bo o nich mówiliśmy. Dobrej niedzieli, pani Doroto, i do usłyszenia.
0: Nawzajem. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Szanowni Państwo, czas na informacje TOK FM, a po nich będzie w naszym studiu Robert Rutkowski.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 5.
4: Platforma osiągnęła taki poziom takich urodzonych depeściaków, których nikt nie lubi naprawdę, ale tylko jakoś sobie tego nie biorą do wiadomości. Znaczy nie przyjmują do wiadomości tego i to trzeba powiedzieć, że jakby ich w bezpośrednich relacjach z tego, co wiem, to właśnie tam jest takie przekonanie, że oni się do tego urodzili, żeby rządzić Polską, a cała reszta no to może ewentualnie tam sznurować buty. No to jak już się musi. Więc to tak jest. To się bardzo ciężko później tworzy lokalne układy. Kto pierwszy wskoczy na kolana Tuska, to temu drugiemu, co został w kolejce, zostawia miejsce poza tymi kolanami. Nie? Więc to jest pytanie, czy to się da tak przymusić naraz.
5: Znaczy pierwszy, tylko ci słowo, że pierwszy na kolana Tuska wydaje się Hołownia z resztkami Polski 2050, bo no z tego, co słychać, to pomysł jest taki, że nie tylko chodzi o usunięcie Pełczyńskiej na Łęcz, której Tusk nie znosi, ale też PSL jej nie znosi, ale też o to, żeby po prostu te pozostałości Polski 2050 pod wodzą Hołowni wziąć na jedną listę, prawda? Znaczy, że to jest ta konsolidacja, to jest ten pomysł. I teraz pytanie, ty mówisz, że jak wskoczy pierwszy na kolana Tuska Hołownia, to Lewica będzie miała zgryz, bo będzie druga i teraz ten, co zostaje, może się nachapać na tym, że zostaje inny, tak?
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Opóźnia się start nowej partii Mateusza Morawieckiego. Rozwój Plus ma powstać za kilka miesięcy. Ceny na stacjach już niższe, ale trzeba uważać na oszustów. Za chwilę szczegóły. U nas także apel strażaków przed zimą. Warto zamontować czujki czadu. Mogą uratować życie. Minęła 13. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Politycy Rozwoju Plus, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, opóźniają plany na stworzenie nowej partii. Po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości Morawiecki zapowiedział, że 15 października na kongresie nastąpi powołanie tego ugrupowania. Dziś były premier mówi, że skupia się na budowie stowarzyszenia, a partia powstanie, tu cytat, raczej za kilka miesięcy. No tym kiedy? Maciej Kluczka.
10: Zmiana planów od razu wywołała falę pytań. Media sprzymierzone z prawicą pytały, czy to przygotowanie gruntu pod ponowne zjednoczenie z PiS-em, a pytany przeze mnie Jarosław Sellin z PiS-u pośrednio przyznaje, że tak jest.
11: Być może jest tam jakaś refleksja, że może to niedobrze się wszystko potoczyło, że może warto wrócić do rozmów o zjednoczeniu prawicy. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji dojdzie przed wyborami jeszcze parlamentarnymi, być może wiosną.
10: A tak, sytuację prawicowej opozycji komentuje Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy.
12: Rozwój Plus ma raczej taki charakter motyla, to znaczy, że szybko się pojawił, ale tak naprawdę jego siły pod koniec dnia już słabną. I notowania pokazują, że zakładanie partii jest całkiem niepotrzebną inwestycją.
10: Wybory parlamentarne odbędą się jesienią za rok. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: O polityce także więcej na TOKFM.pl. Na stacjach taniej, ale na takie sytuacje czekają również oszuści. Od soboty obowiązują ceny paliw niżej, a wszystko przez ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dzięki niej wraca rządowy program CPN. Kierowcy od razu widzą różnicę na dystrybucji.
13: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
14: Można było to szybciej zrobić, tak.
13: Jak ostatnio dotankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
9: Mówili kierowcy tankujący dziś na Podkarpaciu. Na tej obniżce skorzystać chcą też niestety oszuści, a mówiła o tym w TOK FM ekspertka NAST, Klaudia Dobińska.
15: Teraz rzeczywiście te ceny paliw, to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek, właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
9: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. 32% dzieci doświadcza przemocy ze strony dorosłych, a 87% przemocy ze strony rówieśników. Jednocześnie co trzeci dorosły akceptuje kary fizyczne wobec dzieci, a to oficjalne dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. A już jutro rusza kampania Dzieciństwo bez przemocy. prasy. Co obejmie i o czym będzie mówić? O tym Anna Gmitarek-Zabocka.
0: Ideą kampanii jest pokazywanie, że świat bez krzywdzenia dzieci jest możliwy, a z drugiej strony, że zawsze warto szukać pomocy. W Lublinie na Placu Litewskim stanęła wystawa, z której można się dowiedzieć, kto może pomóc i jak, mówi Adam Mołdoch, szef zespołu interdyscyplinarnego.
16: Ten najtrudniejszy pierwszy krok to jest właśnie podjęcie tej decyzji, żeby szukać wsparcia, szukać pomocy.
17: Przeciwdziałanie przemocy jest naszym wspólnym, nie tylko obowiązkiem instytucjonalnie, ale przede wszystkim celem jako ludzi.
0: Dodaje sędzia Dariusz Abramowicz. Między innymi dlatego w lubelskich szkołach realizowany jest program pierwszej pomocy psychologicznej.
18: Dzięki któremu bardzo dużą ilość zarówno dzieci, uczniów, młodzieży, jak i rodziców objęliśmy wsparciem. Taki obszar, który wymaga szczególnej uwagi i też dlatego też zajęliśmy się wsparciem takim profilaktycznym.
0: Podkreśla Agnieszka Zielińska-Bucior, dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
9: Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim apel strażaków. Jak co roku mądrowi zachęcają do zakupu czujek czadu. To niewielkie urządzenie, które może uratować życie, podkreśla Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
19: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
9: A w ubiegłym sezonie grzewczym małopolscy strażacy odnotowali blisko 300 interwencji związanych z tlenkiem węgla. 9 osób zmarło, a prawie 140 trafiło do szpitala z objawami zatrucia czadem. Drogówka w województwie łódzkim teraz zyskała nowe narzędzia w walce z piratami drogowymi. Odebrała kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Trafią do komend w całym regionie. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami. Będą patrolować również drogi szybkiego ruchu i autostrady.
20: Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych.
21: Po to te samochody zostały kupione o takiej mocy. To są samochody z napędem na 4 koła.
22: To są manuale, automaty?
21: Wszystkie samochody z automatyczną skrzynią biegów.
9: A policja w Łódzkie ma w sumie 14 pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. Kolejne tego typu pojazdy kupione z budżetu państwa mają zostać dostarczone do policji w centralnej Polsce w przyszłym roku. Kolejne informacje w TOK FM o 13.20. Teraz pogoda.
23: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
9: Od 17 stopni dziś na termometrach w Białymstoku, 19 w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Warszawie, 20 w Lublinie i Wrocławiu, 21 w Krakowie i Rzeszowie, do 22 w Katowicach. Przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a w północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu.
23: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: 13.06, druga godzina niedzielnego magazynu TOK FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, a w naszym studiu Robert Rutkowski. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Terapeuta uzależnień, autor książek Alkoiluzja, a teraz Alkodestrukcja. I pozwoli pan, że rozpocznę od książki, która jest kontynuacją Alkoiluzji. Alkodestrukcja, czyli cena kłamstwa. Co też panem powodowało, żeby pisać kontynuację, jeśli ona rzeczywiście tą kontynuacją jest? I czy problem alkoholu jest tak istotny, czy może nawet coraz istotniejszy, że pan tę tematykę podejmuje?
25: Zawsze jak mnie ktoś pyta, zagaja o ten wątek alkoholologii, ja już nawet tak sobie samozwańczo i tak trochę arogancko nazwałem tę
24: alkoholologii? Dobrze usłyszałem?
25: Dobrze, to taki trochę neologizm trylogii alkoholowej, alkohologia, jakbym tak mógł to humorystycznie nazwać, która nie jest głównym ciężarem moich aktywności. Mam w gabinecie swoim pacjentów z tym problemem, ale generalnie ja też się ostatnio uśmiechnąłem pod nosem, że jeden dziennikarzy nazwał mnie pisarzem. I ja się trochę uśmiechnąłem, bo ja nawet nie wiedziałem o tym, że pisarzem się zostaje po piątej książce, więc w tej chwili piszę siódmą książkę, więc to tak się nagle stało, bo tych książek napisałem trochę z tych obszarów psychologicznych, a alkohol zagościł 4 lata temu. I teraz dlaczego zagościł? Dlatego, że ja dodam ważną rzecz, że ja nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę alkoholikiem, ponieważ alkohol nigdy nie był w spektrum moich zainteresowań, a różne one były. To jest ważna informacja, gdyż utarło się, że o alkoholizmie głównie mówią negatywnie ci i alkoholu negatywnie ci, którzy gdzieś tam po tamtej stronie barykady byli i byli bardzo mocno poturbowani. Ja nigdy przez alkohol nie byłem poturbowany. A gdzie powstał pomysł na pisanie alkoholu? Miała być jedna książka. Jedna jedyna. Alkoiluzja. Z pod tytułem Wyjście z alkoholowej sekty. I o tym jest pierwszy rozdział tej wspomnianej przez pana alkodestrukcji, dlatego że alkodestrukcję rozpocząłem od rozdziału pod bardzo konkretnie mówiącym tytułem SOR. Ja tak naprawdę decyzję o powstawaniu alkoiluzji, w ogóle wtedy nie miała być trylogia żadna. Znaczy, miała być jedna książka o alkoholu, dlatego że czekając z moją matką na Sorach Warszawskich, która w tamtym czasie umierała z powodu choroby Parkinsona, a jak ktoś miał rodzica bliskiego, bliską osobę z tą ciężką chorobą, no to wie, że sory ma się w małym palcu. I że się bywa tam, niestety, również po nocach. I ja odwiedziłem większość warszawskich SOR-ów, najkrócej 6 godzin, najdłużej 12, ponieważ to było już kilka ładnych lat temu, 2019 rok, kiedy mama zaczęła odchodzić. I na tych SOR-ach zetknąłem się z tym czymś, o czym później też trochę nadawałem w różnych miejscach, publicznie mówiłem o tym, że gdyby nie takie puszczenie wolnej dystrybucji alkoholu, to ten czas oczekiwania byłby o połowę skrócony. I zacząłem się temu przyglądać, zacząłem z ratownikami medycznymi rozmawiać, poczułem zapach tych SOR-ów, więc tam się zaczęła ta historia alkoholowa.
24: Czyli dostrzegł pan cenę, jaką płacimy wszyscy, nie tylko pijący za alkohol w naszym życiu.
25: I to jest klucz. Nie ma anonimowego picia. To jest to często, kiedy ja słyszę od poirytowanych moim głosem nauki, no bo ja jestem pasem transmisyjnym tylko i wyłącznie, ja nie prowadzę badań, nie mam naukowej takiej natury, żeby robić badania, nawet nie miałbym za co tych badań robić.
24: Ale ma pan doświadczenie terapeutyczne.
25: Ale mam doświadczenie terapeutyczne.
24: To jest równie wartościowe jak same badania.
25: Ale tak, to prawda, mam tak zwane doświadczenie kliniczne z gabinetu, natomiast mogę bazować na tym, co jest dostępne w przestrzeni publicznej, głównie w tym moim świecie naukowym, który kocham. No, jestem też wykładowcą, mnie zapraszają różne uczelnie, ja nie mogę nie być przygotowany. No i zacząłem łączyć kropki. I mówię, kurczę, a gdyby tak wydarzyło się coś, że wprowadzono by jakieś regulacje. Ja nie mówię, że prohibicję taką pełną, jak która już miała miejsce w Stanach, no bo to już jest utopia, ale jakieś regulacje. I przypadkiem zupełnie natrafiłem wiele, wiele lat temu na badania z The Lancet notabene, to jest ta Biblia, słynna Biblia dla wszystkich psychiatrów, dla terapeutów. Okazało się, że już w 1970 roku w mieście Diadema w Brazylii wprowadzono regulacje nazywane przez niektórych prohibicją. I okazało się, że przez zakazanie dystrybucji alkoholu od 22 do 6 rano o połowę w tym mieście spadły gwałty, ilość gwałtów, morderstw, przestępstw. A dodam tylko jako ciekawostkę, że to było miasto z największym współczynnikiem przestępczości w tym wielkim kraju, jakim jest Brazylia.
24: Wskazuje pan na to, jak alkohol determinuje także części innych systemów naszego życia. Tutaj pan posłużył się tym przykładem SOR-ów, ale w swojej książce też wskazuje w sumie 6 obszarów tej destrukcji, która jest konsekwencją picia. Tak. Zechce pan pokrótce o nich powiedzieć. Skąd też taki wybór? Bo mnie to zastanawiało. Odnosi się to i do ciała, i do duszy, ale także do tego wymiaru takiego przyziemnego, finansowego.
25: Ja dodam tak trochę headline'owo, tak trochę jakbym był jakimś copywriterem. No nie jestem, ale gdzieś tam bawię się słowem, kocham pisać książki. To trochę taka moja pasja się zrobiła. Dodam, że nie tylko piszę o alkoholu. Czekają już na tematy. Jak tylko skończę z tym alkoholem, bo już ta ostatnia książka będzie już taką instrukcją, jak sobie radzić, kiedy już człowiek się władował w to uzależnienie. Na razie mamy alkodestrukcję. Jakbym chciał jednym zdaniem powiedzieć tak króciutko, alkoiluzja, czyli ta pierwsza, gdzie premiera była 1,5 roku temu, była po to, żeby otworzyć oczy na temat alkoholu. Gdzie udowodniłem, że istnieje coś takiego jak sekta alkoholowa. I ona powstała po to, żeby otworzyć oczy. Natomiast alkodestrukcja, miało jej nie być, ale ona powstała po to, żeby tych oczu już nie zamknąć. Ja tam zrobiłem taki rzut z lotu ptaka na różne obszary, gdzie również ten sport jest obecny, niestety z bólem serca, o tym zawsze mówię, bo nie sądziłem, że pisząc o nałogach będę również widział reklamy alkoholowe na stadionach naszych krajowych, co bardzo mnie boli. Tak przy alkodestrukcji wszedłem pod skórę, czyli trochę się pobawiłem. Mam już siwą brodę, mam siwe skronie, jestem dojrzałym facetem po 60 i trochę się pobawiłem, jak w tym francuskim filmie Było sobie życie. No, każdy, kto ma więcej niż 40 lat, wie, że taki film kiedyś powstał i tam się krążyło po organizmie, zwiedzając go od środka. I ja to trochę zrobiłem w tej alkodestrukcji, oczywiście posługując się różnymi...
24: Ale znakomicie ilustrowało to istotę funkcjonowania ludzkiego ciała.
25: I ja to zrobiłem w alkodestrukcji w kontekście alkoholu. Ja powiem szczerze, że ja się tym trochę bawiłem, bo dostępność do badań jest w tej chwili nieprawdopodobna. Mało tego, możliwość weryfikowania tych badań jest czymś cudownym. I ilość tych argumentów, które ja zebrałem w tej alkodestrukcji, na tych różnych jakby poziomach, o których pan wspomniał, ja tylko dodam jedną rzecz. Człowiek zawsze najpierw umiera społecznie. Nie umiera fizycznie. Znaczy fizyczna śmierć, obumieranie organizmu jest kolejnym dopiero etapem. Najpierw przez nałogi, w tym wypadku wspomniany alkohol. Ja też zwracam uwagę na to, jakim językiem się ludzie posługują, bo wydarzyła się niedobra rzecz. Również w przestrzeni takiej lingwistycznej. Mianowicie zwraca się głównie uwagę w przestrzeni medialnej na alkoholizm, a nie na picie alkoholu, a to są zupełnie dwie przestrzenie.
24: A to ja, przepraszam, wejdę panu w słowo i powiem więcej. Mnie na przykład mierdzi i wyklucza się fraza kultura picia, bo mowa jest o kulturze picia w odniesieniu do społeczeństw danych krajów. To nie jest zjawisko, które opisuje w jakiś sposób zespół kulturalnych zachowań.
25: Oczywiście, że nie. Znaczy, to idźmy dalej, skoro już pan dotknął tego słowa, które lubimy, kultura. Jak panu się klei termin Muzeum Wódki? Gdzie muzeum jest...
24: A wie pan, byłem na urodzinach w takim, bo to jest też element takiej atrakcji, to jest taki wabik.
25: Ja to dokładnie opisałem, więc nie będę tutaj dokładnie tego mechanizmu wyjaśniał, tylko powiem, że dla mnie samego było szokiem, jak dotarłem do jakby w ogóle pomysłu, skąd w ogóle się pojawiła się idea, żeby tworzyć Muzeum Wódki. Ja naprawdę myślałem, że to grupa pasjonatów, różnego rodzaju bachanaliów, różnego rodzaju takiej frywolności, również takiej zdrowotnej, no bo przecież kontakt z tą substancją jest totalną destrukcją. I myślałem sobie, że to jacyś wariaci stworzyli muzeum sobie dla siebie samego. Okazuje się, że to jest zupełnie inaczej. Okazuje się, że za Muzeum Wódki stoi Fundacja Polska Wódka, która ma tak kuriozalne zapisy w statucie, gdzie jest mowa o pielęgnowaniu polskiej tradycji. No to, co pan przed chwilą powiedział, kultura w ogóle, ta wódczana jeszcze w czasach szlacheckich, gdzie ja też o tym piszę w książkach, jak pojono chociażby chłopów pańszczyźnianych, gdzie im wypłacano pod zaborami część należności wódą. I to nazwano kulturą, teraz współcześnie. To zniewolenie urosło do rangi, znaczy ja już pomijam aspekt kulturowy, ale przecież my żeśmy sakralizowali etanol, znaczy on dostąpił ołtarzy, więc tutaj naprawdę my możemy o tym mówić z uśmiechem na ustach, ale mi nie jest do śmiechu, a pan wie dlaczego, panie
24: przewodniczący? Ale wie pan, to możemy mieć pretensje też do czasów biblijnych, bo przecież w Kanie Galilejskiej zostało zamienione wodę w wino. To też...
25: Postawmy kropkę i ja coś powiem. Nie damy rady dzisiaj w tym krótkim formacie tego omówić, ale każdy, kto by teraz poczuł ukłucie, zestawiając sobie Boga z alkoholem, niech wejdzie na moją stronę, ponieważ dzięki uprzejmości mojego wydawcy on się zgodził na opracowanie przy moim autorstwie. Ja ten tekst napisałem, opisałem i jest do darmowego pobrania tekst z mojej strony internetowej. Na www.robertrutkowski.pl wisi sobie do pobrania darmowego PDF pod sugestywnym tytułem Bóg nie zamienił wody w truciznę. I to jest dokładnie analiza, ale nie emocjonalna, bo też w Alkoiluzji pisze o czymś takim, że łatwiej będzie to zrozumieć, ten mechanizm człowiekowi, który jest ateistą, ale rozumnym, niż bardzo zatwardziałemu katolikowi.
24: Wrócimy do naszej rozmowy. Robert Rutkowski, psychoterapeuta, pedagog, specjalista terapii uzależnień, jest naszym gościem w niedzielnym magazynie. A teraz informacje TOK FM.
1: Autopromocja.
2: Kochamy sport.
3: Tak mocno, że chcemy więcej.
2: Żyjemy sportem.
3: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
2: Rozmawiamy o sporcie.
3: Tak, że i wy go pokochacie.
2: Jeszcze więcej sportu.
3: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
26: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
27: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
28: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
27: A, no to w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
29: Znów ten ból.
30: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
31: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
30: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 13.20, to są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy po raz drugi w ostatnich dniach zrzucili z dronów żywność i inną pomoc humanitarną mieszkańcom okupowanego przez Rosję miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim, poinformował ukraiński minister spraw wewnętrznych. Ukraińskie władze alarmują, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa 2000 osób, w tym 50 dzieci. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Alerty będą obowiązywać od wieczora. Na koniec sport. Holender Max Verstappen wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugi był prowadzący w klasyfikacji generalnej Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, a niedzielna rywalizacja opóźniła się o 1,5 godziny z powodu deszczu. Kolejne informacje o 13.40.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: To jest niedzielny magazyn TOK FM, a w naszym studiu Robert Rutkowski, psychoterapeuta, pedagog, specjalista terapii uzależnień. Jeszcze raz dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Punktem wyjścia do naszej rozmowy, właściwie jest ich kilka, jest pańska publikacja Alkodestrukcja, która jest kontynuacją Alkoiluzji, ale także, przyznam szczerze, że także pańskie wyjście ponowne do mediów po...
4: rocznej przerwie, tak.
24: Można to nazwać takim medialnym detoksem?
4: Ale absolutnie on był celowy, dlatego że ja mam taką swoją życiową koincydencję, jakie to słowo takie też dziwne się tutaj pojawiło, taką okoliczność, taką życiową, że mam syna 9-letniego, który jest trzecioklasistą i który uprawia sport. Tutaj też nie jest żadną tajemnicą i mogę to też publicznie powiedzieć, że z panem Przemkiem jesteśmy bardzo w kierunku sportu.
24: Zaczadzeni nawet, jak
4: młodzież powiedział. Tak powiedział i kochamy ten sport i na pewno będziemy tego sportu też... Będziemy dbać o niego, będziemy chronić ten sport, chociażby przed nałogami. Natomiast tak, to był detoks celowy, ponieważ byłem trochę zmęczony pisaniem tej pierwszej książki Alkoiluzja i trochę zaskoczony skalą hejtu, jaka na mnie już wtedy spadła z powodu tego, że ośmielam się podnieść rękę na Boga alkoholowego, no bo tak to można nazwać, a ponieważ no, ja już jestem takim człowiekiem, że mnie jest ciężko zniechęcić, a wręcz można mnie zachęcić takim postawieniem tych wszystkich argumentów i zarzutów, postanowiłem jeszcze bardziej drążyć ten wątek i dlatego też powstała ta kolejna książka, Alkodestrukcja.
24: Mhm. Boga alkoholowego, co pan ma na myśli?
4: To, że my bardziej kochamy Boga alkoholowego niż jakiegokolwiek innego, dlatego, że nawet jeżeli by wziąć pewnego rodzaju wartości, którym hołdujemy i bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, no to nie da się służyć dwóm Bogom, dlatego, że mamy Boga katolickiego, chrześcijańskiego, w naszej kulturze bliskiego, jak koszula ciału, gdzie to jest Bóg dobra, bliskości, okazywania emocji, czułości, to się nam kojarzy z Bogiem. Natomiast po drugiej stronie mamy Boga zwanego Bachusem, bo my nawet używamy słowa bachanalia, nie bardzo rozumiemy, co ten termin oznacza. Ja sprawdziłem. Ja specjalnie kupiłem po to książkę Tytusa Liviusza, który opisuje te rytuały w starożytnym Rzymie i dodam tylko tak w skrócie, że bachanaliów zabroniono w starożytnym Rzymie ze względu na ich nieobyczajność. Tam dochodziło do gwałtów, do morderstw, do czegoś niewyobrażalnego, a my uczyniliśmy sobie z tego opilstwa w tamtym okresie kultywowanego odcięcia od rozumu. Czyli mówiąc tak naprawdę mamy Boga naszego, którego część ludzi bardzo mocno kocha, modli się do niego i on pokazuje te takie dobre rzeczy i mamy tego Bachusa, który jest czystym złem, jest otumanieniem, jest odurzeniem. I jak można być na mszy niedzielnej rano, modlić się, wielbić, kochać swojego Boga, a wieczorem upajać się substancją neurotoksyczną, kancerogenną. Krótko mówiąc, to się nie klei. Znaczy, albo służysz temu Bogu, albo temu. Alkohol sensu stricto nie mógł zostać nawet tak przez logikę stworzony przez Boga, przez Jezusa w Kanie Galilejskiej. I ja się temu przyjrzałem i oczywiście wiem, co teraz robię tutaj u pana w audycji, że ruszam coś, co dla niektórych jest świętością. Powiem wprost. Ja poczułem ulgę. Jak dotarłem do dowodów na to, że niemożliwością jest ta narracja, która jest promowana. Dlatego, że ja, bawiąc się słowem, pierwszy raz w życiu natrafiłem na termin, który był dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Polisemia. To jest również dla wielu lingwistów ciekawostka, że ta polisemia istnieje w Biblii. Na czym polega polisemia? Nie wchodząc szczegółowo, bo ja dokładnie ten proces dochodzenia do tego zjawiska opisałem w Alkoiluzji, a później w tym liście otwartym pod tytułem Bóg nie zamienił wody w truciznę, dotarłem do informacji, że w tamtych czasach, wiele tysięcy lat temu, słowo jain, słowo oinos, słowo winum i słowo kamra po aramejsku nie oznaczały tego, co nam się teraz wydaje. Były to terminy, które w zależności od kontekstu oznaczały sok gronowy niesfermentowany i sok gronowy sfermentowany. Czyli mamy w Biblii w różnych miejscach mowę o dwóch różnych produktach. Ciekawostka, prawda?
24: Tak. Wie pan, rodzi się, nie wiem jak nasza wydawczyni na to zareaguje, ale pewna taka pokusa, by nadać naszej rozmowie tytuł do podcastu Jezus nie zamienił wody w wino.
25: Zbyt kochał człowieka, zbyt kochał ludzi, żeby oddając swoje życie w straszliwych męczarniach na krzyżu, żeby on chwilę wcześniej dał substancję człowiekowi, która, uwaga, 2 600 000 ludzi rocznie umiera z powodu kontaktu z alkoholem. To nie ja wymyśliłem. I teraz jakby policzyć wszystkie lata od czasu powstania tego cudu w Kani Galilejskiej, jak policzymy, ile by tych ludzi mogło być, szacując również, że była mniejsza ilość ludzi na planecie Ziemia, to naprawdę trudno zrozumieć, żeby Bóg mógł chcieć dać człowiekowi taką substancję, która po prostu będzie zabijać rodziny, będzie odbierać dzieciństwo dzieciom.
24: Pozwoli pan, że przeniesiemy się teraz...
25: Wracamy do współczesności.
24: Muszę policzyć. 1903 lata w przód. Tak, zakładając...
25: A problem nadal istnieje.
24: Tak. Dlaczego? Bo chciałbym zapytać, czy poprzez pańską nieobecność w mediach dostrzega pan zmianę, i nie chcę powiedzieć kulturową, bo tak jak ustaliliśmy, to się nie klei, te dwa terminy, że w Polsce już nie jest afrontem podczas towarzyskiego spotkania, uroczystości rodzinnej, odmówić wypicia alkoholu. Ba, powiem panu, że rozmawiając z młodymi ludźmi, czyli takimi, którzy wkraczają w wiek dorosłości, oni mają zupełnie inne rozrywki. Gorsze, lepsze nie wartościuje, natomiast alkohol nie jest dla nich tym wabikiem, dla którego warto łamać tabu.
25: Dwa dni temu byłem w jednej z galerii handlowych. Miałem tam być krótko, finalnie byłem dłużej, bo czekałem na naprawę sprzętu. I jadę sobie schodami ruchomymi. Dodam, że ja nie przepadam za galeriami, bo tam jest za duża ilość bodźców. Ale jadę sobie tymi schodami ruchomymi i jedzie koło mnie grupa młodych mężczyzn, którzy mnie zaczepili. Panie Robercie, bo wie pan co, bo chcieliśmy z panem chwilę pogadać. Ja mówię, o co chodzi panowie? No bo my jesteśmy, i ja w tym miejscu no, wykorzystam tę okazję, ich pozdrowię, spod warszawskiej Jabłonny, uczniowie, 16-letni, podzielili się ze mną informacją, że ich informatyk, pan Michał, serwuje im podcasty ze mną. Znaczy, ja się zatrwożyłem, no bo próbowałem sobie uzmysłowić, że jak to, no to jeżeli... Ktoś komuś każe, to jeszcze nauczyciel, słuchać podcastów z jakimś starszym panem, no to przecież jakbym spotkał takiego gościa, gdy ja miałem 16 lat, to ja bym go omijał szerokim łukiem. Natomiast okazało się odwrotnie. Oni mówili rzeczy, które dla mnie no, były zaskakujące. Panie Robercie, bardzo panu dziękujemy za to, co pan mówi w tych podcastach. Te osoby, ci młodzi mężczyźni, 16-letni, a było ich czwórka, była ich czwórka, oni mówili o tym, że oni się bardzo identyfikują z tym, o czym pan przed chwilą powiedział. Znaczy, naprawdę jest dla nas nadzieja, bo oni, ci młodzi ludzie, bardziej rozumieją problem ten alkoholowy niż ich rodzice.
24: Mhm. To być może za kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie będzie pan miał co robić.
25: Wcześniej. Ja bym bardzo sobie tego życzył i życzę tego przede wszystkim wszystkim tym, którzy teraz mają po 15-16 lat, żeby na imprezach tak zwanych nie podchodził do osoby niepijącej ktoś i mówił, czy coś się stało. A czemu pytasz? No bo nie pijesz. Ja wręcz zachęcam do takiej małej prowokacji tych wszystkich, którzy doświadczyli już niepicia przez jakiś okres, nie robią tego, czują różnicę i będąc na takim spotkaniu, do osoby pijącej podeszli i spytali się, czy coś się stało. Bo to ma dużo większe uzasadnienie niż ta wcześniejsza sekwencja. Dlatego, że jeżeli ktoś pije alkohol, wiedząc, jakim jest on szkodliwym środkiem psychoaktywnym, wywołującym bardzo negatywne, nawet krótkoterminowe i długoterminowe szkody, jest dużo bardziej zasadnym podejść i powiedzieć, słuchaj, czy mogę ci jakoś pomóc? A dlaczego tak mi to mówisz? No bo widzę, że sięgasz po alkohol, więc mamy odwrotną sytuację i to nie jest fanaberia. Ja naprawdę nie zwariowałem. Jestem dość wnikliwym analitykiem tej współczesności i skoro pan to też tutaj w tej rozmowie przywołał, to znaczy, że nie zwariowałem.
24: Przypominając sobie, jak wyglądała Polska w momencie zmian ustrojowych, rodzącej się inicjatywy prywatnej, także kwitnącego życia społeczno-kulturalnego, mam na myśli puby, kluby i tak dalej, no tak właściwie fundamentem istnienia takiego klubu była koncesja na alkohol. Zwrócił pan uwagę, że... Bo chciałbym, żebyśmy też o tej dobrej stronie pomówili, że jest coraz więcej miejsc, gdzie przychodzą młodzi ludzie w założeniu, że miejsce, do którego idą, alkoholu nie sprzedaje.
25: Ja się dowiedziałem o istnieniu takiego terminu jak mocktail bar od mojego klienta, który mieszka w Nowym Jorku. I on mi opowiadał o tym, ja nie znałem tego terminu. Mocktail bary to są zwykłe bary, w których są wszystkiego rodzaju...
24: Antonim do koktajl baru, tak?
25: Absolutny. Taki, no, to jest termin przeciwstawny, czyli antonim, gdzie jest wszystko to samo, co w każdym barze. Nawet nazwy drinków są identyczne, tylko że tam nie ma, tam jest zero etanolu. Znaczy nie ma nic etanolu. Znaczy, i ci ludzie naprawdę świetnie funkcjonują. I tych miejsc powstaje mnóstwo. Wiem, że są w Amsterdamie, wiem, że są w Paryżu, są w Londynie. I też jestem dumny z tego faktu. Nie będę tutaj wrzucał kamyczka do ogródka, wręcz odwrotnie powiem, że ilość, wybór w polskich knajpach, kart z produktami bezalkoholowymi, winami bezalkoholowymi jest dużo większy na przykład niż na południu Europy, gdzie ja w Atenach prosząc, tak trochę prowokacyjnie, bo ja, znaczy dla mnie te produkty bezalkoholowe mogą nie istnieć, bo ja się upajam na przykład sokiem z granatów. My w mojej rodzinie pijemy toasty sokiem z granatów i to nie musi być nalane z butelki przypominającej, będącej również podobną do butelki wina, bo tak naprawdę te dobroczynne wszystkie właściwości, o których się mówiło kiedyś w kontekście czerwonego wina, to ma sok winogronowy. Dlatego, że niepotrzebna jest obróbka fermentacyjna, żeby uzyskać wszystkie te polifenole, te wszystkie składniki bardzo korzystnie wpływające na organizm ludzki.
24: Nie do pana mam te pretensje, ale mam pretensje do tego, że my mówiąc o alkoholu uwrażliwiamy odbiorców, w tym wypadku naszych słuchaczy, na to, co nadużywanie tej substancji może przynieść. Ale zdecydowanie rzadziej, nie wiem, czy się pan zgodzi, mówimy o oczywistych benefitach niepicia, które być może byłyby zanętą dużo ciekawszą niż tylko ta groźba, która czyha za rogiem, źle śpisz, będziesz miał kłopoty z wątrobą. Notabene to jest fakt, biorąc pod uwagę, to pan poza na ofie powiedział o liczbie transplantacji, które wynikają, są konsekwencją picia alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Może warto przedstawiać ten świat, który jest inny wskutek niepicia niż picia.
25: Tutaj też się pojawiło słowo, które jest trochę takim sygnałem ostrzegawczym, że to dotyczy nas wszystkich, że my wszyscy czasami się potykamy o słowa. Tym słowem, o które się potykamy, jest nadużywanie. No nie ma tego terminu w kontekście opioidów, nie ma tego terminu w kontekście kokainy, znaczy nie ma tego terminu w kontekście narkotyków, mefedronu.
24: Bo przez to przyjmujemy założenie, że można używać, a nie można nadużywać,
25: no nie,
24: tak?
25: Znaczy, i teraz będzie cytat mądrej głowy z mądrego źródła, The Lancet, od 1823 roku. To pismo weryfikuje wszystkie nagrody Nobla z dziedziny medycyny. 26 lat trwały te badania, opublikowane w 2017 roku. Tam jest jedno zdanie, jeden cytat. Jedyna bezpieczna ilość alkoholu to jest całkowite zero. I to powstało w 2000, to zostało opublikowane w 2017 roku. Ja pamiętam dokładnie ten wieczór, później to naprawdę też w książce o tym dokładnie piszę.
24: Wzniósł pan wtedy toast sokiem, znaczy, ja w ogóle z granatów,
25: nawet,
24: tak?
25: Znaczy wykazałem się wielką naiwnością. Moja żona, która jest doktorem dietetyki, my siedzimy trochę w tych sprawach takich naukowych, jesteśmy takimi głupkami naukowymi. Ja się pasjonuję trochę nauką. Joanna bardziej zawodowo. I ja mówię, Aśka, słuchaj, znika problem. No bo jeżeli się ludzie dowiedzą, że to jest tak świństwo kancerogenne, no to po prostu nie będzie problemu. Oczywiście jest inaczej, to trochę czasu potrzebujemy, bo jakby następuje ten dysonans poznawczy, odrzucenie tego wszystkiego i ból, który ludzie odczuwają z faktem, że wiedza jest procesem śmiercionośnym, ponieważ musimy uśmiercić to wszystko, to co wcześniej na ten temat wiedzieliśmy, tak jest z alkoholem. I dochodzi do tego, że my współcześnie nie przyjmujemy tego faktu, że alkohol jest tym, czym de facto jest. Jest środkiem zmieniającym świadomość, nieprawdopodobnie szybko uzależniającym, który no dzisiaj, tylko dzisiaj, mamy niedzielę. Jednego dnia w Polsce umiera 110 Polaków z powodu tylko kontaktu z alkoholem. I teraz uwaga. To nadużywanie sugeruje, że jest jakaś ilość bezpieczna. Nie, nie ma. Każda ilość może generować duplikację uszkodzeń DNA. I również w tym raporcie jest napisane takie zdanie, że jedna lampka wypita do kolacji, wina, jedno piwo wypite do obiadu może uruchomić coś, co się nazywa duplikacją uszkodzeń DNA. To jest ewidentnie, no Cancer Research UK to opublikował. Ja, ponieważ no jestem pisarzem, jak już żeśmy ustalili, i piszę książki z tego obszaru, ja tego nie mogę nie wiedzieć. Natomiast bardzo bym chciał, żeby o tym wiedzieli, uwaga, przede wszystkim lekarze, bo nie wszyscy lekarze jeszcze przyjęli tę informację, że alkohol jest kancerogenem, uwaga, grupy pierwszej. I to, co chciałem spuentować. To, że jest kancerogenem grupy pierwszej, to już wiemy obok azbestu, to wiemy już od 1988 roku. W 2017 roku dowiadujemy się o tym, że jedyna ilość to jest zero. Mamy 2017 rok. W którym roku WHO ogłosiło to, że alkohol jest, jedyna ilość to jest zero bezpieczna? W 2023. Ile lat musiało minąć, żeby przeprocesować i upublicznić, że te wszystkie ilości, tam jednostki dla mężczyzny, kobiety, to możemy tak naprawdę wyrzucić na śmietnik.
24: Bardzo panu dziękuję. Zapowiadając to niejako w oparciu o jeden z wątków, który pan poruszył, kolejną rozmowę, gdzie będziemy mówić o zbliżającym się tygodniu noblowskim. Zresztą Robert Drutkowski był z nami, psychoterapeuta, pedagog, specjalista terapii uzależnień, autor książek, między innymi Alkoiluzji oraz Alkodestrukcji. Kłaniam się, dobrej niedzieli.
25: Bardzo dziękuję.
24: 13.38, czas na informacje TOK FM.
0: Autopromocja.
6: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy was na wyspy o dwóch nazwach, zależnie z której strony historii na nie spojrzeć. Ja zaproszę na Falklandy, wyspy, które są dzisiaj pod kontrolą Wielkiej Brytanii, choć leżą u wybrzeży Argentyny.
7: Ja dla kontrastu zapraszam na Malwiny, które są sercem argentyńskiej tożsamości narodowej, bo Malvinas son Argentinas.
6: Historia z końca świata, która bardzo wiele o tym świecie mówi. W Globalnym Popołudniu dziś, tuż po godzinie 16. Zapraszamy. Krzysztof Story
7: i Doma Matejko.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec Friedricha Merca i apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Jutro odbędą się wybory do parlamentu kanadyjskiej prowincji Quebec. Ośrodki badawcze szacowały w minionych tygodniach, że do parlamentu wejdzie 5 partii, a najwięcej miejsc może uzyskać separatystyczna partia quebecka, która już zapowiedziała, że przeprowadzi konsultację.

0: lekko mgliste, ale dość precyzyjne pojęcie o tym, kto został uhonorowany. Ja nie mówię o przeciekach, ale rozumiem, że te grupy, te gremia są przygotowane na to, że zostanie nagrodzony ten, a nie inny.
1: Tak, Uniwersytet Warszawski to 25 wydziałów i te nagrody naukowe, czyli początek Tygodnia Noblowskiego, bo w poniedziałek, czyli już jutro, poznamy laureatów, tak, Nobla z medycyny. Formalnie się to nazywa Nagroda Nobla z medycyny lub fizjologii. We wtorek natomiast fizyka, w środę chemia, a później literatura we czwartek, w piątek pokojowa Nagroda Nobla, przyznawana przez Norweski Komitet Noblowski, czyli z Oslo. I w poniedziałek kolejny, taka dodatkowa Nagroda Nobla, która pojawiła się w latach 60. Fundacja Noblowska zgodziła się na to, żeby dołączyć kolejną nagrodę. To jest Nagroda Nobla z ekonomii, czyli formalnie się to nazywa Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Także taki najświeższy Nobel i to jest w poniedziałek, czyli szósty dzień takiego Tygodnia Noblowskiego.
0: A która z tych kategorii cieszy się największym zainteresowaniem, jeśli ma pan taką wiedzę?
1: Myślę, że największe zainteresowanie, czy największe przełożenie na nasze życie codzienne ma oczywiście Nobel z medycyny. No bo każdy z nas dba o swoje zdrowie, myśli o swoim zdrowiu.
0: Jeśli nie, to kiedyś będzie musiał o to zadbać.
1: No bo niestety tak. Natomiast też duże zainteresowanie budzi Nagroda Nobla z fizyki. To fizyka w jakiś sposób zawsze pobudza naszą wyobraźnię. Było kilka nagród Nobla z astronomii. Astronomia szczególnie pobudza tę wyobraźnię. No i oczywiście literatura. Pamiętam, kiedy organizowaliśmy po raz pierwszy Tydzień Noblowski, to był 2019 rok. Mieliśmy szczęście, bo akurat wtedy tego roku ogłoszono Nagrodę Nobla z dziedziny literatury i zdobyła ją Olga Tokarczuk. Zdobyła ją za rok 2018, natomiast zostało to ogłoszone w 2019, także mieliśmy szczęście początkującego i wtedy rzeczywiście ogromne zainteresowanie mediów było tą nagrodą.
0: A czy to nie jest tak, że właśnie w Polsce interesujemy się przede wszystkim tymi kategoriami i tymi dziedzinami, w których mieliśmy swoich laureatów i to z nami zostaje na kolejne lata?
1: Trudno mi powiedzieć, czy to jest tak, że akurat się interesujemy. Oczywiście, że interesujemy się tym, gdzie te nagrody się pojawiły, ale myślę, że bardziej się interesujemy tymi nagrodami, które mają przełożenie na nasze życie, które sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Bo jak sobie patrzymy teraz na różne wskazania dotyczące, kto może dostać Nagrodę Nobla, no to z fizyki widzimy, że to są naukowcy, których badania czy prace przełożyły się na to, że ekrany, w których korzystamy teraz, są w technologii OLED. Znowu w medycynie mówi się o badaniach nad hormonem GLP-1, które to badania przyczyniły się do zbudowania czy stworzenia leku Ozempic, który jest wszystkim znany.
0: Wszystko to ma związek z tym, czym żyjemy na co dzień.
1: Tak, tak. Jeżeli coś się przekłada na nasze codzienne życie, no to wtedy oczywiście to pobudza naszą wyobraźnię i tym się bardzo interesujemy. Naturalnym tematem jest literatura oczywiście. Natomiast również pokojowa Nagroda Nobla, też wielokrotnie w ostatnich latach to wskazania były na wschód, na to, co się dzieje w Rosji. Także no to nas też bezpośrednio dotyka. Także myślę, że to przede wszystkim jest ten link taki nasze życie codzienne.
0: Wie pan, już tak, nie wiem, czym wolno się naigrywać, kiedy o tak poważnych sprawach mówimy. Jest też wyczekiwanie, kiedy w końcu Donald Trump sam sobie weźmie tę nagrodę, tę pokojową. No,
1: tak, oczywiście, patrzymy.
0: Nie zostanie mu przyznana, żeby było jasne.
1: Tak, oczywiście, czekamy z niecierpliwością. No, zobaczymy, co się wydarzy. Donald Trump zaskakuje nas wszystkich. Zobaczymy, co będzie teraz w najbliższym tygodniu.
0: Ja znów tutaj być może popełniam gafę, swego rodzaju świętokradztwo, by rzeczy ważne, w rzeczach ważnych posługiwać się językiem młodzieżowym, ale niech mi pan wierzy, mimo blisko 50 lat na karku, ja się jaram tym Noblem, tak jak niektórzy jarają się Oscarami, bo myślę, i to chyba dobrze, to wydarzenie nam się komercjalizuje, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa.
1: Tak. Ja myślę, że w ogóle w dzisiejszych czasach potrzebujemy autorytetów. Nauka jest takim jednym z ostatnich autorytetów, który jest trudno podważalny. Nawet oszuści internetowi podszywają się pod naukowców.

0: To znaczy, że jest to jakaś wartość. I teraz ta wieloletnia komunikacja...
1: Ale przepraszam bardzo, to jest ostatni segment, który pokryty jest taką patyną, jest taki nieprzystępny. Nie wiem, czy pan wie, o co chodzi.
0: Tak, no.
1: Żeby zanęcić młodych ludzi, to trzeba im stworzyć jakiś event, nawet jeśli dotyczy on sprawy bardzo istotnej.
0: Oczywiście. I właśnie takie wydarzenie ogólnoświatowe, nagroda, która jest zwieńczeniem czyjejś kariery wieloletniej. No, widzimy takich herosów, tak? Widzimy herosów w piłce nożnej, w sporcie, widzimy właśnie na Oscarach, no i widzimy również w nauce. I to jest niesamowite.
1: Mało tego, wie pan co, tak sobie teraz wyobrażam, sorry, że wchodzę w słowo, chciałbym odpalić sobie, nie wiem, medium społecznościowe, niech będzie Instagram i natychmiast po ogłoszeniu takiego laureata znaleźć jego konto i po prostu za nim podążać. No, i to jest możliwe współcześnie.
0: Tak, jest to możliwe, oczywiście. A my staramy się wytłumaczyć te zawiłości związane z tymi badaniami, bo niektóre badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna, więc te pierwsze 3 dni nasi naukowcy robią bardzo dobrą i ciężką pracę, tłumacząc, o co chodzi. Później jeszcze jest 4. dzień naukowy, czyli ekonomia. To są takie dni, kiedy rzeczywiście trzeba troszkę wytłumaczyć, o co chodzi w tych badaniach, dlaczego to jest ważne, co takiego dzięki tym badaniom mamy i co ci ludzie osiągnęli. Także fajnie jest, że Komitet Noblowski jednak trzyma tę patynę, o której pan powiedział, i nie pauperyzuje tej wiedzy i tej nagrody. Ona jest w ściśle określonej procedurze, od lat tej samej. Na przykład godzina ogłoszenia Nagrody Nobla z każdej z dziedzin jest znana od lat. Mniej więcej jest ta sama, różni się o kilka minut. Co roku jest to zawsze pierwszy poniedziałek października i później kolejne dni. Zawsze o tej samej godzinie, zawsze w tym samym miejscu. No, ten cały proces jest taki bardzo ustandaryzowany i właśnie taki noblowski.
1: Nie wiem, czy to, o czym myślę, jest pauperyzacją, natomiast ja sobie wyobrażam, że idziemy z tym dalej. Nie wiem. Każda szkoła ogłasza tydzień noblowski i w obrębie swoich przedmiotów wykładanych, nawet w szkole, w wyższych klasach szkoły podstawowej, dotyka właśnie nagród noblowskich. W ten sposób tłumaczy świat, czy to na biologii, czy na chemii, czy na fizyce.
0: Leje miód pan na moje serce, ponieważ od wielu lat mamy taki projekt przy Tygodniu Noblowskim, szkoły partnerskiej. Zapraszamy szkoły, które oglądają transmisję z naszego studia, uczestniczą w lekcjach, przygotowanych przez naszych specjalistów lekcjach. My w ciągu dnia, kiedy jest już ogłoszony laureat, przygotowujemy skrypty, scenariusze lekcji i krótki film, który jest dostępny następnego dnia rano. Czyli jak ktoś chce zrobić lekcję z biologii na temat medycyny, to we wtorek rano ma już komplet materiałów przygotowany przez nasz zespół i codziennie jest to na naszej stronie internetowej. Tutaj podam adres cwid.uw.edu.pl.
1: Proszę powtórzyć.
0: cwid.uw.edu.pl. To jest Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, organizator Tygodnia Noblowskiego. Tam są nieodpłatnie dostępne te materiały, a zapraszamy wszystkie szkoły do uczestniczenia w programie partnerskim. Wtedy przesyłamy jeszcze dodatkowe materiały, podziękowania dla nauczycieli. Także tych szkół jest już prawie 500 z całego kraju, które uczestniczyły bądź uczestniczą w Tygodniu Noblowskim. I to są szkoły zarówno podstawowe, jak i średnie. I te materiały są na różnych poziomach trudności.
1: Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał ten tydzień na miejscu organizowany przez was? Do kogo jest to skierowana impreza? Kto może na nią przybyć? Jak to wygląda z logistycznego punktu widzenia?
0: My organizujemy transmisję z naszego studia noblowskiego codziennie. Jutro o 11:20 wchodzimy na antenie na kanale YouTube.
1: Ale macie zaproszonych gości, jest widownia.
0: Zapraszamy dziennikarzy, którzy uczestniczą w takim... To jest takie centrum prasowe i dziennikarze przychodzą. Później rozmawiają z naszymi ekspertami, przygotowują materiały, więc na miejscu jest to wydarzenie adresowane dla dziennikarzy, którzy później przygotowują materiały i rozgłaszają to wszystko w swoich kanałach, w swoich rozgłośniach czy w swoich tytułach. Natomiast dla wszystkich zainteresowanych mamy transmisję, w której wspólnie przygotowujemy się do transmisji noblowskiej, później puszczamy transmisję noblowską, którą tłumaczymy symultanicznie od razu ten wykład, który jest taki mikrowykład po ogłoszeniu laureata, bądź laureatów, laureatki. Później natomiast nasi eksperci, nasi naukowcy z poszczególnych dziedzin tłumaczą krótko na temat... tłumaczą, czego dotyczyło właśnie co nagrodzone osiągnięcie. Także już jutro 4 naukowców z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego Warszawskiego będzie tłumaczyła dla Państwa właśnie co nagrodzone osiągnięcie w dziedzinie medycyny lub fizjologii.
1: Pan stoi na straży, jak słyszę, tego, by Tydzień Noblowski, w ogóle ta nagroda, nie uległa takiej postępującej komercjalizacji, ale wie pan, że w wielu krajach są przeprowadzane też bukmacherskie zakłady na to, kto zwycięży, są faworyci, no, te notowania w oparciu o coś powstają, prawda? Czy jak to się odbywa? Są przecieki, jest żelazna grupa, która typowana jest do tego, że tę nagrodę dostanie? Jak to wygląda w praktyce?
0: W praktyce wygląda to w ten sposób, że mamy cztery dziedziny naukowe, czyli medycyna, fizyka, chemia, ekonomia, i typowania są realizowane, czy są wskazywane przez liczbę cytowań, po prostu cytowań naukowych. Jeżeli ktoś ma dużo cytowań, no to im więcej cytowań...
1: Tym... Ale to nie jest jedyne kryterium, prawda?
0: Nie, to nie jest jedyne kryterium. Nie wiemy dokładnie, jakimi kryteriami kieruje się Komitet Noblowski. Procedura jest taka, że są zgłaszani kandydaci od do stycznia danego roku, od września do stycznia, czyli od roku poprzedniego do stycznia danego roku. Później są oni weryfikowani przez specjalistów już z Komitetu Noblowskiego, a później są, już jest krótka lista i są głosowania. To wszystko jest oczywiście tajne. Nominacje są tajne przez 50 lat. Sprawdzałem kilka dni temu. Jeszcze nie było z 76 roku nominacji, natomiast z 75 były. Było, na pewno był typowany Tadeusz Różewicz, znany nam poeta, ale był też Włodzimierz Kołos, fizyk. Także był też Gabriel Marquez nominowany po raz pierwszy w 75 roku. Dostał Nobla w 82. Więc te nominacje są tajne przez 50 lat i po 50 latach są ujawniane. Raczej nie ma przecieków, my nie wiemy nic, kierujemy się w swoich wskazaniach, myśleniu, kto mógłby dostać, przez tę liczbę cytowań. Natomiast jeżeli chodzi o te nagrody pozanaukowe dwie, czyli pokojową Nagrodę Nobla i Nagrodę Nobla z literatury, no tutaj specjaliści mogą nam doradzić, czy powiedzieć, kto może dostać Nagrodę Nobla. Ja bym na przykład chciał, żeby w tym roku dostała San Xiu, czyli Chinka, literatka chińska, która pokazuje nam kulturę Chin.
1: Czytam, główna faworytka bukmacherów od kilku lat.
0: No właśnie, no ale też wielu jest faworytów. Mamy Murakamiego, mamy Margaret Atwood. To są tacy żelaźni kandydaci od lat na literackiego Nobla. Natomiast ona pokazuje kulturę Chin taką normalną kulturę. To jest ogromny kraj, ogromny naród, a my ich postrzegamy jako kraj przez pryzmat praw człowieka, czy jakiejś, nie wiem, jakiejś wojny. Natomiast tutaj ona pokazuje normalną kulturę ogromnego społeczeństwa.
1: Proszę powiedzieć, jako organizatorzy tego Dnia Noblowskiego zerkacie, jak w innych krajach przebiegają imprezy towarzyszące, czy też sami staracie się z roku na rok ulepszać te imprezy, wsłuchiwać się w głos, czy to dziennikarzy, czy odbiorców później, którzy za pośrednictwem dziennikarzy informacje na ten temat zdobywają. A może to od nas ktoś ściąga i podglądając, jak to w Polsce wygląda, zdecydował się zorganizować takie obchody Tygodnia Noblowskiego u siebie w kraju?
0: Pamiętam naszą współpracę z Fundacją Noblowską. Parę lat temu zapraszaliśmy jednego z noblistów do Polski. We współpracy to był taki przyjazd organizowany przez Fundację Noblowską, więc mieliśmy duży kontakt z ludźmi z Fundacji Noblowskiej i oni byli zdziwieni tym, że my organizujemy właśnie w czasie, kiedy są ogłaszani laureaci Nagrody Nobla, ponieważ w Szwecji czy Wielkiej Brytanii to nie ten moment jest najbardziej celebrowany, tylko moment, kiedy są wręczane dyplomy, i czyli początek grudnia, wtedy, kiedy jest wielka uroczystość, jest wręczany ten medal noblowski. Natomiast my poszliśmy według innego klucza. Na co dzień zajmujemy się komunikacją nauki i trudno jest zainteresować media nauką. Natomiast jest jeden tydzień w roku, kiedy to media są zainteresowane nauką i to jest właśnie ten tydzień. Więc wymyśliliśmy takie rozwiązanie, w którym to dostarczymy dziennikarzom tych informacji, których najbardziej potrzebują na temat nauki, po to właśnie, żeby budować wizerunek naukowców, nauki, żeby popularyzować naukę, popularyzować badania, które są realizowane również na Uniwersytecie Warszawskim. Stąd też pomysł na Tydzień Noblowski. I pamiętam zdziwienie ludzi z Fundacji Noblowskiej, że no, rzeczywiście byli zaskoczeni, że w październiku takie wydarzenie jest realizowane, a nie w grudniu. Także to jest nasza taka inicjatywa na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Której serdecznie i panu, i wszystkim stojącym za tym przedsięwzięciem gratuluję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zbliża się 13.58. Od razu spieszę z informacją, że my na bieżąco będziemy śledzić Tydzień Noblowski na naszej antenie. Proszę uważnie wsłuchiwać się w to, co wybrzmiewa na naszej antenie. Naszym gościem był Jacek Stolcman. Dziękuję panu bardzo raz jeszcze. Kierownik Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, organizator Tygodnia Noblowskiego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Szanowni państwo, teraz informacje TOK FM, a po nich życie w zdrowiu. I przeniosę się. Nie mam zdolności bilokacyjnych, natomiast byłem wcześniej i nagrałem rozmowę z doktorem Michałem Diaczyńskim, ordynatorem, a także, a może inaczej, chirurgiem ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie, który za zgodą dyrekcji swojej placówki zaprosił mnie do sali operacyjnej, gdzie z udziałem urządzenia robotycznego przeprowadził zabieg. Jak to wygląda, w jaki sposób nauka, o co też możemy do nauki sięgnąć, idzie w sukurs wiedzy, postępowi, też jak my, ludzie, jesteśmy tego beneficjentami. Proszę posłuchać, to już po informacjach.
2: Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Kolejny atak Rosjan na ukraińską stolicę, tym razem celem był Most Północny. Kolejny atak hakerski, tym razem celem było biuro podróży. U nas pytanie o bezpieczeństwo w sieci. Medyczka z Mazowsza stanie przed sądem po decyzji lekarki o transporcie pacjentki z koronawirusem do innego szpitala. Minutę temu minęła 14. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła na mosty w Dnieprze, w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię Mostu Północnego, a dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec Friedricha Merca i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
16: To kolejny ostrzał mostów na przestrzeni ostatnich dni. Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki. Marcin Starzec, TOG FM.
15: No, o tej sytuacji więcej piszemy na togfm.pl. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
9: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
15: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Na serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Lekarka oskarżona w związku ze śmiercią zakażonej koronawirusem pielęgniarki stanie w listopadzie przed sądem. Medyczka zdecydowała o przewiezieniu chorej pracownicy szpitala z ostrą niewydolnością oddechową do kliniki w Warszawie karetką bez odpowiedniej aparatury medycznej. Problem z chorą zaczął się w trakcie trwającego 50 minut transportu z Kozienic do Warszawy, kiedy 59-latka dotarła do kliniki MSWiA. Od razu podjęto reanimację, która trwała godzinę. Kobieta jednak zmarła. Niedługo po zdarzeniu zawiadomienie do prokuratury złożył zastępca dyrektora do spraw medycznych warszawskiej kliniki. Materiały dla lekarzy, warsztaty dla rodziców i szkolenia dla pedagogów. Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika w Krakowie ruszył z kolejną odsłoną kampanii edukacyjnej dotyczącej FASD. Projekt ma pomóc we wczesnym rozpoznaniu i wsparciu dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, mówi psycholog Katarzyna Kowalska.
10: Badania pokazują, że im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i im wcześniej zostaną wdrożone działania terapeutyczne, tym mamy lepsze rokowania i naprawdę dziecko może bardzo fajnie sobie funkcjonować.
15: A zapisy na szkolenia odbywają się przez stronę Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika. Tam też są materiały edukacyjne. Rekordowe 500 prelegentów i panelistów ma pojawić się na tegorocznych 13 Igrzyskach Wolności w Łodzi. Chodzi o polityków, naukowców, działaczy społecznych czy artystów, którzy rozmawiać mają o problemach świata XXI wieku. Kto między innymi pojawi się na tym wydarzeniu? O tym Bartosz Kądziołka.
17: Na Igrzyska po raz pierwszy przyjechać ma między innymi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, mówi organizator Błażej Lenkowski.
18: Bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, bardzo ważne wydarzenie dla Polski i dla Igrzysk, że osoba o takiej randze postanowiła przyjechać na naszą konferencję.
17: Wśród prelegentów ma być m.in. izraelski pisarz Edgar Keret, Brytyjczyk Salman Rushdie, od lat typowany do literackiej Nagrody Nobla, czy osoby, które znamy z telewizyjnych ekranów.
18: Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski. Będzie bardzo wartościowa dyskusja na temat Wajdy. Mamy teraz rok Wajdy. W tej dyskusji wystąpi Agnieszka Holland, Grażyna Tormiska, Paweł Maślonow.
17: 23 października trzydniowe Igrzyska otworzyć ma szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
15: A na koniec sport. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pausował za żółte kartki.
19: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
15: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie. Tam o 17.30 trening, a mecz jutro o 20.45. Kolejne informacje w TOK FM o 14.20 poprowadzi Sylwia Hreczańska. Ja dziękuję za wspólny poranek i zapraszam na pogodę. Od 17 stopni dziś w Białymstoku, przez 19 w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Warszawie, 20 w Lublinie i we Wrocławiu, 21 w Krakowie i Rzeszowie, do 22 w Katowicach. W dzień przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu, ale nie ze studia w Warszawie. Jestem teraz, jest to środek tygodnia w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Dostaliśmy zaproszenie do tej placówki ze strony doktora Michała Diaczyńskiego, chirurga, który chce nam pokazać, jak przebiega planowanie zabiegu, jego realizacja, a później podsumowanie z udziałem nowoczesnego sprzętu. To już nie tylko ręce chirurga i jego oko, to także technologia, która idzie w sukurs. Szpital Śląski korzysta z robota Versius, który jest w stanie wykonywać, albo inaczej, pomagać wykonywać skomplikowane operacje chirurgiczne tak na poziomie onkologii, jak i prostych zabiegów. O, wydaje się prostych, ale w istocie tak w ogóle nie jest. Ja już więcej nie zajmuję czasu, bo chciałbym, żeby pan doktor zabrał głos. Dzień dobry, panie doktorze.
20: Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam państwa.
1: Jesteśmy w pańskim gabinecie już za chwilę, a jest wcześnie rano. Przeprowadzi pan odprawę dla zespołu, z którym będzie przeprowadzał pan dzisiejsze zabiegi. I może najpierw o tej technologii, bo też tyleż pan, co Versius jest pretekstem do tego, byśmy waszą placówkę odwiedzili. Czym jest ta nowa technologia? Od jak dawna z niej korzystacie i w jaki sposób ona wpływa przede wszystkim na przebieg, krótkotrwałość zabiegów, a także ich precyzję?
20: Przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i wracając do pana pytania. Prostując przede wszystkim jedną rzecz, jest to narzędzie robotyczne. To nie jest robot, który wykonuje samodzielnie procedury operacyjne, tylko jest jak gdyby przedłużeniem ramienia chirurga, jego myśli i doświadczenia. Natomiast tak, dzisiaj mamy zaplanowanych...
1: Czyli przepraszam, panie doktorze, od razu wyjaśniajmy. Nawet to uproszczenie, które się pojawia w tej medycznej retoryce, wymaga wyjaśnień. To jest tak jak, nie wiem, z samochodem. To nie jest jednostka autonomiczna, która jedzie bez udziału kierowcy, to jest jednostka, którą można się poruszać, ale potrzebny jest do tego wykwalifikowany prowadzący.
20: Jest to trafione w punkt, tak jak pan redaktor powiedział. Nie jest to autonomiczna jednostka, tylko jest ona kierowana ręką chirurga. I na pewno musi to być kierowane przez chirurga doświadczonego, który ma doświadczenie zarówno w chirurgii otwartej, jak i w chirurgii laparoskopowej. Jest to jak gdyby dopełnienie możliwości operatywy. To narzędzie robotyczne pozwala nam precyzyjnie, eliminując niedoskonałość ludzkiej ręki, działać w polu operacyjnym. Eliminujemy drżenia, możemy wykonywać bardzo precyzyjne manipulacje na tkankach za pomocą zaawansowanej techniki.
1: Tak. Dlaczego w ogóle chcemy o tym mówić? Bo mam nadzieję, że państwo też odbierają to, że audycja ma charakter popularyzatorski, że mówimy o czymś, co jest absolutnym nowum, że właściwie bez tej technologii być może nie ma współczesnej medycyny. Pan się z tym zgadza?
20: Nie do końca, natomiast na pewno, żeby iść zgodnie z duchem czasu, musimy wykorzystywać najnowocześniejszą technologię, jak również musimy zapewnić naszym pacjentom możliwość wykonywania procedur nowoczesnym sprzętem zgodnie z duchem czasu. Pacjent z szpitala powiatowego, w którym się znajdujemy, nie może być pacjentem gorszej jakości, gorszego sortu, nie może poszukiwać nowoczesnych metod leczenia w jednostkach odległych. Także to dzięki temu, że zdobyliśmy ten sprzęt i możemy go wykorzystywać, pozwala tym pacjentom mieć nowoczesną medycynę na wyciągnięcie ręki.
1: Za chwilkę poproszę pana, by przybliżył pan szczegóły dzisiejszych zabiegów, których będziemy świadkami, za co bardzo dziękuję. Natomiast to jeszcze jedna rzecz. Ktoś, kto zatrzymał się w śledzeniu medycyny, nie wiem, 2-3 dekady temu, pamięta, że operacja, jeśli chodzi o jamę brzuszną, wiązała się po pierwsze z rozległymi cięciami, po drugie z bardzo inwazyjną metodą wykonywania klu zabiegu, a później z długotrwałą rehabilitacją, no bo przecież im większa inwazja, tym dłuższy czas, już teraz uproszczę, dochodzenia do siebie.
20: Zgadzam się z panem redaktorem. Nowoczesna medycyna, nowoczesna chirurgia rozpoczęła się z erą laparoskopii, a obecnie z erą robotyki. Pacjent zdecydowanie dzięki temu skraca pobyt, przede wszystkim też ma mniejszy uraz okooperacyjny, jak również już choćby w wynikach badań laboratoryjnych widzimy, że odpowiedź zapalna po metodach małoinwazyjnych jest zdecydowanie niższa i to też jest z korzyścią dla pacjentów. Ten pacjent szybciej się uruchamia. Jest to szczególnie bardzo istotne u pacjentów w wieku podeszłym. Mamy ich coraz więcej, a to, że operujemy ich małoinwazyjnie, zabezpiecza nas przed powikłaniami po zabiegu operacyjnym.
1: Panie doktorze, proszę zamknąć oczy i powiedzieć, jeśli to nie jest naruszenie pańskiej prywatności, od jak dawna zajmuje się pan praktyką?
20: Ja już w zawodzie chirurga jestem od 30 lat.
1: I przypomina sobie pan, stąd prosiłem o zamknięcie oczu, jak wyglądała sala zabiegowa 3 dekady wstecz?
20: To oczywiście, panie redaktorze. No to jest... Ja bym to porównał do podróży kosmicznej. Od momentu, kiedy posługiwaliśmy się tylko skalpelem, elektrokoagulacją, potem była era haków automatycznych, nowoczesnej energii, potem laparoskopia, a obecnie już robot.
1: Tak. To teraz, nim przejdzie pan na odprawę, proszę powiedzieć, z jakiego rodzaju operacjami, zabiegami będziemy mieli dziś do czynienia. Ilu ma pan pacjentów? W ilu przypadkach użyje pan nowoczesnej technologii?
20: W dniu dzisiejszym mamy zaplanowanych 8 zabiegów. Wykorzystujemy niestety, jesteśmy ograniczeni salą operacyjną, bo korzystamy tylko z jednej operacji, znaczy z jednej sali operacyjnej. Natomiast w planach mamy 2 zabiegi robotyczne. Będzie to fundoplikacja u 40-letniego pacjenta ze stwierdzonym refluksem przełykowo-żołądkowym, ze stwierdzoną przepukliną rozworu przełykowego, jak również będziemy wykonywali cholecystektomię metodą robotyczną u młodego pacjenta.
1: Proszę przybliżyć te terminy, co oznaczają te poszczególne działania w polu operacyjnym.
20: Fundoplikacja polega na, może inaczej, zabieg fundoplikacji z plastyką rozworu przełykowego, bo to tak należy podejść do tego zabiegu, polega na wypreparowaniu brzusznej części przełyku, uwolnienia najczęściej na żołądka, a następnie na specjalnej sondzie kalibracyjnej, którą jest wprowadzana przez anestezjologa, wykonujemy plastykę tego rozworu, czyli zwężamy go, a następnie za pomocą dna wykonujemy zabieg antyrefluksowy, tak żeby pacjenta zabezpieczyć z jednej strony przed refluksem, a dwa przed nawrotem, również przed nawrotem przepukliny rozworu przełykowego.
1: I będziemy świadkami tej właśnie operacji.
20: Taki mamy plan, żeby za pomocą robota Versus wykonać ten zabieg u pacjenta, którego dzięki temu uwolnimy od raz dolegliwości, a dwa uporczywego stosowania leków farmakologicznych, na które byłby skazany do końca życia.
1: No właśnie, bo panie doktorze, mówi pan refluks, niektórym wydaje się, że to taka błahostka, z którą radzimy sobie poprzez pójście do apteki, wzięcie środka bardzo często, nawet nie na receptę, prawda? Okazuje się, że bardzo często w poważniejszych stadiach tej choroby wymagany jest zabieg.
20: Refluks żołądkowo-przełykowy jest specyficzną jednostką chorobową, bo zabezpieczając pacjenta, chronimy go przed smutnymi powikłaniami. Jednym z takich powikłań jest rak przełyku. Szczególnie to jest bardzo istotne u młodych ludzi. Tych pacjentów do zabiegów antyrefluksowych mamy kwalifikowanych przez gastroenterologów. Gastroenterolog w momencie, kiedy nie widzi już szans powodzenia leczenia zachowawczego, kwalifikuje nam pacjenta do takiego zabiegu. Oczywiście ten pacjent przechodzi ścieżkę badań endoskopowych, która pozwala nam ocenić stopień tego refluksu i rozległość, czyli nasilenie stanu zapalnego. I to jest też taka przesłanka, która nam mówi o pilności tego zabiegu.
1: Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Też za chwilkę spotka się pan ze swoim zespołem, z którym ustalicie plan działania. nie ma działania bez planu. W medycynie to już państwo pewnie doskonale wiecie. Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie TOK FM. Dziś z doktorem Michałem Diaczyńskim, chirurgiem ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie, a w progach tej placówki jesteśmy dzisiaj razem z państwem. Informacje.
0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
21: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Reklama.
22: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
23: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
24: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
26: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
27: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 14.20, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Iran zwiększy zasięg swoich rakiet, zapowiedział rzecznik irańskiej armii Mohammad Akramina. Podkreślił, że wojska amerykańskie znajdują się obecnie nawet 1000 kilometrów od wybrzeży Iranu i podczas tej wojny Iran doszedł do wniosku, że bezwzględnie musi zwiększyć zasięg rakiet. Akramina, cytowany przez irańską agencję informacyjną Fars, podkreślił, że w tym kierunku już zostały podjęte działania. W Brazylii trwa głosowanie w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Sondaże zapowiadają wyrównany wyścig między obecnym lewicowym prezydentem Luisem Inácio Lula da Silvą a prawicowym senatorem Flavio Bolsonaro, synem byłego prezydenta. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 8 czasu lokalnego i potrwa do 17. W Polsce będzie to 22. Wyniki spodziewane są w ciągu kilku godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Trwają poszukiwania serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. W razie zauważenia kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy, przekazała w komunikacie policja. Ze znaków szczególnych kot o imieniu Gustaw powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Życie w zdrowiu. W niedzielnym magazynie TOK FM jesteśmy w Szpitalu Śląskim w Cieszynie z doktorem Michałem Diaczyńskim, który jest naszym przewodnikiem po sali operacyjnej, ale także po nowoczesnej technologii. Dziś zabieg z udziałem robota, narzędzia robotycznego. Tak ja już jest. Się poprawiam, panie doktorze. No, widzi pan, nauka nie idzie w las, jak się okazuje. Byliśmy przed chwilą na sali operacyjnej, znaleźliśmy takie bezpieczne, sterylne w tej chwili pomieszczenie. Widział pan pacjenta. Pacjent został znieczulony, wprowadzony, proszę fachowo to powiedzieć, anestezjolog wprowadza w stan...
20: Znieczula pacjenta do zabiegu operacyjnego, tak najprościej.
1: Pacjent
20: chyba
1: nie jest świadomy, tak?
20: Nie jest świadomy, ma wyłączoną świadomość, jest wyłączony bólowo, także jest w pełnej, nieświadomej współpracy z chirurgiem.
1: Byłem tego świadkiem. Pański zespół dokonał 3 nacięć w jamie brzusznej, wprowadzając coś w rodzaju głowic. Ja mówię jak laik i proszę mnie prostować, albo inaczej, takich rurek, przez które wprowadzone zostaną głowice, czyli kamera pewnie, narzędzia robotyczne.
20: Panie redaktorze, uzupełnijmy. No, cieszę się bardzo, że mam tak sprawny zespół kolegów operacyjnych, który ukrył dodatkowe 2 nacięcia.
1: Czyli było ich
20: 5? Dlatego jest 5 nacięć. Niewielkich, bo zaledwie 10-milimetrowe 2 i 3 5-milimetrowe, przez które wprowadzamy trokary, a przez trokary wprowadzamy odpowiednio narzędzia, czyli manipulatory, jak również kamerę, tak żeby można było obserwować i prowadzić ten zabieg pod kontrolą wzroku.
1: Do jamy brzusznej wprowadzany jest też gaz, rozumiem, żeby była większa przestrzeń i pole widzenia.
20: Musimy wprowadzić gaz, żeby dokładnie tak jak pan redaktor to określił, stworzyć przestrzeń do operacji. Wykorzystujemy dwutlenek węgla, który jest gazem bezpiecznym, nie jest wybuchowy, więc swobodnie możemy również korzystać z energii wewnątrz jamy brzusznej.
1: Jak liczny jest ten zespół, który uczestniczy w operacji z udziałem narzędzia robotycznego?
20: Wykonujemy te zabiegi w zespole dwuosobowym, 2 chirurgów. Do tego mamy do dyspozycji 2 instrumentariuszki, jedna czysta, druga, czyli ta przy stole operacyjnym, jak również instrumentariuszka tak zwana brudna, która podaje dodatkowy sprzęt i mamy zabezpieczenie anestezjologiczne, czyli lekarz plus pielęgniarka anestezjologiczna.
1: Czy jest specjalnie dedykowany fachowiec od narzędzia robotycznego, taki, który czuwałby nad pracą tego urządzenia w razie awarii, no bo wszystko może ulec awarii, byłby w stanie podpowiedzieć, zresetować urządzenie i tak dalej.
20: Mam rozumieć, że czujne oko pana redaktora dostrzegło jeszcze Maćka. Maciek jest wysłannikiem firmy TMR i jest takim naszym supportem, czyli od strony technicznej zabezpiecza nas, gdyby właśnie tak jak pan redaktor powiedział, były jakiekolwiek problemy techniczne.
1: Czyli ja posłużę się pewną analogią. Jest pan pilotem, ma pan do dyspozycji nową, oblataną już maszynę, ale na wszelki wypadek ktoś, kto wie, jak ona powstawała, jest na pokładzie, żeby ewentualnie coś zasuflować, co nie spowodowałoby wyłączenie tej maszyny w trakcie jej używania.
20: Tak jest, no panie redaktorze. Zaczęliśmy zabiegi robotyczne niespełna 2 miesiące temu. Na dzień dzisiejszy mamy ich wykonanych około 20. Natomiast no oczywiście jako ci raczkujący chirurdzy robotyczni musimy mieć wsparcie. I takim właśnie wsparciem jest wsparcie techniczne. Wydaje mi się, że od kwestii już technicznej, chirurgicznej radzimy sobie, bo nie mieliśmy jakichś większych problemów. Natomiast to wsparcie techniczne jest bardzo istotne, żeby wykorzystać maksymalnie potencjał sprzętu.
1: Panie doktorze, nie czepiam się słów, ale powiedział pan chirurg robotyczny. Czy to oznacza, że w medycynie mamy już do czynienia z osobną specjalnością?
20: Nie, uważam, że nie mamy. Co więcej, uważam, że musimy się przed tym bronić. Panie redaktorze, tak jak słusznie już pan wpadł w ten nawyk, mówimy narzędzie robotyczne, czyli nic autonomicznego. Wszystko jest ręką i okiem chirurga i jego doświadczeniem. To narzędzie robotyczne samo nas nie zoperuje. I zabieg musi przeprowadzić chirurg, natomiast niesamowicie istotnym jest również to, żeby ten chirurg, który siedzi za sterami robota, był w stanie poradzić sobie z problemami, które mogłyby wystąpić w trakcie tej operacji i przejść do metody czy laparoskopowej, czy metody otwartej i zabezpieczyć tego pacjenta w przypadku takich powikłań.
1: Czyli, przepraszam, mam rozumieć, że pacjent, którego przed chwilą widzieliśmy i przy stole byliśmy, na którym on leży, jest przygotowany niejako także anestezjologicznie do trzech form przeprowadzenia tego zabiegu.
20: Zawsze musimy być zabezpieczeni, począwszy od tego, że pacjent przed zabiegiem operacyjnym, z pacjentem jest przeprowadzona rozmowa informująca go o zakresie operacji, metodach proponowanych. Pacjent również musi się zgodzić na proponowaną metodę. W tym wypadku musiał wyrazić zgodę na metodę robotyczną, bo musimy mieć świadomość tego, że operacja robotem nie jest powszechną operacją. Nie wszystkie szpitale dysponują, więc my musimy też odpowiednio z pacjentem przeprowadzić rozmowę, powiedzieć mu, że będzie operowany narzędziem robotycznym, musimy mu wyjaśnić, czym się różni to narzędzie robotyczne od ręki chirurga, czy też metody laparoskopowej i pacjent musi wyrazić na to świadomą zgodę.
1: Na jak długi zabieg przygotowany jest ten pacjent?
20: Ja zawsze odpowiadam pacjentom w tym wypadku na taki, jaki będzie trzeba. Mhm. Sam zabieg robotyczny nie trwa wiele dłużej. Akurat nie fundoplikacja, czyli operacja refluksu żołądkowo-przełykowego w wersji robotycznej nie trwa specjalnie dłużej, więc ten pacjent standardowo jest informowany, że ten przebieg zabiegu może się wahać pomiędzy 60 a 90 minut.
1: Urządzenie robotyczne to de facto trzy osobne jednostki, które...
20: Cztery, panie
1: nawet
20: redaktorze.
1: Cztery, a to tak. Umknęło to moim oczom. Cztery jednostki, z czego jedna, rozumiem, jest kamerą.
20: Tak jest.
1: A dwa ramiona, które...
20: Trzy ramiona.
1: A pan ma tylko dwie ręce, panie doktorze.
20: Tak, ale to daje mi możliwość technika, że mogę przełączać pomiędzy poszczególnymi ramionami i wykorzystywać je w pełni. I to jest ta zaleta robota.
1: Mhm. Urządzenia robotycznego, panie doktorze.
20: Ale popularnie mówimy robot i o wiele łatwiej powiedzieć roboty, aniżeli urządzenie robotyczne. Poza tym musi pan redaktor też mieć świadomość, że pacjent nie będzie używał urządzenia robotycznego, tylko robot. I pacjent przychodzi i mówi: doktorze, ja bym chciał być robotem operowany.
1: Mhm. Panie doktorze, bardzo istotna rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Nie wiem, jak istotna jest w przebiegu samego zabiegu. Ułożenie ciała pacjenta i to poszczególnych jego kończyn. Ten stół jest na tyle labilny, że można nim manewrować we wszystkie strony. Kiedy pan ustawiał pacjenta do zabiegu, a w tej chwili zajmują się nim pańscy koledzy i koleżanki, to było tak, lewa noga w górę, prawa noga w dół. Troszeczkę spróbujmy go pionizować, tak by był niejako w pozycji siedzącej. Czemu to miało służyć?
20: To znaczy tak, pacjenta układamy w takiej pozycji, żeby miejsce operowane było jak najlepiej eksponowane. Druga sprawa, odpowiednie ułożenie pacjenta pozwoli nam na to, że siły, jakie działają na tkanki pacjenta, będą zdecydowanie niższe. Nie będzie napięć. Co za tym idzie, pacjent w okresie pooperacyjnym nie będzie odczuwał dolegliwości bólowych. Musimy pamiętać o tym, że ręka chirurga ma coś takiego jak haptykę, czyli wyczuje napięcie tkanek, wyczuje napięcie materiału, którym się posługuje. Natomiast robot niestety, czy tam narzędzie robotyczne, nie ma czegoś, jest to sztywne, więc bardzo, bardzo istotne jest to, żeby pacjent był odpowiednio ułożony, bo to pozwoli nam przeprowadzić sprawnie samą procedurę, jak również nie będziemy narażali pacjenta na jakieś powikłania i dolegliwości pooperacyjne.
1: Te cztery autonomiczne urządzenia składające się na urządzenie robotyczne opakowane są w takie sterylne folie. Ja rozumiem, że to też, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zachowanie wszelkich procedur.
20: Wszystko, co będzie miało kontakt z wnętrzem pacjenta, musi być jałowe. Nie możemy wprowadzać infekcji, jest to logiczne.
1: Do tego stopnia, przepraszam, wejdę w słowo, bo to jest moja obserwacja, że nawet towarzyszący panu asystenci, tak ich nazwę, niezależnie od tego, czym się zajmują, musieli z bardzo głęboką precyzją poruszać się po tej sali, tak by nie dotknąć nawet plecami, nawet koniuszkiem swojego sterylnego ubioru tego urządzenia.
20: To już jest w DNA chirurga, że stara się omijać wszelkie przeszkody na sali operacyjnej, jak również instrumentariuszki, żeby nie zbrudzić, że ma się to zakodowane, że wszystko ma być czyste i najlepiej sterylne, jałowe.
1: Próbowaliście też państwo, zanim wejdzie pan na salę, a to za chwilkę się wydarzy, też musimy przyspieszyć, jeszcze 4 minuty, światło, czyli ono gasło, włączało się, właściwie ktoś to robił. Rozumiem, że to w trosce o to, by pan miał jak najlepszą widoczność, jeśli chodzi o monitor. Pan też ma przygotowane trójwymiarowe okulary. Dlaczego?
20: Specyfiką tego systemu robotycznego jest to, że operujemy w konsoli otwartej, w systemie 3D, wykorzystując okulary, które nam pozwalają dokładnie widzieć i zwymiarować obraz pacjenta wewnątrz. Mhm.
1: Panie doktorze, tutaj akurat jest sytuacja, w której urządzenie, albo inaczej, pole operowania, ale nie mówię o pacjencie, tylko pole operowania urządzeniem jest zaledwie 2 metry od pacjenta i łóżka, na którym on leży. Ale wyobrażam sobie, że można zdalnie, przy oczywiście zabezpieczeniu, nie wiem, danych przesyłowych, wykonać taką operację, nawet gdyby pan był, nie wiem, 100 kilometrów dalej.
20: No, panie redaktorze, to już takie operacje były przeprowadzane przez ocean, także to nie 100 kilometrów, natomiast myślę, że sam system robotyczny był zaprojektowany właśnie do tego, żeby skomplikowane, wysokospecjalistyczne procedury, osoby, które potrafią to wykonać, mogły wykonać to w najmniejszym szpitalu. Przy zabezpieczeniu doświadczonego chirurga jako asysty można takie zabiegi wykonywać. Mhm.
1: Idziemy za chwilkę znów na salę zabiegową. O czym powinniśmy pamiętać? Czego możemy się spodziewać? My, jako obserwatorzy z zewnątrz, nie będący znawcami materii.
20: To znaczy, myślę, że o wszystkich będziecie państwo na bieżąco informowani. Jako obserwatorów mam nadzieję, że nic państwa nie zaskoczy. Natomiast wszystko będzie zależało, jak będzie sprawnie przebiegał zabieg i czy będzie wymagał zrobienia go narzędziem robotycznym, metodą hybrydową, bo czy też konieczność zmiany techniki operacyjnej. To wszystko będziecie państwo informowani na bieżąco i będziecie mogli w trakcie samego zabiegu zadawać pytania, jak również będziemy starali się objaśniać zarówno ja, jak i zespół, który jest przy zabiegu.
1: Dziękuję wobec tego. Za chwilkę przenosimy się na salę zabiegową. Sterylnie opakowany mikrofon będzie pan miał przypięty do swojego uniformu, także będą państwo też słyszeć na bieżąco, jak dr Michał Diaczyński, chirurg ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie, przeprowadza ten zabieg. Jakiego rodzaju to procedury, to już państwo słyszeli, a teraz przekonamy się na własne uszy, jak to wszystko wygląda. Szanowni państwo, to jest Życie w Zdrowiu w niedzielnym magazynie TOK FM. Czas na informacje. Po nich wracamy. Znów jesteśmy w Cieszynie.

0: budżety.
1: Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił podczas wizyty w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego. Więcej na ten temat w informacjach TOK FM o 15. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii, poinformował na platformie X szef rządu tej wspólnoty autonomicznej Hiszpanii, Salvador Illa. Sytuację pogodową w regionie określił jako skomplikowaną. W Katalonii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na mini huragan, który zgodnie z przewidywaniami synoptyków ma przejść nad Katalonią. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie TOK FM. Szanowni Państwo, króciutko. Jestem w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Tutaj dr Michał Diaczyński, chirurg, zaprosił nas na salę zabiegową. Trwa tutaj operacja pacjenta z udziałem

czyli plastykę rozworu przełykowego wraz z wytworzeniem mufy z żołądka u pacjenta z refluksem żołądkowo-przełykowym. Zapraszam. Czas w tym momencie nie jest najistotniejszy, natomiast na pewno jest tu kwestia małoinwazyjności tej procedury, czyli wykonując zabiegi laparoskopowo czy też robotycznie, ograniczamy uraz okołooperacyjny pacjenta. Nie patrzymy na czas. Ten czas ze względu na to, że należy robota przygotować, a również odpowiednio ułożyć pacjenta, bo jest zupełnie inne ułożenie pacjenta do procedur robotycznych, ten czas nam się wydłuża. Natomiast nie jest on na tyle istotny, żeby pogarszał przebieg samej procedury. Nie eksponujemy dłużej pacjenta na czas znieczulenia. Po prostu to jest tylko pewien techniczny problem. Pacjent jest zakwalifikowany przez gastroenterologa. Jest to w standardzie w naszym ośrodku stosowane. Ze względu na nieskuteczne leczenie zachowawcze, jak również na młody wiek, żeby nie eksponować go na długie leczenie lekami farmakologicznymi, został zakwalifikowany do procedury chirurgicznej, która w jego przypadku daje szansę pozbycia się problemu, jak również uwolni go od uciążliwego stosowania leków farmakologicznych. Obecnie wszystkie narzędzia znajdują się spozycjonowane pod wątrobą pacjenta. Za chwileczkę będziemy odsłaniali okolice rozworu przełykowego. Przed zabiegiem operacyjnym pacjent miał założoną sondę kalibrującą do żołądka, tak żebyśmy potem w trakcie już wykonywania procedury plastyki rozworu przełykowego nie zwęzili mu za bardzo tego rozworu. Na chwilę obecną skalibrujemy sobie cały system, zobaczymy, postaramy się odnaleźć w jamie brusznej pacjenta. Daniel, bardzo Cię proszę o pomoc. W tym momencie proszę asystę o dodatkową asystę. Przechwyć. Wyżej. Wyżej. Poruszajcie sondą. Dobra, dziękuję. Michalina, masz prostą kamerę? Zmieni. W przypadku, kiedy mamy problem wykonać procedurę robotycznie, zawsze możemy przejść do metody laparoskopowej, jak również do metody otwartej. I nierzadko nam się to zdarza. Niestety mamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi o obrazowanie, jednak ręka ludzka i potrafi czasami lepiej pokazać niż narzędzie mechaniczne. Pomimo tego, że narzędzia były i technika była przygotowywana tak jak nasze kończyny, jak kończyna górna. Niestety nie jest to tak idealne, żeby uzyskać pełne możliwości i doskonałość ciała ludzkiego. Czyli jeśli czegoś nie widzimy, to robot ma pewne ograniczenia, natomiast nasz organizm potrafi, czy tam nasze kończyny, mimo wszystko potrafią więcej pokazać i są doskonalsze. Dobra. Michalina, przygotuj mi do laparoskopii. Daniel, nie, ja nie widzę tak, jak powinienem widzieć. Robimy laparoskopowo. Ze względu na to, że nie mam pewności, nie widzę dokładnie, nie jestem w stanie uwidocznić wszystkich struktur tak, jak to było, powinno być to widoczne, przejdziemy do metody laparoskopowej i zabieg zakończymy metodą laparoskopową. Wykorzystując ten dostęp, który mamy obecnie założony, nie będziemy dodatkowo nic robili, dodatkowych nacięć, tylko wykorzystamy te dojścia, które są, natomiast wykorzystamy troszkę inny sprzęt pod względem optyki, która nam da możliwość większego, lepszego wglądu w pole operacyjne. To jest jedna wada robotyki, że to jest pewnego rodzaju ograniczenie.
On się

0: rusza schematycznie, natomiast no, chirurg może troszeczkę też modyfikować swoje postępowania, to troszkę inaczej kreować przebieg zabiegu, adaptować do odpowiednich warunków, jakie zastaje w polu operacyjnym.
1: Panie doktorze, już widzę, że ma pan wolne ręce. To jest dość istotne. Zabieg został wykonany, ale nie do końca według planu, bo planowo on miał przebiegać z udziałem urządzenia robotycznego. Pan nam śródoperacyjnie to wszystko wyjaśniał, a teraz już na spokojnie, kiedy emocje opadają. Proszę powiedzieć, dlaczego nie udało się do końca urządzeniem robotycznym wykonać tego, co mieliście w planach?
2: Panie redaktorze, ze względu na tak zwane dobro pacjenta i bezpieczne przeprowadzenie procedury, nie miałem takiej widoczności, żeby ten zabieg dokończyć metodą robotyczną, dlatego zastosowaliśmy tutaj metodę hybrydową. Zabieg był rozpoczęty i część zabiegu została przeprowadzona metodą robotyczną, natomiast dokończyliśmy już to metodą laparoskopową. W żadnym momencie nie naraziło to na jakikolwiek dyskomfort pacjenta i efekt kosmetyczny, jak również skuteczność tego zabiegu będzie porównywalna. Także myślę, że to, że pracujemy na robocie i to, że mamy doświadczenie metodami laparoskopowymi, jak również metodami chirurgii otwartej, działa tylko i wyłącznie na korzyść pacjenta. Długość zabiegu wcale nie zmieniła się, także przy sprawnym zespole pielęgniarskim, sprawnym anestezjologu, wszystko z korzyścią dla pacjenta. Pacjent się wybudził i jest w bardzo dobrej formie.
1: A proszę powiedzieć, to wymaga od pana zmiany nastawienia, że no nie, jednak nie urządzenie robotyczne i przesiadam się z tego stołka przy monitorze. Muszę jeszcze raz przejść procedurę mycia i zabezpieczenia się no, przed dojściem do stołu operacyjnego i robimy to zupełnie inaczej.
2: Panie redaktorze, chirurgia to jest mój konik. Uwielbiam robić to, co robię. I w żadnym momencie nie stanowi to dla mnie problemu i zmiana techniki operacyjnej, bo o tym trzeba tylko powiedzieć, że zmiana może, tak jak pan ładnie redaktor powiedział, narzędzia z robota czy z narzędzia robotycznego do laparoskopii, nie stanowi to żadnego problemu.
1: To wykorzystanych, żeby było jasne, bo też obserwowałem to, wykorzystanych zostało te same 5 nacięć, które zrobiliście, by wprowadzić...
2: Tak jest. Nie kaleczyliśmy w cudzysłowie jakoś dodatkowo tego pacjenta. Wykorzystaliśmy te dojścia przez te trokary, które miał pacjent założony do chirurgii robotycznej. Wykorzystaliśmy do metody laparoskopowej. Mhm.
1: Kiedy obserwowaliśmy to, co dzieje się na monitorze, no pan przedzierał się przez poszczególne organy ludzkiego ciała. Widzieliśmy wątrobę między innymi, widzieliśmy żołądek. Proszę powiedzieć, czy to też jest dla pana w jakiś sposób możliwość zdiagnozowania pacjenta pod kątem innych chorób niż zabieg, który pan wykonuje? No, można sobie wykonać badanie obrazowe, można zrobić gastroskopię, ale nie wychwycić wszystkiego, co widać po wprowadzeniu tych trokarów i kamery.
2: Trzeba pamiętać o jednym. Laparoskopia zwiadowcza, laparotomia zwiadowcza jest jedną z metod diagnostyki, jaką możemy wykorzystać albo uzupełnić metody obrazowania radiologicznego. Także jak najbardziej coś takiego jak laparotomia zwiadowcza, czy też laparoskopia zwiadowcza nadal funkcjonuje i jest jedną z metod diagnostycznych, czyli pozwalającą nam znaleźć ogniska chorobowe, które zostały przeoczone w trakcie badań radiologicznych.
1: Panie doktorze, pan zajmuje się wieloma schorzeniami i przy stole operacyjnym też ma pan z nimi do czynienia. Które zabiegi z udziałem urządzenia robotycznego są najtrudniejsze? Taki, którego dzisiaj byliśmy świadkami, czy nie wiem, związane z chirurgią onkologiczną, bądź też, no, pan też zajmuje się otyłością, prawda?
2: Tak.
1: Czy te, które mają przynieść ulgę pacjentom z otyłością olbrzymią na przykład? No bo tutaj też trudniej się chyba operuje, prawda?
2: Nie, panie redaktorze, to myślę, że to pytanie nie zostało do końca i nie sformułowane odpowiednio dla naszych słuchaczy. Narzędzie robotyczne powinno być dedykowane odpowiednim jednostkom chorobowym. Tak jak w przypadku urologii dedykowane raku, dla raka prostaty, tak dla chirurga powinno być dedykowane w te miejsca, gdzie pole operacyjne jest pewnego rodzaju ograniczone, tak jak miednica mniejsza, czyli idealne jest to narzędzie do operacji raka odbytnicy. Idealne dla nowotworów połączenia przełykowo-żołądkowego. Idealne dla takiej fundoplikacji. Natomiast dla innych jednostek chorobowych uważam, że można je zrobić narzędziem robotycznym, ale laparoskopia często sprawdza się dużo lepiej.
1: Ten pacjent, który dziś był na stole operacyjnym, kiedy wyjdzie do domu, kiedy będzie mógł cieszyć się taką sprawnością jak przed położeniem się, a kiedy będzie mógł zaznać tej ulgi, no, którą pan mu przyniósł poprzez ten zabieg?
2: Mniej więcej obecnie pacjent został przetransportowany do sali pooperacyjnej, sali nadzoru pooperacyjnego. Po 2 godzinach po ocenie anestezjologicznej powinien trafić na oddział. Tam już będzie swobodnie mógł przyjmować płyny. Dzisiaj wieczorem będzie również uruchamiany. A od jutra normalne życie.
1: Normalne
2: tak
1: życie.
2: Jest, panie redaktorze.
1: Dzisiaj na stole operacyjnym, a jutro już w porządku dnia codziennego?
2: To nam dają zabiegi małoinwazyjne.
1: A jest pan sobie w stanie wyobrazić, jak ta sala zabiegowa przy galopującym postępie będzie wyglądała za dekadę?
2: Powiem szczerze, że aż strach pomyśleć. Myślę, że na tej sali operacyjnej będzie coraz mniej czynnika ludzkiego, a coraz więcej techniki.
1: Bardzo panu dziękuję. Muszę panu zadać to pytanie. Dlaczego pan zdecydował się nas zaprosić, ale nie do rozmowy tutaj poza salą zabiegową, tylko na salę zabiegową samą?
2: Pacjent musi mieć zaufanie do osoby, która będzie go leczyła, będzie go operowała. Dzięki audycji pana redaktora ludzie mają szansę poznać coś, co może znają tylko z filmu, co mogą zobaczyć w telewizji, ale nikt im tego tak nie powie i nie przybliży w tak przyjazny sposób.
1: Doktor Michał Diaczyński, chirurg ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie, dziś był naszym rozmówcą. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.
1: Szanowni państwo, dobiega końca nasza wizyta w Cieszynie, podobnie jak nasz niedzielny magazyn, którego wydawczynią była Magdalena Sikoń, a realizatorką Karolina Kubicka. Już za chwilę informacje. Tok FM, po nich Andymateria, na Wacławie Gorazanda, Rotenberg. Ja usłyszę się z państwem po godzinie 19:00. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się.
3: Pani Ando, a pani by wolała na stolcu czy na tronie zasiadać?
4: Ja to lubię szezlongi, pani Anno.
3: Szezlong to nawet brzmi niewygodnie.
4: Rekamiera, kiedy się pół leży, to jest ulubiony mebel, prawda? Chociaż dość starożytny, bo chyba już Rzymianie na takich meblach spożywali, darze Boże.
3: Na klinę spożywali, a czasami nawet trikliną, czyli trzy połączone ze sobą. Ale my dzisiaj państwa zabieramy w tajemnicze komnaty w Zamku Królewskim. I proszę zostać z nami, bo to może państwa zaskoczyć.
4: Anna Rotenberg.
3: I Anna Wacławik, Wandy Materii. Usłyszymy się po 15:00 po informacjach TOK FM.
5: rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie są, mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać?
6: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
5: Większość wyjechała, ja wyjechałem. Tak naprawdę jak przyjeżdżam tam w Bieszczady, no to jeżeli chciałbym się spotkać z kimś, z kim chodziłem do szkoły, no to jest to utrudnione, chyba że są to święta. Mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: Ci panowie z Media Expert.
16: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
18: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy zapowiada przebywający z wizytą w Kijowie kanclerz Niemiec. Internetowi oszuści znaleźli nowy wabik na ofiary. Kuszą promocjami na paliwa, ostrzegają eksperci NASK. O tym, że dzieciństwo powinno upływać bez przemocy, będzie po raz kolejny przekonywać fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Minęła 15. Informacje TOK FM. Sylwia Chryczańska. Zapraszam. Będzie nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, ogłosił w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pakiet o wartości ponad miliarda euro obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego. Merz na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ocenił, że w ostatnich tygodniach udało się osiągnąć znaczący przełom technologiczny w produkcji dronów do zwalczania dronów z napędem odrzutowym i teraz uruchomiona zostanie ich produkcja seryjna. Merz dodał, że Niemcy będą też dostarczać Ukrainie broń dalekiego zasięgu, drony bojowe i sprzęt satelitarny, aby strona ukraińska mogła skutecznie zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest autostrada A2 w rejonie miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie, gdzie motocykl uderzył w tył ciężarówki. Nie żyje kierowca jednośladu. Jezdnia w kierunku Warszawy może być nieprzejezdna przez około 2 godziny. Warto wybrać objazdy. Taniej na stacjach benzynowych, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci NASK. Wczoraj wrócił program Ceny Paliw Niżej, dzięki którym kierowcy płacą mniej za benzynę i olej napędowy. To jednak otworzyło też nowe pole działania dla internetowych oszustów, o czym więcej teraz reporter TOK FM Marcin Starzec.
21: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
22: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
23: Można było to szybciej zrobić, tak.
21: Ale na tej obniżce skorzystać chcą są niestety również oszuści. Mówiła o tym w TOG FM ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
0: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
21: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Marcin Starzec, TOG FM.
20: 32% dzieci doświadcza przemocy ze strony dorosłych, 87% przemocy ze strony rówieśników i jednocześnie co trzeci dorosły akceptuje kary fizyczne wobec dzieci. To oficjalne dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jutro rusza kampania Dzieciństwo bez przemocy, której ideą jest pokazywanie, że świat bez krzywdzenia dzieci jest możliwy i że zawsze warto szukać pomocy. W Lublinie na Placu Litewskim stanęła wystawa, z której można się dowiedzieć, kto i jak może pomóc.
2: Ten najtrudniejszy pierwszy krok to jest właśnie podjęcie tej decyzji, żeby szukać wsparcia, szukać pomocy. Tutaj, jak wszyscy mieszkańcy naszego miasta zechcą zobaczyć, my również podajemy dane adresowe do siebie. Podajemy różne formy komunikatorów, gdzie można również w sposób anonimowy zgłosić różnego rodzaju formy doznawania czy stosowania przemocy domowej.
22: Przeciwdziałanie przemocy jest naszym wspólnym, nie tylko obowiązkiem instytucjonalnie, ale przede wszystkim celem jako ludzi.
20: Dodaje sędzia Dariusz Abramowicz. Między innymi dlatego w lubelskich szkołach realizowany jest program pierwszej pomocy psychologicznej.
23: Dzięki któremu bardzo dużą ilość zarówno dzieci, uczniów, młodzieży, jak i rodziców objęliśmy wsparciem, a także szkoleniami dla kadry pedagogicznej szkół. I tutaj jest to taki obszar, który wymaga szczególnej uwagi i też dlatego też zajęliśmy się wsparciem takim profilaktycznym.
20: Mówiła Agnieszka Zielińska-Bucior, dyrektorka Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Obrońcy praw zwierząt zorganizowali dziś protest przed Ministerstwem Rolnictwa. Aktywiści domagają się od urzędników zwiększenia rozmiarów najmniejszych dozwolonych prawem kojców dla psów w szykowanym przez resort rozporządzeniu. Chodzi o przepisy, które wprowadzają też zakaz trzymania czworonogów na łańcuchach. Na demonstracji przed Ministerstwem Rolnictwa o postulatach aktywistów mówiła Anna Zielińska z Fundacji Viva.
24: Mała klatka to pułapka.
25: W rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa mamy 4 metry kwadratowa. Jest to zamknięcie ich w takich przestrzeni, która będzie powodowała dla nich tak naprawdę ból, cierpienie takie psychiczne, już nie mówiąc o socjalizacji z człowiekiem. Jest to po prostu dla nich za mało. My w projekcie obywatelskim wnioskowaliśmy o dużo większe przestrzenie. To było 10, 15 i 20 metrów.
20: Ministerstwo Rolnictwa chce, by najmniejszym psom wystarczyły 4 metry kwadratowe, średnim, a największym 10 metrów kwadratowych powierzchni. Decyzja jeszcze nie zapadła, trwają konsultacje społeczne tej propozycji. A jesień to dobry moment, by sprawdzić poziom witaminy D3 i przygotować organizm na sezon infekcyjny. Dlatego w Bydgoszczy rusza miejska akcja profilaktyczna witamina D3, ważna dla zdrowia, mówi Marta Stachowiak z Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
26: Ta akcja profilaktyczna jest bezpłatna. Można w jej ramach zbadać sobie poziom witaminy D3 we krwi, skorzystać z konsultacji specjalistycznych, ortopedycznych, internistycznych, stomatologicznych i optometrystycznych, wziąć udział w warsztatach z psychologiem.
20: Akcja rusza jutro i potrwa do 20 listopada. Badania i konsultacje będą realizowane w 2 bydgoskich przychodniach. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 15.20. Południu i wieczorem na południowym wschodzie kraju bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym. Na pozostałym obszarze przeważnie zachmurzenie umiarkowane, a na wybrzeżu i północnym wschodzie Polski okresami także duże. Na Pomorzu miejscami może pokropić. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy oraz Przedgórzu Sudeckim około 20 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej do 23 na południowym wschodzie.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Ja nie wiedziałam, pani Ando, że Edward Gierek chciał być królem.
4: Wie pani, bo to było tak, ponieważ jak Stanisław Lorenz zabrał się za odbudowywanie Zamku Królewskiego, to go zapytał, no, czy nie zechce być królem. On powiedział, nie mogę, bo jestem protestantem.
3: A co to szkodzi, można by zapytać?
4: A Edward Gierek nikogo nie pytał.
3: tylko po prostu chciał być królem, o czym za chwilę opowiemy w programie Andymateria, czyli programie o sztuce, a nie o rodach królewskich, bynajmniej. Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki, Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM i nasze cotygodniowe spotkanie Podróż w świat sztuki, a zaczęłyśmy od tego nieszczęsnego Edwarda Gierka, który, no nie wiem, czy miał tak, aby na pewno urodę królewską i zależy, z której dynastii by szukać przodków.
4: Nie mówmy, uroda królewska zawsze była upiększana na portretach, jego też by jakoś upozowali.
3: Sekretne komnaty władzy ludowej, to jest to, co nas rozgrzewa dzisiaj, naszą wyobraźnię.
4: No bo to, wie pani, nikt o tym nie wiedział. Ja co prawda odmówiłam składek ze swojej pensji na odbudowę zamku, bo miałam za mało zarabiałam. Pensję. Ale cała Polska się opodatkowała. Wszyscy łożyli na to, żeby ten zamek stanął na nowo w miejscu, w którym go w ogóle nie było. Profesor Lorenz sam nad tym czuwał. Mury się pieły do góry. Wszystko już było prawie gotowe. Aż tu nagle się okazało, że potrzeba przebudować. Dlatego, że Komitet Centralny PZPR wpadł na pomysł, żeby przy muzeum, czy w muzeum, działała też rodzaj rezydencja przeznaczona dla zagranicznych gości PRL najwyższej rangi. Królów, pierwszych sekretarzy, premierów.
3: Co mi przypomina dobrą tradycję tego rodzaju włodarzy i wizytowania podległych im, bądź też sprzymierzonych z nimi włości i terenów. Na przykład w Sztynorcie gościł Himmler i sama pamiętam nasze spotkanie z Werą von Lendorf.
4: Ribbentrop w Sztynorcie mieszkał.
3: No całe skrzydło miał w ogóle dla siebie, więc wiadomo, że jak się ma fajny, duży zamek na przykład, to należy w nim koniecznie urządzić komnaty dla różnych kacyków.
4: No taka tradycja władzy.
3: No właśnie. I
4: no ale to nie było jednak... Sztynor miał swojego właściciela, prawda?
3: Zamek no taki nie był zamkiem, był pałacem, to prawda.
4: Sztynor?
3: Tak.
4: Sztynor był pałacem, tak.
3: Ale za to na Wawel gładko wprowadził się nie kto inny jak Hans Frank.
4: To prawda, no cóż.
3: O Hradczanach nie wspominam, bo tam z kolei Heydrich zamieszkał. Na krótko.
4: No tak, i tu ta dobra tradycja przyświecała Edwardowi Gierkowi, który zapewne gościł niejednokrotnie w podobnych rezydencjach, że osiągnął już ten poziom władzy, iż powinien gościć swoich gości niczym więcej jak Zamku Królewskim, który właśnie był kończony. I nagle się okazało, że całą tą odbudowę czy rekonstrukcję należy przerwać i od nowa zacząć ją projektować. Bo trzeba zrobić na przykład apartamenty wraz z pełnym zapleczem reprezentacyjnym i technicznym. Połączyć je osobną windą, którą trzeba było zbudować szyb. Wszystkie podłączenia zrobić. W piwnicach przygotowano rozległe zaplecze gastronomiczne do obsługi bankietów dla 200 osób, pani Anno.
3: Ja cały czas przypominam, że mówimy o Zamku Królewskim w Warszawie.
4: Tak. 1/5 powierzchni zamku przeznaczono dla potrzeby Urzędu Rady Ministrów. To było takie dość ciekawe, bo ta koncepcja była realizowana w latach 1974-1979. Opowiadanie historii w kontekście współczesnego państwa socjalistycznego. Taka była idea. Nie Lorenza, tylko władz. I co się okazało? Że zabrano się do tego dość sensownie, bo te apartamenty miały być zrobione tak, żeby reprezentować najwyższy poziom polskiej architektury wnętrz i wzornictwa. Naprawdę.
3: Ale tak jakoś...
4: Gust Gierka do tego nie miał nic.
3: No właśnie,
4: chciałam zapytać. Designerzy zrobili swoje, co mogli najlepszego. I powstała spójna koncepcja. Meble,
3: marmury,
4: oświetlenia, tkaniny, dywany, wyroby z porcelany i szkła, sztućce.
3: To było
4: cała
3: jakoś...
4: zastawa, pościel i wyposażenie hotelowe.
3: To było jakoś
4: zaprojektowane wspólnie, tak.
3: Skorelowane z charakterem miejsca.
4: Poniekąd, ale uproszczone. To było powiedziane, że tam mamy zabytek, a tu mamy nowoczesność. I to jest niesamowite, bo właściwie taką wizytówką tych komnat są łazienki minimalistyczne, marmurowe, z Francji sprowadzonymi umywalkami na nodze. Bardzo nowoczesne wtedy. No, oprócz tego były antyki, które kupiono w lesie, ale były zakłady produkujące parkiety, tkaniny, szkło i porcelanę. Wszystko było na usługach tych reprezentacyjnych komnat. I właściwie to, pani Anno, był taki Gesamtkunstwerk, który nie byłby możliwy nigdzie indziej, gdyby nie był pod protektoratem Gierka, który jednak, mieli tam zamieszkać najwybitniejsi, ale te wnętrze nigdy nie pełniły funkcji, dla których zostały zaprojektowane, bo właśnie, pani Anno, pojawiła się Solidarność.
3: I KOR.
4: KOR już działał od dawna, natomiast Solidarność. I te pokoje nigdy nie zostały otwarte dla gości, bo potem, wie pani, był KOR, Solidarność, potem stan wojenny, nikt nie miał głowy, więc zamek działał, ale nie w całości. Nikt nie zauważa do dzisiaj, że to jedno skrzydło jednak, pani Anno, wydzielone z duktu oprowadzania. To jest najbardziej śmieszne, że nikt o tym nie wiedział. Znaczy, tam zostali posadzeni pracownicy, łącznie z miejscami, w których były łazienki. Wszystko, zabytki przykryto, a wstawiono biurka. I to było 50 lat temu. I przez 50 lat ludzie nie pracujący w zamku, a również niektórzy tam pracujący, nie wiedzieli o tym, do czego to było przeznaczone. A zachowały się rysunki, cała dokumentacja budowlana, zdjęcia z tamtego czasu. Wszystko było. No, ja się nie dziwię dyrektorom kolejnym, którzy mieli uraz i jakoś nie chcieli dotykać tej sprawy, bo była żenująco źle pachniała. No, tak bym powiedziała.
3: No tak, no już taki rozmach i dekadencja, żeby w Zamku Królewskim w Warszawie, odbudowywanym z ruin po wojnie, budować takie, no nie wiem jak to nazwać. No
4: to był, pani Anno, pani jest za młoda, żeby pamiętać, że za Gierka się mówiło coś na temat arogancji władzy. To była bardzo arogancka władza. On miał poczucie wielkości za pożyczone pieniądze, prawda? I myślę, że nawet chyba sądził, że naród go kocha.
3: No tak. Żeby państwo uspokoić trochę, tak jak przed chwilą powiedziała Anda Rotenberg, nikt tam jednak nie zamieszkał, ani nawet nie przyjechał, bo zaczęły się naprawdę dziać rzeczy i poważne, i ważne w Polsce i nie było czasu na to, żeby szmateczką z irchy polerować marmurową mydelniczkę dla kolejnych przedstawicieli, nie wiem, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy chcieliby przyjechać się i przespać się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tym niemniej wystawa otwarta dopiero co, bo 2 października, Sekretne Komnaty Władzy Ludowej, jest wystawą, którą niewątpliwie warto zobaczyć, żeby zaczerpnąć do skarbnicy refleksji na temat tego.
4: Pani Anno, ale to jest coś takiego, bo to jest rodzaj niespodzianki, ponieważ nikt w Polsce o tym nie wiedział i nagle spada nam wszystkim taki prezent w postaci zagadkowych wnętrz i komnat utajnionych. To jest, wie pani, to tak jakby wjechać i zobaczyć złoty pociąg w któryś z kopalń zasypanych.
3: Albo znaleźć tunel, który łączy właśnie Zamek Królewski z Pałacem Kultury na przykład.
4: To byłoby ciekawe.
3: To jeszcze przed nami.
4: To jeszcze przed nami. Tak, te tunele na pewno są gdzieś, ale...
3: Tak czy siak zapraszamy do Zamku Królewskiego. Przespać się nie będzie można, ale przespacerować na pewno.
4: Tak. Ja trzeba jeszcze powiedzieć, że całą tą ekspozycję przygotowali kuratorzy Mikołaj Baliszewski, Zuzanna Pocowska-Szawerda. Ja się bardzo cieszę, że Małgorzata Milanowska, pani profesor, która zasiadła w tym zamku na stolcu dyrektorskim, podejmuje takie decyzje, bo to nie jest typowa działalność zamkowa, a taka rewelacja.
3: Podkreślamy, na stolcu, nie na tronie. I podkreśliwszy to, żegnamy się z państwem do następnego tygodnia.
4: Anna Rotenberg
3: i Anna Wacławik. Usłyszymy się w Andy Materii po 15 w następną niedzielę, a teraz o 15.20 informacje w TOK FM.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
5: TOK 7.
6: Pan poseł Marcin Horała przedstawi stanowisko Klubu Rozwój Plus.
7: Szanowni Państwo z opozycji rządzącej, pomóżcie nam pomóc sobie w rządzeniu. Nie umiecie, no wiemy to, tak?
6: Dziękuję bardzo. W wypowiedzi pana posła pojawiła się taka charakterystyczna fraza opozycja rządząca. Bardzo mi się to spodobało. Taka dialektyczna jedność przeciwieństw. Heglowska, cudownie. Pan poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe. Z opozycji rządzącej teraz ktoś.
9: Tak jest, panie marszałku, i na scenie politycznej 130 lat.
6: Pan? 130 lat już? 1
9: lat. Ugrupowanie.
6: Chcę poznać pana lekarzy i kosmetologów. Panie pośle,
9: panie marszałku, Wysoka Izbo.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 15.20, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Policja zatrzymała 21-letniego mieszkańca Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych, wyprzedzając inny samochód, potrącił 51-letniego mężczyznę. Pieszy zginął na miejscu. Kierowca był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badania na obecność substancji psychoaktywnych. 21-latek jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Nawet w 500 francuskich liceach zajęcia jutro będą całkowicie lub częściowo zawieszone ze względów bezpieczeństwa, poinformował minister edukacji Francji, cytowany przez AFP. Od początku protestów pod koniec września w 24 placówkach doszło do podpaleń i innych aktów wandalizmu. Licealiści, którzy organizują blokady swoich szkół, motywują protesty niedofinansowaniem placówek, skarżą się na nieodpowiednie warunki, przeciążenie nauczycieli i przeładowanie planów nauki. Zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie, znana jako autorka kilkunastu popularnych książek kulinarnych. O jej śmierci poinformował zakon. Siostra Anastazja miała 76 lat.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dzień dobry Państwu. Witamy w audycji Homo Science.
15: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska.
14: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
15: I mamy gościa, jest z nami Piotr Kosobucki-Kanar, projektant Centrów Nauki i Wystaw Interaktywnych z firmy Neuron Edu. Witamy, Piotrze.
16: Dzień dobry Państwu.
15: Rozmawiamy dziś o tym, jak powstają nowoczesne centra nauki, a my wiemy, że byłeś wicedyrektorem Centrum Nauki Kopernik do spraw wystaw, akurat tego zagadnienia, o którym chcemy dziś porozmawiać. I jak to wygląda? Jesteś dużym inwestorem, który tworzy centrum nauki, jakieś zupełnie nowe. I co się wówczas dzieje, na którym etapie ty pojawiasz się jako osoba, która pomaga te wystawy tworzyć? Co ty właściwie robisz? Koncepcję od samego początku? Czy projektujesz same te urządzenia interaktywne? Jak to wygląda?
16: Ten punkt startu może wyglądać bardzo różnie, w zależności od tego, kim jest osoba albo instytucja, która ma potrzebę stworzenia właśnie centrum nauki lub wystawy. Jeżeli jest to grupa pasjonatów nauki, popularyzatorów, którzy od dawna już zajmują się jakąś dziedziną, pokazują ją światu, no to mamy doskonale przygotowany zespół, który zna swój temat i potrzebuje tylko wsparcia w przełożeniu tego tematu na język wystawy. I wtedy moją rolą jest dopytanie ich, zrozumienie, co ciekawego mają do zaproponowania i potem zastanowienie się, jak poszczególne zjawiska przełożyć na eksponat, który jest samoobsługowy, zrozumiały, bezpieczny i atrakcyjny. I to jest jeden krok, ale bardzo częstym punktem startu są na przykład władze jakiegoś miasta albo województwa, które chciałyby mieć na swoim terenie atrakcję edukacyjno-kulturalną, taką jaką jest Centrum Nauki.
15: I one wówczas przychodzą do ciebie i pytają, proszę pana, czy może nam pan coś wymyślić?
16: Tak, tak to często wygląda, albo udało nam się pozyskać finansowanie unijne i możemy teraz zrobić wystawę. No i wtedy zwykle zaczynamy od tego, że staramy się zmapować, co ważnego i ciekawego jest w danym mieście czy w danym regionie. Kilka mieliśmy przykładów, na przykład w Stargardzie chciano zrobić Centrum Nauki i punktem wyjścia było, że niech to będzie Centrum Nauki o matematyce. No ja wyobraziłem sobie te dzieci w klasie, do których wchodzi nauczyciel i mówi: hej, idziemy do Centrum Nauki o Matematyce. I entuzjazm
14: brzmi
16: tak, tak. Natomiast jak zaczęliśmy z grupą osób na miejscu troszkę pracować nad tym, zrobiliśmy sobie warsztaty z nauczycielami, z przedstawicielami takich aktywistów miejscowych, to wyszło, że tematem unikatowym w Stargardzie jest historia średniowiecznego miasta, które było absolutną potęgą handlową w skali Bałtyku. Kupcy ze Stargardu docierali wszędzie w Europie. No i teraz to był bardzo intrygujący wątek, bo jeżeli budujemy miasto, które ma strzeliste, gotyckie kościoły, które ma kupców wędrujących po całym świecie, to w tym jest tyle zaszyte matematyki, że można mówić o wymienianiu walut, o handlowaniu, o wyliczaniu architektonicznych różnych parametrów. No i w efekcie stworzyliśmy wystawę o średniowiecznym Stargardzie, którego mieszczanie i kupcy na co dzień parają się matematyką. Czyli mamy średniowieczną przygodę, która wpisuje się w cały Stargard, w jego wizję również turystyczną, a de facto jest to wystawa o matematyce, geografii również, więc można do tego dojść w ten sposób. Czyli możemy zacząć od tematu, jeżeli już jest, możemy zacząć od tego, że mamy pieniądze i potrzebę, żeby była taka placówka i sobie szukamy tego tematu i środków wyrazu.
15: Czyli de facto to, co od czasu do czasu ty robisz, to jest sprytne przemycanie treści naukowych w takim opakowaniu, żeby ono było atrakcyjne dla ludzi, którzy będą to oglądać, przede wszystkim dla dzieciaków, dla młodzieży. Dobrze to rozumiem?
16: To jest tak jedno z podejść, natomiast w sumie dzieci są tym takim najbardziej wdzięcznym odbiorcą i najbardziej naturalnym. Mają w sobie ten naturalny entuzjazm, ciekawość, poszukiwanie, nie wstydzą się, więc jak jest eksponat, przy którym trzeba pomajstrować, to zrobią to, a nie będą stali jak wielu dorosłych z rękami za plecami. Natomiast robimy czasem dużo głębsze analizy. Na przykład Kraków przez długi czas miał różnego typu muzea, również interaktywne, ale nie miał Centrum Nauki. I w którymś momencie Urząd Marszałkowski rozpoczął pracę nad tym projektem i zaczęliśmy bardzo głęboko. To znaczy zrobiliśmy dużo sesji takich dyskusyjnych burz mózgów z bardzo różnymi ludźmi i doszliśmy do tego, że żeby takie Centrum Nauki wywierało jakąś trwałą zmianę, wywierało wpływ na ludzi, to ono wcale nie powinno być skoncentrowane na wystawie, bo największą zmianę w naszym odczuciu nie wprowadza krótki, jednorazowy kontakt z eksponatami, ale na przykład kontakt z drugim człowiekiem. I dlatego po wielu latach Centrum Nauki Cogiteon, które działa w Krakowie, jest miejscem, które ma bardzo duże przestrzenie warsztatowe, przestrzenie spotkań, laboratoria, ponieważ jest nastawione na ten długofalowy efekt, na to, żeby zmienić coś w życiu człowieka. Ma oczywiście wystawę, bo ona jest takim magnesem i tego wszyscy oczekują i do Centrum Nauki, ale proporcje są zupełnie inaczej rozmieszczone.
14: Właśnie, bo tu poruszyłeś temat dość zasadniczy. Większość centrów nauki, które myśmy widzieli z racji naszej pracy, czy w ogóle czegokolwiek, ma pewną szczególną cechę, to znaczy to są grupy osób w wieku 8-12 lat, które z obłędem w oczach biegają od jednego eksponatu do drugiego, przy każdym zatrzymują się na około 12 sekund, sprawdzają, czy coś się rusza, najlepiej, żeby coś się przewróciło albo dało się rozbujać i pędzą dalej. I teraz tak, ja nie mówię, że to źle. bo to jest fajne i to jest zabawa i to jest atrakcyjna zabawa. Wiem, że mnóstwo ludzi zadaje sobie pytanie, czy to ma jakiś sens. To znaczy oczywiście poza zajęciem tych dzieci i tym, że one potem wychodzą stamtąd zadowolone, co samo w sobie jest fajne i ja tego absolutnie nie kwestionuję, ale to jest jednak centrum nauki, w związku z czym przynajmniej dorośli oczekują, że te dzieci się czegoś nauczą. Teraz pytanie, czy to jest jakby wliczone w koszta? Do kogo to jest skierowane, jeśli nie do nich, bo może właśnie do nich, i czy to tak ma być?
16: No, w momencie, w którym my spędzamy wiele miesięcy albo lat nad wymyśleniem super atrakcyjnych, mądrych eksponatów, które przekazują jakąś treść, a potem widzimy użytkownika, który spędza przy tym kilkadziesiąt sekund, bo takie są realne wyniki. Takie badania robiliśmy w Centrum Nauki Kopernik wspólnie z Uniwersytetem SWPS i wyszło, że ten czas, jak osiągnieć 2 minuty przy eksponacie, to jest rekord. Więc można odczuwać pewne rozczarowanie, ale można też spojrzeć na to tak, że wystawa i eksponaty są jednym z narzędzi, którymi dysponuje taka placówka. I nie spodziewałbym się zbyt wiele po tym, co można uzyskać wystawą. Jeżeli uzyskamy pewne poczucie, że nauka może być ciekawa, fajna, nienadęta, to jest to dobry start. To jest obniżenie takiego progu do zajęcia się czymś naukowym na poważniej. Zostają nam miłe wspomnienia, dobre skojarzenia z czymś naukowym. To jest super dużo. Tak? Bo bardzo często jak spytamy kogoś o jego odczucia do chemii, matematyki czy fizyki, to służymy takie różne objawy alergiczne, tak wyrażamy, mniej lub bardziej głośno. Natomiast tu możemy pokazać, że te same, tak samo nazywające się dziedziny mogą być przyjemne, zabawne, intrygujące. I to już jest moim zdaniem dużo. Natomiast wiedząc o tym, jakie jest ryzyko, że będziemy mieli galopadę po wystawie, bębnienie w eksponaty, jeżeli coś nie działa w ciągu pierwszych 3 sekund, to znaczy, że lecimy dalej, bo jest to zepsuty eksponat, można temu trochę zapobiec. I teraz jedną z metod jest na przykład aranżacja wystawy. Jeżeli wystawa nie jest takim open space'em, gdzie wchodzimy po horyzont, mamy eksponaty, tylko wydzielimy pewne grupy tematyczne, obudujemy je scenografią, damy takie bardziej kameralne przestrzenie, to człowiek przestaje mieć poczucie, że przed nim jeszcze 1000 innych atrakcji i musi się spieszyć i musi pędzić dalej. Wtedy, kiedy zgrupujemy te eksponaty, że kilka sąsiednich mówi o podobnych zagadnieniach, to tak jak przy każdej nauce, tak? Powiedz, co chcesz powiedzieć, powiedz to, powiedz, co powiedziałeś. Dzięki temu powtórzeniu nawet przy kilku eksponatach, na spojrzeniu na jeden temat z różnych stron, już możemy ten efekt edukacyjny pogłębić. Kolejna rzecz, jeżeli połączymy naszą wizytę w takiej placówce ze zwiedzaniem wystawy i jakimiś zajęciami, to możemy znowu utrwalić sobie pewne wrażenia, dowiedzieć się czegoś więcej, spróbować samemu. Czyli liźniemy jakiś temat na wystawie, a potem pójdziemy sobie na zajęcia, które przez 1,5 godziny pozwalają nam przepracować jakiś aspekt, wejść głębiej. To są przykłady takich zabiegów, które mogą nam pozwolić wynieść trochę wiedzy poza przyjemną rozrywką z Centrum Nauki.
15: Czyli tutaj widać głębokie podejście, również psychologiczne. Czy możesz podać jakiś przykład takiego grupy eksponatów zakątka Centrum Nauki, które rzeczywiście wciąga również takich młodych odbiorców, tych najmłodszych, którzy biegają z obłędem w oku i właśnie być może jest jakiś fajny przykład, który pokazuje, że można nawet takich widzów Centrum Nauki wciągnąć.
16: W Olsztynie, w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym powstaje właśnie wystawa poświęcona na jednym piętrze eksploracji kosmosu, ale na drugim tematyce zasiedlania nieprzyjaznych nam innych globów. Konkretnie będzie tam symulacja bazy na Księżycu. I to jest bardzo dobry pretekst, żeby zastanowić się nad tym, jakie mamy szczęście tak naprawdę, że żyjemy na Ziemi, do której jesteśmy przyzwyczajeni, gdzie wszystko jest przyjazne w gruncie rzeczy, bezpieczne i tak dalej. I jak trudnym wyzwaniem jest próba odtworzenia takich przyjaznych warunków w miejscu absolutnie do tego nieprzeznaczonym i wrogim. W związku z tym tam będziemy wchodzili do właśnie wydzielonej przestrzeni, która symuluje nam tę obecność w bazie księżycowej, i tam będziemy musieli przeprowadzić szereg kolejnych doświadczeń przy kolejnych eksponatach, które mówią o tym, co jest potrzebne człowiekowi, żeby bezpiecznie przeżyć. A więc będzie instalacja dotycząca hodowli glonów, które mogą nam dostarczać i pożywienia, i tlenu. Będzie sytuacja dotycząca eksponat dotyczący promieniowania i ochrony przed promieniowaniem kosmicznym. Będzie eksponat dotyczący zagrożeń wynikających z tego, co się dzieje z ludzką psychiką, jeżeli zamkniemy nas na długi czas w małej, izolowanej przestrzeni pod permanentnym stresem, że zaraz umrzemy. Tak? W związku z tym przejście przez tę bazę księżycową, które mogłoby się wydawać, że jest po prostu taką przygodą typu science fiction, daje nam okazję do refleksji do tego, co jest nam potrzebne, żeby utrzymać ludzką kondycję w dobrym warunkach, żeby nasz organizm miał się dobrze, nasza psychika, żeby dobrze funkcjonowała.
14: A czy takie efekty skuteczności takich miejsc są jakoś mierzone? Bo wspomniałeś o takim projekcie badania tak w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z SWPS-em. Czy to raczej jest wyjątek? Czy to jest standard? Czy to się robi na zasadzie, hej, mamy to już, to lepiej się nie interesujmy, bo jeszcze nam wyjdzie coś przykrego? Jakie jest podejście takich instytucji?
16: Co za paskudne pytanie. Bo tutaj dotykasz jednego takiego tabu trochę w centrach nauki, a mianowicie jaki one mają skutek taki długofalowy. Ponieważ w naszym zakątku świata bardzo dużo tego typu wystaw, muzeów, centrów nauki powstawało ze wsparciem Unii Europejskiej, no to one musiały mieć jakiś taki nadrzędny cel. No i to było, pomysłami było na to, że na przykład skieruje to więcej osób na studia w dziedzinach nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i tak dalej.
14: Odważne założenie.
16: Tak, no i jakby za tym szło, okej, no to w takim razie warto wydać na to pieniądze i potworzyć tę instytucję. Natomiast na nasze wybory życiowo-zawodowo, dotyczące studiów nawet, wpływa tak wiele czynników, że nie ma jak zmierzyć, czy to, że jak mieliśmy lat 13 i poszliśmy na wystawę do centrów nauki, przyłożyło się na to, że zostaliśmy potem inżynierem, który pracuje w Europejskiej Agencji Kosmicznej na przykład. Tak, jest tak dużo zmiennych, że trudno tego dojść. No i tego typu badania są skazane na niepowodzenie. Możemy, i to się robi, mierzyć postawy ludzi wobec różnych zagadnień, w tym takich, które są ważne dla naszego społeczeństwa i którymi centra nauki powinny się zajmować. Od tak lubianych przez was szczepionek, tak, po kwestie podatności na fake newsy, kwestie pewnych technologii. Kiedyś była to inżynieria genetyczna, teraz temat trochę przycichł. Te centra nauki mogą przykładać się do tego, żeby ludzie w taki bardziej racjonalny czy bazujący na pewnych faktach sposób myśleli o tym, podejmowali decyzje i głosowali.
14: I takie bardzo bezpieczne stwierdzenie mogą.
16: Mogą, no bo oczywiście znowu nie ma gwarancji, że tak się stanie. To jest tylko zwiększanie pewnego prawdopodobieństwa, że zatrzymamy ludzką uwagę na chwilę przy tych tematach i będziemy mogli dać im szansę poznania argumentów jakiejś strony, argumentów bazujących na nauce. Ponieważ na wszystkie inne głosy, niekoniecznie argumenty, ale próby perswazji, ludzie są narażeni wszędzie indziej, tak? Przeglądając media społecznościowe, gadając ze znajomymi, słuchając narzekania taksówkarza, tak? Natomiast nie zawsze są to wartościowe treści, a kiedy już człowieka wyjmiemy z codziennego życia na chwilę i włożymy go w mury Centrum Nauki, mamy szansę na ten przekaz bazujący na nauce i na badaniach.
14: To w drugiej części audycji popytamy między innymi o takie bardzo praktyczne zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich lat w ogóle w koncepcji tego projektowania.
15: A naszym gościem jest Piotr Kosobucki-Kanar, projektant Centrów Nauki i Wystaw Interaktywnych.
14: I zapraszamy Państwa na ciąg dalszy naszej rozmowy po informacjach TOK FM.

0: Autopromocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was na wyspy o dwóch nazwach, zależnie z której strony historii na nie spojrzeć. Ja zaproszę na Falklandy, wyspy, które są dzisiaj pod kontrolą Wielkiej Brytanii, choć leżą u wybrzeży Argentyny.
2: Ja dla kontrastu zapraszam na Malwiny, które są sercem argentyńskiej tożsamości narodowej, bo Malvinas son Argentinas.
1: Historia z końca świata, która bardzo wiele o tym świecie mówi. W Globalnym Popołudniu, dziś, tuż po godzinie 16. Zapraszamy. Krzysztof Story
2: i Doma Matejko.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert,
9: dalej masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Mam ochotę na safari.
18: Na safari to trochę daleko.
17: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
18: A ile można upolować?
17: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
18: No to w drogę.
19: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 15.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Jak czytamy w komunikacie, sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje nasze lotnictwo. Duże utrudnienia nadal są na autostradzie A2 na Lubelszczyźnie na wysokości miejscowości Łukowsko. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy po tym, jak motocykl uderzył w tył ciężarówki. Nie żyje kierowca jednośladu. Służby kierowcom zalecają korzystanie z objazdów. Piłkarska reprezentacja Polski dysponuje ogromnym potencjałem w ofensywie, ocenił podczas konferencji prasowej w Sarajewie selekcjoner reprezentacji Bośni i Hercegowiny Sergiej Barabers. Dodał, że mimo to jego drużyna zawalczy w poniedziałek o 3 punkty. Mecz czwartej kolejki Ligi Narodów pomiędzy Bośnią a Hercegowiną a Polską jutro na stadionie w Zenicy o 20:45. W pierwszej kolejce w meczu rozegranym w Warszawie Polska z Bośnią i Hercegowiną zremisowała 0-0.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Witamy Państwa ponownie. Druga część audycji Homo Science.
22: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
21: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
22: I wciąż jest z nami gość Piotr Kosobucki-Kanar, projektant centrów nauki i wystaw interaktywnych z firmy Neuron Edu. Witamy ponownie.
23: Dzień dobry.
21: W pierwszej części audycji zadawaliśmy trudne pytania, mianowicie czy to dobrze, że po centrach nauki z obłędem w oku biegają dzieci, zatrzymując się na krótko przy różnych eksponatach. To jest zaplanowane również, choć jest to pewne wyzwanie. Również zadawaliśmy trudne i bolesne pytania, czy centra nauki rzeczywiście służą temu, czemu teoretycznie miały służyć. Tu już odpowiedź jest bardziej skomplikowana. Zapraszamy, jeżeli ktoś nie słyszał, do odsłuchania pierwszej części. Natomiast idźmy dalej.
22: Dawniej wydawało się, że niektóre przynajmniej centra nauki działają według takiego schematu, że zorganizujmy to wszystko, nawrzucajmy trochę fajnych eksponatów, a potem jakoś to będzie i no cóż, no nie, być może nie do końca towarzyszyła temu jakaś myśl przewodnia. Czy to się jakoś zmieniło, bo centra nauki działają w Polsce już od 15 lat?

0: pewna lekka, że to może być rodzinne wyjście z przyjemnością. Natomiast ta formuła trochę już się ograła i w tej chwili mamy dużo bardziej wymagających zwiedzających, którzy oczekują czegoś innego. Oni już często byli w innych centrach nauki, porównują między sobą, więc nadszedł czas na nową falę i wiele z tych placówek nowych, również tych, którym mam okazję pomagać tworząc koncepcje i wystawy, to są placówki, które mają już jakiś wybrany temat przewodni. To są placówki, które krążą wokół jakiejś historii i uważam, że to jest właśnie bardzo istotna zmiana. To są już teraz placówki z pewną narracją. To znaczy my przychodzimy poznać pewną historię, która jest opowiedziana poprzez interaktywne eksponaty, a nie jest tak, że przychodzimy dla samych interaktywnych eksponatów. To jest jedna istotna zmiana, którą widzę i ona bardzo dobrze się sprawdza, bo tych historii do opowiedzenia mamy mnóstwo w różnych miejscach. Morskie Centrum Nauki w Szczecinie opowiada historię żeglugi, ratownictwa, budowania statków, okrętów i tak dalej. Centrum Nauki, które będzie na przykład w Olsztynie, wspominałem, w planetarium, w naturalny sposób mówi nam o kosmosie, o badaniu Księżyca. Powstaje w tej chwili też Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzie cała interaktywna historia jest wokół przyrody Gór Świętokrzyskich, trochę wokół ich historii takiej kulturowej i wokół wyzwań ochrony tej przyrody. W związku z tym, kiedy jedziemy do jakiegoś miejsca, do jakiś region, oczekujemy, że będziemy poznawać ten region i te wystawy interaktywne i centra nauki w nowej formule temu służą. Druga nowa gałęź to jest łączenie interaktywnych eksponatów na przykład z obiektami historycznymi, muzealnymi albo z dziełami sztuki. Bo muzea również przechodzą pewną ewolucję i między innymi wskutek pojawienia się centrów nauki i interaktywności muzeum trudniej jest już pozostać takimi pasywnymi miejscami, gdzie tylko chłoniemy to, co nam dano. Zwiedzający w muzeach oczekują, że też coś będą tam robić. W związku z tym tworzą nam się takie wystawy hybrydowe, gdzie mamy na przykład obiekty zabytkowe i pewne interakcje, gdzie mamy pewne dzieła sztuki i elementy interaktywne. Więc to jest też taka nowa generacja, która po tych wielu lat funkcjonowania wystaw interaktywnych i centrów nauki, nowa generacja, która nam się pojawiła.
1: Dobra, mówisz o tych, które powstają i chciałem zapytać, co z tymi, które już istnieją, no, czyli najbardziej szacowne i kiedyś będące takim absolutnym wzorcem Centrum Nauki Kopernik. Czy te centra najstarsze, które kiedyś były najnowocześniejsze, a potem już niekoniecznie, czy one ewoluują? Czy w ogóle da się zmienić koncepcję takiego miejsca? Czy to jest tylko wymienianie eksponatów na, nie wiem, trochę ciekawsze, no i oczywiście na ciągłe naprawianie, bo to jest chyba podstawowa funkcja Centrum Nauki, to jest naprawianie eksponatów, to wiadomo, ale czy one się zmieniają?
0: Zdecydowanie się zmieniają, bo zmienia się otoczenie i pewnym czynnikiem, które wymusiło te zmiany, jest oczywiście żywotność wystawy. Wystawa interaktywna pociągnie 5 lat, bo jest poddawana naprawdę silnym stresom i siłowym nieraz traktowaniom. 10 lat dla wystawy interaktywnej to już jest po prostu jakiś gigantyczny okres, to są epoki geologiczne niemalże. Więc choćby z tego powodu te centra nauki musiały się pozmieniać. I teraz przy tej okazji również bardzo często przemyśliwują swoją strategię, swoje cele i dotyczyło to wszystkich już tych istniejących długo centrów nauki. One wszystkie albo już od dawna zmieniły, czy zmieniają swoje wystawy, albo są właśnie w trakcie. Bardzo często efektem takich zmian są na przykład pewne części ekspozycji, które są tematyczne. Tak, najnowszą częścią ekspozycji Centrum Nauki Kopernik, skoro od niego zaczęliśmy, jest wystawa Przyszłość jest dziś, która próbuje niezwykle trudnego tematu, jaka będzie nasza przyszłość. Nie ma nic gorszego niż wystawy o nanotechnologii, której nie można zobaczyć, oraz wystawy o przyszłości, której nie można przewidzieć. Natomiast tam jest takie zgrabne podejście, żeby wyjść trochę od tej naszej codzienności i zerknąć na tę przyszłość bliską, którą już mamy za rogiem w laboratoriach albo w prototypach za 3 lata, za 5 lat może. I to jest duży obszar, duża część parteru w Koperniku jest właśnie temu poświęcona, czyli jakby już mamy pewien spójny przekaz, nie lata nasza myśl i koncentracja między bardzo różnymi zagadnieniami, ale możemy trochę się zastanowić, co za chwilę będzie naszą codziennością.
2: A ty, zdaje się, brałeś udział w projektowaniu wystaw w Koperniku całkiem niedawno.

0: prawda?
1: Tak, tak. Miałem właśnie dużą frajdę. Zostałem zaproszony do projektu tworzenia tej wystawy Przyszłość jest dziś i wspomagałem tam zespoły robiące część tej wystawy dotyczącej zmian klimatu oraz nowoczesnej biotechnologii, medycyny i tego, co będziemy za chwilę już sobie w człowieku poprawiać, naprawiać i doskonalić. Więc też z moją macierzystą instytucją utrzymuję kontakt w tym zakresie. I takich okazji do refleksji jest bardzo wiele, tak? Mamy dużo już istniejącej sukcesem Centra Nauki w Gdańsku, Hevelianum, i w Gdyni Eksperyment. Obie te duże placówki z wielkimi wystawami sukcesywnie zmieniają się, dostosowując się i do nowych zwiedzających, i do na przykład tego, że skrócił nam się bardzo czas koncentracji. W związku z tym ta interakcja już musi przebiegać inaczej niż te 10 czy 15 lat temu. Więc była faza zachłyśnięcia się multimediami, ekranami, projekcjami. Teraz jesteśmy w fazie, chyba jesteśmy przeładowani tego typu treściami i formami, tak? W związku z tym szukamy jeszcze innych metod wyrazu i tak dalej, i tak dalej.
2: A czy jest tak, że wszystkie te centra, które decydują się na taką formułę wystawy interaktywnej, bo tu nie mówię na przykład o tych przestrzeniach na spotkania, jak w Krakowie, czy one wszystkie korzystają z tych samych tak naprawdę eksponatów robionych przez te same firmy, czy to jest tak, że, no bo mamy standardowy zestaw, coś robi falę w takim długim akwarium, gdzieś się coś pompuje i podlatuje w górę, mamy wahadło, można mu zmienić wysokość ciężarka i tak dalej, tak? To jest ten stały element. Do tego dochodzi parę bardziej lub mniej oczywistych rzeczy, typu, nie wiem, fantomy do robienia, uciskania klatki piersiowej i tak dalej. Ale czy są rzeczy takie naprawdę niesamowicie indywidualne, robione zupełnie na potrzeby, jeżeli tak, kto to robi?
1: To jest największe wyzwanie w tego typu wystawach, że poza takimi złotymi standardami, które oczywiście były i pewnie długo będą, duża część tych eksponatów to są obiekty, które powstaną w jednym egzemplarzu i koniec. Są tak naprawdę prototypowane i robione tylko na użytek takiej wystawy. Dlaczego? No bo każdy z zamawiających taką wystawę, każda z instytucji chce być oryginalna, wyjątkowa i nie słyszeć, że ktoś już to widział gdzieś indziej. Więc taka wystawa zawsze jest pewnym miksem rozwiązań sprawdzonych i bezpiecznych i innowacyjnych, robionych pierwszy raz, które mogą wyjść albo nie. I nie jest to prosta sprawa, dlatego rynek tych firm, które tworzą takie wystawy, jest dość wąski, bardzo wyspecjalizowany. I w momencie, kiedy powstawał Kopernik te lat 20 temu, nie mieliśmy w ogóle takich firm w Polsce i dlatego pierwsze wystawy Kopernika tworzyły firmy z Niemiec i z Holandii. Natomiast przez ten czas powstało już naprawdę dobrych i sprawdzonych kilka firm polskich, które potrafią robić od wystaw małych, kameralnych, objazdowych, po duże ekspozycje, po kilka tysięcy metrów kwadratowych. I w tej chwili większość tego typu wystaw, które są tworzone nie tylko dla centrów nauki, ale właśnie dla parków narodowych, dla lasów państwowych, dla muzeów, a nawet dla inwestorów prywatnych, bo to jest też nowość, tego typu wystawy w Polsce są robione już przez polskich wykonawców.
2: A czy nadal jest tak, jak kiedyś było, że Polska goni Zachód? Wiem, że to taki ładny mit, ale jak wyglądają wystawy robione poza Polską? I nie chodzi mi tylko o Zachód geograficzny, ale na przykład, nie wiem, kraje nadbałtyckie, wiem, że tam miałeś również jakiś swój udział. Czy my jesteśmy, nie wiem, w czołówce, w środku, wszyscy są w tym samym miejscu, jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o to, gdzie się teraz spogląda na wystawy innowacyjne i futurystyczne, to już nie jest to Zachód, tylko jest to Daleki Wschód oraz kraje arabskie.
2: Ponieważ
1: tam są największe budżety i takie, którymi nie trzeba się liczyć z ograniczeniami. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają te wystawy, to trochę w Polsce jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, jak byliśmy, nie wiem, z bankowością elektroniczną czy z internetem, że przez to, że bardzo późno się za to zabraliśmy, to przeskoczyliśmy pewne etapy. I bardzo często można, jadąc na zachód, zobaczyć wystawy dużo starsze, dużo gorsze i mniej atrakcyjne niż u nas.
2: Widziałem w Kanadzie taką.
1: Jednocześnie, tak, tak. Firmy, które od lat robiły to w krajach zachodu, czyli Wielka Brytania, Holandia czy Niemcy, o których mówiłem, mają bardzo ugruntowaną pozycję na świecie. Jeżeli są wystrzelone w kosmos projekty robione w krajach arabskich czy w Chinach, no to najczęściej są tworzone właśnie przez te firmy, tak? Te, które przed nami zdobywały rynek, budowały renomę i zbierały doświadczenia. Także nie mamy się absolutnie czego wstydzić. Robimy bardzo piękne wystawy, bardzo dobrze zrobione technicznie. Pewnie potencjał tych polskich firm jest jeszcze nieco mniejszy, no bo mają okazję działać od lat kilkunastu, tak? A nie od kilkudziesięciu. Natomiast to jest kwestia czasu. Coraz więcej polskich firm śmiało wchodzi i robi projekty za granicą, łącznie z projektami w tych krajach naprawdę daleko od nas położonych, od Stanów Zjednoczonych po właśnie Daleki Wschód, Azję i tak dalej. Kraje bałtyckie bardzo są podobne do nas, bo pytałeś, Piotrze, o to. Ja miałem okazję współtworzyć wystawę w Komnie. Pierwsze centrum nauki na Litwie nazywa się Wyspa Nauki, bo jest na wyspie na Niemnie, w środku Komna. No i to jest dobry standard europejski czy światowy, wytworzony przez polską firmę.
0: Wspomniałeś, że centra nauki zawyżyły poziom tego, co jest pokazywane również w innych instytucjach, które zajmują się propagowaniem kultury nauki i że w tej chwili również muzea mają wyżej postawioną poprzeczkę, bo muszą zapewniać atrakcyjny odbiór i myśleć o tych odbiorcach, a nie tylko prezentować to, co mają. I to mi się wydaje, że jest niezwykle istotnym czynnikiem, który stawia te centra nauki i ich tworzenie naprawdę w bardzo ważnym punkcie naszego rozwoju w tej chwili w Polsce.
1: Ja myślę, że to jest... Centra nauki nie tyle zawyżyły poziom, co zaczęło operować innym językiem. I ten język jest bardzo atrakcyjny i spodobał się odbiorcom. W związku z tym... Ludzie, którzy zwiedzają potem muzea, mają podobne oczekiwania. Natomiast ja po latach spędzonych przy tworzeniu Centrum Nauki Kopernik miałem okazję przełączyć się i zostać członkiem zespołu tworzącego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. I nie ukrywam, że z pewnym lekceważeniem patrzyłem na muzeum, które bazuje na obiektach, historiach, a którym się wszystko nie rusza i nie ma dźwigienek. I powiem wam, że nabrałem szacunku do tego, jak ogromną siłę ma na przykład obiekt historyczny. Ludzie, którzy w napięciu spoglądają na maleńką monetę pochodzącą sprzed setek lat, to było dla mnie piorunujące wrażenie. Więc ja już zacząłem doceniać i rozumiem, że mamy różne środki wyrazu i z nich komponujemy swoją ofertę. Natomiast zatarły się te granice, co nazwiemy muzeum, co nazwiemy centrum nauki, przez to, że zaczęły powstawać takie wystawy hybrydowe.
2: Bardzo Ci dziękujemy. Państwa zachęcamy do odwiedzania centrów nauki, nawet jeżeli już Państwo w jednym byli, bo naprawdę one się różnią i niektóre są, no nie będziemy tutaj palcem wskazywać, a niektóre są tak niesamowite, że jest to no, zupełnie inne doznanie niż takie, które nam się może z tym kojarzyć.
0: A naszym gościem był dziś Piotr Kosobucki-Kanar, projektant centrów nauki i wystaw interaktywnych z firmy Neuron Edu.
2: Dziękujemy Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 16. Po nich będzie audycja Globalne Popołudnie.
3: Dzień dobry, przy mikrofonach
4: Doma Matejko
3: i Krzysztof Story. Wybierzemy się na Falklandy lub Malwiny, wyspy, o które wojnę ponad 40 lat temu stoczyły ze sobą kraje bardzo odległe od siebie, Argentyna i Wielka Brytania. Opowiemy, jak do niej doszło i o tym, że ten spór wcale się dzisiaj nie skończył, a wręcz ostatnio nabrał rumieńców na ostatnim zgromadzeniu ONZ-u. Zapraszamy na Globalne Popołudnie po informacjach, które już teraz.
5: Reklama. Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
6: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
5: Brzmi dobrze.
6: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
12: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
11: O, wielka sprawa!
12: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Mieszkańcy dwóch województw dostali alerty w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. O zaufanie do lekarzy i profilaktykę apelują medycy w obchodzonym dziś Światowym Dniu Onkologii. 7 autorów i autorek zostało w tym roku nominowanych do literackiej nagrody Nike. Kto wyjdzie z gali ze statuetką, dowiemy się dziś wieczorem. Minęła 16, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak informowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w naszej przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. W najnowszym alercie RCB podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. A Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowania administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? To sprawdził reporter TOK FM Maciej Kluczka.
17: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
18: Rosja eskaluje napięcie. Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
19: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Każde takie racjonalne. No, trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
17: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych. Maciej Kluczko, TOK FM.
16: Na rządowe wytyczne dotyczące ewakuacji w razie ataku z powietrza wciąż czekają też szkoły i przedszkola. MSWiA wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Strażą Pożarną stworzyło zasady dotyczące postępowania z uczniami na wypadek zagrożenia, które zakładają m.in. obowiązkowe ćwiczenia z ewakuacji do miejsc schronienia. Pierwsze broszury mają być wysłane w tym miesiącu, ale jak przyznaje dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 225 w Warszawie, Elżbieta Krużyńska, placówki mają też własne procedury.
20: Jeszcze nie mam takiej wiedzy, żeby te broszury się pojawiły, natomiast my mamy swoje też wewnętrzne procedury, według których postępujemy, według których ćwiczymy. Uczymy uczniów też innych ewakuacji i będziemy ich w dalszym ciągu uczyć, bo to trzeba cyklicznie powtarzać.
16: Na stronie gdziesieukryć.pl jest oznaczonych ponad 80 tysięcy miejsc schronienia. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Ze szczegółami reporter TOK FM Marcin Starzec.
14: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura, a szef stołecznej policji zaapelował do protestujących o pokojowy charakter demonstracji i zapowiedział zdecydowaną reakcję na przemoc oraz akty wandalizmu. Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. Marcin Starzec, TOK FM.
16: Jak poinformował francuski minister edukacji cytowany przez AFP, protesty będą kontynuowane także jutro, a ze względów bezpieczeństwa nawet w 500 liceach lekcje będą całkowicie lub częściowo zawieszone. Około 100 tysięcy osób umiera każdego roku w Polsce z powodu nowotworów. W obchodzony dziś Światowy Dzień Onkologii lekarze przypominają, że część tych zgonów można byłoby uniknąć, gdyby pacjenci zaufali specjalistom i stosowali się do zaleconego leczenia. Tymczasem coraz więcej osób szuka w internecie alternatywnych terapii i wydaje duże pieniądze na niesprawdzone metody. Onkolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu, dr Marek Kowalczyk, ostrzega przed konsekwencjami takiego postępowania.
21: Pamiętam młodego pacjenta, który miał rozpoznany nowotwór jądra. On w trakcie tego leczenia nam się nie przyznawał, że stosuje cokolwiek poza tym, co my mu zalecamy. Doszło do uszkodzenia wątroby. No i pacjent, który rokował bardzo dobrze, niestety zginął w przebiegu niewydolności wątroby, wtórnie do tego, że stosował leczenie na własną rękę, nie mówiąc o tym nikomu.
16: Lekarze przypominają też, że najważniejsza jest profilaktyka i apelują o regularne badania. Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większa jest szansa na jego wyleczenie. Dziś wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Wyróżnienie zostanie wręczone już po raz 30. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W finale znalazło się 7 książek, mówił w TOK FM Wojciech Szot, redaktor prowadzący książki Magazyn do Czytania, dziennikarz działu kultury Gazety Wyborczej.
22: Na pewno dowiemy się tego, że grupa osób, które zostały wskazane jako jurorzy, zdecydowała, że z jakiegoś powodu uznała, że warto, żebyśmy się z tą książką jedną zapoznali. Że jeżeli mamy jakieś plany czytelnicze na najbliższe miesiące, a nie znamy jeszcze tytułu tego, to warto go włączyć na tę swoją listę czytelniczą. I tym osobom można pod tym względem zaufać.
16: W tegorocznym finale znaleźli się Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch, który do tej pory nie otrzymał głównej nagrody literackiej Nike, choć był do niej wielokrotnie nominowany. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 16.20. Najcieplej dziś na południowym wschodzie do 23 stopni. Na przeważającym obszarze termometry pokazują około 20, a najchłodniej 17 stopni jest na północy i na Przedgórzu Sudeckim. Do wieczora jedynie na Pomorzu miejscami może pokropić. W nocy prognozowane są gęste mgły.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Dzień dobry, buenos dias. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie, w której opowiadamy o świecie spoza europejskiej perspektywy. Przy mikrofonach Krzysztof Story
24: i Doma Matejko.
23: Nie bez powodu się przywitałem także po hiszpańsku, ale mógłbym też dodać angielski, bo dzisiaj zabieramy Was w bardzo interesujący, choć odległy zakątek świata, na wyspy, które leżą u wybrzeży Ameryki Południowej, geograficznie są częścią Ameryki Południowej, natomiast są od dawna kością niezgody między bardzo oddalonymi od siebie krajami, czyli Argentyną i Wielką Brytanią. Na tyle wielką kością niezgody, że 40 już z górą lat temu te dwa kraje stoczyły o nie wojny. Wyspy są małe i zależnie, którą stronę spytać, to Argentyńczycy nazywają je Malwiny, a Brytyjczycy Falklandy. Zabierzemy Was w środek tego całego sporu, ale nie będziemy tylko opowiadać o wojnie sprzed ponad 40 lat, bo mamy dużo bardziej aktualny pretekst. Pod koniec września Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym Jorku, wielka narada, szefowie wszystkich państw, delegacja brytyjska obecna na sali. Na mównicę wchodzi Javier Milei i tę strunę Malwinów Falklandów szarpie. Cóż powiedział prezydent Argentyny?
0: Milei powtórzył kilkukrotnie, że Malwiny to argentyńska sprawa narodowa, a ONZ nie dotrzymuje własnych postanowień. I tutaj odniósł się do takiej rezolucji ONZ numer 3149, według której obie strony, czyli strona brytyjska i argentyńska, mają powstrzymywać się od jednostronnych działań na terenie Malwinów. A tymczasem Brytyjczycy rozważają tam ogromny projekt wydobycia ropy naftowej. Dlatego właśnie powrócił ten spór i Argentyna, co więcej, mówi, że nałoży sankcje na wszystkie przedsiębiorstwa i dostawców zagranicznych, którzy będą zaangażowani w wydobycie tej ropy naftowej. No i wezwała do ponownych negocjacji, bo Argentyńczycy zawsze podkreślają, że Malwinas należą właśnie do Argentyny. Myślę, że też bardzo wymowne były miny delegatów z Argentyny, którzy wyglądali właściwie jakby się modlili i bali, że dojdzie zaraz do następnej wojny.
23: Oni słuchając swojego prezydenta mieli takie miny, co też ten nasz szef znowu wymyślił, przynajmniej tak to wygląda na nagraniu. Za to delegacja brytyjska miała miny wybitnie skwaszone, słuchając tego.
0: I taki angielski spokój. Tam nie wiadomo za bardzo, co się dzieje.
23: Tak. Powiedzielibyśmy, że po twarze pokerzystów, Malwiny, Falklandy, no nie będziemy wam kazać pamiętać numeru rezolucji ONZ, ale polecamy zerknąć na mapę, gdzie te Falklandy, Malwiny leżą. Na samym południowym kraniuszku Atlantyku. Najbliższym portem pewnie będzie Punta Arenas albo Comodoro w Argentynie, ale to i tak jest kilkaset kilometrów, jak nie lepiej, żeglugi od wybrzeży Ameryki Południowej. Te wyspy pozostają pod kontrolą brytyjską. Opowiemy tę całą historię dzisiaj, jak to się w ogóle stało, skąd ci Brytyjczycy się tam wzięli, ale na początku przenieśmy się może na Malwiny, Falklandy. Jaki to jest krajobraz? Jak tam się żyje? Co możesz opowiedzieć o tych wyspach i takiej ich codzienności?
0: No, z pozoru nie dzieje się zbyt wiele, bo tam panuje surowy, taki subarktyczny klimat. Wieje strasznie. Cały rok jest zimno, cały rok. I generalnie więcej jest owiec niż mieszkańców, bo mieszkańców jest zaledwie 3,5 tysiąca, czyli powiedzmy no takie miasteczko. W ogóle mało kto mieszka poza stolicą. I oprócz, no jak mieszkańcy siebie określają, Brytyjczyków, mieszka tam spora populacja Chilijczyków, Peruwiańczyków, no i około 20 Argentyńczyków.
23: Którzy tam jeszcze zostali, wytrzymując takie surowe brytyjskie zasady dotyczące tego, że to miejsce naprawdę jest brytyjskie. No a z kolei Argentyńczycy mieszkający na kontynencie uważają, że to jest niesamowicie argentyńskie miejsce. To jest takie słynne hasło, które się po hiszpańsku rymuje. Malvinas son Argentinas, czyli Malwiny są argentyńskie. Ci, którzy oglądali Mundial w tym roku, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i mecz Argentyna-Anglia, mogli to hasło zobaczyć, bo zawodnicy argentyńscy po wygranym meczu wyszli z nim na murawę z takim transparentem. Dostali za to od FIFA 250 tysięcy dolarów kary. Wszystko chodzi o dwa skrawki lądu, na których jest więcej owiec, ale chyba też więcej pingwinów.
0: Tak, właśnie chciałam powiedzieć o tych pingwinach, bo naprawdę gra jest warta świeczki, ponieważ Malwiny zamieszkuje 5 gatunków pingwinów. Więc na przykład, jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie można znaleźć pingwina złotoczubego, to właśnie tam.
23: Ja się bardzo często nad tym akurat zastanawiam. Powiedziałeś, że strasznie wieje, to jest może ciężko dla ludzi, ale dla albatrosów i pingwinów bardzo dobrze. To jest taka brama do Antarktyki, więc przyrodniczo to jest niesamowite miejsce, ja trochę poczytałem. No z niechęcią przyjmuję też wieść o tym, że tam planowane jest wydobycie ropy naftowej, ale do tego jeszcze wrócimy w globalnym popołudniu. Natomiast poza tym, że są dobrym domem dla pingwinów, albatrosów i owiec i 3000 ludzi, to te Malwiny / Falklandy miały od zawsze duże znaczenie. Może o tym porozmawiajmy, bo to tak żeglarsko, to jeszcze zanim wiedzieliśmy, co to jest ropa naftowa, to chyba te wyspy miały swoje strategiczne znaczenie.
0: Tak, przez setki lat, bo zanim otwarto kanał panamski w 1914 roku, to jedynym połączeniem morskim między Atlantykiem a Pacyfikiem na półkuli właśnie południowej była niebezpieczna trasa albo przez cieśninę Magellana, albo przez przylądek Horn. I całe bogactwo Malwinów polega na tym, że każdy, kto chciał jakby bezpiecznie przepłynąć przez tę trasę, mógł się właśnie zatrzymać na Malwinach. Tam mógł znaleźć schronienie, ale też wodę, możliwość jakiejś naprawy statku. Przez co, kto miał Malwiny, ten mógł kontrolować i na przykład narzucać, co też robiono, opłaty dla żeglarzy.
1: Dla tych, którzy nie mogą teraz spojrzeć na mapę, to przybliżę, że to są dwie wyspy z takim przesmykiem między nimi, więc to była taka ostatnia bezpieczna przystań, w której można było się przygotować do tego skoku przez przylądek Horn i zmiany oceanu na Pacyfik. To teraz, zaczynając już tę historię i tego sporu, skąd w ogóle tak daleko od domu wzięli się Brytyjczycy?
0: No, to jest dobre pytanie, ale tutaj musimy się cofnąć do czasów, gdzie ta żegluga morska odbywała się na bardzo szeroką skalę i tak naprawdę pierwsi to byli Francuzi. To znaczy, to Francuzi założyli pierwszą osadę w 1764 roku, a Brytyjczycy zrobili to, ale rok później. Natomiast Brytyjczycy często podkreślają, że to ich żeglarz John Strong w 1690 roku odkrył, jak to mówią, te wyspy i nazwał je właśnie Falklandami na cześć jednego hrabiego. Ale tak w ogóle to te wyspy ani nie należały do Francuzów, ani do Brytyjczyków, tylko do Hiszpanów, ponieważ na podstawie prawa międzynarodowego, między innymi na podstawie ból papieskich, ale też na podstawie układu z Tordesillas jeszcze z 1494 roku.
1: Zamierzchłe czasy.
0: Tak, to był taki traktat, który podzielił wpływy Portugalczyków i Hiszpanów właśnie w Ameryce Południowej. Te wyspy, Malwiny, przypadły w udziale Hiszpanom. Więc po prostu Francuzi i Brytyjczycy się tam panoszyli.
1: Trochę pokryjomu, to jest koniec świata, ciężko komuś zabronić. No my do słów typu odkrywać w globalnym popołudniu mamy stosunek dość krytyczny. No i nie wiem, z naszej perspektywy to mogło należeć do Brytyjczyków, Francuzów, Hiszpanów. Ja bym chciał usłyszeć, co mają na ten temat do powiedzenia pingwiny. Wszystkich pięciu gatunków, które żyją na Falklandach czy Malwinach, a do historii tego sporu o wyspy, tego naszego ludzkiego, wrócimy po skrócie informacji TOK FM.

0: Tam.
1: Gdzie?
0: Dowadzka.
2: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy

0: to promocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
1: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
0: Bestia, jak się patrzy.
1: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
0: Dane techniczne.
2: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
0: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser Rydz w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16:20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem. Jeszcze wczoraj Zełenski przekazał w rozmowie z agencją Reutera, że USA nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania. Jednocześnie rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Reuters, zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony po tym, jak prezydent Ukrainy oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Rywalizujący ze sobą kandydaci w wyborach prezydenckich w Brazylii, urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i prawicowy senator Flavio Bolsonaro już oddali swoje głosy, poinformowała agencja AFP. Z sondaży wynika, że przewaga poparcia Luli nad Bolsonaro w ostatnich tygodniach malała i w niektórych badaniach była na granicy błędu statystycznego. Poparcie dla pozostałych 11 kandydatów nie przekracza 5%. Do adopcji psów ze schronisk zachęcali w Białymstoku uczestnicy dorocznej parady adopciaków, która przeszła przez miejskie parki. Wzięły w niej udział psy adoptowane z miejscowego schroniska wraz z opiekunami. Parada odbyła się w przypadający dziś Światowy Dzień Zwierząt.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie przy mikrofonach.
14: Doma Matejko.
13: I Krzysztof Story. Podróżujemy dzisiaj na Falklandy lub Malwiny. Zależnie kogo spytać, tak nazwie te wyspy na południu Atlantyku. Brama do Antarktyki, trochę ropy naftowej, to wiemy już dzisiaj. Z dzisiejszej perspektywy i Brytyjczycy, o tym opowiedzieliśmy, szykują się do wydobywania tej ropy. No a wyspy są tradycyjnie od zawsze, od kilkudziesięciu co najmniej lat, kością niezgody między Argentyną a Wielką Brytanią. Opowiemy nawet o wojnie, którą te dwa kraje stoczyły, o ten kawałek lądu wystający z południowego Atlantyku. Powiedziałaś, że w myśl takich starych zapisów, ból papieskich i tego, jak w epoce kolonii i kolonizacji świata przez Europę podzieliliśmy to tak, że uznaliśmy, że te Falklandy należą do Hiszpanii. No i teraz ja bym się chciał znaleźć w roku 1816 I szybko przebiegniemy przez tą historię, obiecuję wam, i dojdziemy do czasów obecnych, ale w 1816 roku powstaje takie państwo jak Argentyna. I ono jest bezpośrednim spadkobiercą jednak hiszpańskiej kolonii. Czyli wydawałoby się, że te wyspy powinny przejść naturalnie we władanie Argentyny. No tak się nie stało, bo dzisiaj kontrolę mają Brytyjczycy, ale powiedz, co tam się działo po tym, jak powstała już niepodległa Argentyna? Hiszpania się cofała, te kolonie uzyskiwały niepodległość, no a Argentyna stała się jednak jednym z większych państw kontynentu. Co się działo na Falklandach, Malwinach?
3: To jest absolutnie fascynująca historia, jak to się w ogóle stało. Otóż po uzyskaniu niepodległości, 4 lata później, wysłano na wyspy Veneta, który miał założyć tam osadę. Wziął ze sobą owce, które właśnie teraz są kluczowe. Wziął ze sobą gauczów, czyli takich argentyńskich kowbojów, powiedzmy. I zaczął też wprowadzać tam prawo argentyńskie i wprowadzać opłaty dla zagranicznych statków, które tam polowały na foki i na wieloryby. A to w tamtych czasach było nie byle co. Ponieważ tłuszcz z tych zwierząt, to jest trochę okropne i obrzydliwe, ale tak było. Tłuszcz z tych zwierząt służył do oświetlania lamp ulicznych i do smarowania maszyn.
13: O, ja w ogóle mogę jeszcze dodać, bo z wielorybów to XIX, XX wiek, to były złote czasy wielorybników, a czarne czasy dla wielorybów, ale robiliśmy z nich wszystko, dlatego się tak chętnie polowało. Taka ciekawostka, może dla ciebie też, albo dla słuchaczek bardziej, słowo firbin, które dzisiaj kojarzymy jako część staników, to firbiny to są anatomicznie zęby wielorybów i naprawdę pierwsze firbiny były robione z tego, co u wieloryba możemy nazwać zębami. Jej. Więc z tych zwierząt uzyskiwano wszystko. Czyli wielkie łowisko, wyspy o strategicznym znaczeniu. I co się z nimi dalej dzieje?
3: Dzieje się tak, że statki USA nie miały zamiaru płacić za połów wielorybów, co mocno zdenerwowało Veneta, który aresztował 2 statki w 1831 roku i odholował je do Buenos Aires. Właśnie za to, że po prostu piracko tam na wieloryby. I w odwecie USA wysłało okręt wojenny na Malwiny i wygonili stamtąd Argentyńczyków. I nagle zrobiła się tam taka pustka, przestrzeń jakby, którą wykorzystali Anglicy, którzy wysłali swój statek wojenny i stwierdzili, że to jest dobry moment, przypomnieli sobie w ogóle o tych Malwinach i jak tam dopłynęli, to zastali na Malwinach Pinedo, który był argentyńskim dowódcą wojskowym, no ale właśnie tych osadników i w ogóle to już prawie tam nie było po tej bitwie z Amerykanami. A co gorsza, Pinedo jak na złość miał do dyspozycji najemników z USA i z Wielkiej Brytanii, którzy stwierdzili, że no nie będą się bić ze swoimi. Więc Pinedo no nie miał innego wyjścia, jak tylko spakować walizki i wrócić do Buenos Aires, ratując własne życie. A Brytyjczycy wyjęli flagę argentyńską, postawili swoją flagę i stwierdzili, że Malwiny są ich.
13: Czyli w zasadzie taki bardzo łatwy konsek dla no, jeszcze wtedy trwającego Imperium Brytyjskiego na końcu świata, zupełnie tysiące kilometrów od jakiegokolwiek bliskiego terytorium pod kontrolą Wielkiej Brytanii, bo tam no, Wielka Brytania nie miała wtedy nic. I nagle ten jeden mały skrawek z wyspy, na których mieszkała wtedy pewnie kilkaset osób, którzy właśnie przypłynęli tym statkiem, no łatwo im to poszło. No i co dalej? Bo jak się popatrzy na mapę świata, to się wydaje bardzo naturalne, że skoro wyspy Malwiny leżą przy wybrzeżu Argentyny, to powinny być administrowane raczej z Buenos Aires, a nie z Londynu. Czy były takie próby? No były, ale jak one wyglądały?
3: Było takie trochę ciche, powolne przejęcie Malwinów przez Argentyńczyków. Te działania były tak dobrze przemyślane, a skupiono się na tym właściwie w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. I wtedy zaproponowano, że na przykład mieszkańcy Malwinów będą mogli raz w tygodniu latać do Buenos Aires. W Wcześniej takich lotów nie było. No i właśnie do Buenos Aires rzut beretem. A gdzie tam do Wielkiej Brytanii? W ogóle trochę wykorzystali to, że Brytyjczycy traktowali tak po macoszemu te wyspy. No to była jedna z wielu kolonii, a poza tym no tak daleko. I na przykład też wysyłano nauczycielki języka hiszpańskiego, dostarczano paliwo i generalnie próbowali tak powoli przekonywać mieszkańców wysp, że bardziej im się opłaca trzymać z Argentyńczykami. I nawet był taki moment, że prawie podpisano takie porozumienie o wspólnej suwerenności. Bardzo ciekawy pomysł. W 1974 roku. I tutaj przywołuję tę datę, bo jest dosyć ferelna, bo ta umowa miała zostać podpisana między innymi z ówczesnym prezydentem Argentyny, Peronem, ale
13: właśnie, zmarło mu się.
3: Zmarło mu się.
13: Czyli
3: i
13: to,
3: nie podpisali.
13: Żebym to uporządkował, w 1830 roku przypływają Brytyjczycy, trochę zajmują ziemię niczyją. Mniej więcej ponad 100 lat to tak funkcjonuje. To znaczy nikt się za bardzo tym kawałkiem świata aż tak nie interesuje. Po II wojnie światowej nowa Argentyna, która no jest, wtedy kieruje się taką myślą polityczną, właśnie peronizmem od tego pierwszego prezydenta powojennej Argentyny. I jakbyście chcieli więcej posłuchać trochę o peronizmie, o tamtych czasach, to odcinek 10 Globalnego Popołudnia się poleca, bo tam o tym opowiadamy. Natomiast wtedy Argentyna jest mocno socjalistycznym krajem, takim państwem opiekuńczym, i ona z tą opieką wychodzi do Malwinów, co zaczyna coś oferować mieszkańcom tych wysp, żeby ich, rozumiem, jakoś zargentyńszczyć, że stworzę takie słowo, te Malwiny, i zmienić z Falklandów właśnie brytyjskich na Malwiny. No i co? I prawie dobito targu, i w tym momencie Peron umiera niestety. Zanim tę umowę podpisano.
3: Ale to, że umiera, to tam...
13: No właśnie, to by jeszcze przeżyli.
3: Ale do władzy dochodzi junta wojskowa. Właśnie. No i to jest dramat.
13: No bo zaczyna się najczarniejsza karta w historii tej nowoczesnej Argentyny. Krajem zaczyna rządzić brutalna dyktatura. I tu dochodzimy do wojny, do tego, jak Argentyna i Wielka Brytania się starły zbrojnie o te wyspy. Dyktatura na szczęście w Argentynie nie rządziła długo, bo rządziła tylko 7 lat. Natomiast waląc się już i chyląc się, ten zbrodniczy system zrobił to, co wiele takich upadających dyktatur i totalitaryzmów, czyli wywołał jakąś wojnę. No i padło na Malwiny. Co się wydarzyło?
3: Nie bez powodu padło na Malwiny, bo Malwiny już wtedy były takim symbolem narodowym, który łączył wszystkich. Zarówno zwolenników dyktatury właśnie wojskowych, jak i opozycjonistów. I to był taki ostatni as w rękawie argentyńskiej dyktatury, bo inflacja sięgała jakieś 300%. Już wszyscy wiedzieli o tym, że w Argentynie łamane są prawa człowieka, że opozycjoniści byli mordowani. Więc właśnie nagle, dosłownie nagle, junta wojskowa, dosłownie 9 facetów, wymyśla, że no to może by tak przejąć z powrotem Malwiny. I wtedy zyskamy poparcie większości społeczeństwa i utrzymamy rządy. I rzeczywiście tak się stało, tylko dlatego, że zrobili to bardzo szybko, bardzo nieprzemyślanie, bez jakiejś większej strategii. No to skończyło się tak, jak skończyło, bo myśleli, że jak wyślą tam młodych chłopaków, głównie żołnierze mieli po 18-19 lat, byli po jakimś podstawowym dwumiesięcznym przeszkoleniu z tego, jak się rozładowuje i ładuje broń, że generalnie pójdzie wszystko gładko, tym bardziej, no, że na Malwinach jakby nie było oporu. Nie było nikogo, kto mógłby ten opór stawić. Poza tym no, Wielka Brytania, 14 tysięcy kilometrów.
13: Oni chcieli zrobić dokładnie to samo, co Wielka Brytania zrobiła kilkadziesiąt lat temu, czyli przypłynąć i w zasadzie bez oporu zająć wyspę i liczyć, że nikt nie będzie protestował.
3: Tak, że w ogóle Brytyjczycy gdzie tam się będą fatygować na te Malwiny. Poza tym Margaret Thatcher była też wtedy w takim bardzo specyficznym momencie, kiedy nie cieszyła się popularnością i też myśleli, że ona machnie machnie na to ręką, bo będzie miała jakieś inne sprawy. Natomiast Margaret Thatcher stwierdziła, że no nie, jak zawali tutaj, to już w ogóle straci nawet to minimalne poparcie, które ma. Więc mimo tego, że Argentyńczycy trafili na Malwiny w nocy z 1 na 2 kwietnia 1982 roku, to tak naprawdę na początku no, nie było tam w ogóle żadnych większych walk. Przez miesiąc, aż do 1 maja. I właśnie przez ten miesiąc wszyscy się zastanawiali, będzie wojna, czy nie będzie wojny. W Argentynie media mówiły o tym, że właściwie to oni już wygrali, przejęli, no ale tam siedzą, tak właściwie nie wiadomo po co jeszcze tam siedzą, ale czekali co się stanie, trwały negocjacje, jakby lotniskowce wojskowe brytyjskie już powoli płynęły w kierunku wysp, ale cały czas liczono na to, że do żadnej wojny nie dojdzie. Wszyscy się mylili, bo wojna zaczęła się z początkiem maja i to bardzo ostra wojna, na którą Argentyńczycy nie byli kompletnie przygotowani.
13: Spróbujmy to opowiedzieć z perspektywy argentyńskiej i nie wgłębiając się w aspekty militarne, no bo to nie jest audycja wojskowa. Natomiast Argentyńczycy przejmują, bardzo łatwo im idzie, uzyskują faktycznie kontrolę w tym 82 nad Malwinami, a miesiąc później przypływa brytyjskie wojsko i krótko mówiąc Argentyna dostaje łomot. Natomiast z perspektywy ludzi mieszkających w Argentynie, poddanych tej junty wojskowej, cały czas oni słuchają propagandy sukcesu. Nasi bohaterowie zajęli wyspy, wszystko idzie super i dopiero potem zaczęła wychodzić no jakaś degrengolada tej operacji i tego, jak ona była przygotowana, zaczęły wychodzić te szczegóły, które do dzisiaj są w Argentynie gdzieś tam przedmiotem debaty. Opowiedz o tym, bo to jest niesamowite, jak junta wojskowa, rząd wojskowych, nie umiał przygotować operacji wojskowej.
3: Wysłali tam, jak mówią Argentyńczycy, chicos, czyli chłopaków, tak jak mówiłam, takich młodych, średnio albo w ogóle nieprzygotowanych, w większości z północnych prowincji Argentyny, które były ciepłe, w sensie mają ciepły klimat. I nagle ci chłopcy trafiają we własnych butach, bo nawet butów nie dostali, więc pojechali tam w jakimś kościółkowych trzewikach, trafiają do tego klimatu subarktycznego i siedzą w okopach dzień i noc przez 70 chyba tam 3 dni. I w ogóle logistycznie sprawa była bardzo słabo przygotowana, bo ci, którzy walczyli na najbardziej takich osuniętych krawędziach wysp, nie dostawali wystarczająco jedzenia. Więc jak zaczęły się te największe walki, to żołnierze argentyńscy dostawali dziennie kubek wrzątku z kawałkami makaronu. Było wiele takich przypadków, jak na przykład historia niejakiego żołnierza Miguela, który z 75 kilo schudł do 38 kilo. Niektórzy żołnierze zginęli, umarli po prostu z głodu, ale junta oczywiście zatuszowała to i powiedziała, że zginęli w walce.
13: Bohaterowie Malwiny.
3: Więc jak mieli walczyć, jak w ogóle nie mieli sił? Poza tym doszło do masowej właściwie epidemii stopy okopowej, tak to się nazywa. To chodzi o martwicę tkanek, bo jak oni siedzieli w tym błocie zimnie, to było ciężkie.
13: A potem się okazało jeszcze, że często najgorszym przeciwnikiem nie był wróg, tylko własni dowódcy, bo oni po prostu wsławili się jakimś okrucieństwem wobec własnych żołnierzy, jakieś takie, no to co kojarzymy z wojskowej fali, jakieś takie kocenie po prostu młodych szeregowych, no to tam chyba jedynym jasnym punktem, tak jak mi opowiadałaś, to były pielęgniarki, na które oni czasami wołali mama.
3: Tak. Jak trafiali do szpitala i w takim bardzo ciężkim stanie, to właśnie często prosili pielęgniarki o kontakt z rodzicami.
13: Nie opowiemy oczywiście całej historii tej operacji, bo o niej by można niejedną pracę doktorską, myślę, historyczną napisać. Natomiast no, taka powalająca statystyka może na koniec jest taka, że podczas tej wojny, którą Argentyna oczywiście przegrała i Falklandy do dzisiaj są pod panowaniem brytyjskim, pod kontrolą Brytyjczyków, Brytyjczycy stracili około 200 żołnierzy, Argentyńczycy około 600, ponad 600, natomiast jeszcze więcej ofiar było po inwazji.
3: A szacuje się, że niestety Nawet 1000 żołnierzy, którzy co prawda przeżyli Malwiny, później odebrało sobie życie w wyniku bardzo silnego stresu pourazowego.
13: W dodatku po powrocie do domu ich życie wcale nie było ciekawe, bo musieli milczeć. Propaganda argentyńska długo nie pozwalała im, nawet po upadku junty wojskowej, nie pozwalała tak naprawdę mówić o tym, jak fatalnie to było zrobione i przygotowane, a nie pozwalano im mówić o tym, jak fatalnie to było przygotowane, żeby nie wypłacać im też rent, na które argentyńskie państwo już wtedy nie było stać. Więc nie dostali żadnego wsparcia albo bardzo ograniczone, ale za to każde miasto w Argentynie ma plac bohaterów Malwinów, także na pewno się z tego cieszyli. A więcej o historii Malwinów i o tym, co się działo później po tej przegranej wojnie i jak to dzisiaj zmienia świat i wpływa na to, co się dzieje, po skrócie informacji TOK FM.
14: Autopromocja.
15: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
16: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
15: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
16: Pogadajmy o tym.
15: Czas rodziców, sobota po 13.
16: Ula Malko.
15: Krzysztof Horwat.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
21: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
20: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
21: Ach, ci panowie z Media Expert.
20: Prawda?
22: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm. Dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
26: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Granica między politycznym sporem a prywatnością mojej rodziny została przekroczona, oświadczyła kandydatka na stanowisko prezydenta Krakowa Monika Piątkowska, po tym jak dziennikarze stacji w Polsce 24 wjechali na zamknięte osiedle, na którym mieszka jej syn. Piątkowska oceniła, że było to stalkowanie jej nastoletniego dziecka i zapowiedziała, że podejmie w tej sprawie kroki prawne. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że mianował swojego dotychczasowego wysłannika na Białoruś, Johna Cole'a, specjalnym wysłannikiem do spraw zakładników. Dodał, że Cole zapewnił już powrót do domów 65 obywateli USA i państw sojuszniczych z Europy oraz uwolnienie ponad 800 więźniów z wielu krajów Europy Wschodniej. Według pisma Atlantic, Cole ma negocjować uwolnienie z rosyjskich więzień opozycjonistów politycznych w zamian za zwolnienie Rosji z sankcji. W wyborach powszechnych w Bośni i Hercegowinie do godziny 14 odnotowano frekwencję na poziomie 20,6%. Po raz pierwszy w głosowaniu zastosowano nowe technologie, które w kilku lokalach w kraju doprowadziły do opóźnień w pracach. Głosowanie potrwa do godziny 19, a pierwsze wstępne wyniki, jak podaje Centralna Komisja Wyborcza, mogą być znane o 20. W TOK FM czas na raport smogowy. W całym kraju oddychamy dziś dobrym i bardzo dobrym powietrzem. Normy zanieczyszczeń i pyłów zawieszonych pokazuje nieznaczne przekroczenie na jednej stacji pomiarowej w Złotym Potoku na Śląsku i tam jakość powietrza jest umiarkowana.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Przy mikrofonach
3: Doma Matejko
13: i Krzysztof Story. Dalej podróżujemy dzisiaj na Falklandy lub Malwiny. Zależnie, czy spytać Brytyjczyków, czy Argentyńczyków. Opowiedzieliśmy o fatalnie przygotowanej z perspektywy Argentyny operacji wojskowej, która miała przejąć te wyspy w 1983 roku i o tym, jak Argentyna przegrała tę wojnę, tracąc ponad 600 własnych żołnierzy. Opowiedzieliśmy też o tym, jak niełatwy ich był ich los później. I ten wątek chciałbym kontynuować, bo oni wrócili do domu z jednej strony niby jako bohaterowie Malwinów, a z drugiej strony po przegranej wojnie, ale też jako taki niewygodny sekret argentyńskiego państwa, to znaczy wychudzeni, zabiedzeni, już nawet nie żołnierze, tylko no, mówiłaś chicos, 18-19-latkowie, którzy po prostu zostali wysłani na jakąś przedziwną, straceńczą misję. Więc z jednej strony ich los był tragiczny, a z drugiej strony Argentyna kontynuowała budowanie tego mitu Malvinas son Argentinas i opowiedz, jak to wygląda. Jak Argentyna dzisiaj podchodzi, przez te lata podchodziła do tego i budowała ten mit argentyńskich Malwinów, bo to jest zaplanowana strategia.
3: Tak, i to strategia, która sięga właściwie początku XX wieku, bo wtedy Francuz, który był za

0: I to było coś, co rzeczywiście padło na jakiś taki podatny grunt w Argentynie. To jest ciekawe, bo na początku, zaraz po tej wojnie z 83 roku, ci chicos, chłopcy, którzy wracali z wojny, byli eskortowani pod osłoną nocy w takich zamkniętych wagonach pociągowych, żeby ludzie nie zobaczyli, jak bardzo są wychudzeni i wyniszczeni, żeby właśnie nie wyszło na jaw, jakie tam panowały warunki. W ogóle z nikim nie mogli się dzielić tym, co się działo. Słuchałam wywiadów, w których nawet pielęgniarka mówiła, że jej najbliższa rodzina nie wiedziała, że ona była na Malwinach. Więc przez parę lat Argentyńczycy mówią o desmalwinización, czyli o takim odwrotnym projekcie. Natomiast myślę, że tak czy siak, później, jak już upadła junta wojskowa i z biegiem lat ten temat wrócił i jeszcze bardziej żywy niż kiedykolwiek. I dochodzi do tego, że na przykład w przedszkolach dzieci mają kolorowanki i muszą pokolorować wyspy na barwy argentyńskie. Co więcej, według prawa federalnego w transporcie publicznym musi być hasło Malvinas son Argentinas, czyli Malwiny są argentyńskie. No i mówiliśmy też właśnie o meczu piłki nożnej.
1: No to też nie przypadek przecież, że oni wyszli z tym transparentem
0: nie.
1: I zaryzykowali. No właśnie, półfinał Mistrzostw Świata Argentyna-Anglia. Argentyna wygrywa, piłkarze wychodzą z tym wielkim hasłem Malvinas son Argentinas na stadion. Rozumiem, że 250 tysięcy dolarów, bo tyle kary dostali od FIFA, Federacja Argentyńska Piłkarzy, była po prostu wkalkulowana, nie wiem, w budżet dyplomacji argentyńskiej. No to była, rozumiem, że zaplanowana strategia i też rozumiem, że to jest naprawdę żywe w Argentyńczykach.
0: Tak, absolutnie tak.
1: Bo ty powiedziałeś, że to ma na celu, ta malwinizacja ma na celu też pokazanie i budowanie tego mitu na tym, że Brytyjczycy bezprawnie zajęli te wyspy. Mhm. I to jest prawda, Brytyjczycy zupełnie bezprawnie zajęli te wyspy. Więc może zapytam, tak na chwilę przeskoczymy na europejską perspektywę, jakie z kolei Brytyjczycy w ogóle mają argumenty i jaki jest dzisiaj też status Malwinów, bo no to, co się tam dzisiaj dzieje, to jednak ustala Londyn.
0: Londyn trzyma się tak zwanego prawa do samostanowienia, czyli że zgodnie z kartą ONZ kluczowa jest wola mieszkańców i że nie można ich zmusić do przejścia pod władzę argentyńską. Ale tutaj Argentyńczycy wychodzą z kontrargumentem i mówią, że właśnie to prawo do samostanowienia nijak się ma do tej sytuacji, ponieważ wyspiarze stanowią ludność napływową, przesiedloną przez właśnie mocarstwo kolonialne w 1833 roku.
1: No właśnie, bo często sposobem rozwiązania takich sporów są plebiscyty, tak? Żeby ludność sama zdecydowała. No i taki plebiscyt już w bardzo nam współczesnych czasach się naprawdę na Malwinach odbył.
0: Tak, zorganizowano takie referendum w 2013 roku. No i zgadnij, ile osób było za tym, żeby zostać przy Wielkiej Brytanii. Tak w procentach.
1: To strzelałbym, że 90.
0: No prawie, 99,8. Aha. I trzy osoby były na nie.
1: Trzy osoby były na nie?
0: Pewno musiały się później wyprowadzić.
1: No właśnie, bo wspominałaś mi, że tam zostało 20 Argentyńczyków, tak. Coś koło tego, ale oni też nie mogą być takimi Argentyńczykami dumnymi z tego, że są Argentyńczykami,
0: nie,
1: prawda?
0: W ogóle jest prawo, które zakazuje na wyspach jakichkolwiek symboli narodowych Argentyny.
1: Czyli on nie może wywiesić na własnym domu flagi, na przykład
0: w własnym
1: albiceleste.
0: Nie.
1: Ciekawe, jak oglądają mundial.
0: Po cichu, w piwnicy.
1: No tak, no i ten plebiscyt, faktycznie, no, on się nie mógł innym wynikiem skończyć, skoro tam nawiezieni są osadnicy, ale rozumiem też, że Wielka Brytania oferuje coś Malwinom dzisiaj, Falklandom. Z perspektywy brytyjskiej teraz już muszę użyć nazwy Falklandy.
0: Tak, no zdecydowanie sytuacja zupełnie się zmieniła. Teraz to właśnie Wielka Brytania dostarcza towary i to dwa razy w tygodniu, więc tam naprawdę bardzo dobrze się żyje. Chociaż właściwie wyspy są samowystarczalne i utrzymują się z licencji na połowy kalmarów i ryb. I PKB na mieszkańca przewyższa na przykład PKB Norwegii.
1: Więc to jest tam najwyższe chyba PKB na świecie.
0: Na świecie, tak. Mhm. Więc rzeczywiście Wielka Brytania wspomaga. Co więcej, na przykład jeżeli ktoś ma dzieci i te dzieci chcą iść na uniwersytet, to wyspa płaci za to, żeby te dzieci mogły studiować na brytyjskich uniwersytetach i pokrywa absolutnie wszystkie koszty, więc często mieszkańcy Falklandu

0: Brytyjczyków mają lepszą sytuację niż Brytyjczycy mieszkający na Wyspach Brytyjskich.
1: No tak, bo młodego człowieka z Falklandów stać na, znaczy mało płacone po prostu studia w Wielkiej Brytanii, które dla brytyjskiej młodzieży są często nieosiągalnym w ogóle marzeniem, albo wiążą się z zaciągnięciem kredytu, który oni spłacają przez resztę życia. Niesamowite jest status tego małego skraweczka na końcu świata. No i teraz jeszcze w to wszystko wmiesza się czarne złoto, bo stosunkowo niedawno znaleziono na Falklandach pokaźne, warte wydobywania złoża ropy naftowej, co oczywiście komplikuje każdą historię na tym świecie. 2010 rok to jest odkrycie takiego pola naftowego, które się nazywa Lwem Morskim, Sea Lion, taką nazwę przyjęło. No i o to idzie dzisiejszy spór, od którego zaczęliśmy i to dlatego Javier Milei, prezydent Argentyny, się tak oburzał na szczycie ONZ, bo Wielka Brytania od 2028 roku planuje zacząć wydobycie tego pola Sea Lion i to jest takie przedsięwzięcie nie do końca brytyjskie. Jeszcze o tym może powiedzmy, bo to jest tak, że tam 35% udziałów ma kapitał brytyjski, a 65% jest z Izraela.
0: Tak, to właśnie głównym inwestorem, operatorem jest firma Navitas. I to jest taki trochę chichot losu, ponieważ przecież Milei i Netanyahu to są najlepsi koledzy, a tu tak no, trochę nieładnie.
1: No nieładnie z ich strony. No i teraz Argentyna czuje, że nie tylko już nie ma kontroli nad Malwinami, ale jeszcze te Malwiny zrobią się teraz dużo cenniejsze, bo tam jest właśnie, co tam jest? Czy gdyby, załóżmy na razie, że w jakiś magiczny sposób Argentyna jest w stanie przejąć kontrolę nad Malwinami, otaczającymi je polami naftowymi i tak dalej. Czy to jest faktycznie takie bogactwo, które dzisiaj mogłoby uratować trzeszczącą i rwącą się w szwach gospodarkę argentyńską?
0: Tak, no ja myślę, że to w ogóle jest argument, który nie jest jakąś tajemnicą. O tym nawet mówią kombatanci wojny z Malwinów, że właśnie musimy walczyć o Malwiny, bo los naszego kraju zależy od tego, czy my ponownie będziemy mieli te tereny w posiadaniu. Więc to nie jest jakaś tajemnica, że Malwiny uratowałyby argentyńską gospodarkę.
1: No ja znowu chciałbym zapytać, co na to pingwiny i albatrosy, bo to jest jakaś klęska oczywiście z perspektywy bioróżnorodności. Tak samo jak zresztą łowienie tam wszystkiego do oporu w pogoni za zyskiem. No ale pogoń za zyskiem nie jest obca dzisiejszemu światu. Taką ikoną tego jest chyba prezydent USA dzisiejszy Donald Trump. Kolejny z kolegów Javiera Milei. I to jest takie coś, nad czym chciałbym się na koniec z tobą pochylić w tym globalnym popołudniu, bo Milei poszedł na mównicę, pokrzyczał, mógł również krzyknąć Malvinas son Argentinas, czego nie zrobił, no ale takie jest stanowisko. On grozi sankcjami, grozi, że zgłosi tą sprawę tego pola naftowego do Trybunału Międzynarodowego Morskiego, który może nakazać, on ma takie kompetencje, żeby nakazać Wielkiej Brytanii zaprzestanie tam jakichkolwiek prac, ale nie ma żadnej, jak Londyn powie, że no sorry, ale nie przestaniemy, no to ten Trybunał nie ma żadnych statków, które może tam posłać i zmusić rząd Bernama do zaprzestania działań. No ale Milei ma też swoich kolegów i Donald Trump daje takie sygnały, że Stany Zjednoczone nie mają zdecydowane, kogo wesprą w tym sporze. Kiedy była wojna o Falklandy, wygrana przez Brytyjczyków w 1983 roku, to rządzący wtedy Stanami Zjednoczonymi Ronald Reagan stanął murem za Margaret Thatcher. To byli polityczni kumple, to był sojusz, to była jeszcze zimna wojna. Natomiast teraz to nie jest takie oczywiste. Czy Argentyna ma jakąś szansę na realne wsparcie USA? Jak to wygląda?
0: Biorąc pod uwagę kolesiostwo, myślę, że tak. Jeżeli jeszcze do tego dodamy, jak bardzo nieprzewidywalny bywa Donald Trump, to tym bardziej, tak. A bardzo podobała mi się ta wizja, którą się ze mną podzieliłeś przed nagraniem, że jeżeli Argentyńczycy zaproponowaliby Trumpowi, że jeżeli przejmą oni wyspę, to nazwą je imieniem Trumpa.
1: No, Trump Islands.
0: Na przykład. I to by się przyjęło. No. Znaczy trochę pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście no, Trump wyraźnie dał do zrozumienia, że on nie musi się trzymać jakichś historycznych sojuszów między Wielką Brytanią a USA.
1: Chociaż o relacji Waszyngton-Londyn mówi sam special relationship, tak mówią obie strony, no ale special to special, no mogą być wyjątki od reguł. No nie wiem, jakby zareagował na to Londyn, gdyby Stany Zjednoczone teraz wsparły Argentyńczyków w nowej wojnie o Malwiny, czy wojnie o wyspy Trumpa. Ja nie bez powodu to wymyśliłem, bo na drugim końcu świata, na Kaukazie, tak Trump projektuje korytarz między Azerbejdżanem a jego eksklawą i chce
0: imieniem.
1: Tak, i chce nazwać Trumpa. Autostradą Donalda Trumpa, i to jest wystarczający powód, żeby on się w to zaangażował, więc on lubi takie akcenty, a wysp jeszcze faktycznie nie ma.
0: Wszystko przed nim.
1: No a tak na końcu powiedz mi, oceniasz to jako w ogóle realne, że Argentyna jest w stanie tutaj coś ugrać?
0: No na pewno będą próbować, no bo przecież w grę wchodzą gigantyczne pieniądze. Do tego zaraz Milei kończy swoją prezydenturę. I gospodarka jest w fatalnej sytuacji, więc na pewno tak tego nie zostawią. Nie sądzę, absolutnie nie sądzę, żeby doszło do konfliktu zbrojnego, ale do powrotu do negocjacji myślę, że tak, że jest to w jakimś stopniu możliwe.
1: On też ma trochę tam narzędzi, żeby straszyć, może zakazywać statkom z Falklandów wpływania do portów argentyńskich.
0: A to już jest.
1: No właśnie.
0: Tak, to już działa.
1: I że jest parę takich...
0: Tak, że generalnie jakby kraje Mercosuru mają zabronione przyjmowanie statków z Falklandów.
1: I tak się ten spór od już ponad 100 lat grubo toczy. No, nie rozstrzygniemy dzisiaj w globalnym popołudniu, czy to się nazywa Falklandy, czy Malwiny, i czy son Argentinas, czy no son Argentinas. Ale mam nadzieję, że przybliżyliśmy wam historię z drugiego końca świata, ale wiele mówiącą, mam wrażenie, o tym świecie. I tutaj w globalnym popołudniu stawiamy kropeczkę. Za dzisiaj dziękuję.
0: Doma Matejko.
1: I Krzysztof Story. Wydawcą naszym jest Jakub Paś. Dźwiękiem opiekuje się Jarek Gawlik. Za chwilę usłyszycie informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich audycja Sprawy Różne i Karolina Lewicka.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy, że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję, no bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść, a jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
2: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
3: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
1: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Dzień po zapowiedziach ukraińskiego przywódcy o zwiększeniu ataków na rafinerię, Rosja także grozi nasileniem działań. Wszystko na tle pojawiających się informacji o rozmowach trójstronnych. Zmiany podatkowe czy zmiany w opiece zdrowotnej w Sejmie to będzie pracowita jesień. Na tapecie ustawy wywołujące duże emocje. O tym, że dzieciństwo powinno być bez przemocy, przypomina Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i rusza z nową kampanią. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj zintensyfikuje naloty na rosyjskie rafinerie. Poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Reutera. Groźby ze strony Kremla pojawiły się dzień po tym, jak ukraiński prezydent powiedział, że Kijów zintensyfikuje uderzenia w rafinerię wroga w odpowiedzi na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, której celem teraz ma być zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, między innymi poprzez ataki na infrastrukturę cywilną. Mimo narastających wzajemnych gróźb na niedzielnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem, ukraiński przywódca oświadczył, że do końca października Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. To będzie pracowita jesień dla naszych parlamentarzystów. Według planów Sejm zajmie się w najbliższym czasie dużymi projektami ustaw. Regulować mają tematy ważne dla wszystkich obywateli. Ustawy zdrowotne dotyczące m.in. limitów wynagrodzeń medyków. Posłowie zajmą się też propozycją zmian w podatkach. Zakładają one podniesienie pierwszego progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. Projekt wywołuje jednak wiele zastrzeżeń nawet w samej koalicji rządzącej. Ze szczegółami Maciej Kluczka.
5: Poseł Ryszard Petrus, Unicentrum, w rozmowie z TOK FM zapowiada sprzeciw wobec rządowych ustaw.
19: Z jednej strony obniża opodatkowanie dla tak zwanej klasy średniej, ale jednocześnie podwyżka stawkę CIT o 3 punkty procentowe, zmniejsza możliwości korzystania z ryczałtu i to chociażby uderza w handlowców. I za taką konstrukcją ustawy zagłosuje przeciw.
5: Z kolei Jarosław Sellin z PiSu proponuje inny układ progów podatkowych.
20: Drugi próg podatkowy powinien być zwiększony do 180 tysięcy złotych, a nie tak jak zaproponował rząd, tak mocno zachowawczo próbuje ulżyć zaledwie 3 milionom Polaków.
5: Budżet państwa na przyszły rok widzi już zaproponowane przez rząd zmiany w podatkach, ale nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawy w tej sprawie. Maciej Kluczka, TOK FM.
18: Wraz z nowym tygodniem w całej Polsce rusza kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. Włączają się w nią szkoły, placówki wychowawcze, sądy, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje. A wszystko po to, by uświadamiać, czym jest przemoc wobec dzieci i by promować to, że nie ma na nią przyzwolenia. Mówi Monika Sejkowska z Fundacji.
21: 1/3 dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a blisko 2/3 ze strony rówieśników. Te liczby nie maleją. Jest przyzwolenie społeczne ciągle na te przemocowe zachowania wobec dzieci.
18: Bo z doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że mimo obowiązującego od 2010 roku zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci, co trzeci Polak nadal uważa je za dopuszczalne. Jak mówi Agnieszka Zielińska-Buciur, dyrektorka Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, warto szukać pomocy.
22: Oprócz takiej pomocy interwencyjnej świadczymy też wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, indywidualne i grupowe. Otworzyliśmy w tym roku nową placówkę, punkt wsparcia specjalistycznego dla rodzin w kryzysie i tam mogą też znaleźć pomoc taką długofalową w sytuacji, kiedy potrzeba jeszcze dłuższej pomocy terapeutycznej. Korzystać mogą całe rodziny, zarówno rodzice, dzieci.
18: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a budynki w całej Polsce zostaną wtedy podświetlone na czerwono. Rekordowe 500 prelegentów i panelistów ma się pojawić na tegorocznych 13 Igrzyskach Wolności w Łodzi. Będą politycy, naukowcy, działacze społeczni i artyści, którzy mają rozmawiać o problemach świata XXI wieku. Na Igrzyska po raz pierwszy ma przyjechać m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, mówi organizator Błażej Lękowski.
23: Bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, bardzo ważne wydarzenie dla Polski i dla Igrzysk, że osoba o takiej randze postanowiła przyjechać na naszą konferencję.
18: Wśród prelegentów ma być m.in. izraelski pisarz Edgar Keret, Brytyjczyk Salman Rushdie, od lat typowany do literackiej Nagrody Nobla, czy osoby, które znamy z telewizyjnych ekranów.
23: Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski. Będzie bardzo wartościowa dyskusja na temat Wajdy. Mamy teraz rok Wajdy. W tej dyskusji wystąpi Agnieszka Holland, Grażyna Tormiska, Paweł Maślanow.
18: 23 października trzydniowe Igrzyska Wolności ma otworzyć wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jedna jesień, wiele opowieści, takie hasło przyświeca sezonowi jesienno-zimowemu na Wawelu. Na odwiedzających Zamek Królewski czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne i przyciągające uwagę wystawy, zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska.
24: Będzie Wermeer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowy, piękny, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę.
18: Szczegóły dotyczące akcji są dostępne na stronie Zamku Królewskiego. 1 000 000 zł do wydania na sąsiedzką integrację. W Katowicach trwa nabór wniosków do programu Inicjatywa Lokalna. O tym, na jakie działania można pozyskać środki, Michał Mendela z Urzędu Miasta.
25: Mamy chociażby organizację ogrodów społecznych, realizację tego typu przestrzeni na osiedlowych zieleńcach. To także warsztaty, koncerty, festyny, imprezy sportowe, czy tak jak w tym roku jeszcze do realizacji przeznaczony bluz na Burowcu w listopadzie, czy świąteczne stroje dzielnicy Janów Nikiszowiec.
18: Wnioski można składać do 15 listopada. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Poniedziałek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Rano miejscami będzie więcej chmur. Także rano w wielu regionach mogą się jeszcze utrzymywać mgły. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy, około 19 będzie na termometrach w centrum, a najcieplej do 21 na południu kraju.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Na początku tego roku Amerykanie w ramach operacji Absolutne Postanowienie schwytali prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro oraz jego żonę. Dyktator został zaskoczony w czasie snu, w środku nocy, a akcja, która została okrzyknięta majsterszczykiem, została przeprowadzona przez elitarną jednostkę sił specjalnych Delta Force. To był punkt wyjścia do mojej rozmowy z generałem Tomaszem Białasem o wojskach specjalnych. Lubią one pozostawać w głębokim cieniu, ale nie tym razem. Tym bardziej zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy. To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Jest z nami generał brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy dowództwa komponentu wojsk specjalnych. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: I cóż za niespodzianka, będziemy rozmawiać o wojskach specjalnych. Chciałabym się dowiedzieć, czym są wojska specjalne i ilu was jest?
1: Najprościej by powiedzieć, to są wojska specjalne, przeznaczone do specjalnych zadań. Jeśli chodzi o samą liczebność, to powiedzmy, że jest to parę tysięcy żołnierzy w sumie w całym komponencie wojsk specjalnych, żeby nie wchodzić w szczegóły. Natomiast jak opisać wojska specjalne? Wojska specjalne chyba najlepiej opisać przytaczając takich pięć prawd, które gdzieś chodzą w tej przestrzeni takiej naszej wojskowej, które jak gdyby opisują ten rdzeń, to podejście w ogóle do służby żołnierzy wojsk specjalnych. Tą pierwszą prawdą to jest prawda o tym, że ludzie są ważniejsi niż sprzęt. I to jest mocno przestrzegana zasada w wojsku, zawsze stawiamy.
0: Czyli podczas operacji nie ratujemy naszego sprzętu, tylko przede wszystkim ludzi.
1: I także w czasie szkolenia, także całej kariery dbamy o tego człowieka, o tego żołnierza. On jest bardzo ważnym elementem systemu, ponieważ troszkę to jest brutalne, ale w jego szkolenie włożyło się bardzo dużo pieniędzy i trzeba go jak najdłużej w tej służbie utrzymać, żeby on jak najdłużej mógł tą swoją służbą zwracać te koszty tego szkolenia.
0: Ale a jak długo można pełnić taką trudną służbę? Trudną także fizycznie.
1: To zależy od tego, jakie predyspozycje ma każdy żołnierz. Mówi się, że taki najbardziej optymalny wiek żołnierza czy operatora, my czasami tak używamy takiego określenia operator wojsk specjalnych, to jest 35 lat, ale ja osobiście dowodziłem żołnierzem, który był znacznie starszy ode mnie, kiedy ja miałem 40 lat i byłem dowódcą zespołu, to dowodziłem pod oficerem, który przekroczył 50 lat i był doskonałym żołnierzem i niejednego młodego operatora mógł pod kątem fizyczności i kondycji zaskoczyć, natomiast jego wiedza akurat w tej...
0: Doświadczenie
1: w tej, powiedzmy, na tym stanowisku, na którym służył, no była nieoceniona, ponieważ przez ten ileś lat w wojskach specjalnych zaliczył praktycznie wszystkie stanowiska bojowe.
0: Wracamy do pięciu zasad. Mhm. Zasada pierwsza, ludzie są ważniejsi niż sprzęt.
1: Dokładnie. Kolejna zasada to jest jakość ważniejsza niż ilość. Więc w wojskach specjalnych nigdy nie nastawiamy się na to, żeby nas było dużo. To jest też przejście do tej trzeciej zasady, trzeciej prawdy, że wojska specjalne nie są produktem masowym. I to widać, bo patrząc na ilość żołnierzy jednostek wojsk specjalnych, porównując ich do liczebności całych sił zbrojnych, to jest, myślę, że około 2%. Natomiast jakby ilość zadań, jakie wykonujemy, no nie jest proporcjonalna do tych procent żołnierzy, jest znacznie większa. To bardzo dobrze było widać w czasie misji w Afganistanie. Z całym szacunkiem dla moich kolegów z wojsk operacyjnych, bo bez nich pewno byśmy nie zrobili. To też jest jedna z zasad, o której za chwilę powiem. Ale ilość operacji, która była wykonywana, właściwie efekty operacyjne, jakie były osiągane, no to były osiągane w dużej liczbie przez żołnierzy jednostek specjalnych. Także jakość jest znacznie ważniejsza niż ilość. Czwarta zasada mówi o tym, że wojska specjalne nie istnieją jak gdyby samodzielnie, nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Nasze operacje, sukces...
0: Ktoś musi wam przygotować grunt, tak?
1: Musimy mieć to otoczenie. My czasami mówimy, że musi nam ktoś ten kordon zbudować, żeby w środku tego kordonu przeprowadzić tą operację specjalną. I to też wygląda w ten sposób, no też posłużę się moim osobistym przykładem, że to właśnie żołnierze jednostek operacyjnych z kompanii zmechanizowanych, czy to dowozili nas na miejsce akcji w sposób taki, który nie ujawniał, że my tam jesteśmy. Czy też czekali jako ten Quick Reaction Forces po to, żeby nas ewentualnie wesprzeć, gdyby coś poszło nie tak. Więc to jest ta czwarta zasada. I piąta zasada mówi o tym, że nie można zbudować sił specjalnych ad hoc. Żeby mieć dobrze przygotowane jednostki specjalne, to ten proces trzeba rozpocząć o wiele wcześniej, niż zakładamy, że może się rozpocząć konflikt lub zakładamy, że możemy tych jednostek po prostu używać.
0: Powiedział pan o operacjach specjalnych, a generał Michał Strzelecki, który jest dowódcą komponentu wojsk specjalnych, ostatnio w wywiadzie dla Rzeczpospolitej użył takiego porównania, że państwo są jak chirurgiczny skalpel. Więc pomyślałam sobie też o tym przygotowaniu otoczenia, że najpierw ten pacjent musi trafić na stół, tak, i dopiero wkracza ten chirurgiczny skalpel, którym są wojska specjalne. Ale w takiej powszechnej świadomości, jeżeli ktoś nie interesuje się wojskami specjalnymi, to pewnie ma tak na podorędziu jedno hasło, GROM. Ale przecież tych jednostek jest więcej.
1: Tak, oczywiście. No GROM jest jedną z chyba najbardziej znanych w tej przestrzeni, powiedzmy, takiej popularnej przestrzeni, tak, jednostek, ale oprócz tego mamy jednostkę wojskową komando w Zrublińcu. Były pierwszy pułk specjalny. Obecnie to jest chyba najstarsza jednostka z wszystkich jednostek wojsk specjalnych, chociaż bije się o ten prymat też jednostką wojsk specjalnych, jednostką wojskową Formoza. Mamy najnowsze, czy tam najmłodsze dzieci wojsk specjalnych. To jest jednostka wojskowa NIL w Krakowie i jednostka wojskowa AGAT w Gliwicach. I może nie jest to jeszcze konkretnie jednostka wojsk specjalnych przypisana bezpośrednio pod dowództwo wojsk specjalnych, ale operacyjnie i szkoleniowo jak gdyby my nadzorujemy, jak są realizowane zadania, czyli tak zwany POS, powietrzna jednostka operacji specjalnych, która jest formowana w Powidzu.
0: Czy każda jednostka ma swoją specjalizację?
1: Tak. Praktycznie każda jednostka ma pewien zakres zadań doktrynalnych, które no, są przypisane niejako do tej jednostki. I tak bardzo w skrócie, żeby nie wchodzić w szczegóły definicji, można powiedzieć tak, że jednostka wojskowa GROM jest to jednostka przeznaczona do wszelkich operacji, nazwijmy je tak, zakładniczych. Czyli jeżeli trzeba będzie
0: odbić
1: zakładnika, wspierać w tych zadaniach także powiedzmy policję czy inne służby niewojskowe, to od tego jest właśnie jednostka wojskowa GROM. Ona jest do tego najlepiej przygotowana, jakby swoją strukturą jest w stanie wykonywać te zadania zarówno na lądzie, jak i na morzu. Kolejną jednostką jest jednostka wojskowa Lubliniec, czyli JWK, jednostka wojskowa komandosów. I to jest troszeczkę taki odpowiednik zielonych beretów amerykańskich, czyli jednostka, którą specjalnością jest wsparcie militarne i nie występujące też tak naprawdę w natowskiej doktrynie tak zwane unconventional warfare, działania niekonwencjonalne, często mylone w polskiej nomenklaturze z działaniami nieregularnymi, ale działania nieregularne, czyli dwa obszary działania. Jedno to jest wzmacnianie ruchów partyzanckich, a drugie to jest wzmacnianie funkcjonującego rządu przed tymi ruchami partyzanckimi.
0: W zależności, jaki jest interes dokładnie, państwa dokładnie. Wysyłającego komandosów.
1: Tak, dokładnie, co my chcemy zrobić. Tak, w Afganistanie wspieraliśmy rząd w operacji counterinsurgency, tak, czyli tej, powiedzmy, przeciw złym ludziom. Natomiast jednostka wojskowa Formoza jest to jednostka, która wykonuje pełne spektrum operacji specjalnych w domenie morskiej. I to jest jej specjalizacja. Jednostka wojskowa AGAT, jedno z najmłodszych dzieci wojsk specjalnych, chociaż nie takie młode znowu, to jest jednostka wsparcia bojowego, czyli każda jednostka, która jest tych wcześniej wymienionych jednostek może być wspierana powiedzmy cięższym uzbrojeniem przez jednostkę wojskową AGAT, no i jednostka wojskowa NIL, która z jednej strony zabezpiecza samo stanowisko dowodzenia pod kątem systemów łączności, ale także inne jednostki też pod kątem systemów łączności, ale też spełnia pewne zadania związane z, powiedzmy, z analizą informacji, o tak to określę.
0: Panie generale, rekrutacja do wojsk specjalnych już obrosła wieloma legendami. To proszę nam opowiedzieć, jakich predyspozycji państwo oczekują od kandydatów. To już chyba jest dla wszystkich jasne, że nie liczy się tylko kondycja, sprawność fizyczna, ale też inteligencja, umiejętność panowania nad emocjami, no i pewnie wiele innych cech, które są pożądane w tym zawodzie.
1: Praktycznie pani redaktor wszystko powiedziała, więc ciężko mi coś znaleźć oprócz tych wymienionych cech.
0: No to zacznijmy od tych morderczych treningów, które muszą sprostać ci, którzy chcą być elementem wojsk specjalnych.
1: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my oczywiście szukamy konkretnych kandydatów, ale też...
0: To znaczy?
1: Kiedyś to się mówiło, że inteligentnego siłacza szukamy, czyli z jednej strony osoby, która ma odpowiednią sprawność fizyczną, a z drugiej strony te cechy, powiedzmy, umysłowe, psychotechniczne pozwolą jej zrobić to, co powiedzmy normalnie żołnierze w większości nie wykonują. Tak? I takich kandydatów generalnie szukamy. Natomiast jesteśmy też świadomi, że społeczeństwo troszeczkę się zmienia i jak gdyby te wyzwania związane z tą fizycznością tych kandydatów, których szukamy, też są inne niż powiedzmy 30 lat temu, kiedy...
0: Na przykład mówi pan teraz o tym, że kiedyś dzieci spędzały czas na podwórku,
1: dokładnie.
0: Chłopcy grali w piłkę, biegali, a teraz nad smartfonem.
1: Dokładnie, a teraz główne części ciała, które są dobrze wytrenowane...
0: I nie podciągnie się na drążku.
1: Tak, nie podciągnie się na przykład na drążku.
0: Ale to chyba nie ma szans.
1: No niestety nie ma szans, więc oczywiście jest taki limit sprawności, który każdy kandydat musi sobą reprezentować.
0: Bo potem można pewne rzeczy wyćwiczyć.
1: Dociągnąć, wyćwiczyć, różnie się, wyszkolić po prostu.
0: To jeszcze tylko dopytam, czy komandos jest sprawniejszy niż przeciętny żołnierz? Mówiąc obrazowo, jeżeli przeciętny żołnierz zrobi 100 pompek, to komandos zrobi 150?
1: Normy WF-u dla żołnierzy wojsk specjalnych są wyższe niż dla żołnierzy innych jednostek, tak to powiem. Myślę, że w średniej liczbie żołnierzy, mam nadzieję, że moi koledzy z wojsk operacyjnych się nie obrażą, tak, jesteśmy po prostu sprawniejsi. Ponieważ my ciągle jesteśmy takim pododziałem, o którym się mówi, że jesteśmy lekką piechotą, więc wywodzi się z lekkiej piechoty, więc nasze te cechy, powiedzmy, wytrenowania, muszą nam zapewniać to, żeby z tym przysłowiowym plecakiem na nogach pokonać znacznie większą odległość niż żołnierze.
0: A nie zasapać się po 2 kilometrach.
1: Nie zasapać, tak, bo trzeba być na koniec gotowym do wykonania zadania, które też może być same w sobie bardzo dynamiczne. Więc takie cechy, po pierwsze, szukamy już u kandydatów, ale jednocześnie w czasie szkolenia jak gdyby rozwijamy. Ponieważ bardzo często wojska specjalne, a ich właściwie nabór do wojsk specjalnych jest skojarzony z selekcją, czyli 5-dniowym wydarzeniem, które pokazuje nam, jak dany kandydat, który zgłosił się do służby wojskowej, jest przygotowany pod kątem fizycznym.
0: I jaki ma potencjał.
1: Jaki ma potencjał, ale też sprawdzamy, jaki ma potencjał psychologiczny.
0: I przez to... Są testy.
1: Tak, są testy, ale są też żołnierze obserwowani, czy kandydaci, bo to nie są jeszcze żołnierze wojsk specjalnych, są obserwowani przez psychologów po to, żeby wychwycić te cechy, które mogłyby dyskwalifikować przyszłego żołnierza.
0: A jakie cechy dyskwalifikujące są?
1: Zbytnia indywidualność. Nie poszukujemy indywidualistów.
0: Bo to praca
1: nie poszukujemy, tak. Nie poszukujemy mistrzów świata w jednej dziedzinie. My poszukujemy takich kandydatów, którzy są mistrzami, ale jednocześnie umieją współpracować ze swoimi kolegami po to, żeby ten efekt synergii ze swojego działania wyciągnąć. Więc to się dzieje na tym pierwszym sprawdzianie, powiedzmy, który potocznie się nazywa selekcją, kwalifikacją.
0: Wielu jest chętnych?
1: Mogłoby być więcej. Patrząc na to, jakby na strukturę naszego społeczeństwa. Natomiast na tą chwilę jest to na tylu kandydatów, że jesteśmy w stanie zaspokoić te potrzeby, które mamy, jeśli chodzi o uzupełnienia. Natomiast...
0: A proporcje? Ilu się zgłasza, a ilu zostaje? Zgłasza się 10,
1: ciężko.
0: Zostaje 2?
1: W zależności, nie. To nie są aż tak duże, nie są aż tak duże proporcje, bo też to jest właśnie to, co chciałbym powiedzieć, że ta selekcja to nie jest tak naprawdę ten najcięższy element szkolenia. Ten najcięższy element szkolenia dopiero przyjdzie. Natomiast...
0: Kiedy już ktoś się zaklasyfikował,
1: tak? Kiedy jest już zakwalifikowany, trafia do jednostki specjalnej, jeżeli ma predyspozycję na zespół bojowy, jeżeli... posłuży troszkę, powiedzmy, w pododdziale zabezpieczającym, to wtedy dostaje zgodę na to, żeby przystąpić do kwalifikacji na kurs bazowy. On się różnie w naszych jednostkach nazywa. Praktycznie każda jednostka we własnej kulturze taki kurs bazowy przygotowuje. On trwa od praktycznie chyba najkrótszego prawie roku do ponad roku. I to jest tak naprawdę ten creme de la creme, jeśli chodzi o szkolenie i sprawdzenie, czy dany kandydat, który przeszedł selekcję, może zostać operatorem jednostki specjalnej.
0: Bo jeszcze po tym etapie może się okazać, że nic z tego.
1: Tak, bo selekcja trwa, powiedzmy, ta część gra terenowa zazwyczaj 5 dni, natomiast kurs bazowy trwa rok. Mhm. Przez ten rok ten kandydat jest doprowadzony na granicę swoich możliwości. Oczywiście w taki sposób, żeby w sposób taki zbyt łatwy nie rezygnować z każdego. Ale jest, powiedzmy, w tych obszarach szkoleniowych doprowadzany do granicy swoich wydolności, wytrzymałości, umiejętności i sprawdzany, jak się zachowuje. Jak w tych bardzo ekstremalnych sytuacjach jest w stanie właśnie współpracować z grupą, jak podejmuje decyzje, jakie ma cechy. Czy to jest przyszły dowódca sekcji, czy to jest po prostu przyszły wspaniały operator, na przykład uzbrojenia, czy medyk. Tak? Więc od tego jest kurs bazowy. Wracając do tego pytania, ile procent? To różnie w różnych jednostkach jest i też różnie w różnych latach, ale tak około 30% przechodzi osób, które zgłaszają się na kurs, na selekcję, tą selekcję jest w stanie ukończyć. A później dopiero się zaczyna kurs bazowy.
0: No, tam
1: już jest, trzeba też mieć świadomość tego, że żeby się dostać na kurs bazowy, to już trzeba, po pierwsze, jest się znanym w jednostce, bo ma się tam jakiś okres służby. Ten okres zazwyczaj jest przygotowywany, wykorzystywany na to, żeby ten żołnierz do tego kursu bazowego się przygotował. Kiedy ja dowodziłem zespołem w jednostce wojskowej komandosów, to mieliśmy taki zwyczaj, że wszyscy kandydaci na kurs bazowy trafiali najpierw do grupy zabezpieczenia logistycznego i tam, powiedzmy, był taki niewielki team, który wzajemnie się motywował. To było około tam 4-5 żołnierzy, którzy wiedzieli, że w kolejnym roku przystąpią, czy rozpoczną kurs bazowy, a wcześniej przystąpią do egzaminu na ten kurs bazowy. Więc po pierwsze, myśmy ich znali. Operatorzy z grup specjalnych mogli spokojnie tych chłopaków poznać. Bardzo często udzielali im też wsparcia fachowego po to, żeby jak gdyby te treści, które tam będą na kursie bazowym, nie były dla nich dużym zaskoczeniem. Więc nie był to żołnierz tak do końca nieznany. Więc trafiając na ten kurs bazowy, jak spełnił te wszystkie kryteria, to mimo tego bardzo ciężkiego szkolenia robiliśmy bardzo dużo, żeby on po prostu ten kurs ukończył. Oczywiście jeżeli w trakcie szkolenia popełniał takie błędy, które na przykład pokazywały, że nigdy nie osiągnie właściwego poziomu, nazwijmy to tak, orientacji przestrzeni. Czyli cały czas, powiedzmy, w szkoleniu ogniowym popełniał ten sam błąd, że nie był w stanie w sytuacji szybkiej, dynamicznej rozróżnić, kto jest zakładnikiem, a kto jest, powiedzmy, tym bad guysem. No to takiego człowieka jednak się z kursu usuwało, tak? Ale z mojego doświadczenia na, powiedzmy, 25 na początku kursu, zazwyczaj 22-23 kończyło kurs bazowy. Więc inne podejście troszeczkę.
0: A czy ten poziom wyszkolenia, czy sposób szkolenia polskich komandosów jest porównywalny z tym, co dzieje się z wojskami specjalnymi w Stanach, Wielkiej Brytanii, Niemczech? Czy są kraje, które mają komandosów na jeszcze wyższym poziomie?
1: No, sam proces szkolenia jest bardzo podobny. Mówi się nawet o takiej sieciocentryczności wojsk specjalnych NATO. Ta wymiana informacji jest na bardzo wysokim poziomie, także w ramach struktur natowskich, które niejako występują jako struktury sofowskie NATO.
0: Bo rozumiem, że proces szkolenia też jest udoskonalany. Nie jest tak, że ktoś coś wymyślił. Tak?
1: Ten proces, który ja na przykład zaczynałem 20 lat temu, to on przez ten okres służby cały czas ewaluuje, odpowiada na te wszystkie zmiany na polu walki, które się pojawiają. Takim najbardziej jaskrawym, najnowszym przykładem jest ta, powiedzmy, dronizacja. Więc owszem, ta wymiana, jak gdyby sama ta idea szkolenia jednostek specjalnych jest, myślę, że zbliżona, przynajmniej w państwach NATO, bo z takimi państwami, z takimi armiami i z takimi jednostkami specjalnymi w swojej karierze współpracowałem i jak gdyby te treningi były bardzo podobne.
0: Jeżeli chodzi o różnice, to chodzi o sprzęt? że jedni mają lepszy, a drudzy nieco mniej dobry.
1: Podam taki przykład, jeśli chodzi o sprzęt, już dosyć taki leciwy, bo to chyba był 2015 rok, jak na jednym z, właśnie z międzynarodowych ćwiczeń, gdzie szkolili się żołnierze amerykańskiej ODY i nasze grupy specjalne z Lublińca, oficjele, którzy odwiedzali te ćwiczenia, nie byli w stanie rozróżnić, kto jest żołnierzem polskim, a kto amerykańskim. Także jeśli chodzi o sprzęt, myślę, że tutaj różnic nie są tak bardzo łatwo dostrzegalne. Natomiast w mojej ocenie niewątpliwie takie państwa jak Stany Zjednoczone, czy na przykład Wielka Brytania, przez to, jaką politykę prowadzą jako państwo i przez to, że jednak zasięg tej polityki jest zasięgiem globalnym, krótko mówiąc, żołnierze wojsk specjalnych mają szansę częściej wziąć udział w operacjach bojowych. A nie ma nic lepszego, nie ma lepszego lessons learned
0: niż sprawdzenie się w boju.
1: Niż sprawdzenie się w boju, wyciągnięcie wniosków i sprawdzenie, jak pewne rozwiązania się
0: sprawdzają albo nie.
1: Tak. I tutaj dlatego my na przykład bardzo dążymy do tego, żeby jednak z siłami specjalnymi amerykańskimi Stanów Zjednoczonych współpracować, bo jest to w pewnym sensie jakiś tam
0: nauka,
1: tak? Ale też muszę powiedzieć, bo też mam takie przykłady, że po Afganistanie, kiedy to jakby jednostki specjalne były, polskie jednostki specjalne, mocno zaangażowane, to Amerykanie czasami przysyłali do nas swoje młode pododdziały po to, żeby ich troszeczkę poduczyć rzemiosła wojskowego. Także tak to wygląda.
0: Generał Brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy dowództwa komponentu wojsk specjalnych, jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Magda, wszystko w porządku?
27: Przepraszam, migrena.
28: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
27: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
29: Tabletki powlekane 12,5 mg Tryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
30: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
31: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
30: A, no to w Media Expert.
32: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
33: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Reklama.
0: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest generał brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy dowództwa komponentu wojsk specjalnych, a rozmawiamy oczywiście o wojskach specjalnych. Chciałabym z Panem porozmawiać o porwaniu Nicolasa Maduro. To było wydarzenie, do jakiego doszło 3 stycznia tego roku. Siły Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Absolutne Postanowienie schwytały prezydenta Wenezueli, jego żonę. Zostali zaskoczeni w czasie snu, w środku nocy. No i udało się ich nie tylko pojmać, ale też przetransportować do Stanów Zjednoczonych i nie było żadnych strat po stronie amerykańskiej. Jak się przygotowuje takie operacje?
1: Długo i cierpliwie. No, to jest typowa operacja specjalna, myślę, że taka bardzo książkowa, dlatego że po pierwsze pokazuje, jak można wojska specjalne wykorzystać na poziomie taktycznym do osiągnięcia celu tak naprawdę strategicznego, tak? Bo dla prezydenta Stanów Zjednoczonych pojmanie prezydenta Wenezueli było, prawdopodobnie tak oceniam, było jakimś celem strategicznym czy celem politycznym. Zrobił to poprzez operację specjalną przeprowadzoną przez żołnierzy wojsk specjalnych. Krótko mówiąc, niewielki pododdział, który wykonał to zadanie w sposób skryty i skuteczny. I teraz tak, jak się przygotowuje taką operację?
0: Na terenie obcego państwa, domu tej osoby, którą chcemy porwać.
1: Na pewno było to poprzedzone bardzo długą analizą rozpoznawczą, czyli sprawdzeniem bardzo szczegółowego rytmu życia prezydenta Maduro.
0: Jak to się robi? Trzeba mieć informatorów w środku domu osoby, którą chcemy porwać? Czy wystarczy jakiś ogląd satelitarny, podsłuchy?
1: Robi się to we wszystkich obszarach. Korzystając ze źródeł osobowych, ale także z rozpoznania obrazowego. Myślę, że w tym wypadku także obrazowania był podsłuch korespondencji zarówno radiowej, zarówno telefonicznej. Myślę, że był bardzo szeroko rozbudowany ten pattern of life, czyli zbudowanie sobie świadomości, co ten cel, brzydko mówiąc oczywiście, co ten cel robi i czy w ogóle jest możliwość, żeby taką operację specjalną przeprowadzić.
0: Bo czasem wojska specjalne dochodzą do wniosku, że...
1: Czasami tak jest.
0: Nie da rady.
1: Różne czynniki na to wpływają. Tutaj też posłużę się trochę moim doświadczeniem z Afganistanu. Dla nas takim, powiedzmy, czynnikiem, który zawsze nam mówił no go, to były ewentualne straty wśród ludności cywilnej. Po prostu nie wykonywaliśmy żadnych operacji, jeżeli był choć najmniejszy cień szansy albo zagrożenia, że może dojść do niezamierzonych strat wśród ludności cywilnej.
0: Jasne, a ryzyko dużych strat własnych?
1: Też jest jednym z czynników tak zwanego no go, ale nie jest tak łatwo przewidzieć, jak te straty nasze będą się ewentualnie rozwijać, chociaż ten cykl planowania w wojskach specjalnych jest na tyle szczegółowy, że my bardzo w czasie tego planowania wykonuje się bardzo dużo wariantów zapasowych. Cały czas jak gdyby nie rozbudowywuje się tak.
0: Poszukiwanie innego rozwoju. Miejscu,
1: tak, mamy, bo można wypadków, powiedzieć sobie tak, mamy najbardziej niebezpieczny, najbardziej prawdopodobny wariant działania i krótko mówiąc możemy sobie te dwa warianty rozpatrzyć, ale w tych wariantach są podwarianty, podwariantów, które pozwalają nam, jeżeli to właściwie przeanalizujemy, być przygotowanym na to, że my nie tracimy czasu, żeby zastanowić się, co w danej chwili mamy robić, jeżeli jakaś operacja nam nie wychodzi tak, jak powinno, jak sobie zaplanowaliśmy.
0: Tylko po prostu jesteśmy przygotowani, tak, ten
1: plan alternatywny czy wariant alternatywny.
0: No dobra, ale nie można wszystkiego przewidzieć.
1: Dlatego zawsze jest jakieś ryzyko. Trzeba sobie oszacować to ryzyko. Czy powiedzmy strata sił, w tym wypadku amerykańskich, jakichś tam, była, jakby to powiedzieć, większym kosztem niż pojmanie, czy efekt, jaki osiągnęliśmy z pojmania prezydenta Maduro. No i no niestety to jest brutalne szacowanie, co jest większą stratą lub co jest większym zyskiem i tak są decyzje wtedy podejmowane. Oczywiście cały czas jest wykonywane to szacowanie ryzyka i cały czas te punkty ryzykowne właśnie przez przewidywanie tego, powiedzmy, alternatywnego działania odpowiednio się obniża. Jeżeli tak to nazwijmy w arkuszu szacowania ryzykiem, wychodzi nam, że ta operacja jednak przekracza to ryzyko powyżej tego poziomu, który jesteśmy w stanie zaakceptować.
0: Takie standardowe, tak?
1: To się operacji też, oczywiście my sobie sami ustalamy też, tak powiedziałem, szacowanie ryzyka i szacowanie korzyści, której ewentualnie powodzenie tej operacji przyniesie. Tak?
0: A kto podejmuje ostatecznie decyzję, że państwo nie idą na jakąś akcję, bo no weźmy ten przykład, o którym teraz rozmawiamy, czyli porwanie prezydenta Wenezueli. Prezydent Donald Trump chce, żeby Maduro został porwany. Taki jest jego cel polityczny i strategiczny. I powiedzmy, że wojska specjalne amerykańskie mówią, to może być kompletna katastrofa. I co, mogą zostać zmuszone przez czynnik polityczny do działania mimo wszystko?
1: Bazując na własnym doświadczeniu, nigdy nie odpowiedziałoby dowództwo komponentów wojsk specjalnych, że czegoś się nie da. Po prostu przedstawilibyśmy warianty i określilibyśmy pewne poziomy ryzyk, jakie są związane z realizacją każdego wariantu.
0: Na przykład Amerykanie powiedzieliby Trumpowi, wszyscy mogą zginąć, którzy tam wejdą do tego domu Maduro, tak?
1: Ale to dalej jest, pewnie powiedzie tak, wszyscy mogą zginąć, ale jeżeli zrobimy to, to, to i to, to może nikt nie zginąć. Więc no to jest trudna decyzja i tą decyzję myślę, że podjął prezydent Trump. Ale całe szacowanie ryzyka, cały plan przedstawiali mu specjaliści z JSOG-u, więc niejako nie podejmował tej decyzji całkowicie z powietrza. On ją podejmował po naprawdę dogłębnej analizie i po dogłębnym szacowaniu wszystkich szans.
0: W ilu operacjach pan brał udział specjalnych? Wie pan? Liczył pan?
1: Jak biegnie czas, to coraz ciężej sobie to przypomnieć. Myślę, że w kilkudziesięciu.
0: Bo chciałam zapytać, jak to zwykle wygląda? Czy zdarzały się takie operacje, że wszystko szło jak po maśle? Czy raczej to jest tak, że raczej pod górkę i wiatr w oczy?
1: Nie pamiętam, kto to powiedział, ale ktoś użył takiego określenia, że plany są nieważne, ale planowanie jest wszystkim. Chodzi o to, że właśnie przy czasie przygotowania tej operacji, przez ten cykl planistyczny, przez to planowanie, my naprawdę budujemy sobie bardzo dużą świadomość sytuacyjnym o zadaniu, które mamy wykonać. Nakładamy na to bardzo dobre wyszkolenie naszych żołnierzy, szacujemy to ryzyko i jak tylko nam wychodzi, że koszt jest znacznie mniejszy niż osiągnięty efekt, to tą operację realizujemy. I tak było właśnie w Afganistanie. Zazwyczaj zadanie dla jednostek specjalnych jest postawione w taki bardzo ogólny sposób. My na to mówimy, że to jest dowodzenie przez cele. Czyli mój przełożony w Afganistanie postawił mi takie zadania, żeby po pierwsze zapewnić właściwe bezpieczeństwo sił koalicyjnych poprzez eliminację kluczowych przywódców talibańskich, żeby tak samo nasze działanie wpłynęło na bezpieczeństwo lokalnej ludności, a nawet z tego co pamiętam, to było na pierwszym miejscu jako pierwszy priorytet. I oprócz tego nakazał nam przygotować afgańskie siły policyjne do tego, żeby samodzielnie były w stanie zapewnić bezpieczeństwo, kiedy nas już tam nie będzie. Podejmując decyzję o każdej operacji, którą wykonywaliśmy, z tyłu głowy jako dowódca ja miałem te powiedzmy 3 dyrektywy. Czwartą moją własną, czyli bezpieczeństwo moich żołnierzy, tak? I owszem, zdarzało nam się, że w czasie operacji musieliśmy te plany niejako modyfikować, ale no mnie osobiście nie zdarzyła się taka operacja, żebyśmy byli całkowicie zaskoczeni jak gdyby sytuacją, którą zastaliśmy, a powiedzmy, która czasami była odmienna od tej, którą przewidywaliśmy, że tam będzie.
0: Panie generale, współczesne pole walki to jest też domena poznawcza i informacyjna. I co tutaj państwa interesuje?
1: Wszystko. Nie wiem jak tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo generalnie jako wojska specjalne my bazujemy na informacji. Każda operacja specjalna, jako triggerem do rozpoczęcia danej operacji, to jest zebranie właściwej ilości wiarygodnych informacji, czyli jest ten jakby cykl decyzyjny w praktyce zaczyna się od tego, że jeżeli powiedzmy w czasie takiej misji jak w Afganistanie mieliśmy nazwijmy to kilka celi, które były tam opracowywane, jak myśmy to mówili, to do działania przechodziliśmy w momencie, kiedy moja komórka rozpoznawcza dawała informację, że mamy na tyle informacji na temat tego celu, czy to osobowego, czy nieosobowego, że jesteśmy w stanie jak gdyby przeprowadzić tą operację. Więc informacja to jest dla wojsk specjalnych, myślę, że chyba najważniejsza rzecz, która w ogóle determinuje nasze działanie. Ale też trzeba pamiętać o tym, że my jako jednostki specjalne jesteśmy też dedykowani do zbierania informacji. Mamy w swoich zapisach doktrynalnych tak zwane rozpoznanie specjalne i jesteśmy w stanie to robić. Także oprócz tego, że...
0: A czym jest to rozpoznanie specjalne?
1: Dosyć trudno to wytłumaczyć ten... tą definicję, ale krótko mówiąc, jest to rozpoznanie prowadzone przy wykorzystaniu specjalnych technik i taktyk.
0: Ignotum per ignotum.
1: Chodzi o to, żeby tak prowadzić to rozpoznanie, albo w takim środowisku, w którym przeciwnik nie spodziewa się, że jest, są prowadzone działania rozpoznawcze i do tego są operatorzy wojsk specjalnych szkoleń.
0: Na przykład na terytorium obcego państwa?
1: Na przykład na terytorium państwa wroga. Mhm. My jako wojska specjalne nie działamy na terenie ani własnego państwa, ani państwa sojuszniczego. Wszystko, co robimy, to robimy po to, żeby się przygotować do działania na terenie.
0: No tak, ale mówił pan, że jednostka GROM pomaga między innymi albo odbija zakładników, tak? No to
1: przygotowuje
0: rozumiem,
1: się
0: że i gdyby został ktoś porwany w Warszawie i trzeba go było odbić, to jednak by państwo na terytorium własnego państwa zadziałali.
1: Jeżeli o to poprosiłaby policja lub inna agencja, która stwierdziłaby, że do tego zadania potrzebuje wsparcia jednostki wojskowej GROM i wtedy na zasadzie sił wydzielanych do akcji kryzysowych, bo to jednak nie byłaby pewnie sytuacja związana z zagrożeniem wojennym. Oczywiście możemy, jak każda jednostka wojskowa, wspierać państwo, znaczy instytucje cywilne, tak? Natomiast cały nasz fokus jest jednak nastawiony na to, żeby działać na terenie przeciwnika.
0: Współpracują państwo z uczelniami?
1: Tak, współpracujemy. Tak jak wspomniałem, niedługo odbędzie się InfoIntegrum, które realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, już bodajże czwarta edycja w tej chwili. I Uniwersytet Jagielloński nie jest jedyną uczelnią, z którą współpracujemy.
0: A czego chcecie od akademików? Czego potrzebujecie?
1: Po pierwsze, daje nam to szansę do tego, żeby z naszym przekazem dotrzeć do młodych ludzi. Czyli krótko mówiąc, żeby dotrzeć do studentów.
0: Werbunek.
1: Tak, ale realizowany tak naprawdę bardzo miękko. No, jesteśmy w dzisiejszych czasach, jednostki wojskowe no, też rywalizują o tego kandydata, który chce zostać żołnierzem zawodowym. Jak gdyby środowisko studenckie jest także jednym z naszych targetów, do którego chcemy dotrzeć, przedstawić tą naszą ofertę i pokazać, co to jest, a właściwie jak wygląda służba w jednostkach specjalnych. Ale też z drugiej strony, oprócz tego, że rekrutujemy, to bardzo chętnie współpracujemy z uczelniami, obserwując jak pewne rzeczy, które dzieją się w tej domenie, w tym obszarze cywilnym, a które mogą być, powiedzmy, wykorzystane przez wojska, w szczególności przez jednostki wojsk specjalnych. I tak jak na przykład InfoIntegrum to jest pewien ten obszar, szeroko nazwijmy to, wojny informacyjnej czy działań informacyjnych, ale na przykład współpracujemy też z uczelniami stricte technicznymi po to, żeby na przykład naszych żołnierzy, którzy są operatorami dronów, zapoznawać z nowymi technologiami, czy też zobaczyć, jak to się dzieje w obszarze cywilnym. Jeśli wspomnę o tym najnowszym, najbliższym wydarzeniu, czyli InfoIntegrum. Tutaj mówimy o niejako tym działaniu w tej sferze tej wojny psychologicznej, tych działań psychologicznych, bo też się często zapomina o tym, że w wojskach specjalnych od lat, od dziesiątek lat jest takie uknute takie określenie walka o serce i umysły. Ponieważ my wykonując swoje zadania, tak jak wspomniałem, my czerpiemy z otoczenia. To może być otoczenie wojskowe, ale też może być otoczenie cywilne. Więc w naszym genotypie jako żołnierzy wojsk specjalnych jest to, żeby mieć bardzo dobre relacje z tymi wszystkimi osobami, czy z tym społeczeństwem, które nas wspiera.
0: Ale no jak państwo budują te relacje ze społeczeństwem? Wiadomo, że no, państwo działają w cieniu.
1: Dlatego ciężko nam wyjść z tym naszym przekazem.

0: doskonałe relacje na przykład z policjantami, których szkoliliśmy. I naprawdę wychodziło nam to dobrze.
1: Takie relacje jak człowiek z człowiekiem?
0: Tak, dokładnie. Bo to nie są, tak naprawdę to nie są żadne skomplikowane rzeczy. To jest kwestia tego, żeby przeanalizować, w jakiej kulturze sobie działamy. Począwszy od zwyczajów, poprzez wiarę, poprzez relacje międzyludzkie.
1: Żeby kogoś nie obrazić.
0: Żeby kogoś nie obrazić, dokładnie. I żeby budować te relacje zaufania po to, żeby czerpać z tego korzyści. Bo po pierwsze, przykładowo ci policjanci, których szkoliliśmy w Afganistanie, czy żołnierze jednostek regularnych w Iraku, jak widzieli w nas instruktora i partnera, towarzysza broni, to chętnie z nami po pierwsze chętnie się szkolili, chętniej jak gdyby uczestniczyli w operacjach, ale bardzo często to się też zdarzało w Afganistanie, że bardzo chętnie udzielali informacji o tym, że u nich coś jest nie tak i że na przykład ten funkcjonariusz to może nie jest tak do końca godny zaufania, jak wszyscy myślą. Myśmy nie mieli jako wojska specjalne żadnego zdarzenia Green on Blue, czyli żaden nasz żołnierz, z którym współpracowaliśmy, czy to z czy policjant afgański, nie skierował broni w kierunku żołnierza polskich wojsk specjalnych. To się dosyć często zdarzało jednak w armiach innych państw. Więc to jest ten wyznacznik tego, czy skutecznie realizujesz tą walkę o serca i umysły, czy nie. Więc też takie wydarzenia jak Info Integrum, one też nam pokazują przez ten obraz, który przedstawiają tam naukowcy, nawet to, jak wyglądają pewne społeczeństwa, jak się zmienia jak pewne społeczeństwo się zmienia, jak się te wartości w tych społeczeństwach zmieniają, jak my tam możemy znaleźć swoje miejsce w tym, żeby nie być zaskoczonym i nie popełniać takich błędów, żeby próbować
1: takich
0: kogoś...
1: głupich błędów.
0: Dokładnie, żeby próbować kogoś albo obrazić kogoś głupim tekstem, na przykład siadając w ten sposób, że pokazujemy wierzchni, spód stopy pokazujemy swojemu partnerowi w rozmowie, który na przykład w kulturze arabskiej, a w szczególności w Afganistanie jest uznawany za obraźliwy gest, tak? Więc to są takie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę.
1: To jeszcze zapytam na koniec, panie generale, jakie wnioski wyciągają państwo z wojny w Ukrainie?
0: To jest też trudny temat, ponieważ ten konflikt się jeszcze nie zakończył. Ja życzę narodowi ukraińskiemu, żeby jak najszybciej wygrali, żeby skończyła się ta wojna, ale ta wojna jeszcze się toczy. Więc dla nas, jako dla wojskowych, to jest też sygnał, że nie do końca wszystkie informacje, które spływają, są informacjami do końca wiarygodnymi. Więc owszem, zarówno jedna, jak i druga strona chce przedstawić tą rzeczywistą,
1: swoją wersję wydarzeń.
0: Więc są różne oceny, wykonywane też także przez naszych ekspertów, które bazują...
1: Jak jest faktycznie?
0: Jak jest faktycznie, to myślę, że się przekonamy dopiero po tym, jak konflikt się zakończy i będziemy mieć dostęp do tego, co tam realnie się odbywało. Dla nas, jak gdyby to, co jest jednym z ważnych, mocnych przekazów, to jest to, że jednak jako wojska specjalne musimy budować świadomość u decydentów, jak nas należy używać. Ponieważ raczej wyjdzie taki wniosek, że w pewnym momencie konfliktu w Ukrainie wojska specjalne zostały użyte troszkę nie tak, jak powinny być.
1: To znaczy?
0: To znaczy się, że przez to, że byli doskonale wyszkoleni i że jednak to wsparcie militarne, czyli jak gdyby liderowanie innym jednostkom, to jest to DNA wojsk specjalnych, to po prostu tych żołnierzy wrzucano do walki okopowej po to, żeby swoim wyszkoleniem ciągnęli innych żołnierzy do lepszego działania. A w takiej walce niestety straty są duże, więc jak gdyby myślę, że straty okażą się, że są większe jednak po stronie jednostek specjalnych niż moglibyśmy przypuszczać. I to jest dla nas przestroga, że takich rzeczy nie powinniśmy robić z naszymi wojskami specjalnymi. Jest czas przed konfliktem na to, żeby wojska specjalnie efektywnie działały, niekoniecznie w tych okopach, bo to w tej krzywej zaangażowania wojsk specjalnych te działania, nazwijmy to takie regularne, bojowe właśnie w okopach, czy to na linii starcia, to powoduje, że straty wśród jednostek specjalnych są bardzo duże. A wracając do jednej z tych praw, o których wcześniej mówiliśmy, to budowanie jednostek specjalnych jest długotrwałe i niestety może się okazać, że już do końca konfliktu tego potencjału nie wykorzystamy. Na pewno bardzo dużo daje

0: konflikt w Ukrainie, pokazując, jak organizować system dowodzenia. Tak? Ta decentralizacja tych ośrodków decyzyjnych, wykorzystanie bardzo dużej liczby tak zwanych BMS-ów, czyli tej Battle Managed Systemów. Systemów, które dają nawet pojedynczemu żołnierzowi taki obraz pola walki, jaki jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu miał dowódca brygady czy dowódca dywizji. To jest to, co na pewno jest takim bardzo, bardzo jaskrawym wnioskiem, że dużo się zmieni pewnie w nowym konflikcie. No i oczywiście dronizacja pola walki. Przy czym raczej patrzymy na drony jako na kolejny środek walki. To jest zawsze ta rywalizacja pancerza ze strzałą. No i dron to jest kolejny środek walki, który zmieni pewnie to pole walki. I my się czasami sami zastanawiamy, jak dzisiaj wykonywalibyśmy te operacje powiedzmy z 2012 czy 2011
1: gdyby
0: roku.
1: Latały gdyby latały wam nad głowami drony albo...
0: Takie drony jak dzisiaj, bo drony latały.
1: Mieli drony.
0: Drony latały, tak? Myśmy w tej domenie powietrznej mieli i wsparcie i poprzez rozpoznanie obrazowe, ale przez tak zwane electronic warfare, czyli podsłuchiwaliśmy, krótko mówiąc, czy zakłócaliśmy łączność naszych przeciwników. Natomiast to, co wprowadziły te mini drony w obszarze i rozpoznania, i rażenia, to jest to, co na pewno, znaczy już jest wykorzystywane w wojskach specjalnych, już też wpływa na to, jak budujemy sobie
1: plan operacji,
0: taktykę, czy powiedzmy już te szczegóły, jak moglibyśmy kolejne operacje wykonywać, ale też czego się możemy spodziewać. Przeciwnik też się uczy. Cały czas się uczy.
1: Generał brygady Tomasz Białas, zastępca dowódcy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: Dzień dobry. Ewa Podolska. Choroba Alzheimera. Te słowa budzą lęk. Ale jest nadzieja. Powstają nowe leki. Więcej o tym za moment w programie z cyklu U doktora.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: O amerykańskiej propozycji zorganizowania rozmów trójstronnych mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wielu krajach mamy weekend wyborczy. Głosują mieszkańcy Bośni i Hercegowiny oraz Brazylii. Sprawdzimy też wyniki wczorajszego głosowania na Łotwie. Wraz ze starzejącym się społeczeństwem w Polsce przybywa osób cierpiących na choroby otępienne. W informacjach powiemy, na jakie wsparcie mogą liczyć w Bydgoszczy. Minęła 18. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem. Podkreślił, że strona amerykańska jest obecnie w kontakcie i z Ukrainą, i z Rosją. Dodał, że wczoraj rozmawiał z amerykańskim zespołem negocjacyjnym i potwierdził, że strona ukraińska jest gotowa wesprzeć zorganizowanie takiego spotkania. Ukraiński przywódca zaznaczył, że jest otwarty na Zjednoczone Emiraty Arabskie bądź jakiekolwiek inne miejsce, jakie zostanie zaproponowane przez stronę amerykańską. Zapewnił też, że Ukraina odpowie pozytywnie na negocjacje i czeka na reakcję strony rosyjskiej. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie Kijowa pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę i osłabić nasze wsparcie dla Ukrainy, pisze Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie opublikowanym w odpowiedzi na wczorajsze apele Rosji. W komunikacie rosyjski resort dyplomacji przestrzegał dyplomatów i obcokrajowców przed pozostawaniem w Ukrainie i przed podróżą na jej terytorium. Ostrzegł też, że Moskwa będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak pisze polskie MSZ, Rosja nie złamie Ukrainy ani nie podważy europejskiej solidarności z narodem ukraińskim. Podkreślono też, że nie są przewidywane zmiany w funkcjonowaniu ambasady RP w Kijowie. W Brazylii trwa starcie lewicy z prawicą o władzę w największym kraju Ameryki Łacińskiej. Obaj faworyci wyborów prezydenckich, urzędujący Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, już oddali głosy. Lula, który ubiega się o czwartą kadencję, powiedział po wyjściu z lokalu, że naród wybiera między wzmocnieniem demokratycznej władzy a barbarzyństwem. Jego rywal, syn skazanego byłego prezydenta, po wyjściu z lokalu wyborczego mówił o potrzebie zmian.
3: Brazylia potrzebuje zmian. Brazylia już nie może więcej znieść tyle cierpienia, tyle wysokich podatków, zabitych kobiet, tak wielu prześladowanych politycznie.
2: W sondażach prowadzi Lula, ale jego prowadzenie na ostatniej prostej topniało i w niektórych badaniach balansuje na granicy błędu statystycznego. Głosowanie w Brazylii potrwa do 17 czasu lokalnego. W Polsce będzie to 22. Jeszcze do godziny 19 głosować mogą mieszkańcy Bośni i Hercegowiny. Wybierane są trzyosobowe prezydium, parlament centralny i parlamenty obu części kraju, Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Bośniaccy kandydaci opowiadają się za jednością kraju i drodze do Unii Europejskiej oraz NATO. Przeciwnego zdania są politycy Republiki Serbskiej z liderem frakcji Miloradem Dodikiem, który kampanię partii opierał na dążeniu do pełnej autonomii Republiki Serbskiej i zacieśnianiu współpracy z Władimirem Putinem. Centrowy sojusz Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulbergsa wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej po przeliczeniu niemal wszystkich głosów. AS może zdobyć 42 ze 100 mandatów, co byłoby najlepszym wynikiem w historii wyborów parlamentarnych w kraju. Frekwencja wyniosła 51,8% i była najniższa w wyborach parlamentarnych na Łotwie od odzyskania przez ten kraj niepodległości w 1990 roku. Za AS uplasowała się prawicowo-populistyczna partia Łotwa na pierwszym miejscu, która uzyskała 30,1% głosów. Na trzecim odwołujący się do rosyjskiej mniejszości sojusz Władza Suwerenna Nowi Łotysze z poparciem na poziomie 11,7%. W Polsce żyje ponad 500 000 osób z chorobami otępiennymi. Ministerstwo Zdrowia przyjęło Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych, który zakłada m.in. stworzenie miejsc dziennego pobytu, takich jak w Bydgoszczy, na osiedlu Kapuściska, gdzie codziennie wsparcie otrzymuje 30 osób, mówi Katarzyna Juszczak.
4: Rodziny w tym czasie mogą sobie swobodnie iść do pracy, bo my jesteśmy 8 godzin. W tym czasie też mogą czy zakupy zrobić, czy spędzić sobie czas po prostu na odpoczynku. A my opiekujemy się tymi osobami.
2: Z codziennego wsparcia od półtora roku korzysta pani Ewa.
5: Dostałam udaru i ze szpitala byłam w domu i córka panią taką znalazła, tak żeby mnie uczyła, ale ona była dla mnie, ja uważałam, że niedobra, może była dobra, ale głośna to nie było dla mnie i zaczęły z córką drugą szukać, bo nawet nie wiedzieliśmy, że takie coś istnieje.
2: Ministerstwo Zdrowia szacuje, że do 2050 roku liczba pacjentów z chorobami otępiennymi w Polsce wzrośnie do 1 000 000. 7 nominowanych i 1 nagroda główna. Dziś wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Wyróżnienie zostanie wręczone po raz 30. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W tegorocznym finale znaleźli się Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. Ten ostatni do tej pory nie otrzymał głównej nagrody literackiej Nike, ale był do niej wielokrotnie nominowany. Mówi Wojciech Szot, redaktor prowadzący książki Magazyn do czytania.
0: Kilka razy był w finale jednak z Drachem, z Morfiną był w finale. Za Morfinę otrzymał nagrodę w plebiscycie czytelników i czytelniczek wyborczej, więc nie jest tak, że Szczepan Twardoch nie był zauważany przez Nike.
2: Laureata albo laureatkę poznamy dziś wieczorem, początek gali rozdania nagród o 20.30, a zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 18.20.
6: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Do wieczora jedynie na Pomorzu miejscami może pokropić. W nocy mogą wystąpić silne zamglenia i gęste mgły, zacznie ograniczające widzialność. Alertami IMGW objętych jest większość województw. Najchłodniejsza noc będzie w Kotlinach Karpackich, tam nawet delikatne przymrozki. 2 stopnie na południowym wschodzie, około 8 pokażą termometry na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej w nocy do 11 stopni nad samym morzem.
6: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, w dzisiejszym programie u doktora będziemy rozmawiać o chorobie Alzheimera. Moim gościem jest pani profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz.
8: Dzień dobry.
7: Pani profesor jest prorektorem do spraw naukowych i współpracy międzynarodowej Uczelni Medycznej imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, a także prezydentem elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pani profesor, kilka dni temu odbyła się konferencja Polka w Europie i pani miała tam swoje wystąpienie zatytułowane tak: choroba Alzheimera, nowe możliwości terapeutyczne wobec narastającego wyzwania zdrowotnego. Ja to przekładam na zwykły język i widzę tutaj dwie informacje, jedną dobrą, drugą złą. Zła, narastające wyzwanie zdrowotne, to znaczy ni mniej, ni więcej, tylko że coraz więcej osób w Polsce będzie dotkniętych chorobą Alzheimera, a nowe możliwości terapeutyczne, to znaczy, że pojawiają się, może się pojawią, może już się pojawiły jakieś leki. Dobrze myślę?
8: No dobrze, rozumiem, że powinnam się teraz wytłumaczyć z tego tytułu. Otóż tak, jeżeli chodzi, zacznę od tej złej wiadomości. No. To znaczy ta zła wiadomość nie jest taka do końca zła, dlatego że wzrost liczby osób, które chorują na chorobę Alzheimera i w ogóle choroby otępienne, wynika z tego, że żyjemy coraz dłużej, ponieważ wiek jest głównym czynnikiem ryzyka. Natomiast to nie oznacza, że te prognozy muszą się sprawdzić, muszą się ziścić, dlatego że w ryzyku, całym ryzyku populacyjnym otępienia 45% ryzyka jest związane z modyfikowalnymi czynnikami, na które możemy mieć wpływ. To nie oznacza, że oczywiście jedna osoba, jeżeli wprowadzi to wszystko, będzie miała 45% mniejsze ryzyko, no ale jednak. Natomiast jak wygląda rzeczywistość? Rzeczywistość w Polsce wygląda tak, że według najnowszych danych, które zostały opublikowane na początku tego roku, liczba osób z chorobami otępiennymi, wszystkimi, nie tylko z chorobą Alzheimera, wynosi około 618 tysięcy osób. To jest duże miasto. A tak naprawdę w ciągu najbliższych kilkunastu lat ta liczba jeszcze się zwiększy, dlatego że prognozy są takie, że to będzie w roku 2040 około 770 tysięcy osób. To właśnie będzie to wynikało ze zmian demograficznych w naszej populacji. Natomiast nowe możliwości terapeutyczne. Najpierw powiem troszeczkę o tym, że zapominamy o starych, dlatego że tak naprawdę leczonych w tej chwili dostępnymi terapiami już od ponad 20 lat jest mniej niż połowa pacjentów, którzy powinni być leczeni. Natomiast jeżeli chodzi o nowe terapie, to te nowe terapie w pewien sposób dotykają przyczyny choroby. To znaczy my do końca nie wiemy, co zapoczątkowuje cały proces prowadzący ostatecznie do choroby Alzheimera i do otępienia, bo sama choroba Alzheimera to jeszcze nie jest otępienie. Otępienie jest jej jednym z objawów. Natomiast są to te pierwsze leki, takie nowoczesne, są to przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko beta-amyloidowi. Beta-amyloid to jest takie białko, które do pewnego momentu nasz mózg jest w stanie usuwać, a w pewnym momencie, i właściwie do końca nie wiemy, dlaczego to wszystkie różne czynniki mogą mieć na to wpływ, środowiskowe, genetyczne, zaczyna się odkładać i tworzy takie plaki alzheimerowskie.
7: Ja wrócę do tego, co pani powiedziała o tych starych lekach. Pani użyła słowa leczenie.
8: W ogólnym... Objawowe.
7: A no właśnie, objawowe, bo jakby ogólna wiedza jest taka, społeczeństwa, jaka, że choroba Alzheimera nikt nikogo nie wyleczył, prawda? I teraz pani powiedziała objawowe, czyli te leki zmniejszają objawy, łagodzą, tak. Może jakiś objaw zniknie. Ale czy one nawet mogły, czy one mogły spowodować widoczne zatrzymanie się?
8: Znaczy zarówno te stare terapie, tak, jak i te najnowsze terapie nie powodują zatrzymania się choroby.
7: Czy choroba będzie postępować?
8: Ona będzie postępować. Także takiej terapii przyczynowej trochę porównam tutaj z antybiotykiem, tak? Że leczymy chorobę i choroby nie ma. Takiej terapii nie mamy. To nadal są terapie, które opóźniają postęp choroby w czasie. W takich danych długoterminowych, no bo część już, te nowe przeciwciała, które zostały zarejestrowane w Unii Europejskiej w ubiegłym roku, już mają obserwacje kilkuletnie z różnych krajów. No i co się okazuje, że w badaniu jednego z przeciwciał liczba osób, które były obserwowane przez około 3 lata, to z tej grupy 500 osób, 70% ponad, u 70% nie doszło do progresji. No więc to jest w sumie ważna wiadomość. Kilka procent się poprawiło. Teraz pytanie, czy to jest wpływ na przykład częstych wizyt i pewnego nauczenia się odpowiadania na pytania, chociażby zadawane w testach. No ale część osób jednak, u części osób doszło do progresji. Także to nie jest znowu terapia, która powoduje wyleczenie, która zatrzymuje chorobę, mówi stop, nie będzie gorzej.
7: A jakie ma znaczenie, w którym momencie my te leki podamy?
8: Oczywiście, że ma duże znaczenie, ponieważ te leki są zarejestrowane i wykazują skuteczność tylko i wyłącznie we wczesnych objawowych fazach choroby. Co znaczy choroby Alzheimera, znaczy otępienia w chorobie Alzheimera. Czyli choroba Alzheimera daje objawy w postaci albo łagodnych zaburzeń poznawczych. To jest taka faza między starzeniem się takim no, fizjologicznym, a chorobą Alzheimera. Czyli to jest albo, to są albo łagodne zaburzenia poznawcze, albo łagodne otępienie. Czyli łagodne otępienie to jest wtedy, kiedy jeszcze pacjent sobie radzi na ogół.
7: Tylko problem polega na tym, że otoczenie uważa, że to, o czym pani mówi, jest związane tylko z owym...
8: Starzeniem
7: się.
8: A, bo to jest
7: i rzadko kiedy osoba taka ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera, mimo że można to zdiagnozować.
8: Tak, można. Natomiast tak, to jest główny problem, dlatego że staramy się wiele chorób tłumaczyć. To jest jedna z takich chorób, którą tłumaczymy. I właśnie, otępienie to nie jest fizjologiczne starzenie. Choroba Alzheimera to nie jest fizjologiczne starzenie. I objawy, które wywołuje, też nie są fizjologiczne. Bo tak jak możemy sobie pozwolić na to, żeby kilka razy zapomnieć, że coś gdzieś odłożyliśmy, tak to zwykle to są takie sytuacje, które zdarzają się sporadycznie i nie upośledzają naszego funkcjonowania. Natomiast osoba, która będzie już manifestować pewne objawy otępienia, no może po pierwsze zadawać dużo pytań, które będą się powtarzały. Może nie zapamiętywać, nie przyswajać nowych informacji. Czyli to, co się wydarzyło wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu, no jest w zasadzie, czy nawet dzisiaj rano, to bywa czymś nowym. To są problemy. Czasami otępienie zaczyna się od zaburzeń zachowania, od takiego wycofania się, od zaburzeń depresyjnych. No i też zastanawiamy się, no ktoś jest, zwykle to jest też tak, no często na otępienie chorują kobiety, one często zostają same. Często właśnie mówi się, że no tak, no jest sama, no to wiadomo, że tak się trochę wycofała i tak dalej. No, tłumaczymy na różne sposoby. I to powoduje, że zbyt późno pacjenci zgłaszają się w ogóle do lekarza. Trzeci problem, jaki też możemy zauważyć, to jest gubienie się, takie zaburzenia orientacji w przestrzeni, zaburzenia orientacji w czasie. Czyli no, taka zazwyczaj starsza jednak osoba, no nie pamięta, jaki mamy dzień tygodnia, jaką mamy datę. No oczywiście znowu, mam łatwo sobie to wytłumaczyć. No ktoś nie pracuje, to nie musi tego o tym pamiętać. Ale pacjenci pytani w gabinecie neurologa często mylą pory roku. Tak, to, więc to są tego rodzaju problemy.
7: Ja myślę,
8: no że... jeszcze złożone czynności, czyli na przykład, o właśnie, to się zdarza i mówiłam o tym podczas wykładu, osoba, która sobie świetnie radziła, na przykład nie wiem, wspaniale gotowała, tak? No bo jeżeli ktoś nigdy nie obsługiwał pralki, to trudno powiedzieć, że on coś się pogorszyło, no tak? Natomiast jeżeli na przykład ktoś był w stanie, nie wiem, świetnie zaplanować jakąś uroczystość, przygotować 5 posiłków, które będą doskonałe i nagle mówi, ja tego już nie potrafię, ja już nie umiem tak jak dawniej, albo to, co też często widzimy, pacjenci przestają na przykład opłacać właśnie rachunki, no, zapominają o tym albo nie wiedzą jak. Albo ktoś traci po prostu umiejętności, które posiadał. I to jest też taki sygnał, na który, no, który no, jest rzeczywiście takim bardzo ważnym i wymagającym interwencji.
7: A jest też takie podejście, no widzimy, że ten nasz bliski właśnie ma jakieś objawy, ale wiedza o leczeniu jest bardzo mała, więc podchodzimy do tego tak, co za różnica, czy mu zdiagnozujemy, czy nie, skoro i tak sobie z tym poradzić nie można.
8: Znaczy różnica jest ogromna, dlatego że jeżeli w miarę wcześnie zdiagnozujemy chorobę, no to też można się na nią jakoś przygotować, bo to jest tak, że otępienie w chorobie Alzheimera nie postępuje gwałtownie. Jeżeli to są takie nagłe, szybkie pogorszenia, no to nie jest choroba Alzheimera. To jest zwykle choroba, w której ten czas trwania to jest kilkanaście lat. Także też można pewne rzeczy omówić. Pacjent, który jest zdiagnozowany wcześniej, no ma prawo wyboru i decyzji. Także to on może świadomie podjąć pewne decyzje. A zapominamy o takich rzeczach typu pacjent starszy na przykład może wymagać zabiegu operacyjnego. W momencie, kiedy nie podejmie takich decyzji wcześniej, nie upoważni nikogo, no to jest tak naprawdę decyzja sądu. Także to są...
7: Tak,
8: no,
7: to jest przechodzić.
8: Tak, a poza tym, nawet jeżeli nie mamy terapii idealnych, przyczynowych, to nawet te terapie objawowe włączone w odpowiednim momencie, te terapie objawowe to są inhibitory cholinoesterazy, one mogą być stosowane w łagodnym otępieniu i umiarkowanym. One wpływają na pamięć, to znaczy też przesuwają te pogorszenie w czasie, ale mogą również wpływać na zaburzenia zachowania.
7: Proszę Państwa, rozmawiamy o chorobie Alzheimera, a moim gościem jest pani profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, neurolog, przewodnicząca Krajowej Rady do Spraw Neurologii. Za chwileczkę wracamy na antenę.
9: Reklama.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 18.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd Jemenu ogłosił rozpoczęcie ofensywy przeciwko Huti, podał Reuters. Przewodniczący uznawanego międzynarodowo rządu Jemenu, Rashad al-Alimi, ogłosił, że celem operacji jest odzyskanie terytoriów kontrolowanych przez wspieranych przez Iran Huti. Alimi oskarżył też Huti o odpowiadanie na próby uspokojenia sytuacji dalszą mobilizacją i eskalacją. W poniedziałek zaprezentujemy nowy wzór umundurowania dla żołnierzy Wojska Polskiego, poinformował wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Przypomniał, że od wprowadzenia obecnego wzoru munduru polowego minęły 33 lata. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w turnieju WTA 1000 w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zrezygnowała, bo zmaga się z kontuzją stopy. To oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los. Turniej w Wuhan rozpocznie się 12 października. Pewna udziału w nim jest Maja Chwalińska. Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały wywalczyć miejsce w turnieju w kwalifikacjach.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Jesteśmy z powrotem na antenie. Dzisiaj w programie U doktora rozmawiamy o chorobie Alzheimera, a w studiu jest pani profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, neurolog, prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
21: Dzień dobry, witam państwa.
7: Pani profesor, pani powiedziała, nowe leki się pojawiły, było takie pojęcie nowe i te stare. Czy te nowe to jest istotna, znacząca różnica, jeśli chodzi o efektywność?
21: Myślę, że znacząca, dlatego że też bardzo mocno zmienia nasze podejście. To znaczy uczula nas na to, żeby chorobę wykrywać wcześniej. One zdecydowanie...
7: Bo one nie są podawane w późniejszym
21: one
7: okresie.
21: Nie są i absolutnie wtedy nie przynoszą korzyści. Mhm. Także nie należy mieć nadziei, że one będą na zaawansowane otępienie. Także zmieniła, na pewno to zmieniają nasze podejście. Po drugie, uderzamy w jedną z głównych takich w jeden z głównych mechanizmów patogenetycznych, czyli odkładanie się właśnie tych złogów beta-amyloidu. Natomiast możemy liczyć na razie też na przesunięcie progresji w czasie. Tak? To przesunięcie według takich badań klinicznych, można mówić o tak 7 miesiącach średnio, natomiast przy dłuższych obserwacjach, bo wiadomo, że badania kliniczne są ograniczone w czasie, według obserwacji takich już, to są dane z rzeczywistej praktyki klinicznej, wydaje się, że ten czas jest dłuższy. I teraz znowu, pamiętajmy o tym, że to są pacjenci z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, czyli pacjenci pomiędzy właściwie fizjologicznym starzeniem a otępieniem, czyli jeżeli oni się przesuną w czasie, tak, do następnego etapu, to się przesuną do otępienia takiego łagodnego, czyli tak naprawdę zyskują być może więcej. Także natomiast nie możemy sobie obiecywać tego, że te przeciwciała powiedzą chorobie stop.
7: Wczesne zgłoszenie się do lekarza. Z pani praktyki sam chory się zgłasza częściej, czy to rodzina popycha go do pójścia?
21: A to jest bardzo różnie, ale częściej rodzina. I wtedy to już jest trochę późno. Ewentualnie są to osoby, które na przykład obawiają się choroby, dlatego że ktoś chorował w rodzinie albo mają wśród znajomych osobę chorą i to zwykle jakby zwiększa szansę, że ktoś się zgłosi do lekarza. Znaczy generalnie też Polskie Towarzystwo Neurologiczne ma takie podejście i to jest bardzo różnie w różnych krajach. Niektóre kraje prowadzą screening, czyli tak jakby badają populację w danym wieku pod kątem ewentualnie występowania zaburzeń poznawczych.
7: To znaczy, można zgłosić na takie jak
21: czyli
7: u nas
21: takie badania przesiewowe. Natomiast aha, takie badania w Polsce są w ramach programu Moje Zdrowie. Jeżeli ktoś się zgłosi na badanie profilaktyczne do lekarza pierwszego kontaktu, jest to osoba w wieku 60 lat i więcej, wówczas są zadawane takie trzy pytania, o których już wcześniej mówiłam, czyli o pamięć, o takie radzenie sobie ze złożonymi aktywnościami i orientację w czasie. Jeżeli z jakimkolwiek elementem z tych trzech pacjent ma problemy, no to tak naprawdę lekarz powinien przeprowadzić taki kolejny test przesiewowy, który się nazywa mini-COG. Jeżeli tam cokolwiek wypadnie, nieprawidłowo skierować pacjenta do neurologa, ale wcześniej należy wykonać badania, przynajmniej laboratoryjne, takie podstawowe, dlatego że pamiętajmy o tym, że około 10, a nawet kilkunastu procent przypadków zaburzeń otępiennych to są przypadki odwracalne, czyli możemy zidentyfikować przyczynę i ją leczyć. Czyli to nie, bo choroba Alzheimera to jest 65-70%.
7: Gdy pani powiedziała, lekarz zadaje takie, ten początek sam, te trzy pytania, choć orientację w czasie, to czy on zadaje takie pytanie, czy pan wie, czy pan się orientuje w czasie? Jaką mamy porę roku teraz? Albo którego
21: te pytania są bardzo, te pytania są bardzo ogólne na początku, te takie pytania przesiewowe. Też
7: ale to znaczy,
21: pacjent wypełniając,
7: jaki miesiąc mamy teraz?
21: Nie, to znaczy one są właśnie ogólne. Czy pan zauważył kiedyś, czy pana otoczenie zauważyło, tak? Lekarz może sam na przykład na wizycie zauważyć, że pacjent ma trudności. To też jest bardzo ważne, żeby zapytać, jak pacjent funkcjonuje, bo czasami, na przykład my korzystamy z takich testów, w których pacjenci wypadają całkiem dobrze. To takim bardzo popularnym testem, na który trzeba posiadać licencję, jest Mini Mental State Examination, czyli krótka skala oceny stanu psychicznego. I tam zdarza się, że pacjent wypada dobrze. To znaczy on, właściwie można by go było zakwalifikować jeszcze jako pacjenta albo z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, albo z łagodnym otępieniem. Natomiast jak się głębiej porozmawia, jak on funkcjonuje, to się okazuje, że on sobie nie radzi już bardzo mocno, a to, że bardzo dobrze wypadł w tym teście, wynika z tego, że miał wysoką rezerwę poznawczą, na przykład, nie wiem, był osobą wykształconą, która dużo czytała i tak dalej, z pewnymi rzeczami sobie jeszcze radzi. Więc tutaj musimy naprawdę podchodzić też tak bardzo obiektywnie i zadawać czasami pytania pomocnicze. Natomiast te trzy podstawowe, które są w ankiecie, którą pacjent też może sam wypełnić na internetowym koncie pacjenta, dotyczą właśnie tych trzech elementów. Pamięć świeża, czyli zapominanie, gubienie i tak dalej. Orientacja w czasie, przestrzeni i złożone aktywności.
7: Dwa tygodnie temu w czasie weekendu był program u doktora i moim gościem była Karolina Jurga, osoba, która pomaga rodzinom i osobom dotkniętym chorobą, i dzwonili słuchacze. I wie pani, to były bardzo dobre telefony, ale one były też smutne, dlatego że ludzie opowiadali o tym, że poszli do lekarza i powiedzieli mu, że coś właśnie zaczyna się zapominanie i tak dalej, a lekarze zareagowali na zasadzie, niech pan spojrzy na PESEL. Jeden lekarz, lekarka powiedziała, niech się pan cieszy, to takie młodzieńcze roztargnienie, dosłownie. Czyli tutaj wrzucam kamyczek do ogródka czujności lekarskiej.
21: Tak, oczywiście. Ja myślę, że tutaj bardzo ważna jest edukacja i edukacja po obu stronach. Nie tylko taka edukacja społeczna i wiedza pacjentów o chorobie, ale też wiedza lekarzy, co powinni po kolei robić. Także myślę, że tutaj obie strony.
7: Pani profesor, pani powiedziała, że jeżeli w rodzinie były przypadki, to ludzie się obawiają, to bardziej skłoni kogoś, prawdopodobieństwo większe, że pójdzie do lekarza. Statystycznie, jak się na to patrzymy, czy zbadano, jest większe prawdopodobieństwo choroby Alzheimera u kogoś I połączone z tym, że w rodzinie już ojciec, baba, dziadek.
21: Są przypadki, które mają uwarunkowanie genetyczne i są na przykład zidentyfikowane geny, które odpowiadają za wczesne występowanie objawów choroby Alzheimera, wczesne występowanie otępienia. Są geny jak chociażby, no nie wiem, czy mam mówić o nazwach genów, ale są takie, które są związane z późniejszym wystąpieniem choroby. No ale pamiętajmy o tych 45% modyfikowalnych czynników ryzyka.
7: No właśnie, i porozmawiajmy o tym.
21: Bo to profilaktyka i tu możemy zadziałać.
7: I to jest bardzo dobra wiadomość z kolei, ponieważ my chcemy, nawet jak tego czasu nie robimy, ale to jest nam potrzebne bardzo i cieszymy się, w cudzysłów oczywiście, jeżeli my możemy mieć wpływ na to, czy zachorujemy na wypadku jakiejś choroby. Są takie choroby, gdzie mamy duży wpływ, są takie choroby, gdzie mamy mały wpływ, czyli a Alzheimer jak się w tym sytuuje?
21: Tak, no możemy mówić o ryzyku populacyjnym, nie możemy mówić o ryzyku indywidualnym, chociaż takie kalkulatory, które pozwalają na przykład ocenić wiek naszego mózgu, są już. I co prawda, no teraz będziemy być może tłumaczyli taki kalkulator. Natomiast tak, przede wszystkim to są dwa elementy. Po pierwsze dbałość o rezerwę poznawczą, czyli
7: jeżeli rezerwa poznawcza,
21: to jest to, czym dysponujemy, to jest to, na co pracujemy całe życie. To jest edukacja, to jest aktywność intelektualna później, to są zainteresowania, to jest na przykład, nie wiem, gra na instrumentach, są jakieś zainteresowania plastyczne, czyli taka, powiedzmy, że wszechstronność, czytanie, interesowanie się wydarzeniami i tak dalej, tak? To jest to, co jakby wnosimy i co decyduje o tym, ile, z czego będziemy tracić.
7: A jest zależność taka, że osoby lepiej wykształcone? Tak, jest taka zależność, tak, jeżeli chorują.
21: Tak, dlatego że ukazują się dość systematycznie takie publikacje, one są publikowane w takiej bardzo dobrej gazecie Lancet i dotyczą właśnie czynników ryzyka w chorobie Alzheimera. Czynników ryzyka otępienia w ogóle, nie tylko nie otępienia w chorobie Alzheimera, ale w ogóle. No i tam jest tak naprawdę pokazane, jaki czynnik działa w jakim wieku. No i to wykształcenie oczywiście nabywamy w młodym wieku, natomiast to jest mniej więcej 5% w tym całym naszym populacyjnym ryzyku. Potem mamy wiek średni. Teraz co to jest wiek średni? No to trudne pytanie. Teoretycznie od 45 do 65 roku życia możemy tak myśleć. No i na co tam zwracać uwagę? Aktywność fizyczna. Okazuje się, że to jest bardzo, bardzo ważny czynnik, który zmniejsza ryzyko.
7: Mechanizm nie jest poznany. Dlaczego?
21: Oj, no jest poznany, dlatego, jest. Tak, dlatego, że to znowu jest w jakimś stopniu, to budujemy rezerwę poznawczą. Osoby aktywne, no być może tam jest też udział jakichś czynników integracji takiej społecznej, no ale przede wszystkim wiemy, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko nie tylko otępienia, ale też chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów. No i teraz tak, mamy tą aktywność fizyczną, mamy prawidłową masę ciała, mamy prawidłowy poziom glikemii w tym wieku średnim, mamy prawidłowy poziom cholesterolu, który powinniśmy dbać, nie palenie tytoniu, uwaga, bo...
7: I prawidłowe ciśnienie pewnie do tego.
21: No ciśnienie tak, ale bardziej istotny jest LDL, aha, tak, poziom LDL-u. To jest bardzo ważne i to, o czym się mało mówi, to jest dbanie o to, żeby u osób, które mają zaburzenia słuchu, stosować aparaty słuchowe. Bo to się okazuje, to że to, związek, jest, to jest 7% tak? ryzyka populacyjnego.
7: To ma związek.
21: To jest tak, dlatego że wyobraźmy sobie, że słyszymy źle.
7: Tak.
21: Tak? Trudno nam będzie rozmawiać z innymi osobami, prawda? Będziemy unikać kontaktów społecznych, no bo nie dosłyszymy. No trudno pytać. Informacje, które do nas docierają, mogą być zafałszowane, bo połowy nie słyszeliśmy albo słyszeliśmy część. Jeżeli jesteśmy osoby, które mają problemy ze słuchem, w takich sytuacjach różnych socjalnych, typu tam impreza rodzinna, przeważnie mówi kilka osób naraz. One nie wyłapują, nie są w stanie wyłapać z rozmowy tej treści. Także to jest naprawdę moim zdaniem element, który wpływa na inne, dlatego że może powodować wycofywanie się z takich interakcji, zaburza właśnie to nabywanie informacji. Także to rzeczywiście można jednym działaniem zmienić bardzo dużo. No i co jeszcze? Zaburzenia depresyjne. Rozpoznawanie i leczenie w średnim wieku.
7: Starszych osób cierpi na depresję.
21: Tak, ale mówię o takich czynnikach, które działają w pewnych określonych momentach. Aha. Natomiast oczywiście depresja może dawać takie objawy, które przypominają otępienie. I wtedy leczenie depresji nam może spowodować bardzo istotną poprawę. No a w starszym wieku to z kolei są, uwaga, to są interakcje społeczne.
7: Ale w jakim sensie? W średnim wieku?
21: Średni wiek to był ten do 65, tak, starszy wiek to niby 65.
7: Ja rozumiem, ale
21: Leczenie depresji ma zawsze znaczenie i jej rozpoznawanie, niezależnie od wieku.
7: Czyli zawsze dobrze wpływa także na inne kwestie nasze zdrowotne.
21: Tak. Przede wszystkim, jeżeli mamy zaburzenia depresyjne, to nie mamy nawet energii, żeby stosować się do zaleceń lekarskich.
7: Tak jest.
21: I pamiętajmy o tym, że palenie tytoniu jest czynnikiem ryzyka otępienia i palenie i picie alkoholu też.
7: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy, a przypominam, że vis-a-vis mnie pani profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, prorektor do spraw naukowych i współpracy Międzynarodowej Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Pani profesor jest neurologiem.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
4: TOK 7.
22: Pan poseł Marcin Horała przedstawi stanowisko Klubu Rozwój Plus. Szanowni Państwo z opozycji rządzącej, pomóżcie nam pomóc sobie w rządzeniu. Nie umiecie, no wiemy to, tak?
23: Dziękuję bardzo. W wypowiedzi pana posła pojawiła się taka charakterystyczna fraza opozycja rządząca. Bardzo mi się to spodobało. Taka dialektyczna jedność przeciwieństw. Heglowska. Cudownie. Pan poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe. Z opozycji rządzącej teraz ktoś.
24: Tak jest, panie marszałku. I na scenie politycznej 130 lat.
23: Pan? 130 lat już?
24: 1 lat. Ugrupowanie.
23: Chcę poznać pana lekarzy i kosmetologów. Panie pośle,
24: jedziemy. Panie marszałku, Wysoka Izbo.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Autopromocja.
1: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7. Dominika Wielowiejska.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 18.40, Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina i Niemcy podpisały 14 dokumentów o współpracy w zakresie obronności, energetyki, produkcji systemów bezzałogowych oraz rozwoju przemysłu obronnego, powiadomiła agencja Interfax Ukraina po przeprowadzonym w Kijowie ukraińsko-niemieckim forum biznesowym. Wcześniej kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił w Kijowie pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 1 000 000 000 euro. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że utworzy siły superinteligencji. Na ich czele stanie dyrektor Wydziału Narodowego Jay Clayton. Trump zapowiedział, że zadaniem nowych sił będzie koordynacja działań rządu federalnego, aby zapewnić, że Ameryka nadal będzie światowym liderem w dziedzinie superinteligencji i aby chronić interesy i poprawić życie wszystkich Amerykanów. Superinteligencja to nowa nazwa sztucznej inteligencji, którą Trump nadał technologii i nakazał jej stosowanie w oficjalnych dokumentach. Nowak Djokovic pokonał Niemca Aleksandra Zwerewa 4-6, 6-4, 6-4 w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Serbski tenisista w stolicy Chin jest niepokonany. To był jego 32 z rzędu wygrany mecz. Djokovic turniej w Pekinie wygrał 6 razy, jednak poprzednio startował w nim w 2015 roku. Żaden inny tenisista w jednym turnieju rangi ATP nie wygrał 32 meczów z rzędu. 31 wygranych w paryskim French Open miał na koncie Rafael Nadal.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jesteśmy z powrotem na antenie. Rozmawiamy o chorobie Alzheimera, a moim gościem jest pani profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, neurolog. Pani profesor, ja jeszcze wrócę do tych czynników, które zależą w znacznej mierze od nas. Używki to jest rzecz oczywista, ale pani tam powiedziała, mówiąc o słuchu, o tych relacjach społecznych.
18: No,
2: ale co, są takie badania, mówią, że samotni większe prawdopodobieństwo, że zachoruje?
18: To znaczy samotność jest w ogóle uznanym czynnikiem ryzyka wielu chorób. Mm-hmm. Takie subiektywne poczucie samotności, bo to, że czujemy się samotni, nie oznacza, mm-hmm. że jesteśmy sami, bo trzeba to rozróżnić. Ktoś może mieć teoretycznie dużo znajomych i czuć się samotny. Natomiast właśnie to subiektywne poczucie samotności traktowane, to znaczy kiedyś porównywano ryzyko związane na przykład chorób sercowo-naczyniowych i okazuje się, że to działa jak 15 papierosów wypalanych codziennie. Więc silny czynnik. W przypadku otępień, czynnik, który ma największy wpływ u osób w starszym wieku. I teraz wyobraźmy sobie, chorują głównie kobiety. Kobiety stanowią 2/3 osób z chorobami otępiennymi.
2: Ale uważasz, jeżeli chodzi o samotność kobiety...
18: Znaczy one zostają same, bo żyją dłużej.
2: Tak, tak, tak. Ale że kobiety potrafią zbudować, powiedzmy tam po śmierci męża, relacje społeczne i tak dalej, a mężczyzn się postrzega jako tych w ogóle już wycofanych, niepotrafiących i tak dalej.
18: Znaczy ja myślę, że to jest kwestia bardziej indywidualna, a nie możemy chyba do tego podchodzić globalnie. No i teraz weźmy pod uwagę również wpływ tego, gdzie ktoś mieszka, jakie ma możliwości, tak? Dlatego, że mamy też część osób, które są w jakiś sposób wyłączone, tak? Mieszkają same gdzieś na uboczu, czy mieszkają na czwartym piętrze i mają... Pamiętajmy, że to są też osoby, które mogą być mniej sprawne fizycznie, tak?
2: I wykluczone też cyfrowo, bo są starsze osoby, tak, które śmigają tam po mediach społecznościowych, ale są takie, od których jak słyszę, nie, ja już się tego nie nauczę, to już nie dla mnie.
18: Znaczy ja myślę, że też problem czwartego piętra, tak, bez windy u osób niesprawnych, to też ogromny problem.
2: Mhm. Czy to już wszystkie wymieniła pani?
18: Znaczy jeszcze oczywiście, jeszcze jest w starszym wieku oczywiście zaburzenia wzrokowe, chociaż on nie ma takiego wpływu jak ten czynnik, jak zaburzenia słuchu. No i zanieczyszczenie powietrza zostało dodane jakiś czas temu, natomiast indywidualnie mamy wpływ niewielki, natomiast społecznie ogromny.
2: Tak, ale to... Pani mówi cały czas społecznie, indywidualnie, nie można ale to się bierze, prawda, z tych indywidualnych.
18: Oczywiście, nasze indywidualne wybory też na to wpływają.
2: No z powietrzem to jest ciężka sprawa. Mówię ja, która tyle narobiła programów na temat powietrza, czystego powietrza, wsiakiego powietrza, zanieczyszczeń i tak dalej. I wpływie tego w ogóle na nasze zdrowie to stosunkowo mały wpływ, choć spotykam osoby, które po przejściu na emeryturę opuściły Śląsk i na przykład osiedliły się nad Biebrzą, gdzie powietrze jest zdecydowanie czystsze, więcej zieleni i tak dalej. Pani wspomniała jakby poza anteną o tak zwanych biomarkerach. Co to jest?

0: teraz jakie to biomarkery? Biomarkery, no takie badanie, które jest uznanym badaniem, to jest badanie płynu mózgowodzeniowego, czyli badanie, trzeba wykonać punkcję lędźwiową, pobrać płyn i wtedy zbadać biomarkery. Tam się bada właśnie stężenie beta-amyloidu, tam się bada stężenie takich białek tau fosforylowanych całkowitych. To są takie no już po prostu dość profesjonalne tak określenia. Natomiast można też od jakiegoś czasu wykonać badania krwi. Natomiast no, nie zachęcamy, żeby robiły to osoby, które nie mają żadnych objawów. Dlatego, że no co z taką wiedzą później zrobić?
1: To jest bardzo delikatny problem.
0: Bardzo delikatny problem, natomiast są już takie biomarkery wysoce wiarygodne.
1: 30 lat wcześniej pokaże, za 30 lat zachoruje? Za 20, tak?
0: Znaczy myślę, że 30 lat może nie pokazać. Nie,
1: ale 20 już
0: ale
1: tak.
0: Ale kilkanaście może. Natomiast wiadomo, że zawsze każdy z nas choruje inaczej, każdy ma inną rezerwę poznawczą, każdy ma inne czynniki ryzyka, choroby współistniejące, tak? Mnóstwo na to się nakłada innych elementów. Natomiast mamy już dostępne biomarkery z krwi. Na razie nie są one refundowane, także jeżeli ktoś się decyduje na takie badanie, musi za nie niestety zapłacić.
1: A jaka jest dostępność w ogóle leczenia? Bo tak, ja powiem,
0: ale
1: że
0: jakiego leczenia?
1: Zaraz, już to pociągnę. Generalnie uważam, myślę, że nie jest tylko moje zdanie, że tak systemowo to odwróciliśmy się od, mimo że tam wiele się mówi i tak dalej, od osób starszych, od osób, które są niepełnosprawne, a także od ludzi, którzy mają otępienie. Wszystko zostało praktycznie zwalone na ich rodziny. To jest jedna rzecz, ale gdy ja się pytam o to leczenie, to teraz tak, pani powiedziała starsze nowe leki. Czy jest dostęp do tych nowych?
0: Znaczy one są zarejestrowane w Unii Europejskiej mniej więcej rok temu.
1: A u nas?
0: U nas no jakby rejestracja jest centralna, to znaczy one mają rejestrację europejską, natomiast one nie są refundowane w tej chwili. A ich koszt jest bardzo wysoki.
1: Czyli
0: bo
1: miesięcznie?
0: No, myślę, że kilkanaście tysięcy złotych.
1: Nie, no to one są...
0: terapia, to znaczy kilkanaście tysięcy kosztuje cała terapia, no. Dlatego że te przeciwciała wymagają bardzo skomplikowanej diagnostyki, podań dożylnych w warunkach kontrolowanych, kilku rezonansów kontrolnych i tak dalej, i tak dalej. Także
1: to jest jakiś okres?
0: Być może one znajdą się w programie lekowym, natomiast w tej chwili trwają procedury z tym związane. Więc one nie są w tej chwili, znaczy nie są dostępne z żadną refundacją. Natomiast te leki, o których wspominałam, tak zwane no starsze, to refundacja dotyczy inhibitorów cholinoesterazy. To są takie leki jak donepezil i rywastygmina.
1: To nie są nazwy handlowe?
0: To nie są nazwy handlowe. Donepezil i rywastygmina to są nazwy międzynarodowe. Natomiast takim lekiem w późniejszych stadiach stosowanych jest memantyna i ona nie jest refundowana, ale jest mnóstwo preparatów i ona nie jest drogim lekiem. Więc natomiast patrząc na statystyki, na to, co wiemy chociażby z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, no to duża grupa osób, które mogłyby być leczone, leczona nie jest.
1: No jaki między procent? Połowa nie jest leczona?
0: Mniej więcej.
1: Ale
0: to znaczy, no dlatego, że się być może nie zgłosiła, no bo mamy tak, dane na temat liczby chorych na choroby otępienne w Polsce są danymi szacunkowymi opublikowanymi przez Alzheimer Europe. Nie mamy takiej statystyki, nie mamy rejestru, tak? Wiadomo, że choroba jest, może być różnie kodowana, wszystkich rozpoznań, jak ktoś ma 15 chorób, się często nie wpisuje, tak, kodów. Więc to są takie no, dane, które my mamy z NFZ-u, no nie są takimi danymi, to znaczy nie są precyzyjne, one tylko odzwierciedlają, ilu pacjentów jest w systemie ochrony zdrowia. Nie tylko publicznej.
1: Ewentualnie trend pokażą.
0: Tak, nie tylko publicznej, bo też prywatnej, dlatego że pokazuje to receptę, a leki są na receptę. No ale wydaje się, że tak, że mniej więcej połowa jest leczona.
1: Kto leczy? Leczy kto? Neurolog? Który się specjalizuje? Jakie są możliwości do tego, żeby się dostać do przychodni neurologicznej? Nie wiem, jak to. Czy prywatnie do neurologa tylko?
0: Przychodni neurologicznych w Polsce jest 1400 około. Neurologów jest około 4000, geriatrów jest około 500. To znaczy, to jest myślę, że taka średnia europejska. Geriatrów mamy za mało. Też diagnozują czasami i leczą psychiatrzy, ale jednak neurolodzy mają jakby najwięcej narzędzi, tak? Najwięcej narzędzi na poziomie poradni, najwięcej narzędzi na poziomie też szpitala, żeby taką diagnostykę rzetelną przeprowadzić. Natomiast pierwszym lekarzem, do którego się

0: pacjenci powinni zgłaszać, jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast no, prawda też jest taka, że te leki refundowane, zwykle decyzję o ich wypisaniu podejmuje specjalista, a lekarz pierwszego kontaktu może te leki później przedłużać.
1: Jeżeli rozumiem, pacjent czyli on nie może zapisać?
0: To znaczy nie może, znaczy nie powinien, to jest ryzykowne, tak, przy obecnych zasadach refundacyjnych.
1: A, to na zasadzie trochę narusza, pewnie, czy może prawo?
0: Znaczy to nie jest naruszenie prawa, natomiast zasada jest jednak taka, że w przypadku tych takich bardziej specjalistycznego leczenia zwykle neurolog podejmuje tą decyzję o włączeniu terapii.
1: Do neurologa mogę się dostać tylko ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu, prawda?
0: Albo od innego lekarza specjalisty, który podejmie decyzję o tym, że na przykład, nie wiem, może do neurologa też skierować ortopeda, tak? No tak. Z poradni, ale najczęściej no chyba ścieżka jest taka. Część pacjentów jest tylko pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i to jest bardzo duża grupa chorób, czyli tak chorych, czyli albo korzystają prywatnie z wizyt, to znaczy nie ma ich w systemie NFZ-u.
1: Co pani uważa za największą bolączkę?
0: Oczywiście to, że...
1: leczenia to znaczy, i pochylenia znaczy, się na to.
0: Znaczy ja myślę, że akurat to jest taka choroba, gdzie nie możemy mówić tylko o bolączkach systemu i leczenia i ochrony zdrowia, no. Bo to jest akurat taka choroba, która wymaga takiej koordynacji i współpracy i systemu ochrony zdrowia z systemem opieki społecznej. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentami, no to są opiekunowie nieformalni, to jest 70-80%, głównie kobiety, które są córkami, żonami i tak dalej. Tak naprawdę. Natomiast no być może Krajowy Program Działań wobec Chorób Potępiennych, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów pod koniec ubiegłego roku, no spowoduje pewne zmiany, dlatego że tam są na przykład w planie ośrodki dziennego pobytu dla pacjentów.
1: Powstać, tak?
0: Tak. No, część już powstaje, jest finansowana chociażby z budżetu czy marszałkowskiego, czy z jakichś regionalnych budżetów. I to się dzieje rzeczywiście. Natomiast jakby ten Krajowy Plan zakłada jednak taką większą koordynację opieki ochrony zdrowia z innymi jakby obszarami, typu opieka społeczna, prawo i tym podobne. No i tam ma być, jest kilka obszarów, które obejmuje ten program. To jest na przykład edukacja, profilaktyka, wczesna diagnostyka, leczenie, finansowanie badań, ale duży nacisk kładzie się na wsparcie opiekunów. Także tam pewne rozwiązania dla opiekunów również są przewidziane. Także no ja liczę na to, że z niego no jakby wynikną dobre rzeczy dla pacjentów. Także pamiętajmy o możliwości kontaktu z helpline prowadzoną, bo to jest taka linia, infolinia prowadzona przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta i przez w partnerstwie z Alzheimer Polska. I tam numer telefonu to jest 800-201-801. No, telefon jest właściwie czynny od poniedziałku do piątku, od 10 do 21. Czynny jest również w soboty, także można tam zadzwonić, dowiedzieć się, uzyskać poradę prawną, poradę taką organizacyjną, także myślę, że to też jest przydatne.
1: Jeszcze raz numer?
0: 800-201-801.
1: 800-201-801. Bardzo serdecznie pani dziękuję
0: bardzo
1: za udział
0: dziękuję.
1: W tym programie. Pani profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz była razem z nami. Jest neurologiem, prezydentem elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i przewodniczącą Krajowej Rady do Spraw Neurologii. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: To był program z cyklu U doktora, a teraz zapraszam Państwa na program mojego kolegi Przemka Iwańczyka przy niedzieli o sporcie.
3: Audycję przy niedzieli o sporcie rozpoczynamy już po godzinie 19. Przemysław Iwańczyk w towarzystwie znakomitych komentatorów. Janusz Basałaj-Meczyki, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Przemysław Pawlak, Tygodnik Piłka Nożna.
5: Dzień dobry.
3: Podejrzewam, że dyskusja będzie gorąca. Jan Urban obroni swoje stanowisko. Janusz?
4: Do końca października, na pewno.
3: Okej, bo jutro czeka reprezentację Polski mecz w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną, a jest po zwycięstwie wysokim z Rumunią 6-0. Przemek?
5: To zależy od wyniku w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Jeśli wygramy, to obroni. Jeśli przegramy, to moim zdaniem nie obroni.
3: No,
5: nie wiem, co w przypadku remisu.
3: Być może.
4: Do końca listopada.
3: Jak sami Państwo słyszą, tych niuansów związanych z reprezentacją jest wiele i o tym wszystkim pomówimy w pierwszej godzinie audycji przy niedzieli o sporcie.
6: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
7: Tok 3.
8: Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości przedstawi pan poseł Michał Wójcik. Bardzo proszę.
9: Szanowny panie marszałku, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo. Rozmawiamy o konstytucji. Że jak słuchałem, co pani, moja przedmówczyni mówiła, to pani mówiła o urządzaniu życia ludziom. Nie, my rozmawiamy o konstytucji, o pewnych ramach. O tym, czym machaliście przez kilka lat, krzycząc konstytucja, konstytucja i co? Pan się nawet wzruszał, ja w doborowym towarzystwie dzisiaj jestem.
8: Nadal mam chusteczkę.
9: Pan się nawet wzruszał, panie marszałku. Patrzę na pana marszałka, czasem widzę podpuchnięte oczy. Może gdzieś tam wieczorem pan ma te refleksje, że ta konstytucja jest po prostu łamana,
8: ja
9: a pan jest w tym obozie
8: rzeczy.
9: Władzy przez trzy lata. Trzy lata.
8: Panie pośle, jaką pan ma czystą, prostą duszę. Jeżeli wierzy pan, że podkrążone oczy można mieć tylko po nocnych płaczach nad konstytucją. I pana wystąpienie było jak krem pod te moje spracowane powieki. Serdecznie panu dziękuję, a teraz pani posłanka Elżbieta Duda i Klub Rozwój Plus. Pani posłanka Skowrońska zmierzyła mnie takim wzrokiem, że moje oczy już zawsze będą podkrążone.
10: Szanowny panie marszałku. Wysoka Izbo, szanowny panie ministrze.
6: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
11: Reklama.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma uszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
15: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
14: Brzmi dobrze.
15: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej masz.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
22: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: spóźni się zapowiadane przez Mateusza Morawieckiego powstanie nowej partii politycznej. Aktywiści broniący praw zwierząt krytykują propozycję ministerstwa w sprawie wielkości kojców dla psów. Dziś protestowali w tej sprawie przed resortem rolnictwa. Piłkarska reprezentacja Polski już po ostatnim treningu w kadrze odliczanie do jutrzejszego meczu Ligi Narodów. Minęła 19. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Politycy Rozwoju Plus z ugrupowania Mateusza Morawieckiego opóźniają plany na stworzenie nowej partii. Po odejściu z Prawa i Sprawiedliwości Morawiecki zapowiadał, że 15 października na kongresie nastąpi powołanie nowej partii. Dziś były premier mówi, że skupia się na budowie stowarzyszenia, a partia powstanie, tu cytat, raczej za kilka miesięcy. Zmiana planów od razu wywołała falę pytań. Media sprzymierzone z prawicą pytały, czy to przygotowanie gruntu pod ponowne zjednoczenie z PiS-em. Jarosław Selin z PiS-u w rozmowie z naszym reporterem pośrednio przyznał, że tak jest.
1: Odczytuję ten termin przesunięcia budowy nowej partii politycznej optymistycznie. To znaczy być może jest tam jakaś refleksja, że może to niedobrze się wszystko potoczyło, że nie warto zbyt twardo budować tego środowiska, bo może warto wrócić do rozmów o zjednoczeniu prawicy, ponownym zjednoczeniu prawicy i ja osobiście bym sobie tego życzył. Stało się źle, że się rozeszliśmy i chciałbym, żebyśmy mogli pracować dalej razem.
0: A tak sytuację prawicowej opozycji komentuje Karolina Ziołopurzuk z Lewicy.
7: Rozwój Plus ma raczej taki charakter, powiedziałabym, motyla, to znaczy, że szybko się pojawił, ale tak naprawdę jego siły pod koniec dnia już słabną. I notowania pokazują, że zakładanie partii jest całkiem niepotrzebną inwestycją. To jest znowu Prawo i Sprawiedliwość, tylko trochę młodsze. Sens cały czas taki sam.
0: Na zakładanie partii i decyzję jest jeszcze trochę czasu, bo wybory parlamentarne odbędą się jesienią, za rok. Znacznie wcześniej, bo równo za tydzień, mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Po pierwszej turze jest nie tylko dwóch finalistów, ale też bardzo wyraźna mapa ich poparcia. Łukasz Gibała wygrał w zdecydowanej większości obwodów. Monika Piątkowska najmocniejsza była m.in. w częściach centralnych i zachodnich rejonach miasta. Teraz pytanie brzmi, bronić własnych bastionów, czy próbować wejść na teren przeciwnika? Ze szczegółami krakowska reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
11: Można próbować zdobywać teren przeciwnika, można próbować mobilizować własnych wyborców i kandydaci muszą robić obie te rzeczy naraz, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
24: Mobilizować te osoby, które na nich zagłosowały, aby poszły i ponownie to zrobiły. I to jest istotne zarówno w przypadku Łukasza Gibały, jak i Moniki Piątkowskiej, ale też muszą spróbować sięgnąć po istniejący rezerwuar głosów.
11: I tutaj zdecydowanie łatwiej ma Łukasz Gibała,
24: który może na przykład pozyskać wyborców głosujących na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czyli tutaj wycieczka po Nowej Hucie.
11: Monika Piątkowska liczyć może ewentualnie na głosy lewicy i tych niezdecydowanych, których najwięcej było w centrum, we wschodniej i południowo-wschodniej części Krakowa.
0: Tematem zajęła się Katarzyna Młynarczyk. Aktywiści walczący o prawa zwierząt protestowali przed Ministerstwem Rolnictwa. Ich protest odbył się w przypadającym dziś Światowym Dniu Zwierząt, a sprzeciwiali się rozporządzeniu, które ma wyznaczyć minimalną wielkość kojca w zależności od wielkości psa. Aktywiści podkreślają, że kojce w wersji przepisów przygotowanej przez urzędników będą zbyt małe, co skazuje psy na tortury. Ministerialny projekt przewiduje bowiem, że psu wielkości bernardyna czy owczarka niemieckiego wystarczy 10 metrów kwadratowych.
25: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka, jakim jest pies?
0: Pytają zrozpaczeni aktywiści urzędników. Projekt rozporządzenia, który wywołał oburzenie aktywistów, ma uzupełnić ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Ponad 500 000 osób z chorobami otępiennymi żyje w Polsce, a choroba Alzheimera odpowiada za nawet 70% wszystkich przypadków. Chorym i ich rodzinom ma pomóc Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych, który zakłada m.in. stworzenie miejsc dziennego pobytu dla chorych. Dziś miejsc jest bardzo mało, na przykład w Bydgoszczy zaledwie kilkadziesiąt, a ciężar opieki spada na barki rodzin, mówi Monika Ciesielska, prowadząca grupę pomocową Kochając Osoby z Demencją.
26: Smutne jest to, że tak naprawdę my jako opiekunowie, bo też jestem opiekunem dwóch członków rodziny, którzy zmagają się z demencją. Cały czas musimy szukać programów, projektów, czytać regulaminy, startować w konkursach, trzymać kciuki, żeby jakieś godzinki wygrywać, no bo to są konkursy tak naprawdę, tak?
0: Ministerstwo Zdrowia szacuje, że do 2050 roku liczba pacjentów z chorobami otępiennymi w Polsce wzrośnie do 1 000 000. Polscy piłkarze odliczają już do ważnego meczu w Zenicy. W czwartej kolejce Dywizji B Ligi Narodów zmierzą się jutro z Bośnią i Hercegowiną. W pierwszym bezpośrednim pojedynku padł remis. Teraz biało-czerwoni chcą sięgnąć po komplet punktów, by wyprzedzić rywali w tabeli. Dziś 27. urodzina obchodzi Marcin Bułka, podstawowy bramkarz składu selekcjonera Marcina Urbana. Podczas konferencji przedmeczowej przyznał, że droga, jaką musiał przejść do miejsca, w którym jest teraz, była długa.
2: Dziękuję za życzenia. Czuję się dobrze. Wróciłem też po długiej kontuzji. Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach.
0: Nasza kadra jest już po ostatnim treningu. Trener narzekał na murawę. Wyjawił też, że Roberta Lewandowskiego zastąpi Mateusz Żukowski. Piłkarska reprezentacja Polski dysponuje ogromnym potencjałem w ofensywie, ocenił podczas konferencji prasowej w Sarajewie selekcjoner reprezentacji Bośni i Hercegowiny Sergiej Barbares. Dodał, że mimo tego jego drużyna zawalczy w poniedziałek o 3 punkty. Początek jutrzejszego meczu o 20:45. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 19:20. Do wieczora jedynie na Pomorzu miejscami może pokropić. W nocy mogą wystąpić silne zamglenia i gęste mgły, znacznie ograniczające widzialność. Najchłodniejsza noc będzie w Kotlinach Karpackich. Tam nawet delikatne przymrozki. 2 stopnie na południowym wschodzie, około 8 pokażą termometry na przeważającym obszarze kraju. A najcieplej do 11 stopni będzie nad samym morzem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Zapraszam na nasz dwugodzinny program, który w połowie będzie traktował o piłkarskiej reprezentacji Polski. Wydawczynią tej audycji jest Maria Mroczkowska. Michał Brodowski jest realizatorem dźwięku. A w pierwszej godzinie podyskutujemy sobie o tym, co wydarzyło się w piątek w trzecim meczu Ligi Narodów Dywizji B, w którym reprezentacja Polski pokonała bardzo wysoko reprezentację Rumunii. A też będziemy przewidywać, co wydarzy się w meczu w Zenicy, gdzie reprezentacja naszego kraju rozegra swoje ostatnie spotkanie z ekipą Bośni i Hercegowiny. W naszym studiu są Janusz Basałaj, meczyki.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jest z nami także Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Janusz, prośba, gdybyś mógł troszeczkę dalej przesunąć telefon od mikrofonu. O, i Przemku, też cię o to proszę. Szanowni Państwo, ja nie wiem, panowie, jak oceniać to, co wydarzyło się w piątek na Narodowym. Mam z tym olbrzymi kłopot. Kiedy umawialiśmy się na to spotkanie, też myślałem, że porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądała przyszłość naszej reprezentacji, jeśli chodzi o obsadę stanowiska selekcjonera, bo już coraz głośniej było o tym, że notowania Jana Urbana są mniej niż średnie. Janusz, tobie oddam głos. Najpierw twoja refleksja a propos meczu z Rumunią, a później przejdźmy do już precyzyjnych wątków związanych z kadrą.
5: Po pierwsze, zwycięstwo cieszy. No, to jest wiadomo banał, ale wygrać 6-0 u siebie to zawsze cieszy. To zawsze jest powód do zadowolenia. Ale pamiętajmy, że wygraliśmy z bardzo słabą Rumunią, z bardzo słabo dysponowaną tego dnia, według mnie źle prowadzoną. To Gheorghe Hagi, Maradona Karpat, symbol rumuńskiego futbolu lat 80. Był piłkarz, przypominam, Realu, Barcelony, Stieły, Galatasaray. No, jakoś się wyraźnie nie poradził z tą reprezentacją. Nie widać tam wielkich nazwisk, może poza jego synem, który ochoczo tam grywa w pierwszej reprezentacji, ale pewien taki trener nieżyjący już, wybitny piłkarz Władysław Stachurski, kiedyś opowiadał mi na Legii, powiedział mi pewne takie piłkarskie czy też sportowe powiedzenie, a właściwie taką prawdę. Masz frajera, to go duś. To dotyczyło być może zapaśników, może bokserów, ale widać nie ma litości, jeśli masz człowieka, jeśli masz przeciwnika tak słabego, tak nieporadnego, takiego robiącego seryjne błędy, to trzeba wygrać. Więc tu oceniam wysoko Polskę. Miała słabą drużynę, więc strzeliła im 6 bramek, pokazała piłkarski show. Robert Lewandowski błysnął hat-trickiem. To jest bardzo dobre. Na pewno poprawiło mu samopoczucie. Na pewno sposób, w jaki wywalczył rzut karny, pokazuje starego lisa pola karnego i to bardzo cieszy. Ale mówię, ta ocena nie może być wiarygodna i taka miarodajna, bo Rumuni zagrali katastrofalnie, więc jedyny plus, jaki widzę w naszej reprezentacji, jeden z plusów, to jest to, że wykorzystali słabość rywali i nastrzelali im 0,5 goli. No to co mówię, zobaczyli, że mają słabego rywala, więc wykorzystali to w sposób maksymalny, więc chwała za skuteczność, za 3 punkty. Natomiast co do przyszłości Jana Urbana, a to porozmawiamy chyba później.
4: Dobrze. Przemku, kłopot polega na tym, że gdzieś społecznie mamy zakodowane to, żeby kwestionować wiele rzeczy i nas nawet, jako obserwatorów rzeczywistości piłkarskiej, nie satysfakcjonuje wynik 6-0. No bo ten, który chciałby poddać to pod wątpliwość, powie tak, rzut karny, o którym można dyskutować, ale to właśnie to wydarzenie zdeterminowało przebieg tego meczu i tak dalej, i tak dalej. Ty jesteś bliżej tej szkoły, że 6-0 tłumaczy się samo i nie wolno nawet wyartykułować żadnego ale, czy też w drugą stronę, że Rumunia słaba, a mecz się poukładał?
6: Nie, no raczej w drugą stronę, bo kontekst jest zawsze istotny i ta sytuacja zaważyła na, mam na myśli oczywiście ten podyktowany rzut karny, a nie tylko podyktowany rzut karny, ale też czerwoną kartkę, którą otrzymał jeden z Rumunów.
5: No i gra w osłabieniu później.
6: I gra w osłabieniu. My potrafiliśmy to wykorzystać, natomiast ja tak się zastanawiałem, kto do momentu otrzymania czerwonej kartki był najlepszy na boisku, jeśli chodzi o oba zespoły, i to nie był żaden ofensywny polski piłkarz, tylko to był Wiktor Nowak, bo to był piłkarz, który wiele akcji przerwał, znów był też ciekawy, z piłką przy nodze znów starał się szukać tych luk pomiędzy rywalami. To on był wtedy najlepszym piłkarzem na boisku, jednak piłkarz grający na pozycji numer 6 w tym spotkaniu, a nie piłkarz grający na pozycji numer 9, 10 czy też obok drugiego napastnika, więc to na pewno miało wpływ, mam na myśli sam fakt tej czerwonej kartki, a potem tak jak powiedział Janusz, no potem to już wyglądało bardzo dobrze, złapaliśmy swobodę. Ta druga połowa, bardzo dobry początek, bo nawet jeśli reprezentacja Rumunii miała jakiś plan na drugie 45 minut, to on de facto zaraz po przerwie upadł, bo bardzo szybko zdobyliśmy bramkę numer 2, no i potem już poszło. No, ewidentnie reprezentacja Rumunii ma kłopot, nie tylko jeśli chodzi o jakość piłkarską, której na ten moment na pewno temu zespołowi brakuje, ale też jeśli chodzi, myślę, o przygotowanie mentalne, no bo ten zespół został po prostu złamany.
5: Jeszcze mała uwaga, jeśli tak można. Mamy zawodnika, który może nie grać w klubie, albo jeśli gra, to słabo, albo schodzi w ławki rezerwowych. Nazywa się Nikola Zalewski, który przyjeżdża na kadrę i dostaje skrzydeł. No dobrze mieć takiego killera gotowego, że tak powiem, który przychodzi i wiadomo, że dołoży coś więcej niż same złudzenia, bo przyjeżdża za talanty i nie spełnia tych pokładanych w nich.
4: A przed tym zgrupowaniem, Janusz, kontynuując swój wątek, wydawało się, że Jakub Kamiński będzie właśnie takim piłkarzem, absolutnie, który ma kłopot w klubie z minutami. Od czasu do czasu dostanie szansę w europejskich pucharach, ale właśnie w reprezentacji uwydatni swoje wszystkie atuty.
5: Gdyby nie ten mecz Benfiki z Milanem, to nie wiem, czy Kamiński przed pierwszym składzie, a może byśmy go po prostu nie widzieli, no bo ten początek w Lizbonie jest dla niego dość ciężki. Teraz na kadrze też złapał kontuzję. Szkoda, bo warto by go spróbować. Dla mnie to jeden z kluczowych piłkarzy reprezentacji. Taki piłkarz z aurą przyszłego kapitana, tak bym widział, bo zawsze waleczny, zawsze na boisku i poza boiskiem, potrafiący, nie bojący się ani wypowiedzi, ani deklaracji jakichś, ani takich jakby przedstawienia punktu widzenia swojej drużyny. Cenię takich piłkarzy, że dobry na boisku, ale też mocny poza nim. Nie tylko w mixzonie, ale tak pokazujący, że jest prawdziwym jednym z liderów reprezentacji. Ale zostawmy Kamińskiego. Także mówię, w przypadku Nikoli Zalewskiego obserwuję go zawsze od czasów, chyba jak Michał Probierz go prostował, że tak powiem, w reprezentacji młodzieżowej, to widzę, że jak dostaje tą biało-czerwoną koszulkę z orzełkiem, to go to uskrzydla. Znaczy, trochę jakby już nie modne, prawda? Bo tak patrzymy na tych młodych piłkarzy, nie widać po nich wielkiego przeżycia, ale to fajne, że Nikola Zalewski te swoje atuty w reprezentacji na nowo jakby odgrzewa.
6: No ja bym powiedział troszeczkę inaczej, bo ten 2024 rok to był czas Nikoli Zalewskiego bardzo dobry, jeśli chodzi o reprezentację Polski, ale w 2025 to nie wyglądało tak dobrze. Mimo tego, że on wówczas w klubie grywał więcej. Natomiast w tym roku znowu coś się zmieniło, bo 6 meczów zagraliśmy, czy Nikola zagrał 6 meczów w tym roku, zdobył jedną bramkę dla reprezentacji Polski, zanotował 4 asysty. I to jakby pokazuje, że wracają do tego piłkarza konkretne liczby, bo w 2025 roku tego na pewno brakowało. No ale oprócz tego, że że wracają liczby, no to choćby w tym meczu z Rumunią było widać taką łatwość wejścia w dribbling, łatwość wygrywania pojedynków, przełożenie do lewej nogi, przełożenie do prawej nogi. Nikola to ma. No i
5: zejście do środka.
6: I zaczął to pokazywać znowu w reprezentacji Polski. Natomiast jedną rzecz na pewno trzeba tutaj też dodać w przypadku tego piłkarza, bo ja cały czas mam wrażenie, kiedyś miałem okazję z nim rozmawiać, też go o to pytałem, że jednak jest problem z wykończeniem akcji, jest problem ze zdobywaniem bramek. Tego cały czas mu brakuje, bo nawet kiedy wydaje się, że ta sytuacja jest dosyć łatwa do tego, żeby choćby wcelować światło bramki, to Nikola ma
8: no taka sytuacja przy stanie 0-0, nie wiem, czy kojarzycie.
5: Tak.
8: Kiedy mógł dokręcić piłkę prawą nogą.
5: Jeszcze jest jeden aspekt tej sprawy, bo kiedy patrzymy na zawodników powoływanych, nie wiem, z Barcelony, z Interu, z Porto, spodziewamy się, że przyjeżdżają z wielkich firm piłkarze w dobrej formie, piłkarze tam grający i mający coś do pokazania. Bardzo często, czasami się tym zawodzimy, widzimy, że piłkarz zostawił swoją formę właśnie w tamtej bardzo dobrej lidze czy bardzo dobrym klubie. Tutaj w przypadku Zalewskiego można liczyć na niego, że jakkolwiek by nie grał, czy też był w zespole dobrym, czy to będzie Roma, czy nie wiem, czy Inter, czy...
6: Może on musi mieć po prostu kłopoty w klubie,
5: tak
6: żeby
5: jest,
6: dobrze
5: tak
6: grać
5: jest.
6: W kadrze.
5: To w kadrze widzimy człowieka, który daje się wszystko i raczej jest w tej grupie wyróżnionych niż krytykowanych.
8: Słuchajcie, to co... O czym wspomniał Przemek, czyli Wiktor Nowak i jego odkrycie dla reprezentacji, jest najlepszym dowodem na to, że Maksyma życie nie znosi pustki, jest jak najbardziej aktualna także w tej przestrzeni futbolowej. Martwiliśmy się, co będzie po Grzegorzu Krychowiaku, choć to zupełnie inny typ zawodnika, nie tylko mający to wyczucie, jeśli chodzi o przerywanie akcji, ale także z tym progresywnym podaniem zaraz po odbiorze. Mamy. Czy Wojciech Szczęsny znalazł swojego następcę? Być może po kłopotach zdrowotnych jest nim Marcin Bułka. A może nie powinniśmy się martwić, co będzie, kiedy ze sceny zejdzie Robert Lewandowski? To tak tytułem forpoczty do drugiej części naszej rozmowy. Zasępiłeś się, Przemku, a Janusz zamilkł.
5: Słucham cię uważnie. Powiem tak, że Wiktor Nowak jest odkryciem trochę na złość Janowi Urbanowi, któremu zdarza się, czego nie rozumiem, deprecjonowanie ekstraklasy. Ja nie dlatego, że jestem jakimś fanem ekstraklasy, że jak pracowałem zwłaszcza w Kanal Plus, to dużo się narobiłem po tym, żeby tę reprezentację, żeby tę ligę ludziom przybliżyć, pokazać, że nie jest taka zła.
6: Umilić.
5: Ale mówiąc poważnie, bo to nie jest kwestia makijażu telewizyjnego, rzeczywiście dziś Nowaka trzeba ocenić jako wytwór ekstraklasy, bo w Slavii gra od jednego miesiąca, dwóch, no i co? I wziął go i te lapsusy językowe, czy ta nadmierna szczerość, za którą trzeba cenić między innymi Urbana, trochę przeszkadza. No wyszedł z ekstraklasy, niechciany w Górniku, chciany, no trzeba by go sprzedać. Wiśle Płock wykonał znakomitą robotę, świetnie spisywał się u Jerzego Brzęczka, między innymi na prawej obronie w reprezentacji młodzieżowej, a tutaj tę szansę dostał i śmiem twierdzić, że wykorzystał. No, porównania z Krychowiakiem, oby sięgnął dwa razy po puchar Ligi, tak?
8: Ligi Europy.
5: Zdaje się, że to się zdarzyło Krychowiakowi, natomiast jest na dobrej drodze, by być takim etatowym reprezentantem Polski. Ja to się cieszę, bo nie lubię reprezentacji, która składa się z oligarchów. Mocnych klubu, piłkarzy doświadczonych, wyłącznie z oligarchów, którzy przyjeżdżają z wielkich firm, którzy mają wielkie nazwiska, wielkie liczby.
6: Wielkie ego,
5: a w grze jest potem gorzej. No musi być ten taki, powiedział mi, jak to mówi Łazarek, kilka szczupaków trzeba pójść do stawu, żeby stare, tłuste karpie poczuły się niepewnie, więc rzeczywiście być może ta konkurencja będzie. Zostawmy pozycję Lewandowskiego na boku, ale mówię o innych pozycjach w drużynie.
8: Tak, zwolennik piłkarskiej klasy średniej Janusz Basałaj z Meczyków jest z nami, także Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna. My teraz zapraszamy na informacje TOK FM.
9: Reklama.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października.
15: Bilety na teatrwielki.pl.
16: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 19.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że ciśnina Ormus pozostanie zamknięta, dopóki nie zostanie spełnionych 7 warunków Teheranu, określonych w czerwcowym tymczasowym porozumieniu z USA. Dodał, że Waszyngton przedstawił ostatnio za pośrednictwem mediatora propozycje dotyczące rozwiązania sporu. Szef irańskiego MSZ Abbas Araghchi wyraził nadzieję, że USA wybierze drogę dyplomatyczną. Ostrzegł jednak, że jeśli ponownie zdecydują się na działania militarne, Iran jest przygotowany lepiej niż wcześniej i podejmie działania, które uzna za konieczne do obrony. Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały 70 dodatkowych terminów szkoleń w gotowości, poinformowała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Żeby wziąć w nich udział, wystarczy mieć skończone 13 lat i zapisać się przez M-Obywatela. Od jutra kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunkach Łodzi i Katowic muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. W związku z remontem zostaną wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Roboty według planu potrwają do piątku.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Przy niedzieli o sporcie wracamy, szanowni państwo, w naszym studiu. Dziś Janusz Basała i z Meczyków. Dzień dobry, Januszu.
5: Dzień dobry.
8: Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
6: Dzień dobry.
8: I tak dyskutujemy sobie, jeszcze nie popadliśmy w żaden konflikt na argumenty dotyczące naszej reprezentacji, ale Janusz przed informacjami powiedział o dość znamiennej rzeczy, która charakteryzuje Jana Urbana, jego kadencję. Takie podważanie piłkarskiej ekstraklasy. Oczywiście można się zrzymać, że poziom nie ten i tak dalej, ale wiesz, Janusz, kierowałeś Kanal Plus wieloma redakcjami w Polskim Związku Piłki Nożnej, też odpowiadałeś za tę stronę medialną. To jest tak, jakbyś przyjął pracownika do roboty i publicznie z miejsca powiedział, no, wziąłem go, ale tak naprawdę było 5 innych chętnych na jego miejsce. A poza tym skąd on wyszedł? Przyszedł z jakiejś redakcji, w której tam nic się nie działo. Ja tutaj chciałbym te analogie zastosować do rzeczywistości tej piłkarskiej. Powołanie Wojciecha Mońki, a skąd wiecie, czy by był, gdyby był Jan Ziółkowski zdrowy, tak? No i tak dalej, i tak
5: ale
8: dalej.
5: Ale to dziwne, bo Urban ostatnie lata spędził w Ekstraklasie.
6: No ale nie, właśnie może...
8: Stamtąd nie wyszedł Liga, do reprezentacji,
6: no, ale,
8: tak?
6: No ale może właśnie dlatego ligę zna od podszewki, doskonale wie kto, co w niej prezentuje i ma prawo coś takiego powiedzieć. Ja nie mówię...
8: Poczekaj, bo jeśli ty stajesz się teraz adwokatem, mhm, ale to tylko na potrzeby naszej rozmowy, bo wiesz, że ja pisuję do tygodnika Piłka Nożna i go cenię. Jest dziś z nami Przemysław Pawlak. Piłka Nożna. Tygodnik Piłka Nożna.
5: Przecież nie Kicker.
8: Tylko Piłka Nożna. Słyszycie to? No dobra, Przemek, jak już jesteś, to opowiem. No,
5: ja ostatnio, to prawda, France Football, ale dobra, posłuchamy
8: cię. No posłuchamy cię, no już. Jesteś tylko
6: nie, nie, ale
8: nożna.
6: Słuchajcie, Jan Urban Ekstraklasę zna doskonale. Chodzi na mecze Ekstraklasy, bo często kamery Kanał Plus go... Kamery Kanał Plus go wyłapują. Znaczy ja nawet, wiesz co, trzeba oddać, ale nawet zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać, jak go zacząłem słuchać, po co on w ogóle na te mecze chodzi, skoro nie za bardzo ma ochotę powoływać zawodników z Ekstraklasy. To może lepiej jednak pojeździć gdzieś po świecie, a nie wysyłać asystentów, tylko pooglądać piłkarzy w ligach zagranicznych. Natomiast nie zmienia to faktu, że Jan Urban ma prawo powiedzieć to, co mówi, na bazie także swojego doświadczenia. Co też nie oznacza, bo ja szczerze mówiąc, ja wolę taką dyskusję z selekcjonerem o prawdzie, bo możemy ligę naszą chwalić, natomiast no, fakty są takie, że to jeszcze nie jest najwyższy europejski poziom, jeśli chodzi
8: ale
6: o grę.
8: Ale Przemek, ale masz coś takiego jak zarządzanie zasobami brawo ludzkimi.
6: Ale poczekaj,
8: masz coś takiego, że albo zbudujesz człowieka, ale, albo go ściągniesz za nogi jeszcze nim on próbuje wyfrunąć.
6: Ale zmierzam do tego, że nawet jeśli Jan Urban postawił na szczerość w swoim przekazie i to jest dla mnie w porządku, także z punktu widzenia dziennikarskiego, bo to wywołuje jakieś emocje i my też mamy sobie o czym tutaj podyskutować, to nie znaczy, że inni tego nie słyszą I to nie znaczy, że nie zostanie z tych słów rozliczony.
8: Po pierwsze, konferencja prasowa, to mi powiedział jeden z trenerów, konferencja prasowa, on jest na to uwrażliwiony, jest w 50% dla dziennikarzy i dla kibiców, a w 50% dla zawodników, bo tam werbalizuje się ten przekaz do drużyny. Przecież oni słuchają od A do Z.
5: Słuchaj,
8: w detalach.
5: Wiesz, co powiedział Mourinho? Mecz się nie kończy w 90 minucie, pozostaje konferencja prasowa. Jeszcze jedno. Wyobraź sobie Adama Nawałki, który powołuje Krzysztofa Mączyńskiego, mówi, no nie miałem kogo, no wziąłem tego Krzyśka, może go zbuduję. Tiago Cionek, ja wiem, że kopię się w czoło, ale i tak dalej, i tak dalej. Przecież łatwiej sięgnąć w sytuacji krytycznej do rezerwy jakąś ekstraklasa, niż sięgnąć do wydumanego piłkarza, który gra w lidze cypryjskiej. No, nie dajmy się zwariować. To mi się nie podoba, bo wiem, co Janek mówi prywatnie, jak rozmawia. Nie mamy piłkarzy, nie gramy. To jest jego trochę sposób taki, on nawet jak zaczynał pracować w lidze, to niestety, taka jest prawda, pokazywał piłkarzom, dawał odczuć, że on grał w piłkę, był wielkim piłkarzem, wy to tak jeszcze przy okazji świętej pamięci Jackiem Magierą weszli do siatkonogi i ograli biednych piłkarzy Legii. No więc zostawmy to na boku. Ja uważam, że to jest jego błąd. Szczerość cenię, prawdomówność też, ale no jest to trochę polityki. No jakoś znaczy, to musisz budować.
6: Ja też uważam, że to jest jego błąd. Ja też uważam, że ostatecznie to jest jego błąd, no bo prowokuje takie dyskusje. To też jest tak, że jest jakieś środowisko w tej lidze, będące blisko Polskiego Związku Piłki Nożnej, któremu z całą pewnością takie wypowiedzi też nie służą i się nie podobają.
5: Wiesz, co bym zrobił,
6: politycznie to jest absolutnie błąd. Natomiast z punktu widzenia takiej dyskusji i samego spojrzenia merytorycznego na naszą ekstraklasę, to czy to jest błąd, to ja nie wiem, bo to jest po prostu moim zdaniem dosyć jasne wyartykułowanie prawdy na temat naszej ligi.
5: To co, Nowak jest dostał skrzydeł akurat w Slawii, w ciągu miesiąca stał się wielkim piłkarzem?
6: Ale przecież on nie mówił o wszystkich zawodnikach. Bo jeśli, ja teraz nie pamiętam z głowy, ale wydaje mi się, że na tym zgrupowaniu to kilku zawodników z ekstraklasy jest i nie wiem, czy nie ośmiu po tych zmianach, tylko nie sprawdzę tego w tym momencie, ale tak naprawdę ekstraklasa ma swoją reprezentację i to całkiem znaczącą na tym zgrupowaniu. Więc nawet jeśli on krytykuje niektórych piłkarzy i mówisz, że to tylko poziom ekstraklasy, to jednak tych piłkarzy stara się w tej lidze znaleźć, choćby teraz
8: nie, powołał. No, znaczy moim zdaniem robi to w dużej mierze dla świętego spokoju.
5: Tak jest.
8: To jest
6: a moim zdaniem nie. Gdybym
5: był wiceprezesem,
6: co widzę.
5: Przepraszam, Animuckim Związku, Mioduskim, Klimczakiem, wezwałbym pana trenera, panie trenerze, wie pan, co to jest ekstraklasa? My tam pracujemy. Nasze związki są dość mocne. Niech pan może nie krytykuje. Bardziej prosimy o promocję. Przecież to nie jest człowiek, który przychodzi i mówi, ja jestem genialny, wiem, o co zrobić, ale z czego mam wybrać? No nic nie gramy. I tu padnie takie typowo piłkarskie, gramy. No i ja tego nie rozumiem. Oczywiście wszyscy tak mogą powiedzieć. Franek Smuda był elegancki, bo mówił, nie ma muzyki w tej duchurzynie. I to był Franek. No ale trochę z większym wdziękiem zrobił. Dobra. Ja myślę, że tego rodzaju problem powstaje przy tym, że drużyna, którą Jan Urban prowadzi, gra nierówno, gra słabo, traci punkty, nie awansowała na Mistrzostwa Świata. Jest mnóstwo minusów. W związku z tym czepiamy się też takich.
8: Ale wiesz, jest takich, ta werbalna historii. Pogarda moim zdaniem jest powodowana też chęcią zbudowania sobie alibi. No,
5: nie mam kim grać.
8: Tak, i to już w momencie, kiedy zbliżają się te 4 mecze Ligi Narodów, gdzie wiadomo, że jesteśmy w dywizji B. Ale co się tak zasępiłeś, Przemek?
6: Na pewno brakuje dyplomacji, Janowi.
8: Ale wiesz, że poczekaj.
6: Ja się z tym w pełni zgadzam.
8: Sięgasz
6: tylko,
8: też
6: czy to zmienia jakby meritum tej dyskusji, czyli poziom naszej ligi?
5: Nie.
6: No więc
5: słuchaj, ja ci powiem tak, to nie chodzi o poziom naszej ligi, chodzi więc o odbiór reprezentacji.
6: Czy Jan Urban się mija z prawdą, mówiąc, że w polskiej lidze no, ciężko jest mu znaleźć.
5: Ale słuchaj, jesteś gwiazdą ligi, słyszysz takie historie, w ostatniej chwili dostajesz powołanie, dowołanie na kadrę. Przyjeżdżasz, stawiasz się w roli Kopciuszka, biednego dzieciaka, którego Urban wziął nie po to, żeby zbudować, tylko wziął, bo wypadł mu as, nie wiem, z ligi francuskiej czy portugalskiej. Więc na to zwracam uwagę.
6: Ale pełna zgoda z tym i to myślę, że też nie dotyczy wyłącznie zawodników z ekstraklasy, bo przecież o innych piłkarzach też Jan Urban potrafi mówić konkretnie, choćby o wspomnianym Nikoli Zalewskim, bo to nie teraz, natomiast był taki moment, kiedy mówił, że Nikola Zalewski w ostatnim czasie wygląda gorzej pod względem sportowym. I to też nie było budujące zawodnika, chociaż akurat Nikola się zaczął odwdzięczać, tak, i zaczął te konkrety dowodzić.
5: Znaczy, Przemek, spróbuję to podsumować. Mam 64 lata, byłem wybitnym piłkarzem, naprawdę wybitny. To był piłkarz numer jeden ligi z Andrzejem Iwanem, w latach 80. duet jakich mało. Wykształcony w hiszpańskiej piłce, obyty w hiszpańskiej piłce. Mam niezależność pod każdym względem, to też jest ważne, więc mówię to, co chcę. Tym, że to nie zawsze służy prowadzeniu reprezentacji narodowej, budowaniu zawodników, budowaniu dobrej atmosfery, czytaj na końcu sukcesów, awansów.
8: Ale słuchajcie, punktów. No przecież jesteśmy, zbyt długo tym się zajmujemy, żeby nie wiedzieć, że przekaz ten werbalny trenera Jana Urbana stanowi też jeden z najpoważniejszych zarzutów wobec niego, prominentnych działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej. I jeśli przed meczem z Rumunią zastanawiano się, czy selekcjoner ten pozostanie na stanowisko, to jako główny kontrargument wobec niego wymieniano właśnie jego postawę w stosunku do polskich, do piłkarzy pochodzących z polskiej ekstraklasy. Ba, usłyszałem takie zdanie naprawdę od dwóch osób, nie chcę posługiwać się nazwiskami, to co z tym Janem Urbanem będzie? Jedno, były asystent jednego z selekcjonerów mówi, jak znam historię i patrzę na nią, to jeszcze nikt z takiego korkociągu, lotu pionowego samolotu nie wyszedł w reprezentacji, a drugi mi powiedział tak, ja mówię, ile punktów musi zdobyć Urban, żeby obronić stanowisko? Nie ma takiej liczby punktów. Tak usłyszałem. Więc nie wiem, no wiecie, mamy teraz zaburzony obraz, bo nie wiemy, czy to 6-0.
6: To nie jest prawda, że nie ma takiej liczby punktów.
8: Ale ja ci mówię, zdaniem, co usłyszałem. No.
6: Moim zdaniem, jeśli reprezentacja Polski wygra w Bośni, no to nie będzie tematu zmiany selekcjonera teraz.
5: No teraz no, tak, ale...
6: Jeśli wygra, no. Musi
5: pamiętaj,
6: wygrać.
5: Że przeszedł suchą stopą. Nie wiem, co się stało, czy to jakieś małe zaczedzenie prezesa Kuleszy, czy innych, że w zasadzie nie został rozliczony. Byliśmy zachwyceni, no może nie wszyscy, tym, że grali pięknie, ale polegli w barażu. Nie zagraliśmy na Mistrzostwa Świata. Potem jego mały gest, nie pojechał na Mistrzostwa Świata, jak ja to podkreślam po raz kolejny, przekonałby się, że wszyscy półfinaliści grają czwórką w obronie, a nie trójką. Może by się czegoś nauczył, może się czegoś dowiedział. I rzeczywiście to jest nie tylko jakieś anse Cezarego Kuleszy, który przez reprezentację, dzięki reprezentacji chce pokryć pewne wpadki wizerunkowe i nie tylko wizerunkowe, więc to także część zarządu, która ma swoje zdanie. Mówiłem o tych prezesach wychodzących z lig, które mogą mieć pretensje do pracownika związku, że kopie w to.
6: Ja słyszałem po tych marcowych przegranych barażach, że Jan Urban pojawił się na zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, że Cezary Kulesza zaprosił selekcjonera, żeby porozmawiał z zarządem. No i Jan Urban przyszedł, opowiedział swoją wersję zdarzeń. Myślicie, że tam była jakaś dyskusja?
5: Czekajcie, powiedział, nic nie gramy, nie mamy piłkarzy, bo to mnie interesuje. Bo
6: ale nikt mu nie zadawał pytań. Nikt nie chciał drążyć. Rozmawiał z całym składem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej i tam nie było dyskusji. Słuchaj. Tylko potem ci ludzie wychodzą z tego spotkania i mówią co innego, tak? Ale kiedy przyszedł selekcjoner, tego, co ja słyszałem, to tam żadna merytoryczna dyskusja na zarządzie nie wybuchła.
5: Przemek, wiesz, na czym polega trudna sytuacja Urbana? A takiego media, normalne, kibice, dochodzą do też pracodawcy, którzy do końca nie akceptują. To, że Brzęczek ma być jego następcą teraz, to nie wyszło tak z mojej głowy, tylko
6: oczywiście, że tak. Z
5: głowy, z pomysłów najbliższego otoczenia prezesa związku. Rzeczywiście ludzie patrzą, jak pracuje, jakie ma sukcesy, a z drugiej strony jak pracuje doświadczony już były selekcjoner Jerzy Brzęczek. Ja nie wchodzę w to.
6: Wiesz, co ja bym powiedział, jaki jest błąd Jana Urbana także, choć to nie jest pewnie coś, co może zadecydować przynajmniej do momentu, w którym masz wyniki, a akurat w ostatnim czasie w przypadku Urbana tego nie możemy za bardzo powiedzieć. Błędem jest też niezbudowanie sobie otoczenia wewnątrz Polskiego Związku Piłki Nożnej.
5: On jest nieufny wobec
6: tak
5: reszty.
6: Jest. I jakby w federacji to też czuć. Jest zupełnie innym przypadkiem niż Michał Probierz, bo Michał Probierz na zewnątrz też miał swoje komunikacyjne problemy, powiedzmy sobie szczerze, nie ze wszystkim się z selekcjonerem zgadzaliśmy, natomiast wewnątrz potrafił sobie zbudować takie otoczenie, które go wspierało.
8: Ale zobaczcie, to jest istotne. W obronie Urbana, z tego co wiem, to w Polskim Związku Piłki Nożnej nie ma nikogo, kto by mu pomógł, kto by mu zasuflował, mów to, nie mów tego.
5: Przemek, uwierz mi, cały związek patrzę na ludzi, nie chodzi o strukturę
8: ja mówię o zarządzie, nie mówię o doradcach medialnych i tak dalej.
5: Ja mówię o wszystkich. Cały związek jest naprawdę na usługi pierwszej reprezentacji, bo to jest, nie mówię, że krowa, która daje mleko, ale dzięki reprezentacji, dzięki sukcesom i powstaje budżet i spokój społeczny mają i satysfakcję. Do prawdy trzeba tylko podejść do tego, powiedziałbym, z ufnością, a nie z nieufnością, bo tu jest ten problem. Rzeczywiście nikt tam nie, na niego nie poluje. Zostawmy tych ludzi z zarządu, bo to jest kwestia polityki i tak dalej, ale to jest najistotniejsze, żeby pomyślał, że całe biuro, cały związek, centrala, wszystkie departamenty są dla niego. On musi w to uwierzyć i czuć się bezpiecznie i spokojnie, bo jeśli nie, to źle mu się pracuje.
8: Słuchajcie, trochę zrobił nam się sąd nad Janem Urbanem, ale dobrze jest dyskutować. Konkluzja z tego, o czym my tutaj mówimy, jest taka. Trener Jan Urban musi zdać sobie sprawę z tego, że z ust selekcjonera słowo wylatuje wróblem, a wraca wołem. Cokolwiek by nie powiedział, w jakiejkolwiek kwestii by się nie tknął. Druga sprawa, w jego powołaniach powinna być jakaś logiczność, spójność, konsekwencja, a nie zaprzeczanie samemu sobie, bo momentami tak jest. I wreszcie trzecia rzecz, bo mam wrażenie, że to trochę od czapy. Po co Wojciech Mońka w pierwszej reprezentacji, żeby zamknąć usta innym po trzech meczach i bez minuty na boisku wrócił do U21, gdzie on mógł wcześniej w U21 się przygotowywać. Kolejna rzecz. Mamy po raz pierwszy w historii czteromeczowe okienko reprezentacyjne. Trener Jan Urban powołuje 26 zawodników. To jeśli chcesz pokazać, że ci na ekstraklasie zależy, a w niektórych widzisz potencjał, to weź 30, ale niekoniecznie tych, z których nie skorzystasz.
5: Klub mogą chyba 40 pomóc. Powołał.
8: 44.
5: Nawet. No,
8: 44, no, 24 może, było na pierwsze dwa mecze, ale, a 20 na następne.
5: Jeszcze jedno, to z Przemkiem kwestia obrony Urbana. Urocze było, kiedy do Romka Kołtania powiedział, Zbyszek cię wypuścił. Ja po prostu myślałem, spadę z krzesła, jak dwóch kumpli przypije i opowiada, co ty mi mówisz, wypuścił cię. Rzeczywiście jest ta szczerość, ale no, to wyobraźcie sobie polityka wysokiej rangi, który powiedziałby, mam was gdzieś, partię opozycyjną, ale lidera lubię. No nie może pewnych rzeczy mówić, więc jeszcze raz taka mała dygresja. Rzeczywiście na jego konferencjach może się wiele rzeczy ciekawych dowiedzieć, ale wolałbym ciekawszej i lepszej gry i to mówisz o konsekwencji w stawianiu i stawianiu na młodych piłkarzy, po to, żeby wzbudzić na boisku konkurencję, zostawiając lewego na boku. Nie może być tak, że kilku, nie wiem, pięciu, sześciu piłkarzy ma żelazną taką pewność, że wystąpi w następnym meczu. Bez takiej, wiesz, tutaj konkurencji, no piłka nie pójdzie do przodu. Ciągle na przykład Mirka Bulzackiego, naszego znajomego z Łodzi, który na Wembley był jednym z bohaterów, po roku później już nie gra w finałach Mistrzostw Świata, bo wystąpił Władysław Żmuda, nieopierzony 20-latek. No, nie wiem, czy to pan Kazimierz Górski się wtedy kierował hierarchią w drużynie, liczbami, czy też powiedział, że to tylko z polskiej ekstraklasy, ale wszyscy wtedy z ekstraklasy.
6: No, ale jest coś takiego też jak potencjał zawodnika i no, Władysław Żmuda został jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego
5: ale
6: futbolu.
5: Ale jeśli ktoś gra w Porto, to jest, wiesz, to ja staję na baczność i nawet nazywam się Kiwior czy Bednarek i nie wszystkie mecze im wychodzą, to do końca będę na nich stawiał, bo oni są z Porto. No. Szlachetnie urodzeni, no tak. No.
8: Słuchajcie, wiecie, co mi to przypomina dyskusję.
6: Pełna zgoda, tylko no, musisz mieć kim zastąpić takiego zawodnika.
8: Wiecie, co mi to przypomina dyskusję o niemieckiej chemii. Moja babcia też mówiła, musimy kupić niemiecką chemię, bo te proszki są lepsze od Polski.
5: I kupowała?
8: Tak, jeździła na jakieś bazary. Słuchajcie, wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Janusz Basała i Meczyki, Przemysław Pawlak, Tygodnik Piłka Nożna, a to jest audycja Przy Niedzieli o Sporcie.
12: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 19:40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Nowa kładka pieszo-rowerowa na Wiśle łącząca Kazimierz i Ludwinów została wieczorem otwarta w Krakowie. Podczas uroczystej inauguracji zabrzmiał hejnał, a przeprawa została oświetlona w biało-niebieskich barwach. Nowa przeprawa ma nie tylko ułatwić codzienne przemieszczanie się pomiędzy dwoma brzegami rzeki, ale również stworzyć nową, atrakcyjną przestrzeń nad Wisłą. Poznańska kranówka trafia na stoły w restauracjach. Akcja miejskiej spółki Aquanet Kranówka Poznańska ma pokazać, że kranówka jest dobrym, bezpiecznym i wygodnym wyborem na co dzień. Lokale serwujące darmową kranówkę w Poznaniu będą oznaczane na specjalnej mapie. W Żytomierzu w środkowo-zachodniej Ukrainie zakończyły się dziś Dni Kultury Polskiej, jedna z największych imprez mniejszości polskiej w tym kraju. Zwieńczeniem wydarzenia był Festiwal Kultury Polskiej Tęcza Polesia, na którym wystąpiły 22 zespoły reprezentujące organizacje i szkoły polskie niemal z całej Ukrainy.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Wracamy do audycji przy niedzieli o sporcie. Wiązała nam się gorętsza niż w pierwszej odsłonie dyskusja na temat Jana Urbana, jego wyborów, a także jego przekazu, który konsekwentnie buduje od momentu objęcia stanowiska selekcjonera. 13 meczów za trenerem Janem Urbanem, ale właściwie taką cezurę należy postawić na przegranych barażach ze Szwecją i później odliczać od meczu z Ukrainą przez Nigerię. Wreszcie te 4 mecze w Lidze Narodów, ten ostatni przed nami w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Janusz Basałaj,
9: dobry.
8: Meczyki, jest z nami. Przemysław Pawlak, Tygodnik Piłka Nożna.
10: Dzień dobry.
8: To teraz tak, Przemek twierdzi, że zwycięstwo w Zenicy daje Urbanowi spokój.
10: Oczywiście.
8: Idziemy dalej, czekamy na 2 ostatnie mecze Ligi Narodów, które odbędą się w listopadzie. Janusz, jesteś podobnego zdania?
9: Tak, no znaczy, czy chciał, czy nie chciał, to już nie ma znaczenia, czy jest sens, że pracował, czy nie. Po zwycięstwie w Zenicy byłoby to normalne.
10: Nielogiczne.
9: W ogóle zupełnie wbrew jakimkolwiek zasadom. Zawsze będzie mógł mówić do końca życia, wygrałem 2 mecze z rzędu, a mnie pożegnali.
8: Słuchaj, myślę, że nie. Przepraszam cię bardzo. Historia Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie takie paradoksy, pamięta? Jerzy Brzęczek uzyskał awans do mistrzostw.
9: Absolutnie tak. Ja jeszcze pamiętam lepszą historię. Dzień po tym, jak zdobył na stadionie Widzewa Puchar Polski Grzegorz Szerszenowicz, koniec lat 80. Lech ograł w rzutach karnych Legii Warszawa. I następnego dnia nie był już trenerem Lecha i chodził, mówił, niech mu ziemia lekką będzie, bo już nie żyje Grzegorz. Prawie płakał, ale przecież ja zdobyłem puchar. Ja chciałem jeszcze grać w pucharach. To mi się należało. Nawet nie umiałem mu nic powiedzieć, choć tam znałem kulisy tego, co się dzieje, co się działo w Lechu. Po prostu popracował nad jego dymisją. Jego ówczesny asystent, to mi śmieszał nazwiska, choć żyje, ma się dobrze ten asystent, ale niech mu tam będzie. Także tego rodzaju historie się zdarzają, ale mówiąc poważnie, nie. No to Kulesza nie jest szalony. Może w pewnych aspektach jest, ale nie tak bardzo.
10: Mhm. To jest kwestia... Jeśli zwycięstwo, to dyskusji nie ma. Jeśli porażka, to moim zdaniem wtedy już dyskusja wraca.
8: No
10: wtedy
8: zobaczcie,
10: dyskusja wraca.
8: Czarne, czerwone w tej chwili.
10: To
8: może
10: jest,
8: być
10: nie,
8: bilans
10: nie, nie,
8: 2-1-1
10: nie, nie,
8: nie. albo 1-1-2, ewentualnie 1-2-1.
10: To nie jest czarne, czerwone, bo jeśli my mecz przegramy, to szanse na to, że awansujemy do dywizji A,
9: no właśnie,
10: bardzo mocno topnieją.
8: No dobrze, ale poczekaj, ktoś postawił taki cel przed reprezentacją?
10: Moim zdaniem, to znaczy ja nie wiem, czy oficjalnie ktoś to powiedział, nie przypominam sobie, chociaż mam wrażenie, że w którejś wypowiedzi w kanale sportowym Łukasz Wachowski mógł coś takiego powiedzieć, natomiast pewnie trzeba byłoby to dokładnie sobie odtworzyć, bo w tej chwili nie pamiętam, natomiast moim zdaniem cel jest jasny, my chcemy wrócić do dywizji A. My chcemy wrócić do dywizji A i z tego Jan Urban będzie rozliczony. Zresztą no, pojawiła się chyba w piątek wypowiedź Cezarego Kuleszy na łamach Interi, który powiedział, że przed meczem z Rumunią to jeszcze było oczywiście.
9: Tak,
10: znaczy nie do końca uspokajał moim zdaniem, bo powiedział, że nie będzie podejmował decyzji na bazie jednego meczu, no bo pojawiła się ta narracja, że mecz z Rumunią jest o posadę, co oczywiście no nie do końca było prawdą, no bo gdyby mecz był przegrany, no to może faktycznie byłby o posadę, ale i tak by jeszcze w Zenicy mecz poprowadził Jan Urban. Natomiast powiedział Cezary Kulesza, że podejmie... Podsumowanie nastąpi po zakończeniu zgrupowania, jak po każdym innym zgrupowaniu, więc to tak raczej nie, to nie była raczej taka deklaracja na zasadzie stoimy murem za Janem Urbanem, tylko raczej ja to odczytałem troszeczkę inaczej, że czekamy na to, co się wydarzy i ile będzie punktów.
9: Znaczy w takich rozumowaniach prezesów, czy to klubowych, czy nawet federacji, pojawia się pytanie, w jakim kierunku zdążamy? I zaczyna analizować, rozmawiać z wieloma ludźmi, doradcami, niedoradcami. Wychodzi mi na to, z tym trenerem to ja nic nie zrobię. Nie, to widzę, że to idzie w złym kierunku. Rzadko mówię, o to przegrywa, ale coś w tym jest. Za jakiś czas będzie awans, za jakiś czas budujemy nową drużynę, dojdą młodzi piłkarze. To są tylko te dwie ścieżki. Nie wiem, co dzisiaj prezesa Kulesza owładnia. Myślę, że ta pierwsza, że coś słabo, w złym kierunku my tu idziemy. Stąd takie wieści o to, że jest Brzęczek w blokach startowych, czeka na to, żeby go zastąpić.
8: Ale wiecie,
9: i tak dalej,
8: przepraszam,
9: tak dalej.
8: Ja znów odwołam się do jakichś tam rozmów, które odbyłem, ale tak chciałem po prostu dowiedzieć się, co w trawie piszczy. To usłyszałem.
10: Taka praca.
8: Dość ciekawą rzecz, że no, jak nie pójdzie, no to

0: Każdy przegrany mecz szukamy nowego. Każdy wygrany cisza. Idziemy dalej albo deliberujemy nad tym, jaką słaba ta drużyna, którą grała Polska, bo Rumunia była słaba, tak a propos. No, to trudno mówić o wielkich gry naszych przy tak słabych zawodnikach. Więc to są, ja nazywam to stałymi fragmentami gry w federacji. To są stałe fragmenty gry w federacji, a jeśli jesteś tak to kreatywny...
1: Jak... Stałe w tym sensie, że się powtarzają, tak?
0: Powtarzają się, a jak jesteś tak kreatywny, jak Cezary Kulesza, który czasami, powiedziałbym, maniery i taki know-how z klubu, nie powiem prowincjonalnego, bo Jagiellonia to był też mój klub w jakimś sensie, ale przynosi na federację, potem wychodzą tego rodzaju historie. No ile? 5 lat jest w związku, a chyba jego 4. selekcjoner teraz. Jak dobrze liczę, tak.
1: Czesław Michniewicz, Michał Probierz, Fernando Santos, Michał Probierz, Jan Urban.
2: No i był jeszcze Paulo Sosa, nie on go zatrudniał.
0: No nie, ale go tam przejął go, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza.
1: Słuchajcie, to jeszcze zostawiając Jana Urbana, życzymy mu jak najlepiej, chociaż też jedna z bliskich mu osób no, mówiła, że jego utyskiwanie na to, że Bośnia i Szwecja miały czas na zgrywanie się, bo były na mundialu, no to trzeba było na ten mundial jechać i wtedy nie byłoby dyskusji. No to znów tutaj trochę brak logiki.
2: Ja się zgadzam z jedną rzeczą, którą mówi Zbigniew Boniek, że trudno budować na porażce. I w momencie, w którym Jan Urban nie awansował do finałów Mistrzostw Świata, to utracił prawo do posiadania racji w oczach opinii publicznej. Taka jest prawda, bo potem już dużo łatwiej było go kwestionować i wyobraźcie sobie sytuację, w której my nie wywalczymy choćby tego miejsca w barażach o awans do dywizji A. No, jeśli tak by się stało, to by oznaczało, że te kolejne wyniki nie są korzystne. Czyli znowu będziemy mogli mówić o pewnej porażce selekcjonera.
0: I ma fatalne pół roku. No.
2: A zaczynać się będą eliminacje do finałów Mistrzostw Europy i Polski Związek Piłki Nożnej nie może sobie pozwolić na to, że my do finałów Mistrzostw Europy nie awansujemy, bo będą takie problemy, jakie są teraz, bo teraz PZPN mierzy się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też z problemami choćby odwrotu sponsorów, prawda? Bo udaje się kogoś pozyskiwać, ale też część...
1: Ale już nie za takie pieniądze.
2: I część firm się wycofało, tak?
0: I zimnego dystansu wobec PZPN ze strony ministerstwa, ogólnie pojętej aktualnej władzy. No to wiemy, zachciały brać się w politykę, bawić się kilka lat temu, znaczy, no to dzisiaj są takie efekty.
1: Afiliował się, że tak powiem.
0: Zupełnie niepotrzebnie. No,
2: zmierzam do tego, że ciężko będzie nam wejść w eliminację Mistrzostw Europy z takim bagażem selekcjonera, tak? Bo od samego początku eliminacji będzie cały czas podszczypywanie
0: trenera. Ja ciągle się zastanawiam, bo ktoś mi opisał tę scenę bardzo wymownie. Po meczu w Sztokholmie, koniec marca, przegranym barażu, podbiega prezes, cały rozogniony, stoi pod szatnią Janek Urban, który to przeżywa, wiadomo, nie pojedzie na Mistrzostwa Świata. I pierwsze, co mówi do niego, Jasiu, ale, czy tam, panie trenerze, ale przedłużamy umowę. Jak to? No to przedłużamy umowę, no, w dalszym ciągu, no pracujemy razem, nie? Bo Urban miał powiedzieć, no dobra, no w takiej sytuacji wydaje mi się zabrakło takiego, nie wiem, miesiąca czyśćca, spokojnie.
1: Spójrzmy na to z dystansu.
0: Za tydzień spotkamy się, za 2 tygodnie ukaże się parę publikacji, w których ty się wystraszysz, wyciągniesz jakieś wnioski. A to było takie na zasadzie, w zasadzie Polacy nic się nie stało. Dzisiaj okazuje się, że się stało, tylko że to nie hartuje selekcjonera takie zachowanie. Przegrywam, ale grać pięknie, przedłużamy umowę. Nie, to było źle rozegrane taktycznie, więc tutaj wydaje mi się, że był błąd ze strony prezesa, że tak się zachował.
1: Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz. My jesteśmy jako odbiorcy tego, co dzieje się w świadku piłkarskim, mocno chwiejni i w swoich opiniach, w swoich odczuciach. Tego najlepszym dowodem, niektórzy śmieją się do rozpuku, jest przypadek Jerzego Brzęczka, który nie nadawał się, którego należało zwolnić, który nie umiał zapanować nad liderem, jakim był Robert Lewandowski. Koniec końców uzyskał awans na mistrzostwa, ale na nie nie pojechał, a teraz uchodzi za Mesjasza. Ja oddaję mu, bo to, co robi z reprezentacją młodzieżową, no to jest na miarę tego, jak grała reprezentacja, która pojechała do Barcelony.
0: Znaczy, mówiłeś o liderach. Chodzi o liderów kadry. No, akurat nie będę tam zdradzał kulis tak alkowy, ale rzeczywiście to była kwestia i nie tyle konfliktu, co jakieś pewne nieużęse relacji z kilkoma najważniejszymi, to po pierwsze. Po drugie, sposób prowadzenia reprezentacji.

0: prezentacji, wstawiania tam do sztabu ludzi, którzy nie powinni być, nie wiem. Też patrzenie na tą reprezentację przez pryzmat swego bratanka, no wybitnego piłkarza, jakim jest Kuba Błaszczykowski, co nie powinno nastąpić, bo musisz być zimny, niezależny i mieć swoje zdanie. Więc trochę się tego nazbierało. Jerzy Brzęczek przeżył to.
1: No gra też nie była dobra w tych ostatnich
0: gra też nie była dobra.
1: No, tak jest, tak, powiedzieć.
0: To oddajmy, natomiast...
2: Utrzymała się reprezentacja?
0: Natomiast przypominam, w historii...
1: Utrzymała, tak, wtedy tak.
0: Przemek ostatnich 50 lat albo jeszcze więcej, tylko jeden człowiek wszedł do tej samej rzeki, nazywał się Antoni Piechniczek.
1: Tak.
0: Medalista Mistrzostw Świata, finalista Mistrzostw Świata, ale potem przy połowie lat 90. trafił na pokolenie Wojtka Kowalczyka i innych. Po prostu nagle dostał tak w tył głowy mocno, taki zimny prysznic, że tak wielki piłkarz musiał się wycofać z tej pracy, więc tutaj trochę będzie inaczej. No, a Brzęczka obserwują w związku, obserwuje go prezes, widzi jaką robotę robi. To jest inny człowiek. Brzęczek jest bardziej otwarty, jest człowiekiem, którego łatwiej polubić niż trochę sceptycznego, trochę takiego, nie powiem zrozumiałego, ale zdystansowanego i mającego swoje zdanie niepopularne Jana Urbana, więc może tutaj wygrywa trochę osobowość.
1: Ale ja powiem szczerze, ja nie wiem, czy my troszeczkę za szybko nie przyjęliśmy, że Jerzy Brzęczek to najlepszy kandydat. No, jeśli rzeczywiście doszłoby do zwolnienia...
0: Znaczy, ja mówię za swoją odpowiedzialność. Ja z bardzo dobrych źródeł, gdzie takie rozmowy jak w politycznych, jak w programach politycznych, rozmawiałem z jakimś ważnym liderem opozycji, on powiedział tak, no to...
1: Ale to ja nie mówię ja o tym, swoje, ja tego nie kwestionuję, że to może być
0: Jerzy
1: Brzęczek.
0: To się nie urodziło w głowie dziennikarzy. Rzeczywiście to gdzieś tam wyszło od prezesa. No,
2: powiem ci więcej, ale ja tego nie kwestionuję.
0: O, jeszcze to.
2: Mogę ci coś powiedzieć? Uważam, że związek powinien być gotowy na każdą ewentualność. Jest gotowy na to, kto zastąpi Jerzego Brzęczka na stanowisku trenera U21. Bo trzeba też kaskadowo patrzeć na to.
1: Nie, no dobrze, ja tego nie kwestionuję. Ja nie kwestionuję, że to będzie Jerzy Brzęczek. Tylko pytam, a dlaczego Jerzy Brzęczek? Dlaczego nie możemy porozmawiać szerzej na ten temat? Czemu nie, na przykład nie Maciej Skorża, który akurat nie ma kontraktu?
0: Ale Maciej Skorża tak dalej, chyba tak nie chciał...
1: Przyjęliśmy, że to ma być Jerzy Brzęczek, ale dlaczego ma to być
2: Jerzy
1: Brzęczek?
2: Bo jesteśmy... Niestety tutaj odwołam się do stereotypów i naszych uwarunkowań mentalnych, ponieważ działamy euforycznie, bo teraz na fali jest Jerzy Brzęczek, Jerzy Brzęczek.
0: Ale Przemek, trochę racjonalności. Jeśli chodzi o tych trzech kandydatów, których jest, powiedzmy, Jan Urban, Jacek Magiera Święty, czy Jurek Brzęczek, najlepszą prezentację, najlepsze antre u prezesa miał Brzęczek. Rzeczywiście, który zrobił wrażenie nie tylko na prezesie, ale zdaje się i na sekretarzu, i na którymś z wiceprezesów związku, bo to chyba kolektywna była rozmowa, rzeczywiście pokazał im, że wie, o co chodzi i co robić. Co do Maćka Skorży, no Skorża chyba nie chciałby z tym jakim popracować. No, też znam takie wersje, że ciężko go wyobrazić sobie.
1: Ja nie mówię o tym, że to ma nie być Jerzy Brzęczek. Mówię o tym, że powinna być chyba jakaś dyskusja na ten temat.
2: Ale zobaczcie, także w mediach.
0: Bo zaprezentował się jako potencjalny po Michale Probierzu, znakomity kandydat na selekcjonera. No więc dlatego mu się to pamięta i wraca.
1: Znaczy ja uważam, że oczywiście nie przeczę, że Jerzy Brzęczek przeszedł jakąś przemianę, bo ta współpraca na linii media-selekcjoner w czasach, kiedy on był selekcjonerem, no nie była łatwa. Jeśli rzeczywiście tą przemianę przeszedł, to dobrze i tak powinno być i powinien stać się na pewno człowiekiem bardziej otwartym. Tyle, że wchodząc do reprezentacji Polski, wnosi do tej reprezentacji na pewno entuzjazm.
0: O tak.
1: Entuzjazm, który jest napędzony, wynikami reprezentacji młodzieżowych, chociaż no też może poczekajmy jednak do poniedziałku, bo na razie to my jeszcze nie mamy pewnego awansu do finałów młodzieżowych Mistrzostw Europy, ale wnosi też bagaż, który sobie zbudował w trakcie pierwszej selekcjonerskiej kadencji. Generalnie w tych cyklach selekcjonerów ja mam takie wrażenie, że to często odbywa się podobnie. Czyli kiedy przychodzi nowy trener, to ma trochę czasu na rozpęd. Niewiele, ale trochę czasu ma. Brzęczek tego czasu nie będzie miał, bo w momencie pierwszego gorszego wyniku, oczywiście, jeśli zostanie trenerem, w momencie pierwszego gorszego wyniku zostanie przypomniane mu wszystko to, co było w 2020.
2: Słuchajcie, na razie trenerem jest Jan Urban, ale przy okazji mi się przypomniało to, o czym Janusz mówi, ta nieufność do środowiska. Kiedy były te rozmowy, tak, dyrektorem reprezentacji miał być Marek Jóźwiak i delikatnie mówiąc, trener Jan Urban tę kandydaturę odsunął od siebie. Bo...
0: Podobno Urban chciał Koseckiego, Romana. Tak słyszałem na dyrektora kadry. Całkiem niedawno słyszałem, że to był jego pomysł właśnie.
2: A jeszcze kolejna rzecz, nie wiem, czy to wyszło, czy nie. Aleksander Wukowicz miał też odgrywać w sztabie bardzo istotną rolę, ale trener...
1: Wolał Jacka Magierę, tak. Wukowicz na pewno był rozważany.
2: Ale też zobaczcie, moim zdaniem, mówiłem to w podcaście polsatowym, że trochę tego suflowania dobrych spostrzeżeń zaczęło brakować trenerowi Urbanowi po śmierci Jacka Magiery. Ten sztab, który ma, nie deprecjonuje tych ludzi, ale to nie są na tyle charyzmatyczne postaci, że wstaną i mu powiedzą. Taki znamienny obrazek z meczu ze Szwecją, kiedy stoi jeden z jego asystentów obok Jana Urbana i sobie tak mówi, to co, Urbański? Bo to da się wyczytać z ust. No nie. Słuchajcie, dobiega końca nasza godzina, którą poświęciliśmy reprezentacji Polski. Janusz Basałaj, Meczyki, dziękuję. Był z nami. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przemysław Pawlak, dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, teraz przeniesiemy się na lotnisko pod Andrychów, bo tam spotkałem się z trenerem Waldemarem Wspaniałym, byłym selekcjonerem kadry siatkarzy, który w piątek obchodził swoje 80. urodziny. I będzie okazja powspominać, pożyczyć trenerowi wszystkiego najlepszego i to w erze, kiedy siatkówka naprawdę mocno stoi. Ale to już po informacjach.

0: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
1: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
0: Bestia, jak się patrzy.
1: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
0: Dane techniczne.
2: To jest wielkości orki. Orki, nie tylko z Majorki.
0: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Polska misja pozostaje w Kijowie, potwierdza ambasada po kolejnych ostrzeżeniach Rosji, która przestrzega przed pozostaniem i podróżami do Ukrainy. Projekt ustawy o gotowości obronnej państwa przygotowywany przez rząd może zyskać poparcie ponad podziałami. Dziś poznamy polską książkę roku. Za pół godziny rusza uroczysta gala Nitelackiej Nagrody Nike. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mimo rosyjskich gróźb wobec dyplomatów, polska misja pozostaje w Kijowie tak jak inne placówki zachodnie w tej stolicy, oświadczył szef ambasady RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz, który we wpisie w serwisach społecznościowych przypomniał, że Rosja jest zobowiązana konwencją wiedeńską i międzynarodowym prawem humanitarnym. Na komunikat Rosji odpowiedziała też ambasadorka Unii Europejskiej w Ukrainie Katarina Maternowa. Rosja przekazała wiadomość zagranicznym dyplomatom w Kijowie: albo wyjedźcie, albo będziecie ryzykować własnym życiem. Nasza odpowiedź: zostajemy, napisała w serwisie X. Wczoraj MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegło obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź przed podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha podziękował we wpisie na X szefowi polskiego MSZ Radosławowi Sikorskiemu za oświadczenie, w którym polski resort napisał, iż poprzez rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Bardzo cenimy wsparcie Polski w tym trudnym czasie i wiemy, że Polacy, tak jak Ukraińcy, nie dają się łatwo zastraszyć, napisał wieczorem Sybicha, udostępniając oświadczenie polskiego MSZ. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. W tej sprawie z zapowiedzi polityków PiS-u i Konfederacji wynika, że rząd będzie mógł liczyć na współpracę z opozycją, mówi Jarosław Sellin i Bartłomiej Pejo.
7: Rosja eskaluje napięcie, Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym. Każde usprawnienie czy skrócenie możliwości decyzji w rękach wojskowych w tej sytuacji jest krokiem we właściwym kierunku.
8: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Każde takie racjonalne. No, trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
6: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne. Mają być doprecyzowane m.in. scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych. To niewielkie urządzenie może uratować życie, przypominają strażacy na starcie sezonu grzewczego. Jak co roku mundurowi zachęcają do zaopatrzenia się w czujki, dymu oraz czadu, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
9: Możemy go zakupić w najbliższym sklepie budowlanym. Koszt około 80-100 zł. I to jest jedyne urządzenie, które wykrywa nam ten czad, czyli tlenek węgla. Ja przypomnę, że jest to śmiertelnie niebezpieczny gaz trujący.
6: W ubiegłym sezonie grzewczym w wyniku zatrucia czadem tylko w Małopolsce zmarło 9 osób, a prawie 140 trafiło do szpitali. Szpital dziecięcy imienia świętego Ludwika pomoże dorosłym w zauważeniu dzieci z faz ED. Mowa o spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, które, jak się okazuje, nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. Stąd kampania edukacyjna skierowana m.in. do lekarzy oraz pedagogów, wyjaśnia psycholożka Katarzyna Kowalska.
10: Zyskując wiedzę na temat tego, jak dziecko z faz funkcjonuje oraz wiedzę dotyczącą tego, jak dziecko wesprzeć na terenie szkoły, będą na przykład mogli wspomóc takiego ucznia, który do tej pory funkcjonował zareagował na przykład z łatką tego dziecka niegrzecznego.
6: Wsparcie otrzymają też rodzice i rodziny zastępcze. Szczegółowe informacje o programie są na stronie Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FAST w Krakowie. Dziś poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Wyróżnienie zostanie wręczone po raz 30. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W finale znalazło się 7 książek, mówił w TOK FM Wojciech Szot, redaktor prowadzący książki Magazyn do Czytania, dziennikarz działu kultury Gazety Wyborczej.
11: Na pewno dowiemy się tego, że grupa osób, które zostały wskazane jako jurorzy, zdecydowała, że z jakiegoś powodu uznała, że warto, żebyśmy się z tą książką jedną zapoznali. Że jeżeli mamy jakieś plany czytelnicze na najbliższe miesiące, a nie znamy jeszcze tytułu tego, to warto go włączyć na tę swoją listę czytelniczą. I tym osobom można pod tym względem zaufać.
6: W tegorocznym finale znaleźli się Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. Laureat tegorocznej nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę. Początek gali wręczenia nagród za niecałe pół godziny o 20.30. Sięganie do klasyki, ale i flirt ze współczesnością. Tak można opisać 48. sezon Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W jego ramach zaplanowano ponad 60 wydarzeń, których różnorodność może zaskakiwać, zapowiada Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
12: Będzie bal z udziałem orkiestry, to raz, a dwa, będzie koncert na stojąco w lutym. Rokowa odsłona Orkiestry Symfonicznej, Plejada Gwiazd, o tym już niedługo powiemy więcej.
6: Jeszcze w tym roku z orkiestrą wystąpi raper Małpa, usłyszymy też utwory grupy Queen, a z udziałem tancerzy Królewskiego Baletu Klasycznego wystawiony zostanie Dziadek do Orzechów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o godzinie 21. W prognozach noc bez opadów, ale mogą wystąpić silne zamglenia i gęste mgły znacznie ograniczające widzialność alertami IMGW. Objętych jest większa część kraju z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Najchłodniejsza noc będzie w Kotlinach Karpackich, tam nawet delikatne przymrozki, 2 stopnie na południowym wschodzie, około 8 pokażą termometry na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej do 11 będzie nad samym morzem.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk. Kontynuujemy nasz program, a w drugiej godzinie naszym gościem jest Waldemar Wspaniały, były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy, wielokrotny mistrz Polski, także zdobywca Pucharu Polski w roli szkoleniowca, pracujący w wielu polskich klubach, obchodzący dziś 80. urodziny. Panie trenerze, wszystkiego najlepszego.
14: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobry państwu.
13: Jest pan w drodze do Andrychowa, spotykamy się pod Andrychowem, nieopodal lotniska, więc proszę nie dziwić się, że za chwilkę będą tutaj latać i śmigłowce i samoloty, ale to takie przyjemne, plenerowe miejsce, generalnie okolice Andrychowa właśnie, to jest taka mekka siatkówki, chyba dlatego pan tutaj tak regularnie przybywa, a dzisiaj, bo rozmawiamy w piątek, zorganizowano panu obchody tego okrągłego jubileuszu.
14: No, może nam zorganizowali, jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało, ale znając tych ludzi to może być bogato.
13: Aha. Panie trenerze, 80 lat w metryce, a ile w siatkówce z tego?
14: 66 lat. Od 14 lat, kiedy miałem 14 lat, to zacząłem w ogóle trenować w SKS-ie siatkówkę, a wcześniej oczywiście były inne sporty, jak piłka nożna, piłka ręczna, lekkoatletyka. Wtedy zresztą w tamtych czasach, latach 60., tak właściwie to kultura fizyczna to była właściwie jedyna rozrywka, bo nie było komputerów, nie było smartfonów. Był po prostu ruch, czy to lato, czy to zima, ale siatkówka była ostatnim wyborem.
13: Ale dlaczego właśnie siatkówka? Przecież to nie był sport, który skupiał zainteresowanie Polaków na co dzień. Oczywiście, kiedy były wielkie imprezy, kiedy grała reprezentacja, tak, ale w warunkach klubowych to nie było wcale takie oczywiste.
14: To całkowity przypadek. Kolega Maciek Binkiewicz grał wtedy, on starszy ode mnie, grał w Górniku Katowice. No i po prostu mnie namówił, żeby przyjść tam na ten SKS, zobaczyć jak to wygląda. No i poszedłem i zostałem już w tej siatkówce.
13: Być może wielu kibiców zastanawia się, na jakiej pozycji pan występował, co było
15: w tamtych czasach.
13: Czy był pan wszechstronnym zawodnikiem?
15: Wszystko trzeba było umieć. To nie ma tak jak teraz, że...
13: Przyjąć, wystawić i zaatakować.
15: I zaatakować. I przez dłuższy okres czasu, już w drugiej lidze, czy później w pierwszej lidze, to grało się praktycznie na dwóch rozgrywających i ten rozgrywający musiał również atakować. Mhm.
13: Pańskie losy związane były z wieloma miejscami. Natomiast to młodsze pokolenie kibiców kojarzy pana przede wszystkim z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle. Wtedy Mostostalem, teraz Zaksą.
15: No tak, bo tam największe sukcesy odniosłem. 4 Mistrzostwa Polski pod rząd, 3 Puchary Polski, 3 finały europejskie, 2 medale w Lidze Mistrzów i w CEF-ie. Także trudno, zresztą pracowałem tam, miałem chyba 4 czy 5 reprezentantów, jak Świderski, Papkę, czy Musielak, Szczerbaniuk, Prus. W tamtych czasach to było, no to była czołowy zespół europejski, który się liczył na arenie europejskiej. Walczyliśmy tak naprawdę jak równy z równy zespołami włoskimi. Niemcy się jeszcze liczyli, równie z Rosją. Wygraliśmy z Łużnikami na przykład w grupie 3-0 i Rosjanie nie weszli do finału, my weszliśmy. Także no trudno, to był najlepszy okres, jeśli chodzi o wyniki. Najlepszy mój okres przez te 5 lat pracy w Mostostalu.
13: No ale to nie tylko Mostostal, to także Gorzów i bardzo poważny rozdział w pańskiej karierze, to także to, co działo się w Sosnowcu.
15: No tak, w Sosnowcu to w ogóle, to jest 30 lat, ja tam wszystkim byłem, bo byłem i trenerem, i zawodnikiem, i trenerem, i koordynatorem, i wiceprezesem, i kierownikiem drużyny, właściwie wszystkie funkcje, które można było pełnić w sporcie, to pełniłem. No i a poza tym to była młodość, to jest, i to była atmosfera, bo przypomnę, że w tym klubie były jeszcze dziewczęta, które wygrywały 5 razy chyba Mistrzostwo Polski. My się spotykamy w sierpniu zawsze, co roku. Pod koniec sierpnia mamy spotkanie na naszej hali w Milowicach. I to jest piękne, bo przyjeżdża około 80 do 100 byłych zawodników i zawodniczek i z zagranicy, i z Włoch, i z Niemiec, i z Francji, którzy tam kiedyś grali. I to jest piękne. Rzadko się zdarza, myślę, że w tych czasach to chyba jesteśmy jedynym klubem. Pani Krysia Czajkowska-Rawska, która już ma 90 lat, zawsze przyjeżdża z wielkim bochenkiem chleba z Makowa pod Halańskiego. I to właśnie to jest ta atmosfera, która tam w tym klubie kiedyś była. Niestety tego klubu już nie ma. Są dziewczęta w pierwszej lidze, ale czegoś takiego jak w tamtych czasach, no to rzadko. Powiedziałem, 4 mistrzów olimpijskich tam było, mistrzów świata. Zresztą niedawno został odsłonięty mural.
13: Przypomnijmy, Ryszard Bosek.
15: Ryszard Bosek, Zbyszek Zarzycki, Włodek Sadalski, no i niestety świętej pamięci Wiesiu Gawłowski. Krysia Czajkowska, przecież dwukrotna medalistka olimpijska, 2 brązowe medale. Także to tam pracował Jurek Wagner, pracował Olek Skiba, pracował Janusz Strzelczyk, pracowali najlepsi trenerzy, jacy w tamtych czasach byli.
13: Bardzo istotny rozdział w pańskiej trenerskiej karierze to prowadzenie reprezentacji Polski.
15: Tak. To 2,5 roku prowadziłem reprezentację.
13: Było to w latach?
15: To był 2-1, 2-3. No i niestety zrezygnowałem sam. Powiem taką ciekawostkę, bo takie pytanie często dostaję, czy jeszcze raz bym podjął taką decyzję. Nie podjąłbym takiej decyzji. Pomimo tego, że były, bo ja równocześnie prowadziłem Mostostal. Były naciski z klubu, ale podjąłbym decyzję, że po prostu zostawiam kluba, a reprezentację prowadzę do końca. To jest, reprezentacja to wiadomo, to dostajesz szansę raz właściwie na w swoim życiu, i no ale taką decyzję podjąłem, nie żałuję. Teraz prawdopodobnie, chociaż to nie jest do powtórzenia, ta decyzja by inaczej wyglądała.
13: Przypomnijmy okoliczności. To są Mistrzostwa Świata w 2002 roku?
15: Tak. A później Mistrzostwa Europy w 2003, na którym 5. miejsce zajęliśmy. I wtedy była taka, no niestety, medialna jakaś tam nagonka. na mnie. Zresztą nie tylko na mnie, bo również podobną decyzję Zbyszek Krzyżanowski kilka miesięcy wcześniej podjął. Warunki wtedy były takie, jakie były. Nie ma co narzekać. Nie było pieniędzy, nie było sponsorów. No i być może, że nie wytrzymałem. Po prostu nie zdawałem sobie sprawy, jakie to jest obciążenie, prowadząc najlepszy klub w Polsce i jeden z najlepszych w Europie, równocześnie z reprezentacją. To jest naprawdę ciężki kawałek chleba, żeby to wszystko pogodzić i psychicznie, i fizycznie.
16: 2004 rok to też rok Igrzysk Olimpijskich w
15: Tak,
16: Atenach.
15: I to właśnie przed Igrzyskami Olimpijskimi, chyba jakoś kilka miesięcy wcześniej podjąłem taką decyzję, że rezygnuję z reprezentacji.
16: Wówczas reprezentacja ta po pańskiej rezygnacji tak trochę przechodziła z rąk do rąk, miałem wrażenie.
15: Tak, dopóki inny trener.
16: Dopóki nie nastał Raul Lozano, którego zatrudniono w 2005 roku.
15: No akurat ja maczałem swoje ręce w tym.
16: Był pan w komisji?
15: Byłem wiceprezesem i byłem szefem komisji, która pierwszy konkurs to był w ogóle w polskim sporcie na trenera reprezentacji. Tam się zgłosiło chyba 23. Na końcu zostało 3, Raul między innymi.
16: Raul Lozano, Zoran Gajic.
15: I Kalnins, a 4. I Diaz, Kubańczyk, który zdobył mistrzostwo olimpijskie. No podjęliśmy taką decyzję, że Raul, i to się sprawdziło. No. Raul zmienił. Dużo można się było nauczyć od niego. Zresztą były wyniki, było wicemistrzostwo świata, mistrzostwa Europy było. Nie było za dobrze, było chyba 9 czy 11 miejsce, ale dużo zostało zmienione. Nowa siłownia kupiona, pomimo tego, że nie było pieniędzy do spały, ale to trzeba było wziąć kredyt. Ale to troszeczkę pokazał siatkówkę z innej strony.
16: Dwie dekady temu, pan ma 60 na karku, bo to równo dwie dekady temu było, kiedy Raul Lozano sięgał po wicemistrzostwo świata. Myślał pan, że polska siatkówka wykona tak gigantyczny progres, że znajdzie się w momencie, w którym teraz jesteśmy, że Nikola Grbić jako trener jedzie na 11 imprez i z każdej z nich przywozi medal, że od 2018 roku na 17 imprez mamy 16 medali?
15: Taka mądrala to nie byłem wtedy. W ogóle przez myśl nie przyszło. Wiedziałem, że siatkówka zawsze będzie naszym sportem właściwie zespołowym numer jeden, ale że to będzie tak, jak jest teraz, że to będzie kosmiczna Polska, to absolutnie nie myślałem. Kiedy powstał projekt w 2012 roku SOS-u, to marzyliśmy o tym, żeby właśnie...
16: To proszę opowiedzieć naszym słuchaczom, którzy nie są zorientowani, co to za projekt siatkarskiego
15: ośrodka. Tak, to siatkarskie ośrodki szkolne w całej Polsce, z tych ośrodków jest w sumie ponad 200 naszych szkół, 650 trenerów zatrudnionych, 10 tysięcy dzieci, to już 15 rok się zaczyna. Zostało to utworzone dzięki premierowi Pawlakowi, który znalazł środki, bo bez pieniędzy czegoś takiego by to nigdy by to nie powstało. I szacunek dla premiera i dla polityków również, bo przez te lata nikt nie wpadł na pomysł, żeby coś zmienić. I są efekty w tej chwili praktycznie w tej reprezentacji, która była, to jak dobrze liczyłem, do 7 czy 8. Chłopaków było w projekcie, kiedy mieli tam 13, 14, 15 lat, bo my się taką młodzieżą zajmujemy. I przede wszystkim to jest robota nauczycieli, trenerów, bo to jest... Oni trenują na co dzień, oni szukają dzieciaków i dziewczynki i chłopaków i później mamy takie efekty, jakie mamy. Wszyscy, cały świat nam zazdrości, że mamy taki potencjał, jeśli chodzi o chłopaków. Dziewczyny trochę gorzej jest, ale ja jestem przekonany, że będzie jeszcze lepiej.
16: Człowiek z wiekiem, każdy chyba to potwierdzi, patrzy z nieco większym dystansem na to, czym się zajmuje. Proszę porzucić, panie trenerze, wszelką skromność. Pan czuje, ma przekonanie, że w to, jak wygląda w tej chwili polska siatkówka, pan też miał swój niemały wkład?
15: Ja myślę, że każdy z nas. Oczywiście, że jakąś małą cegiełkę mamy i właśnie ci trenerzy, którzy pracują z nimi na początku, to każdy ma jakąś cegiełkę że znalazł takiego chłopaka, że przekonał tego chłopaka, że przekonał rodziców, bo to jest cały proces. To nie jest tak, że się stryknie i nagle się znajdzie, nie wiem, Fornal Kochanowski, czy Marcin Komenda, jeszcze kilka nazw, czy Huber. I wydaje mi się, że to jest po prostu cały system, który właściwie siatkówka ma jako jedyny sport, że ma system szkolenia młodzieży od mini siatkówki, od tych takich dzieciaczków, które grają tam dwójki, trójki, czwórki, aż do tej elitarnej szkoły w Spale i w Szczyrku. I później z tego całego szkolenia trener reprezentacji czerpie i powołuje większość z tych chłopaków czy dziewcząt do reprezentacji. Wszyscy nam zazdroszczą, bo to nie jest to, że ja bym się chwalił, ale to tak to wygląda, czy to nawet, czy CEF, czy EWIVB, jak wy to robicie, skąd na to pieniądze? A pieniądze są stąd, że państwo zainwestowało i wydaje mi się, zresztą to nie jest też moja opinia, tylko często jesteśmy zapraszani na komisję sejmową, żeby sprawozdanie zdać z tego, co robimy, i tam żadnej opcji przez te lata politycznej nikt nie powiedział nie. Wszyscy byli za i mało tego, wszyscy mówią, że inne dyscypliny powinny też iść naszym śladem.
17: Mhm. Panie trenerze, czy jest taka myśl wśród ludzi, którzy polską siatkówką zarządzają, mają na nią wpływ w rozmaitych rolach, żeby nie przespać momentu, w którym wpadniemy w samozadowolenie?
15: No, trzeba być czujnym. Trzeba o tym pamiętać, że Brazylia też kiedyś była wielka. Nawet bardzo wielka.
17: Te 20 lat temu.
15: No właśnie, te 20
17: lat. Była niedotknięcia.
15: Niedotknięcia, wszystko wygrywali. Wszystkie imprezy wygrywali. No a teraz niestety Brazylia ma duże problemy. Ja jestem przekonany, że jeżeli ten projekt będzie dalej prowadzony, to myślę, że do takiej sytuacji raczej nie dojdzie.
17: Mhm. A co trzeba zrobić pańskim zdaniem? I gdzie są te pułapki, gdzie są te mielizny, na których no, trzeba zrobić wszystko, by na nich nie osiąść?
15: Każdy rocznik jest inny. To nie jest tak, że w każdym roczniku...
17: Czyli co, po pańskim zdaniem, jest to kwestia pokoleniowa, a nie kwestia selekcji?
15: I pokoleniowa i selekcji. I w każdym, nawet tym najsłabszym roczniku, powiedzmy, można znaleźć ciekawych chłopaków, ciekawe dziewczyny. Bo przecież jeżeli mamy 10 tysięcy dzieci, to nie wszyscy będą grać w siatkówkę. Zostanie kilkunastu może. I trzeba to tak prowadzić, żeby właśnie te perełki znaleźć. My je znajdujemy. My, nasi trenerzy, nasi nauczyciele, tych 650 trenerów i nauczycieli, którzy pracują w naszych szkołach, to jest ich główne zadanie. A później oczywiście to szkolenie podstawowe, bo od tego się to wszystko zaczyna.
17: Mhm. Dlaczego i skąd bierze się ta dyskusja, czy siatkówka jest sportem narodowym i czy ona w ogóle jest potrzebna? Bo pewnie po tym sukcesie Mistrzostwie Europy sprzed kilkunastu dni, no właściwie sprzed kilku dni, zderzył się pan z tym dylematem, jaki mają polscy
15: kibice. Ja lubię mówić o faktach, a fakty są takie, że siatkówka wszystko w ostatnich latach wygrywa i kiedyś też wygrywała. Mistrzostwo Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Niestety inne dyscypliny mają problemy. Przykładowo piłka ręczna, która kiedyś zdobywała medal olimpijski, niestety mają wielki problem.
17: No medal olimpijski w Montrealu, tak jak siatkarze, tylko oni brązowy.
15: Nie chcę mówić o piłce nożnej, bo na razie to oni nic nie wygrali.
17: Ale nie, proszę zwrócić uwagę, kiedy siatkarze zdobywali wicemistrzostwo świata po latach posuchy w 2006 roku, kilkanaście tygodni później, czyli na początku 2007 roku, wicemistrzami świata zostali polscy piłkarze ręczni. Później jeszcze powtarzali swoje sukcesy i proszę spojrzeć, jak te dyscypliny się rozjechały.
15: No to może to jest to, że w pewnym momencie oni się zatrzymali w którymś miejscu i do dnia dzisiejszego sobie nie mogą z tym poradzić. Ja 14 jestem umówiony ze Sławkiem Szmalem, zresztą już dwa razy rozmawialiśmy. Chcę wiedzieć, jak my to wszystko robimy dokładnie. My się nie zamykamy, mówimy oczywiście tak.
17: No siedziby związków są po przeciwnej stronie ulicy.
15: Na przeciwnej stronie, tak. Dzielimy się z naszą wiedzą, naszym doświadczeniem. Co oni z tego skorzystają, no to już my na to wpływu nie mamy.
17: Panie trenerze, o panu słów kilka. Bo kiedy był pan selekcjonerem, kiedy był pan aktywnym trenerem na poziomie plusligowym, no to wtedy media społecznościowe właściwie
15: zaczynały się dopiero.
17: Tak, nie miały racji bytu, a na pewno nie kolportowały tylu faktów. My o panu to tak naprawdę niewiele wiemy, prywatnie na przykład.
15: No może i dobrze.
17: Ale pan celowo dba o tę swoją anonimowość, tak, jeśli chodzi o życie prywatne?
15: Nie lubię. To jest moja sprawa, mojej rodziny, moich znajomych. Nie chcę o tym właściwie za bardzo mówić. Mhm. Mam dwoje dzieci, wnuki już 27, 26, dorosłe. Jeden wnuk w Anglii. Nie ma, wydaje mi się, że to... Szczególnie w tych czasach, o. W tych czasach, o których mówiłeś przed chwilą, że no niestety każdy jakaś informacja prywatna, z tego się robi jakaś jazda później, tak, te fake newsy czy inne takie niepotrzebne. Sprawy prywatne są dla każdego człowieka i ja się tylko dziwię, że niektórzy po prostu się pokazują to wszystko. Ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że czym więcej oglądających, to znowu więcej pieniędzy można zarobić. Ja mnie to nie interesuje.
17: Panie trenerze, skoro siatkówka jest na takim topie, jak sobie to opowiadamy i jak świadczą o tym medale, to dlaczego polscy trenerzy nie są na topie? Dlaczego tak jak włoscy trenerzy nie pracują po całej Europie, po całym świecie i nie są rozchwytywani?
15: No to jest dobre pytanie. Dlaczego? A nie ma łatwej odpowiedzi na to.
17: Dlaczego? No to już wiemy mniej więcej, no bo od 20 lat nie mamy polskiego selekcjonera. Ma nim zostać Michał Winiarski, zresztą namaścił go sam Nikola Grbicz w jednym z ostatnich wywiadów. Ale no nie dziwi to pana?
15: No trochę dziwi, chociaż to się zmienia, bo ja jeszcze niedawno było tak, że na przykład u dziewczyn to prawie wszyscy to byli obcokrajowcy, u chłopaków podobnie, ale już mamy chyba 6 czy 7 polskich trenerów w lidze.
17: Panie trenerze, proszę posłuchać, jak to brzmi. Mamy 6-7 trenerów w lidze, a ja mówię o ekspansji, o tym, żeby oni byli konkurencyjni na rynku, nie wiem, włoskim, tureckim i tak dalej.
15: Według mnie na razie nie mają szans.
17: Bo?
15: No wydaje mi się, że i wiedza, i doświadczenie, a przede wszystkim PR tak zwany, wiesz o czym mówię, menażerowie. Menażer ma również nie tylko zawodników, ale ma również trenerów w swoim tym, no, katalogu propozycji. I tu jest problem. Mhm. Mamy kilku trenerów, tak, Winiar, czy Mariusz Sordel, czy Andrzej Kowal, według mnie bardzo dobrych, no ale niestety nie mają też siły przebicia. A pamiętasz, jeszcze niedawno było tak, to nawet trochę śmieszne było, że były takie teksty, że jak ten, co mówi po polsku, to nie ma żadnej szansy. Mówi po włosku co najmniej, albo po angielsku, to wtedy tak. Mhm.
17: Ale skąd bierze się ten fenomen włoskich szkoleniowców, którzy uczyli się od polskich trenerów przecież?
15: Naprawdę to się uczyli, tak, od polskich trenerów. Przecież Oleg Skiba był kiedyś trenerem reprezentacji juniorów, Mistrzostwa Europy Juniorów zdobywał. I Edek Skorek, i właściwie tam chyba z 10 zawodników grało we Włoszech. No ale oni myślę, że poprzez i szkolenia, i wyniki reprezentacyjne, i wyniki klubowe, bo to też jest ważne, że większość tych trenerów pracowało w dobrych klubach, wygrywało Ligę Europejską, czy CEF-u, czy inne te rozgrywki. No i jak wygrywasz, to masz jedno, drugie, trzecie zwycięstwo, no to cię zatrudniam. No i też ja w Ostostalu skończyłem trenować, powiedziałem, że już dosyć, a później to za chwilę dostałem jedną, drugą propozycję do Olsztyna, do Bydgoszczy, jeszcze była następna. No to też się wzięło stąd, że, no, że ludzie po prostu mieli zaufanie, że gościu poszedł i wygrywał przez 4 lata właściwie wszystko, co było do wygrania w Polsce i nie tylko w Polsce, bo w Europie również. Mhm.
17: Jakie jest pańskie marzenie związane z siatkówką? To ono może dotyczyć pana, ale w ogóle dyscypliny.
15: Powtórzyć to, co chłopaki w 76 roku zrobili.
17: Czyli co, Los Angeles, myśli pan, że to już teraz?
15: Nie będzie łatwo. Amerykanie będą grozić, i Francuzi pokazali, pomimo tego, że tam też jest zmiana pokoleniowa. We Włoszech wpadka, duża wpadka, ale to są igrzyska olimpijskie. Tam po prostu pojadą wszyscy.
14: najlepszej dyspozycji, najlepszej formie. Mam nadzieję, że już od 76 roku, tyle 40 parę lat, że w końcu to...
16: Nie, 50.
14: 50 już? A tak, no 50, zgadza się. No to już troszeczkę jest...
16: 52 lata będzie
14: w Los Angeles. Jest tak jak było z Pucharem Ropy. Płomień zdobył w 78 roku i Zaksa po 40 latach dopiero wygrała. I to o tym marzę, a drugie marzenie to jest takie, żeby ten projekt, którego
16: no jest pan ojcem, no niech pan...
14: No współtwórcą, bo to nie jest tak, że wspaniały to wymyślił. To jest Zbyszek Krzyżanowski, to jest Aleks Świderek, to jest Krzysiek Welczak, było nas kilku. I żeby ten projekt się dalej rozwijał, jestem przekonany, że tak będzie. I żeby jeszcze miał większe efekty, a przede wszystkim, żeby nasze dziewczęta również się zadomowiły powiedzmy w jakimś trójce w Europie, reprezentacji europejskich.
16: Panie trenerze, wszystkiego najlepszego.
14: Dziękuję bardzo.
16: Z okazji pańskiego okrągłego jubileuszu. Dużo zdrowia i zadowolenia z tego, co w siatkówce się dzieje.
14: Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam. Kochajcie siatkówkę.
16: Pan trener Waldemar Wspaniały był naszym gościem, a właściwie my pańskim, bo jesteśmy nieopodal Andrychowa i jest dziś piątek, a świętuje pan swoje urodziny. Za chwilkę przemieści się pan do hali, gdzie odbędzie się ten jubileusz. Ja państwu nie dziękuję, bo ja za chwilkę przeniosę się do Spały i tam będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy odpowiadają za ten proces szkolenia i nie tylko w lekkoatletyce.
18: Reklama.
19: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
21: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
20: Brzmi dobrze.
21: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
22: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
23: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
24: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
23: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
24: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
23: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
24: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Reklama.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Przy niedzieli o sporcie kolejna odsłona naszego programu. Tym razem jesteśmy w Spale, tak jak już państwu zapowiadałem. Jesteśmy na konferencji lekkoatletycznej, która traktuje o najwyższym poziomu treningu w tej dyscyplinie sportu. Ale to nie tylko spotkanie z fachowcami, nie tylko ze szkoleniowcami, którzy są odpowiedzialni za wyszukiwanie talentów na miarę Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i doprowadzanie ich do tego światowego topu. To także ludzie, którzy podejmują się oddolnych inicjatyw. Jest z nami profesor Jakub Adamczyk z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ale też i organizator, może przede wszystkim występujący w tej roli tutaj w Spale tego całego przedsięwzięcia. Dzień dobry, kłaniam się panie profesorze.
25: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Co ma na celu ta konferencja? Jakie gremium chcieliście tutaj zebrać tak w gronie i wykładowców, jak i słuchaczy? Na jakim przekazie wam zależy w tym roku?
25: Konferencja jest takim forum wymiany myśli, poglądów, pewnej filozofii dotyczącej treningu, ale też nie tylko samego treningu, tylko całości, co się składa na proces szkolenia, także na przykład odżywiania, także wspomagania, planowania treningu. Głównymi odbiorcami są trenerzy, którzy współpracują z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Zawsze jednak też otwieramy się na część takich, powiedzmy, uczestników, którzy po prostu chcą wziąć udział, tak? I jest jakaś w miarę otwarta rejestracja, także zawsze ten przemiał ludzi jest dosyć duży, bo mamy w tym roku około 200 uczestników, to jest czwarta edycja i zazwyczaj ponad 200 osób bierze udział. Nie mamy, staramy się nie mieć jednego motywu przewodniego do każdej konferencji, ponieważ łączymy, i lekka atletyka jest bardzo taką uniwersalną dyscypliną, łączy wiele konkurencji, wiele bloków, więc musimy się też starać być w miarę uniwersalni. Taką wyjątkową nowością w tym roku jest podział na bloki konkurencji i w sprincie, wytrzymałości, w skokach, w rzutach. Trenerzy pracują już w takim bardziej specyficznej tematyce. Natomiast no, dzień środkowy jest ogólnotematyczny, związany właśnie z treningiem, z żywieniem, z monitoringiem i wspomaganiem. I tutaj mamy takie połączenie środowiska typowo trenerskiego, naukowego, ale też i fachowców, psychologów, którzy współpracują z zawodnikami.
16: Jak można z rozmów kuluarowych wywnioskować, mamy do czynienia z trenerami, którzy wywodzą się z niewielkich ośrodków. Nie chcę tutaj używać słowa prowincjonalnych, ale to jest fundament lekkiej atletyki, każdego sportu, ale mamy też trenerów Henryka Olszewskiego, który stał za sukcesami Tomasza Majewskiego, mamy Szymona Ziółkowskiego, który pracuje z Pawłem Fajtkiem, mamy Jarosława Krzyszowskiego, który pracuje z Piją Skrzyżowską, naszą czołową sprinterką. Te środowiska mieszają się ze sobą, czerpią ze sobą wzajemnie, pańskim zdaniem?
25: Znaczy, ja myślę, że zdecydowanie to jest chyba taka najlepsza droga, właśnie wymianę myśli i poglądów, że z jednej strony mamy trenerów bardzo doświadczonych, z sukcesami na arenie międzynarodowej, mamy tych wchodzących, którzy no, pełnią rolę szkoleniowców przy Polskim Związku, ale pracują na przykład z młodszymi kategoriami wiekowymi, no i mamy też trenerów początkujących, instruktorów. Dla nich jest to taka, myślę, bardzo dobra możliwość wymiany informacji, zapytania w kuluarach, rozmawiania. Zawsze te kuluary są takim fajnym momentem na konferencjach i tego typu spotkaniach. Zależy nam na wymianie poglądów, na otwartości, właśnie na kształceniu, i to myślę, że udaje się całkiem dobrze spełnić.
16: No to jeszcze zapytam o to, w jaki sposób tematyka koreluje z imprezami tymi największej, najwyższej rangi. W tym roku mieliśmy Mistrzostwa Europy w Birmingham na otwartym stadionie. Zbliżamy się do Los Angeles, do Igrzysk Olimpijskich, ale o lekkoatletyce też mówi się w kategorii no, wielkich oczekiwań na bazie choćby 9 medali zdobytych w Tokio w 2021 roku i poczucia niedosytu, jeśli chodzi o inne imprezy, między innymi ostatnie Mistrzostwa Świata w Tokio, z których lekkoatletyka przywiozła tylko jeden medal.
25: Tak, znaczy my nie wiążemy tematyki konferencji z konkretną imprezą, tak? Są konferencje metodyczno-szkoleniowe Polskiego Związku, gdzie rzeczywiście pod kątem przygotowania do konkretnej imprezy, na przykład, nie wiem, Los Angeles, specyficznych wymogów klimatycznych, zmiany strefy czasowej, tam tego typu tematyka jest poruszana. Tu raczej mówimy bardziej o technologii, o filozofii treningu, coś, co jest zdecydowanie bardziej uniwersalne i nie zawiera się w danym jednym konkretnym sezonie. Aczkolwiek tę wiedzę daje się jak najbardziej transferować, no bo jeżeli mówimy na przykład, jak budować, kształtować jakieś tam zdolności, cechy, budować szczyt formy, no to w zależności od tego, z jakim sezonem mamy do czynienia, tak o tym, tak to można transferować i tak to wykorzystać.
16: Profesor Jakub Adamczyk był z nami, a za chwilkę będą kolejni uczestnicy konferencji w Spale. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
25: Dziękuję bardzo.
16: Kolejnym naszym gościem w audycji przy niedzieli o sporcie jest uczestnik konferencji lekkoatletycznej w Spale, lekkoatletycznej w ujęciu trenerów, którzy trudnią się w tym niełatwym fachu doprowadzania młodych ludzi do mistrzostwa, ale także tych już ukształtowanych sportowców. Ale są i przedstawiciele kategorii Masters, bo taką również mamy, odnoszącą wielkie sukcesy, choćby koreańskie Daegu w ostatnich tygodniach było gospodarzem Mistrzostw Świata w tej kategorii wiekowej. Jest z nami Adam Nieciecki, trener, lekkoatleta w kategorii Masters. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
16: To tak, czy panu się jeszcze chce?
1: Były takie okresy, że się nie chciało, ale trenując za dzieciaka, trenując do U23 trenowałem, później była przerwa, wiadomo, studia, praca, no i w pewnym momencie zachciało się wrócić do sportu, ale wracając do sportu i mając uprawnienia trenera, wróciłem też do trenowania i tak naprawdę w chwili obecnej, trenując z dziećmi, pokazując im, że mi się chce, że ja potrafię, też jestem w stanie pokazać dużo ćwiczeń, dużo chęci i zapału, że niezależnie od tego, jaki się ma wiek, tak naprawdę w tym sporcie można być i odnosić sukcesy.
16: Odchodząc od tego wyczynu, tego, czym pan się zajmuje, no to przejdźmy do tego, w jaki sposób przekłada pan swoją empirię, swoje doświadczenia na młodych ludzi. To jest tak, że
17: młodzi podopieczni, niezależnie od dyscypliny sportu, domagają się takiego żywego dowodu. Ja chcę mieć trenera, który sam potrafi coś zrobić i pokazać. To jest nieodzowne w szkoleniu lekkoatletycznym?
1: Tak, bo jak zaczynamy z dziećmi, które mają 5, 6, 7 lat w górę, tak naprawdę te dzieci chcą zobaczyć, że my te ćwiczenia potrafimy zrobić. Pokazać, co można zrobić lepiej, jak ta technika u tych dzieciaczków powinna wyglądać poprawnie, żeby one mogły to powtórzyć, bo tak naprawdę dzieci w wieku od 5 w górę, one tak naprawdę powtarzają to, co trener im pokaże. Tak naprawdę to jest zawsze kopia osoby dorosłej.
17: A czym skorupka za młodu nasiąknie i mogą to być także złe nawyki?
1: Tak, dlatego tak ważne jest to, żeby pokazywać i na etapie już szkolenia pokazywać, że pewne elementy nie powinny się powtarzać i dlatego staramy się zawsze tutaj z trenerami u mnie w klubie, akurat w Szczecinie, pokazywać to na takiej zasadzie w formie zabawy, ale też w formie uczącej poprawnej techniki już od małego, że nawet w formie zabawy można nauczyć się techniki poprawnego skipu ans, poprawnego skoku, po prostu od wszystkiego, co jest w lekkiej atletyce.
17: No właśnie, wspomniał pan o Szczecinie. Czym pan się na co dzień zajmuje? Jakie są to kategorie wiekowe? Ilu ma pan podopiecznych i w jakim klubie? Wreszcie, jak radzicie sobie z tymi takimi trudami dnia codziennego?
1: Jestem trenerem UKS Osad Szczecin. Jest to klub, który powstał i założycielką jest Monika Pyrek. Dzieciaczki mamy z podziałem tak naprawdę już w chwili obecnej od rocznika 2021 po medalistów Mistrzostw Polski, bo wychowanką naszego klubu jest też Maja. W tym roku medalistka Mistrzostw Polski seniorów skoku z wyż z Białegostoku. Moja grupa, którą się zajmuję z drugim trenerem, tak naprawdę jest to ta grupa młodsza, czyli 2021 do 2015-2016 rocznika, a starsze roczniki przejmuje już u nas zazwyczaj trener Joachim, trener Marek.
17: Muszę zapytać o to. Ostatnio profesor Bartosz Molik alarmował o tym, jak wielkie są pokłady braku umiejętności, tych podstawowych umiejętności ruchowych wśród najmłodszych, że około 95% młodych Polaków no nie ma tego podstawowego zasobu. Wy sobie jako trenerzy bierzecie to do serca i staracie się nad tym pracować?
1: Tak, ponieważ jeżeli nawet przychodzi na przykład siostra, ma, w sensie przychodzi dziewczynka, która ma siostrę i ta dziewczynka ma 2-3 lata i widzimy, że jej się to podoba, no to my staramy się nawet w trakcie treningu, kiedy siostra młodsza obserwuje starszą, zaprosić ją. I nawet jeżeli czegoś nie potrafi, to staramy się to tak przekazać, żeby ona w formie zabawy zrobiła z nami parę rzeczy, zarazić ją chęcią, żeby za rok, za dwa, jak już dorośnie i będzie mogła samodzielnie coś robić, wróciła do nas.
17: Czy szczytem marzeń i realizacji aspiracji młodych trenerów jest to, żeby wychować medalistę Mistrzostw Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich?
1: Na pewno każdy by chciał wychować medalistę Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, ale ja patrzę przez pryzmat taki z racji, że też jestem ojcem i w tych grupach, które trenuję ja i z trenerem Markiem jest moja córka i koleżanki, przyjaciółki. Ja patrzę przez to, żeby one były na tyle świadome swoich ruchów i cieszyły się tym, co robią poprzez sport. I dzięki temu tak naprawdę uczyły się konsekwencji i ciężkiej pracy nie tylko w sporcie, ale też i w nauce.
17: Czyli to są dwa równolegle, synergicznie idące do siebie światy.
1: Tak, moim zdaniem jak najbardziej, gdyż osoba, która potrafi w sporcie pokazać i wykazać się konsekwencją, tak samo będzie wykazywać się tą konsekwencją i wytrwałością w szkole. A później tak naprawdę w życiu codziennym, dorastając już i będąc osobą dorosłą, jest w stanie, mając te nawyki, te wzorce, być po prostu dobrym człowiekiem.
17: To jeszcze muszę zapytać o te pańskie dokonania, jeśli chodzi o kategorię Masters. Jakie ma pan osiągnięcia na swoim koncie?
1: Chwilę obecnej jestem jeszcze w kategorii M39. W przyszłym roku wchodzę do kategorii M40. Jestem tegorocznym wicemistrzem Polski na 100 metrów, wicemistrzem Polski na 60 metrów, brązowym medalistą mistrzostw Polski halowych Masters, cały czas mówimy Masters na 200 metrów, a ubiegłorocznym mistrzem Polski na 60 metrów.
17: Powodzenia w takim razie i wytrwałości, zwłaszcza w tej pracy trenerskiej życzę.
1: Dziękuję.
17: Adam Nieciecki był z nami, trener lekkoatleta w kategorii Masters, a za chwilkę kolejny nasz gość. Wracamy do Spały, szanowni państwo. Monika Pyrek, trzykrotna medalistka Mistrzostw Świata.
2: Na otwartym stadionie, tak, plus dwa z hali.
17: Tak, pamięć nie zawodzi, ale takie dokonania się pamięta. Nie wiem, mnie utkwiły w pamięci przede wszystkim Mistrzostwa Świata w Berlinie w 2009 roku. One były naprawdę szczególne, choćby ze względu na przebieg waszego konkursu. Występujesz teraz jako wiceprezeska Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jesteśmy na konferencji dla trenerów, ale nie tylko, dla środowiska, które chce się rozwijać. To może najpierw, Moniko, o tym, jak idziecie gdzieś w zgodzie z oczekiwaniami ludzi i powołujecie do życia profil w mediach społecznościowych, który notuje takie wzrosty, że nie jedna giełda by się od tego zawaliła.
2: Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom trenerów i od kilku lat tworzymy platformę edukacyjną La Akademia, gdzie tworzymy materiały, które mają za zadanie pomóc w rozwoju osobistym trenerom. Każdy instruktor i trener, który posiada licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ma do niej dostęp i rzeczywiście w tym roku odnotowaliśmy spektakularne wzrosty, bo praktycznie wszystkie wskaźniki wzrosły o 500%, więc to nas bardzo cieszy, że trenerzy szukają też na własną rękę rozwoju, nie tylko czekają do takich naszych stałych, regularnych konferencji, tak jak ta, na której dzisiaj jesteśmy, High Performance Training, ale też my się wczytujemy, wsłuchujemy w potrzeby trenerów po każdej konferencji. Są ankiety, którym trenerzy mogą powiedzieć, nam zasugerować, co chcieliby na kolejnej. Dla nas to jest bardzo istotne, bo ja naprawdę uważam, że rozwój trenerów oznacza rozwój zawodnika, a co oznacza silna polska lekka atletyka, a to jest naszym zadaniem jako zarządu PESLA. Nad tym musimy pracować. Świat idzie do przodu. My nie możemy zostać w tyle, więc bardzo się cieszę, że z każdej strony możemy pomóc trenerom i w rozwoju osobistym, i kompetencjach społecznych. Na to też będziemy i już na tej konferencji kładziemy nacisk, ale też w kolejnych będziemy kładli, bo każdy rozwój osobisty buduje człowieka, buduje jego pewność siebie i on dlatego sięga po więcej. Więc to jest bardzo ważne, ale też zmieniają się pokolenia, a trenerzy mają coraz więcej doświadczeń, ale też nie każde pokolenie komunikuje się w ten sam sposób, więc musimy też tutaj wychodzić trenerom z pomocą, żeby po prostu mieli lepszy kontakt z młodzieżą, żebyśmy nie tracili tych talenciaków, które do nas trafiają. Także staramy się z każdej strony wesprzeć trenerów po to, żeby cała nasza dyscyplina rosła.
17: Zauważam, że pośród

0: rozwoju, ale też jakby gdzieś może zmiany, nakreśla się nowy kierunek działania. Nigdy nie wiemy. Jedno wypowiedziane słowo co czasem może coś takiego spowodować. Przynajmniej tak jest w moim przypadku, a mam nadzieję, że tak jest u każdego. Więc musimy patrzeć na każdą grupę wiekową młodych lekkoatletów i każdą właśnie grupę trenerów i tych od początkujących, czyli małych dzieci poprzez młodzików, juniorów, młodszych juniorów i seniorów. Też La Akademia i dział szkolenia PESLA tworzą kursy instruktorskie, trenerskie i naszym pomysłem najnowszym jest to, żeby stworzyć kurs dla nauczycieli WF-u z gier i zabaw lekkoatletycznych, bo też w nowej podstawie programowej jest oddzielny dział lekkoatletyka. Chcielibyśmy wyjść naprzeciw też nauczycielom, żeby mieli większą wiedzę, jak bawić się właśnie lekkoatletycznie z dzieciakami. No i też powiem szczerze, jeżeli oni będą lepiej wyedukowani, będą lepiej prowadzić lekcje WF-u pod względem lekkoatletycznym, to też do nas, do naszego programu Lekkoatletyka dla Każdego i do klubów lokalnych będą trafiać po prostu lepiej przygotowane dzieci.
1: Obserwuję też, uczestniczę w waszej konferencji. Jaka jest skala zaangażowania samych trenerów, jeśli chodzi o ich codzienną pracę? Oni zostawiają serducho, czas, momentami kosztem własnych rodzin, ale tylko na poziomie treningu, samego treningu. Współczesny świat wymaga wyjścia do przodu. Sponsorzy też wymagają tego ekwiwalentu pokazania się i przede wszystkim historii ludzkich, które no, pozwoliłyby wyjść z takich ram instytucji, treningu i tak dalej, pokazania pewnej twarzy. Czy trenerzy są na to gotowi? Bo stoczyliśmy taką dyskusję poza anteną i chciałbym, żebyś podzieliła się swoimi wnioskami z naszymi słuchaczami.
0: No, na pewno jest podział, tak? Są trenerzy, którzy w ogóle nie czują tego, żeby gdzieś tam promować siebie i jakby być obecnym chociażby w mediach społecznościowych. A są tacy, którzy rzeczywiście poszukują też nowych możliwości, ale też promują siebie poprzez właśnie profile w mediach społecznościowych. Ja nie wiem, czy która droga jest słuszna, jakby ja tego nie oceniam, bo szanuję wolę jednej grupy i drugiej. Dlatego też jest ta konferencja, żeby im pomóc zrozumieć, czasem może wyjść z jakiejś takiej strefy komfortu. Tak jak powiedziałam wcześniej, no czasem jedno zdanie wypowiedziane powoduje jakąś taką lawinę działań. Więc ja liczę na to, że ci, którzy się zastanawiają i są gdzieś na pograniczu, czy rzeczywiście powinni zainwestować jakby w promocję siebie, to być może to będzie akurat taki przyczynek, żeby to zrobić. My jako Polski Związek Lekkiej Atletyki staramy się pokazywać trenerów. W każdych biuletynach zawsze informujemy, kto był pierwszym trenerem, kto jest obecnym trenerem. Mamy też tam takie ciekawostki statystyczne, system Domtel, gdzie można rzeczywiście nawet progresję zawodników zobaczyć. To są oczywiście takie insiderskie wiadomości, ale tam też można wyniki znaleźć z każdych zawodów, także też jeżeli ktoś jest fanem lekkiej atletyki, to zapraszam. Też statystyka.pezla.pl, tam też są wszystkie wiadomości, ale to rzeczywiście nie jest promowana na taką skalę, żeby każdy o tym wiedział, więc zapraszam. Być może takie też informacje będą ciekawe dla kibiców.
1: To jeszcze jedna rzecz, tak, właściwie taka konstatacja, która wiąże się z obserwacją waszego środowiska, ale przede wszystkim z rozmów kuluarowych. Do głowy przychodzi mi taka starodominikańska zasada. Nie jesteśmy tak źli, jak nas krytykują, ani nie jesteśmy tak dobrzy, jak nas chwalą.
0: To prawda, zawsze jest gdzieś prawda jest po środku. To takie też polskie już porzekadło. Dlatego potrzeba rozwoju. Dlatego nie możemy, nawet jeżeli mieliśmy świetny występ podczas Mistrzostw Europy w Birmingham, lepszy niż liczyliśmy, to nie możemy osiąść na laurach. Musimy pokazywać naszych mistrzów. Ja też myślę, mam nadzieję, że w przyszłości, to nie jest jeszcze na teraz pomysł, ale mam nadzieję, że uda nam się stworzyć taki program mentoringowy, gdzie będziemy wykorzystywać wiedzę właśnie byłych zawodników po to, żeby motywować tych obecnych, bo czasem podzielenie się, że

0: ktoś się borykał z tymi samymi trudnościami, problemami, może gdzieś tam, może pomóc obecnym zawodnikom. Więc staramy się ugryźć ten temat z każdej strony. Bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie i trenerzy się rozwijali, i zawodnicy byli coraz lepsi, też silniejsi pod względem takim mentalnym. Więc staramy się z każdej strony zaproponować im jakieś szkolenia i pomoce, czy w pomocy i dietetyków, i wsparciu psychologicznym, właśnie takim, myślimy o wsparciu też coachingowym, do tego właśnie program mentoringowy. Chciałoby się to wszystko zrobić od razu, tu i teraz, ale ja się sama przekonałam, zaczynając pracę w PESL-a, że tych tematów, które są na bieżąco, jest tak dużo. Do tego dochodzi organizacja Mistrzostw Europy w 2028 roku na Stadionie Śląskim. Więc rzeczywiście tych tematów jest bardzo dużo i staramy się krok po kroku sprawić, by nasza dyscyplina była coraz lepsza i coraz bardziej popularna i dostępna dla kibica.
1: Bardzo dziękuję. Monika Pyrek była naszą rozmówczynią. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Paweł Wojciechowski, mistrz świata z Degu, jest z nami. Jakby ktoś nie pamiętał, to w skoku o tyczce. Dzień dobry, Pawle.
2: Witam serdecznie.
1: Jak to jest przejść na drugą stronę barykady i czy ty od dawna planowałeś to, że będziesz kontynuował swój związek z lekkoatletyką także od tej trenerskiej strony?
2: Od końca zacznę. Od dawna planowałem, tak. Aczkolwiek po karierze troszeczkę taki byłem rozgoryczony, troszeczkę obrażony, może nie do końca obrażony, ale musiałem odpocząć. Próbowałem życia normalnego, cywilnego. Nie jest to moja bajka i robiłem wszystko, żeby do tego sportu wrócić i no, co tu dużo mówić, jest pięknie, zupełnie inaczej, emocje są zdecydowanie inne, o wiele większe, nerwy są większe, brak możliwości fizycznej ingerencji w to wszystko, szczególnie w czasie zawodów, jest najtrudniejszy, ale mam wyzwanie, bo poszedłem trudną drogą, wybrałem bycie trenerem w konkurencji, której nigdy nie trenowałem. Skok z wyż i to jest piękne, ten challenge, to wyzwanie jest cudowne. Na skoku o tyczce kreski jeszcze nie położyłem, bo stawiam też swoje kroki w tym kierunku, ale skok z wyż jest tym, co na dzień dzisiejszy mnie bardzo do tej pracy inspiruje.
1: Tak, ale wielu zacznie zastanawiać się, co obie te konkurencje mają ze sobą wspólnego poza rozbiegiem, prawda? I poza zawieszoną poprzeczką na pewnej wysokości.
2: No, w zasadzie to nie mają ze sobą wspólnego nic, oprócz tego, że przez sporą część mojej kariery moim trenerem był Włodzimierz Michalski, który pierwotnie wywodzi się z skoków z wyż i gdzieś z tymi skoczkami z wyż przeplatałem się na treningach. Zresztą przez ostatnie lata mojej kariery trenowałem z Mateuszem Kołodziejskim, któremu teraz mam szczęście pomagać i od trenera Michalskiego tą naukę pobieram i myślę, że tutaj pan trener był tym wspólnym czynnikiem, no i wiedza pana trenera, ten ogrom możliwości, których przy trenerze można się nauczyć, na pewno jest też dodatkowym bodźcem.
1: Tutaj jest jeszcze jedna pułapka, w jaką wpadają byli znakomici sportowcy. Otóż kiedy stają się trenerami i kiedy usiłują przekazać swoją wiedzę innym, bardzo często gdzieś pojawia się irytacja. Dlaczego coś, co jest tak proste, co ja potrafię, jest tak trudne dla innych? Przecież oni to powinni umieć z marszu.
2: Tak, i trwa to do dzisiaj. Nawet niejednokrotnie już nie przeklinam, w głębi przeklinam, mówię, znowu muszę im pokazać, no i w dalszym ciągu gdzieś są to rzeczy, które dla mnie są jak chodzenie czy jedzenie, gdzieś ten skok o tyczce i naprawdę nie jest to proste, ale widzę, że cierpliwość, to co trener Michalski zawsze mnie uczył, cierpliwość i to działa, bo młodzi po prostu łapią i te efekty, to jest najpiękniejsze w pracy trenera, że widać poprawę.
1: A powiedz, młodzi ludzie, z którymi pracujesz, odwołują się do twojej kariery, to jest taki mandat zaufania, który daje ci pewien handicap w porównaniu z innymi trenerami, to, że zdobyłeś złoty medal na Mistrzostwach Świata w Degu, no rozumiesz, no mają do czynienia z kimś, kto w swoim fachu był jednym z najlepszych na świecie, a w pewnym momencie najlepszym na świecie.
2: No tak, rozmawiamy, na pewno mi jest o wiele łatwiej powiedzieć, że byłem, widziałem, zrobiłem i przedstawić coś na przykładach, ale też ja miałem bardzo dobry kontakt z tyczkarzami na całym świecie i myślę, że to przekazywanie doświadczenia, a ten zawodnik robił tak i to powodowało jakiś tam zamierzony efekt i to też powoduje, że ta przekaz wiedzy jest może nie tyle łatwiejszy dla mnie, tylko łatwiejszy do zaakceptowania przez młodych zawodników.
1: Słuchaj, wielu sportowców w lekkoatletyce też bardzo często tak utyskuje wewnętrznie: urodziłem się za późno, bo nie wiem, bo są większe pieniądze w sporcie i tak dalej. A moim zdaniem ty powinieneś skakać pod sufit i mówić: urodziłem się wtedy, kiedy powinienem, bo wpisałeś się idealnie między RS Jergeja Bubki a Armanda Duplantisa.
2: No tak, ja żałuję, że tak z 2 lata wcześniej nie skończyłem, bo to już chłopaki zaczęli się tam piąć, może w lepszym świetle bym tą karierę skończył, ale tak, no ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, jeżeli analizując to, co wydarzyło się w mojej karierze. No dzisiaj wynik na poziomie 5,90, no nie daje nic. Są takie zawody, że z 5,90 nie wchodzi się do 8 mistrzostw świata, mistrzostw Europy. Także no... Miałem szczęście urodzić się wtedy, kiedy się urodziłem.
1: Bardzo dziękuję i życzę ci powodzenia w tej trenerskiej karierze. Paweł Wojciechowski, mistrz świata w skoku o tyczce, a teraz trener skoku wzwyż był z nami.
2: Dziękuję bardzo.
3: Szanowni Państwo, to wszystko w programie Przy Niedzieli o Sporcie, który wydawała Maria Mroczkowska, realizował Michał Brodowski. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z Państwem już w przyszłą niedzielę po godzinie 19. A teraz informacje po informacjach. Lepiej późno niż wcale.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
2: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
1: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
2: Pogadajmy o tym.
1: Czas rodziców, sobota po 13.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kto zostanie laureatem najważniejszej literackiej nagrody w Polsce? W Warszawie trwa gala finałowa NIKE. Projekt ustawy o gotowości obronnej państwa przygotowywany przez ministerstwo może zyskać poparcie ponad podziałami. Kierowców cieszą obniżki na stacjach paliw, a NASK ostrzega przed oszustami. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie trwa gala finałowa 30. edycji Nagrody Literackiej NIKE. W tegorocznej finałowej siódemce znalazły się książki uznanych i nagradzanych twórców jak Szczepan Twardoch czy Zyta Rudzka, ale też debiutująca Dorota Grabek, czy do tej pory znany szerszej publiczności jako autor książek dla dzieci, historyk, filozof Krzysztof Łapiński. Kto zostanie zwycięzcą, będzie jasne w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Wiadomo, że w plebiscycie NIKE czytelników Gazety Wyborczej już po raz drugi zwyciężył Szczepan Twardoch. Czytelnicy docenili wydaną w ubiegłym roku powieść Nul. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji wynika, że w tej sprawie rząd będzie mógł liczyć na współpracę z opozycją, mówi Jarosław Selin i Bartłomiej Pejo.
4: Rosja eskaluje napięcie, Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym. Każde usprawnienie czy skrócenie możliwości decyzji w rękach wojskowych w tej sytuacji jest krokiem we właściwym kierunku.
5: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Każde takie racjonalne. No, trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
3: Przygotowywany projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych. Na stacjach paliw jest wyraźnie taniej, ale trzeba uważać na oszustów, ostrzegają eksperci NASK. Od soboty wrócił program Ceny Paliw Niżej, dzięki któremu obniżone zostały ceny benzyny i oleju napędowego. To cieszy kierowców, z którymi w podkarpackim Skołszynie rozmawiał nasz reporter.
6: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
7: Można było to szybciej zrobić, tak.
6: Jak ostatnio tankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
3: Na tej obniżce skorzystać chcą też oszuści, mówiła o tym w TOK FM ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
8: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
3: Ekspertka radzi, by zanim skorzystamy z promocji, na którą trafiliśmy w internecie, zacząć od potwierdzenia jej autentyczności na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Drogówka z województwa łódzkiego ma nowe narzędzia do walki z piratami drogowymi. Mowa o kilkunastu nowych, oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, które trafią do komend w całym regionie. Samochody będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami. Będą patrolować również drogi szybkiego ruchu i autostrady.
9: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Po to te samochody zostały kupione o takiej mocy. Wideorejestratory do ujawniania wykroczeń, przekroczenia prędkości. To jest główne zadanie tych samochodów i policjantów, którzy będą pełnili nimi służbę.
3: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. Kolejne tego rodzaju pojazdy kupione z budżetu państwa mają zostać dostarczone do policji w centralnej Polsce w przyszłym roku. Ponad 500 000 osób z chorobami otępiennymi żyje w Polsce, a choroba Alzheimera odpowiada za nawet 70% wszystkich przypadków. Chorym i ich rodzinom ma pomóc przyjęty przez Ministerstwo Zdrowia Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych, zakładający m.in. stworzenie miejsc dziennego pobytu dla chorych. Dziś jest ich bardzo mało, a kolejki oczekujących długie, mówi Katarzyna Juszczak z Domu Dziennego Pobytu Kapuściska w Bydgoszczy.
10: Tych osób przybywa, trzeba się zapisać i po prostu kolejki są oczekujące. I wtedy jak dopiero się zwolni miejsce, to my możemy przyjąć. Na chwilę obecną mamy pełen stan.
3: Ciężar opieki spada zatem na barki rodzin, mówi Monika Ciesielska, prowadząca grupę samopomocową Kochając osoby z demencją.
11: Na początek właściwa diagnostyka, właściwe wsparcie specjalistów. Kolejny problem to usługi opiekuńcze. Opieka to jest po prostu w pewnym momencie coś, co absorbuje całkowicie rodzinę. Są różne programy rządowe, programy lokalne, ale one w pewnym momencie na zaawansowanym etapie choroby są zdecydowanie już niewystarczające.
3: Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w Polsce do 2050 roku liczba pacjentów z chorobami otępiennymi wzrośnie do 1 000 000. 1 000 000 złotych do wydania na sąsiedzką integrację. W Katowicach trwa nabór wniosków do programu Inicjatywa Lokalna. O tym, na jakie działania można pozyskać środki, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
12: Mamy chociażby organizację ogrodów społecznych, realizację tego typu przestrzeni na osiedlowych zieleńcach. To także warsztaty, koncerty, festyny, imprezy sportowe, czy tak jak w tym roku jeszcze do realizacji przeznaczony bluz na Burowcu w listopadzie, czy świąteczne stroje dzielnicy Janów Nikiszowiec.
3: Wnioski można składać do 15 listopada. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 15 stopni na północy, około 19 będzie na termometrach w centrum, a najcieplej do 21 na południu kraju. Na Pomorzu prognozowany jest dość silny i porywisty wiatr. Poniedziałek według prognozy ze sporą ilością słońca w całym kraju, rano miejscami będzie więcej chmur, także rano w wielu regionach mogą się jeszcze utrzymywać mgły.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Dobry wieczór Państwu, lepiej późno niż wcale. Październik przed nami, z nami, zaczął się sezon teatralny. Przynajmniej z tego się można ucieszyć, wakacje już dawno za nami. Wraca do repertuaru Nowego Teatru spektakl, który miał premierę pod koniec czerwca, czyli na koniec poprzedniego sezonu. Kolekcja prywatna w reżyserii Claude'a Barduy i z gośćmi dzisiaj się tutaj będziemy spotykać i rozmawiać o tymże spektaklu. Ze mną dzisiaj w studiu Ewelina Pankowska, aktorka, oraz Anna Lewandowska, dramaturzka tego spektaklu. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: W drugiej części audycji porozmawiamy z Claude'em. Będziemy mieć wydanie anglojęzyczne przetłumaczone na język polski. Dziękujemy bardzo za wsparcie. I teraz przechodząc do polskiej sekcji tego dzisiejszej audycji. Od razu pytanie do Anny Lewandowskiej, dramaturzki. Co to za dobór postaci, które się pojawiają? To jest spektakl, który opowiada trochę o, no właśnie, prywatnej kolekcji reżysera, o jego imaginarium, jego wrażliwości, świadomości, bohaterkach, głównie kobietach, które go stworzyły jako artystę. Jak byście pracowali z tymi bohaterkami? Jak one były przedstawione i aktorom najpierw, a potem nam, publiczności? Bo kto, trochę powiedziałem tak, nie doczytał, to może się tutaj gdzieś nam trochę pogubić w tymże spektaklu, ale wiem, że jest sporo osób, które nie znają tych bohaterek, czyli Marguerite Duras, Chantal Akerman, jedna z najważniejszych reżyserek europejskich, belgijska reżyserka kina awangardowego, świetna wystawa w Bozar w Brukseli w 2024 roku. Mamy Catherine Deneuve, którą gra między innymi Ewelina, i Chantal Akerman też gra Ewelina. Mamy Mike'a Kelly, który wydaje mi się, że polskim widzom też jest niekoniecznie znany. Ja go też znam z wystawy za to w Düsseldorfie i wiem, że zrobił okładkę do Sonic Youth, więc to mnie tak mówi, dobra, no to przynajmniej coś mogę się zahaczyć, to pamiętam, wiem o nim. Ale jest Iggy Pop, którego gra Claude. Jest Nancy Szmongen, która jest dziewczyną Sid Vicious'a, czyli Magda Popławska de facto wraca do swojej roli sprzed 14 lat i pierwszego spektaklu, którego zrobiła z Claude'em pod tytułem Nancy Wywiad w 2012 roku w Nowym Teatrze, więc mamy dużo takich przeskoków jakichś historycznych. No jak dramaturg na dramaturzka może nad tym zapanować w ogóle, nad tym można powiedzieć bigosem. Proszę teraz opowiedzieć, na czym polega praca dramaturga i jak to przełoży na język sceniczny.
15: Kolekcja prywatna Claude'a Barduya to bardzo pojemny koncept faktycznie. Claude, on nie robi spektakli często, więc długo się przygotowywał i faktycznie stworzył taką konstelację postaci, ja to wręcz nazywam uniwersum Barduya. prostu faktycznie postaci, które dla niego, dla jego biografii artystycznej są najważniejsze, są kluczowe, w jakimś stopniu go ukształtowały. I ten spektakl jest jakąś taką opowieścią, właśnie biografią artysty, ale nie dowiadujemy się, gdzie chodził do szkoły. Takie rzeczy są zdecydowanie nieistotne, tylko poznajemy te jego fascynacje i inspiracje, te różne książki, filmy, postaci, teledyski, które go zainspirowały, które go jakoś tam tworzyły. No i on z tą konstelacją przyszedł i faktycznie spotykaliśmy się wielokrotnie, rozmawialiśmy na temat tego, co z tym materiałem możemy zrobić, w jaki sposób go przenieść na scenę. Ale muszę przyznać, że wyobraźnia Claude'a sceniczna nie ma granic. To znaczy to, jaką on ma niesamowitą wyobraźnię, w jaki sposób tworzyć sytuacje, nie sytuacje, bo jak wiemy, Ewelina, prawda, Claude nie lubi sytuacji teatralnych i stara się od nich uciekać na scenie. To jest naprawdę jakiś fascynujący proces, ale wydaje mi się, że też jemu zależało na tym, żeby spróbować pokazać te elementy francuskiej kultury, właśnie te nazwiska, które wspomniałaś, jak Duras, jak Ackermann, które nie są szeroko znane naszej widowni, ale bardzo bym nie chciała, żeby ktokolwiek poczuł się onieśmielony tym, że tych nazwisk nie zna, bo to absolutnie nie jest jakby kluczowe. My przeprowadzamy widza przez rodzaj, ja bym to nazwała, instalacji teatralnej. Trochę jak na wystawie. W każdym momencie, w sensie widz podchodzi do jakiegoś obiektu, ten go zafascynuje, inny nie, przechodzi dalej. I to jest jak najbardziej okej w takim odbiorze.
13: Czyli dużo też jest elementu, to jest tak, przede wszystkim godzina 50 w teatrze, dużo mało, zależy jak na to spojrzeć. Na pewno mamy z jednej strony koncert, mamy ruch, mamy teatr tańca, mamy trzy świetne, fantastyczne aktorki, każda inna, każda swoja, każda gdzieś w jakiejś bardzo wyrazistej swojej takim, no nie chcę powiedzieć emploi, bo ona się zmienia i rotuje tutaj, że tych postaci bardzo dużo dziewczyny grają, co też daje mega frajdę oglądania po prostu takiego, no powiem teraz bardzo retro, kunsztu i rzemiosła fantastycznego po prostu aktorskiego. I właśnie to, co mówicie, że Claude próbuje tu uciekać od teatru, a ja się z tym totalnie nie zgodzę. Uważam, że on jest po prostu tym, co ja lubię w teatrze akurat, co teraz wygrywa i wydaje mi się, i wiemy to z badań, nawet nie wydaje mi się, Gen Z wraca do kin i Gen Z zaraz wróci do teatru, bo to jest ten moment spotkania a z żywym człowiekiem face to face na scenie, dwa wobec pewnej community, grupy, wspólnoty, która ogląda coś siedząc ramię w ramię, a nie na telefonach. Trzy, oglądanie właśnie rzemiosła, tych rzeczy, które, no właśnie, my tak nie potrafimy jak oni. I zaraz przeskoczę trochę do Eweliny Pankowskiej, która się tutaj zderzyła no, z dwiema ikonami polskiej, nie, francuskiej kinematografii. Z jednej strony Catherine Deneuve, chociaż ta postać się troszeczkę pojawia, i tam dużo nie ma, tak? To dominująco rzeczywiście jest Chantal Ackerman. Co to było dla ciebie? Taki, no właśnie, polska młoda aktorka, jeszcze ty jeszcze podchodzisz pod tą kategorię młodej aktorki, pozostałe koleżanki już tak mniej, ale, czyli dwie pozostałe aktorki, czy Magda Popławska, zaryzykowałam, że jednak muza Claude'a, z którą on pracuje od wielu lat, i oraz Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. No, myślę, że panteon aktorstwa i tych eksperymentów, która się nie boi eksperymentu i podejmowania trudnych, najtrudniejszych wyzwań teatralnych, i jedna też z głównych aktorek, Krzysztofa Warlikowskiego, od wielu, wielu lat. Czyli moje pytanie do ciebie przede wszystkim, co to znaczyło dla aktorki młodszego pokolenia zderzenie się no właśnie z tą Catherine Deneuve, po prostu legendą legend?
14: To było dla mnie bardzo ekscytujące, ponieważ na mojej drodze aktorskiej zderzyło się kilka razy, że ktoś sugerował, że jestem do niej podobna, więc to, że Claude właśnie to zaproponował mi w swojej pracy, było dla mnie takie ciekawe, że będę mogła dosłownie w końcu się z nią tak na jakimś symbolicznym poziomie spotkać. I rzeczywiście przynosi mi to spotkanie z Catherine bardzo dużo frajdy, mimo że może to, co się tam dzieje na scenie, nie jest takie wesołe, ale dla mnie z poziomu takiej aktorki, która może się z tym zmierzyć i podjąć tę próbę, jest bardzo ciekawe. I rzeczywiście myślę, że zasadna jest twoja uwaga do tego, że jestem z tego młodszego pokolenia, bo rzeczywiście te postacie, które pojawiają się na scenie, niekoniecznie są jakoś z mojego uniwersum, nie były dla mnie formatujące, ale dzięki temu miałam chyba takie trochę po prostu spojrzenie właśnie z innej perspektywy i w żaden wypadku nie było to dla mnie problemem ani słabością, tylko było po prostu nowym miejscem, z którego mogłam jakoś spojrzeć na to i zdecydowanie wsiąkłam w to i zostałam wciągnięta w ten wszechświat. Pamiętam szczególnie tą pierwszą, kiedy weszliśmy już na scenę, już była to po kilku tygodniach prób, ale weszliśmy pierwszy raz na dużą scenę i te wszystkie postacie się ze sobą zmieszały. No to chyba dla mnie był to moment właśnie, kiedy się tak zakochałam w tym uniwersum.
13: Ciekawe to jest to, co mówimy o tych bohaterach, bohaterkach, bo tam jest głównie kobiece bohaterki się pojawiają, te heroiny i takie guru, właśnie wręcz Claude'a. On, dla niego to są artystki, artyści, których on pewnie są w jego wieku mniej więcej, tak? Tyle o ile, że on ich jakby to są up to date. Dla mnie większość tych artystów, ja już znam z takiego przywołania ich przez muzea, właśnie to, co powiedziałam, czyli Bozar, a Chantal Akerman, być może ta wystawa gdzieś będzie krążyła. Popatrzcie Państwo, bo one często gdzieś jeżdżą. Świetna wystawa. Mike Kelly, Düsseldorf, też wystawa, czyli, a ja go nie znam zupełnie, absolutnie, to dopiero ten
15: Mike
13: muzeum.
15: Mike Kelly też był w Londynie, w Paryżu, były takie retrospektywne wystawy jego twórczości.
13: No właśnie, i to znamy, czyli znamy już to bardziej jakby z muzeum. Iggy Pop, no po prostu jest na scenie długo i długo żyje, teraz się obecnie pakuje do trumny, wjeżdża i zjeżdża z tej sceny w trumnie, co jest świetne, po prostu kiedyś nie wyjdzie z tej trumny, mam wrażenie, no ale to jest też ta rozmowa właśnie o śmierci i o duchach, w taki bym powiedziała, z jednej strony groteskowy sposób, z drugiej strony bardzo odważny, z drugiej strony pociągający. Tej fascynacji śmiercią gdzieś u Claude'a ja to obserwuję od lat, tak? On z jednej strony jest takim jedną z bardziej ciepłych osób, jakie znam w tym naszym takim ekosystemie artystycznym, tak to bym ujęła. I taką otwartością, umiejętnością słuchania, ciekawością przede wszystkim drugiej osoby. A z drugiej strony właśnie tym takim mrokiem gdzieś, który się gdzieś pojawia, tak? Czy byście rozmawiali dużo o śmierci w trakcie tego procesu?
14: Trochę tak. Właśnie rzeczywiście Claude nie boi się tego mroku, który za tym idzie i siłą rzeczy, mówiąc o tych, jakby ucieleśniając te postaci, ten temat też się gdzieś przewinął, bo też wiele z tych postaci popełniło samobójstwo. Katrin właśnie jest jedyną, która jeszcze żyje z naszego panteonu, więc tak, ja osobiście też ten temat jest dla mnie bardzo ważny. Wydaje mi się, że to jest coś jednak fundamentalnego dla człowieka, żeby z tą śmiercią jakoś się spotkać i być jej świadomym, więc tak, to było ważne.
15: Ale chciałabym chyba też zwrócić uwagę na to, że to jest trudna biografia, natomiast sposób, w jaki Claude opowiada swoją biografię, tę historię rodzinną, bo to nie jest tylko biografia artysty, ale również opowiada swoją historię rodzinną z mamą, z bratem, tragiczną śmierć jego brata, opowiada o tej relacji. Tylko jeśli przyjdziecie Państwo, to zobaczycie, że to nie jest opowieść, która jest rodzajem szantażu emocjonalnego. Znaczy, on przedstawia swoją mamę jako królową piękności, która właśnie wygrała, która została miss swojego małego miasteczka francuskiego. I to jest rodzaj baśni, jakiejś takiej bajki w ogóle, którą on stwarza na tej scenie i w bardzo ciekawy sposób podchodzi też do tej dyskusji o bardzo trudnych tematach. To jest w ogóle spektakl, który jest takimi ruchomymi obrazami i wydaje mi się, że on bardzo silnie oddziałuje emocjonalnie na widza. Tak wynika z moich rozmów też z widzkami i z widzami naszego przedstawienia, więc wracam trochę do tego, że mamy bardzo bogate uniwersum postaci, bardzo skomplikowanych, ale naprawdę ten spektakl odbiera się na różnych poziomach i ten emocjonalny i ten bardzo uniwersalny temat dzieciństwa, traum, pamięci, tego, co pamiętamy z tego czasu dziecięcego, nastoletniego, który nas formował i kształtował. Wydaje mi się, że to są też super istotne i uniwersalne tematy.
14: Tak, ale myślę, że to ważne, co mówisz, że jest w tym spektaklu dużo lekkości i poczucia humoru i że to nie jest właśnie trudny materiał, z którym się przychodzimy mierzyć, tylko raczej każdy na tyle, na ile ma dostęp do tego, może odebrać to na innym poziomie. I to jest jakby naprawdę polecam zetknięcie się z tak lekko i z taką wyobraźnią, którą Claude reprezentuje. I też z tym, że wydaje mi się, że to jest ciekawe też w kontekście Ani Dramaturszki, że tak naprawdę tekst nie jest centralnym punktem tego spektaklu, że tego tekstu jest stosunkowo mało jak na teatralne wydarzenie. I to też dodaje takiego powietrza i innego spojrzenia zupełnie niż zazwyczaj.
13: To jest ciekawe, co mówisz, bo ja liczyłam właśnie ludzie sam teatr tańca, pamiętając Nancy, wywiad, i sobie myślę, no dobra, tam no to 55 minut i ten. Ja też nie lubię nic czytać przed premierą, zawsze unikam, w ogóle nic nie sprawdzam, taki mam, no tak samo robię z filmami, tak coś usłyszę i tak zamykam oczy i nie słucham. Więc nic nie wiedziałam i to też bardzo lubię, w ogóle jestem nieprzygotowany, schodzę te światy tak zupełnie tak na takiego świeżaka. Państwo też możecie wejść na świeżaka, albo i nie, ale teraz nas słuchacie, to już sporo wiecie. 17, 18, 19 października, Nowy Teatr w Warszawie. Do zweryfikowania, na ile lekko można mówić na temat śmierci, ale to, co było dla mnie zaskakujące, rzeczywiście, że dla mnie to jest bardzo oparte o tekst jednak Wieczór. Czyli on w ogóle właśnie miałam poczucie, że jakaś jest wielka praca wykonana przez Claude'a, takiego rozwoju swojego własnego języka artystycznego. No bo zrobienie godziny 50 jest, wiadomo, ruch, muzyka, tam się dużo dzieje, tak? Jakby, a też nie jest to właśnie jakiś taki bigos, tylko jest to przyjemność taka trochę, to co Anna mówi, instalacji, gdzie można coś gdzieś bardziej, coś na zasie, a coś trochę, można być troszeczkę dalej, ale nie ma tego łapania za gardło, to jest fajne, że te rzeczywiście historie są trudne, te wszystkie bohaterki miały niełatwe życia, ale gdzieś no, one tak przychodzą, jak takie duchy, trochę się pojawiają, trochę znikają, więc serdecznie Państwu polecamy ten spektakl. Jedno jeszcze pytanie, Anna, zanim będziemy tutaj przeskakiwać zaraz na spotkanie z Claude'em, zostańcie Państwo z nami, w drugiej części audycji spotkamy się z reżyserem. Ty się też pojawisz na scenie?
15: Tak. Tak,
13: no i co to
15: dramaturzka, dramaturzka faktycznie pojawia się na scenie. Zauważyliśmy już po premierze, że to budzi jakieś w ogóle zainteresowanie i kontrowersje.
13: No bo nie wiadomo, co ty, czy ty mi podpowiadasz, czy ty jesteś tam suflerką, czy ty coś tłumaczysz, bo to jest, też jest ciekawe, że mamy parę języków, to się odbywa częściowo po angielsku, częściowo po polsku, ale żeby była jasność, kto nie zna angielskiego, nie poczuje się odrzucony, żeby była jasność. Tak?
15: Mamy napisy, tak, wszystko jest dwujęzyczne.
13: Tak.
15: No, zdecydowanie podpowiadam tekst na scenie koleżanku, głównie Ewelinie i Małgosi Hajewskiej.
13: Bo są długie, opasłe monologi, żeby była też jasność.
14: Tak, ale to też nie wynika
15: ale
14: z tego,
15: nie dlatego, że się nie nauczyły.
14: Tylko od samego początku, od pierwszej próby taki był koncept, że tak zostanie i Claude chciał nas pozbawić tego przygotowania roli, przygotowania, kiedy aktor już zna tekst, on się staje jego tekstem, tylko że jesteśmy jak takie właśnie lalki, które słyszą, co mają mówić i mówią i na bieżąco to przetwarzają.
13: I czy ten tekst się zmienia? Się nauczycie,
15: raczej
13: tak. No,
15: się nie zmienia, ale faktycznie ten system bardzo wybija aktorki.
14: Jest takie to zupełnie inne, tak.
15: Zdecydowanie stwarza tę performatywność, tę gotowość. Czasem im trochę przeszkadzam, coś tam im dorzucam, czasem pomagam.
13: I grzecznie mówią, do co im mówisz?
15: Krótkie instrukcje. Są bardzo pokorne, tak. Ale wydaje mi się, że to jest o kondycji jak aktorek, aktora i w ogóle bycia tym medium.
14: Tak.
15: To, że aktora zamieszkują te duchy, duchy postaci.
13: Obserwowanie aktorów w procesie prób, no to jest zawsze taka frajda, która towarzyszy procesowi twórczości. czemu to ja zazdroszczę ci, obserwowania właśnie świetnych aktorów, aktorek, to jest niebywałe. No to są takie dary od losu, które czasami spotykają nas. Osoby, które pracują nie na scenie, nie aktorzy, tylko my, osoby wspierające. Państwo wiecie, że poza pracą w radiu mam też inne prace. I tak sobie pomyślałam, mówię, Jezu, to są właśnie takie trzy typy aktorek, które właśnie nie są tożsame, są zupełnie inne, mają zupełnie inny styl, zupełnie inny język, wszystko jest inne. Właśnie, że one też nie współzawodniczą ze sobą, a dzięki temu im jedna lepsza, to druga lepsza, to trzecia lepsza, jak trzecia lepsza, to ta pierwsza jeszcze lepsza. I to jest po prostu coś tak niebywałego, proszę państwa. To naprawdę polecam ten wieczór ze względu chociażby zobaczenia takiego po prostu klasycznego rzemiosła aktorskiego, że aktorki wchodzą i grają różne role. I ja na przykład Chajewskiej, która się pojawia jako, ta, właśnie nie wiem, jako już to, czy to jest Matrix, czy ona jest ta jako garderobiana. Mówi, o, nowa garderobiana w teatrze. I to było, to jest niebywałe, bo ona naprawdę w ruchu, mając swoje lata, nie będziemy wyliczać, ile ma Małgorzata Chajewska Krzysztofik lat, ale myślałam naprawdę, że jest w wieku Eweliny, no jakby to mówię, kurczę, która to jest, a to i to jest to gdzieś niebywałego. A jak wy właśnie pracujecie z tak na ile ta, no właśnie, że jak ta koleżanka lepsza, to że ja też chcę być lepsza?
14: Myślę, że jest dużo między nami inspiracji i zupełnie nie ma powodu do konkurowania, bo tak jak mówisz, każda z nas jest inna i dzięki temu, że też już znamy się trochę, dziewczyny w ogóle jeszcze dłużej, ale ja też już od jakiegoś czasu jestem w Nowym Teatrze i przeszłyśmy niejedno, to jest to rzeczywiście bardzo komfortowe zaczynać pracę z takiej bliskości, gdzieś z takim wsparciem i jednocześnie też jest też duża otwartość, nie każdy aktor i aktorka tak ma, ale akurat z Magdą i z Hają mamy duży przepływ komentarzy co do siebie, to znaczy, że nie boimy się sobie powiedzieć, co lepiej mogłoby być, co inaczej i bardzo jest to wspierające, no szczególnie dla mnie, jako kogoś, kto jest jakby na tej drodze dużo krócej.
13: No i fantastycznie rozwojowe, co też się często nie zdarza, że ktoś się właśnie nie obraża, że informacja zwrotna po prostu ciągnie w górę, a jeszcze wiemy, że Małgorzata Chajewska, Krzysztofik po prostu od lat też uczy, więc też ona umie jakby tych aktorów jeszcze bardziej wyciągnąć. Polecam państwu tenże wieczór, 17, 18, 19 października, Nowy Teatr Warszawa, a teraz mała interluda muzyczna i przeskakujemy i będziemy mieć w studiu reżysera tego spektaklu. Mówimy o spektaklu Kolekcja Prywatna, Nowy Teatr, Claude Barduy ze mną i z państwem za chwilę. Zapraszamy serdecznie. A teraz dziękuję Ewelinie Pankowskiej, Annie Lewandowskiej z Nowego Teatru.
14: Dziękujemy bardzo.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz witam się Katarzyna Szustow i witam mojego gościa.
2: Ok, Claude, so thank you for coming to our radio.
1: Cześć Claude, bardzo mi miło, że przyjąłeś nasze zaproszenie do radia. Jesteśmy zaszczyceni. Nieczęsto mamy tutaj gości, którzy mówią w innych językach, więc tym bardziej cieszę się, że jest możliwe nasze spotkanie. Claude jest artystą, który podróżuje i jest w trasie, ale z taką stałą bazą, bym powiedziała, 15 lat pomiędzy Polską a innymi krajami, głównie Francją. Trochę porozmawiamy o pracy z Krzysztofem Warlikowskim, ale głównie skoncentrujemy się na premierze, ostatniej premierze poprzedniego sezonu. Premiera miała miejsce w czerwcu i spektakl nazywa się Kolekcja Prywatna, które wraca na deski Nowego Teatru 17, 18, 19 października. Mamy dla Państwa zaproszenia. Trochę więcej o tym powiemy w drugiej części audycji. Proszę słuchać i odzywać się do nas. I taka mała może refleksja albo wprowadzenie, jeżeli chodzi o ten spektakl. Dla mnie to była jakaś niebywała przyjemność z takiego świadomego bycia poza telefonem, poza byciem online, z innymi osobami, z publicznością, z bohaterami, bohaterkami, głównie bohaterkami i heroinami, które wprowadza Claude na scenę. Takie dwie godziny jakiegoś, no właśnie, bycia w jakiejś kuratorowanej kolekcji prywatnej w bardzo spójnym świecie, ale z drugiej strony też w spójnym świecie, jeżeli chodzi o wspólnotę publiczności. Z osobami, z którymi jesteśmy razem, razem coś oglądamy wobec artystów, którzy występują dla nas na scenie. I taki moment takiego spotkania twojej wyobraźni, mojej wyobraźni, właśnie pewnej fantazji panteonu gwiazd i też tych artystek, artystów, którzy mnie tworzyli jako osobę młodą, był jakimś niebywałym doświadczeniem. I chciałabym trochę zacząć może od takiego pytania w ogóle o kanon. No właśnie, trochę retrokategoria i dość świadomie używam tego słowa. I co to w ogóle dla ciebie znaczy? Kim są te postaci, kim są te bohaterki i czy byś jakby nazwał je kanonicznymi?
3: Because for me this canon, they are not canon, they are...
4: Ponieważ oni nie są dla mnie kanonem, są, powiedziałbym, bliskimi przyjaciółmi. Uświadomiłem sobie przy okazji pojęcia kolekcja prywatna, że można mieć prywatną kolekcję bez posiadania przedmiotów.
3: So what means private collection? So for me it's...
4: Wszyscy mamy jakąś kolekcję prywatną, więc co to oznacza? Dla mnie to postacie, które odnalazłem w literaturze lub na które trafiłem w młodości, a które w pewien sposób ze mną zostały, które chcę poznać lepiej, których jestem ciekaw. Więc ten kanon, no oczywiście, w pewnym sensie są kanonem, ale w mojej wyobraźni są bardzo prywatni.
2: Let's dig deeper a bit. Like, no, when we have this term canon in front of our eyes, I always see, like, no...
1: Ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Kiedy nawet mamy taki wyraz kanon, to od razu przed oczami staje mi na przykład Racine, jeżeli chodzi o literaturę francuską, ale możemy być też bardziej europejscy. Dostojewski, Mozart, Flaubert, Wagner i tak byśmy tutaj wymieniali. No i prawda jest taka, no są to głównie heteroseksualni, biali mężczyźni. A ty wyciągasz na scenę i właśnie tak może być kawa na ławę, na stół, Margaret Duras, Chantal Akerman, jest Mike Kelly facet, taki hip hop też facet, no ale tacy dość nieoczywiści ci mężczyźni. Ale zacznijmy może od kobiet. Skąd, dlaczego i tak mocna reprezentacja kobiet, filozofek, artystek w tym spektaklu?
4: Ja głęboko, niezwykle głęboko wierzę, że kobiety są po prostu ciekawsze, przynajmniej dla mnie. Tylko czemu? Może są bardziej radykalne?
1: Bardziej radykalne? To ciekawe, w jakim sensie?
3: In what terms? I will say Chantal Akerman, she did this Jean Dillman.
4: W jakim sensie? Powiedziałbym Chantal Akerman. Ona zrobiła Jean Dillman. Trudno rozmawiać o filmie, którego ludzie nie widzieli, ale Jean Dillman to... Ona miała 25 lat. Nakręciła film, który trwa 3 godziny i 40 minut o kobiecie robiącej w domu ziemniaki. To bardzo eksperymentalny obraz, a ona miała 25 lat. Nie widzę ani jednego reżysera płci męskiej, który posunąłby się tak daleko, byłby aż tak, w tym również tak brutalny. Uważam, że kobiety są bardziej konkretne, brutalniejsze.
3: Marguerite Duras,
4: Marguerite Duras. To znaczy, te teksty, które wybieramy do spektaklu. Każdy tekst jest dla mnie szokiem. Chodzi o tę możliwość przekroczenia granicy, o powiedzenie rzeczy, które nie są oczywiste, w bardzo konkretny sposób.
1: Dla mnie film z 1975 roku, Jean Dillman, Bulwar Handlowy, to było jakieś niezwykłe doświadczenie. Ten film stawia na próbę percepcję, w sensie jak można oglądać slow cinema. To jest w ogóle jeden z pierwszych takich filmów, tak można powiedzieć, tego gatunku. A z drugiej strony, 75 rok, czyli jesteśmy 30 lat po wojnie, a mamy kobietę reżyserkę, główną bohaterkę, tematy stricte kobiece, eksperyment.
2: Maybe sometimes not recognizable by the audience. That was my thing when I was watching the show.
1: Dlaczego na przykład nie bardziej znani twórcy? Dlaczego na przykład nie Andy Warhol albo inne ikony popu czy tak zwanej awangardy? Dlaczego akurat Chantal Akerman? Tak jeszcze takim nawiasem może warto dodać, że Brytyjski Instytut Filmowy ogłosił listę najważniejszych, najbardziej wpływowych filmów wszechczasów i Chantal Akerman jest tym top one. Więc to właśnie może nic się nie dzieje, tym bardziej jest mocne i niosące. Nie chcę do końca Państwu tutaj robić spoilerów, trudna jest rozmowa na ten temat, no ale chyba musimy to poruszyć. Też proszę osoby, które są w kryzysie zdrowia psychicznego, o kontakt z... Nie chciałabym tutaj robić spoilera, ale muszę. No, jest to temat związany z samobójstwem. I czym jest dla ciebie rozmowa na scenie, jeżeli chodzi o życie i decydowanie o terminalności, zakończeniu swojego życia?
3: No, not at all. Not at all. Not at all. It's, I have... not at all.
4: Nie, wcale. Ani trochę. W ogóle to... Mam w sobie. Nie wiem, czy to fascynacja, ale może rzeczywiście fascynuję się samobójstwem, samym tym aktem. To niesłychany, zdumiewający akt, odebrać sobie życie. Więc dla mnie w ludziach popełniających samobójstwo to nie jest smutne, to po prostu niesamowite. Brak mi słów.
3: It's not just she commits suicide. She made a movie and Chantal Akerman saying, Chantal Akerman, it's my mother.
4: W tym spektaklu jest wiele osób, które to robią. Chantal Akerman popełnia samobójstwo. I to nie tylko to. Nakręciła też film, w którym mówi, Chantal Akerman to moja matka, więc robi o niej film. Jej matka jest ocalałą z Holokaustu. Była w Auschwitz. Zmarła dość późno, a 6 miesięcy po niej Chantal Akerman odbiera sobie życie. Dla mnie to nie jest smutne. Chodzi o to, czym była ta relacja między tymi dwiema kobietami, tą matką i tą córką. Ona miała wtedy 57 lat. Nie pamiętam, ale nie była młoda. Co innego, kiedy popełniasz samobójstwo mając 20 lat, bo nie wiesz, jak pokierować swoim życiem, jesteś zagubiony. To jestem w stanie bardziej zrozumieć, ale kiedy jesteś w moim wieku i decydujesz się na samobójstwo, uważam to za fascynujące. To temat, o którym chcę rozmawiać.
2: And how about this auto-destruction, eager or will that your characters or your heroes have? This is something.
1: A co z tym pędem, pragnieniem autodestrukcji twoich postaci, twoich bohaterów? Takie zestawienie z tym młodszym pokoleniem, kiedy pewnych rzeczy nie mówimy, jesteśmy bardziej łagodni. Te tematy awangardowe, duchy awangardy, czy są jakimś problemem? Jak tu próbujesz się skontaktować z młodszą publicznością, jakby skłonić ich do refleksji? Część osób mówi, że to jest takie miękkie pokolenie tych, jak to było, płatków śniegu, ale jak z nimi rozmawiać o pewnej radykalności, jak o tym konfrontowaniu się z trudnymi i brutalnymi prawdami?
3: Listen, for me, first of all, we didn't get the same childhood.
4: Słuchaj. Według mnie przede wszystkim nie mieliśmy takiego samego dzieciństwa. To nowe pokolenie i moje. pokolenie. Moi rodzice urodzili się podczas wojny. Byli naprawdę biedni. Nie mieli wykształcenia. Historia mojego ojca jest nieprawdopodobna. Historia mojej matki jest nieprawdopodobna.
3: So I'm born from this period. And then it wasn't easy.
4: Ja pochodzę z tego okresu i wcale nie było potem łatwo. Kiedy widzę dziś dzieci moich znajomych, nie mogę w to uwierzyć. Mają dostęp do wszystkiego. My żyliśmy w innej rzeczywistości. Mój ojciec, który w gruncie rzeczy był dobrym człowiekiem, bywał brutalny, ponieważ sam odebrał brutalne wychowanie. Więc w kwestii relacji z przemocą dzieli nas od tego nowego pokolenia jakby cały wiek różnicy. I chciałem o tym opowiedzieć, ponieważ dla nich w dużej mierze to my jesteśmy przemocowi. Nie wiem, skąd uważają akurat mnie za brutalnego, ale chciałem opowiedzieć o tym, skąd bierze się przemoc i o przemocy samej w sobie. Z mojej perspektywy świat nigdy wcześniej nie był tak brutalny jak dziś. Brakuje mi słów wobec tej przemocy, która jest wszędzie, w polityce, na świecie, na wojnie, a my próbujemy udawać, że przemoc nie istnieje. Ja wyciągam tę problematykę na scenę, ponieważ uważam ją za niezwykle interesującą. Nie dlatego, że usprawiedliwiam przemoc, nie, nie. Nie ma absolutnie możliwości usprawiedliwienia przemocy.
2: I don't feel like this in your show. I think this is like this is what you said. It's a part of your identity. It's a part of your past childhood, and this is how this world changed in terms of.
1: Jak to się stało, że chłopak z klasy robotniczej pracuje w Operze Narodowej w Paryżu jako jeden z głównych choreografów przy spektaklach takich jak Lady Macbeth czy Hamlet, które są zaplanowane i grane w sezonie 26-27. Można się wybrać do Paryża i spektakle są już w repertuarze. Co to jest za przeskok z twojej rodziny, niezwiązanej prawie w ogóle ze sztuką, a czy w ogóle, i trafienie w szeregi najważniejszej, no jednej z najważniejszych oper w Europie. Czy to była jakaś strategia?
3: No, I had never a strategy, I had no dream for myself.
4: Nie, nie. Nigdy nie miałem żadnej strategii. Nie miałem też marzeń wobec samego siebie. Dorastałem w rodzinie, w której nie myślało się w ogóle w takich kategoriach, żeby marzyć o czymś dla siebie. Okazało się, że po prostu mam największego farta na ziemi, bo kierowałem się intuicją. Podążałem za swoimi gwiazdami. Chciałem przyjechać do Polski i przyjechałem, i tu jestem. To nie był żaden zbieg okoliczności, błąd czy kaprys losu, nie, nie. Po prostu wszystko rzuciłem z dnia na dzień i przyjechałem.
1: A czy mógłbyś powiedzieć coś więcej, co skłoniło cię do przyjazdu?
4: Zobaczyłem spektakl Warlikowskiego. Miałem wtedy 41 lat. Byłem aktywny zawodowo. Nie miałem 20 lat, kiedy to zostaje się wielkim fanem czegoś z dnia na dzień. I zobaczyłem spektakl Warlikowskiego. To ja po prostu chciałem tam być. Chciałem wszystko rzucić. Nie wiedziałem, dlaczego i po co.
1: A jaki był to spektakl?
4: Anioły w Ameryce. Nie wiedziałem nawet, co mógłbym robić, bo nie jestem Polakiem, nie mówię po polsku, nie potrzebowali tancerzy, nie potrzebowali choreografa. Nie obchodziło mnie to. Chciałem tam być i, jakby to ująć, zaufałem sobie w niesamowity wręcz sposób. Naprawdę wierzę, że jeśli czegoś pragnę, to to osiągnę. Nie wiem, jak można samemu sobie aż tak mocno ufać. Oczywiście finał tej historii z Warlikowskim to jeden z takich dowodów, tych niezwykłych momentów, kiedy dochodzisz do wniosku, jasne, że mogę na sobie polegać. Zresztą z Warlikowskim pragnęli pracować wszyscy Francuzi, wiesz? W tym jednym na pewno nie byłem osamotniony.
3: I wasn't alone.
2: But you are the one. So the first show you did, like your show.
1: Ale tobie jednemu się udało, a twój pierwszy autorski projekt w Nowym Teatrze to była Nancy Wywiad. Pierwsza współpraca z Magdą Popławską w Zachęcie była premiera. I tu też właśnie, tu się zaczyna jakaś taka twoja fascynacja, tak mi się wydaje, na scenie przenoszeniem tematu Sex Pistols i Vichusa i Nancy. Nancy też jest w tym spektaklu ostatnim, czyli Kolekcja Prywatna. Czyli po 14-15 latach, jak dobrze, 14, spotykasz się jeszcze raz z tymi dwoma heroinami, czyli Magda Popławska, aktorka. Pytanie, czy jest w ogóle twoją muzą, bo tak trochę czuję, ta rola Magdy jest niebywale energetyzująca, poza tym też inne aktorki, Małgorzata Hajska-Krzysztofowicz, Ewelina, z którą mieliśmy też przyjemność rozmawiać, są w tym spektaklu, ale pytam o ten duet Nancy i Popławska. Jak ty to widzisz, jakby, czy one są jakieś dla ciebie ikoniczne, czy są jakieś twoje muzy?
3: I think Magda and Nancy and before it was Koniec. Magda is, I don't know if she, what is a muse.
4: Myślę, że Magda i Nancy, a jeszcze wcześniej zrobiliśmy też Koniec. Nie wiem, czym dokładnie jest muza, ale to dzięki Magdzie pojąłem, na czym polega moja praca, na jej ciele. I nie tylko na ciele, bo ciało samo w sobie nie istnieje, ale na jej umyśle. Była dla mnie pod wieloma względami po prostu laboratorium. Opracowywałem te choreografie, czy też inscenizacje, tak naprawdę wspólnie z nią, na niej. Bez niej moja praca byłaby zupełnie czymś innym. Jestem tego pewien. Ma naturalne predyspozycje do tańca, ale to coś o wiele głębszego. To, co wręcz uwielbiam w aktorstwie Magdy, to fakt, że ty nigdy nie wiesz, z jakiego głębokiego miejsca w sobie ona gra. Nigdy nie wiesz, nawet ja sam, pracując z nią, ciągle zadaję sobie pytanie, gdzie ona tak właściwie teraz jest. Wyłapywałem to także u Ewy Dałkowskiej. Kiedy sam nie występuję, oglądam prawie wszystkie spektakle Warlikowskiego i zawsze zaskakiwało mnie to, jak Dałkowska dawała wrażenie osoby kompletnie nieprzygotowanej. Patrzysz i nie wiesz, czy w ogóle dokończy scenę, czy się zgubiła, czy zna tekst, czy może to tylko improwizacja. Magda ma dokładnie tę samą cudowną kruchość, a przy tym ogromną siłę.
2: But it's incredible how you develop your, I don't know if it's about the language skills need or...
1: Nancy Wywiad to był taki spektakl stricte ruchowy, z tego co pamiętam, oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tam niewiele było słupa, albo wręcz brak. No i teraz sobie pomyślałam, celowo nie czytam opisów, kiedy idę na spektakl, bo chcę mieć taką niespodziankę, bo często jak przeczytam, to właśnie już jakoś tam nastawiam, nie lubię tego, lubię wejść takim czystym brakiem przygotowania. I tak sobie pomyślałam, no tak, no to pewnie tu jest, mówiłem, godzinka teatr tańca i tyle. A tutaj się okazuje, że to jest po prostu prawdziwy teatr, prawdziwego zdarzenia na prawdziwych tekstach. To jest oczywiście wielka zasługa Ani Lewandowskiej, naszej gościni. I już też sporo się dowiedzieliśmy, jak powstawał spektakl od kulis. No a właśnie jakbyś trochę nam więcej opowiedział o pracy nad samym tekstem. Tutaj się jakoś niebywale przyjemnie człowiek jakoś idzie za tymi, za tym, co możemy słyszeć. Z drugiej strony teatr tańca nie znika z twojej tutaj wypowiedzi artystycznej. Cała relacja z Wojtkiem Grudzińskim, młodym choreografem, czy młodym, jak młodym, ale zdecydowanie młodszym od ciebie, można powiedzieć, o połowę życia. Wojtek jest takim, bym powiedziała, pewnie trzecim pokoleniem wobec ciebie, 20 lat młodszym. I ta wasza relacja jest jakaś niebywała. To są dwie zupełnie inne szkoły, dwa inne ciała, inny sposób ruchu, a z drugiej strony jakaś niebywała czułość i delikatność wobec siebie, takiego przekazania, no nie powiedziałem pałeczki, ale to też się często nie zdarza, żeby ktoś starszy artysta bardzo

0: Dawno nie zdarzyło mi się z taką siłą zachwycić czyimś ruszaniem się. Zresztą to jest coś więcej niż tylko ruch. To on sam w sobie. Zupełnie jak w przypadku Popławskiej i w tym, co uwielbiam w jej aktorstwie. Gra Wojtka to również sposób, w jaki myśli. Kiedy patrzysz na Wojtka, widzisz niebywałą siłę, charyzmę, która bije nawet jeśli wcale się w danej chwili nie porusza. Na początku w ogóle nie miałem pojęcia, co chcę zrobić. Przeszła mi przez głowę myśl: o Boże, ludzie na pewno będą teraz ode mnie oczekiwać, że stworzę wspaniały wspólny duet. Duet! Musi być ze mną duet. A że nienawidzę wręcz tańczyć pod niczyje oczekiwania, z miejsca stwierdziłem, że żadnego duetu nie będzie. A potem duet sam do nas ostatecznie przyszedł w procesie prób. Myślę, że ideą za nim stojącą było samo zestawienie bycia razem na scenie. Dwa odmienne pokolenia, dwa całkowicie różne ciała, absolutnie inne taneczne i życiowe doświadczenia. Jesteśmy niemal na antypodach, a jednak czuję w tym zestawieniu niezmierną wdzięczność.
1: So except the dance and the movement, we have the musicians on the stage, but we have...
2: Poza samym tańcem i ruchem oraz muzykami na scenie, którzy w trakcie grają muzykę na żywo, co też jest intrygujące i przyjemnym takim doświadczaniem teatru w czystej formie, mamy trzy fantastyczne aktorki. Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Magda Popławska, o której mówiliśmy, i nasza gościni Ewelina Pankowska. Hajewska zawsze kojarzyła mi się z teatrem słowa. Jest wykładowczynią w szkołach teatralnych, gra w filmach, gra w spektaklach Krzysztofa Welikowskiego. I jakoś nigdy, szczerze mówiąc, nie kojarzyłabym jej z ruchem i ciałem na scenie, a to by się udało coś niebywałego też z Małgorzatą Hajewską-Krzysztofik osiągnąć. Ja bym nie mogła jej poznać. Dopiero się zastanawiam, co to za aktorka, kto to jest taka aktorka, wydawało mi się 35-letnia, tak z ruchu właśnie, z motoryki na scenie. No i się okazuje, że to jest Hajewska Krzysztofik, która ma trochę więcej jednak lat, więc ta twoja umiejętność jakby z redefiniowania fizyczności aktorów, którą znamy, i wprowadzenie w jakiś inny zupewnie taki właśnie ruch i cielesność, jest czymś po prostu niesamowitym. Pamiętam takie zdanie z dawno temu ze szkoły teatralnej, że się mówiło wtedy, że nie ma żadnych ról dla aktorek po 40, że to jest taki zawód do 40 roku życia. No, ty temu przeczysz. No, a jak ci się pracowało z nimi trzema? Czyli mamy, jakby właśnie, no, zaryzykowała jednak trzy pokolenia aktorek w różnym wieku.
0: O, to było niesamowite doświadczenie. Ze wszystkimi wręcz takie samo. Odkąd tylko rzuciłem na próbie temat Marguerite Duras, zarysową Genesis, czy inne koncepcje w głowie dla Hai, bo fakt, że ona na cokolwiek z tego przystała. Według mnie to w ogóle absolutnie top aktorski. Haja jest jedną z najlepszych. Nie, powiem mocniej. Z perspektywy przemian, o jakich tylko możesz sobie zamarzyć, to najlepsza żyjąca aktorka. Wybitnych przecież nie brakuje. Haja ma to do siebie, że jej transformacyjność uderza bez uprzedzenia. Ty zupełnie nie wiesz, pod co ona podłączy konkretny wniosek ze wskazówki, gdy jej coś proponujesz. Pracowaliśmy przecież wielokrotnie, choćby przy kabarecie warszawskim. Ona sama z siebie stanowi część wyobraźni moich spektakli. Zupełnie, ale to zupełnie bez lęku. Po pozbyciu się granic i jakichkolwiek barier uświadamia ci szybko, że ty do Hai możesz wypowiedzieć na próbie dowolny tekst i zrezygnować z jakiegokolwiek cenzurowania komunikatu, braku dostosowywania tonu, bo ona nie ma dla ciebie żadnego limitu kreacyjnego. Absolutnie porzuciła obudowywanie siebie czy walkę o jakiś idealny imaż. Magda Popławska zresztą też absolutnie o ten imaż nie zabiega.
2: A jak pracowało się z Eweliną?
0: Sprawa z Eweliną wydawała się na samym początku o tyle niecodzienna, bo jest jeszcze ze znacznie młodszego pokolenia i w dodatku absolutnie się nie znaliśmy w pracy na scenie. Nie była częścią tej mojej kolekcji prywatnej, o której rozmawialiśmy, jeśli można tak to nazwać. Pojawiła się jednak Chantal Akerman, potencjalna opcja pracy u DNF. Uznałem jednak po namyśle: Ewelina po prostu musi do nas dołączyć. Radzi sobie świetnie.
2: Niestety czas nas goni i musimy tutaj już powoli domykać nasze wieczorne spotkanie, ale chciałam cię zapytać o coś trochę innego. Może nie o samą sztukę i teatr, ale o Polskę. Ty od 15 lat tutaj się pojawiasz regularnie. Często się pyta też właśnie osoby migrujące, jak patrzą na dane miejsce, w którym są, też mają te

0: spojrzenie właśnie z zewnątrz trochę, jak i wewnątrz. I jak ty oceniasz Polskę, do której przyjechałeś 15 lat temu, a tę Polskę teraz, czyli ty się pojawiasz w okolicy 2010 roku w Polsce, 2026. Co to jest za kraj?
1: I will be surprising.
2: Tu pewnie niektórych zaskoczę. Ten kraj niesamowicie wręcz wyładniał. Idziesz przez Warszawę i patrzysz i wciąż zachodzisz w głowę, z jaką nieustępliwą wnikliwością poszczególne obszary zaczęły na twoich oczach pięknieć. Pamiętam przecież, kiedy zjawiałem się tu po raz pierwszy i widziałeś mnóstwo ludzi z brakiem w uzębieniu. To jedna składowa przeszłości i zjawisko rzeczywistości numer jeden. Druga kwestia jest taka, że dawniejsze to z tamtych 15 lat w tył społeczeństwo w moim odczuciu było po prostu ciekawsze. Tam było tyle energii, tyle możliwości. Tamta Polska posiadała cudowny, surowy potencjał wielkiej, rzadko spotykanej siły pulsu. Zachłysnęliście się kapitalizmem. Zmienia się na lepsze, na więcej przyjemności, więcej komfortu i nawet więcej piękna. Pytanie jednak, czy jesteśmy przez to i dzisiaj szczęśliwsi? Moja krótka, bardzo subiektywna odpowiedź na koniec to po prostu nie. Ja nie.
0: Szanowni Państwo, kończymy audycję, ale zapraszamy do Nowego Teatru pod mailem dla Was, małpa.fm. Są zaproszenia na 18-19 października. Spektakl jest grany 17-18-19, a my zapraszamy łącznie z Nowym Teatrem, razem wspólnie Państwa do Nowego Teatru. 18-19 października. Kto ma ochotę przyjść, zapraszamy na maila dla Was, małpato.fm.
3: Good night.
1: Thank you.
2: Dziękuję. To ja dziękuję.
0: Dziękujemy naszym gościom za wizytę w studiu. Dzisiaj z nami był Claude Bardiul, czyli choreograf spektaklu, Anna Lewandowska, dramaturuszka spektaklu, jak i aktorka Ewelina Pańkowska. A Państwa zapraszamy serdecznie do spotkania się z tymże bohaterkami i fantastyczną podróżą przez panteon awangardowych artystek i artystów drugiej połowy XX wieku w Nowym Teatrze 17-18-19 października. Jeżeli ktoś z Państwa mierzy się z kryzysem zdrowia psychicznego, jest Wam trudno, podaję dwa numery telefonów. Jeden to jest 116-123, to jest kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych. A drugi to jest całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym i to jest numer telefonu 800-702-222. 800-702-222. Nie jesteście Państwo sami, można też się do nas odezwać, ale też można pójść do teatru. Zapraszamy serdecznie, dobranoc.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Najważniejsza literacka nagroda w Polsce przyznana. Szczepan Twardoch, laureatem Nagrody Literackiej Nike. O tym, że dzieciństwo powinno być bez przemocy, przekonuje w kampanii Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Kibicy piłki nożnej odliczają już godzinę. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Szczepan Twardoch, zwycięzcą 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Kapituła konkursowa nagrodziła śląskiego pisarza za powieść Nul, mówi autor.
2: Ta powieść nie ma sprawy, ona nie ma tezy. To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej. Znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
1: Twardoch został też nagrodzony w plebiscycie Nike Czytelników Gazety Wyborczej. Głównym bohaterem zwycięskiej książki Nul jest koń, polski historyk, który decyduje się wyruszyć na ukraiński front. Z jego pomocą Twardoch stworzył wielowątkową opowieść o wojnie w Ukrainie. W wyborach trzech członków prezydium Bośni i Hercegowiny prowadzą Denis Becirowicz z socjaldemokratycznej partii, Darijana Filipowicz z chorwackiej wspólnoty demokratycznej i Żelika Ćwinawiciowicz z Sojuszu Niezależnych Socjaldemokratów, podała Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów z 80% lokali wyborczych. Obywatele Bośni i Hercegowiny wybierali trzech członków prezydium, czyli kolegialnej głowy państwa, w skład której wchodzą przedstawiciele największych narodów kraju – Bośniaków, Serbów i Chorwatów. Zjednoczona Lista wygrała wybory do łotewskiego Sejmu 15. kadencji z nieco ponad 35% poparciem, co przełoży się na 41 mandatów w 100-osobowej izbie. Wynika ze wstępnych danych Centralnej Komisji Wyborczej. To najlepszy wynik jednej siły politycznej od 1993 roku po odzyskaniu przez Łotwę niepodległości. Wygrana Zjednoczonej Listy centrowego ugrupowania premiera Andrisa Kulbergsa to, jak ocenia agencja Leta, wręcz miażdżące zwycięstwo, choć w sobotnim głosowaniu odnotowano najniższą od lat 90. frekwencję. Na drugiej pozycji uplasowała się prawicowo-populistyczna Łotwa, na pierwszym miejscu opowiadająca się za tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi. Ugrupowanie będzie miało 17 mandatów. Na trzeciej pozycji z 15 mandatami jest Konserwatywny Sojusz Suwerennej Władzy oraz Związku Młodych Łotyszy, uznawany za partię wspierającą rosyjskojęzyczną mniejszość na Łotwie. Co najmniej 70 osób zostało zabitych w ostatniej dobie w walkach sił rządowych z Huti w prowincji Tias w Jemenie, poinformowała agencja AFP, powołując się na źródła zarówno w administracji Huti, jak i w uznawanym przez społeczność międzynarodową jemeńskim rządzie. Jak informował Reuters, rząd Jemenu ogłosił wczoraj rozpoczęcie ofensywy przeciwko Huti. Przewodniczący uznawanego międzynarodowo rządu Jemenu, Rashad Al-Alimi, ogłosił, że celem operacji jest odzyskanie terytoriów kontrolowanych przez wspieranych przez Iran Huti. Alimi oskarżył też Huti odpowiadanie dalszą mobilizacją i eskalacją na próby uspokojenia sytuacji. Jutro rusza ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy, która ma zwracać uwagę na problem przemocy wobec dzieci i na to, by nie pozostawać na niego obojętnym. Kampania ma zwrócić uwagę przede wszystkim dorosłych na krzywdzenie dzieci przez rodziców, ale też, a nawet przede wszystkim przez rówieśników, mówi Patrycja Durska, krakowska rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy.
3: W tym momencie najwięcej przemocy jest rówieśniczej. To jest ogromna liczba, ponieważ to jest około 66% dzieci, które doświadczyły przemocy rówieśniczej w ostatnim roku. Potem mamy przemoc oczywiście ze strony dorosłych, która jest, jak najbardziej się nam kojarzy, i to jest 32%.
1: Mimo obowiązującego od 2010 roku zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci, nadal co trzeci Polak uważa je za dopuszczalne. Jak mówi sędzia Dariusz Abramowicz, nigdzie i nigdy nie ma zgody na przemoc.
4: Przemoc, niezależnie od tego, czy ma miejsce w domu, w szkole, nigdy nie może być traktowana jako coś normalnego czy usprawiedliwionego. Przeciwdziałanie przemocy wymaga współpracy wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zaangażowania nas samych. Każdy z nas może przyczynić się do budowania świata opartego na szacunku, bezpieczeństwie, wzajemnej odpowiedzialności.
1: W centrum Lublina prezentowana jest wystawa Razem Możemy Więcej, pokazująca, gdzie w przypadku doświadczenia przemocy można szukać wsparcia. A kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a budynki w całej Polsce zostaną wtedy podświetlone na czerwono. Polscy piłkarze odliczają już do ważnego meczu w Zenicy. W czwartej kolejce dywizji B Ligi Narodów zmierzą się jutro z Bośnią i Hercegowiną. W pierwszym bezpośrednim pojedynku padł remis. Teraz biało-czerwoni chcą sięgnąć po komplet punktów, by wyprzedzić rywali w tabeli. Podczas konferencji selekcjoner Jan Urban narzekał na murawę.
5: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś, nie wiem, bo no te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. No, mają dosyć dużo czasu na to, żeby to poprawić w jakiś sposób. No, murawa jest przeciętna.
1: Początek jutrzejszego meczu Polska, Bośnia i Hercegowina o 20.45. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23.00. Teraz jeszcze pogoda. Poniedziałek według prognoz ze sporą ilością słońca w całym kraju. Rano miejscami będzie więcej chmur, także rano w wielu regionach mogą się jeszcze utrzymywać mgły. Temperatura maksymalna jutro od 15 stopni na północy, około 19 będzie na termometrach w centrum, a najcieplej do 21 na południu kraju. Na Pomorzu prognozowany jest silny i porywisty wiatr.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Jest godzina 22, słuchacie Państwo Radia TOK FM, ja się nazywam Armen Mehakian, a ponieważ to niedziela, więc czas rozpocząć cotygodniową dobrą terapię. Dziś wyjątkowo nie ma ze mną Zuzanny Piechowicz, ale jest w studio wyjątkowa gościnni. Już spieszę z szczegółami, kto będzie dziś ze mną w studio. Otóż rozmawiać będę z dr Moniką Olgą Jańczak, która jest certyfikowaną psychoterapeutką, jest psycholożką z wykształcenia pierwszego, jest też badaczką i wykładowczynią Uniwersytetu Medycznego imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dużo by można wymieniać, czym się zajmujesz. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, witam Państwa.
6: Celem dzisiejszej rozmowy jest w zasadzie to, czym ty się naukowo też zajmujesz, i naukowo, i klinicznie, bo zajmujesz się badaniem zaburzeń osobowości. Zaburzenia osobowości, myślę, są bardzo obecne w tym języku psychoterapeutycznym. Nasi słuchacze są bardzo obeznani zapewne z tym słowem, no bo zaburzenie osobowości często się pojawia w kontekście różnych kryzysów związanych ze zdrowiem psychicznym. Ale ja bym chciał dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat tego, czym te zaburzenia osobowości są w ogóle, jak one się pojawiają i czy, a jeśli tak, to w jaki sposób się leczy te zaburzenia osobowości. To taki wstęp opisujący konstrukcję naszej rozmowy dzisiejszej. Wiem, że jakiś czas temu byłaś na kongresie, który w ogóle w całości poświęcony jest badaniom nad właśnie zaburzeniami osobowości. Powiedz proszę, może zacznijmy od tego, czy jest jakieś aktualne rozumienie tego, czym zaburzenia osobowości są. Od tego byśmy zaczęli.
7: Tak. Byłam w kongresie we Szwajcarii ostatnio, w Lozannie. Rzeczywiście to zawsze jest taki czas dużych inspiracji, dużych nowych myśli, nowych sposobów, no nie wiem, jakoś też pracy i inspirowania się nowymi badaniami, nowymi doniesieniami. Natomiast jeśli chodzi o rozumienie zaburzeń osobowości, to no mieliśmy jakiś czas temu, zaraz powiem trochę więcej o tym, no rewolucję, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się diagnozuje i rozumie zaburzenia osobowości. Na szczęście to jest ta dobra rewolucja. Tym razem się udało no jakoś przybliżyć do tego, co rzeczywiście no, dzieje się z osobami, z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia osobowości, to znaczy...
6: Zatrzymajmy się, tak? to jest ważne. Mówisz, że rewolucja, rozumiem w rozumieniu diagnostyki, rozumieniu klasyfikacji różnego rodzaju. Często tutaj mówimy o tym, że klasyfikacja zdrowia psychicznego, zresztą w ogóle zdrowia, że tak powiem, zamknięta jest w tak zwanym DSM aktualnie 11, to jest najnowsza wersja tego diagnostycznego podręcznika, w którym opisane są różnego rodzaju stany zdrowotne, chorobowe. I tam, rozumiem, zmiana została wprowadzona. I powiedz proszę, jak było i jak jest, jeśli chodzi o to czym w ogóle te zaburzenia osobowości są?
7: Mhm. DSM-5, nie? Teraz mamy DSM-5, to jest amerykańska klasyfikacja zaburzeń.
6: Oczywiście, tak, przepraszam, tak, chodziło mi o ICD-11, a my mówimy o DSM-5.
7: Tak, bo to się zawsze miesza, ICD-11, DSM-5. No nas obowiązuje rzeczywiście ICD-11, no więc... ale zmiana zaczęła się od DSM-5. DSM-5 wyszło w 2013 roku. Mhm. I tam, no ta zmiana była jeszcze taka połowiczna, można powiedzieć, bo rzeczywiście na nowo skonceptualizowano zaburzenia osobowości, zaraz powiem w jaki sposób, ale dodano ten nowy sposób konceptualizacji jako taki alternatywny model, który możemy diagnozować alternatywnie.
6: Mówimy o DSM-ie.
7: DSM-ie, ten 2013, czyli no, Stany Zjednoczone, ale generalnie cały świat też z tego DSM-u korzysta, więc to też tak nie jest, że nas, nie wiem, jakoś nie obowiązuje, dopóki nie mamy ICD-11, ten nowy model. No właśnie, bo w nowym modelu Światowej Organizacji Zdrowia, który obowiązuje w Polsce, będziemy mieć, no już mamy ICD-11, który od 2022 roku obowiązuje, ale zawsze jest ten okres przejściowy, no już teraz czwarty rok nam mija.
6: Tutaj, żeby państwo nie byli w zamęcie, ta różnica, te skróty DSM, zarówno DSM, jak i ICD-11 to są podręczniki diagnostyczne. Jeden jest amerykański, można w drugim skrócie, w dużym skrócie mówić, drugi jest bardziej popularny w Europie. I rzeczywiście my, specjaliści pracujący w Europie, w ogóle lekarze posługują się, korzystają z tego ICD-11, ale DSM jako podręcznik traktujący o zdrowiu psychicznym, o tych klasyfikujący jakby różnego rodzaju zjawiska ze zdrowia psychicznego, jest szalenie istotnym podręcznikiem, który, no, w którym te zmiany jakby mają znaczenie kliniczne. Tyle, nie będziemy państwa zanudzać tymi technicznymi sprawami, ale właśnie powiedz, czyli 2013 rok i dzieje się jakaś zmiana w jednym z tych podręczników klasyfikacyjnych i co się zmienia?
7: Która zostaje usankcjonowana, no właśnie już w tym drugim podręczniku, czyli w ICD-11, w którym jest prowadzona w pełni. Co się zmienia? No zmienia się to, że nie mamy już kategorii diagnostycznych.
6: Co to znaczy?
7: Różnych rodzajów, kategorii, stylów zaburzeń osobowości.
6: Okej, czyli jak mówiliśmy kiedyś, zaburzenie narcystyczne, zaburzenie osobowości typu borderline, zaburzenie osobowości tam, wymienialiśmy oddzielne, tak, różnego typu zaburzenia osobowości.
7: To już teraz... się z tym żegnamy. Mała gwiazdka, no różne gwiazdki tutaj będą, bo no to tak zawsze takie zmiany rewolucyjne politycznie są dosyć trudne, więc na przykład określenie wzorzec borderline w tym ICD-11 został zachowany, ale ja myślę, że on się za długo nie utrzyma. Takie są generalnie głosy, no że jednak jest to no, pewien kompromis pomiędzy tym, co do tej pory było, a tą zupełnie nową klasyfikacją.
6: Tylko teraz, a jaka jest ta nowa klasyfikacja?
7: No, nowa klasyfikacja mówi o czymś bardzo ważnym, to znaczy no, tak naprawdę sankcjonuje taki sposób rozumienia zaburzeń osobowości, który od dziesiątek lat był obecny w takiej tradycji psychoanalitycznej, psychodynamicznej, psychoterapeutycznej, też w ogóle, też w innych podejściach, nie tylko psychodynamicznych. To znaczy traktuje zaburzenia osobowości w sposób wymiarowy, dymensjonalny, czyli to nie są kategorie, nie mamy różnych ludzi z zaburzeniem narcystycznym, zaburzeniem borderline, histrionicznym i tak dalej, tylko mamy, każdy z nas gdzieś się znajduje na tej dymensji co do różnych wskaźników patologii, trudności osobowościowych. Zaraz powiem dokładnie, co to są za dymensje, jak będzie czas. No a tylko jakiś pewien sposób, pewien poziom natężenia tych cech, tych sposobów funkcjonowania powoduje, że już przekraczamy ten pewną granicę, no właśnie zaburzenia na przykład osobowości.
6: Okej, czyli tak będę upraszczał w razie, gdyby powiedz, czy dobrze to rozumiem. Czyli nie mówimy tak jak kiedyś, że to jest osoba, która ma zaburzenie osobowości typu, tylko rozumiemy tak, że wszyscy my, wszyscy zdrowi, mamy jakieś różne cechy osobowości, tak, i na tym suwaku, powiedzmy, czasami są jakby te cechy zdrowym natężeniu, a czasami w patologicznym natężeniu powodującym utrudnienie w funkcjonowaniu. Tak, tak dobrze to rozumiem?
7: Tak, tylko no, powiedziałeś to tak właśnie intuicyjnie, jak to zazwyczaj dobrze się rozumie, no bo powiedziałeś o cechach osobowości, a ten nowy model dymensjonalny zawiera tak naprawdę dwa ważne elementy. Oprócz cech zawiera jeszcze poziom głębokości trudności osobowościowych. Mhm. To jest kluczowe też, bo te cechy osobowości to jest, jakby powiedzieć, po angielsku to jest flavor, nigdy nie mam dobrego określenia, wydarzenia, no ale powiedzmy takie, no właśnie taki styl, koloryt, sposób, w jaki się przejawia trudność.
6: Moglibyśmy powiedzieć charakter.
7: Charakter,
6: jakiś,
7: charakter. O, dokładnie, to jest dobre tłumaczenie, tak. Ale jednak oprócz tego charakteru, to co decyduje o tym, że pacjenci naprawdę mają trudności, które wymagają leczenia, które też powodują, że oni cierpią i wymagają pomocy, no to jednak jest ten wymiar natężenia no, różnych trudności osobowościowych.
6: I to jest szalenie ważne, dlatego że, i to jest to, co powiedziałaś, że dobrze, że teraz mamy to w klasyfikacjach opisane, ale też wcześniejsza dobra praktyka rozumiała zaburzenie osobowości w taki sposób, nie że przykleimy etykietę i mówimy, że ktoś ma takie zaburzenie osobowości, tylko ważniejsze pytanie jest, co z tego? To znaczy, co to jemu robi? Dokładnie rozumiem te cechy osobowości, w czym mu utrudniają życie. Tak. No bo jeśli ktoś ma jakiegoś rodzaju cechy osobowości, które utrudniają mu bycie w relacji, utrzymanie tych relacji, utrzymanie pracy i tak dalej, no to to się wiąże z konkretnym cierpieniem, no bo może doprowadzić na przykład do epizodu depresyjnego. Czyli takie jest, tak jest. Tego rozumienie.
7: Tak. To, że może doprowadzić do epizodu depresyjnego, jest bardzo ważne, bo też takie rozumienie zaburzeń osobowości w pewien sposób wprowadza coś, co my no właśnie od zawsze wiedzieliśmy, jako praktycy też kliniczni, że zaburzenia osobowości są pewnym metapoziomem. To jest coś ponad zaburzenia objawowe, czyli to, co powszechnie rozumiemy. Depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia lękowe. To jest oczywiście ważne, to też przynosi cierpienie pacjentom i to też należy leczyć, ale oprócz tego, że pacjent przychodzi no, na przykład z zaburzeniami lękowymi, pacjent ma jakąś osobowość pod spodem. Te zaburzenia lękowe mogą być też jakoś podtrzymywane i no, też nawet generowane czasami przez te trudności osobowościowe, które są pod spodem. No i też zwrotnie mogą powodować nasilenie na przykład objawów zaburzeń osobowości. A przede wszystkim to, co jest ważne z punktu widzenia praktycznego, powodują, że leczenie na przykład takich zaburzeń lękowych jest dużo trudniejsze w przypadku osób, które mają problemy osobowościowe. Czyli coś pod spodem, coś, co diagnozujemy właśnie jakąś jako na tej dymensji jako zaburzenie osobowości, ma bardzo duży wpływ na to, jak pacjenci się leczą z różnego rodzaju innych zaburzeń psychicznych.
6: No to teraz tak, żeby jeszcze poeksplorować to zjawisko samego zaburzenia, jakby samych zaburzeń osobowości. Może zacznę od tego, że fakt, że diagnostyczne poradniki, podręczniki no właśnie szerzej rozumieją to zjawisko, przestali segregować pewne działy, a raczej rozumieją to jako spektrum. Mhm. To jest w ogóle, myślę, też trend w ogóle tak. w psychiatrii też, prawda, tak. że rozumiemy pewne zjawiska jako spektrum. To, ale to nie znaczy, że idea zaburzeń osobowości znika. To jest ważna sprawa. Tak. Zaburzenia osobowości, czyli pewien sposób funkcjonowania w świecie, widzenia siebie i innych, utrudniający, satysfakcjonujące życie, to nazywamy, rozumiem, zaburzeniem osobowości.
7: Tak, dokładnie.
6: A powiedz w takim razie, jaki jest zatem związek, albo jaka jest różnica między osobowością, która może być zaburzona, a charakterem, pewną jakąś taką dynamiką funkcjonowania, jakimiś takimi kwestiami związanymi na przykład z genami naszymi, takim temperamentem.
7: No, czyli jaka jest granica między zdrową, a patologiczną osobowością, można powiedzieć, tak? Czyli zaburzeniami osobowości. No, to jest trochę paradoks tego modelu, bo on z jednej strony jest dymensjonalny, a z drugiej jednak ma te kategorie. Nie? No potrzebujemy, dlatego żeby zaprojektować dobre leczenie, no to musimy mieć jednak jakiś punkt odcięcia, żeby powiedzieć, który pacjent jednak już ma zaburzenie osobowości, a który, to też jest ważne, bo ten model to adresuje, jest blisko na przykład tego punktu odcięcia. Więc
6: a to wtedy byśmy mówili o na przykład młodych ludziach, u których się kształtuje ta osobowość?
7: To też mogłoby tak być, ale też u dorosłych osób z ukształtowaną osobowością można powiedzieć, że mają pewne subkliniczne objawy zaburzeń osobowości, które mogą ewoluować na przykład, albo też mogą same w sobie przynosić cierpienie, bo na przykład to nasilenie jest już no, takie na granicy.
6: Takie ryzykowne,
7: tak.
6: blisko.
7: I to jest bardzo ważne, bo często takie osoby też do nas trafiają i tutaj dzięki temu nowemu modelowi no też wiemy, że to leczenie na przykład zaburzeń osobowości może też być dla nich jakoś pomocne, być może w mniejszym wymiarze albo w mniejszym natężeniu, ale to też jest ważne. No, ale tak, jest jakaś...
6: Czyli wróćmy do tego, gdzie jest to miejsce, jak my rozpoznajemy jako klinicyści przejście między tą zdrową, dobrze ukształtowaną osobowością, a tą, której już jest zaburzenie.
7: Miejsce jest w nasileniu, to znaczy nasileniu dwóch obszarów. Jeśli chodzi o ten poziom funkcjonowania, to on dzieli się na dwa obszary, które diagnozujemy dokładnie u naszych pacjentów, określając, czy mają zaburzenie osobowości i o jakim nasileniu. Pierwszy obszar to jest obszar związany z tożsamością, czyli to, w jaki sposób ja przeżywam samego siebie, jak o sobie myślę. Czy myślę o swojej historii życiowej w taki ciągły, spójny sposób, czy mam pomysł na to, dlaczego jestem w tym miejscu, w którym jestem, czy łatwo, czy trudno realizuje mi się różne moje cele życiowe. Co o sobie myślę, jaką mam samoocenę, czy mam jakiś wyraźny pomysł na to, jaką jestem osobą, czy raczej bardzo chaotycznie i tak no właśnie niespójnie jakoś myślę o tym, kim jestem, co przynosi właśnie różne trudności i cierpienie danej osobie. Drugi obszar to jest funkcjonowanie interpersonalne, czyli takie wewnętrzne poczucie siebie i funkcjonowanie interpersonalne to są dwie składowe no w ogóle diagnozy zaburzenia osobowości. No i w którymś momencie takim dosyć wyraźnie określonym i dosyć szczegółowo opisanym w literaturze, kiedy te trudności są na tyle nasilone, no kiedy właśnie przekraczają ten punkt przecięcia i kiedy stają się zaburzeniami osobowości, no właśnie wtedy, kiedy te oba obszary, albo jeden z nich bardziej, a drugi trochę mniej, ale najczęściej one jednak są ze sobą bardzo ściśle związane, no właśnie spotykają i powodują bardzo duże cierpienie albo danej osoby, albo osób bliskich, takich związanych z tą osobą, no i taką dużą też niezdolność do życia, fajnego życia, życia dobrego życia, życia satysfakcjonującego w różnych obszarach, czy to relacyjnych, czy takich związanych z samodefiniowaniem się, samookreślaniem, pracą, sukcesami zawodowymi w szkole.
6: Czyli możemy dojść do takiego wniosku, że rozumiejąc na przykład sens życia w taki sposób, że nadajemy, to my musimy nadać temu życiu sens i wtedy ono ma lub nie ma, no to w tym kontekście ukształtowana osobowość ma szalenie istotne znaczenie, bo jeżeli mam wątpliwości dotyczące własnej osoby, tożsamości, nie umiem być w relacjach z innymi, albo jestem krzywdzony, albo krzywdzę. No, to są, rozumiem, te elementy, po których mierzymy, czy jest zaburzenie osobowości, czy nie ma. Szalenie ciekawa sprawa, bo myślę, rzeczywiście też trochę tak mówiąc i myśląc duchu Kępińskiego, to każdy zdrowy ma w sobie cechy chorego, cierpiącego, prawda? Więc to jest dobrze tak zrozumieć, kiedy zaczynamy rozmawiać nawet w gabinecie klinicznie o jakichś takich cechach, mechanizmach obronnych, na przykład narcystycznych, to nie znaczy, że ktoś właśnie przyklejoną ma etykietę, że ma zaburzenie narcystyczne. Ja jakoś ubolewam nad tym, że nawet w środowisku specjalistów aktualne trendy komunikacyjne, myślę tutaj o serwisach takich społecznościowych, narzucają taką potrzebę, czy no nie wiem, no potrzebę, no takie są realia krótkich komunikatów, krótkiego komunikowania. Tak. No i to powoduje czasami, że nawet powiedziałbym przytomne osoby, w sensie wykształcone odpowiednio, mówią bardzo skrótowe i szkodliwe rzeczy. Jak ja słyszę na temat zaburzeń narcystycznych, jak ja słyszę na temat narcyzów, tak jakby to było...
7: Bardzo krzywdzące.
6: Ogromnie krzywdzące, prawda? I bardzo niezgodne z aktualną wiedzą, dlatego że musielibyśmy zacząć od tego, że każdy z nas ma cechy narcystyczne i teraz z jakiegoś powodu u osoby te zachowania narcystyczne odgrywają znacznie większą rolę albo więcej miejsca zabierają w jego funkcjonowaniu. Czyli za pomocą tych zachowań, na przykład narcystycznych, wchodzi w relacje, broni się, dba o swoje potrzeby, realizuje się, rozwija i tak dalej. I to jest właśnie kliniczny punkt, w którym musimy odpowiedzieć sobie nawet, dlaczego tak jest, prawda? Dlaczego tylko na tym...
7: Czyli zejść z poziomu objawu na poziom mechanizmu i myślę, że to jest też takie myślenie, które właśnie jest mi szczególnie bliskie, które też stało za tym zmianą w klasyfikacji, chociaż bezpośrednio nie jest tam wyrażone, no bo jednak klasyfikacja psychiatryczna rządzi się swoimi prawami i nie adresuje bezpośrednio mechanizmów związanych z...
6: Tak, bo ma inny
7: cel. Ma cel opisania tego, co widzimy. Tam miejsce na mechanizmy niekoniecznie jest, ale to, co chciałam powiedzieć, to, że rzeczywiście to, co ten model dymensjonalny wnosi i zmienił, oprócz tego, że no jednak bardziej trafnie opisuje rzeczywistość taką psychiczną każdego z nas, co widać w badaniach, bo te badania z użyciem tego modelu dymensjonalnego i tej nowej diagnozy zaburzeń osobowości no, pokazują, że na przykład ten rodzaj diagnozy dużo lepiej na przykład pokazuje nam, kto skorzysta z psychoterapii, w jaki sposób lepiej albo gorzej, czyli ma taką wartość prognostyczną, fantastyczną. Albo kto będzie miał nasilone trudności w życiu, a kto nie, no to jeszcze oprócz tego, no po prostu destygmatyzuje ten obszar zaburzeń osobowości. No bo jeśli każdy z nas ma jakieś cechy, ma nasilenie jakichś trudności, no na przykład z empatią, nie? No każdy z nas bywa różnie empatyczny. Mhm. No czasami bywamy mniej, czasami bardziej. No właśnie tam też jest miejsce na zaadresowanie no, zmian i fluktuacji w życiu każdego z nas. Czasami mamy no właśnie okresy, w których jesteśmy bardziej zintegrowani tożsamościowo, a czasami przeżywamy różne kryzysy, które powodują, że no...
6: Takie rozumienie jest bardzo interesujące, bo rzeczywiście mówisz o tym, że każdy z nas ma przecież cechy, mhm. no właśnie, może być mało empatyczny i ja też bardzo intensywnie pracuję w środowisku biznesowym i czasami jest tak, że ktoś mówi, ty ja tak bardzo chciałbym mieć takie cechy psychopatyczne, że jak się dzieją takie straszne rzeczy, to ja tak mhm. spokojnie, z zimną krwią podchodzę tak do różnych rzeczy. I zobacz, że i rzeczywiście każdy z nas miewa, a nawet miewa potrzebę wzmocnienia mhm. pewnych cech. I teraz jakieś to jest ciekawe, że można się zastanowić, co takiego się musiało dziać w okresie rozwojowym mhm. człowieka, w którym to on musiał przestać tak. czuć tak. Nadmiernie mhm. i się koncentrować na załatwianiu, na walce, na pokonywaniu. Tak. I rozumiem, tak się
7: tak, przechodzimy do genezy. Czyli przechodzimy do źródeł zaburzeń osobowości. Dokładnie tak. I jak na to tak się patrzy, to dużo łatwiej jest zrozumieć tych pacjentów i spojrzeć na nich, no po prostu tak, jak musimy patrzeć na osoby, które są w gabinetach pacjentów, pacjentki, no
6: na życzliwie. Nich cały, ale też nie redukując ich do
7: objawu. Dokładnie, z całą złożonością, która za tym stoi, to nam pozwala no właśnie być z nimi w relacji prawdziwej, empatycznej, mhm. no właśnie życzliwej i dobrej, która ma ten potencjał leczący. No bo gdybyśmy zobaczyli tylko te kawałki, no tych, no nie wiem, antagonistycznych zachowań, jak to tam było nazywane, nie, czy wykorzystujących zachowań, jak to było nazywane w tych cechach, no jakby w tych starych klasyfikacjach, jeśli chodzi o narcystyczne zaburzenia osobowości, no to naprawdę, no jak się ma mniej umiejętności takiego refleksyjnego myślenia o sobie i o innych, no to można wejść w tę pułapkę, no właśnie.
6: Uznając na przykład to, co wielu powtarza zupełnie bezrefleksyjnie i kompletnie bezmyślnie, że osoby z cechami zaburzeń osobowości narcystycznej to, że nie można im pomóc, no, że tego się nie leczy, mm-hmm. że to już absolutnie koniec, mm-hmm. taka osoba się nie poprawi. Że to demonizowanie mm-hmm. tych osób jest absolutnym nieporozumieniem, bo znowu wracamy do tego, że w każdym z nas mm-hmm. są cechy osobowości narcystycznej.
7: No, dokładnie.
6: W zależności od tego, w jakim stopniu one są tak. ukształtowane.
7: Mówisz o czymś, co w psychodynamicznym podejściu się nazywa modelem konfliktu. To znaczy, że my wiemy, znaczy wiemy, nie wiemy akurat, ale staramy się widzieć naszych pacjentów, taki jest model teoretyczny, no, że jednak różne ich obszary bieżącego funkcjonowania mają swoje źródło we wewnętrznych konfliktach. To znaczy, że uruchamiają się pewne cechy właśnie i sposoby funkcjonowania uruchamiają się, wyłączają w odpowiedzi na określone bodźce, no tam też mechanizmy obronne wchodzą i tak dalej, no to jest bardzo uwalniające w takim sensie, że widzimy no właśnie mechanizm i wszystkie rzeczy, które do tego doprowadziły, bardzo destygmatyzujące, no plus jeszcze jest cały obszar no psychopatologii rozwojowej, bo wspomniałeś nie, o jakimś, o tym, jakie są początki zaburzeń osobowości, czyli na przykład o traumie relacyjnej, nie, czyli o tym, jakie doświadczenia musiały spotkać daną osobę, żeby musiała w taki sposób no właśnie przeżywać wewnętrznie no jakąś niespójność, radzić sobie z tymi konfliktami, no i jakoś w obronny sposób odpowiedzieć na różne bodźce, które ją spotykały w tamtym wczesnym, formacyjnym okresie życia.
6: No właśnie to jest tak, że w naturze na przykład rozumiemy, jak się formułują skały, prawda, że różne rzeczy tak. się działy w zależności od klimatu, od tego, co tam się zadziało. Rozumiemy, że ta skała nie powstała tak z dnia na dzień, tylko te warstwy są wynikiem różnych doświadczeń. I teraz my również tak powstajemy zasadniczo. I umiejętność zobaczenia, że to, co dzisiaj jest, kiedyś powstało i że w zasadzie jest pewną ciągłą odpowiedzią na ten kłopot, mm-hmm. który wtedy był, dokładnie. No jest uwalniające. Ale też myślę sobie, tak z punktu widzenia pacjenta, to jest, myślę, tak w gabinecie za każdym razem pacjenci są tacy zaciekawieni faktem, kiedy mówię im o tym, że ten ich sposób funkcjonowania, nawet szkodliwy, nawet mhm. właśnie taki, który by się klasyfikował do jakiegoś obszaru zaburzenia, że to ma sens, mhm. że to nie jest no bez sensu, tak. prawda? Mhm. Że skądś się to... Tak. I odkrycie tego, jaki mhm. to ma sens, jest szalenie interesujące i zapraszające do tego, żeby badać. Tak. A powiedz jeszcze proszę tak w ramach takiego porządkowania, czyli rozumiemy, że model rozumienia generalnie mhm. jest taki, że raczej wyobrażamy sobie pewien suwak, po którym tak, możemy dokładnie. Się poruszać, mhm. Ale powiedz proszę tak trochę psychoedukacyjnie, jakiego rodzaju, bo wspomnieliśmy o typie osobowości borderline, mm-hmm. powiedzieliśmy, czyli o pograniczu, powiedzieliśmy o narcystycznych. Jakie są jeszcze? Mm-hmm. No, i czym one się mm-hmm. charakteryzują?
7: No właśnie, no, jeśli mamy te suwaki, no to ten jeden to jest ten poziom różnych trudności i tam nie ma tych cech tego charakterologicznego zróżnicowania. On jest na tym drugim suwaku. Ten drugi suwak się bierze z teorii osobowości. Mamy teorię Wielkiej Piątki, która no, zainspirowała wielu badaczy. No i jak się okazuje, też można Wielką Piątkę dobrze przetłumaczyć na
6: i powiedz nam trochę więcej
7: patologiczną
6: o tej Wielkiej Piątce.
7: Wielką Piątkę.
6: I o patologii.
7: Tak, no właśnie. Mamy, no więc w tym modelu dymensjonalnym mamy 5 takich dużych domen cech osobowości i to są no właśnie takie obszary, no właśnie ten smak, ten sposób, w jaki pacjenci przejawiają te różne trudności, które mają. Możemy mieć pacjentów na przykład z wysokim poziomem natężenia negatywnej emocjonalności. To jest jeden z elementów tej Wielkiej Piątki, ale no to jest trochę inna taka, no Wielka Piątka, która mówi bardziej o tym kierunku trudności. No i to są pacjenci, którzy z dużą negatywną emocjonalnością, którzy przeżywają bardzo dużo różnych negatywnych emocji, którzy co do zasady, czy co do jakimś stałym ich sposobem funkcjonowania, no te cechy osobowości w ogóle są dosyć oporne na zmianę.
6: Czyli mówimy o tym, że to jest taki człowiek, który nawet jak się dzieją rzeczy neutralne i dokładnie. Jeszcze nie wiadomo mm-hmm. jeszcze na przykład jaki będzie tego tak. koniec, to oni przeżywają negatywne tak, zakończenie tego.
7: Tak.
6: To jest taka domena ich.
7: Dokładnie. Przeżywają dużo takiego smutku, depresji.
6: Rezygnacji.
7: No, dokładnie, tak.
6: No, okej, okay. mm-hmm. To jest jeden.
7: Drugi, no na przykład taki, który mam wrażenie, że bardzo też różnicuje obraz, no każdy z tych domen różnicuje obraz, ale impulsywność, czyli poziom takiego rozhamowania impulsywność, to jest taka domena, która no na przykład w dużej mierze decyduje o tym, no na przykład czy pacjent będzie hospitalizowany, czy nie. Dlatego, że no możesz sobie wyobrazić, że jak pacjent ma dużo tego takiego rozhamowania, czyli nie ma temperamentalnie uwarunkowanej zdolności. No te cechy też są temperamentalnie uwarunkowane, więc one właśnie są jakoś tak bardziej osadzone w naszym funkcjonowaniu takim też psychofizjologicznym, no, że taki pacjent ma daleko mniejsze możliwości no, na przykład zatrzymania swojego zachowania, które no, na przykład może być jakoś krzywdzące dla niego samego, na przykład
6: lub dla innych.
7: W przypadku samouszkodzeń, tak, lub w przypadku na przykład przemocy to dla innych.
6: No tak, czyli taka regulacja emocji poprzez tak. samouszkodzenia mm-hmm. lub próby samobójcze
7: tak, są,
6: byłyby właśnie w tym drugim punkcie, mm-hmm. czyli osób, które no, są bardzo impulsywne.
7: Dokładnie tak.
6: Że, no to jest szalenie mhm. ciekawe też, bo to nie musi być w takim stopniu, żeby ktoś trafił do szpitala, ale na przykład może okazać się, że większość kłopotów relacyjnych opiera się tak. o ten element tej impulsywności.
7: Dokładnie tak. Trzecią ważną cechą, czy taką domeną cech osobowości jest izolacja społeczna, czyli taka, no właśnie, na ile dana osoba się wycofuje z relacji, a na ile jednak pozostaje no, w tych relacjach jakoś zdolna do ich nawiązywania, no to jest takie też bardzo ważny czynnik, no też, który ma związek z tym, w jaki sposób dana osoba funkcjonuje. Takie osoby z wysokim natężeniem tej izolacji społecznej są też takie bardzo odcięte w takim emocjonalnym sensie i tak się nie mogą zaangażować. No właśnie więc mają takie, no wiesz, bardzo takie wyrównane, no właśnie nie zróżnicowany poziom, no właśnie różnych, przeżywania różnych emocji. Więc to mhm. też ma wyraźne przełożenie na to, w jaki sposób ten obraz trudności osobowościowych się przejawia. Mhm. Dwa pozostałe to w zależności od modelu, no albo jest psychotyczność, czy psychotyzm, to jest takie nieładne tłumaczenie, no czyli takie różne dziwaczne doświadczenia, to bizar z angielskiego, nie ma, trochę lepsze pewnie słowo byłoby po polsku, no, ale różne doświadczenia związane z zaburzeniem testowania czy rzeczywistości, czyli takie już dosyć blisko...
6: Takie zniekształcenia tej
7: tak,
6: rzeczywistości,
7: dosyć
6: prawda?
7: Blisko takiego, no już zaburzeń takich z kręgu psychotycznych. W ICD-11 z kolei mamy tutaj anankastyczność. I to jest taka ciekawa domena, bo ona tam trochę inaczej się jakoś wiąże, przynajmniej w badaniach naukowych, ze zdrowiem psychicznym, bo tutaj trochę się okazuje, że tej anankastii, czyli takiego no właśnie porządkowania, skupienia na szczególe, perfekcjonizmu, trochę dobrze, żebyśmy jednak mieli. No więc tutaj no tak, ona jest taka troszkę mniej związana z psychopatologią niż te pozostałe. I został mi ostatni i tam będzie, tak, chyba nie pomyliłam, antagonizm. Mhm. Mhm. Czyli taka cecha osobowości właśnie, która no, w tych, powiedzielibyśmy właśnie tym innym, bardziej kategorialnym językiem u osób narcystycznych, albo z cechami antyspołecznymi, albo z cechami narcystycznymi jest wyraźna. Czyli takie poczucie no, na przykład uprzywilejowania, albo no, taka niezgoda na to, żeby ktoś narzucał mi czyjeś zdanie.
6: Głębokie poczucie krzywdy w związku z tym, też, prawda,
7: dokładnie. Że... A więc i wyobraź sobie, jak mamy teraz te 5 różnych, bardzo różnych cech, nie? One opisują też różne sposoby funkcjonowania, ale też różne obszary funkcjonowania, no często właśnie, no ale też jednak w tych dwóch obszarach, nie? Siebie i bycia z innymi, no to wyobraź sobie, jak różni konfiguracje też mogą pacjenci mieć, nie? No będą pacjenci, którzy będą mieli, będą osoby, które będą miały no jedną z tych cech na przykład bardzo wyraźnie podwyższoną, reszta no w miarę w takim optymalnym poziomie, no będą osoby, które będą miały 3 różne, no i teraz w zależności od tego, które 3, no to ten obraz będzie zupełnie różny. I rzeczywiście okazuje się, że taki sposób rozumienia zaburzeń osobowości, czyli w oparciu o głębokość i w oparciu o tę charakterystykę, w oparciu o te cechy, naprawdę jest dosyć wyczerpujące. Na tyle, żebyśmy my mogli tych pacjentów dobrze zobaczyć, dobrze też im opisać, bo no, to jest też taki zasób naprawdę tego sposobu klasyfikacji, że mi się bardzo łatwo, już to z gabinetu powiem, pacjentom mówi o tym, co ja widzę w tej diagnozie, dużo łatwiej się oprzeć o ten sposób rozumienia i rzeczywiście tę diagnozę opowiedzieć, wyjaśniając, ale właśnie używając już nawet tych specjalistycznych pojęć, ale to odbiór tego jest zupełnie inny niż wtedy, kiedy mówiliśmy pacjentowi, że no niestety no, ma pan schizoidalne zaburzenie osobowości. No bardzo źle się to tego pacjentom słuchało, a już na pewno do schizoidalne to może jeszcze by dużo w internecie nie znaleźli, ale jak narcystyczne, to już naprawdę poziom stygmatyzacji tego stwierdzenia jest tak duży, że no, myślę, że tutaj dużo było, musieliśmy się zastanawiać, czy mówić, czy nie mówić, nie dlatego, żeby ukrywać.
6: Albo kiedy mówić, prawda? Bo w literaturze tak. też zachęca się, żeby w odpowiednim momencie, żeby właśnie pacjent nie musiał przejść przez to, tak. przez to cierpienie związane z wtórnym stygmatyzowaniem. Więc w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, czy byś się zgodziła z takim wnioskiem, że takie rozumienie zaburzeń narcystycznych, jakie krążą po psychologii, to w sumie nie istnieją w przyzwoitej klasyfikacji. Tak, bo w przyzwoitej klasyfikacji zamiast zaburzeń osobowości narcystycznych powiedzielibyśmy?
7: Tak, że jest no, na przykład umiarkowany poziom patologii osobowości z nasiloną cechą antagonizmu i negatywnej emocjonalności.
6: Myślę, no właśnie. To dobrze, na przykład. Antagonizm, to w ogóle bardzo ciekawie. Tam się wiele też rzeczy mieści. Można tak bardzo obrazowo zrozumieć sprawy, które wcześniej nie łączyliśmy z cechami narcystycznymi, prawda? Jak mówimy o antagonizmach generalnie, to naprawdę więcej się tam mieści, tak się powstrzymuję, żeby się nie rozgadać. Ale jeszcze tak wrócę do cech osobowości anankastycznej, a powiedziałeś, że w zależności od klasyfikacji, od opisu, od modelu.
7: Tak, to jest ta cecha albo nie, bo tym się różni akurat no, ten DSM-5 od ICD-11, że w ICD-11 ta anankastyczność się pojawiła zamiast psychotyzmu.
6: No właśnie i to jest dość ciekawe, bo to pewnie wymaga jeszcze zastanowienia się, ale tak myślę sobie, że to ma, ja widzę w tym dużo sensu, dlatego że w anankastycznych zachowaniach, które są w pewnym patologicznym, że tak powiem, wydaniu, czyli bardzo intensywne, też można się dopatrzeć psychotycznych, takiej psychotyczności. Pacjenci, którzy na przykład zmagają się już z diagnozą OCD, no to tam jest coś takiego podobnego do psychotycznej pewności, ale jednak oczywiście nie jest to psychotyczne, bo to się różni w swojej materii. Fascynujące to jest, jak się rozumie aktualnie zaburzenie osobowości. Przejdę trochę też do takich pytań, które mogą mieć nasi słuchacze. Jakbyś mogła wyjaśnić, na czym polega różnica między zaburzeniem osobowości, z którego to wynika na przykład impulsywność, a chorobą afektywną dwubiegunową, która w swojej materii charakteryzuje się zmianą tego afektu w zależności od bieguna. Tak? Czyli jak mówimy o depresji dwubiegunowej, no to taka osoba jest raz w depresji, raz w hipomanii albo w manii i te wahania są widoczne. Jak to się różni od tych zmian dziejących się w afekcie, w osobowości, kiedy mówimy o zaburzeniu osobowości?
7: No, to jest trudne pytanie, w takim sensie, że tutaj rzeczywiście diagnoza różnicowa no, bywa czasem złożona i wymagająca. Mamy kilka takich zaburzeń w psychiatrii i w psychopatologii, które no, lubią wyglądać podobnie i rzeczywiście trzeba być bardzo dokładnym i uważnym, żeby tę diagnozę dobrze przeprowadzić. Chciałam powiedzieć, że już chyba trochę mniej widzę konfuzji, jeśli chodzi o przypisywanie zaburzenia afektywnego dwubiegu nowego tam, gdzie jednak to zaburzenie osobowości bardziej byłoby adekwatne. Różnica jest najczęściej też chociażby w takim czasowym, to tak najkrócej może powiem, że w takim bieżącym funkcjonowaniu pacjenta, to przede wszystkim w czasowym różnicowaniu tych objawów, jednak w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym wyraźnie widać natężenie i tej zmiany, która zachodzi w określonych cyklach czasowych. To są zazwyczaj tygodnie takim hipomaniakalnym stanie, a kolejne na przykład w stanie obniżonego nastroju. Natomiast na przykład w zaburzeniach osobowości starym typie borderline, czy właśnie tej chwiejnej emocjonalnie, które często było mieszane czy jakoś mylone z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, te zmiany są po prostu z godziny na godzinę, z dnia na dzień.
6: I one są stałe.
7: Z relacji na relację, nie? Tak. Nawet bardziej, bo to mniej o ten temporalny, tylko kontekstową zmianę.
6: No to jest właśnie
7: i
6: ważne.
7: Dokładnie są stałe.
6: Dokładnie tak, to jest bardzo ważne, żeby móc zrozumieć na potrzeby oczywiście pacjenta i psychoedukacji, bo to specjalista powinien diagnozować. I każdorazowo zachęcamy Państwa do tego, żebyście nie diagnozowali się samodzielnie, ponieważ to jest szalenie szkodliwe. Bo jak widać, nawet czasami dla specjalisty nie jest oczywiste odróżnienie tych stanów, bo przecież może występować i tak jest często jednocześnie.
7: Dokładnie,
6: czyli mamy zarówno zaburzenie osobowości w jakimś
7: tam... Wtedy sytuacja się bardzo komplikuje.
6: Bardzo się to komplikuje rzeczywiście, nie? Zatem z tej części rozmowy myślę, że warto byłoby, żebyście Państwo wzięli sobie do serca to, że współcześnie, mówiąc o zaburzeniach osobowości, odchodzimy od etykietowania i ustalenie, jakiego typu ktoś ma osobowość, jest zupełnie nieużyteczne w kontekście klinicznym. Dlatego, że żeby zobaczyć całego człowieka, to potrzebujemy raczej zobaczyć, co on o sobie myśli oraz jak funkcjonuje w świecie. I to są takie punkty, które pomagają nam zrozumieć jego cierpienie i powód tego cierpienia.
7: Tak, a jeszcze bym powiedziała a propos tej diagnozy różnicowej, właśnie tak sobie wyobrażam, kiedy pacjent czy pacjentka miałaby pomyśleć, że ma zaburzenie osobowości, a nie innego typu zaburzenie, czyli na przykład zaburzenie afektywne dwubiegunowe, to powiedziałabym, że wtedy, kiedy jest to jakiś stały wzorzec funkcjonowania, stały sposób funkcjonowania, który zawsze towarzyszył tej osobie. Naprawdę, jak się rozmawia z pacjentami, jak się próbuje tę diagnozę dobrze postawić, to takie pytanie, trochę truizm, ale czy zawsze tak było? I to nie jest wcale taka łatwa odpowiedź, w sensie okazuje się, czasami mam poczucie w gabinecie, że po raz pierwszy ja takie pytanie zadaję, mimo że pacjent wielokrotnie był diagnozowany w różnych miejscach, bo to trzeba naprawdę jakoś tak uważnie na to spojrzeć, czy jak byłem nastolatkiem, czy jak byłem osobą w wieku tam młodzieńczym, czy podobne przejawy, chociaż właśnie podobne problemy, ale one mogły mieć różne przejawy, jak jesteśmy na różnych etapach życia, to te trudności, zaburzenia osobowości mogą się inaczej przejawiać, więc objawy mogą być wtedy inne, ale na przykład jak już się zapyta o doświadczenie siebie tego pacjenta, tej osoby, jak myślałeś o sobie, myślałaś, kiedy byłaś nastolatką, a jak myślałeś, jak miałaś 25, a jak myślisz teraz, jak masz 40, to okazuje się, że jest jakaś cecha wspólna, która wyjaśnia, na przykład bardzo zróżnicowany i różny sposób funkcjonowania na tej przestrzeni tych wielu lat, ale jednak ten trzon jest taki sam, i wtedy możemy mieć już hipotezę o tym, że to może być kwestia zaburzeń osobowości, a nie na przykład depresji jakiejś nawracającej czy utrzymującej się.
6: Czy dwubiegunowej choroby.
7: Dokładnie.
6: Właśnie. To jest tak, że nawet w klasyfikacji psychiatrycznej w szeregu diagnozach odchodzi się od określenia na przykład choroby, tylko mówi się zaburzenie, też żeby pokazać pewną złożoność tego zjawiska. Także to nie jest coś takiego jednego, tylko to jest znacznie szerszy kontekst. Jeszcze na chwilę zatrzymując się nad tymi zaburzeniami osobowości, a dokładniej rzecz ujmując nad leczeniem, bo kilka jest mitów krążących na ten temat. Pierwszy mit to już obaliliśmy, że nie ma czegoś takiego, że zaburzenia, te cechy narcystyczne, czy właśnie w tym starym języku mówiąc zaburzenia osobowości narcystycznej, typu osobowości narcystycznej, że to jest nieprawda, że to są pacjenci, którym się nie da pomóc, którzy się nie zmienią. To jest absolutnie nieprawda. Mhm. Dlatego, że jeśli chodzi o pracę kliniczną, to w zasadzie każdy rodzaj zaburzenia osobowości, który wywołuje cierpienie, w podobnym stopniu jest trudny. Tak? Mhm. Znaczy ma podobne podobnie rujnujące skutki zarówno dla człowieka, który to przeżywa, jak i dla otoczenia. Więc to jest pierwszy mit, który bardzo, mam nadzieję, że obalimy albo dołożymy cegiełkę, że jak usłyszycie państwo, mój chłopak był narcyzem, albo moja dziewczyna była narcyzką i że on nigdy się nie zmieni, to nie są specjaliści, których warto traktować poważnie. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa dotyczy, tak jak opowiadałeś o tym, że w zasadzie te, można powiedzieć, całkiem naturalne i niepatologiczne cechy osobowości, które się składają na przykład z temperamentu, one w zależności od kontekstu i od sytuacji i od natężenia mogą się stać kłopotliwe. To naprawdę widzimy to w naturze we wszystkich aspektach. Znaczy, jak jest, czy potrzebujemy wody? Tak, ale jak jest dużo wody, to jest powódź. Czy potrzebujemy ognia? Tak, ale jak jest dużo ognia, to jest pożar. Więc takie rozumienie jest bardzo logiczne. Ale tak sobie jeszcze myślę w związku z tym, nie pamiętam teraz źródła tych badań, bo już dawno je przeczytałem, że jeśli chodzi o poprawę w funkcjonowaniu osobowości, okazuje się, że nawet wiek ma duże znaczenie. Czyli, że ktoś, tam pamiętam, że po 40.
7: Tak, że są spontaniczne remisje zaburzeń osobowości. Tak.
6: No właśnie, jakbyś kilka rzeczy na ten temat powiedział.
7: No to jest ważny wątek i taki rzeczywiście, no jeszcze za mało wiemy, żeby tutaj konkluzje jakieś rysować, natomiast, no bo może być dwojako, wiesz, może być tak, no jest tak też, że pewne, no takie problematyczne sposoby funkcjonowania, no jednak, no naturalnie się zmniejszają z wiekiem, więc rzeczywiście ten, no te spontaniczne remisje tak zwane, czyli to, że dana osoba przestaje spełniać te kryteria zaburzenia osobowości z wiekiem, istnieją i są udokumentowane, no ale to jest też problem diagnozy. W sensie takim, czy to rzeczywiście tak jest, że ta osoba przestała mieć te trudności i zaburzenia osobowości, czy jednak ten sposób diagnozy odpowiada, no właśnie na ten jakiś sposób funkcjonowania, który jest widoczny w pewnym okresie życia, no ale on się zmienia na inny, trudny też i przynoszący cierpienie sposób, na przykład, którego nie odzwierciedlają te kryteria diagnostyczne.
6: Czyli pacjent przychodzi na przykład, powiedzmy z depresją bardzo trudną do leczenia, czy z kilkoma innymi diagnozami. I że po prostu to, czym my się zajmujemy ze względu na pilność sprawy powoduje, że nie widzimy, rozumiem, pewnych, pewnych rzeczy.
7: Tak, no to jest jeszcze inna kwestia, no właśnie tego współwystępowania i wzajemnego wzmacniania się tych objawowych trudności i zaburzeń, no właśnie takich powszechnie rozpoznawanych, no właśnie.
6: Jak bo ja się zastanawiam nad tą remisją z czasem. Rozumiem też, że może tak być, że po prostu ze względu na ilość różnych doświadczeń ktoś po prostu się uczy.
7: Korektywne doświadczenie relacyjne, dokładnie.
6: Dokładnie tak. Albo
7: tak
6: na przykład
7: być.
6: Trafia jak na wspaniały związek.
7: Dokładnie tak.
6: I dzieje się poprawa, dokładnie ta zmiana, ona nie jest samoistna, tylko ona się dzieje w relacji.
7: Dokładnie tak.
6: Jeśli pacjent
7: to jest jak
6: ma szczęście,
7: możliwe.
6: To też na tej konferencji podczas rozmowy przed audycją mówiłaś, że zwracano uwagę na to, jakie istotne znaczenie ma kontekst. Nie? I teraz okazuje się, że jeżeli osoba z niewłaściwie ukształtowaną osobowością albo z zaburzeniem osobowości ma takie szczęście, że ten kontekst jest korygujący.
7: Tak, czyli taki kontekst społeczno-ekonomiczny
6: rodzinny.
7: To jest jedno, ale też właśnie rodzinny, relacyjny. Tak. No, wsparcie społeczne jest nieocenionym źródłem zdrowia psychicznego i naprawdę jeśli mamy to szczęście, że jesteśmy otoczeni z ludźmi, mamy zdrowe relacje, no to szansa, że będzie nam jakoś łatwiej, jeśli chodzi o różne trudności osobowościowe, jest większa, zdecydowanie, ale no problemem jest to, że jednak te trudności osobowościowe często powodują, no, że te nasze zasoby społeczne maleją. No i to już jest wtedy kłopot. Więc ja no myślę, że tak w dwie strony może pójść rzeczywiście, no też tak w ciągu życia, w toku życia ta trajektoria osób właśnie z trudnościami, czy z zaburzeniami osobowości. Celowo mówię trudności, zaburzenia, bo wiesz, bo to jest ważne, żeby myśleć no nie tylko właśnie o tych kategoriach zaburzeń jako takich, no właśnie przekraczających pewną normę, ale też te trudności, bo
6: ja się cieszę, że przed pojawieniem się zmiany w ICD na potrzeby własne posługiwałem się w gabinecie takim określeniem, na przykład jak ja pracuję dużo z parami i mówiłem na przykład pana charakterystycznie ukształtowana osobowość powoduje, że... I to jest takie bardzo precyzyjne, bo tak naprawdę każdy z nas ma bardzo charakterystycznie ukształtowaną osobowość, więc rzeczywiście, żeby o nich unikać tego określenia zaburzenia.
7: Dokładnie tak.
6: Ale dokończ proszę, bo...
7: No, tak, mówiłam, że dwie mogą być takie drogi, które na przykład spotkają, które

0: naszych pacjentów. No więc to jest też ta bardziej pesymistyczna kwestia, ale to jest droga wtedy, no właśnie, co się stanie, kiedy pacjent nie dostanie leczenia. Nie, więc możemy teraz, no nie wiem, czy masz to w planie, ale chwilę powiedzieć o tym, no że jednak, znaczy zacząłeś już, a to chciałam trochę coś dodać, no że jednak zaburzenia osobowości przede wszystkim są wyleczalne, leczą się dobrze, mamy bardzo dużo badań na temat skuteczności, efektywności różnych różnych sposobów leczenia zaburzeń osobowości. No przede wszystkim też tutaj rzadka zgodność różnych specjalistów z różnych obszarów świata i też w Polsce jest taka, że leczeniem z wyboru pierwszym jest psychoterapia, jeśli chodzi o zaburzenia osobowości. To jest ważne, żeby mówić o tym, że farmakoterapia w przypadku leczenia zaburzeń osobowości nie jest skuteczna. No, w ogóle leki nie działają na objawy zaburzeń osobowości. Czasami jest potrzebna i konieczna wtedy, kiedy dotyczy objawów współwystępujących. Które...
1: Jak najbardziej. To znaczy, ja bym powiedział nawet, że no myślę, że dokładnie to miałaś na myśli, że w zasadzie to jest jedyny skuteczny sposób leczenia zaburzeń osobowości, czyli poprzez psychoterapię. Jeśli jest potrzeba łączenia leczenia farmakologicznego, to dlatego, że objawy uniemożliwiają funkcjonowanie i to jest też czasami potrzebne i niezbędne. Jakkolwiek nie ma możliwości, żaden też psychiatra tego nie powie, że leczy osobowość, bo osobowości się nie leczy zasadniczo za pomocą farmakoterapii, ale to jest też nowe w takim znaczeniu, że no jednak jeszcze kilka lat temu mogliśmy usłyszeć, że osobowości się nie leczy, a teraz mówimy, że osobowość się leczy. I
0: nie
1: to jest...
0: tak dawno temu mogliśmy to usłyszeć, albo na przykład mogliśmy usłyszeć, że nie leczy się pewnych typów osobowości.
1: No tak, no słynne.
0: Ulubiony, nie wiem, co chcesz powiedzieć, ale antyspołeczny jest ulubionym, niewyleczalnym, ale narcystyczny też.
1: Zresztą
0: blisko one są.
1: W pracy, dokładnie tak, w pracy to też klinicznej widać, jak bardzo wiele wspólnych punktów, sposobów w ogóle przeżywania świata i siebie u osoby z cechami narcystycznymi
0: dokładnie
1: i antyspołecznymi.
0: Tak. No, psychodynamicznie też Otto Kernberg bardzo ładnie łączył te cechy, te dwa sposoby funkcjonowania osobowości, ale chciałam powiedzieć o tym, że na przykład będąc na tej konferencji, wcześniej już widziałam opublikowane wyniki właśnie bardzo dużego badania prowadzonego u pacjentów właśnie z tą starą diagnozą antyspołecznych zaburzeń osobowości. To jeszcze byli pacjenci skazani za różne przestępstwa, czyli to, co niestety często się wiąże z takim typem funkcjonowania, czy tym sposobem funkcjonowania, ale to są też pacjenci, którzy najbardziej, z jednej strony mogą być oporni na leczenie, ale też bardzo potrzebujemy, żeby takie leczenie dla nich było, bo to ze względów takich dobra społecznego. No i okazuje się, że na przykład terapia oparta na mentalizacji jest skuteczna w leczeniu antyspołecznego zaburzenia osobowości, co jest naprawdę jednym z takich lepszych w ogóle newsów i wiadomości, jeśli chodzi o leczenie zaburzeń osobowości w ostatnich latach. Myślę, że to naprawdę taki ostatni bastion tych ograniczeń psychoterapii w zakresie leczenia zaburzeń osobowości został osiągnięty i to naprawdę napawa nadzieją.
1: To jest bardzo interesujące co do mentalizacji, bo właśnie już się nasze umysły zgrały. Ja chciałem zapytać, jak twoim zdaniem odpowiedziałabyś na pytanie, w ogóle jakbyś odpowiedziała na pytanie, jakiego rodzaju terapia zatem, jeżeli możemy mieć wpływ na osobowość, na dynamikę osobowości, tak żeby ona nie była dla nas krzywdząca, to czy każda terapia będzie skuteczna?
0: To jest trudne pytanie. Mam dwa sposoby myślenia o tym. Z jednej strony wiemy dużo o tym, że są specjalistyczne psychoterapie, które są celowane szczególnie w zaburzenia osobowości. Mamy pewien konsensus co do tego, że to musi być jednak terapia długoterminowa, ale właśnie tu mam też ale, bo myślę, że też coraz częściej się pojawiają takie doniesienia, że nawet krótsze, nawet kilkumiesięczne interwencje, na przykład interwencje grupowe, mogą przynieść znaczącą zmianę w funkcjonowaniu pacjentów z zaburzeniami osobowości. No więc myślę, że tutaj to pole naprawdę się rozwija bardzo intensywnie. Jest pewna stopniowalność tej zmiany też i myślę, że też trzeba być i realistycznym, i takim ekonomicznym pod każdym względem, właśnie nie tylko finansowym, ale też wysiłku pacjenta, który wkłada w swoją psychoterapię, żeby określić, w którym miejscu jakiś poziom zmiany wystarczy pacjentowi i jego otoczeniu jako to, co chciałby osiągnąć jako zmianę. No więc z jednej strony mamy psychoterapię celowane właśnie w takie głębokie przebudowanie osobowości. No i tutaj psychoterapia psychodynamiczna jest uznawana za taką, która jakoś rzeczywiście najbardziej adresuje właśnie właśnie taki sposób rozumienia zmiany, no ale jest też najbardziej czasochłonna, czyli trwa najdłużej, najbardziej kosztochłonna. No więc jest to no, coś za coś, co jakoś w tej psychoterapii musimy...

0: jakoś wymienić. No są psychoterapie tak samo długoterminowe, tak samo skuteczne, które adresują nieco inne mechanizmy związane z osobowością. Terapia schematu, terapia DBT, która bardzo się orientuje no właśnie na takie funkcjonowanie wokół impulsywności, wokół autouszkodzeń, samouszkodzeń, wokół takiego funkcjonowania no, impulsywności, regulacji emocji. To są bardzo potrzebne
1: oddziaływania. No i oczywiście terapia MBT, czyli to, o której mówiliśmy, tak, czyli terapia apartamentalizacji.
0: Tak, tak, dokładnie. No więc to są różne specjalistyczne na terapię, które adresują różne mechanizmy zmiany. To, co byśmy chcieli teraz wiedzieć i co powoli, no tak w klinice na pewno, a w badaniach trochę mniej, ale już trochę wiemy, no właśnie jakiego pacjenta, którego pacjenta wysłać na jaką terapię, żeby mógł najlepiej skorzystać. No to jest w ogóle bardzo ważne, najważniejsze pytanie teraz w badaniach
1: nad psychoterapią. I teraz to jest bardzo pytanie ważne nad psychoterapią w badaniach, ale znowu, praktycznie dla Państwa to jest taka informacja, że w zasadzie, mówiąc o leczeniu trudności związanych z osobowością, bierzemy pod uwagę specyficzną terapię, w której po pierwsze rozumiemy, że nie zadzieją się pewne rzeczy szybko, w takim znaczeniu, że tu nie chodzi o opanowanie pewnych technik, tylko chodzi o przebudowę pewnych sposobów radzenia sobie z życiem, więc to wymaga to czasu. Potem wymaga to konkretnych umiejętności terapeuty, który właśnie ma takie rozumienie, o którym, którego próbkę zobaczyliście Państwo podczas tej rozmowy, czyli taka wynikliwość, która prowadzi do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd ten objaw, z którym pacjent przychodzi, się bierze, na czym on się zbudował, jaka jest glina, z której pacjent jest zbudowany, zarówno z punktu widzenia takiego temperamentalnego, jak i potem, co na etapie rozwojowym zadziało się z jego osobowością. I okazuje się, że tu mniej chodzi o nazwy terapii czy nurtów, bardziej chodzi o to, żeby zrozumieć w procesie swojej terapii, odpowiedzieć sobie na pytanie, rozmawiać z terapeutą, zadać pytanie, no właśnie jaki jest nasz cel, jak terapeuta widzi sposób ukształtowania mojej osobowości. To jest szalenie ważne, wiecie Państwo. Ja mam, wiesz, nie wiem, jak to u Ciebie wygląda. Czasami jest tak, że pacjenci przychodzą na którąś terapię. Rozpoczynają, prawda? I ja pytam na przykład, czego się Państwo o sobie dowiedzieliście podczas tej ostatniej terapii, jeśli chodzi na przykład o sobie teraz, na przykład, nie wiem, wiem, jak mam na imię, ile mam wzrostu, ile ważę, jakie mam włosy. I teraz, jeśli ja byłem w procesie terapeutycznym, absolutnie jednak ważne by było, żebym ja zrozumiał, dowiedział się czegoś o sobie, jak się ukształtowała moja osobowość, jak to wpływa na moje funkcjonowanie dzisiaj, co wspólnego z moim sposobem bycia w związku ma moja osobowość, co za tym idzie, wstępny okres prawda, rozwoju, który ma istotne znaczenie. Czyli moglibyśmy, to jest pytanie do Ciebie, jesteśmy zgodni co do tego, że chodzi raczej o rozumienie psychoterapii, w której to terapeuta ma otwarty umysł i rozumie, co robi. To nie jest tak, że po prostu intuicyjnie stosuje jakiegoś tam różnego rodzaju narzędzia, ani też nie pracuje według tego czy tamtego podręcznika, ale ma umiejętność integrowania różnych narzędzi. Tak.
0: Ale musi też mieć specjalistyczną wiedzę o zaburzeniach osobowości. Ja naprawdę myślę, że to jest bardzo wymagający obszar pracy. No, wymagający pewnej specjalizacji. To znaczy, no, w takim sensie, że to są takie obszary, których się musimy doskonalić i te zaburzenia osobowości są specyficznym obszarem. No, na przykład w kontekście chociażby diagnozy, konceptualizacji. Ja na przykład uważam, że jakby mieli Państwo się zastanawiać, po czym poznać dobrego terapeutę, no to ten okres konsultacyjny powinien być naprawdę bardzo dokładnie zaadresowany. No, dobry terapeuta powinien w zrozumiały i taki też wyczerpujący sposób omówić z pacjentem diagnozę, omówić swój sposób rozumienia tego, co się z pacjentem dzieje i dlaczego. I teraz niezależnie od nurtu, to nie będzie nawet związane no właśnie z tym, to nie ma znaczenia tak naprawdę, w jakim nurcie to zostanie odpowiedziane. My się no, zaskakująco bardzo zgadzamy między terapeutami zupełnie różnych nurtów. Opowiadamy to właściwie to samo
1: doświadczonymi terapeutami, prawda?
0: Dokładnie,
1: takimi, którzy...
0: Tak.
1: Zresztą, jak się bierze pod uwagę, no bo wymieniałaś na przykład DBT, które wywodzi się z CBT, prawda? Bo powiedzieliśmy o MBT, czyli o mentalizacji, terapii opartej na mentalizacji, w której to rozumienie jest z mojej perspektywy, no to jest tak jakby połączenie myślenia psychodynamicznego z myśleleniem poznawczo-behawioralnym. To jest
0: tak,
1: czyli w zasadzie...
0: Takim rozwojowym.
1: Rozwojowym, też, to prawda. Jeszcze do tego ten element rozwojowy, czyli jakby początek tego, skąd my się bierzemy. Czyli podsumowując ten wątek, początek oczekujmy od swoich terapeutów, po pierwsze, odpowiedzi na pytanie, co my robimy. Dokładnie. Co my robimy? To, jaki jest w ogóle pomysł
0: I w jaki
1: pracy?
0: Sposób mamy, co robimy, jaki jest nasz cel,
1: jak dojdziemy do tego
0: i jak
1: celu.
0: Do tego dojdziemy.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo interesująca rozmowa i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję nieraz takie rozmowy przeprowadzać. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to, że z nami jesteście. Dziękuję też, że wysyłacie nam pytania, maile. Jesteście z nami w kontakcie na mediach społecznościowych. Dzisiejszą gościnią była dr Monika Olga Jańczak, psychoterapeutka, psycholożka, badaczka, wykładowczyni Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ja się nazywam Armen Mehakian, a teraz zapraszam Państwa na informacje Radia Tok FM.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dzień po zapowiedziach ukraińskiego przywódcy o zwiększeniu ataków na rafinerię, Rosja także grozi nasileniem działań. Wszystko na tle pojawiających się informacji o rozmowach trójstronnych. Zmiany podatkowe czy zmiany w opiece zdrowotnej w Sejmie to będzie pracowita jesień. Na tapecie ustawy wywołujące duże emocje. O tym, że dzieciństwo powinno być bez przemocy, przypomina Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i rusza z nową kampanią. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj zintensyfikuje naloty na rosyjskie rafinerie. Poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Reutera. Groźby ze strony Kremla pojawiły się dzień po tym, jak ukraiński prezydent powiedział, że Kijów zintensyfikuje uderzenia w rafinerię wroga w odpowiedzi na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, której celem teraz ma być zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, między innymi poprzez ataki na infrastrukturę cywilną. Mimo narastających wzajemnych gróźb na niedzielnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem, ukraiński przywódca oświadczył, że do końca października Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. To będzie pracowita jesień dla naszych parlamentarzystów. Według planów Sejm zajmie się w najbliższym czasie dużymi projektami ustaw. Regulować mają tematy ważne dla wszystkich obywateli. Ustawy zdrowotne dotyczące m.in. limitów wynagrodzeń medyków. Posłowie zajmą się też propozycją zmian w podatkach. Zakładają one podniesienie pierwszego progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. Projekt wywołuje jednak wiele zastrzeżeń nawet w samej koalicji rządzącej. Ze szczegółami Maciej Kluczka.
2: Poseł Ryszard Petrus, Unicentrum, w rozmowie z TOK FM zapowiada sprzeciw wobec rządowych ustaw.
3: Z jednej strony obniża opodatkowanie dla tzw. klasy średniej, ale jednocześnie podwyżka stawkę CIT o 3 punkty procentowe, zmniejsza możliwości korzystania z ryczałtu i to chociażby uderza w handlowców. I za taką konstrukcją ustawy zagłosuje przeciw.
2: Z kolei Jarosław Sellin z PiS-u proponuje inny układ progów podatkowych.
4: Drugi próg podatkowy powinien być zwiększony do 180 tysięcy złotych, a nie tak jak zaproponował rząd, tak mocno zachowawczo próbuje ulżyć zaledwie 3 milionom Polaków.
2: Budżet państwa na przyszły rok widzi już zaproponowane przez rząd zmiany w podatkach, ale nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawy w tej sprawie. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Wraz z nowym tygodniem w całej Polsce rusza kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. Włączają się w nią szkoły, placówki wychowawcze, sądy, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje. A wszystko po to, by uświadamiać, czym jest przemoc wobec dzieci i by promować to, że nie ma na nią przyzwolenia. Mówi Monika Sajkowska z Fundacji.
5: 1/3 dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a blisko 2/3 ze strony rówieśników. Te liczby nie maleją. Jest przyzwolenie społeczne ciągle na te przemocowe zachowania wobec dzieci.
1: Bo z doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że mimo obowiązującego od 2010 roku zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci, co trzeci Polak nadal uważa je za dopuszczalne. Jak mówi Agnieszka Zielińska-Buciur, dyrektorka Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, warto szukać pomocy.
6: Oprócz takiej pomocy interwencyjnej świadczymy też wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, indywidualne i grupowe. Otworzyliśmy w tym roku nową placówkę, punkt wsparcia specjalistycznego dla rodzin w kryzysie i tam mogą też znaleźć pomoc taką długofalową w sytuacji, kiedy potrzeba jeszcze dłuższej pomocy terapeutycznej. Korzystać mogą całe rodziny, zarówno rodzice, dzieci.
1: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a budynki w całej Polsce zostaną wtedy podświetlone na czerwono. Rekordowe 500 prelegentów i panelistów ma się pojawić na tegorocznych 13 Igrzyskach Wolności w Łodzi. Będą politycy, naukowcy, działacze społeczni i artyści, którzy mają rozmawiać o problemach świata XXI wieku. Na Igrzyska po raz pierwszy ma przyjechać m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, mówi organizator Błażej Lękowski.
7: Bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, bardzo ważne wydarzenie dla Polski i dla Igrzysk, że osoba o takiej randze postanowiła przyjechać na naszą konferencję.
1: Wśród prelegentów ma być m.in. izraelski pisarz Edgar Keret, Brytyjczyk Salman Rushdie, od lat typowany do literackiej Nagrody Nobla, czy osoby, które znamy z telewizyjnych ekranów.
7: Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski. Będzie bardzo wartościowa dyskusja na temat Wajdy. Mamy teraz rok Wajdy. W tej dyskusji wystąpi Agnieszka Holland, Grażyna Tormińska, Paweł Maślanow.
1: 23 października trzydniowe Igrzyska Wolności ma otworzyć wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jedna jesień, wiele opowieści, takie hasło przyświeca sezonowi jesienno-zimowemu na Wawelu. Na odwiedzających Zamek Królewski czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne i przyciągające uwagę wystawy, zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska.
8: Będzie Wermeer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowy, piękny, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę.
1: Szczegóły dotyczące akcji są dostępne na stronie Zamku Królewskiego. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Poniedziałek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Rano miejscami będzie więcej chmur. Także rano w wielu regionach mogą się jeszcze utrzymywać mgły. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy, około 19 będzie na termometrach w centrum, a najcieplej do 21 na południu kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonie Robert Kowalczyk. Dzisiaj moją gościnią jest Katarzyna Kucewicz, psycholożka, psychoterapeutka i współautorka razem z Agatą Lewę książki Sex Care. Droga do kobiecej przyjemności.
10: Witam serdecznie. Dzień dobry.
9: Chciałbym zacząć od zdania, które nadaje kontekst całej rozmowie. Przyjemność nie jest luksusem. Powiedz mi, Kasiu, czy rzeczywiście to zdanie przyświecało waszej książce?
10: Pisząc tę książkę, długo zastanawiałyśmy się, co jest takim głównym motywem, takim leitmotivem tej pozycji i całej naszej drogi sex care, i stwierdziłyśmy, że już kończąc tę książkę, że tak naprawdę takie hasło przewodnie to jest hasło mówiące o tym, że na przyjemność nie trzeba zasłużyć i że przyjemność nie jest bonusem, luksusem, tylko naszym prawem. Tak samo jak męska przyjemność w bliskości, w seksie. To tak naprawdę rodziło się w nas, to podejście do przyjemności i to takie mocne przekonanie, że to nie jest luksus, tylko prawo. Nie tylko kiedy czytałyśmy na przykład, nie wiem, wytyczne mówiące o tym, że każda kobieta ma prawo do, że każdy człowiek ma święte prawo do przyjemności, ale też jak przyglądałyśmy się tej seksualności naszych pacjentek, czy osób, z którymi pracowałyśmy, czy naszych czytelników, czytelniczek, i zaczęłyśmy widzieć i dostrzegać coraz mocniej, że tak naprawdę ludzie sobie na przyjemność nie pozwalają, że kobiety bardzo często o przyjemności mówią w przedziwnych kontekstach, i że musimy zaakcentować, że to nie jest luksus, tylko prawo, i że musimy to mocno podkreślać, bo gdzieś, jeżeli nie będziemy o tym trąbić, to nam przejdzie bokiem.
9: Przygotuję taki sztandar: przyjemność nie jest luksusem. Tak. I od razu zapraszamy Państwa do udziału w tej rozmowie. Dzisiaj nie odbieramy telefonów, ale można do nas pisać na adres seksmałpatok.fm oraz poprzez media społecznościowe znajdą nas Państwo i na Facebooku, i na Instagramie. Napiszcie do nas, czy łatwiej jest zadbać o przyjemność drugiej osoby, niż powiedzieć, czego sami potrzebujecie. Audycję wydaje Maria Mroczkowska. Wracając do tematu, wracając do tytułu, sex care to nowe słowo na coś, co zawsze było potrzebne, czy rzeczywiście inny sposób myślenia o seksualności?
10: Ja się właśnie zastanawiam nad tym, czy nowe słowo, czy za tym nowym słowem, za tym nowym pojęciem nie kryje się też pewna nowa jakość patrzenia na troszczenie się o swoje życie seksualne. Bo teoretycznie dużo się nam mówi o tym, że warto jest mieć fajny seks, i od lat nam się doradza w tym seksie, prawda, jak co zrobić, żeby on był przyjemny, żeby było miło, żeby było bezpiecznie, żeby było komfortowo dla obu stron, ale z drugiej strony my staramy się pokazać, że sex care to coś więcej niż tylko troska o udane życie seksualne. Sex care to jest w ogóle troska o to, żeby ten temat naszej seksualności był dla nas tematem bezpiecznym, był dla nas wszystkich tematem komfortowym. Dla nas wszystkich, czyli też dla osób, które seksu nie mają, które seksu nie potrzebują, które seks lubią inny niż normatywny. I zależało nam na tym, żeby pokazać, że każda osoba, to ważne, żeby się czuła bezpiecznie w tych obszarach. Żeby nie czuła, że na przykład obszar seksu to jest obszar, gdzie ja się wstydzę, gdzie nie wiem, co powiedzieć, gdzie nie mam nic do powiedzenia. Bo na przykład w moich doświadczeniach jako ekspertki bardzo często przejawia się taki motyw, że na przykład klientki mówią, nie, temat seksu mnie nie dotyczy, bo nie miałam go od 20 lat. Albo temat seksualności nie jest dla mnie, no bo ja mam przecież stałego męża od dekady, więc co tutaj w sumie, gdzie tu rozwijać kompetencje? Po prostu mamy seks, jaki mamy już, tak? Tymczasem my staramy się pokazać, że taki, że sex care jest pewnego rodzaju taką kompetencją, którą możesz rozwijać solo, możesz rozwijać, nie wiem, po 60, możesz rozwijać w każdym momencie życia i rozwijanie swojej drogi do przyjemności, też tej przyjemności zmysłowej, seksualnej, nie musi być w otoczeniu ludzi czy w otoczeniu partnera. Możesz to robić właśnie na własnych warunkach, na własnych zasadach, też w swoim tempie. My staramy się pokazać, że rozwijanie tej seksualności to jest też taki obszar, który fajnie jest, jakby z którego dobrze jest korzystać z przyjemnością, a nie na przykład na zasadzie takiej, jak mówi wiele kobiet, że przyjemność to jest brak bólu, że przyjemność to jest, jak nic nie boli, jak nic nie cierpisz, wiesz, bo te narracje kobiece dotyczące seksu są często tak dramatyczne i tak oscylują wokół po prostu niecierpienia, albo są pełne wstydu, są pełne jakichś takich stereotypów. A my chciałyśmy bardzo z Agatą w tej książce i w ogóle w naszej pracy normalizować seks. Pokazywać, że no to jest nic takiego, tak?
9: Seks nas codzienny.
10: Tak, że to jest właśnie, że to jest jakby codzienna aktywność dorosłych osób, które jeśli świadomie się na to godzą, to nic strasznego to nie jest. I my staramy się rozbijać w książce i w ogóle też w naszej pracy różne mity, tak, że chociaż nie wiem, o pornografii, że to nie jest takie zło wcielone, że za żadne skarby nie można je oglądać.
9: Pornografii jeszcze wrócimy, ale kluczowe jest dla mnie to pojęcie przyjemność, bo ty mówisz, że oczywiście ono jest tutaj blisko kategorii seksualności, ale myślę, że w ogóle o przyjemności nam trudno mówić, że wiele tego przeżyć jest wokół powinności, funkcji, a ta przyjemność jest taką kategorią, no właśnie na usługach czegoś, czyli tak jak mówisz, poprawiamy to, co ja słyszę w gabinecie, pewnie to samo ty słyszysz w gabinecie, że przychodzą do nas osoby z kłopotem, bo mają kłopot i poprawiają ten seks, bo na przykład pojawił się problem z libido, pojawiły się jakieś problemy, nie wiem, z erekcją, problemy, pojawiła się suchość pochwy i to jest element, który trzeba zaradzić. A to nie jest dyskusja o przyjemności, tylko raczej wyrównaniu problemu.
10: Tak, dokładnie. Jakby my starałyśmy się tak, żeby odjąć ten kliniczny wątek z seksualności, tak, że nie musisz polepszać, czy troszczyć się o seks tylko jak masz problem kliniczny, problem diagnostyczny, taki do diagnozy seksuologa klinicznego, tylko jak po prostu chcesz, żeby coś dobrego było jeszcze lepszego, nie, jak chcesz, albo jak masz ochotę na jakiś eksperyment, jak masz ochotę coś przeżyć, czego dawno nie przeżyłaś, albo nigdy nie przeżyłaś i chcesz to zrobić w bezpiecznych warunkach, ale możesz za bardzo nie wiedzieć jak, ale my też staramy się pokazać, że ta przyjemność zmysłowa to nie tylko sama kwestia seksu i orgazmu, ale to także w ogóle poznawanie swojego ciała w sposób zmysłowy. I my dużo mówimy o takim rozpoczynaniu w ogóle tej podróży, przygody z własną seksualnością od na przykład dotykania siebie, od poznawania swojego ciała, od doświadczenia przyjemności zmysłowych innych niż seks i niezwiązanych w ogóle z podnieceniem, takich jak na przykład, nie wiem, smarowanie rąk balsamem przed pracą, tak, czy wgryzienie się w jabłko, żeby też pokazywać ludziom, że ten kontakt ze swoją sensualnością to jest coś, co może dawać nam bardzo dużo frajdy, przyjemności, a co także, co pokazują badania, jest zapomniane przez bardzo wiele osób. I że my w ogóle jesteśmy bardzo mocno często w w swoim intelekcie, intelektualizujemy, jakby rozwijamy się na takiej płaszczyźnie, nie wiem, zdobywania wiedzy, mądrości, różnego rodzaju, nie wiem, chodzimy na kursy, szkolenia, natomiast kontakt z ciałem często jest bardzo mizerny. Nierzadko się od ciała odcinamy. Z tym ciałem nie chcemy w jakiś sposób wchodzić w interakcję. Mamy do niego pretensje. Jesteśmy na ciało czasami na przykład obrażeni czy obrażone, tak? Bo nie jest już takie sprawne. Funkcji. Tak, bo nie wygląda tak jak trzeba, bo się starzeje nie tak jak trzeba. Więc my staramy się jakby wracać trochę do tych pierwotnych rzeczy i pokazywać, że zanim tam zaczniesz intelektualizować też tę sferę seksualności, to spróbuj tak po prostu doświadczać takich drobiazgów, jak na przykład, nie wiem, głaskanie się po ręku, czy właśnie wgryzienie się w coś i
9: sensorycznej,
10: tego
9: sensorycznej przyjemności. Z dużą przyjemnością patrzę na tę książkę i cieszę się, że ona pojawiła się.
10: Ona też jest taka mięciutka, zobacz. Tak. To też nam zależało na tym, jak ją dotykałyśmy, żeby wszystko to było właśnie takie miłe, przyjemne, żeby jakby zaakcentować to, że tak naprawdę to życie jest tu i teraz, prawda?
9: Ja bym cofnął się do tego wątku, który poruszyłaś, bo on dla mnie jako seksuologa jest kluczowy. Dlaczego? Bo tym źródłem seksu najczęściej dyskutowanym jest popęd, a ty mówisz o czymś, co jest dla mnie szalenie odkrywcze. To znaczy, że źródłem seksu jest też ciekawość i zaciekawienie. To jest właśnie też to podglebie pożądania.
10: Tak.
9: I to jest coś, co w tej książce moim zdaniem jest kluczowe. Popatrzenie na to szerzej, że popędowość jest elementem, który oczywiście coś wspiera, ale bez tej ciekawości no to będzie nierzadko spłycenie do jakiejś funkcji.
10: Tak.
9: I też pozbycie się w tym wszystkim wtedy tej przyjemności, o której ty mówisz, bo to będzie na usługach czegoś. Na usługach tego, żeby partner, partnerka nie myśleli o mnie w jakiś określony sposób. Albo na przykład, bo funkcją jest chęć posiadania dziecka, a przyjemność to jest taka kategoria zepchnięta na ostatnie miejsce. A co jest ważne, zepchnięcie tej kategorii w dłuższej perspektywie właśnie tę przyjemność zabierze.
10: No i musimy tu właśnie podkreślić, że to jest ta bardzo kobieca...
9: Ja bym tu zaprosił męska też.
10: No właśnie, ale kiedy myśli się, ale większość mężczyzn, jak myśli o seksie, to myśli o swoim orgazmie, prawda? Natomiast...
9: A to jest bardzo, moim zdaniem to jest takie uproszczenie, które niestety pokutuje z tego linearnego modelu, że seks czy aktywność seksualna to jest spinanie się na szczyt i orgazm jako taki element, świadectwo przyjemności. A
10: tak.
9: To, czego mężczyźni na przykład mogą się nauczyć od kobiet, bo dlaczego mówię nauczyć? Bo modele seksualności kobiecej o wiele wcześniej zauważyły, że orgazm nie jest warunkiem koniecznym. Jest elementem całego doświadczenia. I nie musi wystąpić, żebyśmy ocenili przyjemność. Jest elementem ważnym, ale nie musi. Ale najważniejsza jest droga. I o tym piszecie.
10: Tak, ale też staramy się wskazać z drugiej strony, że kobiecy orgazm ma znaczenie. Że nie jest kluczowy do satysfakcji seksualnej, ale też jest ważny. I jego osiąga... To nie jest tak, że... Bo my się też troszkę bałyśmy takiej narracji, że jak zaczniemy mówić tak, no, nie jest... Ważna jest droga, cel nie jest istotny, to kobiety jeszcze bardziej sobie zabiorą. To już to po prostu zaczniemy mieć kobiety, które już w ogóle powiedzą, ja nigdy nie miałam orgazmu, no ale droga, ale seks jest fajny, ale nigdy nie miałam. I my staramy się też pokazać tą perspektywę, że ważna jest przyjemność jego i jej, i ważny jest orgazm jego i jej. Jeżeli ona pragnie doświadczyć tego orgazmu i chce próbować na różne strony, to ona ma też do tego prawo, nie? Żeby szukać tych dróg swojego orgazmu i mieć takie poczucie, że dla niej ważne jest też ten osiągnięcie szczytu, co wcześniej dla wielu kobiet było mniej istotne. My też pokazujemy właśnie takie badania, które wskazują, że dla wielu kobiet jakby ich własny orgazm nie ma takiego znaczenia. Nie jest taki istotny, natomiast dla mężczyzn
9: trochę
10: jednak
9: opowiada, że tak jest takiego wiesz, żalu trochę, że nie doświadczam, więc rozumiem, spycham to, żeby tego nie czuć, że czegoś
10: tak
9: nie doświadczam.
10: Tak jakby przyjemna jest ta droga, a to, że tam już nie dojdę do końca, no to trudno. A przecież jakby wiele kobiet przerywa sobie tą tą przyjemność, czy też nie eksploruje wątku własnej przyjemności, a mogłaby, jakby nie poszerza tego swojego horyzontu w poszukiwaniu przyjemności, a mogłaby, właśnie dlatego, że ma takie poczucie, no, on to, tak, to jest taka funkcja reprodukcyjna, tak, że bez jego orgazmu, no to jakby ten świat nie istnieje, natomiast bez mojego już istnieje, więc nie będę sięgać po więcej. I my dedykujemy też w ogóle chyba naszą pracę kobietom, które chcą trochę więcej, które właśnie mają ochotę rozwijać tę kompetencję. Dlatego wrócę, właśnie ty powiedziałeś, zacząłeś od tej ciekawości. I my rzeczywiście staramy się pokazać, że nie tylko ta popędowość, ale też potrzeba rozwijania siebie na różnych płaszczyznach, też poznawania samej siebie poprzez swoją seksualność, też może być bardzo ciekawą drogą w ogóle do budowania na przykład swojego kontaktu ze swoim ciałem, ze swoją kobiecością i że to dla nas jest takie też ciekawe, że kobiety rozwijają, no mówię kobiety, bo my głównie jakby kobietom dedykujemy. Ale to też może być ważne dla mężczyzn, no bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajne i też dla mężczyzn mieć, fajne, to takie słowa używam, ale takie
9: układu,
10: ciekawe.
9: Gdzie jest ta bliskość, która też jakby jest w formie seksualnej.
10: Dokładnie, i w ogóle podejrzewam, że dla mężczyzn też ciekawą jest taka partnerka, która ma ochotę rozwijać swoje kompetencje seksualne i badać swoją przyjemność i szukać swojej przyjemności. Chociaż podejrzewam, że to może być też wyzwanie i że to może wzbudzać też w pewnych kręgach
9: Nie rozwijajmy tego wątku, bo
10: stres,
9: dla wielu mężczyzn,
10: prawda?
9: To może właśnie budować napięcie. Ale jak to mówisz, to może wsadzę kij w mrowisko. Praca, dom, odpowiedzialność, dzieci, relacja, własne ciało. I tutaj znowu dopisujemy seks, tylko co zrobić, żeby to było właśnie w formie przyjemności, a nie kolejnej powinności? Bo w tym przeciążeniu codziennością przestrzeń na kolejne zadanie, jaką jest seksualność, może się jawić jako dodatkowe obciążenie, a nie coś, co mnie tak naprawdę rozwinie. Ja się zastanawiam taką presją, wiesz, tego, żeby...
10: Tak. No my dużo o tym mówimy, że to może być wręcz taki hamulec, że jeżeli seks jest na liście to do zwieńczenie dnia, gdzie miałam pełno stresów, pełno zadań, gdzie czułam się samotna, bo musiałam wypełniać ten swój multitasking, czyli być i super mamą, i super pracownicą, i super przyjaciółką, i potem super męką, i na koniec super kochanką. I jest na tej liście, jaka mam być też w seksie, i czytam różne, i oglądam w internecie różne rolki i widzę, jaka mam być, żeby być zmysłowa, żeby się podobać temu partnerowi, no to wiadomo, że może to zabrać trochę taką radość. I wtedy seks bardziej wygląda jak zadanie do wykonania, a nie jak taki, wiesz, masaż po ciężkim dniu. I tylko, że to, jak my umiejscowimy seks, też bardzo zależy od nas. I myślę, że ponieważ kobiet się, i w ogóle ludzi, mężczyzn także przecież nie uczy tego, jak umiejscowić seks w życiu, tylko seks jest albo tabuizowany, albo gdzieś związany z presją, albo gdzieś związany z idealnym wyglądem, więc on sam w sobie ludzi bardzo straszy. Bardzo wiele osób się seksu boi. Boi się, jak wypadnie, boi się, czy będzie wystarczająca, albo boi się, że coś się złego stanie, albo boi się, że zostanie odrzucona przez to, że coś z czymś sobie w tym seksie nie radzi, więc my się często seksu boimy i dlatego on, albo nas on na przykład, jeżeli nie jest taki, jak chcemy, to jeszcze boimy się, że będzie nieprzyjemnie, że będzie bolało, że będzie niefajnie, że będziemy strasznie zmęczone. Więc myślę, że żeby ten temat w ogóle zrzucić z tej listy to do i z presji, to my musimy często przejść dużą, długą drogę, żeby nauczyć się rozumienia swojego ciała, ale też i rozmawiania o tym seksie i o tym, jaki on ma być i czego byśmy chciały, bez takiego poczucia właśnie wstydu, z lekkością, ze swobodą. No i teraz pytanie, czy my mamy język na to, nie? Czy my w ogóle potrafimy?
9: Cieszę się, bo w tej książce jednak ten język wprowadzacie, mówienia o przyjemności, o seksualności, ale Zaczęłaś od tego, że przyjemność nie jest nagrodą za dobrze wykonane obowiązki.
10: Tak.
9: Ale ja mam poczucie i też to słyszę w gabinecie, podobnie pewnie ty, bo to jest, mam poczucie jakieś taki ustawienia domyślne, że nierzadko i to najczęściej jednak opowiadają o tym kobiety, bardzo wiele z nich potrafi zadbać o przyjemność partnera, a tak, trudniej im przyjmować właśnie własną.
10: Tak, no bo jakby znowu, oferowanie przyjemności partnerowi nie jest niczym złym i część kobiet to jest super przyjemne i część kobiet mówi, czy osób w ogóle mówi, jak druga strona się cieszy, to mi też jest fajnie. I to jest okej, okay, prawda, że my chcemy rozwijać się w obszarze też dawania przyjemności innym osobom. Natomiast czasami jest taka dynamika, że jesteśmy tylko w roli dawacza przyjemności, bo sami albo o tę przyjemność nie umiemy, jakby o tym rozmawiać.
9: Mieszamy też ją, prawda, tak, jako kategorię.
10: Albo po prostu uważamy, że to nie jest takie ważne, że nie bolało, więc było przyjemnie, było fajnie, nic się nie stało, więc było fajnie. Mamy też takie czasami poczucie, że nie wypada jakby mieć oczekiwania, zwrócić komuś uwagę, że może ktoś źle to odbierze. Na przykład często kobiety boją się, że jak zaczną mówić, to moje pacjentki mi opowiadają o tym, że jak zaczną mówić na przykład, że wolałby troszkę inaczej, to że ten mężczyzna się obrazi, że się zamknie w sobie, że pójdzie do innej dziewczyny, albo że będzie na przykład, że poczuje się upokorzony, że jest słaby. A wtedy nie o to chodzi, tylko że na przykład chodzi o to, żeby coś robił szybciej, coś robił wolniej, coś robił inaczej i że to są pewne technikalia, które przecież, o których normalnie moglibyśmy porozmawiać bez przecież problemu.
9: O czymś kluczowym, czyli że sama rozmowa może być zagrażająca, bo rozumiem, że w tej rozmowie może pojawić się takie napięcie, które wyindukuje jakiś rodzaj wyfantazjowanego może, a może realnego odrzucenia.
10: Tak.
9: W tym sensie, że jak ja powiem, że nie do końca jest tak, jakbym chciała, czy też chciał, to nagle się okaże, że my kwestionujemy, rozumiem, tą osobę.
10: Relację, tak.
9: Tą relację. I to jest, wydaje się, że tutaj jest nierzadko taki zakorzeniony jednak problem, że ten lęk tam jest pod tym, taki, który mówi, że jak rozpocznę tę rozmowę, to może, prawda, otworzy się coś, co znaczy nie będę potrafiła zapanować.
10: No i właśnie, bo my jesteśmy bardzo wrażliwi na punkcie seksu i swojej seksualności, dlatego że to jest taki obszar szalenie taki intymny. I kiedy człowiek otwiera tą część siebie przed drugą osobą, to tak naprawdę wystawia się na zranienie, jest taki bardzo niewinny w tym, bo wystawia się na zranienie ze wszystkich stron. I rozmowa o seksie musi przebiegać w sposób arcykulturalny i bardzo empatyczny. Jeżeli tam zabraknie nam empatii, kultury, takiego wyważenia, takiego spokoju i coś chrapniemy po prostu, a może się to zdarzyć, bo na przykład, nie wiem, mamy diagnozę ADHD i coś po prostu rzucimy, bo nie umiemy, albo po prostu nie mamy tej, nawet bez ADHD, ale nie mamy tej takiej umiejętności ładnego nazwania tego, co czujemy, tylko po prostu coś rzucimy i druga strona może to odebrać bardzo mocno do siebie. Może odebrać to jako informację o niej samej, o jej niedostatku, o jej deficycie. Wiadomo, że każdy z nas chciałby i stara się w tym seksie być najlepszą, być super, tak? Więc nagle jak się dowiaduje, że nie jestem taka super, no to może być bardzo trudne i raniące dla obu.
9: Jeżeli słyszysz taką narrację?
10: No to zawsze jest, to zawsze wszystko zależy od kontekstu, tak? I od tego, jak wygląda dynamika danej pary. Bo czasami jest tak, że te rozmowy o seksie są rzeczywiście naznaczone jakąś przemocowością, ale często rozlewa się to w ogóle na cały związek, że w całym związku jest słaba komunikacja, że to jest tylko kropla w morzu, ta nieumiejętność rozmawiania o seksie. Czasami jednak jest tak, że ewidentnie trzeba komuś pokazać, że przetłumaczyć te słowa, pomóc tłumaczyć, pomóc oddzielić te słowa od realnego obrażania kogoś czy dyskredytowania kogoś. Pokazanie pacjentowi czasami, że ten twój partner działa w służbie, że on chce ulepszać ten związek, on chce dopieszczać ten związek tą swoją krytyką, a nie spacyfikować tą relację i zamknąć tę relację, że czasami pokazanie z zewnątrz, jak to może wyglądać, jak może też otworzyć oczy. Często jest tak, że osoba musi sama popracować nad własną samooceną, i dopiero jak będzie stabilna ze sobą, to wejść w tę rozmowę tak na maksa, tak? I pozwolić sobie na to, żeby rzeczywiście...
9: No tak, nierzadko krytyka jest wyrazem bezradności komunikacyjnej, że ja jednak nie potrafię inaczej, dotyka to mnie na poziomie emocji i nierzadko łatwiej mi iść w krytykę niż otworzyć się na ten komunikat zwrotny, tak jak o tym mówisz. Ale wrócę do tego też ciała, o którym wspomniałaś. Czy trzeba lubić swoje ciało, żeby mieć dobry seks?
10: No właśnie nie, moim zdaniem. Dlatego, że na pewno lubienie swojego ciała pomaga w rozwijaniu swojego sex care i na pewno w rozwijaniu kompetencji, jaką jest, nie wiem, kompetencje seksualne, na pewno lubienie swojego ciała pomaga, albo może nie tyle lubienie swojego ciała, co akceptowanie swojego ciała takim, jakie ono jest. Na pewno to nie przeszkadza, to pomaga. Natomiast jeżeli się tego swojego ciała niezbyt lubi, albo jesteśmy w procesie akceptacji, uczenia się akceptacji swojego ciała, to nie uważam, że powinniśmy zaniechać aktywności seksualnej na czas, aż je polubimy, tylko można różnymi sposobami jakby oddzielić jedno od drugiego, czyli uczyć się akceptacji ciała i jednocześnie uczyć się przyjemności, czerpania przyjemności z seksu. Moim zdaniem można to pogodzić i jest w tym pewna pułapka taka, że te osoby, które mówią, trzeba najpierw pokochać siebie i swoje ciało, a potem rozwijać się w seksie, no to tak naprawdę możemy skazać część pacjentów na brak seksu, tak? Bo pokochanie swojego ciała często to jest proces, który nigdy nie daje nam...
9: Może być równoległy, ale wcale nie musi, prawda, skończyć się tym rezultatem, który oczekujemy, bo też przełożenie tego akcentu, też o tym piszecie w książce, że ten moment, w którym znaczy w kulturze jesteśmy w takim momencie, że bardziej obserwuje się trochę ciało z zewnątrz i to ciało stało się jakimś rodzajem emblematu naszej skuteczności, jak wyglądam, czy jak właśnie, jak się prezentuję, staje się ważniejsze niż ta funkcja tego ciała, że to jest istotniejsze, że ten moment prezentacji. I jeżeli ja się skupiam na efekcie w postaci tego, jaki jestem postrzegany, ale trochę patrząc na to ciało z zewnątrz, pomijając funkcję, to jest prosta droga do niezadowolenia, bo oczywiście porównania to albo w górę, albo w dół, ale patrząc na badania, to najprawdopodobniej będzie porównanie jednak takie, które przyniesie negatywne emocje. A wy piszecie o tym, że właśnie spojrzeć na funkcję, to znaczy w tym sensie, czy daje ci przyjemność, a nie jak wygląda. I przełożenie tego akcentu jest w moim odczuciu też takim terapeutycznym, na który zwracacie uwagę kluczowe. Tak. Bo ja się mogę cały czas skupiać, że jak będę tak wyglądać, to wtedy będę mieć prawo do.
10: Tak.
9: I cały czas się skupiać na tym wyglądzie i budować tak naprawdę taką narrację, która nigdy nie dopuści.
10: Dokładnie.
9: Bo zawsze będzie jakiś
10: Bo zawsze będzie jakiś rodzaj jakby niedostatku, bo jak nawet, nie wiem...
9: Bo warunku niedospełnienia.
10: Dokładnie. I też możesz... czasami ta nieakceptacja ciała to jest taka zasłona dymna, tak? Że ktoś na przykład mówi, dobra, zajmę się tematem odbudowania swojego życia seksualnego, jak schudnę 10 kilo, ale tak naprawdę to nigdy się nie dzieje, więc zawsze ten temat zostawiam na później, aż już po prostu jest za późno, tak? Bo przychodzi rozwód. Ale ja też myślę o tym, że w ogóle warto jest też myśleć o ciele w kategoriach raczej tej ciału neutralności. I to jest to, o czym ty mówisz, też jest mi bliskie takie, bo ja często też pracując w obszarze z pacjentkami w trakcie redukcji masy ciała, to jest jakby główny kor mojej pracy, to są pacjentki jakby albo leczące zaburzenia odżywiania, albo właśnie w trakcie leczenia choroby otyłościowej. I my bardzo często skupiamy się na tym, żeby właśnie nauczyć się korzystania, jakby używania ciała do realizacji swojego życia, a nie jako właśnie tego emblematu, który mówi, że jestem wartościowa, że jestem atrakcyjna, że się nadaje, że tak naprawdę tylko, że z jednej strony my możemy mieć, bo to jest bardzo ładna idea, ona jest bardzo w teorii świetna, to ciało neutralność i to, żeby właśnie ciało mi służyło do spełniania, do wchodzenia na Mount Everest i do posiadania, nie wiem, dziecka i do tego, żeby miała świetny orgazm też, tak? I chodziła z psem na spacer też, tak? Do tego jak moje ciało jest użytkowe. Ale z drugiej strony świat śmieje nam się w twarz, tak? No bo jednak to, co się teraz dzieje na świecie, tak? Czyli to, że wraca nam z powrotem na salony rozmiar 32 ciała, no to nam pokazuje, że jednak no jest jakimś emblematem, tak? I to wykluczanie osób plus size, czy na przykład osób, które się leczą, tak? Czy jakieś tam, czy osób, które mają nawrót choroby otyłościowej, no to pokazuje, że dalej wokół ciała jest bardzo dużo oczekiwań,
9: żądań. Żeby nie robić z tego ciała warunku, bo dla mnie ta kategoria, o której piszecie, że ciało w seksie nie jest obrazkiem, jest miejscem doświadczenia.
10: Tak.
9: I zobaczmy, bo oczywiście możemy dostawać potwierdzenie co do własnej atrakcyjności, skuteczności poprzez ciało, ale pytanie, czy da nam to doświadczenie, to znaczy to głębokie doświadczenie bliskości, o którym najczęściej osoby mówią w kontekście relacji, czy powrotu do relacji seksualnej. Nie chcą performensu, tak. Może nie chcą oglądania się.
10: Tak, dokładnie.
9: Nie chcą siebie przeżywać jako trofeum, chcą przeżywać siebie w relacji.
10: No to jest w ogóle bardzo takie głębokie podejście, bo jak my patrzymy na seksualność, to z psychologicznego punktu widzenia, to bardzo często to jest kwestia, taka bardziej dojrzała seksualność, to nie jest kwestia jakby wzajemnego podziwiania siebie jak w jakimś talent show, tylko to jest właśnie, tak jak mówisz, doświadczenie zmysłowe, bardzo głębokie, bardzo emocjonalne i znacznie jakby bardziej takie robiące dużo większe wrażenie niż po prostu oglądanie jakiegoś filmu, tak? Czy właśnie niż oglądanie nawet jakiejś wystawy w galerii czy performance'u. Natomiast myślę, że osoby, które debiutują w seksie albo które debiutują po latach, mogą na początku mieć takie poczucie, że okej, ja chcę doświadczać seksualności, ale boję się, że dla kogoś będę performansem, że ja muszę być idealna, no bo oczywiście ja chcę rozwijać tą swoją kompetencję, tylko czy druga strona będzie ją rozwijała, jak ja nie będę wyglądała doskonale. Więc te przełamanie się i danie sobie prawa do tego, że druga strona nie będzie się tak oceniać, że ludzie jak idą do nas, jakby do łóżka z nami, to nie dlatego, że idą z jakimś kawałkiem gazety, na które będą patrzeć, tylko że to jest też dla nich takie przeżycie. Czasami ludziom to trzeba tłumaczyć, nawet osobom, które, nie wiem, mają powiedzmy 50 lat, wiele lat seksualnego doświadczenia, dzieci i tak dalej, ale pewne rzeczy są dalej ważne do powtarzania. Ja często właśnie, kiedy ja bardzo lubię takie bardzo na swoich warsztatach takie totalnie proste rozmowy, bo bardzo często jest tak, że my staramy się mówić, pokazywać właśnie te meandry seksualności, a kiedy padają pytania z sali od ludzi, to one są mega proste. To one są, mimo że ludzie są, nie wiem, bardzo wykształceni i bardzo tacy światli i tyle książek już się naczytali o tej seksualności, przecież piszemy je tak dużo, tych książek, a wciąż z sali pada pytanie: jak to zrobić, żeby mu się podobać? Jakie kobiety lubią mężczyźni? To jest takie pytanie, które się najczęściej pojawia. Co zrobić, żeby być seksowna dla tego mężczyzny, który mi się podoba? A co będzie go najbardziej podniecało? Albo jak mam sprawić, żeby mi było fajnie w tym seksie, tak? Ludzie dalej mają takie proste pytania, chcieliby te proste odpowiedzi.
9: Ja mam poczucie, że kultura współczesna też rozpędza taki model, bardziej tego, że jestem towarem na rynku matrymonialnym, towarem na rynku seksualnym i to opakowanie jest tym, na co powinienem szczególnie zwrócić uwagę, ale wy o tym
10: piszecie.
9: No właśnie,
10: ale też kultura i też myślę internet, nie? I te wszystkie aplikacje, te wszystkie Tindery, które w ogóle już bardzo spłycają nam obraz.
9: Wrócę do książki, bo tu jest wspólnie z Agatą. Agata jest seksuolożką, psycholożką, psychoterapeutką. Ogromne doświadczenie seksuologiczne. I piszecie coś, co w moim odczuciu dla wielu osób może być takim też zmianą trochę narracji myślenia o seksie. Dlaczego? Bo to, o czym opowiadasz, ten element zachwytu, który polega na tym, że widzę kogoś i jest ten zachwyt, który mnie zaprasza do seksualności. To jest to pożądanie spontaniczne. To jest to pożądanie, które karmi się nowością, intensywnością, właśnie obrazem pewnym. Natomiast wy piszecie też o pożądaniu responsywnym, czyli w pożądaniu w odpowiedzi. Pożądaniu, które jednak jest warunkowanym więzią.
10: Budowanym krok po kroku.
9: Przyjemność powielam, bo jeżeli ja coś lubię, to będę do tego wracać. Jeżeli o to nie zadbam, to będzie na początku może stanie się obojętnie, a później będę tego unikał. I to jest moim zdaniem game changer. W relacji, w długiej relacji jest bardzo mało prawdopodobne, że głównym paliwem będzie spontaniczność. Będzie powrót do czegoś, co daje mi przyjemność. Więc zadbanie o przyjemność jest też zadbaniem o
10: długofalową przyjemność
9: w relacji. I o tym jest ta książka. Jak zadbać o tą długotrwałą przyjemność, bo kluczowa jest przyjemność. Dlaczego? Bo powielam zachowanie, które jest fajne. Mogę nacieszyć się czymś z perspektywy tego, że no właśnie ładnie uprzedmiotawiam to, ktoś coś wygląda. Ale to jest pytanie, czy ja lubię się z tą osobą bawić.
10: Tak.
9: Bo to może mnie zaprosić do czegoś, ale czy ja będę się dobrze czuł, to jednak jest pytanie, czy jednak jest baza z więzi.
10: Dokładnie. I czy będę za 5 lat też się tak dobrze bawić, prawda? Bo to czasami...
9: Bardziej, że w dłuższych relacjach to znika. To znaczy ten wygląd wcale okazuje się w badaniach nie ma aż takiego znaczenia, jak to, co ja zbuduję z tą drugą osobą.
10: No właśnie, ale zobacz, Robert, bo to jest tak, że ludzie po prostu nie mają tej wiedzy seksualnej, nie? I że wciąż w nas, mówię nas, milenialsach, przecież no to my jesteśmy trochę wychowani na filmach, już nie mówię, że na pornografii, ale też na takich filmach romantycznych, gdzie tak naprawdę nikt nam nie mówi, że coś trzeba budować, że pożądanie to jest coś, co na początku jest rzeczywiście szał, a potem to mija. Tylko ile z nas ma tak, że jak mija, to myślimy sobie, o, czyli to nie było to, bo przecież powinienem...
9: To nie było ważne, tak. No teraz czas na dziecko.
10: No właśnie, to dużo jest koniec, zaklęć, tak. I koniec już, czyli że już do ślubu, a po ślubie już się wszystko kończy. Przecież wiele osób ma takie przekonanie, że no, nie da się sobie podobać całe życie, więc musimy przejść do porządku dziennego, że kiedyś się sobie podobaliśmy, już się sobie nie podobamy, bo takie jest życie, nie? I tak naprawdę my staramy się pokazać, że można odbudowywać, można budować na nowo, można przebudowywać, można eksperymentować, próbować, bawić się, sprawdzać, że nawet jak trochę spadnie, to można spróbować to z powrotem troszeczkę.
9: To jest tego paliwa ciekawości.
10: Tak.
9: I przede wszystkim z tej zmiany, na którą zwracacie uwagę, że seks to nie jest takie coś, co się raz otrzymuje i potem się to odkłada na półkę i po prostu jest. To jest właśnie to, że trzeba o ten seks też dbać, a dbać dlatego, że się zmieniamy, ciało się zmienia, okoliczności się zmieniają i musimy się do tego dostosować, jeżeli chcemy mieć wystarczająco dobry seks.
10: Tak.
9: Bo bez tego możemy żyć właśnie takim wyobrażeniem, kiedyś to było.
10: Tak, dokładnie. I tym wyobrażeniem, że kiedyś było, więc widocznie coś się bardzo popsuło. I że ta kwestia, że to pożądanie spada, nie jest kwestią, że coś się popsuło. Tylko jest naturalną koleją rzeczy. Że to, że kiedyś czuliście, po prostu nie mogliście wysiedzieć obok siebie, bo spokojnie, bo tak mieliście taką ochotę na seks, a teraz już tak nie ma po 5 latach, czy nawet 5 miesiącach, że to jest normalne. Że to jest naturalna kolej rzeczy, a nie stan zepsucia albo dowód na to, że jednak może to nie jest ta czy ten. My bardzo chcemy pokazać też, że te oblicza wzajemnego zaciekawienia mogą być też taką płaszczyzną nie do ciężkiej pracy, tylko że to może być też bardzo ciekawe, że to jest trochę tak, jakbyś miał szklarnię i teraz jesteśmy oboje ogrodnikami i dbamy o te rośliny. I wiadomo, że to jest praca w szklarni, no ale wiele osób, które ma szklarnię, mówi, a to jest sama przyjemność, to jest frajda, tak? Móc pracować w tej szklarni, podlewać, tu sprawdzać, tu przesadzać, tutaj to wyrzucić,
9: to jest trochę też czekania.
10: Ogarnąć.
9: Tak. To, że na przykład za pół roku wyrosną te przepiękne kwiaty, zakwitną te kwiaty.
10: Dokładnie.
9: I cierpliwość. To wiemy.
10: Tak.
9: A tutaj w kulturze natychmiastowego doświadczenia nie ma, to jest zepsute. No, trzeba wymienić na nowy model.
10: Albo wiem, że w tamtej to będzie raz, dwa, tak? I myślę, że tak naprawdę... Ja tak, wiesz co, Robert, tak fantazuję teraz, czy to nie jest trochę tak, że ta nasza nieumiejętność rozumienia w ogóle tej dynamiki nie jest przyczyną tych rozszalałych statystyk dotyczących zdrad. Że może ich by było mniej. Może teraz to jest takie teoretyzowanie, no ale nie wiem, jak ty myślisz, bo ja sobie myślę, że może byłoby mniej, gdyby ludzie mieli w sobie taką jednak gotowość i wiarę i nadzieję, że ten kwiatek zaraz zakwitnie, że to, że teraz tam Na razie mamy glebę pustą, to zakwitnie. Wiesz co, ja mam takie doświadczenie, proszę państwa, że pierwszy raz w życiu mam ogród. No bo mieszkałam tak to w Warszawie całe życie, w centrum, no to gdzie ogród, a teraz mam ogród. I pół roku temu kupiłam te hortensje i takie małe krzaczki. I pani mi mówi, że one za tam we wrześniu będzie z tego kwiatek. I ja miałam takie, sadząc to, myślałam sobie, jasne, na pewno nie. Dlaczego to już nie jest? Nie można od razu kupić takiej dużej. Ja byłam takim typowym warszawiakiem, co się przeprowadził, i dlaczego już nie można od razu dużych kwiatów kupić? Trzeba czekać. I ja nie miałam w ogóle wiary. I kiedy zobaczyłam, oczywiście, bo wyrosło, tak, i jak najbardziej, byłam w takim szoku i zdałam sobie sprawę z tego, co ty mówisz, że my jesteśmy tak oduczeni, że trzeba na pewne rzeczy poczekać. Uzbroić się w cierpliwość. Popracować, popodlewać i nie przyspieszać, że dać po prostu naturze, żeby się odbudowała, i samemu równocześnie pracować nad tym. I to jest to, o czym ty mówisz, że w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest intuicyjne, szybkie i pędzące, seks wymaga slow. Seks znaczy, wymaga
9: czasem i fast, i czasem slow,
10: się.
9: Tylko że to jest też rozpoznanie z kategorii...
10: Ale to odbudowanie, nie?
9: Tak, tak. To w kategorii, dla mnie jest kluczowe w kategorii, tak jak mówisz, przyjemności, bo bez tego mało prawdopodobne, że ten seks będzie wystarczająco dobry przez dłuższy okres. I też dla mnie ważne jest to, bo mówimy o tym ogrodzie, ta metafora jest w moim odczuciu szalenie, szalenie obrazowa, ale też zastanawiam się, na ile właśnie, tak jak powiedziałaś, trochę rozbrojenie pewnych kalek. Bo powiedziałaś o tej zdradzie. Dlaczego te zdrady, albo dlaczego osoby wychodzą z relacji? Bo tak jak powiedziałaś wcześniej, był przepis. Były romantyczne początki, a potem żyli długo i szczęśliwie. I to były trochę takie czasy, które zaklepanie kogoś, prawda? Powiedzenie tak przed ołtarzem. Ślub był tym momentem tego, że to już się nie zmieni. Rzeczywistość, współczesność mówi, że nic nie jest pewne. Że nad relacją też trzeba pracować, i to, że powiemy sobie tak, czy sakramentalne tak, nie zagwarantuje nam tej przyszłości. Jesteśmy w takim okresie właśnie, w moim odczuciu, zmiany tych modeli, że kiedyś z tego domyślnego, bo jak patrzymy na rodziców, dziadków, no to w ogóle rozwody były czymś, co się nie zdarzało, bo to po prostu nie istniało w takiej kategorii, bo to było niemożliwe, po prostu ktoś już był w tej relacji od tego momentu, kiedy powiedział tak, już się nic nie miało się nie zmienić, jak się zmieniało, to była jakaś kazuistyka. Teraz mówimy jednak o zmianie, o dobrostanie w tych relacji i trochę chcemy zaciągnąć z tamtego modelu, mieć tą pewność, ale trochę bez tej pracy, o której ty mówisz. Bez tego, że jednak wejście w relację, to dopiero się rozpoczyna praca.
10: Także.
9: Bo początek to jest w ogóle taki bufor i taka projekcja i takie
10: różowe okulary,
9: że to w ogóle, to na początku w ogóle nie jest związek, znaczy to jest wyobrażenie tego, co to będzie.
10: Tak.
9: Realność się zaczyna, jak już zaczyna się ze sobą mieszkać, mieć wspólne rytuały i tak dalej, i tak dalej. I wtedy też się zaczyna praca nad seksualnością, bo możemy odkryć, że się różnimy, i to też może być fajne.
10: Tak.
9: Że możemy odkryć, że mamy jednak zupełnie inne potrzeby, i to wcale nie przekreśla relacji, bo nad seksem się pracuje. A to też dla wielu osób, tak jak mówisz o takiej edukacyjności, wcale nie jest takie oczywiste.
10: Tak.
9: Wiele osób mi mówi, seks się ma. Podoba się, albo się ktoś nie podoba. No tak, są takie momenty, ale to nie jest takie proste. A może być proste, czy prostsze, jak zadbamy o przyjemność, o własny komfort, ale też o komfort osoby partnerskiej.
10: No tak.
9: A tu jest jednak z takiej kategorii jednak też bycia ze sobą, z kategorii więzi, z kategorii troski, z kategorii otwarcia się na tą osobę. A w moim odczuciu wcale to nie jest takie proste.
10: Tak, ja się z tym zgodzę, bo to jest dokładnie tak, jak ty mówisz, że pozwolenie sobie na to, żeby pracować nad swoją seksualnością, nie jest dowodem słabości, dowodem tego, że...
9: Kompensowania braku.
10: Tak, że my leczymy jakiś problem, tylko że my po prostu w ten sposób dbamy o tą bliskość, że my właśnie w ten sposób rozwijamy tą swoją seksualność, nadajemy jej kolorytu i pilnujemy, też jesteśmy strażnikami tej wspólnej przyjemności, bo cały czas jesteśmy, bo ta seksualność w parze wymaga aktualizacji, bo czasami jest tak, że przez lata doświadczeń nam się też może coś zmienić. Kiedyś lubiliśmy tak, a teraz lubimy inaczej. Dawniej to, co robił partner, było ekstra, ale już przestało być nam tak miło, tak fajnie, bo nie wiem, anatomia nam się zmieniła po prostu. Hormony mamy inne i koniec. Jakby,
9: jesteśmy też na innym etapie życia i mamy też, tak. Może jesteśmy bardziej otwarci na pewne rzeczy i to też jest sygnał do zmiany, żeby się nie bać tej zmiany, bo ona może nas doprowadzić tam, gdzie może nierzadko pragniemy, ale tak jak piszecie w tej książce, też możemy się tego bać i to też jest naturalne.
10: Tak.
9: Na koniec chciałbym ci zadać pytanie. Czy po napisaniu tej książki jest coś, co sama zaczęłaś inaczej rozumieć w kobiecej seksualności?

0: mimo że jestem otwarta, to ja byłam tą taką konserwą, Agata była taka bardzo otwarta, liberalna i to było bardzo ciekawe zderzenie, pokazujące, myślę, nam obu, że nawet mając różne odmienne zdania, można się znaleźć wspólną płaszczyznę i my trochę tą płaszczyznę znajdowałyśmy pewnie tak, jak wiele osób znajduje tą płaszczyznę porozumienia w seksie, gdzie też czasami może ktoś ci wyskoczyć z jakimś słownictwem albo z jakimiś oczekiwaniami, tak jak Agata na przykład potrafiła nagle do mnie zadzwonić i napisać tak, słuchaj, my musimy mieć cały rozdział o seksie analnym. I taka moja myśl, ale po co? Ale w sumie po co? Jakby jeszcze dokładać, nie? I pomyślałam sobie, że trochę te nasze konflikty i nasze rozmowy wyglądały pewnie tak, jak czasami pary mają, kiedy nagle ktoś wchodzi i mówi, słuchaj, musi być ten seks analny, a druga strona pierwsza co to mówi, nie. Zapomnij. A potem nagle, dopiero jeżeli potrafisz ze sobą rozmawiać, to potrafisz się otwierać na to, że faktycznie może o tym trzeba porozmawiać, tak? Czy może warto ten temat zgłębić, więc myślę, że i znowu, kiedy ja mówiłam Agacie o swoich wątpliwościach i o tym, że na przykład Agata, a może z czegoś zrezygnujmy, a może nie, to też byłam bardzo wdzięczna, że Agata też potrafiła też szanować na przykład, że ja czegoś nie chcę, że nie róbmy na przykład, nie wchodźmy w ten sposób. I myślę, że taka wzajemna otwartość na to, że możemy mieć różnice, to jest coś, czego ja się nauczyłam i co też myślę, że warto czegoś się nauczyć, kiedy rozmawiam ze swoimi osobami partnerskimi w seksie, że okej, ja mam prawo powiedzieć, że mam na coś ochotę, ale druga strona ma taką samą prawo powiedzieć, a ja nie chcę tego eksplorować, tak?
1: Czyli... To jest bardzo ważne, bo dla mnie to jest zakotwiczenie, po pierwsze w granicach, że tak. To, że partner bądź partnerka na przykład ujawnia jakąś fantazję, to nie jest tak, że my jesteśmy zobligowani, żeby z tej fantazji skorzystać. Popatrzmy Dokładnie. To jako rodzaj prezentu i jako rodzaj negocjacji przy właśnie tym, co możemy otrzymać. I to nie jest wszystko o nas. Tak jak mówisz, tak. Boimy się, bo to jest odnoszenie do siebie, że jak oj, tutaj partnerka wyjdzie z jakąś propozycją, to jest o mnie, że jestem jakiś, tak. Że jestem nieadekwatny albo niepostępowy. Tak. I w drugą stronę. Część osób mówi się, obawia się, no powiem to, no i pomyśli o mnie, że jestem osobą no właśnie jakąś. I to jest cały czas o takiej opowieści właśnie, tak jak mówicie w tej książce, jak prowadzić dialog, bo seks jest tam, gdzie też prowadzony jest dialog.
0: Tak.
1: Ja jestem prawie pewny, że bez dobrej komunikacji może być trudno z dobrym seksem.
0: I to jest
1: dla mnie jedna z takich ważniejszych przekonań i cieszę się, że po raz kolejny słyszę to przekonanie też w waszej oprawie. Bardzo ci dziękuję za tę książkę. Ta książka dała mi ogromnie dużo przyjemności i spotkanie, tak jak mówisz, różnych osób, które potrafiły znaleźć wspólny cel, a tym celem jest sex care. Dzisiaj w Seks Audycji rozmawialiśmy o tym, że dbanie o seksualność nie zaczyna się od techniki i nie kończy się na orgazmie. Zaczyna się wcześniej, od relacji z własnym ciałem, od granic, od prawa do odpoczynku, od możliwości powiedzenia chcę, nie chcę i tego właśnie potrzebuje. Moją gościnią była Katarzyna Kucewicz, psycholożka, psychoterapeutka, współautorka razem z Agatą Lewę książki Sexcare – Droga do kobiecej przyjemności. Bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć
0: zaproszenie.
1: Bardzo
0: dziękuję. Sama przyjemność. Dzięki.
1: Ja nazywam się Robert Kowalczyk. Audycję wydawała Maria Mroczkowska. I na koniec mamy dla państwa niespodziankę. Mamy najnowszą książkę Katarzyny Kucewicz i Agaty Lewę – Sexcare. Jeśli chcieliby państwo ją otrzymać, proszę do nas pisać na adres dlawasmałpatok.fm. Dziękujemy także za wszystkie wiadomości przesłane na seksmałpatok.fm i przez nasze media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnej Seks Audycji. Dobranoc.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Najważniejsza literacka nagroda w Polsce przyznana. Szczepan Twardoch, laureatem Nagrody Literackiej NIKE. Projekt ustawy o gotowości obronnej państwa przygotowywany przez ministerstwo może zyskać poparcie ponad podziałami. Kierowców cieszą obniżki na stacjach paliw, a NASK ostrzega przed oszustami. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Szczepan Twardoch, zwycięzcą 30. edycji Nagrody Literackiej NIKE. Kapituła konkursowa nagrodziła śląskiego pisarza za powieść Nul, mówi autor.
2: Ta powieść nie ma sprawy, ona nie ma tezy. To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
1: Twardoch został też nagrodzony w plebiscycie NIKE czytelników Gazety Wyborczej. Głównym bohaterem zwycięskiej książki Nul jest koń, polski historyk, który decyduje się wyruszyć na ukraiński front. Z jego pomocą Twardoch stworzył wielowątkową opowieść o wojnie w Ukrainie. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji wynika, że w tej sprawie rząd będzie mógł liczyć na współpracę z opozycją, mówi Jarosław Selin i Bartłomiej Pejo.
3: Rosja eskaluje napięcie, Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym. Każde usprawnienie czy skrócenie możliwości decyzji w rękach wojskowych w tej sytuacji jest krokiem we właściwym kierunku.
4: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Każde takie racjonalne. No, trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
1: Przygotowywany projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych. Na stacjach paliw jest wyraźnie taniej, ale trzeba uważać na oszustów, ostrzegają eksperci NASK. Od soboty wrócił program Ceny Paliw Niżej, dzięki któremu obniżone zostały ceny benzyny i oleju napędowego. To cieszy kierowców, z którymi w podkarpackim Skołszynie rozmawiał nasz reporter.
5: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
6: Można było to szybciej zrobić, tak.
5: Jak ostatnio zatankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
1: Na tej obniżce skorzystać chcą też oszuści, mówiła o tym w TOK FM ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
7: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
1: Ekspertka radzi, by zanim skorzystamy z promocji, na którą trafiliśmy w internecie, zacząć od potwierdzenia jej autentyczności na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Drogówka z województwa łódzkiego ma nowe narzędzia do walki z piratami drogowymi. Mowa o kilkunastu nowych, oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, które trafią do komend w całym regionie. Samochody będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami. Będą patrolować również drogi szybkiego ruchu i autostrady.
8: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych, prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Po to te samochody zostały kupione o takiej mocy. Wideorejestratory do ujawniania wykroczeń, przekroczenia prędkości. To jest główne zadanie tych samochodów i policjantów, którzy będą pełnili nimi służbę.
1: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. Kolejne tego rodzaju pojazdy kupione z budżetu państwa mają zostać dostarczone do policji w centralnej Polsce w przyszłym roku. Ponad 500 000 osób z chorobami otępiennymi żyje w Polsce, a choroba Alzheimera odpowiada za nawet 70% wszystkich przypadków. przypadków. Chorym i ich rodzinom ma pomóc przyjęty przez Ministerstwo Zdrowia Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych, zakładający m.in. stworzenie miejsc dziennego pobytu dla chorych. Dziś jest ich bardzo mało, a kolejki oczekujących długie, mówi Katarzyna Juszczak z Domu Dziennego Pobytu Kapuściska w Bydgoszczy.
9: Tych osób przybywa, trzeba się zapisać i po prostu kolejki są oczekujących. I wtedy jak dopiero się zwolni miejsce, to my możemy przyjąć. Na chwilę obecną mamy pełen stan.
1: Ciężar opieki spada zatem na barki rodzin, mówi Monika Ciesielska, prowadząca grupę samopomocową Kochając Osoby z Demencją.
10: Na początek właściwa diagnostyka, właściwe wsparcie specjalistów. Kolejny problem to usługi opiekuńcze. Opieka to jest po prostu w pewnym momencie coś, co absorbuje całkowicie rodzinę. Są różne programy rządowe, programy lokalne, ale one w pewnym momencie na zaawansowanym etapie choroby są zdecydowanie już niewystarczające.
1: Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w Polsce do 2050 roku liczba pacjentów z chorobami otępiennymi wzrośnie do miliona. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 15 stopni na północy, około 19 będzie na termometrach w centrum, a najcieplej do 21 na południu kraju. Na Pomorzu prognozowany jest dość silny i porywisty wiatr. Poniedziałek według prognozy ze sporą ilością słońca w całym kraju, rano miejscami będzie więcej chmur, także rano w wielu regionach mogą się jeszcze utrzymywać mgły.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
11: Cześć, niedzielny poranek Tok FM, a skoro niedziela i skoro poranek, to wita Michał Tomasik, który będzie Państwa zabawiał przez najbliższe dwie godziny. A dzisiaj porozmawiamy o cudach, o prawdziwych cudach. Porozmawiamy o prawdziwych i też nieprawdziwych, ale o tym za chwilę. Porozmawiamy o tym, czy jakimś cudem uda się w szkołach wprowadzić lekcje religioznawstwa. Dużo słyszymy o kłótni wokół lekcji religii, ale może warto by wykonać dwa kroki do przodu i uczyć o wszystkich religiach. Porozmawiamy również o tym, czy jakimś cudem biblioteki wracają do łask czytelników i czy statystyki dotyczące czytelnictwa nie są przez nas odbierane zbyt pesymistycznie. Porozmawiamy również o cudzie europejskim, czyli o tym, czy uda się wreszcie zakazać ekościemy, czyli reklamowania żywności wszystkimi tymi zdrowymi i zielonymi skojarzeniami, jak naturalna, przyjazna, ekologiczna żywność, nawet jeżeli ona wcale taka nie jest. Porozmawiamy o cudzie religijnym, o objawieniach giedrzwałckich, ponieważ już niedługo, za pół roku, właściwie nawet trochę więcej, w Giedrzwałdzie odbędą się 150. obchody objawienia i w związku z tym Sejm postanowił 27. rok ustanowić rokiem między innymi objawień giedrzwałdzkich. Zastanowimy się, co to było za wydarzenie. No i porozmawiamy o kolejnym cudzie, czyli powrocie legendarnego pociągu Orient Express, o którym powstawały książki, filmy, ale w ogóle o pociągach powstają filmy i zapytamy jakiegoś mądrego kulturoznawcy, dlaczego pociągi są takie sexy. No ale skoro mówimy i będziemy mówić o cudach, to zacznijmy również od oszustw, bo one gdzieś zawsze z cudami idą w parze i tym oszustwom najpierw się przyjrzyjmy. A z nami Klaudia Dobińska, ekspertka zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego NASK. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Po prostu zwrot za paliwo. 7% za pełny bak, 9% za kawę i myjnię, 5% w sklepie na stacji, 3 kliknięcia w telefonie, zajmie to 2 minuty. Taka reklama krąży po internecie. Reklama, która jest przytwierdzona do nazwy, wizerunku program Orlen Witaj. Jak rozumiem, to skam i twórcy zapomnieli dodać, że 3 kliknięcia i 2 minuty dzielą nas od wyczyszczenia konta bankowego.
12: Tak, no niestety. Można powiedzieć, że nie wszystko, co się świeci, jest bezpieczne w sieci i to zdanie jest niestety bardzo prawdziwe, bo cyberprzestępcy bardzo chętnie wykorzystują takie chwile i biorą na tapet tematy, które nas jakoś mocno zajmują. No i w tym momencie ostatnio rzeczywiście ceny paliwa były na językach wielu osób. No i my widzimy takie sytuacje, na przykład przed świętami albo podczas Black Friday jest bardzo duże nasilenie jakichś takich wyłudzeń na niedostarczoną paczkę. No a teraz rzeczywiście te ceny paliw, to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili, stworzyli ją, wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen, ale tam warto zwrócić uwagę, że były też wizerunki różnych banków. Była jedna taka kampania, która wykorzystywała wizerunki wielu banków, były też spersonalizowane wizerunki banku, czyli na przykład Orlen i jakiś inny dodatkowy bank, na przykład PKO. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji, że jeżeli podamy dane tej karty, to płacąc za paliwo będziemy płacić mniej. No tylko niestety przestępcy wcale nie chcieli dać nam okazji do cudu na stacji benzynowej i dać nam jakiegoś fajnego rabatu, tylko po prostu pozyskać nasze dane, żeby wyłudzić na przykład jakieś nieautoryzowane transakcje z karty. Albo na przykład, bo można się zastanowić, po co im numer rejestracyjny naszego auta. No na przykład po to, żeby budować sobie bazę danych naszych i wykorzystać je po prostu do jakiejś bardziej spersonalizowanej próby oszustwa w przyszłości.
11: Czyli za jakiś czas po prostu zadzwoniłby zatroskany ubezpieczyciel i powiedział: panie Michale, bo pan ma tutaj taki samochód, taka marka, taki kolor, taka rejestracja. No i kończy się panu ubezpieczenie, zawsze się jakieś ubezpieczenie kończy. Mamy dla pana ofertę, o to chodzi.
12: Tak, albo na przykład państwa samochód, pański samochód, pani samochód widnieje na przykład w rejestrze aut kradzionych i czy potrzebujemy szybko kontaktu, weryfikacji pana danych, prosimy szybko o przelew, albo jeszcze jakiś inny, bardziej zaawansowany schemat, który przestępcy by po prostu skroili bezpośrednio pod daną osobę. No i mieliby rzeczywiście bardzo wiarygodne dane, żeby im po prostu uwierzyć i pójść za tym schematem, który by wymyślili.
11: To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała o tym, że wszyscy w ostatnim czasie zastanawialiśmy się nad cenami paliw, dyskutowaliśmy. Dla wielu osób na pewno to był kosztowny problem. To zawsze musi być coś, co wzbudzi w nas emocje, bo z jednej strony no to jest paliwo, to jest jedna emocja, ale przypadek czy przykład tych paczek to również jest taka emocja. Każdy z nas gdzieś coś zamawia i każdy z nas chce, żeby to przyszło, więc jeżeli są jakieś problemy, no to się stresujemy, żeby jak najszybciej ten problem rozwiązać.
12: Tak, a jeszcze w momencie, kiedy na przykład dostajemy maila, kiedy w zasadzie nic nie zamawialiśmy, a nagle się okazuje, że idzie do nas jakaś paczka, to od razu pojawia się w nas taka ekscytacja niespodzianki. A co tam w tej paczce jest? Kto do nas coś wysyła?
11: Ale jak nie jest opłacona, to co to za niespodzianka?
12: Ale to najczęściej jest jakaś bardzo drobna opłata, na przykład kilka złotych, kilkanaście groszy. To nie są wysokie opłaty, bo przestępcy nie chcą od nas w tym momencie wyłudzać jakoś niesamowicie dużej ilości pieniędzy. Im zależy na tym, żebyśmy po prostu połknęli haczyk i podali im nasze dane, których oni od nas potrzebują. Czyli na przykład właśnie dane logowania, numer telefonu, dane karty płatniczej. To bardzo często są małe kwoty. Proszę zwrócić uwagę, że też nawet w przypadku tej reklamy, o której rozmawiamy, to nie był jakiś niesamowicie wysoki rabat. To nie było minus 25% czy minus 20%, bo w coś takiego rzeczywiście trudniej jest uwierzyć. To były małe kwoty, tam było chyba 9 albo 7% rabatu na paliwo. To jest bardzo wiarygodny rabat. Stacje benzynowe robią tego typu promocje. I rzeczywiście ta reklama mogła nie wzbudzać aż tak dużych wątpliwości. Mogła wyglądać zupełnie normalnie. Tutaj dużo więcej wątpliwości i jakiegoś takiego niepokoju powinno wzbudzać na nas to, że zostajemy przenoszeni na jakąś dziwną stronę internetową, że wyłudzane są od nas, że jesteśmy proszeni o podanie takich danych dość nietypowych jednak dla koncernu paliwowego, który przyznaje rabaty. W takich sytuacjach, kiedy trafiamy na taką właśnie informację o paczce, informację o rabacie paliwowym, kiedy czujemy, że właśnie budzi się w nas jakaś ekscytacja, radość, ale to też mogą być jakieś negatywne emocje, jak na przykład strach albo złość, na przykład kiedy cyberprzestępcy piszą do nas o niespodziewanej kontroli skarbowej. Warto wtedy zweryfikować w drugim, nazwijmy to, źródle.
7: taką informację. Czyli na przykład skontaktować się ze swoim bankiem, sprawdzić aplikację stacji benzynowej, czy rzeczywiście taka promocja ma miejsce, sprawdzić aplikację kuriera, czy rzeczywiście jakaś paczka do nas idzie, nawet taka, której się nie spodziewamy, bo takie sytuacje też się zdarzają, ale zweryfikować taką informację w drugim źródle, spojrzeć na adres strony internetowej, do której jesteśmy przeniesieni, wyszukać na przykład stronę kuriera i porównać, czy ten adres strony na przykład DPD, InPostu, Poczty Polskiej, czy ten adres jest dokładnie taki sam jak adres, do którego zostaliśmy przeniesieni z linka z wiadomości. W 99% przypadków to będzie inny adres, tam będą różnice, będzie inna domena i będziemy po prostu mogli zobaczyć, że taka strona jest fałszywa. I warto takie sytuacje też zgłaszać do nas do CERT-u. Bardzo to polecam. To można zrobić bardzo szybko na stronie incident.cert.pl albo w mObywatelu jest taka usługa Bezpiecznie w sieci. Tam jest formularz, gdzie można to zgłosić. Albo na przykład, jeśli dostaniemy jakiegoś podejrzanego SMS-a, przesłać go na taki bezpłatny numer 8080, ponieważ my jesteśmy w stanie zareagować, dać oczywiście też feedback, czy taka strona rzeczywiście była stroną phishingową, ale co ważne, jesteśmy w stanie taką stronę, czy SMS-a bardzo szybko zablokować i nikt już na taką stronę nie wejdzie, albo możemy wysłać do operatorów sieci komórkowych wzorzec takiego SMS-a phishingowego i wtedy operatorzy sieci komórkowych blokują te SMS-y, że one nie dochodzą już do kolejnych osób, a co ważne, cyberprzestępcy nie widzą, że te SMS-y nie dochodzą. Więc oni po prostu nagle widzą, że kampania nie przynosi im po prostu żadnego efektu, no bo nikt w te linki nie klika, bo te SMS-y po prostu już nie dochodzą do potencjalnych ofiar.
11: Czyli musimy wykonywać research, żeby sprawdzać, czy to faktycznie jest promocja, czy faktycznie do nas idzie paczka. Możemy to zgłaszać. A co jeżeli chodzi o takie oszustwa na większe kwoty? Jakie w tej chwili funkcjonują? Bo ja na przykład odkryłem ostatnio, dwukrotnie dostałem maila o korekcie prognozy zużycia. Tam zdaje się chodziło o gaz. Panie Michale, nadpłacił pan 1000 zł za gaz. My tutaj PGE przyszło i chciałoby panu ten gaz zwrócić. Ja się zorientowałem bardzo szybko, ponieważ ku mojemu zdziwieniu nie mam gazu w PGE i tego chyba oszuści nie wiedzieli, ale domyślam się, że takimi większymi kwotami również nas kuszą na różne sposoby.
7: No, przede wszystkim oszuści bardzo najczęściej tak naprawdę, oni zarzucają takie bardzo szerokie sieci. To znaczy wysyłają takiego maila czy SMS-a z nadpłatą za opłatę za gaz czy za prąd w jakiejś konkretnej firmie do bardzo szerokiej bazy użytkowników, licząc na to, że nawet jeśli złapie się kilkadziesiąt, kilkanaście osób, to dla nich już będzie jakiś sukces. To oczywiście są najczęściej trochę większe liczby, jeżeli taka kampania szybko nie zostanie zablokowana. Ale oni się nie przejmują tymi osobami, które spojrzą i powiedzą, kurczę, nie mam przecież podpisanej umowy z tą firmą. Oni są zainteresowani tymi, którzy po prostu w pośpiechu klikną i podadzą swoje dane i prześlą je do
11: w euforii klikną.
7: W euforii klikną, tak, oczywiście, bo wiadomo, że zawsze jakiś zwrot to miła niespodzianka. Jeśli chodzi o takie większe kwoty, to mam wrażenie, że królują fałszywe inwestycje. Czyli to jest bardziej kwestia nie, że my jesteśmy kuszeni zwrotem pieniędzy za rachunek, tylko rzeczywiście cyberprzestępcy oferują nam jakieś bardzo atrakcyjne inwestycje. To rzeczywiście jest schemat, który widzimy, że narasta. No i to zaczyna się też od jakiejś po prostu reklamy w mediach społecznościowych, podobnie jak w przypadku tych paliw. Jesteśmy kuszeni, że na przykład też Orlen był bardzo często wykorzystywany przez cyberprzestępców, był taki czas, do tego stopnia, że oni, to jest bardzo dobre i chwali się takiej firmie, ostrzegali po prostu na swoich stronach, w swoich mediach społecznościowych, że dostrzegają taką kampanię, że jest wykorzystywany ich wizerunek i żeby uważać na takie sytuacje. I tutaj właśnie ten drugi sposób weryfikacji u źródła może nas doprowadzić do informacji, że dana firma wie o takiej sytuacji, że jej wizerunek jest wykorzystywany i przed tym ostrzega. Więc fałszywe inwestycje, wracając do tego. Cyberprzestępcy po prostu obiecują nam jakieś ciekawe inwestycje, proszą nas o wpłatę na początek jakiejś niewielkiej kwoty, żeby zobaczyć, jak to działa. Przygotowują nam później wykresy, które pokazują niesamowicie wysokie wyniki takiej inwestycji i zaczynają nas namawiać na kolejne wpłaty, coraz większe. To się potem na przykład kończy tym, że w pewnym momencie ktoś chce na przykład wypłacić swoje pieniądze i te
12: niesamowite zyski. No i wtedy cyberprzestępcy mówią, że oczywiście wypłata jak najbardziej, bardzo się cieszymy, że udało się zarobić, ale trzeba wnieść na przykład opłaty dotyczące podatku albo jakieś opłaty manipulacyjne.
11: I wtedy się zaczynają schody i wtedy się okazuje, że wcale nie jesteśmy milionerami.
12: Wcale nie jesteśmy milionerami, musimy do interesu, że tak powiem, jeszcze dopłacić, żeby to wypłacić. Później na przykład pojawiają się telefony musimy od kancelarii prawnej. Oczywiście. To tylko dokończę, że później na przykład pojawiają się kancelarie prawne, policja, które mówią, że pomożemy złapać takiego przestępcę. I to jest taki naprawdę duży łańcuch, więc wszystkie oferty kuszących bardzo i korzystnych inwestycji, naprawdę sprawdźmy kilkukrotnie, skonsultujmy się ze znajomym, zadzwońmy do banku, ze swoim doradcą finansowym, zachowajmy spokój. Spokój jest naprawdę świetnym doradcą i taki zdrowy sceptycyzm.
11: No i też można sprawdzać stronę NASK-u, gdzie eksperci, tacy jak Klaudia Dobińska z zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, te sprawy monitorują i informują. Bardzo pani dziękuję. Młodzi czytają dużo, okazuje się, a biblioteki wracają do łask. Przynajmniej tak uważa Główny Urząd Statystyczny. Dlaczego tak jest? Czy tak jest? Czy powinniśmy się cieszyć? O tym porozmawiamy teraz z profesorem Romanem Chymkowskim, dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, szefem Pracowni Badań Czytelnictwa w Bibliotece Narodowej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Panie profesorze, stan czytelnictwa i bibliotek nie jest taki zły, jakbyśmy założyli, nie sprawdzając?
13: Tak można powiedzieć. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie praktyki lekturowe Polaków, niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzą książki, no to osób, które deklarują czytanie co najmniej jednej książki w ciągu roku w populacji 15+, jest około 40%. Można powiedzieć, że dużo, można powiedzieć, że mało, ze szklankami i wodą jest tak, że są dwie zawsze ich wizje. Natomiast bardziej szczegółowe pytanie o biblioteki, które pan redaktor był łaskaw zadać, no trzeba oczywiście odnieść do tego, że znajdujemy się w takim momencie, by tak powiedzieć, historycznym, który jest po pandemii, prawda? Więc jeśli wziąć pod uwagę to duże tąpnięcie zainteresowania czy w ogóle dostępności bibliotek publicznych, zwłaszcza bibliotek publicznych w czasach pandemii i pewnych obaw tuż po pandemii, no to rzeczywiście mamy teraz wyraźny wzrost, powrót do rzeczywistości sprzed tego trudnego okresu.
11: Główny Urząd Statystyczny podał dane za ubiegły rok i jego zdaniem wzrosła liczba osób korzystających z bibliotek. Jest to 5,4 miliona osób i wzrosła również liczba wypożyczeń książek. Ale jak rozumiem, pan tonuje entuzjazm. Pan mówi, że po prostu wracamy do poziomu sprzed pandemii i faktycznie ten poziom jest podobny do 2019 roku, tego ile, jak często korzystamy z biblioteki jako źródła pozyskania lektury.
13: Ja myślę, że tu trzeba rozróżnić kilka różnych poziomów korzystania z bibliotek. Biblioteki publiczne są nie tylko źródłem czytanych książek i w naszych badaniach prowadzonych w Bibliotece Narodowej interesują nas one no głównie oczywiście w tym aspekcie, chociaż nie tylko jako instytucje, które po prostu się odwiedza z innych powodów, albo też korzysta się ze zbiorów na miejscu. To, co powiedziałem wyżej, trzeba by pewnie jeszcze uzupełnić o taki fakt, że w naszych badaniach widać wzrosty w szczególnych miejscach populacji, to znaczy widać, że od mniej więcej 2 lat częściej do bibliotek publicznych przychodzą mężczyźni, zwłaszcza mężczyźni w wieku, by tak powiedzieć, produkcyjnym, to znaczy mężczyźni aktywni zawodowo. Można domniemywać i chcemy w to wierzyć, że to większe zainteresowanie bibliotekami publicznymi wśród pewnych grup społecznych bierze się po prostu stąd, że udało się przekonać bardzo wiele placówek bibliotecznych do tego, żeby były otwarte nie tylko od poniedziałku do piątku w godzinach, kiedy większość ludzi pracuje, ale także w soboty. Liczymy na to, że tak jak inne instytucje kultury, jak muzea, teatry, kina i tym podobne, biblioteki otworzą się także w niedzielę. No wydaje mi się, że poniedziałek czy wtorek jest godzinach pracy, zwłaszcza jest zdecydowanie mniej atrakcyjnym momentem otwarcia biblioteki, więc być może...
11: Trochę tak jak muzea mogłyby być w weekendy otwarte, a potem sobie powiedzmy w poniedziałek odbierać ten dzień.
13: Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. No to są instytucje dla ludzi, więc niech będą otwarte wtedy, kiedy ludzie są nimi zainteresowani.
11: A co to znaczy, że biblioteki są dla ludzi? I ja się wczoraj nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że albo w badaniach właśnie Biblioteki Narodowej, albo Głównego Urzędu Statystycznego to się bardzo przebija, że charakter bibliotek się zmienił. To już nie jest taka sakralna instytucja, gdzie jest wszędzie silencjone i żeby tylko się nie odzywać, tylko to są miejsca spotkań i towarzyskich, i spotkań typu wydarzenia autorskie, spotkanie z ciekawym człowiekiem. To jest jakiś nowy pomysł bibliotek na siebie?
13: Trochę tak, a trochę nie. To znaczy to przesuwanie się bibliotek w stronę instytucji kultury, innych niż tylko czytelnie i wypożyczalnie, oczywiście zaczął się stosunkowo dawno. On jest realizowany z większym lub mniejszym powodzeniem, zwykle z większym w ostatnich latach przez różne placówki, także dlatego, że są dobre praktyki, na których się można wzorować. Tylko jakby to rzec, zwykle nie warto popadać w skrajności, to znaczy biblioteka, która znajduje nowe sposoby dotarcia do publiczności, do odbiorców, no raczej nie powinna tracić tych funkcji, które miała wcześniej, i jakkolwiek możemy się zgodzić tutaj wspólnie, że taki model biblioteki jako miejsca sakrum jest raczej historyczny już, to powiedziałbym trochę przekornie, że właśnie w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy przebodźcowani, kiedy w każdym miejscu mamy multum różnych informacji i domagających się od nas reakcji, jakichś impulsów, no właśnie biblioteka może być miejscem wyciszenia. Paradoksalnie ta właśnie staroświecka funkcja właśnie jest całkiem atrakcyjna jako miejsce, gdzie można przyjść, posiedzieć w ciszy i nikt od nas niczego nie chce.
11: No właśnie, bo to jest... Może trochę paradoksalne, a może jakoś właśnie te dwie funkcje bardzo dobrze się zazębiają, że i to miejsce spotkań, i to miejsce, gdzie można uciec. I ja pamiętam, że też jeszcze w liceum, ale na studiach też ze znajomymi często chodziliśmy do bibliotek, akurat do Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, no bo tam po prostu nawet jak człowieka nosiło i chciało się sprawdzić, czy sięgnąć, to się nie dało. I można było i trzeba było się skupić na tym, co się ma przed nosem do napisania czy przeczytania. To jest też duża szansa dla bibliotek.
13: Zdecydowanie tak. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Pan rektor się odwołał do swojego doświadczenia studenckiego, czyli do doświadczenia w takim momencie życia, którym powiedzmy, no nie jesteśmy szczególnie zamożni czy usytuowani jakoś dobrze w strukturze społecznej.
11: Darmowe są.
13: Tak, biblioteki są za darmo. To są instytucje, do których można przyjść zupełnie za darmo, poczuć się bezpiecznie, spokojnie i tak dalej. I biorąc pod uwagę to, że Polska wskutek różnych zaszłości historycznych dysponuje najgęstszą siecią bibliotek w Europie, jedną z najgęstszych, jeśli nie najgęstszą na świecie, to jest ogromny potencjał.
11: 170 tysięcy wydarzeń miało miejsce w bibliotekach w ubiegłym roku. Brało w nich udział 5,6 milionów uczestników i jeszcze jedna ciekawa rzecz, 4,5 miliona uczestników brało udział w szkoleniach i zajęciach edukacyjnych. Czyli to też takie miejsce, gdzie właśnie jakieś warsztaty jeszcze mogą się pojawiać. Kolega mój wczoraj, kiedy mu o tym temacie mówiłem, zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, bo zastanawiałem się, czy są jeszcze takie miejsca, które wydawałoby się w pewnym momencie, że chyba będą tracić na zainteresowaniu jak biblioteki. No choćby dlatego, że ten dostęp do książek się zwiększa, no bo internet, tak? A jednak znajdują na siebie pomysł i przeżywają renesans. I nie byliśmy w stanie znaleźć takiego miejsca, ale wskazał inne miejsce, które sobie nie radzi. Domy kultury. Mhm. Ale zastanawiam się, czy tu właśnie też nie dochodzi do takiego zazębiania się, że ta granica, o której mówiliśmy, że biblioteka jednak ma być miejscem pewnego spokoju, więc spotkania jeszcze tak... No ale już, na, ale jakby jak chcemy przekroczyć te granice i robić jakieś większe show, no to już jest dom kultury, więc tutaj ta współpraca też może być.
13: Tak, ta współpraca może być, jest. Pragmatycznie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę to, że utrzymanie instytucji kultury w znacznej mierze opiera się na władzach samorządowych, no to w różnych miejscach no jest taka skłonność do tego, żeby biblioteki eufemistycznie rzecz mówiąc, łączyć z domami kultury, czyli de facto je likwidować. I Krajowa Rada Biblioteczna, która takie wnioski opiniuje, bardzo ostrożnie do tego podchodzi, dość rzadko z tego, co się orientuje, wydaje pozytywne opinie. No właśnie w przekonaniu, że biblioteki są istotną częścią, powiedziałbym, no takich, takiej infrastruktury gwarantującej pewne elementarne prawa uczestnictwa w sferze publicznej, dostępu do kultury i tak dalej. Wydaje mi się, że warto jeszcze zaznaczyć, odnosząc się do fragmentu wypowiedzi pana redaktora sprzed kilku sekund, że takie wydarzenia, powiedzmy, szkoleniowo-integracyjne, one też nie są do łatwego pominięcia, bo część z nich to są wydarzenia, które są adresowane do osób no, z różnych powodów wykluczonych społecznie, zwłaszcza z powodu wieku, prawda, czy braku aktywności zawodowej i tak dalej. No, starzenie się jest po prostu ustawaniem relacji społecznych z innymi ludźmi, jest znacznym ich słabnięcie, więc często właśnie uczestnictwo w takim spotkaniu, szkoleniu, powiedziałbym, że ma na pierwszym planie nie tyle wartość merytoryczną, co po prostu tę wartość, że skłania te osoby do wyjścia z domu, do spotkania z innymi ludźmi. Czasem zresztą, jak to się zdarza w przypadku szkoleń, na przykład w dziedzinie jakichś nowych mediów czy nowych technologii, dokonuje się coś zupełnie, by tak powiedzieć, wzruszającego, to znaczy transfer wiedzy czy umiejętności od młodszych do starszych i w drugą stronę od starszych do młodszych, ponieważ różne pokolenia dysponują różnym zasobem doświadczeń, różnymi kompetencjami, których wymianie przestrzeń biblioteki sprzyja.
11: Ale to powiedział pan dwie bardzo ciekawe rzeczy, bo biblioteki przecież są nośnikiem wiedzy, odkąd powstały. I teraz mogą być nośnikiem też tej najnowszej wiedzy, jako takie miejsce też zaufane trochę dla, powiedzmy, dla starszych osób, czy dla osób, które nie nadążają za pewnymi zmianami. To jest jedna rzecz, a druga, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, więc właściwie można powiedzieć, że duża rola może stać przed bibliotekami jako tymi miejscami właśnie aktywizacji i w ogóle organizacji życia naszego, jak też się również zestarzejemy i będziemy szukać i edukacji, ale też czasami i człowieka, ale też po prostu zajęcia.
13: Tak, po prostu są to miejsca, które podtrzymują wspólnotę społeczną. Miejsca, które przeciwdziałają rozpadowi, atrofii więzi społecznych na właśnie takie grupy kompletnie od siebie odseparowane. Wydaje mi się, że w kontekście właśnie nowych technologii to oprócz tego, co powiedzieliśmy wyżej, że biblioteki właśnie przez swoje staroświeckie funkcje mogą być miejscem schronienia przed przebodźcowaniem, to za chwilę sobie uświadomimy, że bardzo, bardzo potrzebujemy nie tylko szkół, ale też innych instytucji, które będą przekazywały no, podstawowe kompetencje bezpiecznego poruszania się w świecie kolejnej rewolucji informacyjnej, czyli AI, rzecz jasna, prawda, bo można by tak trochę krotochwilnie powiedzieć, że mamy za sobą czasy naciągania osób w podeszłym wieku na wspaniałe garnki, prawda, koce, prawda, i tak dalej. Ale powiedzmy, że teraz być może wchodzimy w jakiś wyższy poziom, czy bardziej skomplikowany technologicznie poziom różnych oszustw, na które jesteśmy wystawieni i sądzę, że im wyższe kompetencje w tej dziedzinie, tym po prostu będziemy bezpieczniejsi. No, mówiąc zupełnie wprost, ja sam bardzo wielu rzeczy w tej dziedzinie nie rozumiem, więc wyobrażam sobie, że wiele osób jest co najmniej takich jak ja, a w miarę upływu czasu, w miarę starzenia się pewnie to się będzie pogarszało po prostu.
11: Powiem panu na pocieszenie, że ja też nie nadążam za wieloma kwestiami. A chciałbym jeszcze pana zapytać o to, jakie to ma przełożenie, ta popularność bibliotek. Znalazłem taką statystykę amerykańskiego Public Library Association, które stwierdziło, że w Ameryce rośnie liczba osób z pokolenia Z, które odwiedza bibliotekę. W 22 roku to było 54%, w 25 roku to już było 67%. I jeżeli założymy, że w Polsce jest tak samo, że faktycznie młodzi ludzie odwiedzają biblioteki, jeżeli dodamy do tego to, że młodzi ludzie w wieku 15-18 lat są największą grupą, która czyta, no to jest trochę nieprecyzyjne, ale największą grupą, która przynajmniej raz sięgnęła po książkę, tak? Bo nie wiemy, jak często sięgali w ogóle po książki. To chyba nie jest tak źle z czytelnictwem wśród młodych.
13: Nie,
11: czy to jest w ogóle taka skomplikowana do wytłumaczenia sytuacja?
13: Nie jest skomplikowana. W dużej mierze jest właśnie tak, jak pan redaktor powiedział. To znaczy rzeczywiście im jest się młodszą osobą, tym prawdopodobieństwo sięgnięcia po książkę jest więcej, co jest sprzeczne ze stereotypem właśnie młodych ludzi, którzy nie czytają. Można sobie wyobrazić tutaj akurat zupełnie inny żartobliwy rysunek, który pokazywałby relacje na przykład wnuczka z dziadkiem, gdzie właśnie wnuczek karcąco patrzy na dziadka, a co ty, dziadku, ostatnio czytałeś.
11: Prawda? Bo to maleje, jakby idealnie każda starsza grupa mniej czyta.
13: Tak, właśnie tak, przy czym to Polska jest faktycznie bardzo specyficzna i ta liniowa zależność jest szczególnie wyraźna. Po drugie, też słusznie pan redaktor zniuansował to stanowisko w tym sensie, że prawdopodobieństwo sięgnięcia po książkę jest rzecz jasna większe, im jest się młodszym, co nie znaczy, że sami najmłodsi czytelnicy czytają najwięcej, bo jak się to zestawi, to się okazuje, że wcale już tak nie jest. To chodzenie do biblioteki i czytanie, pyta pan redaktor, na co się to przekłada. No więc tak jak w Stanach Zjednoczonych, tak i w Polsce, przekłada się na przykład na zaufanie do sfery publicznej. To znaczy widać bardzo wyraźnie, że osoby, które książki czytają, a zwłaszcza mają do tej praktyki pozytywny stosunek emocjonalny, wyraźnie częściej niż średnia w populacji uczestniczą w wyborach parlamentarnych, wyraźnie częściej deklarują zaufanie do instytucji publicznych. Co więcej, wyraźnie częściej deklarują pomoc osobom spoza bliskiego kręgu rodzinnego.
11: Profesor Roman Chymkowski, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, szef pracowni badań czytelnictwa w Bibliotece Narodowej. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję.
11: Nie będziemy dzisiaj narzekać, że zawsze młodzi mogą czytać lektury i że to wszystko ich zasługa. Na to ponarzekamy innym razem. Dwie niedzielny poranek TOK FM, jak co tydzień i prawdopodobnie jak co tydzień obserwujemy gdzieś tam w polskich szkołach kłótnie na temat tego, czy lekcja religii ma być jedna, czy ma być dwie, czy ma być na początku, na końcu, w środku, w szkole, w salce, co tam ma być. A my dzisiaj pójdziemy dwa kroki dalej i zastanowimy się nad tym, po co nam religia, jeżeli możemy mieć religioznawstwo. Czy możemy w ogóle mieć? O to zapytam naszego gościa, profesor Stanisław Obirek, antropolog, teolog, historyk, profesor nauk humanistycznych, były jezuita, wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
11: Panie profesorze, dlaczego nie ma religioznawstwa w szkołach?
14: Bo nie ma religioznawców. Zwykle podaż ułatwia podejmowanie decyzji, a z tą podażą jest kiepsko, bo religioznawstwo w Polsce ma złą prasę. Zaczęło się na komunistycznych uniwersytetach jako przyczółek walki ideologicznej i to odium, że religioznawstwo musi być połączone z krytyką, walką wręcz z religią, pozostało w mentalności wielu osób. I myślę, że to ten mentalnościowy jakby próg sprawia, że ciągle trudno jest wdrożyć myślenie o religii jako o każdym innym przedmiocie naukowym.
11: Ale czy to nie jest trochę... Rozumiem, że taki problem faktycznie może być, o jakim pan mówi, ale czy to nie jest trochę ucieczka? Edukatorów seksualnych też za dużo nie mamy, nie mieliśmy w Polsce, a taki przedmiot wprowadzamy i po prostu trzeba się dokształcić. Co stoi na przeszkodzie, żeby w ogóle zacząć taką dyskusję o tym, że może warto uczyć szeroko o religii, bo nam się to po prostu w życiu przyda?
14: No, mentalność. Wie pan, no, z seksualnością jest tak, że jednak nie ma jakiejś instytucji, która by decydowała o tym, co i jak należy uczyć.
11: No jest Kościół.
14: Natomiast jest Kościół katolicki, który no, umościł się w szkołach dość mocno po 1989 roku. Ma ciągle jeszcze znaczne poparcie, przynajmniej polityczne, bo z punktu widzenia socjologicznego obserwujemy gwałtowny spadek i sekularyzację społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży. Więc tutaj jakby nie ma powodu, żeby powoływać się na to, że wszyscy chcą tej religii, bo nie chcą. Sam fakt, że niektóre szkoły zupełnie rezygnują z religii właśnie dlatego, że nie ma chętnych na ten przedmiot. Natomiast no, lobby kościelne, i to myślę nie tylko o księżach czy biskupach, ale o politykach, którzy często są bardziej papiescy niż papież, mamy to, co mamy. Różne manifestacje, protesty rodziców natchnionych, którzy chcą mieć religię w jak największym wymiarze, no to sprawia, że politycy podchodzą do tych zmian trochę jak do funduszu kościelnego, jak do gorącego kartofla. Nikt nie chce pani ministry Nowackiej wspierać w jej działaniach bardzo pragmatycznych, żeby właśnie jak najbliżej być realiów, to znaczy no, ograniczyć, krótko mówiąc, wpływ Kościoła w szkołach.
11: No tak, ale ja się zgadzam, ale pan jakby cały czas rozmawiamy o tym, że jest to wybór albo religia, albo jej brak. A ja pana pytam o inny pomysł, to znaczy o trochę wyjście z tego klinczu. I może zapytam w ten sposób, czy coś stoi na przeszkodzie, żeby lekcję religii zamienić na religię, na lekcję religioznawstwa z takiego punktu, no nie wiem, choćby konkordatowego, bo to konkordat na nas też wymaga, żeby było to nauczanie religii.
14: No, nie ma żadnych przeszkód. Ja od kiedy jestem poza Kościołem, czyli od 21 lat, uczę na uniwersytetach państwowych i moje przedmioty są związane z religią, więc dokładnie uczę religioznawstwa. Pokazuję w moich wykładach, jak bardzo religia jest włączona, nie wiem, w naszą kulturę, filozofię, ale to jest religia, a nie indoktrynacja katolicka. I gdyby była dobra wola, gdyby była inna mentalność, to sądzę, że taka debata ludzi takich jak ja, a jest byłych księży, byłych zakonników, setki, jeśli nie tysiące w Polsce, którzy mają kompetencje takie jak ja, antropologa kultury. Moglibyśmy oczywiście się włączyć w tego rodzaju nauczanie, moglibyśmy spokojnie uczyć religioznawstwa, ale byli księża są objęci odium kościelnym i absolutnie jesteśmy trzymani na odległość bezpieczną od jakichkolwiek przedmiotów religijnych i nawet uczelnie to przyjmują. Ja miałem kłopot i nie jestem jedyny z uzyskaniem pracy, dlatego że Kościół, no w moim wypadku Kościół krakowski, bardzo dbał o to, żeby obirek nie psuł młodzieży. Więc myślę, że pański postulat włączenia religioznawstwa do normalnego kurikulum nauczania od szkół podstawowych po uniwersytet jest ze wszech miar pożądany. Tak się dzieje na całym świecie. tak zwane religious studies są częścią nauczania, gdzie religię pojmuje się jako zjawisko kulturowe, gdzie Kościół katolicki jest jednym z wielu wyznań chrześcijańskich, a chrześcijaństwo jest jedną z wielu religii i to jest bardziej niż pożądane. Tylko pytanie jest, kto ma to zrobić? Jeżeli ciągle będziemy pytać o to biskupów, księży katolickich, no to oczywiście będą torpedować takie pomysły jako zagrażające tożsamości polskiej. Ale jeżeli zwrócimy się do ekspertów, no to mamy ludzi gotowych podjąć się tego zadania czy wyzwania cywilizacyjnego, bo ja jestem przekonany, że religia nauczana właśnie w takiej formie, jak pan to postuluje i proponuje, byłaby elementem ułatwiającym na przykład zmaganie się z wyzwaniami cywilizacyjnymi, z pluralizmem kulturowym, w jakim Polska się znalazła po 89 roku, panie, zwłaszcza po 2004.
11: Panie profesorze, no to mamy eksperta, mamy pana, mamy silne lobby słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM, musimy im jeszcze dostarczyć argumentów i może jakoś o tym religioznawstwie wejść trochę, tak, taki symulację lekcji zróbmy. Ja trafiłem, tak przeglądając, czy jakieś komentarze na przykład ze strony Kościoła się pojawiają na temat religioznawstwa, trafiłem na taki argument, że nauczanie religii katolickiej w szkołach jest potrzebne, żeby zrozumieć europejski kod kulturowy, z którego wywodzi się, który wywodzi się właśnie z katolicyzmu. I zacznijmy może lekcję religioznawstwa od tego, że zapytam pana o stosunek do tego, bo dla mnie taki argument to jest właśnie argument za religioznawstwem, bo jeżeli chcemy rozumieć europejski kod kulturowy, no to powinniśmy uwzględnić protestanckie Niemcy, Wielką Brytanię i Holandię, muzułmańskie Bałkany, prawosławną Grecję, Ukrainę, kraje laickie i jeszcze migrantów, którzy w Europie stanowią coraz poważniejszą część społeczeństwa.
14: No wie pan, nie tylko. Nawet jeśli przyjmiemy za socjologami, którzy utrzymują, że polska tożsamość jest spleciona w sposób nierozerwalny z katolicyzmem, czyli uznajemy, że dla zrozumienia, jak Jan Paweł II mówił, historii Polski Chrystus jest i Kościół konieczny, no bardzo proszę. Ale teraz pytanie jest, jak do tego podejść? Jakie elementy z tej przeszłości wykorzystamy? Jeżeli przyjmiemy te 1000 lat chrześcijaństwa i katolicyzmu w Polsce, no to musimy uwzględnić oczywiście splecenie tego katolicyzmu z pewnymi formami kulturowymi, które prowokowały marginalizację na przykład innych etni, innych religii, innych wyznań. Czyli krótko mówiąc, krytyczne podejście do katolicyzmu oczywiście jest wspaniałym pomysłem, tylko każda próba krytycznego mówienia, pisania o Kościele spotyka się z ostracyzmem, z niechęcią, by nie powiedzieć z nienawiścią establishmentu kościelnego. Więc tutaj musimy uzgodnić podstawowe elementy dyskursu. Jeśli mówimy o katolicyzmie, to o jakim katolicyzmie? Jeśli mówimy o obecności religii w szkołach, to na czym ta obecność ma polegać, czy krytyczne myślenie, jak zresztą sam Kościół katolicki na Soborze Watykańskim II wprowadził, zrywając radykalnie ze swoją przeszłością triumfalnego, dominującego dyskursu na to, że istnieją inne religie, że istnieją inne wyznania. No, reakcja na list biskupów z marca tego roku o dialogu chrześcijańsko-żydowskim pokazuje, że w Polsce opór ze strony konserwatystów, również księży, profesorów jest tak duży, że sam Kościół nie jest w stanie tego dyskursu podjąć. To musi być dyskurs właśnie ekspercki i właśnie krytyczny. Więc nie ma sporu, że Kościół jest ważny i katolicyzm jest ważny. Spór dotyczy tego, czy to będzie obecność apologetyczna, bezrefleksyjna, czy właśnie krytyczna. logiczna, pozwalająca zrozumieć na przykład młodym ludziom, że ich opór, ich traumę czasem, jaką mają w doświadczeniu z Kościołem, można wpisać w pewien ciąg, na przykład antyklerykalizmu polskiego. To jest bardzo mocny nurt związany zwłaszcza z ruchem ludowym. Wincenty Witos w swoich pismach bardzo poważnie, krytycznie ocenia Kościół właśnie bastionu katolickiego w Tarnowie i okolicach. Dlaczego tego się nie uczy? Dlaczego ciągle się mówi o Kościele jako ofierze napaści innych i agresji, a nie o tym, że Kościół utrwalał na przykład system ucisku, że był zawsze z możnymi tego świata. Wie pan, no to jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby wprowadzać taki dyskurs.
11: Nie będziemy pytać Kościoła, tylko sami tutaj zaplanujemy program religioznawstwa i z tego, co pan mówi, ja się zastanawiam, czy w takiej dyskusji o tym, jak powinna wyglądać ta szkoła kiedyś, kiedy dojdziemy już do wniosku, że rozdzielanie przedmiotów na język polski, historię i filozofię w salce przyszkolnej, to nie jest dobry pomysł. Czy to nie byłby trochę taki przedmiot, który mógłby łączyć religioznawstwo, lekcje etyki, geografii, historii, języków obcych, prawa, filozofii, w ogóle życia?
14: No, pan ma bardzo radykalny program zmiany i reformy. Wiemy,

0: szkół publicznych to był błąd i tak naprawdę, i to znowu są badania Józefa Baniaka na przykład, pokazujące, że ta forma obecności tej indoktrynacji katolickiej jest jednym z najmocniejszych elementów sekularyzacyjnych polską młodzież. Więc ta świadomość krytycznego myślenia o tej obecności jest obecna wszędzie, tylko trzeba takiej spokojnej debaty namysłu, co z tym zrobić. Mamy ogromne wyzwanie cywilizacyjne, jakim jest sztuczna inteligencja. No i nie czarujmy się, no młodzież dzisiaj nie potrzebuje księdza ani zakonnicy, żeby się dowiedzieć czegoś o religii. Ma media społecznościowe, gdzie sobie przekazuje to, co jest dla niej interesujące i trzeba po prostu te wyzwania podejmować. Trzeba traktować
1: religioznawstwo. A to już nawet do spowiedzi jest potrzebny ksiądz, bo są AI konfesjonalne.
0: No widzi pan, więc tutaj naprawdę te zmiany są, ja często powtarzam, że to jest większa zmiana niż w XVI wieku w reformacji. To jest bardzo głęboko dotykające w ogóle istoty religii, czym ona jest. I myślę, że jest kilku hierarchów w Kościele gotowych podjąć taki namysł nad obecnością religii w ogóle w życiu współczesnego człowieka i wtedy będzie to nie dwa, trzy czy cztery obozy wzajemnie skaczące sobie do oczu, ale po prostu wspólny namysł na tym, co zrobić, żeby było lepiej, co zrobić, żeby młodzieży ułatwić myślenie o przeszłości jako pewnym rezerwuarze pomysłów na to, jak zorganizować sobie wyobraźnię religijną. I wtedy ten katolicyzm przestanie być takim monstrum straszącym nas wszystkich, tylko stanie się jedną z cegiełek budujących jakąś mozaikę pluralizmu religijnego.
1: Panie profesorze, mamy jeszcze minutę. Ja bym chciał pana poprosić, żeby pan powiedział, co daje w życiu, czy co ułatwia, jak człowiek rozumie niuanse między wyznaniami, między religiami, jeżeli ma te religioznawcze kompetencje?
0: No przede wszystkim czuje się dobrze wszędzie. Nie dziwi się niczemu, że jest Polska katolicka i jest ateistyczna Czechosłowacja czy Czechy dzisiaj, że są protestanckie Niemcy. Zdaje sobie sprawę, że religia to jest system kulturowy, jak uczy Clifford Geertz i tak jak poezję, literaturę, film i wszystkie inne przejawy kultury sprawiają, że się nią cieszymy, tak samo można się cieszyć albo smucić wielością religii. I tym jest religioznawstwo. Daje radość rozumienia świata, w którym żyjemy.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Stanisław Obirek, antropolog, teolog, historyk, profesor i wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, był jezuita. Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dzień po zapowiedziach ukraińskiego przywódcy o zwiększeniu ataków na rafinerię, Rosja także grozi nasileniem działań. Wszystko na tle pojawiających się informacji o rozmowach trójstronnych. Zmiany podatkowe czy zmiany w opiece zdrowotnej w Sejmie to będzie pracowita jesień. Na tapecie ustawy wywołujące duże emocje. O tym, że dzieciństwo powinno być bez przemocy, przypomina Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i rusza z nową kampanią. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj zintensyfikuje naloty na rosyjskie rafinerie. Poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Reutera. Groźby ze strony Kremla pojawiły się dzień po tym, jak ukraiński prezydent powiedział, że Kijów zintensyfikuje uderzenia w rafinerię wroga w odpowiedzi na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, której celem teraz ma być zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, między innymi poprzez ataki na infrastrukturę cywilną. Mimo narastających wzajemnych gróźb na niedzielnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem, ukraiński przywódca oświadczył, że do końca października Stany Zjednoczone proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy. To będzie pracowita jesień dla naszych parlamentarzystów. Według planów Sejm zajmie się w najbliższym czasie dużymi projektami ustaw. Regulować mają tematy ważne dla wszystkich obywateli. Ustawy zdrowotne dotyczące m.in. limitów wynagrodzeń medyków. Posłowie zajmą się też propozycją zmian w podatkach. Zakładają one podniesienie pierwszego progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. Projekt wywołuje jednak wiele zastrzeżeń nawet w samej koalicji rządzącej. Ze szczegółami Maciej Kluczka.
5: Poseł Ryszard Petrus, Unicentrum, w rozmowie z TOK FM zapowiada sprzeciw wobec rządowych ustaw.
6: Z jednej strony obniża opodatkowanie dla tzw. klasy średniej, ale jednocześnie podwyżka stawkę CIT o 3 punkty procentowe, zmniejsza możliwości korzystania z ryczałtu i to chociażby uderza w handlowców. I za taką konstrukcją ustawy zagłosuje przeciw.
5: Z kolei Jarosław Sellin z PiS-u proponuje inny układ progów podatkowych.
7: Drugi próg podatkowy powinien być zwiększony do 180 tysięcy złotych, a nie tak jak zaproponował rząd, tak mocno zachowawczo próbuje ulżyć zaledwie 3 milionom Polaków.
5: Budżet państwa na przyszły rok widzi już zaproponowane przez rząd zmiany w podatkach, ale nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawy w tej sprawie. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Wraz z nowym tygodniem w całej Polsce rusza kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. Włączają się w nią szkoły, placówki wychowawcze, sądy, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje. A wszystko po to, by uświadamiać, czym jest przemoc wobec dzieci i by promować to, że nie ma na nią przyzwolenia. Mówi Monika Sajkowska z Fundacji.
8: 1/3 dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a blisko 2/3 ze strony rówieśników. Te liczby nie maleją. Jest przyzwolenie społeczne ciągle na te przemocowe zachowania wobec dzieci.
4: Bo z doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że mimo obowiązującego od 2010 roku zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci, co trzeci Polak nadal uważa je za dopuszczalne. Jak mówi Agnieszka Zielińska-Buciur, dyrektorka Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, warto szukać pomocy.
9: Oprócz takiej pomocy interwencyjnej świadczymy też wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, indywidualne i grupowe. Otworzyliśmy w tym roku nową placówkę, punkt wsparcia specjalistycznego dla rodzin w kryzysie i tam mogą też znaleźć pomoc taką długofalową w sytuacji, kiedy potrzeba jeszcze dłuższej pomocy terapeutycznej. Korzystać mogą całe rodziny, zarówno rodzice, dzieci.
4: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a budynki w całej Polsce zostaną wtedy podświetlone na czerwono. Rekordowe 500 prelegentów i panelistów ma się pojawić na tego tegorocznych 13 Igrzyskach Wolności w Łodzi. Będą politycy, naukowcy, działacze społeczni i artyści, którzy mają rozmawiać o problemach świata XXI wieku. Na Igrzyska po raz pierwszy ma przyjechać m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, mówi organizator Błażej Lękowski.
10: Bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, bardzo ważne wydarzenie dla Polski i dla Igrzysk, że osoba o takiej randze postanowiła przyjechać na naszą konferencję.
4: Wśród prelegentów ma być m.in. izraelski pisarz Edgar Keret, Brytyjczyk Salman Rushdie, od lat typowany do literackiej Nagrody Nobla, czy osoby, które znamy z telewizyjnych ekranów.
10: Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski. Będzie bardzo wartościowa dyskusja na temat Wajdy. Mamy teraz rok Wajdy. W tej dyskusji wystąpi Agnieszka Holland, Grażyna Tormisa, Paweł Maślanow.
4: 23 października trzydniowe Igrzyska Wolności ma otworzyć wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jedna jesień, wiele opowieści, takie hasło przyświeca sezonowi jesienno-zimowemu na Wawelu. Na odwiedzających Zamek Królewski czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne i przyciągające uwagę wystawy, zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska.
11: Będzie Wermeer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowy, piękny, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę.
4: Szczegóły dotyczące akcji są dostępne na stronie Zamku Królewskiego. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Poniedziałek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Rano miejscami będzie więcej chmur. Także rano w wielu regionach mogą się jeszcze utrzymywać mgły. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy, około 19 będzie na termometrach w centrum, a najcieplej do 21 na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Niedzielny poranek TOK FM, a my teraz porozmawiamy o nowej unijnej dyrektywie, ale proszę się nie bać, bo tak strasznie zacząłem. Chodzi o to, żeby ograniczyć greenwashing, czyli taki nachalnie zielony marketing. Już mnie gość przed chwilą poprawił, nie tylko żywności, ale między innymi żywności i w ogóle usług, które przedstawiamy jako ekologiczne, przyjazne dla klimatu, naturalne i tak dalej. No ale może to w niektórych momentach czy przypadkach skutkować tym, że symbole zielonego liścia znikną z różnych miejsc. Ta dyrektywa, jeżeli prezydent ją podpisze, wejdzie prawie równo za rok i o tym porozmawiamy z Bartoszem Klimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Zna pan takiego stand-upera jak George Carlin?
13: Chyba nie.
12: Taki starszy amerykański stand-uper w 1997 roku opowiadał dowcip o reklamach żywności. Mówił tak: wszyscy państwo znacie te reklamy. Świeże, naturalne produkty, stara, dobra, domowa receptura w puszce. I to był taki 30 lat temu, w ten sposób wyśmiewał trochę to, że ja wiem, że zaczynam od żywności, pan mnie zaraz poprawi, że w ogóle mówimy o usługach, ale wyśmiewał taki marketing, gdzie się na zielono maluje i farbuje różne produkty. To zniknie?
13: To właśnie tutaj bardzo słusznie pan użył tych ostatnich określeń, że właśnie malowanie na zielono poprzez marketing różnych produktów i usług, jeżeli to malowanie na zielono jest prawdziwe, to znaczy, że ten marketing opiera się na prawdziwych danych, to jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli to jest jednak zamalowywanie czarnego produktu albo czarnej usługi, w ten sposób to ujmę, no to już to już niekoniecznie. Tutaj pan redaktor wspomniał na samym początku o żywności. No tutaj muszę jedną ważną rzecz zaznaczyć, że ta ustawa polska, która obecnie czeka na podpis prezydenta, wejdzie w życie najprawdopodobniej w przyszłym roku, we wrześniu. Ona nie wywraca do góry nogami całych tych praw, jeżeli chodzi o żywność. To znaczy, tak jak do tej pory Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdzała w jakiś stopniu, w jakich są produkowane te dane produkty żywnościowe, to znaczy, czy w sposób ekologiczny, czy nie, wszystko to zostanie zachowane. Tutaj przede wszystkim ta sprawa greenwashingowa dotyczy właśnie marketingu. To znaczy, nie chodzi o to, czy powiedzmy dany każdy pomidor jest z ekohodowli, tylko czy na przykład jeżeli producent chwali te pomidory, że wybierając je na przykład oszczędzamy wodę, ratujemy planetę i jeszcze jest to opatrzone jakimś konkretnym znakiem graficznym, taki producent musi mieć po prostu potwierdzenie tego, że to, co mówi, jest prawdą.
12: Czyli on musi mieć dowód, zanim w ogóle nam coś takiego powie.
13: Absolutnie, absolutnie tak. I tutaj jedno jest ważne zastrzeżenie, że najbardziej pod lupę będą brane tak zwane ogólne twierdzenia środowiskowe. Ale co to znaczy ogólne twierdzenia środowiskowe? To na przykład jak jakiś producent powie na jakimś swoim produkcie, jestem eko. Ale co to znaczy? Znaczy konsument widzi, to jest to opatrzone na przykład zielonym liściem, ale co to znaczy, że jest eko? Albo korzystam ze zrównoważonej, z bezpiecznej albo z bezpiecznej produkcji dla środowiska. No ale co to konkretnie oznacza?
12: I co z tym będzie? Wy będziecie domagać się doprecyzowania, czy taka firma będzie musiała to sama doprecyzować? Jestem eko, bo, albo jestem eko, wy?
13: Tak, takie właśnie przekazy marketingowe są najwłaściwsze. To znaczy zamiast jestem eko, korzystam z tylu a tylu rowerów, na przykład jeżeli chodzi o usługi kurierskie. Albo na przykład moja produkcja jest neutralna dla środowiska, to na przykład korzystamy, zużywamy tyle a tyle mniej wody w procesie produkcyjnym. O to chodzi, żeby właśnie to doprecyzować.
12: Ale czy to musi być w jednostkach, czy tak jak kojarzę takie komunikaty, że tam o ileś procent czegoś mniej?
13: Może być też o
12: bo
13: ileś
12: procent. Bo to jest nieprecyzyjne.
13: Ale jest to dużo bardziej precyzyjne niż jestem zielony, jestem eko, okay. Jestem dobry dla planety. Szczególnie tutaj, że przedsiębiorca może dysponować, a nawet musi, to zakłada ta ustawa, tymi danymi, które potwierdzają to, że tej wody zużywa w tym procesie tyle, a tyle mniej. To oczywiście nie o to chodzi, żeby po na tym, powiedzmy, czasami małym produkcie te wszystkie informacje były wypisane. Na przykład dostawaliśmy takie pytanie, czy to po prostu to twierdzenie nie może być ukryte pod kodem QR. Jeżeli ten kod QR odsyła konsumenta na przykład do konkretnych badań czy raportu, okej, okay, no bo do produktu nie dołączymy raportu, który świadczy o tym, że na przykład tutaj jest używane mniej.
12: Szkoda,
13: mniej
12: fajnie
13: wody.
12: By było. Pomidory na stercie opracowań naukowych.
13: No myślę, że i tak nie cieszyłyby się dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o czytanie tych wszystkich dokumentów, no ale to nie zmienia faktu, że przedsiębiorcy muszą tym dysponować i jak chcą na przykład za kodem QR taki raport, który o tym świadczy, przedstawić, nie ma najmniejszego problemu, ale to nie ma być tak, że kod QR, że prawda się kryje za kodem QR, że tutaj na przykład mamy hasło jestem zielony albo jestem neutralny ekologicznie, neutralny dla środowiska i dopiero kod QR. Nie, nie, nie. On ma być dopiero dodatkiem do tego jasno określonego i ścisłego twierdzenia środowiskowego.
12: Nie pytam pana o nazwy firm, ale o takie, żeby mógł pan zobrazować, w jakim zakresie na przykład może dochodzić do takiego greenwashingu. Jakie to są w ogóle rodzaje przedsiębiorstw i jakie są w ogóle takie mechanizmy, jakie one stosują, gdzie właśnie trochę naginają tę rzeczywistość?
13: No to na przykład są to różnorakie, i to dosłownie różnorakie, firmy kurierskie, które bardzo chętnie przedstawiały, że korzystają z ekologicznej floty. Ekoflota, nasze samochody są eko.
12: Z zielonym listkiem.
13: Dokładnie tak. Bo te elementy graficzne też tutaj bardzo często się pojawiają i wpływają marketingowo na nasz obraz.
12: Ale no to w przypadku mięsa, pamiętam, przed laty była taka, było takie odkrycie, że właśnie jak się opakowanie do mięsa zrobi zielone, to nam się wtedy wydaje, że to jest właśnie szczęśliwa krówka.
13: Albo na przykład proszki do prania, które mają wodospad, dżungle, rośliny i kwiaty, a raczej z tym byciem eko mają niewiele wspólnego, ale wracając do tych firm kurierskich właśnie, no to mówią, że korzystają z ekologicznej floty, a gdyby trochę w tym pogrzebać, to się okazało, że ta flota ekologiczna, czyli chodziło tu o elektryczne samochody, to są jakimś tam procentem wszystkich samochodów, większość z nich stanowiły spalinowe, ale to jest jeszcze drugie dno w tej całej sprawie, bo okej, okay, tutaj nawet jeżeli ta flota, powiedzmy, jest w jakiś tam stopniu elektryczna, to z jakich źródeł głównie w Polsce produkuje się prąd? Mhm. No głównie produkuje się z węgla. Także nazywanie tego eko jest niewłaściwe. Będzie już niezgodne z prawem, już jest niezgodne z prawem, bo to jest wprowadzanie konsumenta w błąd. Co innego jest, gdyby te firmy kurierskie powiedziały, nie wiem, 30% naszej floty to samochody elektryczne. jest to jak najbardziej...
12: Albo że dążymy do tego, żeby 30%?
13: Ale no właśnie, wszelkie deklaracje także muszą mieć potwierdzenie. Okay. To nie jest tak, że można rzucać na wiatr deklaracje, kiedy tutaj UOKiK poprosi, muszą mieć plan rozpisany, program tego właśnie, w jaki sposób chcą być i co zrobią, aby właśnie tą neutralność dla środowiska uzyskać. Podam też taki ciekawy przypadek, który także jest zawarty w tej ustawie, to znaczy, że producent też nie będzie mógł się marketingowo chwalić czymś, co jest obostrzone innym prawem. Tutaj, czyli na przykład nasze kosmetyki nie są testowane na zwierzętach, a prawo mówi,
12: bo nie mogą
13: żeby,
12: być.
13: No właśnie, więc także producent nie będzie mógł chwalić się tym, co wynika po prostu, że nie łamie prawa, po prostu mówiąc wprost, to także jest tej tutaj w ustawie. Ale powiedziałem o firmach kurierskich. Tu na przykład mieliśmy i mamy zarzuty postawione jednej z tutaj ze znanych spółek, która zajmuje się, na której możemy kupić różne towary, która zachęcała do podjęcia działań pewnych w swoim serwisie, a za to zasadzić drzewo. I to drzewo będzie nam dedykowane, będzie podpisane, powiedzmy, naszym imieniem i nazwiskiem, czy tam...
12: Czyli tak, jakbym ja posadził drzewo, korzystając.
13: Dokładnie tak. Ale potem się okazywało, że te drzewa już wcześniej były po prostu zasadzone i jedyne to, co w tym w całym procesie chodziło, to o to, że to zasadzone drzewo już było przypisywane po prostu tej osobie, która te warunki spełniła. Więc to jest kolejna taka rzecz. Na przykład z wielką ostrożnością też trzeba podchodzić do określeń takich jak ekoskóra. Na przykład pan redaktor, jak interpretuje określenie ekoskóra? To znaczy...
12: No lepsza taka niż, no nie zwierzęca, tak?
13: No właśnie, jeżeli interpretujemy to jako niezwierzęca i to w rzeczywistości to właśnie oznacza, to jest okej. Ale niektórzy właśnie myślą, że to nie jest tworzywo sztuczne, że to prawda zostało wytworzone w sposób eko, co już zgodne z prawdą nie jest.
12: No tak, ale jak nie jest ze zwierzęcia i nie jest sztuczne, to z czego?
13: W tym sensie, że to nie było ze zwierzęcia, ale było sztuczne, tak. Z tym, że to określenie ekoskóra, no niekoniecznie jest eko, skoro to jest tworzywo sztuczne i tu zostało stworzone właśnie w sztuczny sposób. No w naszej praktyce to mieliśmy nawet do czynienia z paliwem kopalnym, które miał zarejestrowaną markę eko, co w ogóle... No,
12: eko węgiel. Eko groszek.
13: Co z tym byciem eko, prawda, ma niewiele wspólnego.
12: No dobra, i jak będzie wyglądała tego weryfikacja? Czy wy jako UOKiK oczekujecie, że będą ludzie zgłaszać rzeczy, czy wy będziecie z urzędu różne rzeczy sprawdzać? Jak to wygląda w praktyce?
13: Jak do tej pory tutaj tych zgłoszeń konsumentów, jeżeli chodzi o nasze postępowania, tutaj zachęcam na stronę uokik.gov.pl i wpisać hasło greenwashing tam w komunikatach prasowych, zobaczycie państwo, wobec jakich firm my te postępowania prowadzimy. Tych skarg konsumenckich jest bardzo niewiele, czyli te postępowania, które, ale to nie znaczy, że nie są wartościowe.
12: A dlaczego jest niewiele? Bo jest mało przykładów, czy wydaje nie ma chętnych, żeby...
13: Wydaje mi się, że to jest też dosyć trudno weryfikowalne, znaczy to nie jest tak, jak na przykład konsumenci nam zgłaszają problemy z cenówkami. To znaczy idą do sklepu i widzą, no hola, hola, ja tutaj przepłacam, więc... A tutaj jednak wymaga większej dogłębności sprawdzenia tego. Na przykład bardzo dociekliwi konsumenci wysyłali nam, jak źle działają różne kalkulatory węglowe, film kurierski, które nie działały tak, jak powinny. No tutaj ten konsument włożył jakąś energię w to, żeby to sprawdzić i oczywiście i poinformować nas. I to było zresztą dla nas bardzo cenne. Ale tutaj dużo z tych zależy od naszego własnego monitoringu, co nie zmienia faktu, że oczywiście jeżeli konsumenci będą wiedzieli, że chyba coś tutaj nie gra z tym ekologicznym przekazem, żeby właśnie także wysyłać do nas takie sygnały.
12: A co będzie groziło tym firmom, jeżeli wprowadzą w błąd? Bo no, ta kara wydaje się bardzo ważna. Wiemy, że na budżety marketingowe i w ogóle budżety kar w firmach przeznaczane są bardzo pokaźne sumy. No bo co z tego, że ktoś zapłaci milion, a zarobi 5?
13: Ale jednak te kary działają w ten sposób, odstraszający i jednak widać, że to działa pozytywnie. No, tak jak w przypadku innych tych kwestii, jeżeli konsumenci są wprowadzani w błąd, to prezes urzędu może wszcząć postępowanie, gdzie ostatecznie może wydać decyzję i nałożyć karę do 10% rocznych obrotów takiego przedsiębiorstwa.
12: Okej, czyli proporcjonalnie, więc się boją. Bardzo dziękuję. Bartosz Klimczuk, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sejm ustanowił rok 2027 rokiem objawień Matki Bożej Giedrzwałckiej. Między innymi patronów jest oczywiście więcej, ale to wydarzenie związane ze 150. rocznicą tego wydarzenia będzie miało, odbędzie się w przyszłym roku i przyjrzymy się temu konkretnemu wydarzeniu, ponieważ w świecie polityki, co w tej rozmowie nie będzie istotne, ale pojawia się nie po raz pierwszy to wydarzenie. Porozmawiamy o nim z Dawidem Gospodarkiem, dziennikarzem i publicystą. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Cofnijmy się do 1877 roku, okolice Olsztyna, zabór pruski. Co się wydarzyło w Giedrzwałdzie?
14: Dwie proste dziewczynki, Justyna i Barbara, doznały, jak mówiły, właśnie zjawień, objawień Maryi z prostym przekazem w języku polskim, a raczej nie w języku polskim, tylko w gwarze warmińskiej, co jest też dość ważne i ciekawe, bo tutaj mocno wybrzmiewa rzeczywiście dzisiaj, że Maria mówiła po polsku, a mówiła gwarą. Z prostym przekazem zachęty do modlitwy, zwłaszcza różańcowej, do jedności takiej, do trzeźwości narodowej. Nie było tam jakichś postulatów politycznych żadnych.
12: Ale to brzmi politycznie ze względu na okoliczności, że był to jednak zabór.
14: Tak, oczywiście. To był zabór i to też było tak interpretowane jako taki sygnał od Maryi, że tutaj Polska jest jakoś doceniona i że jest nadzieja. I to rzeczywiście sprzyjało budowaniu tej nadziei na to, że będzie niepodległość. Też samo wydarzenie się obiło szerokim echem po Polsce, po Polakach, raczej mieszkających na terenach Polski. To z różnych stron tam przyjeżdżali masowo Polacy z Kaszub, z Wielkopolski, z Małopolski, więc rzeczywiście to było takie wspólnototwórcze wydarzenie.
12: A jeżeli chodzi o ten język polski, pan, czy gwarę warmińską, pan powiedział, że to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że możemy teraz, że jakby Polacy dostali argument, że Maryja ich rozumie, a może, że jest Polką?
14: Nie, no raczej sprawa jest prozaiczna bardzo, bo wszędzie, gdzie były jakieś zjawienia, to Maryja, czy postać zjawiająca się, mówiła w języku zrozumiałym dla podmiotu tego zjawienia, tego objawienia. Więc to jest zupełnie naturalne, że Maryja mówiła w języku, który te dziewczynki rozumiały, tak samo jak we Francji w Lourdes mówiła po francusku i tak dalej.
12: Te objawienia rozpoczęły się 27 czerwca i datuje się do 16 września. Dlaczego tak długo?
14: One różnie trwają. W sensie w miejscach, gdzie odbywały się na świecie, to trwały różnie, nawet rok. To nie jest nawet długo. Rzeczywiście te parę miesięcy to nie jest aż tak długo, jeśli się spojrzy też na inne miejsca na świecie takich zjawień.
12: Ale jak rozumiem, więcej było, po prostu było ich więcej. To nie chodzi tylko o 13-letnią Justynę i 12-letnią Barbarę, tylko o kolejne osoby. Czy my coś o nich wiemy i co to były za historie?
14: Nie. Tak, wiemy, że były też jeszcze osoby, które sygnalizowały czy składały świadectwa, że miały jakieś doświadczenie Maryi wtedy, w tych okolicznościach, ale jakby jako takie potwierdzone i zatwierdzone przez Kościół zostały tylko te świadectwa, zjawienia, których doznały Justyna i Barbara, 12- i 13-letnia dziewczynka.
12: A co na to Kościół? Skąd Kościół nabrał pewności, że tak było? Czy przeprowadzał jakieś badania wtedy, czy później, bo de facto te objawienia zostały uznane dopiero 100 lat później, w 1977 roku.
14: Tak, na pewno temu, że szybko zainteresował się tymi zjawieniami, tymi wydarzeniami lokalny biskup i proboszcz, sprzyjało jakoś to, że popularne już były objawienia, zjawienia w Lourdes, które były z 20 lat wcześniej. Więc biskup był już wrażliwy na to i szybko jakby i sam był na miejscu też i wysłał specjalnych księży profesorów, księży dziekanów lokalnych, żeby badali to zjawisko. I to odbywało się różnie bardzo, na różnym poziomie. Raz pierwsza rzecz, którą badano, to treści, czy są spójne jakby z objawieniem, czy nie ma tam jakiejś herezji. Druga rzecz to sprawdzono wiarygodność tych dziewczynek, jakby sprawdzono, brano świadectwo od ich znajomych, rodziny i tak dalej, jakie są te dziewczynki, czy nie mają jakichś tendencji do opowiadania różnych niestworzonych rzeczy i tak dalej. Też fizycznie podczas zjawień, podczas tych ekstaz powiedzmy, sprawdzano kondycję dziewczynek, czasem nawet tak dość brutalnie, jakby jakimś nakuwaniem i tak dalej. Więc na różne sposoby w trakcie tych zjawień badano ten fenomen. No i tak, no i po zebraniu tych wszystkich świadectw, postulatach w kościele orzeczono, że jakby mieliśmy do czynienia z pewnymi nadprzyrodzonymi zjawiskami, a treści, które tam wybrzmiały, nie są sprzeczne z katolicką doktryną i jak najbardziej można tutaj budować też na nich swoją wiarę, swoją pobożność, ale też jakby takie zjawiska nie są obowiązkowe do wiary dla katolików.
12: Zastanawia mnie, jak wygląda taki, czy w ogóle istnieje taki też trochę, przepraszam za to określenie, konflikt interesów, bo domyślam się, że dla lokalnej społeczności, dla lokalnych hierarchów jest to wydarzenie ważne, które chcieliby, żeby przeszło pozytywnie weryfikację. Z drugiej strony Kościół chyba musi zachowywać pewną ostrożność przy tego typu doniesieniach. Czy tak jest?
14: Tak, no jakby widać, że rzeczywiście takie badania, takie zjawiska są badane mocno i ostrożnie, z dużą ostrożnością, żeby też nie było żadnej kompromitacji i tak dalej. To widzieliśmy przy wielu takich fenomenach od różnych uzdrowień, to też jest badane zawsze przypadki stygmatów na przykład. Więc tak, Kościół tutaj podchodzi skrupulatnie, żeby nie było żadnej kompromitacji po prostu.
12: A jakie dzisiaj, po latach, jakie ma znaczenie, jakie mają znaczenie te objawienia? Czy to jest w świecie, zacznijmy może od znaczenia religijnego, czy to jest ważne wydarzenie w historii Kościoła, czy to jest ważny dzień też w kalendarzu?
14: Tak, w kościele lokalnym w Polsce to jest ważne, bo to są też jedyne takie objawienia maryjne, zjawienia maryjne, które zostały formalnie, oficjalnie zatwierdzone przez Kościół. Inne miejsca, gdzie w kościele były jakieś zjawienia typu, nie wiem, Licheń i tak dalej, to nie są miejsca jakby potwierdzone oficjalnie. Więc to jest jedyne takie sanktuarium zatwierdzone przez Kościół jako tak, że tutaj się działo coś nadzwyczajnego. I jest też to jest miejsce piękne, przyrodniczo, bardzo ładnie położone. To ma potencjał taki pielgrzymkowy i rzeczywiście ludzie pielgrzymują tam chętnie. Jest duża pobożność getrwałcka i przede wszystkim oczywiście jeśli chodzi o różaniec, lokalne takie tradycje, więc to ma znaczenie dla polskiego kościoła, ale też nie jest aż tak znane i nie ma aż tak wielkiego przebicia, jak na przykład Lourdes we Francji. We Francji rzeczywiście często z wielu stron wciąż jeżdżą po prostu pielgrzymi i to nie tylko Francji, ale też z całego świata. A Gietrzfałd jest trochę na uboczu, nawet w samej Polsce, już nie mówiąc o fenomenie takim międzynarodowym.
12: No właśnie, a dlaczego tak jest? Bo opowiem Państwu dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że tych objawień na świecie paradoksalnie nie jest aż tak dużo. Takie najbardziej znane to Fatima, Guadalupe, czy wspomniany przez Pana Lourdes i Gietrzfałd. Z drugiej strony mówił Pan o tym, że to miejsce atrakcyjne pielgrzymkowo i faktycznie z tego, co czytałem, nawet milion pielgrzymów może to miejsce rocznie odwiedzać, a jeżeli chodzi o kierunek pielgrzymkowy, no to jest stawiane wręcz na równi z Częstochową i z Licheniem, a jednak o Gietrzfałdzie mam wrażenie, że wiemy i słyszymy mało. Dlaczego?
14: Możliwe, że to po prostu kwestia innego marketingu, powiedzmy, niż mają inne sanktuaria. Też mi się wydaje, że do Łagiewnik przyjeżdża więcej pielgrzymów niż do Gietrzfałdu. Tu nie jestem pewny, ale, ale chyba tak też jest. Wydaje mi się, że tak, że to po prostu jest kwestia innego marketingu niż inne sanktuaria mają.
12: W przyszłym roku rozpocznie się jubileusz 150-lecie objawień maryjnych. Czy pan obserwuje, że jakieś rozpoczynają się przygotowania, czy to będzie jakieś ważne wydarzenie? Zgaduję, że w obrębie Polski pewnie tak, ale czy to też takie wydarzenie i taka uroczystość, która może przyciągnąć pielgrzymów spoza kraju?
14: To już zależy, o jaką promocję tego wydarzenia się postarają organizatorzy, bo w samym Gietrzfałdzie trwają przygotowania już od dłuższego czasu i na poziomie takim duchowym, formacyjnym i na poziomie praktycznym, logistycznym, że są budowane ołtarz polowy, zaplecze dla pielgrzymów i tak dalej. Więc przygotowania trwają i są bardzo intensywne. Też elementem tego było takie wypromowanie, powiedzmy, Gietrzfałdu dzięki Sejmowi i to oznaczeniu
12: uchwale
14: roku.
12: Uchwale.
14: Tak, uchwale roku jako objawień gietrzfałskich i tak dalej. Więc przygotowania są, duże próby są, ale myślę, że za granicą to raczej nie będzie rezonowało i też nie widzę, żeby były takie starania.
12: W międzyczasie sprawdziłem, ma pan rację, Łagiewniki, szacuje się, że 2 miliony pielgrzymów rocznie, więc faktycznie 2 razy więcej niż do Gietrzwałdu. Ja pytałem wcześniej pana o religijne znaczenie tego miejsca i tych objawień, ale jest jeszcze historyczne i myślę, że z perspektywy Sejmu nawet może ważniejsze, bo czy to było też takie wydarzenie, jak czytałem, o charakterze właśnie niepodległościowym i takie też integrujące środowiska kościelne ze środowiskami patriotyczno-wyzwoleńczo-niepodległościowymi?
14: Tak, na pewno miało to taki wymiar. No przede wszystkim, jak już wspomniałem, było bardzo wspólnototwórcze, bo przyjeżdżali do tego jednego miejsca Polacy z wielu stron dawnej Rzeczpospolitej. I tutaj doświadczali modlitwy w swoim języku, pieśni właśnie tradycyjnych, które się śpiewa i tak dalej. To było bardzo takie wspólnototwórcze, przypominające o tym, że jest ta tęsknota za niepodległą ojczyzną. I też tutaj rodziły się pewne środowiska, które dbały o to i walczyły o to na różnych poziomach, żeby tę niepodległość odzyskać. Więc rzeczywiście sam fenomen Gietrzfałdu też przełożył się w pewnym stopniu na te kwestie kultury polskiej i też niepodległości, myślę, że tak.
12: A teraz przyszła mi taka rzecz do głowy. Czy objawienia to jest rodzaj cudu, czy to są w ogóle dwie osobne kategorie?
14: Jeśli przez cud rozumiemy zjawisko, które trudno nam jakoś wyjaśnić, to tak, to można powiedzieć, że to jest cudowne zjawisko.
12: Bo ale czy Kościół uznaje objawienia za cud?
14: Tak, to też się patrzy w takich kategoriach trochę, bo to jest, wydaje mi się, że można powiedzieć, że objawienia są uznane za cud, tak.
12: A jeżeli chodzi o Licheń, pan wspominał o objawieniach, 1813 rok Tomasz Kłosowski, 1850 rok Mikołaj Sikatka. Dlaczego te objawienia nie zostały zatwierdzone? Czym są gorsze od gietrzwałdzkich?
14: Wydaje mi się, że tam chodziło też bardziej o to, że one były raczej indywidualne i skierowane, te zjawienia, to zjawisko, ten fenomen do samych tych panów i okoliczności z nimi związanych. A tutaj mamy trochę szersze przesłanie, tak samo jak w Fatimie, jak w Lourdes, właśnie szerokie, powszechne wezwanie do tej modlitwy różańcowej, modlitwy o pokój, do trzeźwości narodu i tak dalej. Więc jako, że jakby skala przesłania była szersza, to też szerzej trzeba było zbadać te zjawienia.
12: No tak, bo jednym z warunkiem, jak rozumiem, tych objawień musi być taki określony temat tych objawień.
14: Tak. I też to, żeby one były po prostu spójne z doktryną, z pobożnością, żeby jakoś nie gorszyły, tak, inspirowały, dawały nadzieję.
12: I żeby były zrozumiałe przede wszystkim.
14: Dokładnie tak. Tak.
12: Dawid Gospodarek, dziennikarz i publicysta, bardzo dziękuję.
14: Bardzo dziękuję.
12: Orient Express wraca, naprawdę, proszę państwa, wraca. Doktor Maciej Nawrocki, literaturoznawca, kulturoznawca, Wydział Interdyscyplinarny w Krakowie, jest naszym gościem. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
12: Cieszy się pan, że wraca?
15: Nie wiem osobiście, czy się przejadę, natomiast cieszę się, że będziemy mogli obserwować właśnie to, co się z tą marką wydarzy, to znaczy kto będzie jeździł i jak ta tradycja zostanie przetworzona.
12: Ile by pan dał za przejażdżkę Orient Expressem?
15: No to zależy, co by mi zaoferowano podczas takiej przejażdżki, natomiast myślę, że przejażdżka w warunkach historycznych byłaby bezcenna.
12: No dobra, a jakby tak pan miał, dam panu kupon na taką przejażdżkę, jak pan myśli, ile mogłaby być warta taka podróż?
15: Cóż, gdyby miała być warta tyle, ile była warta w... na początku XX wieku, no to była ćwierć średniej pensji, więc powiedziałbym, że około 30 tysięcy złotych.
12: 30 tysięcy złotych. No to chyba w dobrym kierunku idziemy, bo bilet będzie kosztował co najmniej 16 tysięcy euro. I w tej cenie będzie mógł pan i państwo odbyć 5-dniową trasę z Rzymu do Stambułu. Co więcej, będzie można pomieszkać w wyjątkowej kajucie nazywanej Deluxe, która liczy 7 metrów kwadratowych, co przypomniało mi o pierwszym roku studiów, bo taki pokój wtedy wynajmowałem, 7 metrów kwadratowych. To jakieś szaleństwo, ale skąd to szaleństwo? I tutaj pytam kulturoznawcę.
15: Myślę, że to jest próba powtórzenia tego, czym właśnie Orient Express był i z czym ta marka się kojarzyła. To znaczy Orient Express był symbolem luksusu przez wiele, wiele lat i tak jak właśnie mówiłem, była to rzecz niedostępna dla zwykłego obywatela, no bo któż może wydać ćwierć rocznej pensji właśnie na przejażdżkę pociągiem. I myślę, że jest to próba powtórzenia tego, to znaczy ten, kto podróżuje Orient Expressem, zyskuje w ten sposób prestiż. No a jeszcze na dodatek wiadomo, że od wielu, wielu lat mówi się o tym, jak ważną funkcję we współczesnej kulturze pełni nostalgia, więc podejrzewam, że jeszcze i ona odgrywa tutaj ważną rolę, to znaczy faktycznie chcemy zapłacić za to, żeby się poczuć tak, jak się czuła elita tego świata 100 lat temu, czy 80 lat temu.
12: Ale na czym polegał ten prestiż? Czy to jest taka prosta opowieść o tym, że coś jest drogie, przez co niedostępne, przez co do tego klubu milionerów mogą dołączyć tylko multimilionerzy? Czy jednak w Orient Expressie było coś takiego magicznego, że oto pociąg, który pokonuje olbrzymie trasy, łączy stolice i w ogóle jeszcze w takim okresie, kiedy to był cud techniki?
15: Tak, to znaczy na pewno kwestia finansowa jest tutaj ważnym czynnikiem, ale oczywiście Orient Express, doświadczenie jazdy Orient Expressem było bardzo świadomie budowane. Także faktycznie, Orient Express powstaje w czasie, kiedy oczywiście świat zachodni już dobrze zna pociągi, więc sam pociąg nowinką nie jest, natomiast faktycznie nowinką są na przykład prędkości, które on rozwija. Dość szybko na przykład Orient Express jeździ z prędkością 80 km na godzinę. I to było wówczas bardzo dużo, więc faktycznie jest nowinką technologiczną. No i oprócz tego, że jest nowinką technologiczną, to jest w pewnym sensie miejscem magicznym, to znaczy magicznym w takim znaczeniu, że luksusy dostępne na przykład właśnie tylko w najważniejszych, najlepszych hotelach są dostępne na pokładzie jadącego środka transportu. To jest rzecz niebywała. To znaczy takie standardy, jakie zaproponowała firma obsługująca Orient Express, no były gdzie indziej niedostępne, więc sama świadomość tego, że nie tylko jeździmy czymś, co jest bardzo drogie, ale czymś, co jest właśnie tak jeszcze niebywałe, no dokładała się do tego. Plus jeszcze jest oczywiście to, o czym właśnie pan wspomniał, to znaczy Orient Express to jest pociąg, w którym w bezpiecznym, luksusowym otoczeniu wyjeżdżamy z bezpiecznego luksusu Europy Zachodniej i wjeżdżamy do Europy Wschodniej. Ekspres się nazywa Orient Express, ale tak naprawdę do tego, co nam się z Orientem kojarzy, nie dociera. Natomiast faktycznie przechodzi te granice bardzo mocno rysowaną i zaznaczaną właśnie w XIX wieku pomiędzy Zachodem a Wschodem Europy. I my, jako podróżnicy Orient Expressu, możemy sobie siebie wyobrażać właśnie jako tych, którzy w tym europejskim otoczeniu, w otoczeniu tego luksusu właśnie przemierzają coraz to bardziej egzotyczne krainy, takie jak na przykład Transylwania, prawda, w której bohaterowie Drakuli.
12: Wampiry tam żyją.
15: Jechali, tak jest. I bohaterowie Drakuli właśnie też jadą Orient Expressem, przemierzając te niebezpieczne i dzikie dla ówczesnego Europejczyka zachodniego kraje.
12: A gdzie przebiegała ta kulturowa granica? Czy to był ten Wiedeń? Bo na tej trasie do Stambułu to był, no można było zacząć nawet w Londynie i się przepłynąć, potem Paryż, Monachium, Wiedeń i dalej już Budapeszt. Czy Wiedeń był tą granicą?
15: Tak jest. No, tych tras zresztą Orient Expressu było kilka. Tak naprawdę Orient Express to było parę pociągów, które w różny sposób te granice przekraczały. Natomiast tak, na pewno Wiedeń mógł być uznawany za tę granicę.
12: Wenecja drugi?
15: Budapeszt. Tak. Wiedeń, być może Budapeszt i oczywiście Wenecja, jeżeli weźmiemy pod uwagę tę najbardziej południową trasę Orient Expressu, która jechała przez tunel Semplon. Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawy technologicznie też wynalazek, który robił wrażenie, 20 kilometrów górskiego tunelu. To myślę, na pewno też dokładało się do tej aury Orient Expressu.
12: W 1889 roku pierwszy raz ta długa trasa została pokonana, tak jak pan wspomniał, 80 km na godzinę. Można było jechać przejechać przez 67 godzin. Tak pan opowiadał o tym i zacząłem się zastanawiać, czy ten Orient Express to nie był taki Titanic trochę, albo biorąc pod uwagę to, co pan mówił, że te wszystkie dobra i luksusy pomieszczono w środku transportu, można by to porównać do jakiegoś takiego współczesnego, nie wiem, też jachtu albo jakiegoś kampera ultranowoczesnego, ale ten Titanic, czy to był trochę jak taki Titanic, tylko na torach?
15: Myślę, że robił podobne wrażenie, jeżeli chodzi o standard życia. Natomiast Titanic jeszcze robił to wrażenie, że jednak na Titanicu płynęły tysiące osób. Titanic był wielki, prawda? Więc Titanic można było nawet oglądać z zewnątrz i się zachwycać. Orient Express oczywiście robił detalami takie wrażenie, ale myślę, że jednak doświadczenie postronnego obserwatora z Titanikiem to było jeszcze coś innego. Znaczy Titanic to faktycznie właśnie był cud techniki i statek tak ogromny, że można było się go nawet w pewnym sensie wystraszyć. Orient Express nie robił, myślę, takiego wrażenia. Natomiast na pewno można było na przykład właśnie z postronnej perspektywy fantazjować o tym, kto tym ekspresem jedzie. I to też zresztą się przekłada na inne teksty literackie na przykład, albo i filmy, czy w ogóle teksty kultury popularnej o Orient Express.
12: No właśnie, to Agatę Christie tak zafascynowało. Kto, co i jakie brudne interesy może załatwiać w tak luksusowym pociągu?
15: To na pewno. To znaczy w ogóle Agata Christie pisze Morderstwo w Orient Expressie w dobie międzywojennej, kiedy Orient Express święci swoje największe triumfy. To znaczy jest już działającą od 50 lat, oczywiście z przerwami, ale mimo wszystko od 50 lat marką Orient Express oznacza luksus, oznacza dalekie podróże, ale też właśnie obrasta legendami, co się wydarza w Orient Expressie, w tych wszystkich zamkniętych pomieszczeniach.
12: Bo jak rozumiem, nie wiemy tego. My, zwykli biedni śmiertelnicy, nie wiemy, co tam się w tych elitarnych, piekielnych kręgach dzieje.
15: Czasami wiemy, znaczy nie wiem, czy wszyscy je postrzegamy jako piekielne kręgi, bo jednak też troszeczkę ta optyka tutaj może być różna, ale czasami mamy przebłyski. Mamy przebłyski tego, że na przykład gazety donoszą nam, jak się zachowują prezydenci czy koronowane głowy w tym pociągu. No i to też wzbudza sensację. Natomiast oprócz tego nie można też zapominać, że w ogóle pociąg to jest wspaniałe miejsce, żeby osadzić w nim akcję kryminału, prawda? To znaczy mamy właśnie zamkniętą przestrzeń i na tym też w ogóle polega fenomen Orient Expressu jako takiego. To znaczy jednocześnie jest to właśnie i środek transportu, i wspaniałe pałacowe wnętrze. Więc łączy w sobie wiele cech takich miejsc, w których można było osadzać tego typu historię. Więc mamy właśnie ten zamknięty Orient Express, do którego nie może wejść nikt inny. Mamy tę zamkniętą przestrzeń, która jednocześnie jest przestrzenią bardzo przypominającą przestrzenie intryg dworskich, gier czy właśnie jakichś arystokratycznych zabaw.
12: No a też nikt nie może wyjść przede wszystkim, ale nie umawialiśmy się na tym, pan mi chyba czyta w myślach, bo uprzedził pan moje pytanie o tym, czy pociągi w ogóle jako środek transportu ma jakieś specjalne miejsce w naszej wyobraźni, bo oczywiście znamy Morderstwo w Orient Expressie, ale jest również fantastyczna seria Snowpiercer, film i serial. Jest Pociąg do Busan, Pociąg do Darjeeling. Tych filmów o pociągach jest dużo. Co jest takiego w pociągach?
15: Myślę, że bardzo wiele rzeczy na to się składa. To znaczy też dużo z tych, o których już rozmawialiśmy. To znaczy po pierwsze współcześnie pociąg to w ogóle jest nie tylko wehikuł praktyczny, ale także wehikuł nostalgii. Pociąg kojarzy nam się z czasami, w których można było podróżować powoli i cieszyć się krajobrazami. W przeciwieństwie na przykład do szybkich, krótkich lotów samolotem, podczas których często niczego nie widać, prawda? Więc są te nostalgiczne filmy, w których podróż pociągiem jest przyjemna. Pociąg, tak jak właśnie mówiłem, jest przestrzenią zamkniętą i te luksusowe pociągi kojarzą się z elitami. To jest to, co stoi za Snowpiercerem, prawda? Więc no właśnie, możemy też myśleć w ogóle o pociągu także jako o jakimś cudzie techniki. I takie pociągi też mamy w literaturze i to jest w ogóle też ciekawe, że to w pewnym sensie wraca. To znaczy, że dzisiaj już nie fascynuje nas nawet TGV, tak jak nas fascynowało jeszcze, nie wiem, 20 lat temu, ale czy 30, natomiast wciąż możemy sobie wyobrażać pociągi, które no właśnie są cudami techniki i robiono to przez wiele lat. To znaczy nawet kiedy właśnie z pociągiem już się ludzie oswoili, to za pośrednictwem pociągu wyobrażano sobie to, czym jest w ogóle technika, czym jest ruch, dokąd zmierza ludzkość, prawda? Tutaj mogę polecić oprócz tego, co już tutaj pan wymienił, wymieniał. Bardzo ciekawe opowiadania Grabińskiego, polskie, właśnie pisane w dobie, kiedy o pociągach już wiedziano, pociągów się nie bano, ale pociągi właśnie fascynowały technologicznie. Także, no i tak jak też mówiłem, pociąg to jest bardzo praktyczny dla pisarza, zwłaszcza kryminałów czy historii takich, gdzie zależy nam na zamkniętej, klaustrofobicznej przestrzeni. Bardzo dobre narzędzie do tego, żeby takie historie opowiadać. Więc myślę, że pociąg w kulturze ma wiele zastosowań.
12: Panie doktorze, to na koniec krótko. Morderstwo w Pendolino oglądałby pan?
15: Oczywiście.
12: Albo jakaś inna historia kryminalna.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Najważniejsza literacka nagroda w Polsce przyznana. Szczepan Twardoch, laureatem Nagrody Literackiej Nike. Projekt ustawy o gotowości obronnej państwa przygotowywany przez ministerstwo może zyskać poparcie ponad podziałami. Kierowców cieszą obniżki na stacjach paliw, a NASK ostrzega przed oszustami. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Szczepan Twardoch, zwycięzcą 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Kapituła konkursowa nagrodziła śląskiego pisarza za powieść Nul, mówi autor.
6: Ta powieść nie ma sprawy, ona nie ma tezy. To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
5: Twardoch został też nagrodzony w plebiscycie Nike Czytelników Gazety Wyborczej. Głównym bohaterem zwycięskiej książki Nul jest koń, polski historyk, który decyduje się wyruszyć